0: faktem.
1: Tak.
0: Ale w momencie, w którym jest faktem, no to...
1: Trzeba tak zrobić.
0: Ale to oznacza wprost, że Bóg, który mówi przez fakty, bo przecież mógł go powstrzymać.
1: Mógł powstrzymać. Ja nawet się modlę. Mówię, panie Jezu, ma być, no przekonaj biskupa, żeby mi tak powiedział, tak mówię. No i pan Bóg tak zrobi, jak pan zrobić.
0: Ale w chwili, w której ta decyzja jest podjęta, jest faktem,
1: tak.
0: No to wchodzimy w to jako z najlepszą dobrą tak. wolą.
1: I... Jest to bardzo oczyszczające.
0: Znaczy, to daje wolność, bo daje wolność. Ktoś bierze za nas odpowiedzialność.
1: Bierze odpowiedzialność. A ja wtedy widzę, że nie są moje ambicje ważne, tylko to, co... Ja ale... miałem inne plany na przykład.
0: Ale ksiądz teraz mówi o jakiejś bardzo konkretnej rzeczy, która się w życiu jego zdarzyła, tak?
1: Kilka takich w życiu.
0: No.
1: Pierwsza to była, że nie chciałem iść na psychologię, jak mnie prymas wezwał. Byłem 2 lata wikarym w parafii i mówi, że jest potrzebą diecezji. Ja mówię, bo aż tak mi dobrze w parafii iść do tego konwiktu na studia, ale jeszcze na psychologię, która mnie specjalnie nie pociągała. Owszem, lubiłem ją, ale tak... I mówię, no to dobrze, pójdę. I prymas zobaczy moją minę niewyraźnie i mówi, co, nie cieszysz się, bo to było wielkie wyróżnienie wtedy. Ja mówię, skoro mnie pyta ewidencja, to mówię, że nie, ale skoro tak mówi, to tak zrobię. No i mówi, no to po roku przyjdź, najwyżej mówi, zmienimy ci jakieś... No to, a ja powiem, tak mnie to wciągnęło, że Bogu dzisiaj dziękuję, ale ja w życiu bym tego nie wybrał. Gdy ode mnie to zależało, to bym nie poszedł wtedy na kur. I gdzieś na to patrzę... Jako pozytywne wydarzenie.
0: A nowe doświadczenie tego typu?
1: A nowe doświadczenie, potem jak trzeba było tu być w parafii, iść na targówek przemysłowy, na proboszcza. Też nie chciałem, bo chciałem doktorat kończyć, ale mówię, poddaję się Kościołowi. No i się sprawdziło. Okazało się, to było potrzebne.
0: Ale co to znaczy poddaję się Kościołowi? Poddawał się ksiądz decyzji?
1: Bo miałem
0: konkretnego mężczyzny.
1: Konkretnego biskupa wtedy.
0: Który jest mężczyzną,
1: tak.
0: Który ma swoje słabości zapewne.
1: Ma swoje słabości, tak jak ja. Tak.
0: Ale czy to jest łatwe?
1: Trudne. Dla mnie to jest oznaczało jakby, bo mnie jeszcze jest oczyszczające i że moje ja jest nieważne. Jest to bardzo trudne, bo to nie jest kwestia, że ja, że mi się tak chce, tylko to troszeczkę jakby jakby trzeba by siebie zakwestionować, że to, co robiłem, wydawało mi się słuszne, bo wyglądało na słuszne i dobre owoce były, że Pan Bóg tego nie chce. To strasznie trudne jest, powiem szczerze, bo to mieszają się własne ambicje, dobro. Bardzo trudne. Tak jak teraz się należy też takiej podobnej sytuacji, że chciałem zostać w seminarium, bo wcale na, a to nagle usłyszałem, że to nie jest teraz potrzebne. Idę na rezydencję do parafii. Poszedłem, mówię, poddaję się, proszę bardzo. I mam pokój Boży wewnątrz. Chociaż wydaje mi się to dziwne.

0: Ale teraz są granice chyba, żebyśmy dokładnie sprecyzowali, o czym ksiądz mówi, bo ktoś może poddać się decyzji, dając się złamać wcześniej. To w ogóle nie o to chodzi, bo tutaj chodzi o decyzję w wolności. Znaczy, że ja się zmuszam do tego, ale jakby jest to moja wolna wola, że przyjmuję zewnętrzną decyzję jakiejś osoby jako swoją.
1: Tak.
0: Ale gdzie jest ta granica między uległością a posłuszeństwem?
1: Mi się wydaje, że to jest ten sposób, że biskup nigdy nie mówi, proszę od razu tak zrobić, tylko mówi, proszę to przemyśleć. Nawet prawo kanoniczne w wypadku przyjęcia przed probostwa nie może być. Biskup może wikaremu nakazać, idzie ksiostami, nie ma dyskusji, słusznie. Ale probostwo jak daje, to musi ksiądz się zgodzić i prawo mówi, że może nie przyjąć. Może nie czuć się dalej.
0: Bo też odpowiedzialność.
1: Tak. Mhm. I może nie przyjąć, tego biskup skieruje gdzie indziej, ale może nie przyjąć. I to już nie jest jak nieposłuszeństwo wtedy, tylko to nawet to prawo kanoniczne bardzo ładnie daje tu możliwość, że ksiądz musi się zgodzić na dane probostwo konkretne. Może nie czuć się na tym etapie, czy i tak dalej. Ale ta granica jest bardzo trudno uchwytna, dlatego że to jest tak, że...
0: Ale gdzie wtedy jest posłuszeństwo?
1: Posłuszeństwo jest wtedy w tym, że jak ja nie mówię księdzu biskupowi, ja nie przyjmę tej parafii, bo nie dam rady, wtedy poddaję się dalszej jego woli. Wtedy mówię, no to ksiądz pójdzie tam, no to pójdę tam. I wtedy już daje inną funkcję z reguły, nie tak, nie probostwa. Albo mówi się argument, bo biskup musi wysłać argumentów i w tym dojrzałym posłuszeństwie trzeba mu powiedzieć pewne racje. On może ich nie przyjąć, ale musi je wysłuchać. Bo ja w ten sposób umożliwiam mu rozeznanie pełne, bo biskup nie wie wszystkiego. Żeby mógł rozeznać, musi usłyszeć wszystkie argumenty. I najczęściej pytał mnie, jak ksiądz widzi to, czy ksiądz widzi to. A ja mówię, ja widzę to, ja robię to, co ksiądz biskup na to. Ja wtedy mówię, aha, to jeszcze jest tak możliwe. Ja mówię, no tak wyszło, mówię, też tak. Mówię. Wtedy otwierają mu się oczy, że może i tak. Ale cały czas poddaje się jakby jego decyzji. Nie chcę tutaj swoje. To jest trudne bardzo.
0: Ale niesamowite też.
1: Tak, niesamowite. To jest wielkość kościoła chyba katolickiego, bo ja nie widzę tego w innych kościołach. Dlatego, że to niestety wymaga, no, że nie są moje plany ważne. Czasami trzeba zrezygnować z wielu rzeczy. Trzeba. Ja w tym roku stanę też przed wyborem, że nie pojedziemy na obóz, a tu już ludzie przyjęci. Ja mówię, to biskup decyduje. A on mówi, nie, proszę, ja chcę, żeby ksiądz jechał. Proszę bardzo.
0: Na obóz, gdzie są już od paru miesięcy ludzie przygotowani.
1: Wszystko ustawione, terminy autokarów, wszystko dograne. Tak samo ja miałem jechać za granicę. A on mówi, to ksiądz może nie pojedzie. No to nie pojadę, trudno. Ale jednak pojadę, okazuje się. No ale najpierw musiałem pójść w wolności, z tego zrezygnować całkowicie. I poddać się pod wolność. Powiedziałem, no to przyjmuję. Chociaż nie powiem, ciężko mi było spać z tym. Mówię, jak to tutaj to. A to nie jest zabijanie człowieka. To jest jednak mądrość Kościoła w tym wielka. Bo dzięki temu Kościół ma siłę funkcjonowania.
0: Mówi ksiądz, że to nie jest zabijanie, bo zabijanie nie jest, to jest zabijane serce człowieka, nie. Jakby ta jego wolność, tylko nie. Jest zabijane to, co w nim jest spychy.
1: To co jest spychy, co jest
0: grzechu.
1: Nawet szlachetnie nazwany argument. To jest to samo w małym wymiarze w parafii, jak ja chciałem tam podjąć jakieś kolejne akcje, a proboszcz mówi, nie, proszę, za to nie ma. No to byłem, mówię, co on to myśli sobie, ale to było nieważne. Ważne było to, że ja się poddałem pod jego i zostawiłem. Chociaż wydawało mi się, tam trzeba iść, zanieść Słowo Boże, a to wcale niekoniecznie tak trzeba. Pan Bóg ma swój plan dla każdego.

0: po drugie, my nie jesteśmy sektą. Właśnie to nie jest. To jest przeciwnie do sekt. W sektach nie ma dyskusji. W sektach jest to ślepe zupełnie, a tu jest to świadome. Zresztą do tej decyzji się człowiek przygotowywał 6 lat. Ale jak się zajmuje rodzinami, to z małżeństwem jest bardzo dużo podobnie. Tam trzeba też się umrzeć dla siebie, dla drugiej strony często. I chociaż wydaje się słuszniejsze co innego, to jednak... A nawet dzieci wymuszają często. Ile było planów w wielu rodzinach, jak siedzę z małżeństwami, oni tak chcieli się rodzić dla dobra dzieci, ich tam zabrać, a dziecko nie mogło, naprawdę zachorowało, dziecko zepsuło plany. No i co, wykupili w czasy i stracili pieniądze. Tak. Nie pojechali.
1: Niech ksiądz powie, ilu z tych, którzy tak. wystartowali w roczniku seminaryjnym, jest w tej chwili księżmi?
0: Z mojego rocznika? Tak, tak, tak. Nas startowało 26, a 4 odeszło, a reszta są księżmi.
1: I co, i w trakcie bycia księżmi nie ma odejść?
0: Co? To było w trakcie kapłaństwa. To jeden odszedł bardzo późno. Jeden odszedł jakieś 5 lat temu. Aż byłem zdziwiony, że odszedł. I to nie tym, gdzie się bym spodziewał zupełnie. Odeszło i 4. Wiem, że pracuje jako świec. Jeden się w ogóle nie mamy kontaktu z nim, a tam jeden taksówkarzem jest. Chociaż widzę, jak to się odzywa innego kolegi starszego, który odszedł, bo... Chciał wyjechać do Niemiec, bo miał fatalną parafię rzeczywiście, ale odszedł i w Niemczech został. Potem ciekawa rzecz, zaczął żyć na cywila z kobietą, 2 dzieci ma, ładnie je wychowuje i odwiedza nas i mówi, że dopiero teraz zmądrzał, a wtedy był wielki działacz ruchu Światu Życia, oazy. I tak patrzę na niego i a jak kiedyś się napił więcej piwa i był takim trochę stanie, to wtedy nagle wychodzi z niego ten tęsknota, zakały żal. Ale wystąpił do Rzymu i dostał zgodę od papieża na ślub. Jak dostał zgodę, to dzieci dorosły teraz i teraz ma pretensje, że papież dał mu zgodę na ten ślub. Mówi, że gdyby mu nie dał, to by go zmusił, aby wrócił. Także ja wierzę tu mądrość Kościoła, nawet jak nie rozumiemy.
1: Ale niech się przyjrzy, czy oni źle rozeznali powołanie?
0: Według mnie nie, tylko powołanie jest tak jak inne wszystkie. Powołanie kapłańskie jest szczególnie trudne, dlatego że w powołaniu kapłańskim nie wolno opierać się na człowieku w celibacie, nie.
1: Co to znaczy?
0: To znaczy to, jak w małżeństwie jest oparcie, druga strona, jest przyjacielem. Nie, tu przyjaciel ma być Jezus. Tu nie można szukać jakby tego ciepełka, a z tymi ludźmi mi miło siedzieć, tak fajnie,
1: przyjemnie. Ale czyli nawet przyjacielskiego ciepła nie można szukać?
0: Można być przyjaciel, ale nie może on być podstawą. Podstawą jest Jezus, rozmowa z Jezusem.
1: Czyli szukanie już sobie tak. ekwiwalentów, czy jakby
0: już
1: ucieczek,
0: jest
1: już jest podejrzane.
0: Podejrzane i już są pierwszymi sygnałami, że jego kierunku złym idzie duchowość.
1: I to wcale nie muszą być kobiety, tak?
0: Nie, nie muszą być kobiety. Może być takie szukanie przyjaźni w ludziach. Jakieś towarzystwo mi odpowiada. Środowisko, z którym się wychowałem, jak mi z nimi dobrze, bo strasznym pokusą kapłan jest narażony. Jak idzie w parafii, dobrze pracuje i szuka Jezusa, to zaczyna się ludzi nim zachwycać. Ja w ten kanał wpadłem dokładnie. To się człowiek staje taką gwiazdą wtedy. I teraz nie daj Boże, ktoś ci nie podziękuje, nie dowartościuje, to tragedia. Ile mnie to kosztowało, a ja Bogu dziś za to dziękuję. Bo ja rzeczywiście rozkręciłem i na tam miejsca takie, gdzie nie było w ogóle możliwe dotarcie. Na Sidlu Wojska, gdzie była pokazowa jednostka, gdzie walczyła UB z nami, gdzie nie wolno było choć po kolędzie, ja się odważyłem, zacząłem chodzić. Ludzie się otwierali. To wielkie poruszenie takie nastąpiło, ale jednocześnie zacząłem patrzeć, że to jest nieszczęście. Dobrze, że dostałem drugiego księdza, tu zaczął mnie dziobać. Bardzo jestem wdzięczny i zaczęliśmy się dzielić. Ja mówię, Boże, ja w pewnym momencie zobaczyłem, że moje życie to jest życie wielkiego grzesznika. Że to wszystko niby piękne, nazwane, a to jest w większości szukaniem siebie, a nie dziełem Bożym.

0: To musi być takie oczyszczanie i to jest konieczne. I dlatego kapłan musi mieć oparcie w drugim kapłanie, w tym podziwdziele się, co jestem w takiej wspólnocie kapłańskiej przymierze. Ale powiem szczerze, że jeśli tu nie byłoby rozmowy z Jezusem i adoracji, i jeżenia rekolekcji, to można wysiąść. Bo małżeństwo, jak się chwieje wiara, to małżeństwo się trzyma. A w celibacie, jak się chwieje wiara, to celibat się nie utrzyma, bo się szuka od razu oparcia w człowieku. A to nie może być. Może być miła relacja, sympatyczna. Ja jestem zaprzyjaźniony z wieloma osobami, bardzo głęboko, ale to oni wiedzą, że nie mogą na mnie liczyć. Na przykład przyjaźń kapłana ze świeckiej jest taka, że jak ten jest w niebezpieczeństwie, to ja nie mogę mu pomóc, bo ja mam swoje owieczki, nie wolę mi zostawić. I to muszą zrozumieć.
1: Dlatego... I to nie jest pełnia przyjaźni.
0: Tak.
1: To nie jest pełnia przyjaźni.
0: Nie, taka nie może być.
1: Bo nie ma że wszystko
0: nie
1: w
0: może,
1: pewnym momencie się rzuca.
0: Bo taka przyjaźń może zniewolić. Tak, tak. Może spowodować, że ja tu muszę jakieś dzieło Boże pełnić, które Pan Bóg mi przeznaczył, a ktoś tam będzie prosił, błagał, bo jest sam, nie czemu pomóc. A niestety muszę być wolny od takich więzów. I co nie jest proste wcale. Bo jesteśmy ludźmi i szukamy tych ludzkich więzów. Zupełnie zdrowych, takich pięknych.
1: Tak, tak, tak.
0: To jest problem, to jest dla kapłana, dlatego tu bez modlitwy, bez adoracji nie ma drogi.
1: I ksiądz otarł się, czy też jest głęboko w rzeczywistości Kościoła, w której charyzmaty są bardzo istotne.
0: Bardzo.
1: Ale charyzmaty mogą być też pułapką.
0: O, mogą być pułapką i mogą się fatalnie skończyć, dlatego charyzmat musi być zawsze poddany oczyszczeniu. Jak tylko służymy charyzmatami, trzeba od razu mieć grupę ludzi, to co my robimy we wspólnocie. Dzielimy zawsze się po modlitwie takiej, gdzie Pan Bóg się posługuje tymi darami. Siadamy i mówimy, jakie są nasze odczucia, co było Boże, co nie było, żeby oddzielić plewy od ziaren. A po drugie, według mnie, trzeba cały czas go oczyszczać i... Bo charyzmat może być strasznym szaleństwem. Może być takim szaleństwem, że się nie zauważy, co jest ludzkie, co jest boskie. W tym momencie, przed dar poznania, tu trzeba być bardzo krytycznym.
1: Dar poznania to jest właściwie stawienie się w roli Boga.
0: Tak, prawie że.
1: Bo się mówi ludziom
0: rzeczy... Tak, to co Pan Bóg pokazuje, rzeczywiście tak jest. Ale to można się strasznie pomylić. Można się tu przejechać, dlatego...
1: Ale można przejść na poziom psychiczny i mówić od siebie?
0: Można. Dlatego też konieczna modlitwa wspólna i to zawsze uważam, jak posługujemy charyzmatami, muszą być 2-3 osoby, żeby potem siedzieli z boku patrzeć. To, co na spotkaniach modlitewnych, jak szkoliliśmy liderów, to tłumaczyliśmy. Muszą być 3 osoby przed spotkaniem, rozeznają Słowo Boże. Jeden rozeznany prowadzi, on ma ten charyzmat prowadzenia, ale potem siadamy i we trójkę mówimy, czy to było tak, czy nie. Czyśmy dobrze rozeznali, co było dobre, co nie, to trzeba wszystko.
1: Żeby człowiek sobie nie przypisywał.
0: Żeby sobie nie przypisywać, bo to jest niebezpieczeństwo. Ja tego uciekam też przed tym. Dlatego przed ja się zawsze staram się modlić 2-3 osoby, że do nikt nie kojarzy, tylko jak jesteśmy 2-3 osoby, to już i na Jezusa kierować cały czas. Dziękuję Jezusowi. Na Jezusa, a jednocześnie jak są 2-3 osoby, to ci ludzie już nie kojarzą z jedną. A druga rzecz, jak prowadzę rekolekcję na przykład zamknięte, to zawsze się bronimy przed tym, żeby nam nie kupowali prezentów, na końcu jakichś kwiatów, bo szczególnie do młodzieżowych, bo jak młodzież mi da jakieś kwiaty, jak to lubię na końcu rekolekcji, to oni się jednak ode mnie trochę uzależniają. Ta relacja takiej zależności, a ich trzeba powiedzieć ku Jezusowi.

0: Ja mówię, jak ktoś chce, to mi powie, czego doświadczył, świadectwo, Słowo Boże powie, co, to jest dla mnie wystarczające, niech się dla mnie pomodli, ale bronię się, żeby na końcu rekolekcji nie dawać prezentów, bo to jest już ustawianie tych ludzkich relacji. Bo to one rodzą ludzkie relacje. Kona z Bogiem wytwarza ten ciekawy, zdrowy, ciekawy przyjaźń taką ludzką wytwarza, ale ona musi być wolnością, ona musi być oczyszczana. To nie może być tak. Dlatego jak prowadzę rekolekcje i pytam, a który ksiądz prowadzi, to my zawsze unikamy tego. Są rekolekcje, które myśmy z Krzysztofem prowadzili. Jeden turnus ja z moim bratem, a drugi ojciec Krzysztof. I to były pytanie, na który ojciec nowość, a na który Krzysztof? Mówię, żaden. Nie było tego, wykreśliliśmy to, bo tu nie o to chodzi. Ja wiem, że...
1: Żeby nie robić człowieka bożka.
0: Nie robi, dlatego zawsze jest pewne napięcie między ewangelizatorem, a tym człowiekiem, który jest ewangelizowany. Jest napięcie, dlatego ja uważam, że są dobre rekolekcje, jak ktoś odchodzi, to jest wściekły i zawsze każdy musi przejść kryzys. Jeśli penitent przechodzi kryzys swojego przedspowiednika, to znaczy, że dobra relacja następuje, bo on musi przejść ten kryzys, bo wtedy się nie zawiesza na nim. A jak się zawiesi, to się nie rozwinie po prostu, my krzywdę mu robimy. No, trzeba się bardzo bądź, to jest bardzo trudne, to dlatego to jest sztuka pewna.
1: Czyli żeby spowiednik, kierownik duchowy nie mówił, co ma jest do zrobienia, tylko pokazywał, obiektywizował decyzję
0: człowieka. I nie
1: bał
0: się mówić trudnych rzeczy. Ja wiem, że ja w parafii, jak odchodziłem, to mnóstwo osób było napięcie między mną a ludźmi, bo ja się nie zgadzałem się na wiele rzeczy, powiedziałem trudno. Zresztą w wspólnocie nawet jak odchodziłem, to mi też powiedziały parę osób, no nie wszystkim się tu podobałeś. To im powiedziałem dokładnie to samo, co wcześniej, że nie jestem tu po to, żeby się im podobać, tylko wypełniać wolę Bożą. I wiele osób, przykład jedna osoba do mnie po 13 latach napisała list. Z przeproszeniem, że dopiero teraz to rozumie, ale ona musiała, musiała mnie obgadywać, dlatego jak jedzie jakiś taki przeciętny świeckiej gazety dziennikarz o księdzu robi wywiad, to nie jest obiektywne, tego, że tam gdyby o mnie zrobiono ten wywiad, to połowa by na mnie starszy narzekała. Bo tam zakwestionowałem jedno małżeństwo, od którego uważałem, że nie powinna iść do tego ślubu i powiedziałem jasno, ponieważ to byli ludzie bardzo zaangażowani w parafii, to łącznie nawet z komitetem parafialnym byli oburzeni, jak ja mogę bronić, jak to takie ładne życie sobie układają. No i rok trwał tylko, to małżeństwo trwało. Niestety się, no zgodnie z... No, to było tak ewidentnie jasne. Ale musiałem się temu poddać i to nie jest przyjemne przyjąć obgadywania. Dopiero to zrozumiałem po kilku latach, że tak naprawdę ewangelizacją to jest przyjmować te zniewagi dla Chrystusa i to jest dla nich miłość. Ale ja to wtedy tego nie rozumiałem, tylko buntowałem się, jak oni mogą i tak dalej. Ja tu chcę dobrze, no ale... Człowiek musi sam dojść, to każdy do tego wniosku. To jest trudna służba, ale piękna.
1: Co w tej chwili jest ważne w księdza-życiu duchowym? Co w tej chwili, z czym się ksiądz mierzy? Co jest, w jakim miejscu?
0: No to dwie rzeczy. Jedna to opieram się bardzo, że muszę się jednoczyć z Jezusem codziennie. Tego tak pilnuję, bo to jest istota ewangelizacji. A druga, muszę pewne decyzje życiowe staję przed wyborem, bo czy dalej mocno w nauce siedzieć i ciągnąć ją, bo to jest, okazuje się, też ewangelizacja, czy też zgodzić się na zwykłe duszpasterstwo i to mnie taki dają wybór. I on taki jest trochę permanentny. Na tym etapie wiem, co mam robić, ale tak patrzę na przyszłość, to nie jest proste.

0: ciągle żyjemy w takim... To, co Dival powiedział, dokonawszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę, ciągle staję przed tym wyborem. A druga rzecz to jest bronić się przed pokusami działania, bo jest tyle ciągle propozycji, tyle próśb, i gdyby to ulec im wszystkim, to by się człowiek wypalił bardzo szybko. I to nie jest proste. Uczę się odmawiać, co jest dla mnie naprawdę trudnym bardzo. Nie jest to łatwe. To jakbym tak powiedział komuś duchowo nieprzygotowanemu, że uczę się odmawiać, to by w ogóle spojrzał ze zdziwieniem, o co tu chodzi w ogóle. Ale właśnie to się musi, muszę się uczyć odmawiać, co jest dla mnie trudne, bo ja wiem, co to jest problem mojej pychy, dlatego że jak ja odmówię, to on się wkurzy, to tam słyszę potem inwektywy różne i ja nie chciałbym ich przyjmować, a je trzeba przyjąć.
1: Przyjąć dla Jezusa?
0: Dla Jezusa.
1: Co to znaczy?
0: Dla Jezusa, dlatego że dopełniać Jego cierpień, bo on przecież przyjmował na siebie te wszystkie oskarżenia dla tych ludzi, których kochał. A mnie dopiero to po tylu latach to jaś ta świadomość dociera.
1: Ale co to znaczy przyjmować?
0: Przyjmować znaczy zgodzić się, że ktoś mnie obgada i nie tłumaczyć się przed tym człowiekiem. Tylko tak uważa, trudno, i nie uprzedzać się do niego z tego powodu. Jest to trudne, bo nie ma kontaktu, o komunikacji dobrej, ale nie mogę się uprzedzać w decyzjach. Tak zresztą zrobiłem z tą jedną dziewczyną, która mnie nienawidziła za to, że do ślubu, ale potem trzeba było jej pomóc, to jej pomogłem. Po tylu latach, chociaż miałem takie pokusy, a niech teraz tam ci pomagają, co to tu mnie obgadywali, teraz są mądrzy, wszyscy umyli rączki nagle. Bo tak jest z reguły.
1: Są, które ksiądz radził, żeby nie wychodziła za tego mężczyznę.
0: Tak. Bo widziałem, że ją oszukuję. No to było ewidentne. No to nie trzeba było być żadnym psychologiem wtedy. Ale i to mnie tego uczy. To nie jest proste. I tak samo nauczyłem się, jak ktoś przychodzi po poradę duchową, że nie zawsze wyjdzie zadowolony. No a ja myślałem, że ja wyjdę taka już zachwycona, a tutaj jeszcze mam więcej problemów. Ja mówię, trudno, no zrobiliśmy to, co mogliśmy zrobić. Zresztą mi się wydaje, żeby uczyć, żeby nie robić tego za ludzi. Ja raczej unikam tego, żeby dawać gotowych rozwiązań. Bardzo często stosuję metody, które nauczyła mnie moja mistrzyni, profesor Płużek, już niestety nieżyjąca, bardzo katolicka, taka prawdziwa psycholog. Jak przychodzi pacjent i rozmawiamy dusznie o sprawach, to potem ja mu zadaję pytanie po godzinie jego mówienia, a teraz niech pan powie, co pan z tym zrobi. Teraz patrzą na mnie jak na idiotę, ale to uruchamia proces samowychowania, bo ja jestem przekonany, że Bóg w każdym człowieku zaszczepił możliwości rozwoju. Człowiek ma dużo, tylko pomoc ma polegać, żeby troszeczkę jakby zmusić go do tego odkrycia swojej wielkiej wartości i wielkości, że twoje rozwiązanie też będzie dobre. Dlatego mam swoją teorię nerwicy. Nazywam to życie poniżej poziomu swoich możliwości. Bo człowiek ma możliwość. I boję się, że te głupie decyzje, jakie podejmują ludzie, te wszystkie inwektywy biorą się z tego, że człowiek nie odkrył swojej wielkości. To nie jest proste wcale. Dlatego duszpasterstwo jest trudne. To nie jest tak, że wszyscy się nawracają. O, to ty. Duszpasterstwie to się jest krzyżu i się właściwie jest nielubianym przez swoich parafian. Prawdziwy duszpasterz to nie jest zbyt kochany przez ludzi.

0: Przyglądałem się ostatnio temu programowi 12 kroków. I anonimowi alkoholicy i tak dalej. I zobaczyłem, że tak naprawdę to jest spowiedź rozpisana na punkty.
1: Tak, tak to jest to.
0: Że człowiek, który... No bo uzależnienie się rozwija.
1: Tak,
0: to jest,
1: tak.
0: To nie jest tak, że jest...
1: Nie, stopniowalne jest, to jest proces.
0: Tak, czyli jeśli dalej jesteśmy uzależnieni, to znaczy, że jest to coraz głębsze z coraz dnia na dzień uzależnienie. I teraz, to polega na tym, że znaczy oczywiście są setki pewnie mechanizmów, ale to, co zobaczyłem, analizując te 12 kroków, że człowiek na poziomie duchowym karze się wyrzutami sumienia i w ogóle później tak. takiego odcięcia się od siebie, tego, czego później doświadcza jako pustki wewnętrznej, co jest powodem depresji i tak dalej, że to są jego wyrzuty sumienia, które się kumulują. I dlaczego, bo bardzo często jest taka wątpliwość, jak alkoholizm może prowadzić do otwarcia się na rzeczywistość demoniczną. No właśnie w taki sposób, że to jest duchowe zabijanie się i w końcu człowiek zostaje pusty i sam.
1: Tak, i wtedy jest bardzo otwarty na złe moce.
0: Tak.
1: A właśnie to jest dokładnie te 12 kroków, to jest jakby ten proces odwrotny jakby.
0: Tak.
1: Bo na tym to coś takiego, jak próbowano w tej turbinie Kowalskiego, że tę siła odwrotnie wykorzystana w drugą stronę, czy to, co się teraz tych hybrydowych silnika robi, że hamując to energię od razu pakuje. I mniej więcej to jest w osobowości, bo ci ludzie mają zniszczoną osobowość i ten proces następuje, oni go nie widzą. I dopiero usiąść w grupie i dzielenie się tym i nagle zobaczyć, że to, co jest moim świństwem, wcale mnie nie musi przerażać i wręcz przeciwnie, staje się narzędzie ewangelizacji.
0: I nie muszę tego przed tym uciekać.
1: Nie muszę uciekać przed tym. To jest dla tych ludzi odkrycie.
0: Ale pierwszy punkt jest taki, żeby zaakceptować siebie takiego, jak się jest.
1: Zgodzić się, że jestem w takim dnie. To jest bardzo trudne. I to nie jest łatwe. To jest najgorszy moment, jak tych ludzi do tego doprowadzić. Żeby on to zobaczył, się na to zgodził.
0: Czyli zobaczył destrukcję charakteru.
1: Destrukcję swojego charakteru.
0: Braku woli. Tego,
1: taką
0: że
1: metodą było na przykład, gdzie praktykowałem w szpitalu w Kobierzynie z alkoholikami, to oni pisali tak zwany picioris, to się to nazywali.
0: Tak.
1: Musiał wszystko napisać, a do tego doszedł. I to, że on to pisał, to już było terapeutyzm. I potem na forum on to odczytywał. To jest dokładnie to coś, co mamy w kobiecie samarytańskiej w tym opisie, jak Jezus jej powiedział, że ona sama doszła, że żyje w grzechu, bo miała już 5 mężów, ale to, co było jej hańbą, ona idzie, ewangelizuje tym. Ona mówi, powiedział mi prawdę. I ona nagle to, co było hańbą,

0: A nawet jak uzna, że jest alkoholikiem, to i tak jest wina żony, że jest alkoholikiem. To jest bardzo trudne.
1: Czyli nie wzięcie odpowiedzialności w dalszym ciągu nie, za siebie.
0: Tak, tak. Mhm. To jest właśnie ucieczka przed tym.
1: Ja mam takie podejrzenia co do anoreksji też, że jest tak, rzeczywistością duchową.
0: Zgadza się. Według mnie to jest przyczyna główna. I w relacjach zaburzonych z rodzicami. To jest przyczyna duchowa. Zresztą według mnie w te wszystkie uzależnienia, które jeszcze wchodzi, czy nawet seks źle pojęty, to się tak kończy. Przecież myśmy kiedyś badali dziewczęta, które zaszły w ciąży nastoletnie i wszystkie 300 dziewcząt miały zaburzone relacje z ojcami. Wszystkie jak 100%. Bo tam jest tak głęboka potrzeba ojcowskiego kontaktu, ciepła.
1: Że szuka gdzie indziej.
0: Tak, i ona nie odróżni potem tej, jak już się rozwija, erotycznej potrzeby od zwykłego potrzeby kontaktu, jak ja mówię, poszturchania fizycznego. Dlatego mówię, że jak się dzieci chowa i wszyscy wychowawcy właśnie powinni to robić, powinni dzieci pogłaskać tam, poszturchać go, jak to się mówi, pobaraszkować się, posiłować się z nim, to jest bardzo zdrowych osobowości wychowuje. I dlaczego w szkołach jest to zabronione? Przeciwny kierunek jest, to mnie to niepokoi, bo...
1: Taka sterylność, prawda?
0: No w angielskim szkoła pisze do not touch children, że bo to już jest molestowanie. Jakie to molestowanie, że się go tam trochę posztrucha, czy na kolana na chwilkę weźmie, czy się z nim pobaraszkuje, czy pogra w piłkę, czy się naposiłuje na ręce z nim. No to jest bardzo zdrowe odruchy. Ja uważam, że to prowadzi ku dobru, szczególnie u mężczyzn, którzy potrzebują tego więcej, bo są słabsi trochę psychicznie niż dziewczęta. Tak jest statystycznie oczywiście. To jest bardzo zdrowe. Najzdrowsi mężczyźni rosną tam, gdzie jest właśnie zdrowy kontakt fizyczny. Nawet to widać po świecie. Przecież dużo więcej problemów homoseksualizmu jest właśnie na zachodzie, bo tam są szejkan, chęsztyk, sztywno się witają, a ci politycy wschodu się witają na misia, proszę zauważyć.
1: No nawet wcześniej jeszcze tak. Się całowali w usta.
0: No tak, to
1: ale to kaukaski jest tak. Zwyczaj.
0: Ale jednak już nie byli zboczeńcami. Tylko zdrowymi mężczyznami byli. No. To świadczy, że to nie musi iść w takim kierunku. To pokazuje, no bo dziecko potrzebuje normalnego rozwoju kontaktu. A rzeczywiście, a dla mnie wchodzenie w wszelkie te, nawet anoreksja, to jest skutek zaburzonych tych relacji. Czy to jak te, to takie, to nie są
1: sznyty,
0: bo to cięcie się powoduje, że ten taki psychiczny napięcie spada wtedy, bo ta krew ścieka, ona się na tym koncentruje. To jest fatalne, ale to jest jakby wołanie o pomoc. Wołanie o pomoc. I tutaj duszpasterz ma wielką rolę, jeśli tylko to chwyci.
1: I teraz, czy nie ma trudności,
0: ta.
1: Kiedy ksiądz z jednej strony właśnie służy tym osobom, które potrzebują pomocy, więc trzeba rozpoznać. Antropologia koniecznie jest właściwa, niezbędna jest właściwa antropologia, ponieważ się nie zrozumie. Więc tak naprawdę czyta się ludzi i z drugiej strony bycie dzieckiem Bożym. To zakłada pewną naiwność, prostotę. No bo jak się wyprowadza ludzi z różnych uzależnień, to bardzo łatwo później z ludźmi manipulować. I jakby człowiek widzi te mechanizmy coraz wnikliwiej.
0: Tak, ale one mi pomagają go zrozumieć. Ja się bronię przed tym, że je wykorzystać, co ma robić. Ja bardziej uczę się tego, żeby iść jakby za tym, co w nim jest. I zawsze go stawiam, żeby on decyzję podejmował i co w tobie się dzieje. A jednocześnie to pan wspomniał, ta prostota jest piękna dzieckiem Bożym, dlatego że nas też tak wychowywano. Ja pamiętam wychowanie u nas w rodzinie, to się liczyło bezpośrednio zawsze. Życzliwość, otwartość. Te cechy bardzo podkreślano. Kombinowanie było bardzo źle widziane.

0: I wydaje mi się, że to może prowadzi, bo ci ludzie, którzy weszli w uzależnienie, jeśli z tego wychodzą, mają kapitalnymi, stają się bezpośrednio ludźmi takimi. Oni nie oszukają, oni już doświadczyli dna. Mówię szczerze.
1: Nie będą kombinować.
0: Nie będą. Mi się to zaczyna.

0: kojarzy to, co Jezus powiedział, że prostytutki was uprzedzą do królestwa, bo jak się nawrócą, to oni są autentycznie, już wiedzą, że nie ma co. Oni się to przeszli.
1: Byli tak głęboko zranieni tak, i tam, tak. Tak, czyli bardzo głęboko łaska do nich dotarła.
0: Wielka
1: też.
0: Łaska. Więc ja się od nich bardzo dużo uczę na przykład, bo oni nie kłamią wtedy. No tak jest, takie mam pragnienie, mówię. A my to ubieramy w kwiatki, nieprawda, nie to. Nie. A mówię, ja się już tak nakłamałam w życiu, mówię, że to... że dla niej to nie ma żadnej wagi, jest jej kłamstwo. Dla niej nawet jest dużo mniejsze ryzyko powiedzieć prawdę. My się boimy, bo to będzie odebrane. Wiem, jakie to ciężkie, wiem, jakie to trudne sam. Jak to trzeba mówić, jak jest.
1: Ale ta prostota teraz jest dla mnie ważna. Ta, że
0: bardzo trudna.
1: Że kiedy się ma za dużo narzędzi do poznawania świata, to bardzo trudno jest samemu zachować taką relację dziecięcą.
0: Jest trudna, niekoniecznie. Znaczy jest trudniej, ale ja się uczę się od początku. Kiedy ja się od początku uczyłem dystansu do wszystkich metod i zawsze bronię się przed tymi. Ja stosuję testy, ale mówię, że nie ma nic gorszego jak latający psycholog z testem, absolutyzujący wynik testu. Bo diagnozuje psycholog, nie test. To jest tak samo jak termometr. Tłumaczę wszystkim też studentom. Patrzę 36 i 38, to wiem, to mówi mi, że coś jest, ale nie mówi mi, dlaczego jest ta gorączka, czy to jest grypa, czy tamto. Ja muszę użyć swojego rozumu i to wszystko zrobić. I wtedy tak samo jest testem, a tu mi raz przychodzi taki wysoki las inteligencji, to co to takiego? Ja mówię, zostaw, spokojnie się przyjrzyj człowiekowi. To trzeba normalności. I rzeczywiście, jak się nie będzie absolutyzować żadnych metod, tylko popatrzeć na bezpośrednią relację z Panem Bogiem, z człowiekiem, to boję się, to wtedy można sobie z tym poradzić, aczkolwiek takie pokusy są rzeczywiście. Ja sam ciągle to badam. Ciągle wracam do tej normalności, do prostoty. I zresztą sama psychologia uczy, że najtrudniejszą metodą psychologiczną jest wywiad, a nie te wszystkie testy. Wywiad, najtrudniejsza metoda, a jednocześnie najgłębsza. Gdzieś właśnie nie idziemy w manipulację, tylko patrzę, co w tym człowieku jest. Ja nawet jak mam te wielkie testy, taki Katela, gdzie jest mnóstwo, 300 pytań, on odpowiada, to ja nie patrzę tylko na ten profil. Tylko ja biorę na te pytania, co odpowiedział tak, nie, i pytam, aha, odpowiedziałeś tak, dlaczego odpowiedziałeś tak, co miałeś na myśli? I wtedy lepiej docieram, dużo głębiej. To mnie moja mistrzyni nauczyła. I ona mówi, widzisz, mówi, to jest Boże. I tak właściwie im człowiek głębiej siedzi, w co to wchodzi, tym bardziej staje się człowiekiem takim właśnie prostolinijny, jak pan wspomniał. I prostota jest trudna. Jedny mam inny kłopot, że prostotą też można zranić, okazuje się.
1: Znaczy nie prostactwem, tylko prostotą?
0: Prostotą. W tym pojęciu, że dla kogoś może być za ciężkie takie bezpośrednie przyjęcie. To mam na myśli. Prostactwem to w ogóle to jest poza dyskusją. Ale okazuje się taką, może też powiedziałem, szczerością nadmierną. Tu trzeba też się kierować miłością znowuż.
1: Czyli poznać człowieka i tak. Wiedzieć, jaką ma barierę i co potrafi przyjąć.
0: Tak, bo może być dla niego to za ciężkie. A mi się wydawało, że nie, że tak trzeba. I no, robiłem dużo błędów.

0: Niech ksiądz powie, jakiego Boga ksiądz poznaje? Kto to jest w tej całej historii? Do kogo ksiądz powinien się zbliżyć?
1: To jest niesamowite, bo dla mnie to jest, powiem szczerze, z jednej strony wielka tajemnica ciągle, bo tam, gdzie proszę o proste rzeczy nieraz, i no mam ewidentne znaki, że to Pan Bóg tak mnie kocha, że nawet zapewnia mi takie drobne rzeczy. Tu nie są koniecznie zachciankami, ale ja widzę, że on przez to pokazuje, że mnie kocha. I dla mnie to ciągle odkrywanie, że jestem kochany tak, jaki jestem. I wtedy jest mi łatwiej się spowiadać, mimo że mam kierownika, ale jak jedę na rekolekcję, to jest to inny spowiednik. On mnie nie zna. Wtedy to już ta pokusa, aha, to może ładnie przed nim wypadnę. Jakie to prymitywne. Nie zapomnę, jak walczyłem kiedyś. I to było dla mnie, jak ja walczyłem. Nie, mówię, nie wyspowiadam się do końca. To mój spowiednik mnie, po co ma to wiedzieć? Jezu. Chodziłem do kapitami z powrotem. Godzinę walczyłem i poszedłem się półtorej godziny spowiadałem, a wszystko, w ogóle nie przestałem się bronić. I wyszedłem jak nowonarodzony i doświadczyłem takiej miłości. Boże, Boże, przecież on mnie tylko miłością potraktował. On mnie nie ochrzanił. On się mną nie zgorszył. Jezus, ja mówię, to ja tyle ludzi spowiadałem, to widziałem, ale od drugiej strony. A jak sam podchodzę, to wydawało mi się to koszmarem nie do przeżycia. I tak na to patrzę w tej chwili, że Pan Bóg moje głupstwa naprawi. Ja w tym pojęciu nie, to nie, ja nie robię ich świadomie, ale to pomyślałem sobie, Panie, że nawet jak chcę dobrze, to Ty wydobyj z tego dobro. I ciągle się zatrzymuję. Codziennie muszę się te 50 na kontemplacji miłości Bożej zatrzymać. Po prostu coś takiego jak, ja to nazywam opalanie, się po prostu zamyka oczy, trwam. Tak jak ktoś na plaży, no leży i nic nie robi, a to słońce na mnie działa i mnie przenika i opala mnie. Tak samo trzeba się tak opalać miłością Bożą, bo łatwiej jest to przyjąć, a szczególnie jak się mnie denerwuje, czy ktoś mnie tak zaatakuje, bo często mam takie trudne bardzo sytuacje. Nagły atak przychodzi tam, gdzie mi się go nie spodziewał. To aż cały chodzę, idę i siadam i się muszę uspokoić. Mówię, Boże, jaką Ty miłością patrzysz na mnie. I co mi to pomogło? Kiedyś poszedłem taki wściekły na jednego księdza, współpracownika, no myślałem, że go zabiję. I mówię, dlaczego takie byki robisz? Już to ewidentne, takie jasne. I szedłem do kaplicy, zacząłem nawet, i wtedy rozmawiam z Jezusem i wpuszczam Jezusa w swoją złość. Mówię, Panie Jezu, za jakie grzechy ja cierpię? Słyszę, przecież Ty wiesz, jakie ja mam, rzeczywiście. Od razu mnie Cię uspokoiło, a potem zobaczyłem, przecież On tak samo jest kochany jak ja. Jak zobaczyłem swoją grzeszność, to zobaczyłem, że On też jest tak kochany jak ja. To jakim prawem ja się tutaj stawiam? Dlaczego ja się dziwię, że On tak się zachował? Ja też tak się zachowuję. Ale to mi daje rozmowę z Jezusem, bo ludzkie kombinowanie by mi to nic nie było, tylko bym się utwierdzał w swoich racjach.

0: duże było dla mnie odkryciem dosyć dawno już, że to nie jest ważne, kto ma rację, a zawsze stawiają, jaka jest racja, to nie o to chodzi przecież. Jest to trudne, powiem szczerze, i to mi daje moc. I zobaczyłem to właśnie wielkość celibatu, że żaden człowiek, chociaż jest pomocny w kryzysie, to żaden człowiek mi tego nie dałby. Nie, nie dałby. Aby mi doradzał, aby mi mówił, nie przejmuj się, albo mówił, rozumiem cię. To nie to. To nie to, co jest adoracja i Pan Jezus. Zobaczymy, jaką z jeszcze rzeczy dla mnie bardzo pomaga, czego zastanawiam się, jak to jest u braci odłączonych, bo mam wielu znajomych wśród pastorów, bardzo pobożnych ludzi, bardzo takich ciekawych, ale mnie potrzebne, widocznie mi to jest potrzebne, ten fizyczny znak, no, adoracja, konkretny Jezus żywy, przed którym stoję. Jakby to było, gdyby nie było Najświętszego Sakramentu? No nie wiem, szczerze mówiąc, a na pewno Pan Bóg, bo to nie jest ważne, ale skoro Bóg to ustanowił, to dał, to dla mnie ta konkretna, ta fizyczna obecność przed Nim jest bardzo ważna. Widocznie nie jestem tak otwarty i potrzebuję tych widomych znaków takich. I czuję się taki kruchy i zobaczyłem, że tam, gdzie na przykład powierzyłem się Jezusowi i odprawiłem mszę, to tam msza więcej dobra zrobiła niż tam, gdzie ja przygotowałem znaki liturgiczne, to wszystko. Za to Jezus mi mówi wyraźnie, chcę Ciebie dla siebie samego. I dobrze, że mi daje trudne sytuacje, że mnie na przykład przeprowadzę teraz, bo ja bym tam ugrzązł, a to byłaby mielizna dla mnie, to widzę teraz. Gdybym w tej Wesołej został dłużej, to też byłaby mielizna. Ja nie chciałem odchodzić z Wesołej. Więc proszę odejść. Myślałem, byłem niezadowolony. A potem zobaczyłem...
1: Pokrzyżdżony pewnie tak, jeszcze też.
0: A to byłaby mielizna dla mnie duchowa. Naprawdę mielizna.
1: No dobrze, w jakiej intencji się pomodlimy teraz w naszym
0: intencji? Przychodzie? Ja tych, których skrzywdziłem, chcąc dobrze.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
0: Dokładnie, Santa.
1: Dobrze, Panie Boże. Przychodzimy tutaj przed Ciebie, Twoją majestat, Panie.
0: Tak, Panie, dotykaj swoją łaską tych ran, które zadałem, których nie zawsze byłem świadomy i płynęły z mojego egoizmu. Wydobywaj z tego dobro. Proszę Cię, Panie. Dokładnie, Santa. Chcę Cię wielbić w tym życiu i w tym wszystkim. Chwała Ci, Panie. Bądź wywyższony, bądź błogosławiony, Jezu. Quanta care, santa care. Anta quanta care, Marykai.
1: Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Amen. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Mirosław Nowosielski. Wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
0: Z Panem Bogiem.

0: Zasłuchanie w Pana Boga powoduje to, że ja również potrafię słuchać męża, potrafię słuchać dzieci i staram się w jakiś sposób odpowiadać na to, co słyszę od nich.
1: Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za to spotkanie, Panie. Ty obiecałeś, gdzie dwóch lub trzech spotka się w Twoje imię, że poślesz swego Ducha. Prosimy Cię teraz, Panie, żebyś posyłał do nas Ducha Prawdy. Panie, dawaj nam słowa proste i jasne. Niech Twoja chwała będzie teraz na naszych ustach, Panie. Prosimy Cię o to, żebyś Ty był Panem tego czasu.
0: Prosimy
1: Cię, Panie. Szczególnie Ciebie, Mario, zapraszamy tutaj pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże, Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Moim i Państwa gościem jest Elżbieta Nowicka. Witaj.
1: Witaj.
0: Słuchając swego męża, co czułaś?
1: Najpierw poczułam się przerażona tym, że zaprosiłeś również mnie do rozmowy. Ja również, jak Jacek, nie lubię mówić, a nawet chyba jeszcze bardziej. Co pewnie daje się słyszeć na naszych spotkaniach małżeńskich, gdzie głównie Jacek się odzywa. Ale tak po wysłuchaniu całości, dla mnie było to takie naprawdę wielkie świadectwo naszego małżeństwa i tego, jak on mnie odbiera w tym małżeństwie.
0: Jak się poznaliście?
1: Chodziliśmy razem do jednej klasy w liceum. Jacek siedział przede mną, więc bardzo dobrze mi się siedziało.
0: Bo jest duży.
1: Tak. Byliśmy w klasie matematyczno-fizycznej, więc to było sensowne, że on przede mną siedział. Zaczął się częściej odwracać w moją stronę i w sumie od drugiej klasy liceum tworzyliśmy już parę.
0: I czy byłaś osobą wierzącą wtedy?
1: Chyba można powiedzieć, że nie.
0: Ale z domu wyniosłaś taką wiedzę o wierze?
1: Nawet to trudno nazwać wiedzą. Znaczy, pacierza nauczyła mnie babcia, zostałam ochrzczona, posłana do pierwszej komunii świętej i na lekcję religii. W zasadzie pierwszy pretekst gdzieś tam w klasie szóstej, gdzie no jakoś dochodziło do głosu własne zdanie. Drobna kłótnia z księdzem spowodowała, że po prostu przestałam uczęszczać na lekcje religii. I Bóg był dla mnie wtedy kompletną abstrakcją. No, taka, ja wiem, takie tradycyjne wierzenie. No, Bóg jest, ale nic za tym nie stało.
0: Żadnych konsekwencji?
1: Żadnych zupełnie.

0: co to znaczy, że byliście parą?
1: Spotykaliśmy się, chodziliśmy do kina, były jakieś pocałunki, przytulenia. Po prostu często spędzaliśmy razem czas.
0: Czyli takie staroświeckie, nastoletnie?
1: Tak. No było to ładnych parędziesiąt już lat temu. Mieliśmy bardzo specyficzną klasę, która się trzymała w ogóle razem. Razem chodziliśmy na jakieś wycieczki, wyjazdy, kina i temu podobne. Ja jak zazwyczaj byłam raczej osobą, która słucha, niż która mówi.
0: A można powiedzieć, że byłaś grzeczną dziewczynką, tak?
1: No, nie do końca.
0: A jak to się przejawiało?
1: Potrafiłam mieć czasami własne zdanie i nawet do profesorów się odezwać, że ja sobie nie życzę takiego czy innego.
0: Jak to twoje życie się toczy? No bo duże szczęście, bo zazwyczaj nastolatki mają kłopoty. A ty spotkałaś, czy wiedziałeś, że to jest ten jedyny?
1: Wtedy chyba jeszcze nie wiedziałam, natomiast na pewno miałam taką nadzieję, jak to nastolatki w tym czasie. Dużo nas łączyło, takiego postrzegania świata, zainteresowań, jakieś wspólne myśli, no podobne odczucia. Także było nam po prostu dobrze ze sobą.
0: Kiedy w tej historii waszego małżeństwa Bóg się pojawia?
1: Och, to cała historia. Jacek jak trafił do grupy odnowy, na początku w ogóle nic mi o tym nie powiedział. Czy ja miałam świadomość, że jego dom jest domem religijnym, w którym chodzi się do kościoła, przystępuje się do komunii. Natomiast nic to, jakby było to poza mną. Po pewnym czasie chodzenia do tej grupy Jacek w końcu powiedział mi o tym, że no wiesz, są takie spotkania. Być może, że też obawiał się moich reakcji, dlatego że w zasadzie o wierze nigdy żeśmy nie rozmawiali. Wzbudziło to jakąś moją ciekawość, ale no jeszcze bez żadnych takich głębszych konsekwencji. Natomiast zaczęło we mnie rodzić jakieś pytania. Co jest? No taki normalny chłopak, a tu wiara. Bóg.

0: Były urodziny Jacka, na które właśnie zaprosił osoby z tej grupy i mówi, no słuchaj, wiele z tych osób na pewno znasz. Okazało się, że rzeczywiście połowa tych osób to były osoby z naszego liceum. Więc to już było taki następny dla mnie dzwonek, że coś jest, coś się dzieje. No młodzież, no normalna, którą znam z liceum, szalejąca, rozrabiająca, a tu Bóg. I w takim chyba, to jest wprost anegdotyczne, takim elementem już decydującym były chwilę potem imieniny naszego kolegi, na które byliśmy zaproszeni. Jacek mnie uprzedził, wiesz, będzie msza przed rozpoczęciem. No niech będzie, nie mam nic przeciwko temu. I rano sprzątając, po głowie chodziła mi przypowieść o synu marnotrawnym. No gdzieś tam jakieś wiadomości się miało. Po czym w czasie tego sprzątania wpadło mi w ręce takie zakurzone, stare pismo Nowego Testamentu, jeszcze które do komunii dostałam. Otworzyła mi się oczywiście przypowieść o synu marnotrawnym. Jak już poszliśmy na tę mszę i na niej w Ewangelii było o synu marnotrawnym, no to już było dla mnie takim bardzo mocnym akcentem, czekam, wróć.
1: Ale tak to odebrałaś wtedy?
0: Tak to wtedy odebrałam. To była sobota, a w poniedziałek było spotkanie grupy modlitewnej, na którym ja się zjawiłam.
1: Połączenie przypadków tak nieprawdopodobne, że odebrałaś to jako komunikat.
0: Tak.

0: to było najpierw jakieś zaciekawienie, a potem po prostu chęć zgłębienia i dowiedzenia się, kim jest tak naprawdę Bóg. I zaczęły się rekolekcje ewangelizacyjne odnowy, zaczęło się czytanie lektury, czytanie Pisma Świętego. I po pewnym czasie po prostu stwierdziłam, że Bóg tak na dobrą sprawę był cały czas w moim życiu. Ten moment chrztu to był taki moment ofiarowania mnie Bogu, a ja go tak na dobrą sprawę nie zauważałam. Także to chyba był ten moment, kiedy ja po prostu zauważyłam, że on jest cały czas koło mnie.
1: Czy rekolekcje ewangelizacyjne odnowy, czy modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego, czy to był moment, kiedy na poziomie emocji też poczułaś, że Bóg jest z tobą?
0: Na pewno tak. Na pewno było w tym dużo emocji, ale było to też takie poczucie, że ja naprawdę mówię Bogu tak. I taka świadomość, że wiążą się z tym różne konsekwencje. Czy być może sprawiło to wychowanie, gdzie miałam zawsze takie poczucie obowiązku, że jeżeli coś obiecuję, to należy tego dotrzymać. I myślę, że to po prostu owocuje cały czas, że mimo, że są jakieś tam trudniejsze momenty, kiedy się buntuję, kiedy stwierdzam, że w zasadzie to no po co to wszystko, ale zaraz staje to, że no przecież obiecałam i to nie tylko wtedy, kiedy jest wszystko dobrze i pięknie, ale i w trudach.

0: Myślę, że to jest takie bardzo łagodne prowadzenie. Spokojne. Są momenty takie, w których no, Bóg jakby pukał mnie w ramię i mówi: słuchaj, zastanów się chwilę, co robisz. Natomiast nie ma takiego, nie wiem, jak czasami się określa, że to walenie jak obuchem. Jest to właśnie, przychodzi mi na myśl piosenka w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. I to chyba jest coś takiego.
1: To musisz być pojętną słuchaczką, bo Pana Boga, bo z tymi ostrymi sytuacjami on przychodzi wtedy, kiedy ktoś no, po prostu wydaje mu się, że jest przy Panu Bogu, a tak naprawdę Boga nie słucha.
0: Być może.
1: Ale jak budujesz w takim razie taki sposób komunikowania się z Panem Bogiem? Bo ludziom to sprawia trudność. No zdarzyło się coś na twojej drodze, poszłaś do grupy modlitewnej, tam były rekolekcje, no ale jest życie.
0: No jest. Myślę, że...
1: Bo ty tak w 5 słowach opowiedziałaś o 20 czy tam o dość wielu latach swojego życia, prawda?
0: Myślę, że to jest tak, że na początku było to pojmowanie emocjonalne, ale z czasem przyszła świadomość, że nie da się oddzielić tego, że Bóg swoją ścieżką, a życie swoją ścieżką. Czy w którymś momencie przyszła świadomość, że tak naprawdę to Bóg jest cały czas koło mnie i tylko jest kwestia tego, czy ja potrafię to zauważyć. I takimi ważnymi momentami dla mnie jest modlitwa, gdzie jest to taka głębsza rozmowa z Panem Bogiem i takie po prostu stawanie w prawdzie. Panie Boże, co chcesz dla mnie? Co ja powinnam zrobić? W którą stronę spojrzeć? Gdzie się udać? Natomiast tak, jest jakaś tam świadomość tego, że Bóg jest. To nie ma tak, że ja się wyłączam i mówię, teraz Pana Boga nie ma, teraz ja robię po swojemu. Tylko gdzieś cały czas poza mną, we mnie jest ta świadomość. To przyszło z czasem po prostu.
1: Jak to wpływa na twoje życie?
0: Wiesz, to trudno powiedzieć, ale myślę, że to jaka jestem, to jest na pewno wpływ tego. To, że nie kłócimy się z Jackiem, że potrafimy ze sobą się dogadać. No w sumie tak na dobrą sprawę od 30 lat tworzymy parę, od ponad 22 jesteśmy małżeństwem. I to jest chyba kwestia tego, że dzięki temu ja umiem słuchać. Zasłuchanie w Pana Boga powoduje to, że ja również potrafię słuchać męża, potrafię słuchać dzieci i staram się w jakiś sposób odpowiadać na to, co słyszę od nich.

0: A sytuacje trudne. Było ich na pewno dużo. Najważniejsza, taka najtrudniejsza.
1: No, ta sytuacja również, o której Jacek mówił, poczęcia czwartego dziecka, no była trudna. Były właśnie takie, no, chyba nawet kłótnie z Panem Bogiem we mnie. Dlaczego? Przecież tak wszystko poukładane, dzieci już podrosły, ja zaczynałam czuć taką swobodę, że już nie jestem taka...
0: Uwiązana.
1: Nawet nie uwiązana, ale nie muszę mieć oczu dookoła głowy. A tutaj czwarte dziecko. Materialnie też tak na dobrą sprawę w tym momencie na czwarte dziecko nie było miejsca. Tak samo mieszkaniowo. Mamy trzy pokoje, a czwórkę dzieci. I nie wiem nawet w którym momencie, ale przyszło takie zrozumienie, że jeżeli ono jest, to jest w zasadzie nie dla mnie, tylko dane mi na jakiś czas. Po to, żebym ja je wychowała. I chyba w tym momencie skończyły się moje bunty. I rzeczywiście, Marysia jest dużą radością.

0: w takim codziennym życiu, jak się pojawia poczucie, że trzeba służyć?
1: To chyba rośnie z człowiekiem. Znaczy w pewnym momencie następuje takie poczucie, że nie można tylko brać cały czas. Trzeba coś dać z siebie. Takie zrozumienie, że w zasadzie talenty, które Bóg w nas daje, to nie są takie tylko po to, żeby były, ale one są po coś. Po to, żeby służyć nimi. A ponieważ no, tematyka małżeńska nam była bardzo bliska, bo sami szukaliśmy, jak być lepszą jednością, jak właśnie lepiej iść do Boga razem, to siłą rzeczy staraliśmy się w tym kierunku.
0: Jak to się dzieje? Jednego dnia nic nie robisz dla innych i nagle coś zaczynasz robić.
1: To nie jest tak nagle. To są jakieś próby, najpierw rozmowy, zastanawianie się. Myśmy przez dłuższy czas ze sobą rozmawiali na ten temat, co my możemy zrobić. Stwierdziliśmy, że tak, w grupie za bardzo miejsca dla nas nie ma, no bo dzieci są małe, no to albo możemy biegać na zmianę, ale to też tak nie zawsze. Najczęściej to ja nie mogłam biegać, no bo dzieci chore, bo karmiłam dzieci. I brakowało nam tego takiego poczucia, żebyśmy coś razem. I z takich rozmów z innymi małżeństwami zaczęła się po prostu rodzić myśl, że coś żeby zrobić, żeby te małżeństwa miały jakieś swoje miejsce, żeby sobie nawzajem pomóc.
0: I skąd pomysł, żeby to właśnie było, że to właśnie ta forma?
1: Trochę nam na pewno pomógł ksiądz Andrzej Grewkowicz, z którym przyjaźnimy się i z którym rozmawialiśmy też na ten temat. I to chyba on nawet rzucił pomysł, że może coś właśnie tak więcej dla małżeństw. Wtedy ksiądz Krzysztof Grzejszczyk powiedział, że no, może się zaopiekować nami, że pomóc nam w jakiś sposób. I w sumie tak to się zaczęło. Na początku były cztery zespoły do małżeństw, do dzieci, do narzeczonych i do młodzieży. Ale te spotkania tak przez jakiś czas trwały i nic z nich nie wynikało. I chyba małżeństwa miały największą siłę determinacji i po prostu w pewnym momencie to ruszyło.
0: Co w tym działaniu jest dla ciebie najważniejsze? Bo to jest ileś tam już lat.
1: 12 albo 13 lat.
0: I ile małżeństw się mogło przewinąć przez to wasze spotkanie?
1: W bazie danych mamy 500 adresów. Także to są te małżeństwa, które zostawiły swoje adresy, że były przynajmniej raz u nas.
0: Ale pewnie było ich więcej.
1: Być może, że było więcej, że niektórzy po prostu wpadli i wypadli. Niektórzy mówią, że w zasadzie wystarczyło jedno zdanie i to mocno poruszyło ich małżeństwo. Ale są też tacy, którzy mówią, że no chodzimy i w zasadzie nic z tego nie wynika.

0: Jacy ludzie szukają właśnie takich, czy szczególnie z wielkimi problemami, czy też raczej tacy porządni, którzy chcą, żeby było jeszcze lepiej?
1: To bywa różnie, ale chyba jednak więcej osoby, które mają dużo problemów. I czasami mam wrażenie, że są to osoby, które chciałyby, żeby ktoś inny za nich rozwiązał problem. Ciągle tak mam wrażenie, że do nich nie dociera, że to trzeba własnej pracy, że to ja się muszę zmienić, a nie mąż, że to ja muszę odbudować swoje relacje z Panem Bogiem i potem razem musimy te relacje budować.
0: A ty co musiałaś sobie zmienić w małżeństwie przez ten cały czas? Nad czym pracowałaś?
1: Och, to chyba lepiej Jacek by powiedział, co we mnie się zmieniło. Ale na pewno słuchanie to było to, co bardzo się pogłębiało. Ale też, ponieważ Jacek jest dość silną osobowością, musiałam się nauczyć wyrażać swoje zdanie. Często jesteśmy odbierani przez innych tak, że to on jest tą osobą dominującą, jak gdzieś tam w szarym kącie. Natomiast tak, w naszych relacjach nie jest to prawdziwe. Czy on rzeczywiście jest osobą, która mówi za nas? Natomiast wszystkie te rzeczy są wcześniej przez nas omówione. Zdarza się, że często, że Jacek mówi to, co ja powiedziałam. To tak trudno powiedzieć.
0: Ale z czym się mierzysz najbardziej? Co w tej chwili Pan Bóg chce w tobie zmienić?
1: Chyba takie zniechęcenie, które mnie ostatnio ogarnia. Być może jest to związane z nawałem obowiązków, z pracą, którą wykonuję i która nie bardzo mi odpowiada. Czasami takie mam myśli, że w zasadzie już tyle lat to prowadzimy, żeby po prostu zostawić to, może oddać komuś innemu, ktoś inny niech to prowadzi. I chyba to jest takie najbardziej. Ja, żeby wypowiadać się, muszę ciągle przekraczać siebie. Niechętnie mówię.

0: co dla ciebie jest najważniejsze? Co cię najbardziej w tej buduje? Co, na czym opierasz jakby swoją drogę duchową?
1: Na pewno jest to Eucharystia. W tej chwili mam taki układ planu dzieci, że nie tylko jest to Eucharystia niedzielna, ale mogę w ciągu tygodnia wpaść na taką krótką Eucharystię. Często się zdarza, że ksiądz, który odprawia, mówi krótką katechezę i bardzo często wtedy słyszę dla siebie różne rzeczy. Jest to dla mnie taki właśnie czas zatrzymania, takiego bycia chwilę w spokoju. Jest to ważne. Tak samo adoracja. Staramy się z Jackiem chodzić raz w miesiącu przynajmniej na adorację. Idziemy wspólnie, ale jest to taka... Każda z nas ma swoją osobistą modlitwę. I jest to ważne. Tak w ciągu dnia modlitwa czasami jest przerywana, bo są dzieci, bo no jest nas dużo, ciągle coś się dzieje. Natomiast to są chwile takie ja i Bóg.
0: Czy w byciu chrześcijaninem nie ma więcej ciężarów niż radości? Jak ty odbierasz to?
1: Chyba nie. Ja czasami mam wrażenie, że te ciężary to my sobie sami wkładamy. Jeżeli naprawdę staramy się słuchać Pana Boga i poddajemy Mu nasze działania, to to wszystko jakoś tak samo się rozwiązuje. Na początku nawet możemy czuć jakieś trudy, że no Panie Boże, dlaczego? No jak tak można? No, a potem okazuje się, że to właśnie było dobre. Taki śmieszny przykład. Ania w czerwcu skończyła gimnazjum. Złożyła papiery do Hoffmanowej. No, miała sporą liczbę punktów. I drugie liceum napisała z Płodowską, do której myśmy z Jackiem chodzili. W czasie ogłaszania wyników okazało się, że do Hoffmanowej zabrakło jej 0,28 punktu i się nie dostaje. Natomiast w Skłodowskiej zlikwidowali w ogóle te dwie klasy, do których ona startowała. I została poza systemem. Więc no taki nasz niepokój, i jej niepokój, i nasz. No co z tym zrobić? No czekać trzeba na ogłoszenie wolnych miejsc, czyli w zasadzie to zostają licea takie już, do których niechętnie inni idą. I no w sumie było takie, no dlaczego nie napisaliśmy jeszcze tego trzeciego liceum, które można było? Po czym okazało się, że można było złożyć podanie do Hoffmanowej, że nie wszyscy tam jednak zdecydowali się, bo jeszcze poszli gdzieś indziej. I Ania trafiła do tej Hoffmanowej i jest przeszczęśliwa, bo klasa jest wspaniała i ona się tam dobrze czuje. Ale ten pierwszy moment był taki, no dlaczego, no?

0: Także no jest mnóstwo takich rzeczy, które nam się wydaje, że są problemem, po czym okazuje się, że one same się z siebie rozwiązują. Tak samo było z naszym mieszkaniem, które no, dostaliśmy od Pana Boga. Długi czas wynajmowaliśmy mieszkanie i było takie, Panie Boże, co z tym zrobić? No przecież mamy ciasno, mieszkanie jest zagrzybione, a my nie mamy pieniędzy na, żeby mieszkanie jakieś kupić. Ja pisałam do spółdzielni, do rady tam gminy o mieszkania. Odpowiadali nam, że my mamy luksusowe warunki, a spółdzielnie członków nie przyjmują. I znowu przypadki takie, że nagle przyjmowali podanie od dzieci członków spółdzielni, w tym samym czasie zmienili zasady premii gwarancyjnej i jeszcze tę premię gwarancyjną można do rączki było dostać, gdzie potem już tylko na konto spółdzielni przelewali. Okazało się, że nam starcza na mieszkanie, starcza nam na umeblowanie tego mieszkania właśnie w tym czasie.
1: To prezent. Jak ważne w drodze do Pana Boga były dzieci dla Ciebie?
0: Dzieci były w sumie wymodlone przez nas. Można powiedzieć, że to też prezent Pana Boga. Myśmy sobie tak już po ślubie siadali, marzyli, że tak chcielibyśmy mieć dwójkę dzieci, chłopca i dziewczynkę. No i okazało się, że rzeczywiście pierwszy jest Kuba, druga Ola. No ale Pan Bóg mówi, dobrze, to były wasze, teraz będą moje. Po czym w półtora roku po Oli urodziła się Ania, a teraz Marysia. I rzeczywiście, tak jak patrzę, to one są i Marysia i Ania zupełnie inne niż tamta dwójka. Kuba i Ola są tacy spokojni, stateczni i tak na dobrą sprawę, gdyby zabrakło Ani i Marysi w domu, to byłoby smutno. One wnoszą dużo radości i są takim rzeczywiście darem.

0: Czy dla ciebie trudem było takie poświęcanie się dla dzieci? Pracujesz, nie pracujesz?
1: Ja pracuję w tej chwili na umowę zlecenie, ale nie, znaczy nie mogę powiedzieć, żeby poświęcanie się dla dzieci, żeby to było poświęcanie się. To był świadomy wybór. Ja naprawdę się dobrze czuję w domu i jednocześnie naprawdę mamy z Jackiem dobre relacje. Nie siedzimy też w domu. No, naprawdę aktywne życie prowadzimy i ja nie czuję się tak jak niektóre moje koleżanki stłamszona w domu, że muszę siedzieć w tym domu. I być może takie nastawienie sprawiło, że to nie był tak zwany dopust Boży, jak słyszałam od moich koleżanek.
0: Co to znaczy, że jesteście aktywni?
1: Udzielamy się właśnie w zespole formacji rodzin. Jesteśmy we wspólnocie dobrego pasterza, co wiąże się z różnymi wyjściami, ale również mamy mnóstwo znajomych, z którymi się spotykamy. Lubimy sami gdzieś wyjechać, jakieś wyprawy, szczególnie latem. Mamy zawsze takie 2 tygodnie rodzinne, gdzie wyjeżdżamy całą rodziną. Każdy z nas ma swoje pasje. Jacek uwielbia fotografować. Ja zbieram znaczki, lubię czytać. Także czasami mamy wrażenie, że za mało mamy tego czasu.

0: całej tej swojej historii poznajesz Boga? Czy modlitwa jest w tym poznawaniu ważna?
1: Tak, jest bardzo ważna. W sumie to tak jak w małżeństwie poznaje, czy w ogóle jak znajomych osoby się poznaje, rozmowa jest tym, przez co poznajemy drugą osobę. Tak samo moja modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. To jest, ja mówię Bogu o moich pragnieniach, oczekiwaniach, a jednocześnie jakby rodzą się we mnie odpowiedzi na niektóre pytania, czy życie pokazuje odpowiedzi na niektóre sprawy. Także jest to jakiś dialog i przez to również poznawanie.
0: A jakiego Boga w tej swojej historii poznałaś? Kim On jest? Bo na początku, kiedy poszłaś na te rekolekcje ewangelizacyjne odnowy, to przed nimi kim Bóg był?
1: No w zasadzie Bóg był abstrakcją. No był nawet nie wiem czy kimś. Po prostu no Bóg był. I nic to za sobą nie niosło. Natomiast w miarę poznawania to było odkrywanie miłości Boga, Jego miłosierdzia, Jego opiekuńczości i tego, że Bóg rzeczywiście jest wierny w swoim obietnicom.
0: Ale jak tę miłość odczytywałaś? W jakich sytuacjach?
1: To chyba właśnie przez wydarzenia życia. To, że postawił Jacka na mojej drodze, dzięki któremu w zasadzie poznałam Boga. To dzięki dzieciom, które takie są, jakie są, naprawdę nie sprawiają problemów i kłopotów. Przez taką opiekę. Przez w zasadzie codzienne życie.

0: Bóstwo miłosierdzie?
1: O, tu chodzi o te nasze zboczenia z tej ścieżki, gdzie czasami próbujemy tak po swojemu różne rzeczy rozwiązać i te nasze niewierności nie powodują, że Bóg się od nas odwraca. On tylko nas gani tak jak ojciec. Słuchaj, zawróć, bo to nie jest ta droga.
0: Ale o jakich niewiernościach mówisz?
1: Mówię o takich próbach odejścia od Pana Boga, czy takich próbach, ja wiem, zrobienia rzeczy po swojemu, tak? Mając świadomość, że Bóg czego innego ode mnie oczekuje, próbowania zrobienia jednak tak, jak ja bym chciała.
0: No, opisz taką jedną sytuację, bo z tego, co mówisz, taki wyłania się obraz osoby, która się z Bogiem dogaduje. Jak taka osoba nagle wie, że Bóg chce co innego, ona chce robić co innego?
1: To czy trudno znaleźć takie bardzo mocne jakieś przykłady?
0: Jakiekolwiek.
1: Jakiekolwiek. O, zaskoczyłeś mnie pytaniem.
0: No bo jak miłosierdzie, to musi być dowód też na to.
1: No niekoniecznie, wiesz, no może być takie poczucie tego, że nawet jeżeli ja pobłądzę, to nie będzie to tak, że Bóg mnie przekreśli.
0: Robiłaś takie rzeczy, które chciałaś wbrew Panu Bogu?
1: Chyba nawet nie. Czy myślę, że dostatecznie szybko było to puknięcie.
0: Jakie to puknięcie bywa?
1: To jest właśnie takie coś, że następuje moment takiego zatrzymania i zastanowienia, czy na pewno to, co chcę zrobić, to jest to, co Bóg ode mnie oczekuje.
0: Ale wielu ludzi się nie zatrzymuje. Jak rozpoznajesz to puknięcie?
1: Nie wiem. Wiesz, jest to jakoś we mnie.
0: Ale to się dzieje na modlitwie, przez kogoś, przez Pismo Święte?
1: To różnie. Czasami jest to na modlitwie, czasami jest to przez sytuacje, które się zdarzają. Czasami jest to jakieś właśnie otwarcie pisma i tekst, który zastanowi. Spowoduje, że zmianę myślenia, czy w ogóle właśnie zatrzymanie, czy na pewno tak.

0: Czyli mówisz o poczuciu bezpieczeństwa, o kimś, kto się tobą opiekuje.
1: Tak.
0: O kimś, z kim w sumie można się dogadać. Trzeba być tylko uważnym, tak? Trzeba starać się o tę relację i w efekcie być szczęśliwym człowiekiem, tak?
1: Chyba tak.
0: Bo czemu ludzie mają takie problemy, skoro to takie proste jest?
1: No właśnie, nie wiem.
0: Czy wspólnota jest czymś ważnym dla was? Wspólnota nie małżeńska, ale ta...
1: Dobry pasterz. Na pewno tak. Jest to miejsce, gdzie mamy świadomość, że są ludzie, którzy myślą tak samo jak my, których w trudnych momentach możemy poprosić o modlitwę za nas, którzy po prostu są z nami i którzy tak jak my chcą po prostu iść do Boga. I to naprawdę pomaga w tym świecie, gdzie ciągle obija się o nas, że Boga nie ma, Bóg jest taki, owaki, że najlepsze jest, nie wiem, życie swobodne, dzikie i w ogóle.
0: Za co Panu Bogu najbardziej jesteś wdzięczna? Tak najbardziej, najbardziej.
1: Chyba tak najbardziej za to, że postawił na mojej drodze mego męża. Bo ja nie wiem, gdzie byłabym teraz, gdyby jego nie było.

0: czujemy za kogoś, czy przeżywamy jako coś, co jest potrzebne, by chwała Boża się objawiła, no to jest to.
1: Łatwo jest to zaakceptować?
0: Na pewno nie. Ale, znaczy, ja mam taką świadomość, że Bóg nigdy nie zsyła na nas rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie unieść. I to naprawdę od nas zależy, jak my do tego podejdziemy. No, Bóg sam postawił sobie to jedno ograniczenie, naszą wolną wolę. I to, tak na dobrą sprawę, to my decydujemy, czy podejmujemy to, czy nie podejmujemy. A On nam w tym towarzyszy po prostu.
1: Kiedy miałaś takie uczucie największego przytulenia przez Pana Boga, takiej największej opieki?
0: Tych momentów pewnie było sporo, ale takim ostatnim momentem to był wypadek Jacka, gdzie dzień przed naszym wyjazdem na urlop Jacek miał wypadek. Ktoś po prostu go zepchnął z drogi, trafił w latarnię. Jeszcze z tyłu samochód, który zanim jechał, nie zdążył wyhamować, także samochód do kasacji. Natomiast Jacek wyszedł z tego z siniakami od pasów i z lekko stłuczoną ręką. Dla mnie to było takie ewidentne działanie Boże, taka bardzo mocna opieka nad nami.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Może tych małżeństw, żeby tak naprawdę przestały skupiać się na problemie, a zaczęły może myśleć o tym, co Bóg chce, żeby one zrobiły z tym wszystkim.
1: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem była dzisiaj Elżbieta Nowicka. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Z Panem Bogiem.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za to, że możemy stawać przed Tobą, że możemy Cię prosić o to, byś nad nami się pochylił, byś wysłuchał. Boże Ojcze, Twoja chwała jest dla nas niepojęta. To, czym jesteś, kim jesteś, jaki jesteś, nasze umysły nie są w stanie nawet w części zrozumieć. Niech będzie, Panie Boże, Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Jezu Chryste, bracie, dzięki Ci, że zechciałeś bratać się z kimś takim jak człowiek. Bądź uwielbiony, Panie, w Duchu Święty. Niech będzie cześć i chwała za to, że jesteś w każdej chwili, że w naszych sercach pracujesz Bożą łaską, że oświetlasz nasze umysły Bożym światłem. Niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Trójco Przenajświętszy. Ciebie, Maryjo, serdecznie to zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania. Witaj.
1: Witam.
0: Pan Bóg przygotował Ci w Twojej historii, w końcu nie tak długiej, trudne sytuacje.
1: Mhm.
0: Dlaczego?
1: To znaczy, Pan Bóg myślę, że nie chce, żebyśmy przeżywali pewnych trudności, ale w niektóre rzeczy się sami pakujemy. I te najbardziej trudne sytuacje, które były w moim życiu, wiem, że były z mojej winy, ponieważ razem ze znajomymi wywoływaliśmy duchy.
0: Co wtedy myślałaś o tym, czym jest wywoływanie duchów?
1: Traktowałam to bardziej jako zabawę. Wydawało mi się to zabawne. Niektóre rzeczy zaczynały się sprawdzać, ale jakoś niespecjalnie się baliśmy tego. To było dla nas... mówię, pewna forma zabawy. Szukaliśmy czegoś więcej, natomiast zupełnie nie zdawaliśmy sobie sprawy z konsekwencji tego, tych naszych czynów właśnie.
0: Jakie były?
1: Konsekwencje były takie, że w momencie, kiedy zaczęłam się nawracać, po tym jak znajomi mi zabrali mnie na czuwanie charyzmatyczne, pojawiły się, kiedy zaczęłam przybliżać się właśnie do Pana Boga, zaczęły się w moim życiu dziać dziwne rzeczy. Jakieś straszne sny, które nie wiedziałam, czy to była jawa, czy sen, gdzie zły duch rzucał mną o ścianę, gdzie mnie dusił, groził, tego typu sytuacje.
0: To było trudne?
1: Bardzo trudne. Ja się tego strasznie bałam i zupełnie nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić, ponieważ wydawało mi się, że że żyję blisko Pana Boga, a tu nagle się okazuje, że coś jest nie tak i też nie wiedziałam, skąd to się wzięło. Nie wiązałam tego wcześniej właśnie z tym wywoływaniem duchów i z tym otwarciem się jak gdyby na tą rzeczywistość duchową, ale tą rzeczywistość duchową złą.
0: Mm-hmm. I jak to wpływało na twoje życie?
1: Wpływało tak, że zaczęłam się bać w ogóle, kłaść spać. Prosiłam wtedy znajomego księdza o modlitwę i pamiętam, on mi wtedy napisał, że będzie się modlił, ale ja też bym się modliła właśnie do Ojca Pio. I zawsze w takich momentach, kiedy doświadczałam czy jakiegoś takiego udręczenia duchowego, czy właśnie te sny, których totalnie nie rozumiałam, kiedy zło gdzieś na mnie atakowało, zawsze chwytałam różaniec i mogę powiedzieć, że Maryja nigdy mnie nie zawiodła, że zawsze jak gdyby wyprowadzała mnie z tej ciemności. I to było dla mnie takie ważne na ten czas. I też próbowałam szukać pomocy u różnych osób, tylko że nikt mnie totalnie nie rozumiał i nie wiedział też, jak mi pomóc.

0: pewnego razu, to było kilka lat temu, byłam na pielgrzymce i zostałam odesłana nawet do kierownika duchowego całej pielgrzymki. A on mi tylko poklepał po ramieniu i powiedział, no dziecko, jak ci pomaga różaniec, to się po prostu modl. No i doszło do tego, że zaczęłam się bać sama siebie, a już najgorsze...
1: Co to znaczy bać się sama siebie?
0: Ponieważ nie wiedziałam, co się ze mną dzieje i myślałam, że nie wiem, to ja jestem zła i być może nie wiedziałam, skąd to zło się bierze i przez to no, nie rozumiałam tego, dlatego też się bałam strasznie. No i też znajomi wszyscy zaczęli się ode mnie odsuwać, bo oni nie rozumieli tego.
1: Ale to było tak obecne jakby w twoim życiu, że...
0: Tak, tak, dokładnie tak.
1: Ale dlaczego?
0: Bo też na pielgrzymce właśnie na tamtej, to było jakieś 5 lat temu, była taka sytuacja, że właśnie to ta sytuacja spowodowała, że wszyscy się też zaczęli ode mnie odwracać i że ja się zaczęłam bać sama siebie. Mieliśmy taką sytuację, że postanowiliśmy się pomodlić wieczorem, któregoś wieczoru po apelu o to, żeby nam nie wyrzucili kierownika, znaczy tego księdza, który się opiekował naszą grupą. No i wtedy ja zainicjowałam tą modlitwę i kiedy tak staliśmy, jeszcze spotkaliśmy takiego kolegę, który właśnie nam pomógł poprowadzić tą modlitwę. Stanęliśmy wszyscy razem i ja zamknęłam oczy i no chciałam uwielbiać Pana Boga, natomiast zobaczyłam siebie w trumnie. Tak w pierwszym momencie nie zorientowałam się, znaczy nie dotarło to do mnie, potem zamykam oczy, znowu widzę to samo i się strasznie przestraszyłam, bo po pierwsze nie wiedziałam, co to jest, czy nie wiem, nie wiedziałam, czy czeka mnie śmierć, czy cokolwiek innego. Odłączyłam się od grupy i po prostu zaczęłam biec przed siebie i płakać. Wtedy kolega, który prowadził właśnie całą modlitwę, znalazł mnie i powiedział tylko, żebym się modliła. Ja wtedy widziałam też różne postacie, które wyglądały jak lunatycy.
1: Gdzie widziałaś?
0: To znaczy, to było tak, że na początku widziałam siebie w trumnie, jak miałam zamknięte oczy, a potem miałam oczy otwarte i ja widziałam właśnie te postacie, które krążyły jak lunatycy. I ja zupełnie nie wiedziałam, co to było.
1: Czy otwierałaś oczy i widziałaś tak, urojenia?
0: Tak, dokładnie tak. I nie wiedziałam zupełnie, co to jest i skąd się bierze. I w tym czasie też koleżanka, która miała dar proroctwa, no, miała obraz szatana, który drwi ze mnie. No i zaczęliśmy się wspólnie modlić od nowa. Tym razem we trójkę, właśnie z tym kolegą jeszcze. I zaczęliśmy się modlić też Słowem Bożym, zaczęliśmy czytać Pismo Święte i to wszystko zaczęło mijać.

0: ale informacje o tym rozprzestrzeniały się wokół ciebie, tak? I dlatego...
1: Dokładnie tak. I no nikt, ja sama tego nie rozumiałam, co się wydarzyło. Ludzie dookoła mnie tego nie rozumieli. No więc wszyscy po kolei zaczęli się ode mnie odwracać i najgorszym takim momentem był dla mnie czas, kiedy moja przyjaciółka, z którą się znałyśmy już no, dosyć długo, od zerówki, razem chodziłyśmy do podstawówki, potem właśnie liceum, powiedziała mi, że ona już nie wie, co się ze mną dzieje i już mi nie ufa, bo ona tego nie rozumie. No i to był dla mnie też taki najtrudniejszy moment i po tym, jak ona mi to powiedziała, szliśmy dalej, był kolejny etap na pielgrzymce i była odprawiana droga krzyżowa. I po tej drodze krzyżowej właśnie ta moja przyjaciółka przyszła do mnie i powiedziała, że no ona tego nie rozumie, co się dzieje, ale mimo wszystko będzie przy mnie w całej tej sytuacji, w tym, tej ciemności, którą przeżywam, której również sama nie rozumiałam. Dalej było tak, że no, ja się cały czas modliłam, prosiłam Pana Boga, żeby mi pokazał, co ja mam robić w ogóle, jak się zachowywać i co to w ogóle było, to, co mi się przydarzyło. Ale pomoc nie nadchodziła jak gdyby z żadnej strony, więc cały czas się modliłam o to, żeby Pan Bóg mnie jakoś z tego wyciągnął i któregoś wieczoru, to chyba był przedostatni etap i poszłam do kościoła, zaczęłam się modlić i wyszłam z tego kościoła i czułam się już tak totalnie bezsilna. Mówię, nie wiem, co teraz będzie. Albo coś się stanie, albo ja po prostu już tego nie wytrzymam. I przed kościołem była figurka Maryi i tylko tak westchnęłam do Maryi i mówię, Maryjo, pomóż mi. I w tym momencie kolega złapał mnie za rękę i mówi, Ania, chodź, tu jest ksiądz, który chce z tobą porozmawiać. I wtedy... Pamiętam, że ten ksiądz nie powiedział mi wiele, ale powiedział mi o podobnych doświadczeniach ze swojego życia. Znaczy, one były trochę inne, wiadomo, ale...
0: Duchowe.
1: Tak, duchowe i...
0: Niedotyczące Boga.
1: I powiedział, że w każdej chwili, jak coś się będzie działo, to po prostu, żebym do niego dzwoniła, on się będzie za mnie modlił. I też, jeśli by cokolwiek się działo takiego trudniejszego jeszcze, to wtedy będziemy mogli się spotkać.
0: No. I?
1: No i potem Pan Bóg zaczął mnie wyciągać z tych właśnie z tych dziwnych sytuacji, których nie rozumiałam. Miałam kontakt z tym księdzem, który obecnie jest moim kierownikiem duchowym już od 2 lat. I ta cała ciemność, widzę, że w gruncie rzeczy no Pan Bóg mnie wyciągając z tego, wyciągnął mnie z tego i teraz też mogę służyć jak gdyby tym doświadczeniem innym osobom, które też się wikłają w tego typu rzeczy i też potem nie rozumieją konsekwencji tego typu sytuacji.

0: zwracasz się do Boga, powinno być lepiej. Jest gorzej. I co sobie myślisz wtedy? Mhm. Przez ten cały czas.
1: Co myślałam?
0: Miałeś pretensje do Boga?
1: To znaczy nie. Nie miałam pretensji do Boga. Raczej szukałam cały czas winy w sobie. Próbowałam... wiedziałam, że Pan Bóg nie jest kimś, kto, nie wiem, znęca się nad człowiekiem, tylko że On nas kocha. Chociaż tak do końca jeszcze też nie rozumiałam tej miłości. Natomiast cały czas winy szukałam w sobie i próbowałam dojść, co mogło spowodować to zło, które się potem zaczęło uzewnętrzniać, jak gdyby. No i nie widziałam. Cały czas jakoś moje oczy były zamknięte na połączenie tej sytuacji, tego zła z wcześniejszym wywoływaniem duchów. Bo mówię, mi się to wydawało zupełnie niegroźne. W życiu nie przypuszczałam, że to może mieć takie konsekwencje.
0: Kiedy otworzyły ci się oczy?
1: Oczy otworzyły mi się chyba na modlitwie wstawienniczej to się działo. Kiedy poprosiłam o modlitwę grupę właśnie charyzmatyczną i oni zapytali, czy nie miałam kiedyś w życiu do czynienia z właśnie z wywoływaniem duchów, czy tego typu rzeczami. No i ja powiedziałam, że tak. No i oni wtedy wypowiedzieli takie słowa, że Pan Bóg chce mnie z tego uwolnić. Natomiast kwestia, no czy ja chcę tak do końca też. No.
0: Chciałaś?
1: Oczywiście. Chciałam i to bardzo. I no i jestem naprawdę Panu Bogu bardzo wdzięczna za to, że wyprowadził mnie z tej ciemności i też za to, że teraz mogę służyć tym doświadczeniem właśnie innym osobom.
0: Powiedz, rodzina, z której wyszłaś, dawała wiarę?
1: Znaczy, moja rodzina jest wierząca, natomiast ta wiara jest taka, że tak powiem, niedzielna. Zawsze chodziliśmy w niedzielę do kościoła. Jeszcze jak byłam mała, modliliśmy się razem, ale potem jakoś zaniechaliśmy tej modlitwy.
0: To małe miasteczko, duże miasto?
1: Małe miasteczko. Małe miasteczko, dokładnie.
0: Jesteś jedynakiem?
1: Nie, mam jeszcze dwóch starszych braci.
0: I jakie to środowisko jest wasze i rodziny?
1: Środowisko w jakim sensie?
0: No takim zawodowo obyczajowym. No tak to po prostu.
1: Moi rodzice prowadzą sklep, natomiast moi bracia, jeden już ma żonę, dzieci, drugi też już gdyby zmierza ku temu, żeby założyć rodzinę. No i oni są starsi ode mnie. Ja jestem najmłodsza.
0: I taka niedzielna wiara w tym otoczeniu przyjaciół, rodziny, to była normalną rzeczą, czy...
1: Tak. Tak, bo tak u nas w tej małej miejscowości wszyscy robili, więc to było coś takiego naturalnego. Dlatego ja szukałam czegoś więcej zawsze, tylko no, poszłam trochę nie w tym kierunku, bo zaczęłam od wywoływania duchów.
0: Jaką byłaś osobą w dzieciństwie, w podstawówce? Schowaną, czy rządziłaś w klasie?
1: Raczej schowaną na początku. Chociaż tak trzymaliśmy się większą ekipą, mieliśmy zawsze mnóstwo szalonych pomysłów. Natomiast zaczęłam się tak ujawniać, można powiedzieć, pod koniec podstawówki, kiedy zaczęłam kandydować do... brakuje mi słowa.
0: Parlamentu szkoły.
1: Na tego przewodniczącego samorządu, a tak. No i właśnie wtedy zostałam przewodniczącą samorządu. No i robiliśmy dużo bardzo fajnych rzeczy. Potem też to jak gdyby była kontynuacja tego w liceum.
0: I jakie relacje miałeś z rodzicami? Czy był czas buntu?
1: Tak, był czas ogromnego buntu. Ja, można powiedzieć, buntowałam się przeciwko wszystkiemu. wszystkiemu, co się działo u mnie w domu, co się działo też dookoła mnie. Cały czas czegoś szukałam. W środku czułam taką wewnętrzną pustkę, ale nie wiedziałam też, czego szukam sama.
0: Jak ten bunt się przejawiał?
1: No przede wszystkim nie chciałam wchodzić w jakieś głębsze relacje z moimi rodzicami. Cały czas gdzieś uciekałam od nich, też od moich bliskich. Zaczęłam pisać wiersze. No i raczej pomimo tego, że gdzieś tak zewnętrznie byłam blisko tych wszystkich ludzi, to wewnętrznie gdzieś uciekałam. I...
0: No to nie groźny bunt.
1: No tak, to nie było tak, że nie wiem, malowałam szkołę czy coś, tylko to raczej taki wewnętrzny bunt.
0: I skąd, jak myślisz, ten stan pustki wewnętrznej wtedy?
1: Myślę, że brakowało mi Boga, ale Boga nie właśnie z tego kościoła niedzielnego, którego miłości nie doświadczałam, tylko brakowało mi tej miłości Boga, którego mogłabym doświadczać każdego dnia. Nie widziałam go wtedy w moim życiu. Wiedziałam, że gdzieś być może jest. I takim punktem przełomowym była dla mnie pierwsza modlitwa wstawiennicza, kiedy pojechaliśmy i nie wiedzieliśmy zupełnie, że jedziemy na modlitwę charyzmatyczną. I zobaczyłam, jak ludzie upadają pod wpływem modlitwy, jak są wypowiadane proroctwa. I wtedy pamiętam, że jedyne, co sobie pomyślałam, to niech mi ktoś teraz spróbuje powiedzieć, że Boga nie ma. No i co prawda długo nie musiałam czekać na to, bo jak wróciłam, zaczęłam o tym wszystkim opowiadać, co niesamowitego się wydarzyło. W rozmowie z pewną osobą właśnie ta osoba doszła do takiego wniosku, że to wszystko to jest ściema i że Boga to pewnie i tak nie ma. No, potem ta osoba też się nawróciła w niedługim czasie.

0: jest wśród nas.
1: I co wtedy zobaczyłaś?
2: Ale kiedy?
1: No wtedy kiedy pierwszy raz jakby doświadczyłaś tego żywego Boga.
2: No zobaczyłam, że on nie jest właśnie wcale daleki, że nie jest gdzieś, nie wiem, na chmurce i patrzy tylko, jak ci ludzie sobie chodzą i jest zupełnie daleki od nich, tylko że on jest Bogiem, który jest bardzo blisko człowieka, któremu nie jest obojętne to, co się z nami dzieje, który się o nas troszczy.
1: Czułaś to? Czy ktoś ci to powiedział?
2: Tak, czułam to wewnętrznie.
1: Co to znaczy?
2: To jest bardzo trudno opisać. Czułam taką ogromną miłość, którą Pan Bóg mnie ogarnia. Nie wiem, to jest strasznie trudno opisać właśnie to doświadczenie.
1: Ale możesz spróbować opisać je przez fakty, no bo gdzieś pojechałaś. Wiedziałaś, po co tam jedziesz?
2: Nie, nie wiedziałam. To było jedno z czułem.
1: Ludzie coś mówią i co? Mhm. Słowa?
2: No i to był dla mnie szok. No, to nie było tak, że jakieś konkretne słowo mnie poruszyło, tylko w momencie, kiedy właśnie zaczęła się odbywać modlitwa charyzmatyczna, no można było powiedzieć, tak wewnętrznie było czuć Ducha Świętego.
1: I... Czyli jakieś emocje poczułaś?
2: Tak? Tak, to na pewno wiązało się na początku z bardzo dużymi emocjami i no, takim poczuciem, że Pan Bóg jest blisko.
1: I co?
2: No i...
1: No, trzeba mówić obowiązek w radio. Mhm.
2: Co było dalej, tak? Zaczęliśmy jeździć ze znajomymi właśnie na te czuwania. Zaczęliśmy dbać o to, żeby się spowiadać przynajmniej raz w miesiącu. I też potem usłyszałam o inicjatywie Przystanek Jezus, która jest organizowana właśnie dla młodych ludzi. No i postanowiłam się wybrać. Powiedziałam o tym znajomemu księdzu, ale on powiedział, że zanim się wybiorę na Przystanek Jezus, powinnam uczestniczyć w jednym z kursów nowej ewangelizacji, w kursie Filip. No i wtedy wybraliśmy się właśnie ze znajomymi przed Przystankiem Jezus na kurs Filipa. No i myślę, tam dokonała się w moim życiu taka już konkretna decyzja powierzenia tego wszystkiego, co jest, ale też co będzie, Panu Bogu, żeby On dalej mógł mnie prowadzić.
1: Co to jest za decyzja?
2: Co to jest za decyzja?
1: Bo to są słowa jakieś. Mhm. Wszystko, zawsze. Mhm.
2: To znaczy, no to właśnie nie wiąże się z żadnymi emocjami, nie wiąże się z żadnymi no właśnie emocjami, tylko to jest konkretnie powiedzenie Panu Bogu: zapraszam Cię do mojego życia, Ty wejdź i je przemieniaj. To właśnie nie jest jakaś, nie wiem, modlitwa, która wymaga nie wiadomo jakich słów i tak dalej, tylko tak jak rozmawia się z człowiekiem, tak samo po prostu poprosiłam wtedy na tym kursie Pana Boga, żeby wszedł do mojego życia.

0: Widziałeś, o co prosisz?
1: Wydaje mi się, że tak, że wiedziałam, bo kurs Filip, znaczy nie wydaje mi się, wiedziałam, o co proszę. Kurs Filip, na kurs Filipa wybrałam się już po tych wszystkich sytuacjach, o których wcześniej opowiadałam. I po tym doświadczeniu tej takiej duchowej ciemności, wiedziałam, że Bóg jest jedynym rozwiązaniem i że jeśli On nie zacznie przemieniać mojego życia, to ja sama nie jestem w stanie nic zrobić z tym, co się dookoła mnie dzieje.
0: I jak funkcjonujesz w takim świecie, jaki jest za oknami? Jako osoba, która chce, żeby to Pan Bóg rządził.
1: Jak funkcjonuje? Przede wszystkim, co jest na ten czas, na teraz dla mnie najważniejsze, to spowiedź, jak gdyby przyjmowanie sakramentów, niemalże codzienna Eucharystia, codzienne czytanie Słowa Bożego. Oczywiście do tego dorastałam, to nie było tak, że od razu to zaczęło się dziać w moim życiu. No, mam również kierownika duchowego, no i też właśnie, który wyznaczył mi jak gdyby taki, jak to powiedzieć, który powiedział mi, że żeby naprawdę jak gdyby to życie duchowe mogło w nas istnieć, niezbędna jest spowiedź przynajmniej raz w miesiącu. Ja chodzę do spowiedzi tak co 2 tygodnie, czasem bywa i częściej. No, doświadczam swojej słabości i tego, że bez Pana Boga ja nie zmienię swojego życia.
0: A co jest najtrudniejsze dla Ciebie teraz?
1: Teraz? Najtrudniejsza jest dla mnie walka o tą właśnie codzienną Eucharystię, bo to nie jest tak, że mi jest prosto chodzić. Czasem jest tak, że idę już do kościoła i nagle zaczynam się strasznie źle czuć i wiem, że powinnam wrócić do domu, bo boję się, że zaraz upadnę gdzieś przed tym kościołem. Wracam do domu, okazuje się, że wszystko jest w porządku. Nie rozumiem też tych sytuacji i no, to jest też dla mnie taka walka. Walka również o rozważanie właśnie Pisma Świętego, o modlitwę, o każdą chwilę dla Jezusa, o adorację też właśnie codzienną. Bo no, jest dużo zajęć, dużo spotkań z ludźmi i bardzo ważne jest dla mnie to, żeby w tych wszystkich kontaktach, w tych wszystkich sytuacjach, które mają miejsce w moim życiu, żeby nie stracić z oczu Jezusa, żeby cały czas być blisko Niego.
0: A co robisz?
1: To właśnie tak jak mówiłam.
0: Ale studiujesz, pracujesz.
1: Aha, studiuję. Jedne studia skończyłam, już pedagogiczne i teraz jestem też na drugim roku socjologii.
0: I poza tym co robisz jeszcze?
1: Poza tym jeszcze zaczęłam teraz chodzić na wolontariat do szkoły specjalnej. No i pracuję.

0: A ta rzeczywistość wokół z tymi swoimi cukierkami nie jest dla ciebie pokusą? Czy to jest front jakiejś walki duchowej?
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie i też staram się też nie uciekać od tej rzeczywistości, która mnie otacza. Czyli powiedzmy to, że jestem wierząca, to nie powoduje, że nie wiem, na przykład unikam dyskotek, na których dzieją się różne rzeczy, ponieważ wiem, że można z tego wszystkiego korzystać, tylko że mądrze. I na przykład takim niesamowitym owocem na przykład chodzenia na dyskoteki z przyjaciółmi jeszcze ze studiów jest to, że jeden kolega właśnie był teraz na kursie Filipa. On się trochę wkurzał na mnie, bo ja nigdy nic mu nie mówiłam tak naprawdę o Panu Bogu, tylko po prostu byłam. Razem gdzieś się przyjaźniliśmy, łaziliśmy i też wiem, że mnie obserwował, że powiedzmy nie upijam się, czy no, że nie robię różnych innych rzeczy, że nie palę trawy i tak dalej. Bo to jest obecna rzeczywistość współczesnego świata.
0: I? Przyglądał się i co?
1: Przyglądał się, ale też nigdy nie pytał, dlaczego tego nie robię. I, no i więc ja też nigdy nie gdzieś nie opowiadałam i któregoś razu zabrałam go na rekolekcje, które prowadził właśnie znajomy ksiądz i no jemu to się w jakiś sposób spodobało. Potem wyciągnęłam go na tego kolegę właśnie na warsztaty muzyczne do Gubina, do wspólnoty świętego Tymoteusza. No i też nie mówiłam mu, że to jest jakaś taka organizacja, która tam zajmuje się młodzieżą i tak dalej, tylko po prostu powiedziałam, że są fajne warsztaty muzyczne. No i jemu tak się tam spodobało, że właśnie postanowił po tych warsztatach pojechać na kurs Filipa. To może nie jest nic strasznie wielkiego, ale no myślę, że...
0: Mówiłaś, że służysz. Mhm. W jaki sposób służysz?
1: Staram się służyć poprzez takie inicjatywy jak Przystanek Jezus, poprzez pomaganie w prowadzeniu rekolekcji ekipie ewangelizacyjnej tutaj z Warszawy, poprzez tego typu akcje. Właśnie służyć świadectwem, ale też taką bardzo konkretną pomocą.
0: I jakie jest twoje powołanie?
1: Oj, to bardzo trudne pytanie. Nie wiem, myślę, że jeszcze do końca nie rozpoznałam mojego powołania. Na pewno moim powołaniem na ten czas jest trwać blisko Boga, a On będzie pokazywał, co dalej.
0: To jest łatwe.
1: Nie, to nie jest łatwe, bo mówię, to jest walka, nieustanna walka o to, żeby być blisko Niego, żeby gdzieś Go nie tracić z pola widzenia, tak to mogę określić.

trudne jest, trudne dla mnie było to zrozumienie tego, że Panu Bogu chodzi o naszą miłość, też nie o takie suche klepanie, powiedzmy, różańca czy różne inne modlitwy. I taka sytuacja, która bardzo mi to pokazała, miała miejsce 2 lata temu, kiedy wracałam z koleżanką z praktyk ze wspólnoty świętego Tymoteusza właśnie z Gubina i byłyśmy na dworcu i podszedł do nas człowiek, który określał się mianem bezdomnego i mówił, że żebyśmy mu coś dały, a najlepiej to, żebyśmy mu dały pieniądze. No ale powiedziałyśmy, że no niestety nie mamy pieniędzy, mamy tylko kwotę na powrót do domu. Ale koleżanka poszła mu kupić bułkę. Ja pomyślałam, że dam temu człowiekowi Pismo Święte, które dostałam przed wyjazdem, bo ono było tak ładnie wydane i no, wyglądało bardzo fajnie, ale przyszedł pijany kolega tego człowieka i tak cofnęłam rękę i stwierdziłam, że nie będę temu człowiekowi dawać Pisma Świętego, bo to chyba jest nie na miejscu jednak. Zapięłam plecak, on odgonił tego swojego kolegę i tak na mnie popatrzył i mówi, żebym mu dała to, co chciałam wyciągnąć z plecaka. Ja mówię, że nie, że koleżanka akurat przyniosła bułkę i mówię, że nie, że my już będziemy szły, że jednak mu nie dam tego. A on tak się popatrzył na mnie takim dziwnym wzrokiem i zadał mi jedno pytanie. Dlaczego nie chcesz dać mi drugiej szansy? Przyznam szczerze, że po prostu strasznie mi uderzyły te słowa i pomyślałam sobie właśnie, dlaczego ja nie chcę temu człowiekowi dać tej drugiej szansy? Wyciągnęłam to Pismo Święte, wypisałam mu dedykację, też mówi, że nie ma pracy, więc podałam mu numer do, ponieważ miał telefon komórkowy, nie wiem jak to możliwe, czy bezdomni faktycznie mają telefony, ale no miał ten telefon, podałam mu numer do wspólnoty Tymoteusza, że powiedziałam, żeby tam się kontaktował, że tam mu na pewno pomogą, ponieważ to miało miejsce w Zielonej Górze, więc ja byłabym za daleko, żeby mu w jakikolwiek sposób pomóc. I on przyjął to Pismo Święte ze łzami w oczach i był taki bardzo wzruszony. Powiedział, że nigdy nie dostał jeszcze od nikogo Pisma Świętego. I odeszłyśmy od tego człowieka, pożegnałyśmy się z nim. Wyciągam telefon, bo dostałam SMS-a. No i treść SMS-a no już totalnie mnie zbiła z nóg, ponieważ koleżanka, która nie wiedziała o całej sytuacji, przysłała mi SMS-a o treści. Bóg czeka cierpliwie, aż w końcu zechcesz go kochać, jak żebrak, który stoi milczący i nieruchomy przed kimś, kto może dać mu kawałek chleba. Czas jest tym czekaniem Boga, który żebrze o naszą miłość. I no to dla mnie i dla tej mojej koleżanki no było no naprawdę niesamowite doświadczenie właśnie tego, że można się z Bogiem minąć, z Bogiem ukrytym w drugim człowieku. Że On jest nie tylko kiedy w kościele, nie tylko na modlitwie, ale przychodzi też bardzo konkretnie właśnie w drugim człowieku.

0: się w tobie podoba?
1: Najmniej. Myślę, że moje grzechy, moje... bardzo trudne pytanie.
0: Nie ma obowiązku odpowiedzi.
1: Nie wiem, wydaje mi się, że właśnie grzechy to po pierwsze, a po drugie brak to, że jeszcze tak mało kocham innych ludzi. Oczywiście się staram, ale no też to nie jest proste. I myślę, że tego Bóg też ode mnie oczekuje, żebym właśnie przede wszystkim kochała i słuchała Jego głosu.
0: A co mu się najbardziej podoba? Łatwiejsze czy trudniejsze pytanie?
1: Trudniejsze. Nie wiem. Nie wiem. To trzeba by było spytać Pana Boga.
0: Wiesz.
1: Nie wiem, naprawdę. To, że mu służę?
0: To może jest... to, że jesteś. I że nie musisz mu służyć.
1: Tak, to chyba by było sumniejsza odpowiedź.
0: Ja tam nie wiem. Powiedz... Kiedy jest ci trudno, to co przywołujesz w myślach? Jaką sytuację?
1: Kiedy jest mi trudno, nie przywołuję sytuacji, które były kiedyś, tylko zapraszam Pana Boga, żeby wszedł w tą sytuację na modlitwie. I no chyba właśnie te najbardziej, najtrudniejsze sytuacje, które mają miejsce w moim życiu, najbardziej mnie zbliżają też do Pana Boga, bo wtedy zaczynam Go tak szczerze szukać i wołać o Jego pomoc.
0: W jakiej intencji pomodlimy?
1: Może w intencji tych wszystkich, którzy nie doświadczyli jeszcze w swoim życiu miłości Pana Boga, a bardzo chcieli, bardzo by tego pragnęli.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Ojca, Syna, Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Drodzy Państwo, naszym gościem była Ania. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

Mój Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, chcemy głosić Panie Twoją chwałę. Boże Ojcze, chcę pełnić Twoją wolę. Duchu Święty, prowadź przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Alfred. Witaj.
1: Witam.
0: Pan Bóg przychodzi do ludzi czasami bardzo delikatnie, a czasami mocno. Jak do ciebie częściej przychodzi?
1: Trudne pytanie, ale na wszystkie chyba z możliwych sposobów, to znaczy i delikatnie, i mocno. Najczęściej są to, często są to niespodzianki, czasami bardzo miłe, takie przygotowane, żeby zaskoczyć.
0: A najmocniej kiedy przyszedł?
1: No, najmocniej przyszedł wtedy, kiedy najbardziej spektakularnie poczułem moc jego imienia i moc stawania w autorytecie jego imienia.
0: To znaczy?
1: Mogę powiedzieć przykład właściwie z ostatniego okresu mojego życia, z tego roku. To był czas, w którym pamiętałem wiele słów różnych ewangelizacyjnych, również słów ojca Johna Baszobory z zeszłego roku z Krakowa, kiedy mówił o stawaniu w autorytecie imienia Jezus. Powiedział to na przykładzie Jaira, który uwielbił Jezusa w swoim sercu, który wielbiąc Jezusa w swoim sercu przyszedł do Niego, prosząc Go o łaskę uzdrowienia umierającego dziecka. Ale ważne było to, że Jair uwielbił Jezusa w swoim sercu, nie wątpił, przyszedł do Jezusa. Ważnym też w tej całej historii było to, że wpleciono w Ewangelii Marka, w historii córki Jaira, historię kobiety cierpiącej na krwotok, która dotknęła się Jezusa w sposób inny niż wszyscy. Czyli wiara z jej strony spowodowała, że Jezus odczuł to dotknięcie pośród wielu innych dotknięć. I kiedy Jair w tym uwielbieniu szedł z Jezusem do niego, do tego dziecka, to dziecko już nie żyło. Jezus powiedział, że ono tylko śpi. Ci, którzy nie wierzyli, się z tego śmiali. Ale on wszedł, przyszedł do dziecka i powiedział: Talita kum, ja tutaj mówię, wstań, i ono wstało. Ojciec John mówił o tym, że Logos to jest Bóg, a Logo to są ludzie, czyli jesteśmy cząstkami jednego ciała Chrystusowego. Jeśli Go uwielbimy w swoim sercu, możemy stawać w autorytecie Jego imienia i w mocy tego imienia możemy mieć władzę nad różnymi rzeczami w życiu.
0: Ale pytałem Ciebie o Twoje doświadczenie.
1: Moje doświadczenie to było nawiązanie. Stanąłem kiedyś w sytuacji poczucia zagrożenia, w sytuacji pogodowej, bardzo trudnej, kiedy były olbrzymie burze szalejące wokół. Po prostu się bałem, byłem sam w domu. I pamiętając tą całą historię, byłem po powrocie z kościoła, gdzie się modliliśmy i pierwszy raz wziąłem różaniec do ręki publicznie z przodu i poprowadziłem różaniec. Kiedy pierwszy raz w życiu w procesie wziąłem udział z okazji nabożeństwa fatimskiego, wtedy wróciłem do domu, pełen jakby radości Ducha Świętego w środku, ale jednocześnie w sytuacji poczucia zagrożenia ze względu na te pioruny, które uderzały wszędzie wokół. Stanąłem w oknie, pamiętam, zapaliłem gromnicę, poczułem się jak Dawid przed Goliatem i powiedziałem do burzy: w imię Jezusa rozkazuję ci odejść stąd. Do gromu: w imię Jezusa rozkazuję wam przestańcie uderzać, a do deszczu: w imię Jezusa rozkazuję ci przestań padać. I zanim skończyłem to zdanie, nastała taka cisza, jakiej dawno nie słyszałem. To się nie stało w 2 minuty, to się stało w 2 sekundy.

0: to po prostu było tak mocne zdarzenie, że zdałem sobie sprawę z potęgi mocy imienia, którego właśnie użyłem, z jednoczesnym uwielbieniem go w sercu. I to jakby była realizacja tych słów, które kiedyś wysłuchałem, tylko że w moim osobistym takim przeżyciu.
1: Czy z domu wyniosłeś wiarę?
0: No myślę, że tak.
1: Jaka to rodzina była? Jakie środowisko? Miasto, wieś?
0: No to wieś. To są, to bym powiedział, nawet mała wieś na skraju Polski.
1: Większość wierzących, niewierzących? Jak?
0: No z perspektywy czasu teraz twierdzę, oczywiście większość wierzących, zresztą tamte czasy naszego dzieciństwa to były czasy również trudne polityczne w Polsce, więc jakby wiara stanowiła również pewną ostoję pokoju i innej nauki niż ta jedynie słuszna wówczas, więc to było jakby było podwójną wartością we wzrastaniu. I to, że Kościół również wtedy bardzo fajną rolę pełnił również takie wsparcie duchowego i dla młodzieży i dla wszystkich zresztą, dawało jakby podwójny fundament, żeby wzrastać.
1: Czy miałeś wtedy w dzieciństwie świadków Chrystusa, czy widziałeś ich?
0: Nie.
1: Kogo widziałeś w takim razie, skoro mówisz, że była wiara?
0: Była wiara, bo było aktywne uczęszczenie do Kościoła, do sakramentów. Jakby na to kładziono nacisk. Natomiast nie widziałem takich żywych przykładów i takiej wiary, jakie można dzisiaj, czy jakie widziałem później w życiu, spotykając później na swojej drodze różnych ludzi, różne sytuacje, czytając później książki, rozwijając się jakby duchowo, ale w oparciu o podjęte drogi, o zmianę miejsca zamieszkania, o studia, zmianę miejsca ze względu na pracę i tak dalej. Czyli takie prowadzenie jakby poza już miejscem, w którym się wychowaliśmy.
1: I kiedy zacząłeś spotykać świadków na swojej drodze?
0: Po ukończeniu 20 kilku lat życia, tak naprawdę.
1: Jak to się stało?
0: Jakiś kontakt rodzinny, którego wcześniej utrzymaliśmy ze względu na imprezę wspólne rodzinne. To było konkretnie wesele. Przyjechały osoby, o których wiedziałem, że są takie osoby w naszej rodzinie, natomiast nigdy nie mieliśmy kontaktu żywego. I to był dla mnie taki szok, kiedy spotkałem osobę, to była moja ciocia, z którą tańczyłem i nawet się tańczyć nie dało, bo mówię o Jezusie. To było dla mnie szokujące. Mówię, może usiądziemy za chwilkę, to wtedy można się skoncentrować. I ta rozmowa, pamiętam, że mnie utrwaliła mi się w pamięci nie ze względu nawet na treść, tylko na radość w jej sercu i nie, ona nie traciła nawet chwili, żeby o nim nie mówić.

0: To był dla mnie największy szok z tego pierwszego spotkania. Później oczywiście wejście w głębie Ewangelii, w jej świadectwo, w owoce w jej życiu.
1: To jakie, takie... to, jakie one były?
0: Bardzo żywy, radosny związek z Chrystusem. Taki żywy, który się przejawiał w charyzmatach, który się przejawiał w bardzo licznych słowach poznania, w bardzo żywym wsparciu, w takim bardzo wyraźnym uczestniczeniu jakby Ducha Świętego w jej życiu, ale w sposób czynny i pomocy. To było widać w wielu sytuacjach. Ona rozwiązywała trudne sytuacje przy pomocy ingerencji Ducha Świętego.
1: Na przykład.
0: Przykład to pamiętam ślub w rodzinie, w którym byliśmy w domu pani młodej przed wyjściem do kościoła. To było kilka minut dosłownie przed wyjściem do kościoła i babci pani młodej miała wylew. To się stało nagle. Sytuacja była trudna. Normalnie nie było wiadomo, co robić w takiej sytuacji. Ta ciocia wyszła do drugiego pokoju się pomodlić. Po kilku minutach wróciła i powiedziała krótko. Babcia wieczorem odzyska przytomność, wszystko jest wymodlone. W związku z tym dziadkowi możemy powiedzieć prawdę, taką do końca, po której jakby nie jest zagrożony również zawałem w tej trudnej sytuacji. W związku z tym ustaliliśmy plan, że młodzi jadą do kościoła, biorą ślub, że nie muszą od razu do babci ze względu na wiedzę, że ona wieczorem odzyska przytomność. Tak się rzeczywiście stało. Czyli to nie popchnęło ludzi w kierunku jakiejś paniki i bezradności, tylko po prostu bardzo wyraźne wskazanie, jak działamy dalej. W związku z tym ten ślub się bardzo ładnie udał. I tak jak Duch Święty ci powiedział, tak się stało.
1: I że wtedy wiedziałeś, że kobieta, która wychodzi na parę minut, idzie na spotkanie z Duchem Świętym?
0: Nie, ja wiedziałem wcześniej, że ona po prostu taką ufność ma do Boga, że w trudnych sytuacjach pierwszym kierunkiem, jaki przyjmowała, to było po prostu udanie się do Niego pomoc. Oddawanie Mu tych trudnych sytuacji. A wtedy to zobaczyłem na własne oczy.
1: I jak się zmieniało Twoje życie pod wpływem właśnie takich doświadczeń?
0: No, na początku to stan zafascynowania, oparty na emocjach. No, emocje to nie jest dobry fundament, że później to zafascynowanie minęło i był czas trudny, a później stopniowe, powolne budowanie wiary, ale już na bardziej racjonalnych przesłankach, na zdecydowanym podejmowaniu aktów woli, odrzucaniu pewnych elementów w życiu, które widziałem, że przeszkadzają, ale już to były akty woli. Emocje były lub ich nie było, natomiast chodziło o to, żeby kroczyć i opierać się na fundamencie już trwałym. To było takie doświadczenie, takie zawahania.

0: czy w tym wcześniejszym okresie swojego życia, kiedy jeszcze tych świadków nie miałeś na swojej drodze, czy twoje drogi dziesięciu przykazań się rozeszły w czasie młodzieńczego buntu, o ile był, czy później szukania drogi życia?
1: Trudno powiedzieć, bo z perspektywy czasu widzę, jak miałem silne prowadzenie, jak wiele moich modlitw były wysłuchiwanych, ale nigdy nie miałem jakby wyraźnego potwierdzenia takiego mocnego na

0: to było po prostu wstrząsające, ale z jednoczesnym ładunkiem pełnej informacji, o co chodzi. Takie dotknięcie ducha ze zdecydowanym wskazaniem wróć po modlitwę. To jakby niebo mi potwierdziło, jakie to jest ważne, żeby ją dokończyć, jak jednocześnie mi jakby wspomaga w tym. Czyli nadzwykła w tym sensie, że to nie było doświadczane często, ale nietypowa ingerencja nieba, która dawała mi, zbudowała moją wiarę, dała mi na nowo nadzieję i pozwoliła, że mogłem dokończyć to, co rozpocząłem tam kilka miesięcy wcześniej.
1: A czas buntu? Nie wyłamał cię z tego?
0: Czas buntu mnie trochę wyłamał, ale miałem olbrzymią pasję, sport, którym się zajmowałem i jakby ta pasja trochę ten bunt sama przygasiła z natury rzeczy. Po prostu byłem tak zafascynowany tym, co robię, że
1: co robiłeś?
0: Jakby, ja latałem na szybowcach. Fajna rzecz. Notabene od dziecka to było zawsze moim marzeniem, też uważam w lanym, dlatego, że od jakby najwcześniejszego dzieciństwa, jak pamiętam, to było zawsze coś, o czym myślałem, marzyłem, że się będę w tym realizował, później się tak stało rzeczywiście. Więc jakby byłem bardzo oddany temu sportowi. I ten czas buntu mój, no pewnie, że jakiś był, natomiast on był taki w kontekście jakby tych większych pasji, które mi się udało realizować wtedy.

0: I czy wtedy rozpatrywałeś sobie swoje życie w kategoriach takich, że jest gdzieś ktoś niewidzialny, transcendentny, ma wpływ na twoje życie i że są też wobec tego jakieś twoje, że powinieneś w jakiś sposób odpowiadać na to wyzwanie?
1: Tak, to znaczy ja odczuwałem radość, której nie potrafiłem nazwać. Dzisiaj wiem, że to jest radość, którą daje Duch Święty. Później jak wiele doświadczeń w życiu miałem, to ja wiem, że ja po prostu, będąc właściwie z biednej rodziny, w trudnej sytuacji, czasem bez butów na zimę, nie wiem dlaczego, wychodziłem na przykład z kościoła albo w różnych sytuacjach i moja radość była nie do pohamowania wewnątrz. Ona nie wynikała z obiektywnego oglądu życia tego zewnętrznego. Ani to bogaty start, ani żadna perspektywa, ani nic z tych rzeczy. Natomiast było coś, co identyfikowałem, bo odczuwałem, wspaniała rzecz. Natomiast nie potrafiłem tego nazwać, że to jest istotnie radość, którą daje Duch Święty. Dzisiaj to wiem, dzisiaj mogę powiedzieć, że zdecydowanie tak, doświadczałem obecności Boga, ale wtedy tego nie potrafiłem tak nazwać. To sądzę, że to był dar, który dzisiaj może się przyjąć na zbudowanie wiary, bo dzisiaj mogę spojrzeć w tył w to życie i powiedzieć, on był ze mną zawsze. To jest właśnie to, co szokuje, że chociaż my go nie identyfikujemy czasami, jego obecności w naszym życiu, to poprzez owoce, ingerencje i jak się to wszystko w jedną całość ułoży, to jest po prostu jeden wielki obraz jego obecności. Natomiast jak gdzieś w etapie w przeszłości ktoś tego nie wskaże, albo nawet człowiek nie doświadczy tego na iluś przypadkach, które się składają w całość, no to trudno jednoznacznie to zidentyfikować. Podawane słowo sobie jest słowem, coś się słyszy w kościele, bo coś się czyta, natomiast osobiste doświadczenie w postaci takich owoców to jest absolutny fundament i coś, co daje wewnętrzne przekonanie w sercu, że to Bóg po prostu.
0: Czy myślałeś o swoim powołaniu, o tym, co masz robić w życiu w kontekście w Bożym świetle?
1: No też nie. Ta radość była mi tak wielka dawana i ta moja pasja, że właściwie przynajmniej w mojej młodości nie istniała wątpliwość, co powinien robić. Ja miałem tą jedną pasję, to marzenie. Nigdy nie, to marzenie mi się nie zmieniło. W pewnym momencie moi rodzice poddawali mi inne pomysły ze względu na, po prostu na rozsądek wyborów w przyszłości. Pamiętam, że miałem być przez jakieś co z lekarzem niby, ale to bardzo szybko zgasło. To tam był jakiś temat, który się pojawił, on nie był kupiony jakby przeze mnie wewnętrznie. Natomiast ta pasja sobie była, oczywiście ona była mało jakby racjonalna w przyszłości, to znaczy inwestycja w tym kierunku w tamtych czasach była po prostu nieuzasadniona. Ale moje serce mówiło, rób to. I rzeczywiście tak się to stało, że ja tylko w tym kierunku, później podjąłem szkołę średnią, uprawiałem sport, później studiowałem w tym kierunku i to się nigdy nie zmieniło do dzisiaj. I tu było jakby widać rozdźwięk pomiędzy tym, co zdawałoby się na ludzki sposób pewien wybór,

0: wybrać, a tym, co serce mi mówiło, że powinien wybrać. Wybrałem to, co serce i dzisiaj wiem, że to był dobry wybór.
1: Kiedy takiego wyboru dokonywałeś?
0: Znaczy, ja go nigdy nie dokonywałem w tym sensie, że on po prostu zawsze był stanem mojego serca. Tylko w pewnym momencie pojawiły wątpliwości, ale jakby trwałem w tym stanie i on się nie zmienił. Nie było takiego czegoś jak dokonanie tego wyboru w moim życiu.

0: A wybór stanu życia?
1: Stanu życia? To właściwie późno. To było po studiach, mając 27 lat.
0: A wcześniej pokusy świata, czy nie były dla ciebie czymś wystarczająco pociągającym, żeby odchodzić od tego wewnętrznego jakby prowadzenia, o którym mówisz?
1: Czy pokusy świata miały i mają taką cechę, że oczywiście jakiś tam element atrakcyjności chcą człowiekowi wcisnąć i tak dalej. Ja na pewno w jakiś sposób odchodziłem od tego prowadzenia, bo były dwie rzeczy jakby we mnie. To znaczy jedna to była ta pasja, która była darem, jestem pewny, że jest darem Bożym i to się jakby realizowało jego plan. A oczywiście powinien się odbywać w kontekście dobrego życia, życia zgodnie z przykazaniami i tak dalej. No z tym oczywiście było różnie. To było poszukiwanie, to były stany podwyższonych hormonów i tak dalej, to tego się nie mogłem uszczyć, znaczy nie miałem takiej wiedzy i rozpoznania duchowego, żeby w każdym momencie postąpić najbardziej właściwie. Czyli tamte rzeczy różne jakby mnie przeczołgały w życiu, musiałem podjąć walki, ale te walki z kolei mnie nauczyły, no moc słabości się doskonali. Więc ileś razy zobaczyłem różne sytuacje i z nich wyciągałem wnioski. Natomiast mówię, to ciągle widzę w przeszłości jako jakiś element życia, który się toczył bardziej na marginesie tego głównego kierunku myśleniowego niż coś, co na przykład mnie by powalało i zmieniało totalnie kierunki mojego myślenia, moich wyborów i tak dalej. Nie, tak nie było. To były raczej stany życia bliżej albo dalej Boga, natomiast moja orientacja w jakimś kierunku wyborów życiowych była raczej stała. Tylko, że z czasem, skoro ona była stała, ja rozpoznawałem, jak bardzo mi Bóg w tym pomaga, w stanie mojej wierności i niewierności. To było dla mnie najbardziej szokujące. I chociaż ja w różnych sytuacjach byłem duchowo, to on po prostu konsekwentnie sobie był przy mnie, konsekwentnie mi pomagał. I to wtedy robił bez względu na moje wybory i wierność w stosunku do niego. No to dzisiaj dlatego to mnie tak podwójnie rzuca na kolana, bo jego wierność, jego miłość w różnych sytuacjach, które człowiek podejmuje, jest po prostu szokująca. Użyję takie słowa. Bo na ludzki sposób myśląc, to ludzie nie byliby często zdolni do takich postaw, jakie on ma. On jest po prostu wierny. Abrahamowi, któremu dawał kiedyś tam zawarł przymierze i Abrahama dawno nie ma, a przymierze trwa do dzisiaj. I w skali takiego nawet krótkiego życia, takiego pojedynczego człowieka jak każdy z nas, również ta wierność się objawia dla mnie w sposób szokujący. To mówię takim bardzo prostym językiem, ale to tak jest.
0: No ale żyjesz, studia, koledzy, przyjemności, nie ruszacie to?
1: No już nie jestem na studiach.
0: Ale mówię o tamtym czasie, o czasie, kiedy...
1: Czy tak się fajnie złożyło, że ten...
0: Wybierasz powołanie życiowe również w kontekście...
1: Tak się fajnie złożyło, że ten mój kontakt z tą ciocią charyzmatyczką zdarzył się akurat na początku studiów. I te studia dla mnie to nie była taka przyjemność w sensie duchowym, tylko już ona zasiała we mnie pewne ziarno. Ja raczej miałem problem walki duchowej. I to nawet nie z sobą, bo ja byłem w stanie olbrzymiego zafascynowania, pisałem cudowne listy i w ogóle. Raczej w tym, że otoczenie nie rozumiało tego, o czym myślę, co robię i tak dalej. No to był trudny czas jakby w stosunku do tego, jak reaguje otoczenie, ale bardzo fajny, bo Pan Bóg bardzo fajnie pocieszał. W związku z tym to był czas wielkiej nauki. Takiej, że można iść po prostu samemu z Nim, który wspiera, i to wsparcie potrafi być po prostu szokujące.

0: To dziś pamiętam sytuację totalnego załamania. Kumpel się ze mnie śmiali. Gdzie tam się ma 23 lata, problemy z nauką i z wieloma innymi rzeczami, a człowiek nagle mówi o rzeczach, które są no z nieba, tak? I no byłem w stanie załamki, powiem krótko, i nagle otrzymam list po 3 dniach właściwie od tego tam wydarzenia, takiego najtrudniejszego dnia. List, który przyszedł z drugiego końca Polski na tematy, o których nikomu nie mówiłem. I po prostu osoba, która mi napisała ten list, otrzymała słowa poznania. 3 dni temu była przenaglona do modlitwy w mojej intencji. I otrzymała słowa poznania dla mnie. To był list na stronę lub półtory, w którym no Pan Bóg po prostu wyszczególnił każdy z moich problemów, wskazał rozwiązanie. Nawet do dziś pamiętam, powiedział: a prześladowanie się nie przejmuj, mnie prześladowali i was będą prześladować w imię moje. I tak dalej, jeszcze były obietnice. Powiedział również to, co dzisiaj bardzo dobrze rozumiem, że moje słowo musi ciebie przeniknąć, żeby mogło przynosić owoc.
1: No i teraz kobieta się pojawia, tak?
0: No tak.
1: Opowiedz o tym.
0: No czy to był koniec studiów? No czy zdaliśmy się jakby wcześniej, natomiast po studiach jeszcze rok pracowałem w uczelni, później był ślub i oczywiście prezent z nieba, bardzo fajna praca. Tydzień po ślubie musieliśmy zmienić miejsce pobytu. Ja wjechałem gdzieś od tamtego miejsca zamieszkania około 300 kilometrów do nowej pracy. Pierwszy rok no to był taki rok wspólnego życia, ale takiego dojeżdżanego. A później musieliśmy podjąć decyzję, po prostu świadome, że rodzina ma sens wtedy, jak się jest razem. I przeorganizowaliśmy tak swoje plany, życie i wszystko, co je otacza, żeby móc po prostu przenieść się całą rodziną w nowe miejsce, w okolice Warszawy tak naprawdę. No i żeby zacząć nowe życie, ale takie, gdzie stajemy sami przed życiem i wszystkimi jego problemami i podejmujemy ten trud, żeby nauczyć sobie radzić jako ta nowa rodzina, tak? Jako nowa jedność w Bogu, ale taka, która się skonfrontuje z trudnościami życiowymi. I to się tak stało, więc jakby mieliśmy dosyć dynamiczny początek życia rodzinnego, wspólnego, ze względu na wyzwania, które stanęły przed nami.
1: Ale opowiedz właśnie o tym konkrecie takiego życia. W kontekście oczywiście działania łaski.
0: No z tym to był akurat taki czas, kiedy musiałem na nowo się odnaleźć. Znaczy, to sam tamtej fascynacji minął, dużo darów otrzymałem, skończyłem fajnie studia, nie za wszystko oczywiście podziękowałem, emocjami się można zmęczyć, tak? Więc się tymi emocjami zmęczyłem. Była założona rodzina, zaczęły się problemy takie, które się po prostu normalnie pojawiają przy nowym stanie życia, ale również organizacja pracy, również ambicje, również walka o tam jakiś spokój w nowym miejscu, tak? Łącznie z problemami mieszkaniowymi. Więc jakby to był trudny czas w takim sensie, że nie było dużo miejsca wtedy na myślenie w kontekście duchowości, czy jak tą rodzinę budować, raczej się skoncentrowałem na walce z tymi kłopotami, które w życiu były normalnie. Natomiast to życie zaczęło nas na nowo uczyć, jakie błędy popełnialiśmy i do czego te błędy prowadziły, że po prostu było trochę nieporozumień, oskarżania się, no bo coś nie wychodziło, coś wychodziło i to był na nowo taki wstrząs, coś się dzieje nie tak, tak? I powoli, konsekwentnie próba odbudowania tego całego naszego stanu życiowego, no już na fundamencie słowa, które jest słowem życia.

0: i w jaki sposób spełnienie tej pasji twojej się zrealizowało w twoim życiu?
1: No w taki sposób, że coś, co kiedyś stało się pasją, jest dzisiaj moim zawodem. Więc pracuję i no i powiem tak, że podobno ktoś kiedyś powiedział, że najszczęśliwsi ludzie to są tacy, którzy robią to, co lubią. No to ja tak mam.
0: Co robisz?
1: No latam, jestem pilotem. Tak jak wcześniej mówiłem, że latam na szybowcach, tak samo kontynuuję latanie, no tylko już nie szybowcem.
0: I czy latanie samolotem to jest dar od Pana Boga?
1: Oczywiście. No to było tak, że skoro miałem wlane w serce potrzebę latania, ona się zaczęła realizować. Ja pamiętam, jak podejmowałem studia, to nie było szans po prostu na otrzymanie pracy, a pomimo to wybrałem ten kierunek. I jak kończyłem studia, to się nagle pojawiła perspektywa pracy, co na początku po prostu mało rozsądne, więc to było ewidentne prowadzenie, żeby w tamtym kierunku podążać. No. Później rok po studiach już dostałem pracę w tym drugim miejscu w Polsce, gdzie musiałem wyjechać i już zostać właściwie przez 11 lat do tej pory. Natomiast ingerencja Boża bywa po prostu niebywała w takich sytuacjach różnych. Na przykład tak się zdarzyło raz już w pracy, że byliśmy w locie w jakieś miejsce, w którym szalały również burze, to tak w kontekście burz. Zostałem sam, pamiętam, przez chwilę w kabinie tego samolotu. Nie mieliśmy alternatywy, dlatego że część lotnisk było zamknięte, kończyło się paliwo, do drugiego kraju nie mogliśmy polecieć ze względu na brak wiz i tak dalej. Ja będąc w tym kokpicie powiedziałem również takie słowa, że w imię Jezusa burzę rozkazuję wam rozstąpić, nie mam innego wyjścia. Jak mijaliśmy kolejne miasta, dostawaliśmy informację, że lotnisko, które miało być zamknięte na 5-7 godzin, to z 5 się robi 3, potem 1, potem 2. Jak dolecieliśmy, to wylądowaliśmy bez większych kłopotów, ale przed człowiek, to było w Kanadzie, i powiedział, że stało się coś dziwnego, dlatego że część burz odsunęła się na południe, część na północ, a my wylądowaliśmy ze wschodu. Także pierwsze, co pomyślałem, to chwała Bogu oczywiście, bo to była potężna jego ingerencja, zdecydowanie. Drugim razem byliśmy na wakacjach w Egipcie, już tu całkiem niedawno, i tak się złożyło, że nasze dziecko po komunii będąc już miało cztery pierwsze piątki odprawione i tam 5 września miał być piąty z tych pierwszych piątków, ale wakacje, które nam sprzedano, okazało się, że nie są wakacjami od czwartku do czwartku, tylko od piątku do piątku, i wszystko wskazywało na to, że nie mam szans zdążyć w kolejny pierwszy piątek z dzieckiem i my wszyscy do spowiedzi pierwszopiątkowej. Pamiętam, byliśmy w Egipcie, w pokoju, to była środa, i pomodliśmy się, mówimy, poprosimy Cię, Panie Boże, to jest zgodnie z Twoją wolą, żeby nasze dziecko w ten piątek przystąpiło do spowiedzi, przyślij po nas wcześniej samolot, prosimy. No nie chcę tego mówić innym turystom, którzy z nami byli, ale w czwartek wieczorem się ukazała informacja, że jest zmiana terminu wylotu o 5 godzin wcześniej, żeby wstać o 4 rano, no nie byli wszyscy zadowoleni. Tak już żartuję, ale tak się złożyło, że byliśmy o 12 w południe w Warszawie, a nie o 17.30, i nasze dziecko zdążyło do tej spowiedzi pierwszopiątkowej. To są piękne przykłady ingerencji.

0: czas trudności. Jak przez taki czas przechodzisz, ten taki może z ostatniego czasu najdolegliwszy?
1: Czas trudności, to zależy jaki rodzaj walki, ale walki duchowe bywają trudne. To znaczy jak zacząłem jakby rozumieć, na czym polega kontekst duchowości i jak działają złe duchy głównie, jakich narzędzi używają, jak dotykają emocji i tak dalej, to był w pewnym momencie mojego życia trudna walka, bo musiałem nauczyć się, w jaki sposób ona jest świadoma i jakie narzędzia, jakiej broni powinniśmy używać przeciwko szatanowi po prostu. Więc jakby ten list do Efezjan, rozdział 6, pięknie to tłumaczy o zbroi Bożej, o tym, jak się bronić przed jego rozpalonymi pociskami.
0: Ale jasne, ale przełóż to na konkret twojej historii, twojej trudności, twojego właśnie takiego momentu, kiedy w tej walce jest trudno.
1: Trudno mi taki jakby konkretny przykład przywołać, ale powiem szczerze, że bardzo wyraźnie zobaczyłem moment, kiedy uświadomiłem sobie to narzędzie, tą broń, która jest podana w liście

0: czy miałeś momenty zwątpienia takiego głębokiego?
1: Czy bardzo głębokiego, to nie chyba. Natomiast są stany zmęczenia, bym powiedział, że jakąś walkę, coś się wydaje na ludzki sposób, że coś nie wyszło, że spektakularyzm nie wystąpił, że nie stało się coś od razu po tym, że powiedziałem, stanąłem w jakiejś sytuacji do walki i od razu się nie skończyła. Pamiętam, że kiedyś to musiałem 2 dni chodzić z różańcem, bo no, nie mogłem sobie z tym poradzić, co się działo, ale ta walka się skończyła zwycięstwem. I od wtedy jestem tak mocny, jak nigdy nie byłem wcześniej. Czyli Pan Bóg mi dał po prostu doświadczenie, a celem tego doświadczenia było moc słabości się doskonali, żeby się po prostu umocnić. Więc,
0: czego dotyczyło to doświadczenie?
1: Znaczy, czułem po prostu dręczenie bardzo silne i to dręczenie zwalczałem różańcem. I to było takie ciekawe przez 2 dni, że jak odkładałem różaniec, to ono było takie, no bardzo mocno powracało, natomiast jak go miałem w ręce, no to ono musiało gdzieś tam ustąpić. I to był stan, który trwał 2 dni, no to było trudne. Ale ten stan się później już nie powtórzył, jak się powtórzy, to już wiem co robić. To było ciekawe doświadczenie, przyznaję.
0: I jak w tej chwili pielęgnujesz swoją relację z Bogiem? Co jest twoim życiem duchowym?
1: No, Słowo Boże, które znowu ktoś mi kiedyś powiedział piękne słowa, a dzisiaj one są w liście do Rzymian, który to list do Rzymian mówi, że albowiem wiara przychodzi przez to, co słyszymy, a tym, co słyszymy, jest Słowo Chrystusa. W innym miejscu w Księdze Rodzaju jest napisane, że Bóg powiedział, niech się stanie świat. I się stał. Czyli w jego ustach Słowo Boże jest jednocześnie aktem stwórczym, bo ma moc. To znaczy, że jak my bierzemy to słowo do ręki i je czytamy, je wypowiadamy głośno, to jest to dalej Słowo Boże, które ma również moc. Ono wcześniej sprawia, a dopiero później uczy. I o tym elemencie sprawiania często zapominamy, a sam fakt, że ono brzmi, że ono jest wypowiadane w autorytecie, że ludzie to mogą usłyszeć, że duchy to mogą usłyszeć, powoduje, że przynosi bardzo konkretne owoce i skutki.
0: Jak jeszcze pielęgnujesz tę relację?
1: Wspólna modlitwa z rodziną, dzielenie się owocami, bo jak wspólnie uklękniemy i o coś wspólnie poprosimy, a później to się stanie na naszych oczach też wspólnie, no to można się zdziwić, tak? Można doświadczyć po prostu skuteczności modlitwy. W sytuacjach, które są czasami zabawne, ale Pan Bóg jest również radosny, tak? Czyli przynosi radość, zaskakuje w bardzo różny sposób, no, ale generalnie jakby system wartości spraw w życiu się sam przemianowuje. Bóg staje na pierwszym miejscu, a cała reszta się dziwnie ustawia sama tak powinna. Tu nie trzeba wielkiej pracy wykonywać. Po prostu fakt, że to słowo ma wpływ na nasze życie, powoduje, że cała reszta skutków.
0: A jaka sytuacja konkretna?
1: Zabawna?
0: Na przykład zabawna.
1: Zabawna? No to kiedyś stałem w banku i wypadła mi 100 z steczki, którą dostawiłem zapłacić chyba jakieś PZU. Bo zobaczyłem koleżankę na ulicy, wyszedłem, tam bardzo dużo ludzi się przewinęło do środka na zewnątrz. No i tak jak już wróciłem drugi albo trzeci raz do tej kolejki po tej rozmowie z tą koleżanką, to odkryłem przy kasie, że wszystko jest oprócz tej 100. I biorąc pod uwagę ilość osób, które chodziły i ruch na ulicy, to nie było szans właściwie znaleźć tej 100, ale wyszedłem przez bank, no bo już tak nie było sensu zostawać przy kasie, jak nie miałem pieniędzy. Stanąłem przy krawężniku, powiedziałem, święty Antoni, proszę cię, pomóż mi odnaleźć moją 100, bo już jej nie mam, nie? Przejechał samochód, podrzucił kupę liści, z tymi liśćmi z nieba moja własna 100 wylądowała przed moimi butami. No, zabawne to było, uśmiałem się.

0: ale to jest nic innego, tylko obcowanie świętych. To jest coś, co wypowiadamy w wyznaniu wiary. Natomiast żeby tego doświadczać tak na co dzień w życiu, to jest po prostu piękne. Wystarczy poczytać książki ojca Pio, jak on obcował z aniołami, co się działo. Jaka to była żywa relacja i obecność realna.
1: Za co Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?

0: Dzisiaj za co? No, za życie, za stworzenie i tak dalej, za cały świat. Natomiast konkretnie w tym momencie życia, bo dzisiaj to mogę tak powiedzieć, no to dzisiaj to mogę powiedzieć za tą jego wierność, miłość i troskę o mnie w sytuacjach, kiedy wiem, że ja nie byłem przy nim wierny. Za to doprowadzenie mnie do tego momentu, w którym jestem, jak on cierpliwie mi pozwalał się uczyć na błędach, odchodzić, powracać, przewracać się i tak dalej. Po prostu ta sama stała wierność, miłość w stosunku do tej mojej osoby. Nie pozbawiając mnie jednocześnie całego błogosławieństwa, które mi kiedyś dawał, chociaż jakby biorąc pod uwagę grzechy, które się popełnia, no to no nie zawsze się zasługuje na takie błogosławieństwo. Czyli to ta jego miłość, ale taka naprawdę żywie obecna, bo czasami mówimy teoretycznie o miłości, że ona jest, że Bóg jest miłością, tak? Ale tu chodzi o to, że człowiek kluczy, chodzi w lewo i w prawo, a on jest stały. On jest taki sam. On jest taki sam wierny i oczekujący.
1: Jakiego Boga poznajesz w tej swojej historii? Kto to jest?
0: O, bardzo konkretna osoba z bardzo konkretnym planem w stosunku do mojej osoby. Osoba, której natury jest miłość, naturą jest miłość, której jedynym czy nadrzędnym celem dla mnie to jest po prostu szczęście, ale właściwie pojmowane, wieczne po prostu. Więc tak długo, jak nie patrzyłem na życie w kontekście wieczności, tak długo wielu rzeczy nie rozumiałem. Co się dzieje, dlaczego nie jestem wysłuchiwany, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, a inne nie. Natomiast jak się zobaczy w kontekście celu tego ostatecznego, do którego zmierzamy, to wszystko na nowo ma sens. Znaczy zaczną rozumieć pewne decyzje, które Bóg podejmuje, dlaczego mi coś daje, czegoś nie daje, albo dlaczego w taki, a inny sposób prowadzi, tak. Czyli jakby ta jego natura miłość, a z tego wynika cała reszta, no bo jakby temu celowi jest poddane wszystko, żeby być szczęśliwym na zawsze w niebie, tak? Czyli jeśli nasze prośby, nasze postawy, nasza strategia życiowa jest zgodna z tym i nie przeczy temu celowi, krótko mówiąc, nie występuje bałwochwalstwo, nie zakochujemy się w innych rzeczach, tylko Bóg jest jedynym naszym Bogiem, i chęć bycia z Nim na zawsze jest tym, co determinuje całą resztę życia, to ta cała reszta życia stanie się wspaniała, bo Pan Bóg wie, że to nie przeszkadza celowi. Czyli jest bardzo konkretną osobą, która kocha i która się troszczy na jego dziecko, tak?

0: jest moim cieniem. Jestem rodzicem. Wiem, jak to rodzic patrzy na dziecko, które chwilami chce w prawo, a rodzic wie, że w prawo to nie ma sensu, że to jest droga donikąd, tak? I w pewnym sensie, jak zostałem rodzicem, to zrozumiałem, jakby jak on patrzy na nas, bo no to jest coś, co daje duże rozumienie spraw, relacji Boga z człowiekiem.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Pomódlmy się. Myślę, że o to, aby wszyscy patrzyli na swoje własne życie w kontekście wieczności. To znaczy mądry człowiek to jest taki, co widzi sprawy na dwa dni do przodu, bardzo mądry co za miesiąc, a taki bardzo, bardzo mądry to taki, co na całą wieczność. Bo to jest coś, czego na pewno potrzeba wszystkim.
1: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Alfred. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem. Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy. Umysłu i mocy.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochany Ojcze, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie, Panie. Dzięki Ci za wszystko, Panie Boże. Niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie, Panie. Dzięki Ci, Boże, za Twojego Syna, który oddał za nas życie. Dzięki Ci, Panie, za to, że dałeś nam siłę, byśmy potrafili szukać Twojej obecności w naszym życiu. Szczególnie Ci, Boże, dziękuję Ci za to, że zdecydowałeś się, by Twój Syn w tak potworny sposób za nas cierpiał, dla naszego zbawienia. Tobie, Jezu, za to szczególnie dziękuję. A Tobie, Duchu Święty, za to, że chcesz przebywać z nami, że chcesz nam pomagać, że jesteś cały czas, że dajesz nam światło i moc. Dzięki Ci, Panie Boże. Maryjo, Ciebie też tutaj zapraszam, pod Twoją obronę.
1: Dobrze, że
0: Boże, Wycierka.
1: Naszym przywiązaniem,
0: zaraz potrzebujesz nasz. Chwalając wszelakich wyższych, racz nas zawsze ubawić. Panu chwalebna i błogosławiona.
1: O Panie nasze,
0: orędowniczka nasza,
1: pośredniczka nasza,
0: pocieszycielka
1: nasza.
0: Synem swoim nas pojechał,
1: Synowi swoim nas polecał,
0: swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszym gościem naszym jest Maciej Skupiński. Witaj.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Kto jest na tym tatuażu?
1: Moja mama.
0: Twoja mama. No nieźle. A jakie jeszcze tatuaże masz?
1: To jest podpis św. Janny D'Arc.
0: Janny D'Arc?
1: Tak.
0: Sama ci się podpisała?
1: Czy... Nie podpisała się, no bo nie umiała pisać.
0: Aha, ale to jest jej imię i nazwisko. Znaczy to jest...
1: Podpisałeś tak, jak umiała.
0: Aha, aha.
1: Tu mam krzyż.
0: Na dłoni?
1: Tu mam... Tak, dalej się nie będę już przy...
0: No ale to powiedz, co masz jeszcze. Na dłoni masz krzyż?
1: To, co ważne chciałem powiedzieć, to jeszcze jest honor i ojczyzna tutaj.
0: Honor i ojczyzna, lewe
1: tak,
0: ramię.
1: I życie z walką.
0: Życie z walką i ryba.
1: Tak.
0: A o nieważnych rzeczach nie mówisz? Kiedy widać,
1: o mniej ważnych.
0: Kiedy widać te tatuaże w pełni? Jak jesteś na ringu?
1: No te, które są takie do pokazania, bo jeszcze mam na nogach, to te, które są tak, na ringu podczas walki.
0: Walczysz na poważnie?
1: Tak, no to znaczy, jeżeli tak to nazwać, że bez ochraniaczy i z taką świadomością, że może stać się krzywda, to tak. Tak można nazwać na poważnie.
0: Bierzesz udział w turniejach?
1: Tak.
0: Walczysz z kim?
1: No różnie.
0: Ale teraz... to jest specyficzny boks, ten twój.
1: Tak, no. No na tym poziomie to już trochę nie mam czasu, żeby walczyć z ludźmi, którzy są takimi potencjalnymi ofiarami i raczej trzeba wysoko stawiać sobie poprzeczkę, czyli z dobrymi zawodnikami.
0: Jaka to jest dziedzina sportu?
1: Boks tajski.
0: Boks tajski?
1: Muay thai, tak.
0: Muay thai, czyli bijecie wszystkim oprócz głowy. Kolanem, stopą,
1: tak, tak.
0: Ręką, łokciem.
1: Tak.
0: Dusić wolno?
1: Nie, nie ma walki w parterze. Na aha. ziemi nie ma walki.
0: Aha, czyli jak ktoś upada, to...
1: Jest przerwana walka.
0: Aha. Ale są knockdowny też?
1: Tak. Czyli jeżeli przeciwnik po ciosie upadnie albo dotknie rękawicą ziemi, to wtedy jest liczone. Do 8 przez sędziego. Jeżeli dopuszczony jest do walki, to walka toczy się dalej, a ten, który go tam spowodował, ten knockdown... zdobywa punkt więcej, jeżeli chodzi o punktację w tej rundzie.
0: Rozumiem. Jaki jest twój największy sukces na ringu?
1: To przegrana pierwsza walka zawodowa.
0: Przegrana?
1: Tak.
0: I dlaczego to jest sukces?
1: No, bo byłem w takiej dyspozycji, w jakiej byłem po chorobie, po antybiotykach, a przetrwałem, podjąłem się tego. Mhm. I... Przeciwnik był bardzo ciężki, może dlatego.

0: ile osób walczy na pięści w Muay Thai na świecie?
1: No nie wiem, takiej liczby...
0: Rząd wielkości.
1: Nie wiem, myślę, że około 1000 spokojnie. Zawodowo, jeżeli chodzi o amatorski, to znacznie więcej.
0: Aha. I dlaczego akurat boks tajski jest osobną dziedziną sportów walki?
1: No jakby tak spytać człowieka tak zainteresowanego tym i będącego tak, że tak powiem, w temacie, to tego jednak nie da się w inne dyscypliny sportu walki tak podporządkować tego sportu. On jest bardzo mocno związany też z religią. I tu nie ma czegoś takiego, że powiedzieć, że jest z religią buddyjską związany, bo to nie tak. Poza tym jest bardzo, jeżeli chodzi o walkę w stójce, czyli kiedy jest walka tylko walka w stójce, kiedy nie ma walki w parterze, to w zasadzie to można wszystko. Nie ma żadnych ograniczeń.
0: Na walki w parterze nie ma?
1: Nie ma, ale jeżeli chodzi o walkę w stójce, nie ma żadnych ograniczeń. Tak jak w innych sportach, że jest w klincz, kiedy zawodnicy trzymają się i sędzia przerywa walkę, tutaj nie ma. Można zdawać ciosy kolanami, łokciami, wywracać przeciwnika na ziemię, obalać.
0: Mhm. Czyli innymi słowy jest to taki ostrzejszy boks. Ostrzejszy kickboxing. Tak?
1: Kickboxing, tak.
0: Ostrzejszy.
1: Bardziej kompletny, bo tam w mojej opinii to bardzo ostry jest boks ten klasyczny. Jednak są ciosy zadawane tylko rękoma i są nastawione na uderzenia w głowę. W boksie tajskim można uderzać na nogi, można uderzać kolanami, można kopać. I te ciosy są też punktowane i trening jest ustawiony po to, żeby też tak walczyć.
0: Ale ja nie zrozumiałem relacji między zwykłym boksem a tym tajskim, że co...
1: W boksie zwykłym są tylko ręce angielskie.
0: Tak.
1: I trening jest nastawiony na to i punktacja, żeby uderzać w głowę. I stąd jest ten sport bardziej urazowy.
0: Urazowy.
1: W boksie tajskim można kopać w nogi, można kopać kolanami, uderzać na korpus.
0: I czyli stąd... w miejsca mniej... podatne...
1: Moim zdaniem, w mojej opinii, dla zdrowia mniej urazowe.
0: Aha. No to ciekawe. Posłuchaj, dlaczego powiedziałeś, że ma związek z religią?
1: Dlatego, że przed walką są w tych federacjach, które są najbardziej liczone, są wymagane pewne rytuały, czyli odtańczenie tańca, który nazywa się White Crew. Zawodnik taką opaskę ma, która nazywa się Mokong. I to jest obowiązkowe.
0: I teraz ile tych federacji jest? Tych ważnych?
1: Jest tak. Zawodowe jest WMC, WK, ISK, amatorskie SIFMA i WK.
0: Czyli trzy zawodowe i trzy amatorskie.
1: Ale tak jakby nie patrzeć, to najpoważniejsza jest ta WMC.
0: Rozumiem. I teraz w każdej z tych federacji?
1: Nie w każdej. W tej jednej, w WMC.
0: I musi być ten rytuał.
1: Tak.
0: I w innych nie?
1: Nie musi, tak.
0: Mhm. I teraz jak sobie katolik, masz rybę wytatuowaną, radzi w takiej sytuacji?
1: No dla mnie to nie ma problemu.

0: Co to znaczy?
1: No, to znaczy tak, że po prostu... No ja pamiętam pierwsze zawody swoje, kiedy zaczynałem, to nie było innego Boga. I to, że ja tańczyłem i z tym Mokongiem, musiałem odtańczyć ten cały taniec Y-Crew, to nie tańczyłem dlatego, żeby jakiemuś Buddzie oddać hołd. Po prostu szanowałem, że tak powiem, i co mi się podobało, że dbają o jakąś tradycję swoją i szanowałem tą tradycję, to tańczyłem i wiedziałem do kogo. I nie, to się w ogóle we mnie w ogóle nie kłóciło, że komuś tam obcemu oddaję hołd. Po prostu ja z tym nie miałem problemu.
0: Czyli według ciebie nie oddawałeś cześci Buddzie?
1: Nie.
0: Mimo, że ten taniec został wymyślony po to, żeby był takim właśnie gestem oddania czci Buddzie.
1: Tak.
0: Uważasz, że ty nie oddałeś cześci Buddzie?
1: Tak, oczywiście. To nie jest jakaś magia, że się tańczy ten taniec i zresztą ja to konsultowałem z księżmi wcześniej, tak samo jak te opaski, które się zakłada na rękach, które nazywają się praszat. To tak mi powiedział ojciec Dominikanie, że po prostu niech to służy tobie jako szkaplerz.
0: I teraz powiedz mi, dlaczego w ogóle pytałeś się księży? Jesteś człowiekiem wierzącym?
1: Tak. Pytałem się księży dlatego, że no w mojej parafii, kiedy miałem takiego ojca, księdza prowadzącego, bardzo tego nie popierał.
0: Co on prowadził, ksiądz prowadzący?
1: Nie, był normalnym wikariuszem.
0: Aha.
1: I prowadził po prostu mnie, tam się u niego składałem i bardzo tego nie popierał. Tak samo jeden ksiądz, nie wiem, czy wypada mówić, który tam był od sportu na Warszawie, jakoś przydzielony, nie wiem. Też w ogóle uważał, że to się w ogóle kłóci, że to jest jakaś przemoc, że to jest jakaś głupota. I tak dalej, i tak dalej. I no i...
0: Był to dla ciebie problem?
1: Był problem, no człowiek jest uparty, no i jakoś w końcu...
0: Mówisz o sobie?
1: Tak. No bo jak to rozeznać? No przychodzą ludzie, to im pomaga. Ja wtedy też miałem jakieś problemy i nie wiem, tak głęboko czułem, że to jest coś, co robię, do czego czuję się powołany. I były sukcesy sportowe i wychowawcze. I aż w końcu taki jeden ojciec, zakonnik kapucyn, który tam też przychodził do mojej mamy chorej, w ogóle sam powiedział mi, że może mi i mojemu bratu, że może słuchajcie, może wy nie, bo tam był taki problem z tym seminarium, z tym wszystkim.
0: Z czym?
1: Z seminarium jak szliśmy, to mówi, może wy załóżcie klub.
0: A gdzie szliście do seminarium? Kto?
1: Ja szedłem do naszego decyzjalnego.
0: Rozważałeś bycie księdzem, tak?
1: Tak, no tam 3 miesiące spędziłem. I powiedziałem przed tym seminarium, bo jak szedłem, co wydaje mi się, że było pewnym z jego strony niezadowoleniem.
0: Mm-hmm.
1: Żebyśmy założyli klub i jakoś tą młodzież uczyli, jakoś tak przekazywali jej, bo jest taka potrzeba.

0: To teraz wróćmy do samych początków. Czy rodzina, z której wyszedłeś, to jest rodzina wierząca?
1: Tak.
0: Czy w ogóle miałeś kiedykolwiek wątpliwości co do tego, że Bóg jest i cię się tobą opiekuje?
1: Tak.
0: Miałeś? Ale powiedz mi, co wyniosłeś z domu? Jakim byłeś młodym gościem w podstawówce?
1: Nie, to nie. To była taka wiara, no ministrant. To była taka wiara przekazana w sposób taki, no z pokolenia na pokolenie. Ona z takiego, no nie wiem, czy tak można mówić, ale z przyzwyczajenia, że tak powiem. Z takich rytuałów, że się chodzi w niedzielę do kościoła, trzeba się jakoś tam ubrać i tak dalej, i tak dalej. No, w szkole to tutaj nie było dobrze.
0: Nie było dobrze?
1: Nie.
0: Ale czemu?
1: Nie wiem, tam w podstawówce to jakoś tam jeszcze, a potem tu nie. No jakieś tam problemy, zaczęło to się walić po prostu wszystko. To nie był nawet fundament, bo jakby był, to by się nie tak nie zawali łatwo. Ale to
0: czyli
1: takie...
0: to, co dostałeś w domu i ta wiara, ta, jak opowiedziałeś, na rytuale tylko takim oparta, ona ci nie wystarczyła do tego, żeby w twoim życiu było okej, okay, tak? Z dzisiejszej perspektywy.
1: Tak, jak zaczęły się problemy, to tak.
0: Jakie problemy się zaczęły?
1: Nie no, wychowawczy, jak każdy młody człowiek ma. Nie zdałem dwa razy, z dwóch szkół mnie wyrzucili.
0: Ale czemu tak było? Nie chciałeś się uczyć? Buntowałeś się przeciwko czemuś?
1: To znaczy... No nie był autorytetem dla mnie żaden nauczyciel. To co mówił, nie był autorytetem rodzic. No mama tam mnie pchała na te studia, a mnie i brata. Ale tak to w sumie nie, nikogo mi się nie chciało słuchać. Tylko siebie.
0: Jak myślisz czemu? Z dzisiejszej perspektywy. Z dzisiejszej.
1: No to było coś złego. To było zło. To nie, bo to mnie do niczego dobrego nie zaprowadziło.
0: Ale skąd myślisz, to zło się wzięło?
1: Na pewno wzięło się z tego, że no cały czas jest w każdym wieku. Czy człowiek jest młody, czy jest dorosły, to jest ta walka dobra ze złem. No a w tym momencie przeważyło zło.
0: Rozumiem, czyli jakby nie sprostałeś tym podszeptom, pokusom i takiemu pchaniu cię właśnie w stronę destrukcji własnego życia, tak? No bo dwie klęski, no bo niezdanie to chyba klęska była, nie?
1: No tak. To znaczy, no, to też trochę dało, a natomiast czy nie sprostałem? Na pewno. Na pewno. No, człowiek jakimś torem powinien iść takim ułożonym w miarę i no ja jednak tam się poślizgnąłem, ale dzięki temu, że tak się poślizgnąłem, to coś się w życiu stało.
0: Mhm. I czym zaowocowały te poślizgnięcia?
1: No weźmy pod uwagę to, że tak, to była pierwsza klasa szkoły średniej i też człowiek zaczął się zastanawiać. I no, były takie pierwsze przemyślenia.

0: na drugi raz to było na studia.
1: Ale takie przemyślenia dotyczące siebie jakby, nie?
0: Tak, to już się takiego zaczynało, że no, to mnie nie chciał odpuścić. Panie Jezus, to nie chciał. To już widać było, bo to mogło iść w bardzo złą stronę.
1: Poczekaj, bo przez moment odpadłem. Już wtedy jest Pan Jezus w twoim życiu, tak?
0: W szkole średniej, tak. Tak.
1: I teraz jest źle i co się dzieje, że pojawia się Pan Jezus? Bo wcześniej były rytuały tylko, nie było Pana Jezusa.
0: Tak, ale to, że był Pan Jezus, to dopiero później.
1: Zrozumiałeś, tak?
0: Tak, tak.
1: To, mhm. Ale to powiedz o faktach. Co się zdarzyło wtedy w tym liceum? No było źle, bo to się zawaliło. Mhm. I co? I zacząłeś myśleć o tym?
0: Tak, no. Po prostu takie relacje rodziny się bardzo, bardzo popsuły. Mhm. I ja to także później dopiero zrozumiałem i zobaczyłem. I nawet zobaczyłem to, jak się o mnie rodzice troszczyli.
1: Ale wtedy tego nie widziałeś?
0: Nie, nie.
1: Czyli buntowałeś się, bo myślałeś, że nie dostałeś miłości w domu?
0: No, myślałem, że nie zależy na moim dobrze, na moim dobru, że chcą dla mnie jakoś inaczej.
1: Tak myślałeś?
0: Tak, no szło w innej dziedzinie życia dobrze i tak człowiek myślał, że to po co się uczyć.
1: A w jakiej szło dobrze?
0: No, w sportowej, no, jakoś się tak wszystko udawało. Taka pułapka po prostu.
1: Czyli wtedy co ćwiczyłeś?
0: No jeszcze wtedy to ćwiczyłem karate i no szło dobrze.
1: Czyli jakby zdobywałeś te następne jakieś pasy?
0: Tak, rozwijałem się, tytuły zdobywałem na Mistrzostwach Polski i tak dalej, i tak dalej. Uznanie w gronie tam rówieśników i tak dalej, i tak dalej.
1: A jaki miałeś pas? W karate.
0: Brązowy, ale to tam mało znaczące jest. Teraz.
1: Brązowy to jest niewysoki z tego, co ja wiem.
0: A ten
1: trzeci?
0: No, drugie kilo.
1: Czyli jeszcze nie dan.
0: Nie, to jest uczniowski, to nie jest uczniowski.
1: No ale w sumie w pojedynku nie ma to żadnego znaczenia.
0: No nie, bo tam można tam podchodzić do egzaminów, można nie podchodzić z jakąś częstotliwością i tak dalej.
1: Ale czy w karate były jakieś elementy medytacji, no jakieś takie rzeczy, które wpływają na umysł?
0: No, w moment, w którym ja tam mi szło dobrze, to akurat miałem takiego trenera, który na to nie zwraca uwagi, za co jestem wdzięczny. I tam mi parę słów jego w pamięci zostało.
1: Jakich?
0: O, na przykład. Ja tam, on wiedział, że ja tam jakieś kombinacje robię. W sensie jakichś tam ciemnych stron i tak dalej, takich rzeczy.
1: I z chłopakami na ulicy, tak?
0: Co? No i on powiedział, w sensie, że nie jest jakiś taki najmądrzejszy, ale to jakąś swoją tam filozofię ma i jak on to ujął, to nie pamiętam za bardzo, bo to było dawno. Ale coś w sensie takim, że trzeba być dobrym i żeby to człowiekowi służyło, to co tam się u niego ćwiczy.

0: Ale karate jest takim sportem, znaczy nie jest sportem, w ogóle jest sztuką walki, która, w której no, są silne elementy religijne. One są oczywiście zaświadczone bardzo mocno, ale tam jednak są elementy no, kontroli umysłu, czyli jakby medytacyjne.
1: No tam jest w karate, że się powinno zaczynać od medytacji jakiejś. To z tym się nigdy nie spotkałem.
0: Ty tego nie robiłeś, czyli jako byłeś w takiej szkole, w której to nie było istotne.
1: Tak, tak, akurat kiedy to się rozwijało we mnie, to nie, akurat nie. A w boksie tajskim, no byłem w Tajlandii sporo, znaczy sporo w sensie takim, że ja odczułem, że sporo, bo tam byłem ponad miesiąc sam i jakoś to przeżywałem tak osobiście.
0: Co przeżywałeś, nie rozumiem, że byłeś gdzie?
1: Że w Tajlandii byłem. Mhm. I też ani nie było kościoła, tam sobie go znalazłem oczywiście. I widać było po tych Tajlandczykach, że przychodzili ci buddyści, tam oni im dawali jedzenie i tak dalej. Takie historie. Nie wiem, żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o wiarę, nie widziałem z takiego zewnętrznego. No jeżeli coś, to w samym sobie.
0: Mhm. Dobrze, czyli masz sukcesy zewnętrzne, sport, dzieją się złe rzeczy, bo uczestniczysz w jakichś ciemnych rzeczach na ulicy z chłopakami. I w rodzinie się wali. Jak się pojawia Jezus? Bo mu powiedziałeś, że...
1: No to...
0: Jak trafiłeś na studia, mówiąc najprościej?
1: Na studia to...
0: Bo nie powinieneś, mówiąc tak, jak opisałeś tę sytuację, to nie powinieneś trafić na studia. Powinieneś tak. trafić na ulicę albo nie żyć już w tej chwili.
1: No tam... No w ostatnim roku po prostu to dzięki mamie.
0: W liceum, tak?
1: Tak. Pchnęła mnie w ogóle, żebym do tej matury podchodził. Podchodziłem do niej, zdałem ją. No i ona jakoś... Ja jakoś tam jej zaufałem. I poszedłem na studia. Najpierw na UEF, ale tam w ogóle czułem... W ogóle to za dużo tej nauki było. I zrezygnowałem z tych studiów, poszedłem na studia pedagogiczne. Tam... znaczy... I skończyłem je po prostu. Jakoś z trudnościami, ale skończyłem je. I to na pewno dzięki mamie. Na pewno dzięki temu, że ona jakoś... Nie wiem, czy mi wytłumaczyła, ale jakoś jej zaufałem.
0: Że to jest jednak dobre.
1: Nie, że warto zrobić, no.
0: A gdzie się Bóg w tej historii pojawia? Poza tym, że zawsze był, jakoś się tobą opiekował, ale tego nie widziałeś. A od tego momentu zobaczyłeś, że on jakby przy tobie jest.
1: No to przykro, no ale wtedy, kiedy się to nieszczęście z mamą zdarzyło, że zachorowała. No niestety. I to było na... czwartym roku studiów. Jak zaczynałem czwarty rok studiów. I to zaczęło po prostu żyć. Jakoś zaczęła ta wiara odżywać i w ogóle taka realna się stała. Już nie taka...
0: Opowiedz o tym, bo nie rozumiem. Czy w ogóle do tego momentu bywałeś w kościele? Spowiadałeś?
1: Przez trzy lata nie byłem.
0: Przed śmiercią, znaczy przed chorobą mamy?
1: Tak.
0: Dlaczego?
1: Po prostu nie chciałem, nie widziałem sensu, nie chciało mi się i... Takie prosta odpowiedź to jest po prostu, bo po co?
0: Rozumiem. Tak myślałeś, tak. Że to nic nie daje. A już byłeś na tyle duży, że mogłeś po prostu powiedzieć, ja nie będę, tak?
1: Ja nie wiem, czy to była taka aż decyzja podjęta takim jakimś postanowieniem.
0: Ale tak się stało.
1: Tak się stało, po prostu.

0: No i co, i dowiadujesz się, że mama choruje i co się w tobie dzieje?
1: To nie, to w ogóle to było tak, ja pamiętam, bo ja tak, że byłem na obozie jakimś w Szklarskiej Porębie i tam się jakaś bójka była duża i my tam się biliśmy i na jakimś festynie i mi zerwali łańcuszek taki święconą Matką Bożą i wracam z tego obozu i tak mama do mnie podeszła i mówi, jak tam wyglądam, a ja mówię, no w porządku. A nie wiedziałem, że ona miała operację wtedy. Ja dopiero się dowiedziałem o jej chorobie wtedy. A miała tą piersi uciętą. I... no. Potem mnie poprosiła, żebym dał jakiś poświęcony medalik. No, w tym się... no, go straciłem w czasie tej.
0: Ona cię o to poprosiła, żebyś jej dał swój, tak?
1: Tak, tak, to żeby jakiś poświęcony on był. No i... no, no i tak potem.
0: Ale powiedz to tak, żebym ja to zrozumiał. Mama zachorowała, przyjechałeś, dopiero dowiedziałeś się w ogóle, że jest chora.
1: Tak, to był w ogóle to był szok, że... no dla mnie to, że się kobiecie z powodu choroby w ramach operacji nawet
0: kaleczyć
1: na pierś i że ja o tym nie wiem jako syn. I że potem
0: czyli nie wiedziałeś o chorobie, która już musi trwać ile jakiś czas?
1: Tak.
0: A dlaczego tego nie wiedziałeś?
1: No bo moja mama taka była, że nie mówiła. Nie mówiła, myślałem, że wszystko będzie

0: I co dalej się działo? Bo jak rozumiem, dzisiaj czujesz się winny jakieś za tę sytuację, tak?
1: No tak, no. No trudno się nie czuć winnym.
0: Znaczy, nie, mówisz, no, mówisz tak... o tym, że jakby stracenie tego medalika nie, bo... było kwintesencją jakby twojego stosunku do życia.
1: Tak? Nie, był pewien moment. Nie wiem, jakby to się dalej potoczyło, bo ja potem się zrewanżowałem za to, jakby tak dalej to pociągnąć. Tak mi się wydaje.
0: Jak się zrewanżowałeś?
1: No to przez rok czasu była taka męczarnia mojej mamy i tam wydaje mi się, to nie jest jakąś pychą, że dużo zrobiłem.

0: To był taki moment, w którym zobaczyłeś, że po pierwsze matka, którą bardzo kochasz, że nie wiesz o jakichś bardzo ważnych dla niej rzeczach, że ona cię prosi o jakąś pomoc, a ty w efekcie jakby swojego podejścia do życia straciłeś ten medalik, prawda? Czyli to nie jest istotna ta rzecz, tylko jakby, że w tym się jakby ogniskuje pewien twój stosunek do życia i zacząłeś matce pomagać, tak? Co to znaczy, że zacząłeś matce pomagać? Przez rok, mówisz o roku męczarni.
1: Jak to? Tak, dobra, było tak, że no zacząłem się ubiegać o jakąś pomoc dla niej duchową i to się tak realizowało, że chyba trzech egzorcystów, bo ja bardzo wierzyłem, bo ja wtedy widziałem po mamie, co jej pomaga, co jej potrzeba.
0: Co jej pomagało?
1: No, coś duchowego, w coś, w co ona wierzyła. Nie ludzi za plecami, którzy stoją, a coś koledzy, czy jakieś sukcesy, które uznają tutaj, tylko coś tam, co gdzie indziej jest. I no to co robiłem, no.
0: Ale skąd pomysł na egzorcystów? Że egzorcyści to
1: no
0: są...
1: No nie, no, ale każda choroba pochodzi od diabła i ja w to bardzo wierzyłem. Może byłem ograniczony. Może to coś, ale ja może mieć do siebie pretensje. Ja się nigdy nie modliłem za to, żeby mama wyzdrowiała, tylko chodziło o to, żeby po prostu to, co chce Pan Bóg, bo widziałem, że to jest dla niej ważne. Ja widziałem, że to jest najważniejsze wtedy już.
0: Czyli innymi słowy, ta choroba matki sprawiła, że się zwróciłeś ku Bogu. To jest pierwsza rzecz, tak? Bo widziałeś, że to jej pomaga.
1: Tak, że to w ogóle ożyło, że to było jakieś takie żywe, że to nie było takie... jakieś właśnie takie rytualne, tylko że to żyło i to pomagało w życiu i
0: zobaczyłeś,
1: oddychało.
0: Że Bóg jakby jest realnie obecny w waszym życiu, bo realnie pomaga matce, której nic innego nie pomaga, tak? O tym mówisz?
1: Tak. Mhm. I tak patrzyłem na nią i tak no ona, to źle wyglądało, no. Bo to się jednak ta choroba wyniszczała. Bo to najpierw był rok piersi, potem rak mózgu, potem rak kości, się przerzucało to wszystko, to... A miała taką siłę.
0: To znaczy, tak. Ona przyjmowała tę chorobę?
1: Tak, ona taką siłę miała, taką radochę, że... No i wtedy właśnie tak...
0: Czyli zobaczyłeś coś, czego kompletnie nie można zrozumieć po ludzku, tak? Że matka, której ciało jest zniszczone jakby krok po kroku, mimo to ma siłę, tak? O tym mówisz?
1: Radość, siłę, tak.
0: I radość i pokój w sobie, tak?
1: Tak.
0: Czyli zrozumiałeś, że takie rzeczy...
1: I się jej świat nie walił, on się nie zawalał tam
0: tak,
1: gdzieś.
0: Tak, tak, tak. Czyli zrozumiałeś, że takie rzeczy nie mogą się dziać z niej, tylko że ktoś jej pomaga.
1: Tak. Tak, tak.
0: I to był dla ciebie dowód na to, że Bóg nami się interesuje, tak?
1: No tak, można powiedzieć. Żyło to wszystko żyło, zaczęło oddychać. To wiara, to po prostu
0: w tobie.
1: Tak.

0: jak się tak zaczęło złamudzić. Ja prowadziłem już wtedy klubi. Prowadziłem zajęcia.
1: Bo ci ksiądz jakiś, ale wcześniej chciałeś do seminarium iść, tak?
0: Powiem, bo to...
1: Ale jakoś powiąż te dwie historie, bo chciałbym to w czasie zrozumieć.
0: Założyłem ten klub przed tym, jak się dowiedziałem. I tam go inaczej nazwałem. A jak zaczęłam chorować, ja na tych zajęciach nie mogłem wytrzymać. To była makabra, ja...
1: Czy nie mogłeś ćwiczyć innych?
0: Tak, one się cieszyły dużym powodzeniem, ale po prostu ja tam nie mogłem wytrzymać, żeby tylko do domu, żeby być przy tej mamie, nie wiem, żeby ją umyć, no cokolwiek zrobić, przy niej, żeby być. I to trwało właśnie po śmierci mamy i ja poszedłem wtedy do seminarium. Ale przed tym, jak poszedłem, to spotkałem tego księdza, którego się... Nie wiem, to bo może w formie propozycji, może jakieś, ale to daje do zrozumienia troszeczkę.
1: Że?
0: Żeby założyć klub i po prostu...
1: Ale już miałeś.
0: Ale to było inne podejście.
1: Aha.
0: To w ogóle, to się nie równa to, z czym teraz jest.
1: Mhm.
0: Że to tam go nazywałem Skorpion, bo taki znak zodiaku miałem. Wojowniczy, w ogóle inne podejście zupełnie.
1: Aha.
0: No i poszedłem do tego seminarium.
1: Znaczy, po śmierci mamy,
0: tak.
1: Zrozumiałeś, że... znaczy, szukałeś tego, czego Bóg od ciebie chce, tak?
0: Ja nie wiem, Nie wiem, w to, który to był moment.
1: No bo na razie mówisz o facecie, który był na ulicy i robił złe rzeczy. Później jest śmierć mamy i nagle zobaczyłeś Boga, że On jest w waszym życiu. Mama umiera. Miałeś pretensje do Niego, że umarła?
0: No nie, ja nawet miałem takie wątpliwości do siebie, czy mam dobre intencje, jeżeli chodzi o mamę, bo ja nie chciałem, żeby ona wyzdrowiała, tylko chciałem, żeby się spełniło tak, jak Pan Bóg chce.
1: Rozumiem.
0: Naprawdę, i miałem takie wątpliwości do siebie i...
1: Czy to nie jest przesada? Jakby,
0: tak? Tak.
1: Że nie prosisz o życie, zdrowie, tylko o tak. Wolę Bożą.
0: Tak, żeby się to spełniło, bo to będzie chyba najlepsze dla mamy i byłem przekonany o tym.
1: Czyli w ogóle nie było mowy o tym, żebyś miał pretensje do niego, bo uznałeś, że to taka była jego wola, tak?
0: Tak, no.
1: Mhm.
0: I był ten moment, kiedy... ja nie wiem, w którym to był momencie. W tym seminarium. Po prostu jakoś, nie wiem, ona jakoś ojca pija bardzo.
1: Poważała.
0: Tak, tak. Jakoś, nie wiem, tam obrazki kleiliśmy jej przy łóżku. Ona figurkę jego miała, tam we Włoszech nawet byliśmy, coś tam przywieźliśmy, ja już tego nie pamiętam. I może jego osoba mnie tak skłoniła, ale po prostu ja to chciałem na 100% i bez żadnych takich kroczków na boki poświęcić się Panu Bogu, a że nie widziałem żadnej innej drogi niż...
1: Najprostsze jest.
0: I ciach.
1: Księdzu zostać.
0: Tak, no i...

0: No i co się stało przez te 3 miesiące? Czego się dowiedziałeś? Dlaczego nie zostałeś księdzem?
1: To z czystym sumieniem mogę powiedzieć, tam się do tych obowiązków wszystkich przykładałem. Nie wiem w którym momencie, ale ta postać Ignacego z Loyoli. Ja nie wiem, czy jak książkę jaką dostałem, czy coś. Ta jego biografia i te słowa jego na większą chwałę Boga, że wszystko można robić na większą chwałę Boga. I zaczęło się rodzić inne podejście do tego, żeby założyć klub.
0: Rozumiem. Czyli jakby dotarło do ciebie, że można służyć Panu Bogu nie tylko zostając księdzem, ale też radykalnie, jakby tak, że absolutnie.
1: Tak.
0: I że na jego przykładzie, no bo Loyola nie był księdzem. W ogóle nie został księdzem.
1: No tam założył tych.
0: No, ale on nie był księdzem. On założył po prostu stowarzyszenie mężczyzn, którzy byli razem. A pierwszym księdzem był któryś z nich dopiero. Nawet nie Ksawery. Dobra. I wychodzisz z seminarium, i bo widać wyraźnie, że twoim powołaniem jest walka. Tak? I zmieniasz kompletnie klub. On się nazywa dzisiaj...
1: Serafin. I...
0: Skąd taki pomysł?
1: Nie wiem, leżałem jakoś... No, już sobie tak wymyślałem jakieś nazwy.
0: Od Skorpiona do Serafina?
1: I mówię tak.
0: No. Dość daleko.
1: No, daleko, no. Jakoś tak przyszło.
0: Serafinowie to są ci, którzy się...
1: No, to ten chór aniołów najwyższy, który tam wielbi Boga nieustannie.
0: Aha, czyli wpatrują się w twarz Boga.
1: Tacy są pokorni, bo oni zawsze są pochyleni, kontemplując. To nie jest żaden jakiś godło wojowniczy takie. Nie mamy takiego.
0: Czyli klęczący anioł.
1: Tak.
0: I jaki jest ten klub? Czym się różni od tego, który był?
1: Podejściem do ludzi. Podejściem do tego, że nie nastawia... Nie, ja się nie nastawiam na sukcesy. Chociaż one same przyszły. I to bardzo duże w moim mniemaniu.
0: Jakie?
1: W tych czasach. No mam 4 mistrzów Polski, wicemistrza Niemiec. Teraz chłopak ten przez świata jedzie. W klubie, który w zasadzie ze składek się utrzymuje i w którym w zasadzie nie jest w jakiś sposób profesjonalny bardziej prowadzony.
0: Czyli założyłeś amatorską stowarzyszenie amatorskie, które osiąga w tej dziedzinie boksu tajskiego duże sukcesy. Tak.
1: Tak.
0: No. Ale nie jesteście nastawieni na sukces. Co to znaczy?
1: To znaczy, że jeżeli na przykład konkretnie mówiąc, ktoś ma potencjał i nie przychodzi na treningi, to znaczy, że się nie przykłada. To znaczy, że jakoś tam w mojej opinii nie jest nastawiony na jakiś tam wysiłek, taką walkę z sobą, że trzeba wyjść z domu, przyjechać.
0: Walkę z sobą, tak? Nie jest
1: tak,
0: nastawiony.
1: Tak, że trzeba przyjść, jednak się pomęczyć na tym treningu i coś z siebie dać, dużo z siebie dać, a ma potencjał, że może wygrać zawody, to ja go nie biorę z uwagi na to, że nie przychodzi. A to, że może coś osiągnąć, no to już...

0: Czy można pogodzić przemoc z chrześcijaństwem? Przecież wy się bijecie, masz pokiereszowaną twarz.
1: To ja teraz nie odpowiem. Bo ja nie wiem. Bo ja nie mam problemu z tym. Jest ciężki trening, jest rywalizacja uczciwa na ringu, szlachetna. A, nie wiem, wróciłem 2 tydzień temu. No, tak od sióstr tam, gdzie odprawiam rekolekcje ignacjańskie. K siostrą, którą uważam za w ogóle jakiś obowiązek taki uważam, żeby jej relacjonować jakąś swoją dyspozycję duchową. I żeby, no nie wiem, ona mnie czasami prowadziła w tych rekolekcjach. To strasznie zjechało mnie. Za to, to ja nie wiem. Nie wiem. Ja nie mam z tym problemu. Czyli... Nie wiem, jak to uargumentować. Nie
0: ja
1: wiem.
0: Rozumiem. Ale czyli innymi słowy, ty masz przekonanie pełne i spokój, że to, co robisz, do tego cię Pan Bóg powołał.
1: Tak. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy przychodzą. Oni różni bardzo przychodzą, ale no jakoś się ich kształtuje.
0: Jesteś po studiach pedagogicznych.
1: Tak. Też się opiekuje nami ksiądz Grzegorz z Zakonu Marianów. Jeździ z nami na zawody. Nie wszystkie, ale jeździ. Jakoś jest obecny. Ludzie, te chłopaki widzą w tym, że jakoś to jest no, praktykowane. Ja tam nikogo nie zmuszam do tego, żeby się modlił przed treningiem. Tam do... Ale widzę, że jak się odwrócę, ja zmówię szybciej pacierz i odwrócę się, to oni są w jakimś skupieniu i się żegnają. Nie wszyscy, ale no, różne środowisko tam jest. No.
0: Czyli próbujesz pomagać gościom z ulicy, których rozumiesz, bo sam byłeś w takiej roli i uważasz, że to jest rzecz dobra, do której jesteś powołany i po prostu realnie pomagasz ludziom.
1: Tak.
0: I to ci daje pokój.
1: Tak, i pewność w tym, co robię. No, ja bym chciał, żebym, jak ja miałem takie problemy, jakie miałem, żeby taki klub był. Żebym miał takiego trenera, który nie będzie tylko jechał na to, żebym jakiś sukces osiągnął, ale żebym, no...
0: Żeby cię rozwinął.
1: Jakieś wychowawcze, tak.
0: Że chcesz pomagać tym ludziom się rozwijać duchowo, fizycznie i życiowo, tak?
1: Tak, oni kiedyś odejdą z klubu, oni kiedyś przestaną to trenować. No i z czym ich puszczę?
0: Mm-hmm. Czujesz się za nich...
1: Z jakimś medalem mistrzostw Polski? To tam, oni z tego nie skorzystają, a jak się z nim pogada i mi się poświęci, sam będę dbał o jakąś taką swoją duchowość i przez to decyzje będą podejmowane przeze mnie takie, to coś da.
0: Rozumiem. Mhm. Czyli po prostu kształtujesz dojrzałych ludzi. Starasz się ich o ich dojrzewanie jako ludzi.

0: No super, to jest, wiesz, ja teraz wszedłem na strony internetowe, bo robię taką stronę newageinfo.pl, pokazuję różne takie zagrożenia duchowe i myślałem, że najgorsze to magia i tak dalej, astrologia, coś tam takiego. Są 3 miliony odwołań, ale i była jedna rzecz, która miała więcej odwołań w internecie, to są sztuki walki. Jest to bardzo popularne.
1: No.
0: A dużo z tych sztuk walki jest prostą transmisją religii wschodnich.
1: Dlatego to zależy od trenera, od prowadzącego. To zależy, bo to jest takie zagrożenie.
0: Ty miałeś szczęście, akurat trafiłeś na karate, które było sportem, a nie sztuką walki jakąś taką z kontekstem religijnym, medytacyjnym.
1: Tak, nie było żadnych takich przesadzonych, że tam trzeba medytować, tak. bo coś tam to może zawrócić w głowie. Bo przyjdzie zagubiony człowiek i nie będzie w niczym widział oparcia ani żadnej pomocy i jak mu jakiś autorytet, który bezsprzecznie trener jest autorytetem i jakiś poda taki głupi jakiś pomysł na poradzenie sobie z tym wszystkim, no to
0: czyli mówisz o religii albo ideologii jakiejś wschodniej, filozofii.
1: Tak, że tam trzeba się uspokoić. Nie wiem, to naprawdę, on mówi, żeby się pomodlić, żeby... I to dawało. To było trudniejsze. To było faktycznie takie, które nie daje od razu.
0: Twój trener.
1: Tak, że nie daje od razu takiej pomocy, takiej od razu, że...
0: psychologicznej.
1: Że magia jest i jakiś tam czar. Ale na dłuższą metę przy cierpliwości to pomagało.
0: Mhm. Powiedz mi teraz 5 zdaniami. Kim jest dla ciebie Pan Bóg? Bo byłem na tej waszej stronie internetowej. To jest po prostu oszołomstwo katolickie.
1: Nie wiem, ja o Panu Bogu nie potrafię powiedzieć, o Panu Jezusie potrafię.
0: No to mów.
1: Że... To największy przyjaciel jest. Najbardziej larny, najprawdziwszy przyjaciel, jakiego można spotkać. I choćby to było, kosztowało tygodnie smutku, płakania, nie wiem czego, że się człowiek czuje sam, do takiej duchowej przygody ze spotkania go, to ja życzę każdemu. Najlepszy przyjaciel, nie wiem, najprawdziwszy. Ja wyjdę na ulicę, spotkam kolegę i bardziej wierzę w Pana Jezusa. I bardziej mi pomoże, naprawdę bardziej niż jakiś kolega tam. No po prostu, no bez tam fajerwerku żadnego, to jest tak, nie wiem. Po prostu ktoś tam wymodlił tą wiarę we mnie, nie wiem, może mama w tego Pana Jezusa taką maniakalną, że ja bardzo, bardzo w Niego wierzę i wiem w tą całą Jego historię bardzo. Wierzę.

0: Jak on obecnie jest w twoim życiu? Teraz?
1: No tak, no.
0: Ale jak?
1: No wiara nie jest po to, żeby tak sobie załagodzić tą całą drogę swoją, że już wszystko będzie okej. Że już wszystko będzie bez żadnych problemów. To jest siła do walki. I jest ciężko. Widzę teraz, że tam Pan Bóg jakby to, co kiedyś starczało, dzisiaj już nie starcza. I że chce więcej. I to się nie skończyło, ta przygoda, ta droga. Ona jest jeszcze daleko.
0: Czyli mówisz o tym, że Pan Bóg nie jest od rozwiązywania naszych codziennych problemów, że przyjaźń z Jezusem nie zmiata jakby kamieni z drogi, ale że pociąga cię to, że przechodząc razem z Nim przez te problemy cierpienia, rośniesz, tak?
1: Pomaga to wszystko, tą drogę przejść, te kamienie przenieść. Pomaga pójść dalej i dojść do celu.
0: Ale co z tobą robi to obcowanie z Jezusem? Co w tobie to zmienia?
1: Nie wiem, no spojrzeć, wystarczy jakiś coś, problem. Idę do tego kościoła świętego Marcina, patrzę na ten krzyż. Nie wiem, mi to wystarczy.
0: Co się wtedy w tobie dzieje? Że ci wystarcza?
1: Że ty miałeś, Pan Jezu, 3 razy gorzej, nie, 30 razy gorzej niż ja. A tak zrobiłeś dla mnie. A ja tylko myślę o sobie i chcę swoje życie rozwiązać, a ty tyle zrobiłeś dla mnie.
0: Poza śmiercią mamy najtrudniejszy moment w swoim życiu, który z Bogiem przeszedłeś.
1: No tak, mówisz o tym?
0: Mów o tym, o czym możesz mówić. Jeśli... wiesz, to jest wolność, jakby, nie? To
1: w sumie... Jest problem z tym sportem. Jest problem, że to ludzi z najbliższych z mojego otoczenia, czyli tam tatę, no z narzeczoną się rozstałem przez to, że to jest dla mnie za ważne. Że nie potrafię tego traktować w sposób taki, że na chwilę odpocząć od tego.
0: Czyli, że to cię zniewala?
1: Nie czuję się zniewolony. Natomiast nie czuję się taki szczęśliwy.
0: Czyli masz jakieś decyzje do podjęcia?
1: A, to będę miał cały czas. Ja w ogóle nie mam wątpliwości w tym, że to będę się sikał cały czas.

0: ciężkie chwile przechodzi klub. Wbrew pozorom, że są sukcesy duże sportowe. Ciężkie chwile, no i trzeba jakoś sobie z tym poradzić.
1: Mhm. Ale co, zaakceptujesz wolę Bożą, jeśli ci zabierze klub? I powie ci, od dzisiaj przestań walczyć?
0: Tak, tak. Jak ten mówił święty Ignacy o tą świętą obojętność, żeby robić wszystko to na chwałę Bożą i odrzucić wszystko, nie robić tego, co nie jest na chwałę Bożą. Ja miałem takie etapy w życiu i to mnie czyniło szczęśliwym bardzo, bardzo. Jest to możliwe, że mi każe to zrobić. Mi się w to nie chce wierzyć. Mhm. Ale jest to możliwe.
1: A to szczęście to miałeś wtedy, kiedy byłeś obojętny, tak? Kiedy przyjmowałeś to, co jest?
0: Tak, no trzeba będzie jeszcze tysiące tych nowen odmówić. Tak, no trzeba będzie, tak.
1: No tak, proszę państwa. Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
0: Nie wiem, za to, że mnie kocha, bo naprawdę mnie kocha, bardzo mnie kocha.
1: Amen. W jakiej intencji się pomodlimy?
0: A żebym spełnił wolę Bożą, co do klubu, co do swojego życia, co do wszystkiego, co do mojego taty, co do mojej siostry, co do mojego brata.
1: Dobry Panie Boże, stajemy przed Tobą i prosimy Cię. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Maciej Skupiński. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Pani Hanno, jeśli pani potrafi się do nas jeszcze dodzwonić, to zapraszamy, no ale czasami niestety trzeba poczekać. Witam pani Ewo.
1: Panie Lopecie, ja dzwonię właśnie w tej sprawie, o której ostatnio była właśnie mowa, jeśli chodzi o bioenergoterapię. Ja sama też nie widząc ratunku, bo od czasu już półtora roku, jak nie mogę przyjść do siebie, podawszą się lekami i po prostu robiłam wszystkie badania, wszystko okazało się, że lekarze twierdzą, że nic mi nie jest i... A ja właśnie byłam u bioenergoterapeutki i nawet bardzo mnie przeraziło. Po drugiej wizycie chciałam zrezygnować już w ogóle z tego całego, że tak powiem, tej całej sprawy, ale jakaś siostra mnie jeszcze namówiła i pięć takich zabiegów niby też to wzięłam i do dnia dzisiejszego właśnie mam jakieś takie stany lękowe. Do spowiedzi chodzę. Ja byłam dosyć daleko też od Pana Boga. Miałam taki swój powrót do Pana Boga teraz w marcu dopiero, ale też jakieś takie mam rodzina. Moja mama wróżyła z kart. Ja na studiach też trochę szalałam. Bawiłam się w wywoływanie duchów. Jakieś różne takie rzeczy. No i na koniec właśnie jeszcze to złe samopoczucie i chciałam powiedzieć. Tutaj pani jedna mówiła, że ponieważ ja już przy spowiedzi świętej prosiłam księdza o uwolnienie, tak jakby troszkę przeszło. Nie mam problemów z chodzeniem do kościoła, z przyjmowaniem Pana Jezusa, z komunią świętą nie, ale ostatnio właśnie mam jakiś taki zamęt w modlitwie. To, co któraś z pań tutaj mówiła, że jakieś takie przekrętalne są te skojarzenia, których ja po prostu nie chcę nawet tak do takich myśli. I właśnie bardzo, bardzo się niepokoję tym wszystkim.
2: Myślę, że potrzebna jest jeszcze modlitwa o uwolnienie, czy przynajmniej z tego, co pani mówi. Sakrament pokuty i pojednania jest sakramentem, który odbudowuje naszą relację z Panem Bogiem. Natomiast modlitwa jest modlitwą ustawioną na odbudowanie tego, co zniszczył grzech, czyli to coś, co się stało w nas. Tak jak przy każdym innym grzechu, prawda, następuje tak. Też jakieś zniszczenie, tylko w innej przestrzeni naszego życia, prawda, duchowego i nie tylko duchowego, tak w tych wszystkich sprawach, które dotyczą pierwszego przykazania, tym zniszczeniem jest jakieś właśnie takie uzależnienie od złego ducha, gdzie doświadczamy różnego rodzaju jego nękania. I dlatego poza spowiedzią, która mnie jedna z Bogiem, prawda, ta więź z Panem Bogiem jest odbudowana, ale to zniszczenie, które we mnie nastąpiło, no dalej ma miejsce. I stąd potrzeba odbudowania tego, dlatego potrzeba tutaj modlitwy o uwolnienie.
1: No, ale to ja mam, proszę księdza, to...
2: To pewnie to samo, co tutaj już poza anteną. Proszę zapisać sobie telefon, który będzie podany i wtedy tam dalej pod tym telefonem, prawda, już podadzą konkretną drogę, prawda, jak należy tam dalej postępować.
0: Dobrze, także proszę teraz na momencik jeszcze poczekać, zaraz ten numer Paweł. Przekażę. 622 z Panem Bogiem. 622-2098, 622-2097. Witam Pani Katarzyna.
3: Szczęść Boże. Ja chciałam się podzielić taką sytuacją może z mojego doświadczenia, ponieważ no, słucham tej audycji i ja chcę powiedzieć zupełnie coś odwrotnego może do tego, co inni mówią, ponieważ no, ja korzystałam kiedyś z porady egzorcysty, korzystałam z porady psychologa. I po prostu powiem szczerze, że dla mnie to było czymś takim strasznie koszmarnym i jakoś trudno mi jest wierzyć w to, że to tak naprawdę pomaga, że to naprawdę jest czymś dobrym, ponieważ no właśnie kiedyś też byłam no, w takiej trudnej sytuacji i tak naprawdę tak mnie niektórzy ludzie pofnęli właśnie najpierw do psychologa, potem do egzorcysty i to było takim wielkim koszmarem, w ogóle wcale mi to nie pomogło, wręcz przeciwnie, jakby zaczęło, było takim rozgrzebaniem wszelkich ran. jakichś takich z dzieciństwa, narzucenie mi tego, co nie wiem, co się, czy skąd się to bierze i w ogóle. I tak naprawdę zostawiono mnie z tym wszystkim tak samo. Ja potem nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. I znaczy ja nie chcę zaprzeczać temu, co to jest mówione na anten i tak dalej, ale to, co naprawdę mnie wyrwało, chyba nie wiem, co mnie trzymało przy życiu i to, co mi jakoś we mnie dokonało wiele uwolnień, to tylko był sakrament pokuty i tak naprawdę Eucharystia. A tak naprawdę wszelkie modlitwy o uwolnienie. I tak naprawdę jak widziałam, jak ludzie się modlą nad innymi ludźmi i może został uwalniany jakiś duch, ale tak naprawdę bez kontynuacji jakiejkolwiek potem dalej, to te duchy wracały, że tak powiem, ze swoimi koleżkami i tak naprawdę to niczego nie prowadziło dobrego i tak naprawdę no wywoływało nawet może nawet większe zamieszanie niż wcześniej przed tymi modlitwami było. No tak tyle. Może przepraszam, że tak w ten sposób mówię, ale to jest jakby moje całe doświadczenie.
0: Dziękujemy za świadectwo. To konkretne świadectwo jest. Dzięki serdeczne.
3: Dziękuję z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Czy jakiś komentarz?
2: No pewnie trudno jest tutaj taki jednoznaczny komentarz, bo tu mogą być prawda, różne przyczyny. Może być tak, że ktoś uczestniczył w modlitwie takiej, nie wiem, uwolnienie, czy z jakimiś jeszcze egzorcyzmami, tam, gdzie dokładnie takiej modlitwy nie potrzeba. I może być no, sam ten fakt takim jakimś tutaj
0: stresującym, obciążeniem. Tak.
2: Może być też tak, że gdzieś tutaj zabrakło w całym tym takim, nie wiem, jakby rozważaniu, bo tu z tego, co pani mówiła, więcej było mowy o koncentrowaniu się na jakichś psychicznych i skoncentrowaniu się na jakichś zranieniach, niż na
0: kwestiach duchowych.
2: Niż na kwestiach duchowych. Być może, że to było tak trochę jakby ustawione na jakąś tą modlitwę o uzdrowienie, prawda, w tych kwestiach takich doświadczeń różnych życiowych i gdzieś zabrakło w tym albo jego zanurzenia w tej modlitwie, a bardziej takie tylko wypunktowanie rzeczy. No nie wiem, albo zabrakło czegoś ze strony samej zainteresowanej.
0: Ale na szczęście z tego krótkiego świadectwa wynika, że historia ma happy end i to prawda, że Eucharystia i sakrament pokuty to są rzeczy warte i godne polecenia. No i ja z tego jeszcze taki wniosek wyciągam, że trzeba bardzo uważać na różne osoby z dobrą wolą, ale niekoniecznie może kompetentne w kwestiach, których się podejmują, bo no rozmawiamy o sprawach tak delikatnych, tak w kulturze też no mocno przedstawianych z mocnymi akcentami emocji bądź pejoratywnych określeń i tak dalej, no tu naprawdę nie ma żartów, chociaż wydawałoby się, że rozmawia się o jakichś no, zupełnych no, dziwnych rzeczach typu klątwy, przekleństwa, jakieś zabobony wiejskie i coś, co wydaje się, że no, człowieka oświeconego przez szkołę publiczną nie powinno dotykać, ale no, rozmawiamy o kwestiach naprawdę bardzo, bardzo mających bardzo wielkie konsekwencje w życiu wielu osób. A w związku z tym warto jest chodzić, prosić o pomoc no nie tylko osoby, którym wydaje się, że mogą pomagać, ale osobom, które mają na maszynie Kościoła bądź są bardzo głęboko z Kościołem związane i pamiętać o tym, że właśnie egzorcyzmy są zarezerwowane dla kapłanów, którzy mają delegację biskupa, a modlitwy o uwolnienie czy o uzdrowienie mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie w grupach, które mają, i wiemy to na pewno, łączność z Kościołem, prawda? Czyli że kapłan posługuje w takiej grupie i nie zjawia się raz na jakiś czas, ale jest po prostu aktywnym uczestnikiem tych wszystkich tej posługi. Witam serdecznie Pani Joanno. Czy doczekała się
4: Szczęść
0: Pani?
4: Boże, Szczęść
0: witam,
4: Boże,
0: witam serdecznie.
4: Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Zanim dzwoniła teraz Pani, to była mowa o tych różnych bioterapeutach. Mnie chodzi o inną sprawę, taką troszkę na boku, ale... A mianowicie jest osoba, rehabilitantka, dyplomowana, znakomita, jest na wczesnej emeryturze, no i sobie dorabia, bo emeryturę ma, nie wiem, 1000 zł. Ona zadaje się z bioterapeutami, towarzysko, tak powiem, i lubi machać wahadełkiem. Ale jak ktoś nie chce, to ona nie macha. Natomiast jak ktoś chce, to po takim, nie seansie, tylko po, jak to nazwać, no po takim półgodzinnej rehabilitacji, to tym wahadełkiem macha. No mnie chodzi o osobę, nad którą nie macha. Jest to osoba wierząca, jest to osoba delikatna, wrażliwa i rzeczywiście jej te ćwiczenia z kręgosłupem, z łokciami, z kolanami i tak dalej, jej to robią dobrze. Ale wobec tego, czy ta pani, która też kiedy indziej wahadełkiem lata, czy to może ona źle oddziaływać?
0: Dzięki za pytanie.
4: Czy z niej się powinno zrezygnować?
2: Znaczy, do końca przy tego rodzaju osobach ja bym nie miał pewności, czy ona, powiedziałbym, uczciwie w tym momencie postępuje. Czyli jeżeli ktoś sobie nie życzy...
4: Nie, jak sobie nie życzy, to ona nie macha.
2: To ja wiem, ale to jest kwestia tylko zewnętrznej pewnej aktywności. A tu bardziej chodzi o działanie takie duchowe.
0: Zaraz tutaj,
4: że tak, ona w trakcie
2: moment.
4: Myśli, tak, przekazuje,
2: bo
4: tak?
2: Ustalmy też. Nie samo wahadełko jest tu w tym momencie szkodliwe.
4: Tak.
2: Czyli nie sam ruch wahadełka jest szkodliwy. Tylko dzieje się to w ten sposób, że osoba, która posługuje się wahadełkiem, ona tak jakby się do tego wahadełka zwracała, że to wahadełko teraz ma się poruszać w lewo, w prawo.
0: Inteligentnych taki, odpowiedzi dawać.
2: Dawać inteligentne odpowiedzi czy zachowania. I tu ten akt woli tej osoby jest aktem, który otwiera na rzeczywistość duchową, ale na rzeczywistość dość duchową, niebożą. W naszych, prawda, naszych wzajemnych relacjach, czy w relacjach ze światem duchowym, zarówno tym związanym z Panem Bogiem, jak i tym, który jest po drugiej stronie, to nasze te, prawda, decyzje woli są tymi, które nas albo otwierają, albo zamykają, albo wiążą, albo odcinają. Bo w ten sposób dokonuje się cała relacja w wymiarze duchowym.
4: Rozumiem, ale jeżeli ta pacjentka jest głęboko wierząca, a rzeczywiście jej te masaże na kręgosłup, na łokcie, na kolana i tak dalej, na reumatyzm, na zwyrodnienie, jeżeli jej to pomaga, a osoba ta, która czyni te rzeczy, to jest rehabilitantką dyplomowaną, w tej chwili emerytowaną, z jednych z warszawskich szpitali.
0: Pani Joanno, ale ksiądz Andrzej wypowiedział pewną wątpliwość, pewien warunek, prawda? My nie damy pani odpowiedzi na pytanie. Może pani uzyskać po prostu informację, która pozwoli na podjęcie rozsądnej i dobrej decyzji, prawda? Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, że... Bo ja jeszcze dodam coś takiego, że w pewnym momencie osoby, które posłuchują się wahadełkiem i to wahadełko podkreślamy, daje rzeczywiście inteligentne odpowiedzi, prawda? To znaczy, że to nie jest, że ktoś sobie wyobraża, że coś tam z tym wahadełkiem robi, tylko że ono rzeczywiście coś niezwykłego, prawda? Coś niezwykłego ta osoba się dowiaduje. To jest tak, że w pewnym momencie te osoby, które to czynią, już nie muszą w ogóle mieć żadnych zewnętrznych przedmiotów typu właśnie różdżka czy wahadełko,
4: ona
0: prawda?
4: To w sobie ma.
0: Że już w pewnym momencie ta osoba potrafi rozpoznawać takie sygnały, jest na tyle wrażliwa, czy nadwrażliwa, prawda? Że ona już nie musi tego wahadełka używać. I teraz może być taka sytuacja, że ta osoba ta rehabilitantka, że ona jakby powodowana chęcią pomocy, no prawda? Tak. Może robić rzeczy, o których nie mówi.
4: Tak, rozumiem. Tak sobie w duchu tam jakoś.
2: To znaczy, ku pociesze, w drugą stronę powiem tak, że to była historia kogoś w takim spotkaniu z Harrisem. a ta osoba, no tak powiedziałbym, wierząca i oddana Panu Jezusowi, tak w taki, powiedziałbym, bardzo jednoznaczny
0: radykalny sposób.
2: No i pewnego razu ona raczej nie tyle korzystała sama z jego usług, co tak mu towarzyszyła i pomagała jako tłumacz. I pewnego dnia mówi, to wiesz co, to ja ci tam coś powiem. Poczekaj, to ja tam położę tam gdzieś rękę, nie wiem, czy na ramieniu, na głowie, czy coś, i zaraz ci coś powiem. I ta osoba w tym momencie miała jakieś takie poruszenie, w którym bardzo gorąco się zwracała do Panie Jezu, jeżeli tu cokolwiek miałoby być przeciwko Tobie, to ja nie chcę, ja należę do Ciebie. I w takiej modlitwie trwała. I Harris jakiś czas, prawda, próbował coś, po czym, wiesz co, ja tu nic, ktoś mi tu przeszkadza. Tu jest jakiś duch, coś blokada. Takiego, tak, ja nie mogę nic, coś mi przeszkadza. To był taki moment, w którym sobie uświadomiała, czym jest cała działalność Harrisa. Ale jednocześnie, dlaczego ja to o tym mówię? Bo człowiek wierzący w takich sytuacjach, kiedy w których się znajduje, nie, prawda, tak w taki trochę sposób niespodziewany, on w ten sposób może być osłonięty czy ochroniony. Natomiast kiedy już wiedząc, kim jest osoba,
0: nie zerwie relacji.
2: To zaczyna być taki pierwszy krok w kierunku.
0: Otwarcie furtki.
2: Tak jakby pierwszy mały kompromis. Taki już prowadzący do jakiegoś uzależnienia.
4: No nic przekażę wobec tego, bo to jest osoba, która nie zadzwoni, ta moja.
0: I można szukać takich usług.
4: Bez wahadełka.
0: Tak. No, na pewno jest to przy odrobinie. Może trzeba wesprzeć tę osobę, pomóc jej, podzwonić razem, poszukać.
4: Są numery,
0: prawda? Są jakieś żółte telefony, które mogą pomóc znaleźć.
4: Wie pan, przecież to trochę pieniędzy, ta osoba jest niedroga. Nie dlatego niedroga, że właśnie z powodu wahadełka, tylko jest w ogóle przyzwoitym człowiekiem. No i rzeczywiście była w tym szpitalu, gdzie pracowała lat, nie wiem, 30 czy 35, no była znakomita. No,
0: ale teraz na tym rynku jest wiele osób, które dorabia, więc na pewno się znajdzie ktoś za te same pieniądze, kto pomoże. Tak. Dzięki serdeczne za telefon. Wszystkiego dobrego.
4: Szczęść Boże.
0: Witamy Pani Renato.
5: Szczęść Boże. Moje pytanie będzie dotyczyło, właściwie będzie pewną kontynuacją poprzedniego. Otóż chcę zapytać o ten akt woli, jakby danie takiej wewnętrznej zgody, otwarcie na działanie różnego rodzaju energii. Jakie mogą być negatywne konsekwencje właśnie takiego oddziaływania poprzez bioenergoterapię, czy poprzez, mam szczególnie na myśli, taką terapię w cudzysłowie, która nazywa się Reiki i stosowaną w stosunku, jakby no, stosowaną na dziecku, które jest nieświadome tego, co się, że tak powiem, z nim dzieje. Dziecku na przykład, które jest upośledzone i, że tak powiem, jest tam zaprowadzone przez matkę, która również nie ma świadomości, na co, że tak powiem, dziecko wskazuje, bo jest przekonana, że na przykład poradni, która jest poradnią państwową, idzie na zajęcia relaksacyjne, na przykład do psychoterapeuty. Czy jakby dziecko poddane takiej terapii, która jest właśnie terapią Reiki, o czym się nie mówi, a jest pod płaszczykiem na przykład zajęć relaksacyjnych, czy mogą u takiego dziecka wystąpić jakieś negatywne konsekwencje?
2: Mogą i może być tak, że to są sytuacje, w których potrzeba bardzo konkretnej pomocy, konkretnej interwencji poprzez modlitwę. Mogą być różne, mogą się pojawiać lęki, prawda? Mogą być dodatkowe jakieś, prawda, jakaś negacja siebie, może być po pogłębienie, prawda, w tym, nie wiem, depresji, w czymś. No, to mogą być trudno nawet przewidzieć do końca, aż po objawy chorobowe.
0: Jak rozumiem, intencją pytania Pani Renaty jest to, jak to jest możliwe, że mimo jakby zupełnie innego nastawienia osób, które uczestniczą w takim zdarzeniu, jest możliwe takie oddziaływanie.
2: Ja bym może tutaj, jeszcze zanim zatrzymamy się nad tym, to To ja bym jeszcze chwilę odniósł się do tych sytuacji, w których, prawda, pod jakimś płaszczykiem zaczyna się przemycać różnego rodzaju rzeczy, właśnie typu tak jak rejki czy cokolwiek innego. Czasem są te sytuacje, w których wymaga, właściwie powinno się podejmować jakieś kwestie jakichś, nie wiem, zaskarżeń procesów sądowych czy jak. Bo to są rzeczy karygodne. To są rzeczy, które nie wiem, chyba za bardzo lekceważymy. A one, jeżeli brakuje takich odpowiednich interwencji, to są ludzie, którzy będą szkodzili dużo także innym.
5: Tak, ale dla mnie no, tutaj jakby no, strasznym jest taka świadomość, że jakby można zrobić krzywdę mimo, znaczy zawsze wydawało mi się, że trzeba jakby dać taką wewnętrzną zgodę na to, otworzyć się, prawda, na działanie tego.
0: Problem
5: rodzaju.
0: Polega na tym, że no. Tutaj ta wewnętrzna zgoda jest udzielana, tylko że nieświadomie. Dlaczego? Dlatego, że dlaczego ksiądz mówi o tym, że powinno się ścigać takie rzeczy? Dlatego, że te osoby korzystają z atmosfery zaufania, jaką wywołuje instytucja państwowa, prawda? Okay. Za którą powinno stać sprawdzenie metod, których się tam używa, że one są bezpieczne. I teraz w sytuacji takiej, że na tym dziecku dokonywane są czynności i te czynności, to dziecko jest już otwarte na autorytet tej osoby, prawda, bo ta osoba przychodzi do tej osoby po pomoc, to jeszcze w instrumentarium tego typu oddziaływań są różnorodne gesty na przykład, które są gestami na przykład dominacyjnymi, prawda, czyli przebicia się jakby przez taką intymną sferę, jaką ludzie mają, prawda. To są różnorodne gesty, ale tak naprawdę i jeszcze czymś kolejnym jest jakby odwoływanie się do wiedzy, której te osoby nie mają, prawda, czyli jakby budowanie sobie autorytetu tajemnicy.
5: Tak.
0: I to wszystko sprawia, że osoba, która jest poddana tego typu zabiegom, ustawia się w sytuacji podrzędności, co pozwala na jakby ingerencję duchową.
5: Słuchaj, a na przykład, czy dziecko, nie wiem, upośledzone, dziecko autystyczne nie jest chronione w jakiś sposób tym, że no, jest nieświadome,
2: bardziej,
5: czemu się oddaje?
2: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą.
5: Jest to straszne.
2: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą, bo jest bardziej zdane na dobrą i złą wolę tych, w których ręce no Pan Bóg dał to dziecko. To jest, proszę też ciągle zwrócić uwagę, to nie jest zagrożone zbawienie tego dziecka. Natomiast jest przez, powiedziałbym, konkretną, nieuczciwą formę działania poddane cierpieniom.
0: Psychicznym.
2: To tak jakby kto inny, prawda, wziął to dziecko i zaczął je maltretować fizycznie.
5: No to po prostu.
2: I też cierpi.
5: To jest pomoc polegająca na, że tak powiem, jeszcze niszczeniu tego dziecka.
2: No tak. I też, prawda, jest tu oddane to dziecko w ręce innych i poddane, prawda, no, tego rodzaju działania.
0: Porażającym elementem tego wszystkiego, ja powiem szczerze, bo ja przyglądam się setkom przypadków, jest to, że szczególnie w tych sferach takich nieuregulowanych przez państwo, no w dalszym ciągu czekamy na ustawę o psychologii, prawda, o zawodzie psychologa, o tym, o liście terapii, które są skuteczne i bezpieczne, prawda, nie ma czegoś takiego. Są dziesiątki różnorodnych propozycji na rynku, które są w większości po prostu głupotą, błędem. Oparte są na czyichś jakichś doświadczeniach jednostkowych, niepoparte mechanizmem naukowym, aparatem całym i tak dalej. I teraz tego typu ludzie w pewnym momencie, no bo jeśli robią coś, co jest nieskuteczne, no to nie będą znajdowali klientów, prawda?
5: Tak.
0: Ci ludzie wchodzą w rzeczywistości, za którymi stoją moce. Za którymi stoją jakieś realne oddziaływania. I te oddziaływania, skoro są nadnaturalne, one muszą być złe. Prawda?
5: Tak.
0: I to jest coś porażającego, jeśli państwo autoryzuje
5: tak.
0: inicjacyjną metodę, jaką jest reiki.
5: No tak, tak. wiele innych.
2: Nie tylko.
0: Ale, ale mówię o tych właśnie...
2: To jest masa rzeczy, takich, które wymagałyby dzisiaj bardzo, bardzo poważnych takich refleksji. I tam, gdzie się wprowadza w te różne formy walki, prawda, wschodnich, gdzie, tak, gdzie nie jest to tylko kwestia, prawda,
0: ćwiczeń fizycznych,
2: ale gdzieś za tym idzie ideologia, gdzie za tym idą konkretne inicjacje.
5: No ale to jest okropne. Jak się bronić w takim razie przed tym? No,
0: wiedzą.
5: No tak. No dobrze, ja na przykład też sama doświadczyłam kilka razy takich sytuacji. Byłam poddana tam zwykłym właśnie zabiegom rehabilitacyjnym, gdzie się zorientowałam, że ktoś zaczyna wprowadzać jakieś różne rzeczy. Ale kiedy idę na przykład z dzieckiem, prawda? I dziecko moje jest poddawane tam różnego rodzaju, no nie wiem, no właśnie, chociażby rehabilitacji, gdzie są wplecione różne techniki jakieś energetyczne w to. No i cóż wtedy robić? Cały czas należałoby się modlić chyba.
2: Nie, trzeba przerwać takie rzeczy. Trzeba interweniować
5: Rozpoznam.
2: Słucham?
5: Tak? A jeżeli nie rozpoznam?
2: No trzeba pytać o takie rzeczy.
0: Tak. No to jest straszna niestety.
5: No to jest wiele
0: konstatacja, prawda?
2: Ataki złego są w różnych miejscach i są, powiedziałbym, no on nie odpuści.
0: Tak, ale jak świadczy o tym historia jednego z naszych wcześniejszych rozmówców, to ta wiedza, bo dla mnie jego świadectwo było czymś zupełnie, znaczy takim bardzo, bardzo optymistycznym, bo okazuje się, że zwykła informacja, prawda, której on wcześniej nie miał i nagle ją dostał, powoduje zmianę kompletnie stosunku do na przykład bioenergoterapeuty, jak w jego przypadku było, prawda?
2: Tak.
0: Że są wszystkie te mechanizmy maskujące, prawda, że to wierząca osoba, praktykująca i tak dalej, i nagle ten ktoś, a to był pan Krzysztof chyba, nagle mówi, że on dostaje informację, że to jest coś złego i natychmiast z tej sytuacji wychodzi, prawda? Czyli, że zwykłe, proste informowanie, prawda, jest ludziom pomocne. No po prostu trzeba mówić. Jeśli są sytuacje takie właśnie, że jest ewidentna manipulacja, to znaczy obietnica jest zupełnie inna, rehabilitacja, a spełnienie jest kompletnie inne, czyli metoda inicjacyjna, no to trzeba te sprawy drążyć, trzeba chodzić do przełożonych, trzeba, ja nie wiem, czy w tej chwili da się jeszcze prokuratura czymś takim zainteresować, ale trzeba wytwarzać presję społeczną.
2: Tak, trzeba interweniować, trzeba mówić o tym. Dla mnie między innymi te audycje są z tego powodu ważne, że poza tutaj rozmowami, które my prowadzimy, każda taka rozmowa jest świadectwem dla innych. Świadectwem dla wielu osób takich, z którymi ja rozmawiam i one jakby trwają w takim uporze, że no ale przecież w tym nic naprawdę złego nie ma. Dopiero wtedy, kiedy słyszą, jak ktoś inny mówi, to robiłem, tak, takie poniosłem konsekwencje, to dopiero to zaczyna być takim czymś poruszającym, czymś zatrzymującym, pobudzającym do myślenia, czy jakby dotykającym podobnych doświadczeń w jego życiu.
0: I kolejny taki dzięki serdeczne.
5: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. I kolejny taki sygnał nadziei. Dziś zadzwoniła do mnie pani z kuratorium, do której zwróciła się dyrektorka jednej ze szkół, gdzie właśnie są próby werbunku do jednej z sekt. W podstawówce dzieci uczestniczyły w nie wiem, czy można o tym powiedzieć, nabożeństwie, ale w każdym razie w jakiejś rytualnej. Dzieci niby na kursie jakieś tam związane z poznawaniem innych religii. Prawda? I jest wiedza, ta wiedza jest przekazywana, dociera. Teraz będę rozmawiał z gronem pedagogicznym i być może takich sytuacji uda się w przyszłości uniknąć. I ci nauczyciele będą w stanie przekazać dzieciom, rodzicom jakąś wiedzę, która pozwoli unikać tego typu sytuacji. No nie ma innej drogi, jak proste powtarzanie i budowanie świadomości. Nie ma innej drogi.
2: No właśnie, ostatnio też docierały do mnie informacje, nie wiem, czy będę w stanie odtworzyć do końca, ale takich przygotowań, które podejmuje się w niektórych szkołach, nie pamiętam, jak to było określone, czy... No niestety nie otworzę. Gdzie w programie tej takiej, tym programie zaczęły pojawiać się pewne ćwiczenia, pewne formy ćwiczenia, takie niby poszerzające, utwierdzające na większe tam umiejętność zapamiętywania. To były takie szkolenia dla nauczycieli po to, żeby to przenosić potem i tak prowadzić nauczanie dzieci, które są takim, powiedziałem, jakby preambułą następnego kroku, który już jest takim krokiem o charakterze okultystycznym.
0: Tak. Witamy Pani Anno. Przepraszam, że tak długo musiała Pani czekać.
6: Nic nie szkodzi. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
6: Ja mam serdeczną prośbę do księdza Andrzeja o modlitwę, żebym nabrała siły do ponownego uczestniczenia w modlitwach egzorcystycznych. Ja od 30 lat borykam się z lękami, ponieważ leki psychotropowe, leki antydepresyjne nie dawały skutków absolutnie żadnych, a wręcz czułam się dużo gorzej. Wiadomo, po drodze trafiłam do wielu bioenergoterapeutów. No i na domiar złego w latach 90. pod koniec trafiłam na kurs Reiki. Na szczęście tylko jeden stopień, byłam poddana inicjatywie.

0: walka, żebym nie zemdlała, walka, żebym dotrwała do końca. I po modlitwach indywidualnych u księdza Szymborskiego na Żoliborzu, ja tam chodziłam przez 1,5 roku, dostałam modlitwy opracowane przez naszego Ojca Świętego do domu i niestety w domu nie mogłam ich odprawiać, po prostu ja się czułam tak fatalnie, tak źle i teraz po prostu po każdym egzorcyzmie też czułam się bardzo źle i przerwałam. Już jest w tej chwili 8 miesięcy, jak ja do księdza nie chodzę i mam już bardzo duże problemy w ogóle z chodzeniem do kościoła. I teraz w czasie Adwentu postanowiłam, że codziennie będę zmawiała różaniec za osoby bliskie, osoby potrzebujące pomocy. I tak właściwie 2 dni mi się to udało. Natomiast 3 wieczoru zaczęłam się w trakcie tych modlitw czuć tak źle, że byłam pewna, że ja zejdę z tego świata. Przerwałam modlitwę, poszłam do sypialni, zostawiłam na stole różaniec i w momencie, kiedy wróciłam rano do pokoju, ten różaniec był rozerwany. To znaczy rozłączony. Mimo, że miał te ogniwka zamknięte, ma je nadal, bo ja go nie połączyłam. I wiem, że potrzebuję bardzo znów pomocy księdza Jana, znaczy znów po prostu ciągle, a tak się strasznie boję, że nie mam odwagi. I dlatego chciałam prosić o modlitwę, o pomoc. Żebym przestała się tak panicznie bać, żebym mogła wrócić.
1: Dobrze było, żeby pani poprosiła kogoś o taką pomoc, takie towarzyszenie. To znaczy, żeby ktoś razem z panią chodził na modlitwę.
0: Znaczy, do tej pory dotychczas to mój mąż uczestniczył. I właściwie on cały czas w tym moim cierpieniu trwa przy mnie, jest ze mną cały czas, bo ja zachorowałam po 3 latach małżeństwa, kiedy moja córeczka miała 3 latka i właściwie mam wspaniałego męża i on cały czas towarzyszy mi w tej chorobie i uczestniczył ze mną i w tych mszach i w domu, ale ja widzę, że ja się tak boję, że ja uciekam od tego. A on chyba nie jest na tyle silny, na tyle mocno związany, żeby po prostu, zresztą trudno powiedzieć, żeby na kimś wymóc modlitwę, prawda? To jest z potrzeby serca.
1: Tak, to prawda, że to jest z potrzeby serca, ale są sytuacje, w których to nie bardzo są decyzje pani, tylko są to decyzje tego złego ducha, który paraliżuje wolność, który paraliżuje takie, prawda, te zewnętrzne zachowania. I dlatego są to momenty, w których potrzeba towarzyszenia innych, które potrzeba kogoś, kto pomoże, kto pociągnie pomimo tego, że w tym momencie będę mówić nie chcę. Bo to nie bardzo już jest wtedy to nie chcę, które jest tym pani nie chce. Bo no pani chce.
0: Rozumiem, bo u mnie jest większy ten lęk właściwie przed tym, że będzie źle, aniżeli radość z tego, że jest dobrze, bo ja już byłam na takim etapie, że w momencie, kiedy wchodziłam do kościoła, to klękałam przed obrazem Jezusa Miłosiernego i mówiłam, błagam Cię, pomóż mi, ja tą godzinę chcę wytrwać. I po mszy, kiedy wytrwałam, kiedy przystąpiłam do Eucharystii, szłam i dziękowałam. I właściwie ja się tak źle czuję do momentu przyjęcia sakramentu. W momencie, kiedy już przyjmę komunię, to jest ogromna radość, ale ta siła tego cierpienia jest silniejsza chyba od tej radości.
1: Proszę mi powiedzieć tak, czy ksiądz Jan podejmował modlitwę czy egzorcyzm tylko wobec pani, czy to było w takiej większej grupie osób?
0: Tylko wobec mnie, tylko, bo ja uczestniczyłam w kościele, a później chodziłam na spotkania indywidualne. No i tak jak mówię...
1: No bo to bardzo ważne, żeby to było indywidualne wtedy, tak, w tym, że takiej właśnie, sytuacji.
0: Z tym, że ja po spotkaniach z księdzem Janem miałam tak koszmarne objawy złego samopoczucia. Ja dosłownie czułam, że ja umieram. Ja się robiłam blada. W ogóle rodzina, znajomi, jak ten atak mnie łapał przy kimś, to byli przerażeni.
1: Rozumiem. W rozmowie z jedną z osób, które doświadczały

0: powiedzmy czegoś podobnego do pani, w pewnym momencie mówiłem, wiesz, ty pod pewnym względem jesteś w wyjątkowo szczęśliwej sytuacji, bo dla ciebie nie ma innego wyboru jak tylko świętość. Świętość, która wyraża się w tym, że jednoznacznie i bezkompromisowo wybiera się Jezusa. Że naprawdę chce się iść za Nim niezależnie od konsekwencji, jakie to by za sobą pociągało. Ja po prostu chcę, Jezu, należeć do Ciebie. Więc żebym miała tu umierać w tym momencie, chcę należeć do Ciebie. Żebym miała na tej mszy świętej umrzeć, to chcę Ciebie przyjąć i chcę być zjednoczona z Tobą. Wolę umrzeć z Tobą, niż żyć bez Ciebie. I to są tego rodzaju, powiedziałbym, tego rodzaju momenty, które, no, właściwie jakby nie ma wyboru. Tu inna rzeczywistość to jest ciągle, coś ciągła udręka. Jakby są jakby tak ewidentnie pokazane, że jedyną dla nas drogą jest Chrystus. Że On jest dla nas jedyną szansą, że tylko taki wybór i to taki bezkompromisowy, taki jednoznaczny, to że jakby się człowiek nie da naciągnąć na coś innego. Bo widzi, że tylko On i tylko On jest tutaj szansą. On i tylko On jest jedyną nadzieją. Że nie ma gdzie szukać czegoś innego, że nie ma co nawet jakby zwalniać w takim zwracaniu się ku Niemu, czy odwlekać to zwracanie się ku Niemu, bo naprawdę tylko On jest życiem.
1: Znaczy ja to rozumiem, tylko że mój problem, moje lęki 30 lat temu to się zaczęły właśnie od lęków przed śmiercią, przed umieraniem. I logiczne jest, że jak człowiek się rodzi, prawda, to później odchodzi. A dla mnie jest, ja mam, nie wiem, ja mam to chyba w psychice jakoś zaburzone.
0: No raczej nie przez psychice. Tylko w takim tym wymiarze, tym duchowym. Ale jeszcze na jeden moment bym zwrócił uwagę,
1: tak,
0: że nawet w takich sytuacjach, kiedy przychodzą te lęki, można odwoływać się w takim tym najgłębszej w tej warstwie tego naszego ja do Chrystusa, prosząc Go o to, żeby On ten lęk odsunął, albo żeby On związał siłę tego kogoś, kto dręczy w tej chwili. I Pani ma taką możliwość. Tam gdzieś najbardziej w głębi w siebie, bo on tam nie ma przystępu. Tam ma możliwość Pani zwracania się dalej do Jezusa i odwoływania się do Niego.
1: Znaczy ja w ten sposób tylko jeszcze chyba trwam. Bo naprawdę ja miałam i okresy silnej depresji i myśli samobójcze, z tym, że ciągle jest we mnie ta niesamowita wiara. Bo w momencie, kiedy było tak naprawdę bardzo źle i mnie pogotowie zawierało i w szpitalu już zdawało się, że ja odchodzę, to zawsze byłam z księdzem i ja wiem, że ja mam bardzo silną więź z Jezusem. Ze względu na to, że w momencie, kiedy było bardzo źle i leżałam na łóżku szpitalnym, osamotniona w sali parę godzin, jak mi karetka przywiozła i tak bardzo prosiłam o księdza, to dosłownie po paru minutach się otworzyły drzwi i przyszedł do mnie ksiądz. Więc ja wiem, że ja mam bardzo dużo łaski od Boga, ale nie wiem, tak trudno mi do końca zaufać, uwierzyć, nie wiem. Znaczy, tak bardzo się trzymam tego życia. Chciałabym się trzymać.
2: Dzięki serdecznie za ten telefon.
1: Ja również dziękuję.
2: Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
1: Dziękuję.
2: Witamy Pani Barbaru.
3: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
3: Ja mam pytanie do księdza Andrzeja. Jak odróżnić, czy mamy do czynienia z opętaniem, czy z dręczeniem i czy człowiek, który jest opętany, może przyjmować komunię świętą? No tutaj może jeszcze dodam, że chodzi o osobę, u której jest stwierdzona schizofrenia, Natomiast no, widać, ewidentnie widać działanie jakichś sił. Jak w takim przypadku, jak można pomóc takiej osobie?
0: A dlaczego pani twierdzi, czy na jakiej podstawie pani twierdzi, że ewidentnie widać działanie
3: jakichś sił? To znaczy, no, widać działanie sił. Widać po tym, co się z tą osobą dzieje. To są takie napady agresji, strasznych wrzasków. Ona po prostu nie jest sobą. Krzyczy różnymi głosami.
0: Bo jeszcze te objawy nie są takimi jednoznacznie określającymi, że jest to sytuacja prawda, no, uzależnienia od swego ducha.
3: Mhm.
0: To jeszcze mogą być ciągle objawy chorobowe.
3: Tak, ale bardzo długie leczenie nie przynosi żadnych efektów i to zaczyna się takimi silnymi napadami lęku, niepokoju.
0: Nie, to także są objawy, i to także są objawy, to może inaczej, to także mogą być objawy chorobowe.
3: Tak, tak, ja wiem.
0: I często te przy schorzeniach psychicznych trzeba właściwie mówić o tym, że to leczenie jest łagodzeniem skutków. Leczenie bardziej jest leczeniem, które pomaga w funkcjonowaniu człowieka na co dzień, czy ułatwianiu mu tego funkcjonowania na co dzień, niż że pewnego dnia, prawda, ta choroba ustępuje, była choroba, nie ma choroby.
3: Tak, z tym, że takie właśnie te objawy, o których mówiłam, one nasilają się w nocy. One tylko i wyłącznie właściwie w nocy.
0: To też nie są.
3: To się dzieje w nocy i wtedy, kiedy jest podejmowana modlitwa za tą osobę, ta agresja, prawda, tej
0: to znaczy,
3: osoby
0: tak,
3: w kierunku tej, która się modli, jest jeszcze
0: gdyby większa. Modlitwa była podejmowana, powiedziałbym, w domu X, a ona w domu Y na
3: nie,
0: to nie. reaguje w sposób
3: bezpośrednio no. przy tej osobie.
0: A to zawsze, to zawsze mogą być właśnie te reakcje takie o charakterze właśnie takim psychicznym.
3: Ale proszę księdza, ona nie wie, że modlitwa jest podejmowana, bo modlitwa jest podejmowana taka Aha. cicha, myślna, ona o tym nie wie.
0: Uh-huh. A
3: agresja w tym momencie nasila się.
0: A to może być sygnał, prawda, taki świadczący o tym, że tutaj jest jakieś działanie.
3: Ale czy mamy do czynienia z dręczeniem, bo z drugiej strony osoba ta poświęciła swoje życie Bogu?
0: To opętana osoba to jest osoba, która poświęciła swoje życie diabłu. Nie można jednocześnie poświęcić swojego życia Bogu i poświęcić swojego życia diabłu.
3: Aha, czyli tutaj
0: albo,
3: raczej mamy
0: albo.
3: Do czynienia z dręczeniem, tak?
0: Ja bym jeszcze rozważał ciągle tę sprawę, czym było to poświęcenie życia Bogu, a czy tam nie ma gdzieś właśnie czegoś, co było poświęceniem życia diabłu. Bo objawy, o których pani tutaj mówi, tego rozpoznawania modlitwy, która gdzie indziej czy ma miejsce obok, a nie ma
3: nie ma
0: bezpośredniego, prawda, takiego kontaktu, to są
3: nie.
0: objawy, które występują w takich sytuacjach, kiedy jest opętanie.
3: Aha. Dobrze, bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo.
3: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Szczęść Boże. Strasznie trudne sytuacje. I dla osób, które je przeżywają, i dla otoczenia. A jednocześnie jest tak, że można, szczególnie słuchając takich audycji jak nasza, można szukać wyjaśnień duchowych do spraw, które są kompletnie wytłumaczalne, no, przez zranienia, przez jakąś ucieczkę od rzeczywistości, od życia, przed niezdolność do podjęcia odpowiedzialności za siebie i tak dalej, i tak dalej. I ktoś może szukać
0: może tak
2: wyjaśnień
0: dokładnie.
2: Duchowych. Tam, mm-hmm. Tutaj jest potrzebne bardzo, bardzo konkretne rozeznanie. I najlepiej jest prowadzić to w łączności z Kościołem, bo sami jesteśmy tutaj zdani na subiektywizm i emocje. Witam Pani Ireno.
4: Dobry wieczór, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
4: Ja chciałam zapytać tylko bardzo króciutko, czy cokolwiek można zrobić, jeżeli takie zabiegi, bioterapia, różne inne działanie były stosowane wobec osoby, która już nie żyje i ona już nic nie może zrobić, bo nie żyje.
2: A za jej życia była...
4: Tak, były stosowane tego typu terapie i to pod koniec życia bardzo intensywnie, bo ten ktoś umierał na raka. I to było robione w dobrej woli.
0: Nie ma potrzeby.
4: Czyli taka osoba jakby jest bezpieczna.
0: To znaczy, te dręczenia są dręczeniami ciągle w wymiarze tym naszej, tutaj naszej
2: doczesności.
0: Naszej
2: tak.
0: doczesności.
2: Nic prawda? Ze zbawieniem.
0: Właśnie. Więc jeżeli pomimo tego ta osoba dalej trwała jakoś przy Panu Bogu i jakoś tam jemu oddawała prawda, swoje
4: no, to
0: życie.
4: To było bardzo problematyczne, bo tam po prostu było tak, że to był ktoś, kto był całe życie poza kościołem. Właściwie i to były ostatnie tygodnie przed śmiercią, kiedy no, przy dużej pomocy rodziny ten ktoś się po prostu zwrócił o spowiedź, a komunię przyjął dwa razy.
0: Komunię spowiedź i komunię chorych. Święta. Mm-hmm.
4: Tak, tak, po 50 czy 60 latach bycia zupełnie poza. Mm-hmm.
0: To znaczy trzeba mieć, że tak powiem, nadzieję, że jest na drodze zbawienia i potrzebna jest tu normalna modlitwa, tak jak ze wszystkich zmarłych.
4: Rozumiem,
0: wszystkie czyli... z odpustami, prawda, z tak. mszami zamawianymi, tak. czy gregorianką, prawda?
4: Tak.
0: Tylko to potrzebne, nic więcej.
4: Dziękuję bardzo, proszę bardzo.
2: Panem Bogiem.
4: Ksiądz Andrzej gościł z Panem Bogiem.
2: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Witamy Pani Iwona.
5: Cześć Boże.
2: Cześć Boże.
5: Ja mam jedno takie pytanie, ponieważ pierwszy raz wysłucham tej audycji i jestem przerażona. Naprawdę, nie na żarty. Mam 28 lat, chodziłam na religię, jestem wybierzmowana. No, chodzę do kościoła tak jak pewnie wszyscy inni. Ja w ogóle w życiu nie słyszałam o jakimś reiki, o jakichś czarnych magiach. O
0: Bogu niech będą dzięki.
2: No ale to jest stan normalny.
5: Tak, ale to mnie teraz zastanawia na tym, że jak będąc w takim normalnym stanie głębiej nieświadomości, człowiek może się przed tym wszystkim uchronić. Ja czytam horoskopy dla zabawy. Nie wiem, powiem, że się byłam nawet raz u wróżki z ciekawości. No ale ja na przykład w życiu nie podejrzewałam, że mi grozi coś przez taką wizytę.
0: A jak, że tak powiem, słucham przykazań Bożych i Słowo Boże mi mówi, że wróżby, korzystanie ze wróżb to jest coś niewłaściwego, to...
2: Stary Testament bardzo często na
0: tak.
2: ten temat.
5: No pewnie tak. Wiem, że są takie zapisy, ale w ogóle muszę przyznać, że ubolewam nad tym, że przechodząc przez taką podstawową edukację w kościele, mogę stwierdzić na koniec, że nie znam Pisma Świętego dokładnie. Że...
2: No ale jakie to wyzwanie jest?
5: No jest wielkie, ale prawdopodobnie...
2: Tyle ciekawych ksiąg tam jest, naprawdę. Jeden rozdział dziennie.
5: To ja w takim razie, to ja proszę o taką poradę. Czy wszystkie odpowiedzi, nie wiem, znajdę w Biblii? Czy nie wiem, jakąś listę literatury chrześcijańskiej, która da mi przestrogi przed tego typu sytuacjami, o których przed chwileczką słyszeliśmy? Bo...
0: To znaczy w ogóle to trzeba trochę inaczej ustawiać sprawę, żeby na całe nasze chrześcijaństwo nie było takim lękowym chrześcijaństwem i chrześcijaństwem, które...
2: To jest audycja bardzo specjalistyczna.
0: Które takim chrześcijaństwem, w którym będziemy patrzyli, czego co ja jeszcze nie mogę robić, żeby tam w czymś nie zaszkodziło, tylko potrzeba takiej zwyczajnej drogi budowania jedności i więzi z Jezusem Chrystusem. Podążania coraz wierniej Jego drogą. Wsłuchiwania się coraz wyraźniej w Jego słowo. I to jest ważne. Tą drogą trzeba iść. I wtedy wszystkie inne zagrożenia prysną, prawda, tym samym. Bo im bardziej będę zakorzeniony w Jezusie Chrystusie, tym nic mnie jest w stanie zagrozić.
2: Nie koncentrować się na ciemności.
0: Na, tylko, i na zagrożeniach.
2: Tak, tylko, po prostu wzmacniać światło. No to jest metoda.
0: A myślę, że to, co by można było proponować na dziś, na teraz, to właśnie korzystanie gdzieś z jakichś tam propozycji tej pogłębionej formacji chrześcijańskiej. Tak. Zaczynając od ewangelizacji, nie wiem, albo prawda katechezy, które wprowadzają na drogę na katechumenacie, albo tam, prawda, Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, kurs Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, czy pierwszy stopień oazy, no tutaj takie sypie, prawda, te, które mi są akurat pod ręką i znane mi formy ewangelizacji.
2: Trzeba przerobić tę emocję, którą dziś pani ma w sobie na aktywność i szukać wspólnoty i pogłębiać więcej.
0: Ale na budowanie wiary.
2: Tak. Tak?
5: Mogę jeszcze ostatnie pytanie zadać?
2: Tak, ostatnie.
5: Bo wokół tego wszystkiego jest jeszcze taka, budzi się we mnie wewnętrznie taka sprzeczność, że nie wiem, człowiek nie może czynić cudów, człowiek nie może leczyć, że jak leczyć tylko przez złego ducha, a nie wiem, takie uzdrowienia typu ojciec Pio.
0: Rzeczywiście to też nie ojciec Pio. I człowiek rzeczywiście nie może, może tylko Jezus Chrystus.
2: I ojciec Pio to podkreśla, ojciec Pio to podkreśla.
0: Że to nie on.
5: Ja wiem, ale chodzi mi o to, że jak Chrystus działał rękoma, czy po prostu za wezwaniem ojca Pio, to czy podobne sytuacje się nie mogą zdarzyć w dzisiejszym życiu?
0: Tak,
5: jak można odróżnić, kto działa przez kogo?
2: Wspólnota Kościoła, zakorzenienie we wspólnocie Kościoła.
0: Pewnie pytanie, do które zdaje się, że też trzeba będzie odłożyć na następną audycję i zapraszamy w takim razie za miesiąc, prawda? Tak. Ale bardzo proszę wrócić z telefonem i podejmiemy to jeszcze raz.
2: Bo... Ale musimy jeszcze panu Piotrowi dać szansę.
5: Dobrze.
2: Wszystkiego dobrego. Panie Piotrze, krótkie pytanie.
6: Czy ja w sumie nie tyle z pytaniem, bardziej pytanie ze świadectwem. Chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza, że to w odpowiedzi jakby na to, co wspomniała pani mówiąca o tym, że jej dziecko skierowało na terapię do ośrodka, gdzie było reiki, to ja mogę powiedzieć, że w Warszawie, w szpitalu na Solcu, który jest całym szpitalem, osobę starszą po wypadku skierowano w ramach kontynuacji terapii na akupunkturę, co jest w ogóle też jakąś, o ile wiem, praktyką wschodnią, która nie ma żadnych udokumentowanych podstaw.
2: To też jest rzecz na następną audycję. Bo tutaj jest kwestia już pewnych rozważań i akupunktura w placówkach medycyny zachodniej nie musi być rzeczywistością ideologiczną. Chociaż prawdopodobnie za nią nie stoi żaden mechanizm realnie oddziałujący na człowieka. Jest to mechanizm placebo, ale on działa. I są badania naukowe nad tą rzeczywistością, badania powtarzalne jakieś są.
6: A, czyli to nie jest tak, że akupunktura...
2: Z definicji jest rzeczą złą? Nie, tak nie jest.
6: Aha, bo właśnie zastanawiałem się, jak to może być właśnie, że w państwowych zakładach się proponuje takie rzeczy, albo że psycholog szkolny wysyła kogoś na jogę jako formę terapii. Bo
2: Pani Piotrze, prosimy o telefon za miesiąc w pierwszym.
0: Sprawdzimy i podamy
2: to wtedy. Ostatnie mm-hmm. poniedziałki miesiąca, bo ten jest wyjątkowy. Drodzy Państwo, zapraszam teraz serdecznie wszystkich do modlitwy z Panem Bogiem, Panie Piotrze. Za Hannę, za Krzysztofa, za Robertę, za Renatę, za Annę, za drugą panią Annę, za Macieja i Antoniego, za Pawła, za Hannę, za Kasię, za Ewę, za Katarzynę, za córkę i syna Ireny, za Joannę, za Renatę, za Annę, za Barbarę, za Irenę, za Iwonę i za Piotra. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
0: Panie Boże, zanurzamy te wszystkie osoby w Twoim miłosierdziu. Ukryj, Panie, je w swoich ranach. W Twoich ranach niech one znajdą uzdrowienie. W Twoich ranach niech znajdą ukojenie. Panie, tylko Ty jesteś Zbawicielem. Tylko Ty nas wyprowadzasz z różnych ciemnych rzeczywistości. Tylko Ty, Panie.
2: Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć imię Twoje.
2: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw od złego. Amen.
7: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był ksiądz Andrzej Grewkowicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: Dobry Panie Boże, oddajemy Ci ten czas. Prosimy Cię, żebyś Ty, Panie, dawał nam Twoje słowa, żebyśmy potrafili mówić na Twoją chwałę. I Ciebie, Maryjo, tutaj też serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Pani Marianna Gąsiorek. Witam.
1: Również witam.
0: Pani Marianno, spotkaliśmy się na rekolekcjach ignacjańskich. Który stopień to był?
1: Ja byłam wtedy na drugim stopniu.
0: Jak Pani trafiła na rekolekcje ignacjańskie? Bo to nie taka prosta rzecz.
1: Na rekolekcje ignacjańskie trafiłam z potrzeby serca, a wcześniej jeszcze będąc we wspólnocie Magnificat, przechodziłam różne stopnie, poczynając od szkoły modlitwy, poprzez szkolenia takie duchowe przez 3 czy 4 lata i ta potrzeba wewnętrzna rozwijała się bardzo jakoś tak intensywnie w moim sercu i po konsultacji z moim kierownikiem duchowym doszliśmy do wniosku, że mogę jechać i właśnie pojechałam najpierw na pierwszy, a potem na drugi tydzień rekolekcji ignacjańskich.
0: Niech Pani powie, czy wiarę wyniosła Pani z domu?
1: Tak. Wiarę wyniosłam z domu, ale z domu takiego tradycyjnego. I ta wiara była tradycyjna, taka jak w wielu tysiącach domów polskich. Jedynym takim mocnym argumentem u mnie był ojciec, który przekazywał mi bardzo w taki sposób dokładny i z ogromną znajomością i czułością Pismo Święte. Następnie był to ksiądz, który przygotowywał mnie do pierwszej komunii świętej, a był to ksiądz Zygmunt Bodrowski, który wyszedł z Dachau. Te przygotowywanie do pierwszej komunii świętej było zupełnie inne. Takie przygotowanie serca na przyjęcie Jezusa Chrystusa, a nie wyuczenie się poszczególnych formułek. Potem normalnie drogi nasze z domem rozeszły się, kiedy miałam 16 lat. Wiara moja wciąż się utrzymywała na takim bardzo płytkim poziomie i nie było możliwości, nie było kateches, nie było religii. Religię miałam ostatni rok w 5. klasie szkoły podstawowej, ale miałam bardzo zakorzenione, głęboko jakoś tak w sercu wyryte tę postawę mojego ojca i tego domu. Ja jego ciągle widziałam klęczącego rano, wieczorem, odmawiającego modlitwy. Śpiewaliśmy razem kolędy, godzinki, pieśni postne. I to mi, pomimo że nie miałam już tego kontaktu potem, ale to mi bardzo tak głęboko zapadło na sercu. I tak pozostałam w tej wierze, zawierając związek małżeński i już zamieszkaliśmy razem z mężem tutaj w Warszawie i miałam ogromne pragnienie serca, żeby tę wiarę pogłębić ją tak wystarczająco, jak ona była mi potrzebna, bo dostrzegałam, miałam trudności z modlitwą, dostrzegałam, że tej modlitwy, które mnie nauczono w domu, to są takie drogowskazy, że to jest taka dziecięca droga, że ja muszę coś więcej, że muszę szukać tej drogi właściwej.

0: Nie bardzo wiedziałam gdzie i jak, bo i możliwości, warunki na to nie sprzyjały. No i po latach tej mojej udręki, tego poszukiwania, a powiedziałabym nawet cierpienia, dlatego że ta potrzeba jakaś taka była bardzo silna, nie wystarczały mi same msze święte w kościele, homilia w kościele. Ciągle czułam, że potrzebuję czegoś więcej. Że to jest tak jakby na zasadzie, chce mi się pić i nie mogę się niczym napić, a pragnienie moje wciąż wzrasta. No i trafiłam do tej wspólnoty Magnificat. Przeżyłam w tej wspólnocie ogromny wstrząs. Zawalił mi się cały świat stary, dlatego że tam zaczęłam autentycznie poznawać Boga, przeżywać to, czego szukałam od lat, to te spotkania, te słowa, rekolekcje wspólne wyjazdy. Jakoś tak Pan Bóg bardzo mnie dotykał mojego serca, tak raptownie, gwałtownie, chociaż jest bardzo delikatne, może źle powiedziałam, ale to było intensywnie, nie gwałtownie, tylko intensywnie.
1: A proszę powiedzieć, w tym czasie takiego pragnienia niezaspokojonego, jak pani życie się toczyło? Czy to było... Jak to właśnie? No bo chodziła pani normalnie do kościoła, tak, pewnie, tak?
0: Tak. Życie toczyło się normalnie, jak u wielu rodzin katolickich. Męża dostałam też z katolickiej rodziny tradycyjnej, więc mieliśmy to zakorzenione, tak wpisane w serce, że obowiązkiem każdego katolika jest chodzenie do kościoła. Nie. I te wszystkie tradycje wyniesione z domu żeśmy podtrzymywali. Natomiast kiedy przyszło na świat dziecko, u mnie ta potrzeba taka duchowa ogromnie wzrosła. Ja w pewnym momencie uprzytomniłam sobie, że ja jako matka właściwie to nie mam co przekazać swoim dzieciom, że to wszystko jest takie płytkie, miałkie, że oni będą dorastali, bo mam dwóch synów i to jeszcze synowie, że będą dorastali zupełnie w innym świecie, w innych warunkach, że zetkną się zupełnie z innym światem, z innymi możliwościami. I my jako rodzice nie będziemy w stanie prawidłowo poprowadzić, pokierować ich na właściwą drogę życia. I ta potrzeba wewnętrzna rosła jeszcze coraz bardziej. I te poszukiwania, czytanie literatury, to wszystko nie wystarczało do momentu, dokąd nie zetknęłam się właśnie ze wspólnotą Magnificat w parafii świętego Józefa na Kole.
1: To była wspólnota parafialna, czy jakaś...
0: Parafialna, kościelna, w naszej parafii...
1: Ale jakaś konkretna formacja, czy to po prostu taka grupa modlitewna parafialna? Czy to była odnowa, czy...
0: Nie. Grupa parafialna powstająca tam się zawiązała i rozwija się do tej pory, jest do tej pory...

0: W naszej parafii jest wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. No i ta wspólnota Magnifikat dalej trwa, bo później prowadziła studium życia chrześcijańskiego, które przeszliśmy oboje z mężem. Potem formacja uczniów była 2 lata. To już tę formację uczniów przechodziłam sama. No i tak trwam do tej pory, jeżeli chodzi, no moje życie zmieniło się diametralnie, to jest, powiedziałabym, o 180 stopni, to jest mało powiedziane. Ja zaczęłam patrzeć zupełnie innymi oczami i czuć zupełnie innym sercem. Bóg zaczynał wpisywać w moje serce, wymazywać to zło, a wpisywać dobro do mojego serca. No i tak to trwa do tej pory. Doznałam wielu takich spotkań z Jezusem Chrystusem bezpośrednio.
1: A proszę powiedzieć, co to znaczy, że się życie zmieniło o 180 stopni?
0: Ja po prostu poznawałam Boga, bo ja nie mogłam Jego kochać, skoro Go nie znałam. Ja przez ten okres czasu bycia we wspólnocie poznawałam Jezusa Chrystusa jako swojego przyjaciela, a nie Boga, który będzie mnie tylko sądził. Ta przynależność do tej wspólnoty dała mi możliwość rozwoju duchowego. Ja weszłam w taką głębię duchową przyjaźni z Jezusem Chrystusem, w której trwam do dzisiejszego dnia. Jest to piękne.
1: I jak to się na życie przekłada?
0: Na życie, ponieważ cały czas w tej drodze wspólnej idziemy razem z mężem, więc w życiu naszym zmieniło się wszystko. Zmieniło się nasza postawa do Eucharystii. Codziennie uczęszczamy na Eucharystię, na mszę świętą. 20 lat adoruje Najświętszy Sakrament, mąż trochę krócej. Wychowaliśmy dwóch synów. Synowie służyli do mszy świętej od pierwszej komunii świętej. Nie wiedziałam, co to znaczy problem z dziećmi, co to znaczy namawiać ich, żeby chodzili do spowiedzi czy do kościoła. Ten problem po prostu nie istniał. To wypływało z naszej postawy rodzicielskiej, z naszego życia i tego świadectwa dawania, przekazywania i wskazywania dzieciom drogi.

0: sens.
1: I to pani łączy z tym pogłębieniem życia duchowego.
0: Tak jest. Oczywiście.
1: No, bo tego się nie da w żaden sposób, że tak powiem, załatwić.
0: Nie, bo to żeby coś przekazać, to trzeba coś samemu wiedzieć, umieć. A przede wszystkim nie przekazać wargami, a przekazać sercem. To trzeba żyć na co dzień Ewangelią, żeby tę Ewangelię, którą się przyjmuje do swojego serca, można było przekazać innym. W ogóle forma ustna jest zbędna, jeżeli życie katolika jest prowadzone. Prowadzone poprzez Ewangelię życia. I w tej Ewangelii życia trwamy do dzisiejszego dnia. Chłopcy skończyli, służyli do mszy przez cały czas, skończyli kursy lektorskie, oświęcenia lektorskie, otrzymali do mszy, służyli, dokąd nie wyprowadzili się od nas z domu, nie pożenili. Więc to było w sumie nie literacko zauważalne, ale zauważalne w naszym codziennym życiu. To była taka, to mogę z czystym sercem powiedzieć w tej chwili, to była taka pisana Ewangelia naszego życia w połączeniu z Jezusem Chrystusem, w którym On był Panem i Królem naszego życia. I jest.
1: No bo dzieci w domu to wszystko widzą.
0: Tak. Tak,
1: nie jest, da się mówić co innego, a robić co innego.
0: Bardzo obserwują i jak przypominam sobie w ogóle nasze kontakty, zwłaszcza jakoś tak ja, ze swoimi dziećmi, więc oni są bardzo dobrymi obserwatorami i żeby mieć szacunek u dzieci, to trzeba ten szacunek mieć w sobie i w swoim życiu. Swoim życiem pokazywać, jak ważny jest każdy człowiek i jak należy szanować każdego człowieka, bo tak szanuje nas Jezus Chrystus. I wtedy zbędne są wszystkie nauki, zbędne są nakazy, zakazy, bo to jest żywy obraz, to jest odbicie domowego domu przekłada się na życie również dzieci. Dziś są żonaci, mają swoje dzieci i obydwaj wiernie trwają w wierze rzymskokatolickiej i swoje dzieci wychowują też na wzór, jakich wychowywano w domu. Jestem osobą chyba jakoś tak szczególnie umiłowaną przez Jezusa, bo Jezus mi się objawiał kilkakrotnie w moim życiu, więc ja byłam prawdopodobnie trochę takim opornym dzieckiem i dociekliwym do tego stopnia, że Jezus sam osobiście dotykał mojego serca w sposób taki namacalny, co miało odzwierciedlenie w uzdrowieniu, co miało odzwierciedlenie ujrzenie Jego na krzyżu, następnie w Kalwarii Zebrzydowskiej przy 10 stacji i ten kontakt taki osobisty z żywym Jezusem Chrystusem wpisywał się i jest głęboko w moim sercu.

To była 10. rocznica adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej parafii, rekolekcje adwentowe. Ja wtedy miałam bardzo silne krwotoki z nosa, jak również omdlenia. Byłam w szpitalu, wykonano mi bardzo wiele badań i nie znaleziono przyczyny powstania tej choroby. I w tych rekolekcjach była, to wtedy odprawiał je ksiądz z grupą Odnowy w Duchu Świętym. I w czasie tych rekolekcji była jedna msza święta poświęcona uzdrowieniu i kapłan, niosąc Najświętszy Sakrament, obchodził dookoła kościół, niemalże przystając przy każdej osobie. Ja wtedy byłam nawet, nie byłam w łasce uświęcającej, przyjechałam z drogi i było mi tak bardzo, bardzo przykro, kiedy stanął przy mnie kapłan z Najświętszym Sakramentem. Ja po prostu się rozpłakałam, mówię, no Jezu, co ja ci mam powiedzieć, jak ja nawet nie jestem w łasce uświęcającej. Ten kapłan odszedł i za chwilę słyszę, jak z tej grupy Odnowy w Duchu Świętym, bo ktoś tam mówi, że w tej chwili zostaje uzdrowiona pani, która miała krwotoki i omdlenia. A ja jeszcze to jakoś tak nie przyjęłam tego do siebie. No, na tyle ludzi to nie, na pewno nie jedna miała te same objawy. Bo jeszcze tak niezbyt jasno ta pani powiedziała. Później kapłan doszedł z tym Najświętszym Sakramentem do ołtarza, postawił Najświętszy Sakrament i powtórzył po raz drugi, że w tej chwili jest uzdrowiona pani, która ma 54 lata z krwotoku, z omdleń i z nerwicy żołądka, jeszcze dodał wtedy. I ja poczułam, jak mi dreszcz od dużego palca przeszedł przez całą mnie do samego czubka głowy. I od tamtego momentu jeszcze mi kropla krwi nie pociekła i ani razu nie zemdlałam, ani nawet nie miałam takiej słabości omdlenia. To było właśnie na rekolekcjach adwentowych. I zaraz na rekolekcjach w poście, tych wielkopostnych, miałam zaplanowaną operację na torbiele, miałam torbiele na jajnikach i ta operacja była przygotowywana dosyć długo, bo nie było miejsca, ja czekałam, robiłam różne badania, było wiele badań i wreszcie nadszedł ten dzień, już była oddana krew, było zaplanowane, że mam się zgłosić na godzinę 9:00 i będzie wykonana operacja. I był to dzień mojej adoracji, właśnie w 10-lecie adoracji Najświętszego Sakramentu. I jak jechaliśmy do szpitala, wstąpiliśmy do kościoła. Ja stanęłam przed Najświętszym Sakramentem już nie klęcząc i nie byłam nawet w stanie pozbierać myśli, żeby pomodlić się jakąś specjalną modlitwą. Spojrzałam na Jezusa w Najświętszym Sakramencie i ze łzami w oczach tylko powiedziałam: Jezu, ufam Tobie.

Jak wyszłam z kaplicy adoracyjnej, od dużego ołtarza szedł właśnie ojciec, który prowadził rekolekcję. I ja z tej bocznej nawy, jakaś taka siła mnie wypchała, wyrzuciła wprost do tego ojca, podbiegłam do niego i mówię: ojcze, ja w tej chwili jadę na operację, niech mi ojciec pobłogosławi. On mi położył ręce na głowę, pobłogosławił i mówi: wrócisz zaraz. I myśmy wsiadłam do samochodu, pojechaliśmy, jedziemy już w drodze, gdzieś tak w połowie drogi, ja poczułam, że takie ukłucia, ponieważ miałam już inne operacje, wiedziałam, jak to wygląda, jakby ktoś mi coś zszywał, tak jakby ukłucia i przeciąganie nitką. Takie. I od razu mówię, bo był syn nas odwoził i mąż był, i ja mówię: czuję takie ukłucia, jakby mi ktoś, mówię, zszywał po operacji. Mąż nie mówił nic, a syn to się zaraz roześmiał. Mówię: nie zdziwiłabym się, gdybym, mówię, zajechała i się okazało, że te torbiele zginęły. A syn mówi: haha, zaraz. No i zajechaliśmy do szpitala, ponieważ wszystko było zaplanowane, więc przebrałam się, poszłam na łóżko. Przyszedł anestezjolog, zrobił mi wykład, dał mi tabletki, połknęłam dwie tabletki, resztę miałam połykać co dwie godziny. I o określonej godzinie miała się odbyć operacja. I w ostatniej chwili poproszono mnie na ostatnie badania do ordynatora. On mnie właśnie do szpitala przyjmował. I ordynator mnie bada, ale patrzę, że jakoś mu się zmienia twarz. I tak zastanawia się i mówi: niech się pani jeszcze przekręci na bok. Przekręciłam się, mówię: a co się stało? Nic, mówi, tylko ja tu nie wyczuwam torbieli. Ale mówię: panie ordynatorze, pan sam mnie przyjmował ja wiem o tym, ja tu mam wszystko napisane, tylko ja nie widzę tutaj torbieli. Więc stało trzech lekarzy, wszyscy stanęli na baczność. Ordynator poprosił, żeby mnie wzięli na badanie na USG. Zaprowadzono mnie na USG, ponieważ to było w szpitalu na Inflanckiej, więc to badanie jest z monitorem takim, żeby mamy widziały swoje niemowlęta. Ja się tak spoglądam na ten ekran i patrzę, że tam nie ma żadnych plam, ani w ogóle czysto jest. Bada mnie, bada we wszystkie strony, to od wewnątrz. I powiem: dziękuję. Ja zeszłam, mówię: to co? On mówi: nie, tu nie ma nic. Przyszła jeszcze doktor, chirurg. Mówi: no i co? Mówi: tu nie ma żadnych torbieli. Mówi: tu nie ma nic, tu nie ma, mówi, nawet śladu, że były torbiele. Jak ja stamtąd wyszłam, jak ja szłam, czy ja fruwałam, nie wiem. Ja nic nie widziałam. Nie widziałam, ja tylko miałam jedną myśl. Ja zostałam cudownie uzdrowiona. Ja spośród tylu milionów ludzi, to jest niemożliwe. Wyskoczyłam stamtąd i weszłam do pokoju. Było nas siedem w pokoju i mówię: nie będę miała operacji. Te siedem pań, jak jeden mąż, podniosły się na tych łóżkach, oczy zwrócone, a szłam do szpitala, wzięłam ze sobą obrazek Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. I chyba bardziej na ten obrazek, że ta Matka Boska mnie w jakiś sposób uratowała, niż na mnie. Ja jak usiadłam na tym łóżku, to tak wrosłam w to łóżko i w ogóle miałam jeden mętlik taki w głowie. Jak to jest możliwe, jak ja robiłam cztery razy badania i one rosły i teraz ich naraz nie ma.

I w tym momencie weszła właśnie ta chirurg, która była przy badaniu i ja ją pytam, wie pani doktor, niech mi pani powie tak szczerze, czy te torbiele zginęły, czy one się zmniejszają, że nie trzeba ich operować. A ona mówi, nie, proszę pani, tam nie ma nawet blizny żadnej, żadnego śladu. Jeszcze miałam tę przytomność, mówię, Boże, to ja udokumentowane uzdrowienie. Mówię, pani doktora, czy ja dostanę jakiś dokument na to? Mówi, tak, dostanie pani normalnie kartę ze szpitala informacyjną. Niech pani idzie, mówi, do statystyki po dowód osobisty. Pani już może wychodzić do domu. I ja w tym momencie, jak tak usiadłam, tak zasnęłam, że do tej statystyki nie poszłam. Nie wiem, co się ze mną stało. Jak się obudziłam, to już statystyka była zamknięta. Zadzwoniłam do domu i mąż zdążył dojść. To wszystko trwało łącznie 3 godziny, bo tam coś jeszcze na mieście załatwiał i ja mówię, usiądź, jak stoisz. A on mówi, co się stało, co wypisujecie ze szpitala? Mówię, tak, nie rozbieraj się, tylko przyjeżdżaj, bo ja idę do domu. A co się stało? Mówię, zostałam uzdrowiona. No przyjechał po mnie i najbardziej dziwna sytuacja to była właśnie w domu, bo jak mąż, wróciliśmy, to mąż za nie mówił, ja też. Syn wrócił z Gdańska, bo był w delegacji, jak wszedł, miał zajechać do szpitala. Ja zadzwoniłam, mówię, nie zajeżdżaj do szpitala, bo jestem w domu. Wraca, wchodzi do mieszkania i mówi, a co się stało? Ja mówię, zostałam uzdrowiona. On tak jak stał przy fotelu, tak go wbiło w ten fotel. I tak samo za nie mówił i w ogóle nie wiedzieliśmy, jak ze sobą zacząć rozmowę. No ale fakt jest faktem. Zostałam uzdrowiona. Dokumentacja jest pełna w parafii. Zaraz pobiegłam na 17 na te rekolekcje. Do tego księdza, który mnie błogosławił, mówię, proszę, ojca, ja już jestem. No mówiłem ci, że wrócisz zaraz. Ale mówi, proszę mnie tu opisać, bo to mówi, takie zdarzenie to nierzadko się trafia. Ja mówię, dobrze, opiszę to szybko i księdzu jeszcze mówię, w czasie tych rekolekcji dam. No i tak zrobiłam i jedno dałam pełną dokumentację księdzu proboszczowi u nas w parafii, a drugą dałam właśnie temu księdzu, który był obecny jako ten świadek tego uzdrowienia.

0: byłam w takim dołku psychicznym, tak zwanej pustyni życia, jak to się nazywa, opuszczenia takiego całkowitego, byłam tak przygnębiona, udręczona, umęczona, takie zaczęły się robić różnego rodzaju konflikty między znajomymi, takie w ogóle nie mające związku ani z moim życiem, ani z postępowaniem. I wybraliśmy się z mężem w pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. Ja tak idąc po tych dróżkach, tą drogą krzyżową, no myślałam, że już nie dojdę. Byłam tak, było mi tak wszystko jedno, co się ze mną stanie. I idąc tak się mówiła, Panie Jezu, ja już naprawdę nie mam sił. Tak zaczęłam mieć i problemy z mężem. I tak wchodzę na tę 10. stację, tak ostatkiem sił wchodzę takiej spuszczoną głową. I raptem otwieram oczy, a tam jest te obrazy są takie duże, że ten obraz równy prawie ze mną. Otwieram oczy, a ja widzę żywego Chrystusa, któremu te rany pulsują żywą krwią. Ja normalnie się zachłysnęłam i ta żywa postać tak momentalnie się wchłonęła w te. I wewnątrz, w swoim sercu słyszę takie słowa, jak przed tym, jak mi się pokazał. Popatrz na mnie, ja Bóg. Jestem opluty, wydrwiony, wykpiony. Ja Bóg. Popatrz na mnie. Jak ja się wtedy rozpłakałam, Boże, ja myślałam, że mi się serce rozsypie, nie wiem na ile części. I ja nic nie widziałam, szłam. Tylko nikt nawet tego nie zwrócił uwagi, że pielgrzymi szli sobie, rozmawiali. Siostra zakonna jedna była, podeszła do mnie, wzięła mnie tak pod rękę i mówi, było dotknięcie. Ja mówię, tak, bardzo głęboko.
1: Niepokarana FM. Pokoju

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, łącząc pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Maryi pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny. Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo

błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże, Marleno, Agnieszko, Sławku, Danielu, Anito, Moniko. Ja modlę się za Olgę o uzdrowienie i bezpieczny czas. Modlę się za Wiolę o uzdrowienie z choroby psychicznej i za jej rodzinę o wszystkie potrzebne łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Czasami jest tak, że dla wypełnienia woli Bożej musimy zrezygnować z rzeczy dobrych i bardzo dobrych. I one mogą być rzeczywiście bardzo dobre, obiektywnie bardzo dobre. Ale my nie widzimy dalej niż czubek własnego nosa. Bóg widzi daleko. Maria zrezygnowała z wielu rzeczy po to, żeby pełnić wolę Bożą. Jest przykładem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. No, nawiedzenie świętej Elżbiety. Proszę łaskę uwolnienia dla Marty i pełni życia dla niej. To Marlena, Agnieszka, za wszystkich kapłanów Kościoła katolickiego. Za duszę tego kapłana drugiego, który został zamordowany. I za wszystkich, którzy ponieśli konsekwencje za rannych i za tego kapłana pierwszego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Pamiętajmy, że najważniejsze przykazanie jest nie tylko przykazaniem miłości Boga, ale jest też przykazaniem miłości bliźniego i wiara bez uczynków jest niczym.

Wiara bez służby drugiemu jest niczym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O dzień pełen łask Bożych dla mnie, dla mojej rodziny, prosi Bartłomiej, dziękczynie za mojego męża, za córkę i całą moją rodzinę oraz o błogosławieństwo Boże, to Anita, we wszystkich intencjach Anny. Proszę o uzdrowienie Jagody i opiekę nad jej bliskimi, o rozwiązanie trudnych spraw męża, syna i Syna. Jezu, to się tym zajmij. W intencji chrześniaków Magdy i Marcina ja modlę się za Janka, bezpieczeństwo w czasie tego wyjazdu i o dobry powrót, za Zosię i Piotra, o wszelkie łaski, dziękując za jej wypieki. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa, to po pierwsze niewidzialny Bóg wszedł w świat zmysłów. Jego Syn pojawił się i był obecny tutaj ciałem. To jest przejaw naprawdę niezwykłej miłości. Tej miłości trzeba zaufać. Na tę miłość trzeba się otworzyć, tak jak otwierali się ci ludzie, którzy przyjmowali wiarę otwartym sercem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. W intencji wkraśniaków Magdy i Marcina ja modlę się za Marię, o łaski sakramentalne, łaskę chrztu dla Krzysia oraz nawrócenie Mateusza. Za wszystkich członków grupy Dwa Serca i opiekę Matki Bożej, Matki Przenajświętszej, uwolnienie Celiny, Eweliny, Piotra i wszystkich objętych modlitwą. Za wszystkich, którym obiecałem modlitwę, modli się Andrzej. Za wstawiennictwo świętego Andrzeja Boboli, o nawrócenie Aleksandra i Angeliki oraz wszystkie łaski dla nich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus za ukochaną żonę i dzieci oraz ich rodziny we wszystkich intencjach Anny. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. W radiu jest takie świadectwo, gdzie dziewczyna opisuje to, co Pan Jezus pozwolił jej zobaczyć. To znaczy, On jest blisko. I w chwili, w której grzeszymy, zaczynamy się od Niego oddalać. Oddalać i w końcu tracimy Go z oczu. To, że Bóg jest przy nas, zależy to, czy Bóg jest przy nas, to zależy od nas. Walczmy o wierność, szczególnie wtedy, prośmy o łaski dla siebie, szczególnie wtedy, kiedy jest cierpienie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. We wszystkich intencjach Anny Zafranka, o łaski sakramentalne dla Niego, o bezpieczeństwo, o to, żeby wszystko w czasie Jego półrocznego wyjazdu było po Bożemu, za Wiktorię, łaskę wiary, światło Ducha Świętego w jej decyzjach i opiekę Matki Bożej, za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia, o uzdrowienie z bólu prosi nasza siostra. Za Natalię i całą rodzinę o pomoc w bardzo trudnej sytuacji. Maryjo, pomóż, modli się Ireneusz. Dziękczynnie za tę grupę modli się Emilia. To jest tajemnica, która mówi nam, że kiedykolwiek odejdziemy, odpadniemy od Boga, to możemy znaleźć Go w świątyni, kiedy będziemy wracać do spraw Ojca, kiedy będziemy powierzali się Bogu w swojej słabości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza światła. O błogosławieństwo Boże w tę piękną niedzielę, o zdrowe nerki dla Marii, o zdrowie dla Jadwigi, o uzdrowienie z choroby Rafała i potrzebne łaski. O błogosławiony dzień dla nas. O zdrowe nerwy dla mnie prosi Joanna. Zuzia prosi o pokój na świecie. Marlena prosi o łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają. Ireneusz o wytrwałość dla Ewy, która modli się o nawrócenie męża Jurka. O uzdrowienie z choroby Rafała i potrzebne łaski. Ja modlę się za Klarę, o łaskę sakramentów dla niej, o siły na ten rok na studiach bardzo trudnych. O wszystkie łaski dla niej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Wezwanie o nawrócenie jest wezwaniem do wszystkich, skierowanym do wszystkich ludzi również. Do wszystkich ludzi oprócz świętych. Więc módlmy się o to, abyśmy w świątyni, w sakramencie pojednania napełnili się nadzieją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz o godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękczynnie za ogólnopolską pielgrzymkę wspólnoty kobiet serca Charitomene, o wiarę dla Kaliny, za papieża oraz w jego intencjach na miesiąc wrzesień, za wszystkie osoby konsekrowane, za kleryków i z prośbą o nowe powołania, o dobry start Adama na studiach, za Paulę, za Andrzeja i Marzenę, aby ich Duch Święty wspierał. Modlę się
za Elę, o wszystkie dla niej potrzebne łaski, dla niej i dla jej rodziny. Jezus troszczy się o rodzinę. Ta tajemnica przypomina nam, jaka jest hierarchia wartości. Może nie tyle wartości, ile jaka jest hierarchia duchowa. Po pierwsze, ja jestem odpowiedzialny za swoje zbawienie. I to jest pierwsza odpowiedzialność. Druga to jest za małżonka, z którym jesteśmy związani sakramentalnie. Trzecia dopiero to są nasze dzieci, nasza rodzina. Więc pamiętajmy o tym, że powinniśmy walczyć najpierw o siebie, potem o małżonka, a potem o całą rodzinę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. A ja modlę się za Tosię o głębie łask sakramentalnych, głębie przyjmowania łask sakramentalnych za ten dzisiejszy wyjazd, o zwycięstwo na wystawie, bezpieczny powrót i siły na dzień jutrzejszy w szkole. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się o nawrócenie mojej mamy, za Andrzeja i Marzenę, aby ich Duch Święty wspierał. Sylwia prosi o modlitwę za swoją mamę w dniu jej 80. urodzin, 88. urodzin, o błogosławieństwo potrzebne łaski i życie wieczne, o błogosławieństwo Boże i wszystkie potrzebne łaski dla wspierających kanał i radio Niepokalana FM i o otwarcie serc nowych ofiarodawców, o dobrą spowiedź i szczery żal za grzechy. Wczoraj oglądałem taki filmik na YouTubie czy na Facebooku, nieważne. Jedzie człowiek nocą i w pewnym momencie przed samochodem, przed szybę samochodu wlatuje gołąb i tak trzepocząc skrzydłami towarzyszy temu samochodowi. To jest dziwne, ponieważ ten samochód jechał szybko, więc trudno byłoby trzepocząc skrzydłami utrzymać tę prędkość. I samochód zwalnia i w tym momencie z podporządkowanej drogi wjeżdża na tę drogę potężny tir. Bez wątpienia doszłoby do
do wypadku. Jezus chodzi po Ziemi Świętej w Duchu Świętym i przynosi nam nadzieję, że korzystając z łask Ducha Świętego i z nadziei, którą daje sakrament pojednania, pokuty i pojednania, że dzięki temu możemy wracać. Zawsze możemy wracać i starać się o to, byśmy tutaj zbliżyli się najbliżej do Boga. Być może o świętość też możemy się starać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O dobrą spowiedź i szczere żarle za grzechy modli się Edyta. O łaski dla swojej rodziny prosi Małgorzata, o szczęśliwą drogę dla męża. Za Marcina, Wiktorię, Michała i Laurę, o potrzebne łaski i życie sakramentalne. Za Asię, Maxa, Donatkę i Bena, o potrzebne łaski i ochronę przed złem. Za wstawiennictwem świętego Michała Archanioła. Za księży Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila, Jacka i księży z mojego miasta, o wszystkie potrzebne łaski i błogosławieństwo. Boże, tajemnica, objawienie się boskości Jezusa na górze Tabor. Jedyną szansą na to, żebyśmy sobie dali radę, a tutaj na ziemi, jest modlitwa. Trzeba wyjść na górę, wyciszyć się i poddać Bogu. Mamy nowego błogosławionego, niesamowitego kardynała Sheena. I abyśmy nie ulegli tej mentalności, która dziś
dominuje na świecie i która jest tak obezwładniająca. Te mechanizmy sterowania społeczeństwami od 200 przynajmniej 50 lat, kiedy mamy dowody, że zaczęły być stosowane, one są doprowadzone już dziś do doskonałości i bez nie tylko lektury Biblii, ale bez czytania, jakby to 100 lat temu powiedziano, pobożnych książek i oglądaniu takich właśnie osób jak Matka Angelika czy błogosławiony kardynał Sheen. Możemy tam czerpać również intelektualne wsparcie, abyśmy w tej walce ze światem, który chce nas skierować ku temu, co jest człowiekiem wewnętrznym, zmysłowym, abyśmy dalej patrzyli w górę i oczyszczali swojego człowieka duchowego, albo za nim szli, jeśli on nie wymaga oczyszczenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Światło, ustanowienie Eucharystii. Ja modlę się za Marcina o dobre przeżycie wakacji, bezpieczny powrót. Dziękczynię za tę grupę modlitewną, modli się Dorota, za Pana Roberta, jego rodzinę i za piękne rozważania, za całą moją rodzinę i wszystkich, których mam w sercu, modli się Marlena. W tej tajemnicy ustanowienia Eucharystii widzimy Boży zamysł, widzimy to, co wszyscy prorocy, przecież to pierwsze słowa Biblii są zapisane 1000, a może i 1500 lat przed Jezusem, że to wszystko się w tych sześciu, w tych siedmiu tajemnicach dokonuje, tak? Śmierć i zmartwychwstanie. Zapowiedź tego, że Jezus będzie miał rozdarte serce i
płynące z Jego serca, życie i uzdrowienie dzięki zmartwychwstaniu. Módlmy się o to, byśmy rozumieli, czym jest Eucharystia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Módlę się za wszystkich moich chrześniaków. Uzdrowienie Joanny, aby Królestwo Boże zapanowało w sercach Aleksandry i Angeliki, o uzdrowienie duszy i ciała. Za całą moją rodzinę i wszystkich, których mam w sercu. Za siebie i za żonę Martę, za wrogów Kościoła katolickiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Pan Jezus, Jego ciało przeżywa szok, ponieważ widzi, że zostanie zmiażdżone, ale Jezus wolą swoją opanowywuje ten potworny stres i wybiera wolę Ojca, a nie ucieczkę przed czymś, co będzie potworne. I proszę nie mówić, że ja się porównuję z kimkolwiek. Kiedy 2 lata i 2 miesiące nie zarobiłem ani złotówki, budziłem się co rano oblany takim potem, który potem te koszulki śmierdziały piżmem po prostu i to była reakcja mojego ciała. Ja nad tym nie byłem w stanie w żaden sposób zapanować. Potem Bóg pokazał mi, że to była największa łaska w moim życiu, bo dzięki temu zobaczyłem, kim jestem. Straciłem dobre samopoczucie, mówiąc krótko. W
Więc módlmy się, dziękując Jezusowi za tak potworne, za przyjęcie tak potwornego doświadczenia. O uważne, wdzięczne serce dla mnie, za Michalinę w dniu urodzin, za pomyślne zdanie egzaminu dla Kacpra, potrzebne łaski dla całej rodziny i przyjaciół, za żonę Iwonę i córkę Juliannę, za siebie i za żonę Martę, modli się Sławek, za wrogów Kościoła katolickiego. O uważne i wdzięczne serce dla mnie, modli się Joanna. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się za wszystkich odpowiedzialnych, zróbmy dwa serca. Bracie, to, że modląc się koronką, popłakałeś się, to oznacza, że Bóg cię oczyszcza, zabiera ci konsekwencje twoich grzechów. Jeśli pytasz, co możesz zrobić, to wpisz w Google Pompejanka i zacznij się modlić. To jest wymagająca modlitwa, ale my tutaj odmówiliśmy już ich kilka, bo to wymaga codziennej modlitwy. Piszesz, że to nie są żarty, tak. Życie nie jest żartem i jeśli zaczniesz prowadzić regularne życie duchowe, to dowiesz się tego wszystkiego, co będzie ci potrzebne. Módlmy się za mamę naszego brata. Módlmy się za chrzestną córkę Kamilę, o jej nawrócenie, uzdrowienie z boreliozy, to Edyta, o dostrzeganie światła Ducha Świętego w najtrudniejszych sprawach, którzy jak Bóg, to Dorota, o pomoc w trudnej sprawie, modli się Katarzyna, dziękczynnie za opiekę naszych aniołów stróżów, to Marlena, w trudnej sprawie i za zmarłą chrzestną Wandę, we wszystkich intencjach Anny, o pomyślne zdanie egzaminu dla Kacpra, o potrzebne łaski dla całej rodziny i przyjaciół, za żonę Iwonę i córkę Juliannę.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Wielokrotnie zdradzaliśmy Jezusa. Mimo tego, że sobie przyrzekaliśmy, że nigdy, że już to jest niemożliwe, czując pocieszenie w sercu, byliśmy przekonani, że mamy siłę do tego, by nigdy od Niego nie odejść, ale to nie jest prawda. Módlmy się o to, żeby Jezus w tych naszych doświadczeniach był obecny i żeby każda z tych kropli krwi nie była nigdy zmarnowana przez żadnego człowieka, żeby wszyscy znaleźli ukojenie w Jego ramionach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się w tej tajemnicy trzeciej, ciernim koronowanie Pana Jezusa. Modlę się za wszystkich, których skrzywdziłem, za wszystkich, których mam w sercu i za wszystkich, za których odpowiadam, we wszystkich niewypowiedzianych intencjach, które nosimy w sercach. Dziękczynię za dobre życzenie teściowej, za wstawiennicę Najświętszej Maryi Panny, o potrzebne łaski dla męża i syna. Modli się Dorota. Proszę o łaskę wiary dla męża i dzieci. Modli się Zuzia za chrzestną córkę Kamilo i nawrócenie i uzdrowienie z boreliozy. Zdradzamy. I czasami, kiedy widzimy, do czego to prowadzi, żałujemy, ale abyśmy nigdy nie wpadli w rozpacz z tego powodu. Jeśli jesteśmy wyszydzani, jeśli jesteśmy
niewinnie wywlekani na środek i ludzie się śmieją z nas. Prośmy o to, żeby ta moc, która płynie z śmierci Jezusa, przemienionej w zwycięstwo, byśmy dzięki Niemu mieli siłę znosić te wszystkie upokorzenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, niesienie krzyża. Módlmy się, aby krew Jezusa, która kapała na bruk Jeruzalem, aby ta krew zabrała wszystkie konsekwencje grzechu naszego, co do których jest to możliwe, i pomagała nieść bez rozpaczy te konsekwencje grzechu, które na nas spoczywają. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

jedność między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O potrzebne łaski dla Pana Roberta i całej rodziny, o współpracowników, za współpracowników, Bóg zapłać za rozważania, za wszystkie osoby, które zasmuciłam, zdenerwowałam i skrzywdziłam. To Dorota, za duszę wszyscy cierpiące, zwłaszcza te najbardziej zapomniane. Przepraszam za tych, których, przepraszam tych, których skrzywdziłam. Modli się Anna o leczenie z nałogu alkoholowego mojego męża Ireneusza. Za nieprzyjaciół, osoby nieżyczliwe, krzywdzące, aby odnalazły spokój. Dziękczy mnie za możliwość wspólnej modlitwy różańcowej i o błogosławieństwo Boże i wszystkie potrzebne łaski dla prowadzącego, jego rodziny i współpracowników. O potrzebne łaski dla męża i syna. Tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu jest tajemnicą wierności i konsekwencji. Jezus, mimo że został doświadczony w sposób niebywały, utrzymał się w tej wierności. Popatrzmy na złego ducha, który nie wiedział, czy Jezus jest Bogiem. Byli prorocy, którzy czynili podobne cuda jak Jezus. Mieli też swoich uczniów, całe szkoły. Więc zły duch nie wiedział. I jego radość trwała tylko 36 godzin od zmroku. Czyli od godziny 15 w piątek do godziny 4, 5. Nie wiem, jak tam było ze słońcem w Izraelu. Więc dziękując Panu Bogu za to, że jest wierny, prośmy o wierność dla nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ja modlę się za wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju radia i kanału oraz za podopiecznych poradni. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierć naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, chwalebna z

0: zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ja modlę się za wszystkich moich przyjaciół i za członków mojej rodziny. Modlę się też za wszystkich, których spotkam w Krzepicach, gdzie jadę na pogrzeb. O łagodność i pokorę modli się Daniel za Krzysztofa, Alicję i syna Dawida, o pokój w tej rodzinie, za Sylwię, Magdę, Grażynę, Gośkę, Seweryna, o potrzebne łaski, o szybkie rozwiązanie sprawy z samochodem, o powrót moich dzieci, do kościoła i nauki, którą głosi Kościół katolicki, za Agnieszkę i wszystkie potrzebne jej łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Popatrzmy na zdumienie uczniów, którzy przyszli do pustego grobu. Widząc pusty grób, Jan Ewangelista jeszcze nie uwierzył. Dopiero musiał zobaczyć to płótno, które dziś nazywamy całunem turyńskim, i zobaczył, że on nie został, że nie został rozerwany. To znaczy ta krew, która zlepiła te warstwy płótna, którym był owinięty Jezus, to nie zostało oderwane po prostu. Zdumienie to jest pierwsza rzecz i módlmy się o to, żebyśmy byli zawsze zdumieni światem, ciekawi, abyśmy nie popadli w marazm. A druga rzecz to jest taka, że okazało się, że miłość jest silniejsza niż śmierć. Pamiętajmy o tym. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa, o pokój i miłość w polskim rządzie, o nieustanny zachwyt Bogiem, o łagodność i pokorę. Za Krzysztofa, Alicję i ich syna Dawida, o pokój w tej rodzinie. Modlę się za wszystkich, którzy ofiarują modlitwę, post i cierpienie w intencji ewangelizacji w radiu i na kanale. Modlę się też za wszystkich, którzy wspierają nas jałmużną, prosząc o to, żeby na zamknięcie miesiąca byśmy mieli na tę zrzutkę pieniądze na zapłacenie wszystkich rachunków, które związane są z technologią, z księgowością. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jezus od zmartwychwstania do w niebo wstąpienia kierował uwagę uczniów na to, co jest tutaj. Przygotowywał im, budząc w nich wiarę na trudne dla nich lata, które są przed nimi, na to, że będą zabijani. O właściwe skupienie się na sprawach ziemskich, abyśmy przed nimi nie uciekali, ze wszystkich uzależnionych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Ja modlę się za wszystkich zniewolonych, opętanych, uzależnionych, za okultystów, artystów, intelektualistów, za bezdomnych i wszystkich ludzi Brulionu, za rodzinę, o rozwiązanie problemów, o siłę do działania, za zmarłych Witolda, Krystynę, Dorotę i Kazimierza. Kochani, w trakcie modlitwy weszło na ten kanał ponad 600 osób, a w tej chwili jest z nami, jesteśmy w 34 osoby. Piszcie proszę komentarze, bo różaniec pomaga ludziom w sposób bez dyskusyjny, aby ci, którzy wchodzą na ten kanał, aby coraz więcej na nim zostawało. Udar nieba dla rodziców, rozwiązanie trudnych spraw za osobę. Janina modli się za osoby, które żyją w związkach toksycznych, aby zrozumieli, jak ranią swoje dusze i serce Jezusa miłosiernego, który kocha każdego, za rodzinę i rozwiązanie problemów, o siłę do działania za zmarłych. Udar Ducha Świętego dla Karoli w tej trudnej sytuacji w pracy. Maryjo, prowadź. Zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty daje nam... jego dary są różne, męstwo. To wszystko, umiejętność, to wszystko, co jest nam potrzebne. I popatrzmy, co dostajemy od świata, do czego świat nas skłania, do przeciwności tych darów. Módlmy się o to też, abyśmy potrafili przyjmować łaski Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. W niebo wzięcie Maryi Panny. Maryjo, uproś u Syna swego, aby tchnął Ducha Bożego w serce Konrada, Nikoli i Gracjana. Dziękujemy Ci, Boże, za nasz świętej wiary katolickiej dzień. Maryjo niepokalana, okryj swym płaszczem dziewiczym kapłana ojca Daniela, aby był niewidzialny dla nieprzyjaciół, o pokój w Polsce i na świecie, za wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. O wyleczenie z choroby, o uzdrowienie modli się Anna. We wszystkich intencjach Anny. Ja modlę się za zmarłych z mojej rodziny, szczególnie za Marka i jego rodzinę, za Wieśka, Zygmunta, Luśkę i Andrzeja oraz za moją świętej pamięci asystentkę Dominikę. O wszystkie potrzebne łaski dla mnie prosi Grzegorz oraz dla wszystkich osób, za które się modlę. O łaskę nawrócenia dla Adasia i o uzdrowienie modli się Danuta. Maryja, człowiek, stworzenie, idzie do nieba. Przyjmijmy tę nadzieję, która z tego płynie do serca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas do pokuszenia, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chwalimy Go razem z Tobą, nasz bracie, o spowiedź dla syna Marcina i szczęśliwą podróż. Modli się Małgorzata za wszystkich potrzebujących pomocy. Bądź pozdrowiona, córko Boga Ojca, bądź pozdrowiona, oblubienico Ducha Świętego, bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego, bądź pozdrowiony, przybytku Trójcy Przenajświętszej. To Karolina, jeśli dobrze pamiętam. Dawno Ci nie było. Polecam osoby mi bliskie, modli się, a inne, które żyją tylko teraźniejszością, nie myślą o wieczności, ranią swoje dusze i serce. Jezusa Miłosiernego, za mojego świętej pamięci tatę, który zmarł w piątek, za naszą ojczyznę oraz za naszą rodzinę. Ja modlę się za wszystkich, którzy kiedykolwiek modlili się na tym różańcu. Oddany, niech Twój tata spoczywa w pokoju wiecznym. Pokój w naszej ojczyźnie i na całym świecie za przyczyną świętego Andrzeja Boboli. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Maryjo, Królowo Rodzin, wszystkie nasze modlitwy, prośby, podziękowania zanieś, złóż w rękach Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, ze zmarłych z naszych rodzin. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Pozdrawiam Pannę Karolinę. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy do Ciebie uciekają i za wszystkimi, którzy do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Żegnam się z widzami kanału, a w radiu za chwilę. Żywoty świętych.
1: Niepokarana FM. Pokoju.

Ostatni dzień świętej Krystyny z Persji. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Marca, rok 559. Imperium Sasanidów, Persja. Prowincja Bedgarmai. Pałac namiestnika w mieście Karkaslok. Dziewczyna ma na imię Jazdin. Pochodzi z wielkiego rodu Spitama. To dawne imię. To, które jest zapisane w Księdze Życia, brzmi inaczej. Krystyna. Za murami pałacu narasta zgiełk. Z okien widać słupy dymu unoszące się nad miastem. Na ulicach zbiera się tłum. Krystyna wie, co się dzieje. W Imperium Sasanidów porządek rzeczy ma swoich strażników. To magowie, kapłani ognia, strażnicy starego prawa. Ogłosili święty wyrok. Wszyscy chrześcijanie w mieście mają umrzeć. 2 dni temu widziała ich z okna. Na dziedzińcu pałacu stali w kręgu. Ojciec, miejscy wielmożowie, kupcy. W środku trzej magowie pochylali się nad parującymi wnętrznościami jagnięcia. Szukali znaku i znaleźli. Tego dnia na uczniów Chrystusa nałożono piętno zarazy. Krystyna stoi przy oknie, w dłoni ściska mały krzyż. Na stole leży księga, psałterz zapisany po syryjsku. Krystyna jest córką namiestnika. Jej małżeństwo zostało już uzgodnione. Karawany, sojusze, pieczęcie rodowe. Tak działa świat wielkich domów. Ale w tej komnacie dawny porządek już pękł. Córka namiestnika przyjęła chrzest. Teraz czeka. Na korytarzach pałacu narasta gwar. Szczęk broni, podniesione głosy. Krystyna odwraca się od okna. Poprawia suknię. Drzwi komnaty otwierają się gwałtownie. W progu stoi namiestnik. Człowiek, który całe życie strzegł prawa królów i bogów. Jej ojciec. Na stole wciąż leży otwarty psałterz. Krzyż błyszczy w świetle lampy. Ojciec patrzy długo, jakby widział córkę po raz pierwszy. Wchodzi do środka. Patrzy na psałterz, na krzyż, na córkę. Mówi cicho tylko jedno słowo. Jej dawne imię. Jazdin. Krystyna unosi głowę. Patrzy na niego bez lęku. On robi krok w jej stronę. Ona się nie cofa. Ściska krzyż mocniej. Ojciec zatrzymuje się. Przez chwilę jest tylko cisza. Lampa. Kartki psałterza. Na dziedzińcu zbiera się tłum. Za drzwiami stoją strażnicy i magowie. Krystyna unosi dłoń do znaku krzyża. Potem namiestnik prowincji Bedgarmai przywraca swój porządek świata. Twardy kij opada raz po raz. Krystyna pada na kamienną posadzkę. W końcu wszystko milknie. Na podłodze leży ciało młodej kobiety, córki namiestnika, chrześcijanki.
W mieście nie ustają krzyki, pogrom dopiero się zaczyna. Na stole w komnacie zostaje otwarty psałterz. Kartki poruszają się lekko od przeciągu. Tak kończy się ostatni dzień Yazdin. Ale imię zapisane w księdze życia brzmi inaczej. Krystyna.

0: to zmieniło wszystko. Mało tego, że go zaprosiliśmy, to posadziliśmy go na tronie królewskim. Znaczy, umieściliśmy go w centrum naszego życia. Jako rodzina. Ja, żona i córka. Bo jesteśmy taką małą rodziną. Taką trzyosobową. Więc zaprosiliśmy go i także powiedzieliśmy mu, żeby on kierował naszym życiem. Podziękowaliśmy mu za wszystko, co on dla nas przygotował. Ale wiem, że ten jednorazowy akt był zaproszeniem do tego, żeby go ponawiać każdego dnia. Potem każdy z nas ponowił ten akt osobiście w relacji do Pana Boga, do Pana Jezusa, ogłaszając go Panem i Zbawicielem dla siebie. I wiem, że to jest doświadczenie, to pokazało i pokazuje, że to jest zaproszenie do tego, żeby to podejmować, ponawiać każdego dnia. Modlitwa jest czymś takim, co właśnie jest takim ponowieniem tego aktu.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: No tak, ja to mówiłem o swoim życiu właśnie. Przede wszystkim o swoim życiu, ale też przez tyle lat zdążyłem poznać innych ludzi i mnóstwo innych ciekawych historii. I po prostu jedno jest pewne dla mnie. Jedno jest pewne, że dla Boga nie ma straconych pozycji, straconych ludzi. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Zdumiewające. A jednak nie ma. Po prostu sytuacji bez wyjścia. Do ostatniej chwili człowiek żyjąc ma szansę, żeby go zawołać, żeby się nawrócić. No, wystarczy popatrzeć na Golgotę, prawda, jednego z tych trzech tam ukrzyżowanych. Wiemy, o kim mówię. Mówię o Łotrze. Oczywiście w środku był Bóg. Bóg człowiek, który umierał. Więc powiedzmy, że na jednego z tych dwóch, którzy byli ukrzyżowani razem z nim. O tak to nazwijmy. Od zawsze, to znaczy od urodzenia. Jak pamiętam, urodziłem się w rodzinie katolickiej, więc modlitwa była czymś oczywistym, modlitwa Kościół. Więc Bóg był obecny od początku w moim życiu. No i to jest łaska. Wiem, że to jest łaska. Nie każdemu jest to dane. Mnie to było dane, więc z tego się cieszę. I za to mu dziękuję. Również za to. To zmieniło wszystko. Mało tego, że go zaprosiliśmy, to posadziliśmy go na tronie królewskim. Znaczy, umieściliśmy go w centrum naszego życia. Jako rodzina. Ja, żona i córka. Bo jesteśmy taką małą rodziną. Taką trzyosobową. Więc zaprosiliśmy go i także powiedzieliśmy mu, żeby on kierował naszym życiem. Podziękowaliśmy mu za wszystko, co on dla nas przygotował. Ale wiem, że ten jednorazowy akt był zaproszeniem do tego, żeby go ponawiać każdego dnia. Potem każdy z nas ponowił ten akt osobiście w relacji do Pana Boga, do Pana Jezusa, ogłaszając go Panem i Zbawicielem dla siebie. I wiem, że to jest doświadczenie, to pokazało i pokazuje, że to jest zaproszenie do tego, żeby to podejmować, ponawiać każdego dnia. Modlitwa jest czymś takim, co właśnie jest takim ponowieniem tego aktu. No bo ta walka duchowa, uśmiechnąłem się, bo to są takie, no może wielkie słowa, ale to są po prostu fakty, więc nazywajmy rzeczy po imieniu. Walka duchowa jest rzeczywistością, to jest codzienności mojej, naszej, rodzinnej, każdego z nas, Pana. Nawet jeśli ktoś sobie z tego sprawy nie zdaje, to tak jest. Jeśli nie walczy, to znaczy, że już przegrał. Jeśli walczy, to znaczy, że coś się dzieje, że walczy o coś ważnego, bo nie walczy się o byle co, prawda? Nie podejmuje się walki z wrogiem o byle co. Tylko o coś ważnego. O życie. O życie. Pyta pan, po co to zrobiliśmy? Właśnie po to, żeby tę walkę wygrać. To znaczy, żeby wygrać ją z nim, bo samemu sam nie jestem w stanie nic ze swoim życiem zrobić w takim sensie uczynienia je lepszym, jak ja to rozumiem, jak to rozumiem po chrześcijańsku. To znaczy, nie jestem w stanie się poprawić, nie jestem w stanie wyeliminować swoich wad. Nie jestem w stanie być kimś lepszym. Te bzdury o samodoskonaleniu, o jakimś takim... To są właśnie rzeczy takie złudzenia. Złudzenia, które... A złudzenia są... Są groźne po prostu. Groźne. Fatamorgany. Można się nabrać, idąc w kierunku, w którym tam coś widzimy, że coś majaczy. Nagle się okazuje, że to pustka. Więc po co to zrobiliśmy? Po to właśnie, żeby wygrać. Żeby jako trójka spotkać się tam po drugiej stronie. Ponieważ tak naprawdę on prowadzi tę walkę. Znaczy, on ją już wygrał. Ale w życiu każdego z nas, każdego z naszej rodziny, każdego człowieka walczącego, mówię, takiego, który podejmuje tę walkę, to znaczy, że jest świadom tego, że w rzeczywistości duchowej coś się dzieje, że ona jest dynamiczna, że zdarzenia, które nas spotykają, są wyzwaniem w sercu każdego człowieka, to ta walka się odbywa, ale człowiek sam nie jest w stanie tego wygrać, tylko z nim. Tylko z nim, bo on już zwyciężył. On już zwyciężył przez swoją krew przelaną na krzyżu. Więc zrobiliśmy to po to, ten akt zawierzenia, oddania mu swojego życia, żeby to zwycięstwo mogło się kiedyś dokonać. Wie pan, ja na moją wiarę, znaczy na moje swego rodzaju mój powrót do, jak to mówi Apokalipsa, nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Powrót taki do pierwotnej miłości. Mam ci za złe, że odwróciłeś się od pierwotnej miłości. Ja tak mówię ciągle ogólnikami, ale gdyby tak powiedzieć konkretnie o moim życiu, to po prostu miałem taki moment, kiedy właśnie na tym tronie usiadłem sam, na tym tronie mojego życia. Rozsiadłem się i powiedziałem, że teraz to będę realizował swoje własne pomysły. Teraz ja muszę doświadczyć życia w całej pełni, muszę być człowiekiem w pełni. Mam takie plany, takie pomysły, chcę być. I to był taki moment odejścia od Boga. Znaczy, jeśli ja siadam na tron, jeśli ja zajmuję pierwsze miejsce w swoim życiu, no to już jest bałwochwalstwo. Znaczy, czczę samego siebie. W tym sensie jest to bałwochwalstwo, czyli podstawowy grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Jeśli cokolwiek jest dla mnie ważniejsze od Boga, cokolwiek jest w stanie mnie od Niego odciągnąć, od Jego planów, od oddawania Mu chwały, czci, podążania Jego drogą, cokolwiek, cukierek, bomba atomowa, to On przestaje królować i ja wtedy, no i wtedy, prawda, wchodzę w grzech, już choćby poprzez to, że grzeszę przeciwko pierwszemu przykazaniu. Ja jestem Pan, nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Tak brzmi to przykazanie. Więc miałem w życiu taki okres odejścia od Boga, po prostu układania życia po swojemu. To miało miejsce na studiach. Potem poznałem moją żonę, która też jest osobą wierzącą, pochodzi z katolickiego domu, wzięliśmy ślub. Urodziło się dziecko, no to funkcjonowaliśmy jako rodzina katolicka. Szliśmy w niedzielę do kościoła, potem do supermarketu często. Także to było już takie dziewiąte przykazanie, może... przepraszam, nie dziewiąte, tylko 9 przykazań zamiast 10, prawda? Znowuż, pamiętaj, jakbyś Dzień Święty święcił, to przykazanie w pewnym momencie nagle nie obowiązywało, tak, bo tak to wyglądało. Między innymi, powiedzmy, ale też też wiele rzeczy w naszym życiu wyglądało nie tak, jakbyśmy chcieli. Wkradł się lęk przed tym, jak wychować dziecko, jak... No różnych rzeczy się boimy, prawda? Wkradły się jakieś, jak to w małżeństwie bywa, problemy z porozumieniem się. Na pewno z mojej strony to był egoizm. Zresztą ten egoizm to ciągle jest ta siła, z którą ciągle trzeba toczyć potyczki i walkę. Ciągle myślałem o sobie, prawda, w tym wszystkim małżeństwie jakoś myślę, że na pewno z mojej strony brakowało dialogu. Raczej byłem skłonny mówić, że no dobrze, ja będę dobry dla mojej żony, jeżeli ona będzie dla mnie dobra, tak? Że na coś się umawialiśmy przecież, tak? No to skoro się umawialiśmy, to dlaczego tego nie przestrzegasz? Takie postawy. I w pewnym momencie wracam, chcę do... Tak pokrótce dojść do tego faktu, o którym już wcześniej tutaj pan wspomniał. Otóż poszliśmy, ktoś nam poradził, żebyśmy poszli na rozmowę do pewnego kapłana. Myśleliśmy też o jakimś szukaniu pomocy psychologów, naprawdę. Ale właśnie poszliśmy do pewnego księdza. Powiedzieliśmy, że mamy, no chcemy porozmawiać o życiu, o tym, jak sobie radzić. I on po trzech dniach do nas przyjechał. Postawił na środku pokoju krzesło i powiedział, żebyśmy tam zaprosili, właśnie posadzili tam Jezusa. Tak to się odbyło. A to był ten rok, kiedy ja, ponieważ ja dojeżdżałem do... Nadal ta trasa Łódź-Warszawa jest taką trasą, którą często przemierzam. Wtedy dojeżdżałem do serialu. On dosyć często. I miałem takie radio, które wyszukiwało tam jakieś stacji. No i trafiłem na... przed Warszawą tam na jakąś tam stację, prawda, który nagle usłyszałem kanony z TZ, które... to był właśnie Radio Józef. A te kanony z TZ, to kiedyś za moich czasów, jak kiedyś byłem Łazowiczem, to była taki rarytas, to piękne śpiewy. Trudno było bardzo zdobyć nuty, gdzieś tam mi się udało kiedyś, nie wiem skąd. To zdobyć w ogóle... Podróż do TZ to było jakieś marzenie, to w ogóle nie, trudne do... Gdzieś tam w sferze w ogóle takich nieosiągalnych rzeczy. Zacząłem słuchać dalej tego radia. Takie śpiewy, potem były katechezy, treści ewangeliczne. I było tak, że jak się zbliżałem do Warszawy, to już w pewnym momencie już wiedziałem, gdzie szukać tego radia i już je tam włączałem. I to był ten moment, kiedy przypomniał mi się ten cytat właśnie z Apokalipsy o tym, ten cytat, nawróć się i pierwsze czyny podejmij, i o tej pierwotnej miłości, o tym powrocie. Pomyślałem sobie, człowieku, gdzie ty jesteś? Co się z tobą stało? Gdzie jest to, co było kiedyś, że byłeś, byłeś człowiekiem jakoś bliżej Boga, byłeś... No, coś się we mnie odezwało, takie przypomnienie młodości, ponieważ ja byłem, jak już mówiłem, powiedziałem przed chwilą, byłem Łazowiczem, jeździłem w góry, mnóstwo razy miałem to szczęście poznać błogosławionego, sługę Bożego Ojca Blachnickiego, księdza Blachnickiego. Także to był taki moment takiego żaru, który płonął we mnie gdzieś tam i w pewnym momencie jakby przygasł. I nagle sobie przypomniałem, jak właśnie tę pierwotną miłość. Pomogło mi też w tym to, że w tym roku, w którym tak zrobiliśmy, dokonaliśmy tego aktu zaproszenia Pana Boga na naszego życia i ofiarowania mu siebie, swojej rodziny, to pojechaliśmy na taką na dietę oczyszczającą. Szukałem czegoś takiego, żeby pojechać trochę schudnąć, oczyścić organizm. Słyszałem o diecie owocowo-warzywnej, ale nie chciałem jechać na jakieś wczasy, bo to nie w ogóle nie lubiłem nigdy wczasów, leżaki tam jakieś mi się to źle kojarzyło. Jakieś leżaki, baseny, nuda. Ale usłyszałem, że to jest, ktoś organizuje coś takiego w klasztorze. I właśnie pojechaliśmy, mówię, klasztor? O, dobrze, ciekawie, ja się nie boję klasztoru. Dlaczego? Pojechaliśmy do Bomblina, do misjonarzy świętej rodziny. I to był taki czas, 10 dni w ciszy. Bez telewizora, bez radia, bez telefonu, bez prasy, bez tego, co na co dzień zagłusza. I właśnie te refleksje na nowo wróciły. O tej pierwotnej miłości. Pomyślałem sobie, gdzie ty jesteś, chłopie? Co się z tobą dzieje? Gdzie jest modlitwa w twoim życiu? To wszystko się stało dzięki ciszy. Dzięki temu, że dałem szansę. Sobie samemu. Daliśmy szansę. A Pan Bóg mówi w Biblii, Na pustynię ją wyprowadzę i będę mówił do jej serca. To jest z Księgi Ozeasza, 2,16 chyba. Zwraca się do narodu izraelskiego jak do oblubienicy. Relację swoją z człowiekiem, z narodem wybranym, porównuje do relacji małżeńskiej, do miłości małżeńskiej. I naród, który nagle zaczął czcić bożki, Pan Bóg przywołuje w ten sposób. I mówi właśnie tam o pierwotnym i też o tym, że będzie tak, jak kiedyś było na pustyni, że byliśmy tylko my oboje. Byłaś zdana na mnie, ja cię karmiłem, prawda, szedłem, karmiłem, dawałem ci mannę, przepiórki, dawałem ci, a ty patrzyłaś i szłaś za mną. To jest takie niesamowite, takie na pustynię ją wyprowadzę, będę mówił do jej serca, więc mnie też wyprowadził na pustynię, żeby przemówić do mego serca, bo Pan Bóg mówi tylko w ciszy, więc to jest ten warunek. No tak, ale właśnie, bo zaczęliśmy o Radiu Józef, można mówić tutaj o wielu rzeczach, ale wróćmy do tego tematu. No, to radio, oprócz tych śpiewów, takich czy innych, podawało również pewne treści. Ja w pewnym momencie już znałem ramówkę tego radia i wiedziałem, czego się mogę spodziewać. I to były rzeczy, których pragnąłem po prostu, potrzebowałem tego. To radio mówiło o tym, jak żyć Ewangelią na co dzień po prostu. Tak to wyglądało, także odpowiadało mi ten sposób, ta forma wypracowana pewnie tam przez lata, prawda? Dlatego tak powiedziałem, że to radio miało znaczy było takim impulsem, jakimś też pewnie jednym z impulsów, który uruchomił jakiś taki zwrot, prawda? Jakiś taki nawrót. Także tak to wyglądało. Tak jak w każdej relacji, ta relacja potrzebuje czasu poświęconego tej osobie właśnie, więc staram się przede wszystkim zaczynać dzień od tego, żeby się do niego zwrócić, żeby go przywitać, żeby go poprosić, żeby był ze mną w tym dniu. Zanim wezmę prysznic, to obmywam się w tej wodzie, która z jego boku wtrysnęła, w tej krwi, w tej rzece życiodajnej się zanurzam. Kiedy mam jakąś trudną sytuację i nie zapomnę o tym, żeby polegać na własnych siłach, bo czasami to tak jest, że czuję się, prawda, ja to na pewno załatwię, idę. Czasami nic z tego nie wychodzi. Więc w takich trudnych sytuacjach po prostu też mówię, słuchaj, mam taką sprawę, no pomóż mi, zajmij się tym. A on prosi, zaprasza nas do tego, żeby mu w każdej sprawie mówić, ty się tym zajmij. Jest nawet takie stwierdzenie, Jezu, ty się tym zajmij. Gdzieś widziałem taką modlitwę. No a oprócz tego na pewno kontakt ze Słowem Bożym, z Pismem Świętym, z Biblią. No, to jest podstawa. U mnie w tej chwili mogę to powiedzieć z czystym sumieniem. Nie ma dnia bez kontaktu z Biblią. To jest po prostu coś niesamowitego. No to zanurzanie się w tej rzeczywistości owocuje tym. Jest to lektura nieporównywalna z niczym po prostu. Jest to tak, jakbym... Nie mogę tego porównać z żadną, z czymkolwiek w życiu, co mnie, a wiele książek mnie wciągało. Naprawdę do tego stopnia, że czasem traciłem kontakt z rzeczywistością. Zdarzało mi się mieć takie uczucie, jakby powiedzmy takiego stąpania pół metra nad ziemią. Różnego rodzaju literatura, poetyckie rzeczy, czy jakieś tam. No, mniejsza z tym, nie będę teraz o tym mówił, ale Biblia jest wyjątkowa. Po prostu, już wiem dlaczego. Dlatego jest wyjątkowa, bo to jest słowo, bo to jest on sam, wcielony Bóg po prostu. Na początku było słowo było u Boga, Bogiem było słowo. Skoro Biblia mówi, że Bogiem było słowo, to tak jest. Więc to jest słowo żywe, życiodajne, żywe. Pełne mocy. Już sam kontakt, to jest po prostu, to jest tak, jakbyśmy zażywali lekarstwo. Nawet nie musimy. Idziemy do lekarza. Przecież my się nie musimy na tym znać, na medycynie, na rodzaju chorób, na tym. Wiemy, że gdzieś nas boli, a on mówi, proszę wziąć tę maść. Nie zastanawiamy się, dlaczego, co tam jest. Często się nie zastanawiam, tylko bierze. I to jest takie lekarstwo na wszystko. No właściwie ciekawe, że jeżeli to jest połączone z modlitwą, ten kontakt z tym słowem, to po prostu ono przychodzi w konkretny bardzo sposób, w bardzo konkretnych sytuacjach. To jest zdumiewające. Także to jest też ten element właśnie podtrzymywania tej relacji. No i Eucharystia. Ciekawe, że często mam taką nie tyle niechęć, to takie poczucie, że na coś jeszcze muszę zrobić, nie mam czasu, pójść na Eucharystię. I w końcu no, w różny sposób to się dzieje, że jednak tam idę. I kiedy już tam jestem, to wiemy, że

przewracają, ale gdzieś tam w głębi, no wiem, co jest dobre i jakiego lekarstwa trzeba zażywać. No to jest to najważniejsze lekarstwo, ciało pańskie. To jest jego krew, to jest to, co dostajemy w Eucharystii, on sam. Więc mówię, to jest potrzebny czas. Czas na to, żeby z tą ukochaną osobą tę relację podtrzymywać. Nigdy dość czasu na to, żeby z dziewczyną umówić się nad, wiem, Wisłą, czy gdzieś nad jakąkolwiek inną rzeką, albo nie rzeką, czy na piasku, czy gdziekolwiek na betonie. To nie ma żadnego znaczenia. Można usiąść na ławce i siedzieć i razem po prostu patrzeć w jedno miejsce. To jest istota relacji, tak? Być obok tej drugiej osoby. Ale często trzeba wykonać jakiś wysiłek pokonać, prawda? Dokonać pewnych wyborów, żeby właśnie te relacje pięknować, więc to jest dokładnie to samo. Z tym, że tu wiem, znaczy to jest więcej, bo to jest, ja wiem, że ta osoba po drugiej stronie, w niej nie ma żadnego egoizmu, że to jest wcielone, to jest miłość po prostu. Ta miłość powołała mnie do życia, ta miłość przy życiu mnie trzyma, ta miłość mnie przywołuje, to ona mi mówi, odpowiedz mi. Miłość, która za mnie poszła na krzyż, on poszedł na krzyż za mnie. Więc tutaj o tyle trudno to porównać z jakąś ludzką relacją. Nie ma tam żadnego egoizmu, żadnego nic dla siebie. Aczkolwiek staram się jakoś tutaj to opowiedzieć tak, żeby dać pewien obraz, jak to rozumiem. Także jest to pewien czas, który jest potrzebny. A w tym wszystkim to, o czym mówię teraz, to wszystko, o czym mówię teraz, nazwałbym jednym słowem modlitwa. Czyli ten kontakt. Ja miałem kiedyś bardzo ciekawe doświadczenie. Spotkałem w życiu ciekawych ludzi, Żydów mesjańskich. Ludzi, którzy żyją w tradycji żydowskiej, obchodzą święta starotestamentalne, ale wierzą w Jezusa, Jeszua. I pamiętam, kiedyś byłem u nich w domu i nagle gospodarz pyta, czy możemy się pomodlić, czy nie będziemy mieli nic przeciwko temu. Ja mówię, oczywiście. I zaczął nagle mówić po prostu do Boga, dziękować mu za to, że tu jesteśmy, za to, że w taki sposób jakby mówił do osoby, która z nami cały czas jest. Ja powiedziałem, że jestem bardzo pod wrażeniem tej modlitwy, że to jest dla mnie takie niesamowite, takie łatwe wejście, natychmiastowe w modlitwę, takie jakby ona właściwie była cały czas, tylko była niewypowiedziana. Na co usłyszałem, że może ja za bardzo kombinuję, że za bardzo może używam za dużo intelektu do modlitwy, że przecież Pan Bóg jest wszędzie ze mną i przy stole i w toalecie, prawda, i na ulicy. Ale to nie wystarczy powiedzieć, ale właśnie spotkałem się z czymś takim, z takim poczuciem życia w nieustannej obecności Boga. Więc jeżeli to w sobie pielęgnuję, to już jestem w modlitwie. To już tym jestem. To, o czym mówię, to są wszystko ideały. To są wszystko takie rzeczy, które też zdarzają mi się. Dużo w tym, co mówię, jest tego takiego mówienia o tym właśnie, jak chciałbym, żeby moje życie wyglądało. Ono czasem tak wygląda. Ono czasem właśnie przybiera takie kształty. Jednak jeszcze, powiem krótko, kiedy tylko o tym zapominam, o tej relacji, zaczynam liczyć na własne siły, od razu wkrada się lęk, od razu zaczynam się bać o różne rzeczy, o drobiazgi, o większe rzeczy. A przecież mówi Pismo wyraźnie, wszystkie swoje troski przerzućcie na Niego. Koniec. Właśnie, niech ten cytat taki będzie tutaj przypieczętowaniem tej przydługiej trochę może wypowiedzi. Miriam, tak miała na imię. O, mam taką z nią umowę, ale to taka cicha nasza umowa. Nie będę o tym mówił głośno. Prowadzi mnie za rękę. Prowadzi mnie. Ten swoim płaszczem mnie okrywa. Za mało się może do niej zwracam, ale ona tarczą jest. Chroni przed atakami.

0: złego. W tej walce bardzo pomaga. Swoje dziecko jej oddałem. Ofiarowaliśmy córkę jej. No, kiedy tylko się poczęła, potem kiedy się urodziła. Więc jest taką drogą po prostu. To jest takie... To jest niesamowite. Pan Bóg zechciał w ten sposób przyjść na ziemię przez nią. Więc myślę, że to jest taki kanał otwarty też w tamtą stronę, że ona jest taką drogą do Boga. Taką prostą, prostą. Prostą drogą. Bez wielkich filozofii, bez wielkich... Ona uczy pokory. Przez swoją pokorę, przez swoje... Ona przecież, jak ona przyjęła to całą tę wiadomość o tym, że ma być matką Boga, że ma począć przez Ducha Świętego dziecko, młoda dziewczyna, zapytała tylko, ale no jak, ja mam być matką, że ja nie znam mężczyzny, nie. Przyjdzie Duch Święty, osłoni cię moc Najwyższego. Dobrze, niech tak będzie, niech się dzieje twoja wola. Dobrze, zgadzam się na wszystko, w ciemno, prawda? I to jest, ona jest przykładem tego właśnie takiego przyjęcia bez zastrzeżeń w ogóle woli Bożej. Nieprawdopodobne po prostu. I to życie przy Synu, przy Bogu, niesamowite, ta świadomość, że po tym proroctwie Symeona już, prawda, kiedy przyniosła chłopaka do świątyni, tak jak prawo nakazywało, i tam nagle w całej tej wielkiej świątyni, w całym tym narodzie, który przecież czekał na Mesjasza. Dwie osoby tylko go zauważyły, zdaje się. Prawda, Symeon i Anna. I co jej powiedział ten starzec? Twoją duszę miecz przeniknie. Czyli ona właściwie od małego, kiedy Jezus był mały, już czekała na to, na to cierpienie, prawda? Ono było i wisiało jakby nad nią. Jak jej zginął. Kiedy miał 12 lat, zginął im. Został w świątyni, szukali go 2 dni, już wtedy myślałem, może to teraz, prawda? Może to teraz ten moment, że tego cierpisz, to jest to. W każdej chwili pewnie spodziewała się tego, że żyła w takim, tej świadomości, że to będzie, może w tym przeczuciu, że to będzie ofiara. Nie wiedząc wiele, prawda? Nie pytając też o wiele. Także jest taką, no, ona uczy prostoty i pokory. Bardzo, bardzo jest mi potrzebna w życiu pokora. Zwłaszcza jako aktorowi w tym zawodzie, prawda? Dużo słyszę braw. Dużo słyszę braw, a te brawa to jest zawsze taka rzecz zwodnicza. Można łatwo uwierzyć w to, że jest jakimś wyjątkowym, więc tutaj Maria jest taką właśnie osobą, która przywołuje, uczy pokory. Uczy pokory. Nigdy nie zasłaniała Jezusa. Ona właśnie, ona skupiała na nim uwagę. Prawda, jak ona można ją porównać do takiej soczewki, która skupia promienie właśnie na nim, na swoim synu. Żyła zawsze w cieniu i tego mnie też uczy, takiego życia w cieniu. Takiego właśnie tej pokory, przyjmowania woli Bożej. No, myślę, muszę tu powiedzieć całą prawdę, powiedzieć to, że ciągle jest ma Matka Boża niepokalana, jest ciągle dla mnie tym takim potencjałem, który za mało jeszcze wykorzystuje. Za mało jeszcze wykorzystuje. W ogóle łatwiej jest mi mówić o pewnych rzeczach niż je wprowadzać w czyn. Ale próbuję. I muszę powiedzieć, że jak ją poproszę, to ta pomoc przychodzi. Najciekawiej jest wtedy, kiedy ja sobie nie wyobrażam, jaka ona mogłaby być, ta pomoc. Po prostu oddaję inicjatywę i wtedy dzieją się różne cudowne rzeczy. Więc to droga po prostu. Droga do Pana Boga przez nią. No, z tym jest problem, kiedy zostawiam to na koniec. To jest taki, wtedy jestem zmęczony, to wiadomo, już pod koniec dnia to jest trudno, ale najlepiej jest wtedy, kiedy uda mi się zacząć dzień w ten sposób. zanim włączę radio, zanim pomyślę o czymkolwiek, zacznę cokolwiek robić, bo kiedy już wyruszę w ten rytm dnia, to potem jest trudniej. I tu chodzi o taką właśnie modlitwę, o takie te kilkanaście minut na to, żeby spędzić się ze Słowem Bożym, czy żeby po prostu oddać ten dzień Panu Bogu, żeby tak w spokoju może posłuchać tego, co on ma do powiedzenia, bo to też no, można odmawiać pacierze, prawda, i trzeba to robić, i to są modlitwy. Modlitwa Ojcze Nasz, przepiękna, która to sam Jezus nas jej nauczył i ją zostawił nam. Natomiast ta modlitwa taka prawdziwa, który czasem doświadczam, to jest to, kiedy nie, kiedy ja mówię, tylko kiedy Pan Bóg mówi. Kiedy On mówi, ja mogę posłuchać właśnie przez swoje słowo. I najlepiej to wychodzi rano. I potem najlepiej wychodzi, a potem też cały dzień jest zupełnie inny. Albo no, trzeba o to walczyć, po prostu walczyć. No niestety, trzeba o to walczyć, żeby znaleźć czas na to, żeby powiedzmy, a teraz, to wstąpię tutaj, wstąpię do świątyni, usiądę, popatrzę, pół godziny. Marzenie, prawda? Może 15 minut, może chwila. Ale można też w ciągu dnia, wśród zajęć po prostu. Jakieś tam krótkie słowa skierować. Myślę, że Pan Bóg nas do takiego dialogu zaprasza, w ogóle takiego nieustannego. Trudne to jest, bo to jest takie może za proste, bo to jest dziecięce. Tak jak małe dziecko, niezależnie co robi, to zawsze wie, że tam ten trzyma się ta poły płaszcza tatusia, czy tam, czy jego ręki, czy jego palca, czy powiedzmy, gdzieś tam się zawsze ogląda, czy ten rodzic jest, czy go nie ma, wie, że jest blisko i wszystko właściwie robi w świadomości tej, że nie jest samo. Ostatnio byłem u znajomych i siedzieliśmy gdzie indziej, dziecko spało w ogrodzie i nagle zaczęło płakać i ojciec mówi, no tak, nagle się obudził, zobaczył, że jest sam i zaczął płakać. Więc my też, jak płaczemy, no to jest coś, taka świadomość, można sobie takiego coś takiego wypracować. Jest doświadczenie prawosławia, przepiękne doświadczenie modlitwy Jezusowej. Taki tutaj zachęcam do zapoznania się z tym. To jest, kiedyś miałem szczęście przeczytać książkę Opowieści Pielgrzyma. Przepiękna tradycja modlitwy Jezusowej, nieustannego zwracania się właśnie, nieustannej modlitwy serca, no bo przecież Pismo Święte mówi, módlcie się nieustannie, tak? Więc ciągle pole do pracy.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

witam serdecznie. Proszę, witam serdecznie. Proszę wyobrazić sobie taką sytuację. Kasia medytuje. Medytuje od dłuższego czasu, ale to są tylko i wyłącznie takie medytacje, nad którymi ona panuje i które dotyczą tylko i wyłącznie zdrowia fizycznego. W pewnym momencie wchodzi w medytację prowadzoną. Osoba, która ją prowadzi, ma konto na YouTubie prawie 500 000 i w pewnym momencie medytacji, konsekwencją tej medytacji jest odczucie takie, jakby wbiło jej się coś w głowę i, jak barwnie opisuje, wąż okręcił się wokół jej kręgosłupa. Druga sytuacja. Robert medytuje z Sadhguru. I to jest też medytacja, w której na samym końcu ten mistrz, ten guru coś mówi. Mamroczy coś, nie wiadomo co. My wiemy, że to jest akt oddania tego medytującego człowieka demonowi. I konsekwencją dla Roberta było to, że zaczął mieć poczucie jakiejś potwornej obecności. Był na wakacjach, dom, w którym mieszkał, wydawał, trzeszczał w sposób, którego no, musiałaby być jakaś potworna wichura, było zupełnie bezwiecznie i był w skrajny sposób agresywny, również wobec swoich dzieci. I najistotniejszym takim wydarzeniem była noc, w której coś otoczyło go jakąś taką paraliżującą mocą i miał potworny nacisk na klatkę piersiową, ponieważ on się wtedy już nawracał. Modlitwa różańcem zakończyła tę sytuację. O czym my dziś mówimy? My dziś mówimy o tym, że istnieją dwa rodzaje okultyzmu. Okultyzm kultyczny i okultyzm energetyczny. Okultyzm kultyczny to jest taki, w którym zwracamy się ku jakiejś istocie. Natomiast okultyzm energetyczny ukrywa swoją duchową naturę pod jakimiś bezosobowymi określeniami, tak? Że to jest jakaś energia wypełniająca wszechświat, jakaś prana, mana, jakiś no, eter. Bardzo różne są określenia. Istotą jest, że z tej bezosobowej siły płynie moc. My wiemy, że nie ma tak naprawdę żadnej różnicy pomiędzy okultyzmem kultycznym i okultyzmem energetycznym, ponieważ niezależnie od intencji i przekonań ludzi praktykujących, zawsze mamy do czynienia z tym samym źródłem mocy. Jest nim szatan. Ale zacznijmy od początku. Dzisiejszy konsument popkultury jest formowany duchowo, tak jak kiedyś formował Kościół. Jest formowany duchowo w sposób niezauważalny. Ten człowiek nie wie tego, że wsączane są mu przekonania, które oddziaływują na jego światopogląd i na jego duchowość. I oczywiście mamy tutaj dominującą ideologię postmarksistowską. Nasza cywilizacja dzisiaj, widzimy, w jaki sposób jest zmieniana, jaki jest atak na rodzinę, na kościół, na prawdę, na dobro, na właściwie każdy element cywilizacji. I tym drugim elementem oprócz tej ideologii jest jakaś taka hedonistyczna kultura, tak? Która mówi po prostu, no, rób wszystko to, co niech twoja wola będzie, niech ona rządzi światem, tak? Możesz używać i to jest bez konsekwencji, będzie i okej. I teraz
każda z osób, które ma jakieś deficyty ukryte i jawne, każda z tych osób, czy to będzie nastolatek, czy to będzie znudzona pani domu, czy to będzie mężczyzna w smudze cienia, spotykają się z tymi dwoma rodzajami okultyzmu, kultycznym i energetycznym. Pierwszy z nich jest otaczany nimbem takiej wiedzy tajemnej. Drugi stwarza pozory naukowości. Obydwa obiecują wszystko. Czyli maskowany jest po pierwsze pojęciami, które wykluczają istnienie złego ducha stojącego za tymi praktykami, a, i to jest ten energetyczny okultyzm, a albo ludzie są mamieni wszechmocą, tak? Kontaktem z istotą, nad którą mogą panować, a która może dokonywać zmian w ich życiu, pozytywnych zmian. Okultyzm kultyczny, możecie Państwo sięgnąć do różnego rodzaju ogłoszeń, które znajdują się w sieci. On snuje swoją opowieść przy pomocy starych pojęć, znanych od przynajmniej 500 lat, a czasami jeszcze starszych, tak? Nie wiem, magia rytualna, rytuały miłosne, taniec z duchami, warsztaty szamańskie, tantra radosnych chwil, tak? Czyli my, wchodząc w tę rzeczywistość, wiemy, że jest ona duchowa. Natomiast okultyzm energetyczny unika w ogóle mówienia o duchach, bóstwach, nawet o aniołach. Tak? Mówi się 10 metod ochrony pola energetycznego. Tak? 5 nawyków układu nerwowego, które nie tylko przyciągają pieniądze, ale pozwalają je utrzymać i pomnażać. Tak? Nie wiadomo kto. Nie wiadomo co. 5 oznak, że twoje trzecie oko jest zablokowane. No, mamy jakieś tam potencjalne, niesamowite możliwości, no ale cywilizacja, no ale Kościół zablokowały to rozumienie, odczuwanie. My teraz odblokujemy ci to oko i będziesz mógł wiele, a może nawet wszystko. No oczywiście chodzi o inicjację, ale ta inicjacja jest ukryta. Czasami zdarzają się okultystyczne formy mieszane. Z jednej strony mówi się o tożsamości wcielenowej, ale z drugiej strony gdzieś tam dalej pada informacja, że to jest szkoła wiedzy szamańskiej. Tak? Mówi się o połączeniach astralnych, a jednocześnie o energii duszy. Tak? Jednej strony mówi się o pracy z wahadłą, ale z drugiej strony mówi się o synchronizacji kwantowej. Tak? To w przypadku dwupunktu. Więc bywają też propozycje okultystyczne, które są jakby skierowane do jeszcze innej publiczności. I teraz ten dwojaki język, miałem taką okoliczność, że spotkałem się, to jeszcze były czasy, kiedy współpracowaliśmy z czasopismem Nieznany Świat, zaprzyjaźniliśmy się nawet z jego twórcami i myśleliśmy, że to jest neutralne poszukiwanie wiedzy, że to jest dziennikarstwo. I w pewnym momencie powstała kwestia związana z takim wydarzeniem w Szpitalu Czerniakowskim. To chyba było na początku lat 90., jeśli dobrze pamiętam, może w połowie lat 80., gdzie nagle 8 czy 9 osób, w tym dwoje lekarzy, było świadkami czegoś takiego, że na przykład kieliszki przelatywały przez ścianę. Tak? No, były to manifestacje demoniczne, ale na jednej z konferencji, na której byłem, ktoś opisywał to właśnie w taki sposób, że tam jakieś energie, że i tak dalej, i tak dalej. Druga opowieść była taka, i to była opowieść prawdziwa, że umierał człowiek, który przechodził jakby ze stanu życia do śmierci, a miał jakieś bardzo mocne konotacje. Jego historia życiowa była związana z okultyzmem. I w trakcie tego wykładu nastąpiła kontrowersja pomiędzy prowadzącym,
który przedstawiał tę hipotezę energetyczną, hipotezę w cudzysłowie, a taką panią, zażywną panią, która powiedziała, no to jest wszystko bzdura, tu mamy do czynienia z duchami i tak dalej, i tak dalej. Oczywiste jest, i tu mamy pokazane właśnie ten dylemat, to, że mając świadomość, że nasza widownia, nasi klienci przyszli, to jest grupa zróżnicowana. Jedna to są ludzie wierzący, druga to są ludzie niewierzący w spirytualny charakter rzeczywistości. No i mamy dwa różne komunikaty do nich. I teraz dużo łatwiej jest wystrzegać się duchowej odmiany wiedzy tajemnej, tak? Natomiast wobec okultyzmu używającego języka udającego naukowy, współczesny człowiek wydaje się być bezradny. I to jest moja historia. Ja szukałem skuteczności, szukałem możliwości panowania nad materią ludzką. Tu chodziło o zarabianie dla grupy osób, dużej grupy osób. I ja chciałem podejmować tylko same dobre decyzje. I wszedłem w coś, co nazywa się metoda kontroli umysłu według Silwy i byłem zachęcony właśnie tym, że tam była mowa tylko i wyłącznie o energiach, o częstotliwościach, o synchronizacji półkul mózgu, o tym, że mamy w częstotliwości alfa wizualizować i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście rzecz zakończyła się egzorcyzmami, ale jeszcze wcześniej był chcę opisać taki pierwszy moment, kiedy ja zorientowałem się, że to jest manipulacja. Na końcu jednej z książek, dosłownie w takim akapiciku malutkim, jakby który był nieomalże być może dodany do polskiego wydania, a może nie, nagle czytam zdanie, no bo to wszystko służy do komunikacji z umysłem kosmicznym. Jakim umysłem? Jaka osoba? Tu nie o energię chodzi, tylko o jakieś osoby. Tu chodzi o komunikację z inteligencjami. I to był moment, w którym ja zacząłem szukać i w końcu znalazłem informacje. Takie informacje, które możecie na tym kanale, na którym ma miejsce ten live, możecie je znaleźć. Dziesiątki świadectw, ludzi, którzy wyszli z okultyzmu. Nie wiem, czy nie setki wykładów. Przy okazji kwadratowy nawias. Bardzo proszę każdą osobę, która cokolwiek zyskała z tego, co mówię. Po pierwsze, żeby subskrybowała kanał. Po drugie, żeby nas wspierała. Na przykład można to zrobić poprzez w opisie kanału jest takie miejsce, gdzie można zostać wspierającym. Ja również jestem na Patronite, zapraszam kogoś, kto chce w ten sposób mi pomagać. W tej chwili trwa zrzutka. Na Facebooku i na YouTubie są linki do tej zrzutki, na Facebooku w przypiętym poście. I jest też informacja o Fundacji Brulionu, która prowadzi od strony formalnej te wszystkie wydarzenia, Radio Niepokalane FM i kanał Otwórz Oczy. Więc jesteśmy w punkcie, w którym widzimy tę zasadniczą dystynkcję pomiędzy opowieścią duchową, a opowieścią energetyczną. Tak? I ta energetyczna coraz bardziej jest obecna. Właścicielka największego konta na YouTubie, konta związanego z okultyzmem, ma serię wykładów, które dotyczą centrów energetycznych, w cudzysłowie. Tak? I tam są prace nad splotem słonecznym, w którym ma się kryć wewnętrzna most. Tam są różne
porady typu coaching, tak, i tak dalej. Jest rodzaj takiej wspólnoty, która tam się tworzy. Jest mnóstwo osób wdzięczne tej prowadzącej ten kanał. A ona pokazuje różne sposoby, żeby aktywować wewnętrzną moc. Tak? No i te spotkania kończone są zazwyczaj medytacją. I teraz to jest, tam jest zlepek kilku ideologii w tym przekazie. Natomiast no jest tam jest ideologia pozytywnego myślenia, jakieś odblaski szamańskich, afrykańskich wierzeń. Nieważne. Chodzi o siłę wewnętrzną, czyli tak naprawdę istotą tego przekazu jest tak zwany ruch uruchamienia potencjału, tak, czyli że mamy nieprawdopodobne moce, tylko musimy je uruchomić. I teraz tam są afirmacje, tam trzeba przyciągać miłość, obfitość, tam można zbudować poczucie własnej wartości, czyli mamy pomieszanie okultyzmu energetycznego z jakimiś elementami psychologicznymi, które, prawda, jest taka, służą przyciągnięciu ludzi, którzy być może byliby niechętni jakimś opowieściom dziwnej treści. I tutaj jest oczywiście technika fal, fale teta. To są fale programowania umysłu według tej kobiety. I ona mówi prawdę, że w tym stanie nasz umysł jest jak magnetofon, który nagrywa wszystko. Inna opowieść dotyczy jeszcze tego i powinienem ją razem z tymi dwoma historiami na początku Kasi i Roberta opowiedzieć, a przypomniało mi się to właśnie ze względu na to, że twój umysł jest jak magnetofon. Hipnoza właśnie otwiera na ten stan, na stan transowy i kiedyś zadzwonił do mnie człowiek, który tak naprawdę on pytał się niby o hipnozę i tak dalej, a tak naprawdę on chciał, żebym ja potwierdził, że hipnoza jest neutralna. I w pewnym momencie, neutralna duchowo, i w pewnym momencie on opowiadał o sytuacji, że była hipnotyzowana kobieta, on w pewnym momencie wyszedł na sekundę dosłownie, usłyszał krzyk, wrócił do tego pokoju i okazało się, że pod ubraniem ta kobieta miała na plecach takie rany jakby od trzech pazurów. Ja mówię, no ale proszę pana, przecież pan widzi wyraźnie, jaka jest ta sytuacja. Mówił pan, że pokój był zamknięty. Mówił pan, że te rany były zadane w taki sposób, że ona musiałaby zdjąć ubranie, ale przecież cały czas w tym ubraniu była, bo minęło kilkadziesiąt sekund minęło od pana wyjścia. Więc jeśli to dla pana nie jest dowód na duchową istotę hipnozy, no to co będzie dla pana dowodem? Więc jesteśmy w miejscu, w którym w stanie teta nasz umysł jest jak magnetofon, który nagrywa wszystko, co płynie do naszej podświadomości. I ta kobieta mówi, że to w ten sposób budzisz w sobie to, co najlepsze. Ale jaką my mamy pewność, z czyjego autorytetu ta kobieta się wypowiada, że tylko i wyłącznie pozytywne skutki może mieć to otwarcie się na wszystko, co płynie do naszej podświadomości, ponieważ metody hipnotyczne, transowe, czy takie właśnie, gdzie wywołuje się pewien stan, w którym jest całkowicie wygaszona racjonalność i całkowicie wygaszone sumienie. I dzięki tym dwóm zabiegom nie ma sumienia, nie ma racjonalności. Wszystko, co do nas wpływa, może po prostu nasącza nas. W chwili, w której ja słyszę rzeczy, które są dla mnie nieprawdopodobne, i włączam intelekt i mówię nie, to je odrzucam.
Jeśli ktoś próbuje przekonać mnie do jakiejś działalności niemoralnej, odrzucam, no ale w tym stanie umysł wytwarzający falę teta, czy też działający na wzór fal teta, ten umysł przyjmuje wszystko. Więc tutaj jest istota tej manipulacji zawarta. Medytacja, wprowadzenie umysłu w głęboki stan relaksacji, następnie wysłuchasz afirmacje dotyczące spełnienia, odpuszczenia tego, co niepotrzebne, miłości, obfitości i poczucia własnej wartości. Czyli wchodzimy w stan otwarcia się na rzeczywistość umysłową i duchową, na przestrzenie te, w której umysł działa i działa duch, i ktoś pompuje w nasz umysł to, co chce. Dla Kasi skończyło się to potwornie. Tak? Ten wąż, który ona poczuła, te odczucia wewnętrzne, ich kształt, zależy od tego, w jaki sposób człowiek myśli o tej rzeczywistości duchowej. Kiedy spotkałem się z małżeństwem, które praktykowało podróże astralne, czyli OBE, to jednej z tych żonie ta rzeczywistość przewodnika duchowego manifestowała się jako puma, czyli to, co robili Indianie, zwierzęta totemiczne, to jest ten sposób otwarcia się na rzeczywistość duchową, natomiast on spotykał UFO. Więc jaka jest nasza wyobraźnia? Tak, to, co dzieje się w nas, tego niezwykłego, tego złego, ubierane jest przez umysł w różnego rodzaju kształty. Więc nie ma kompletnie znaczenia, co my widzimy, czego doświadczamy. To, że zwizualizowała Kasia jako węża, który otacza jej kręgosłup, to tylko dlatego, że czytała na ten temat i tego typu wizualizacje, tego typu symbole są w hinduizmie używane. Więc nie ma żadnego węża, nie ma nasz kręgosłup nie jest niczym opleciony. My mamy po prostu do czynienia z demonicznym otwarciem i z jego skutkami. A to pod jaką postacią nam się to wizualizuje, jak to przechodzi przez naszą wyobraźnię, nie ma to kompletnie nasze, nie ma kompletnie żadnego zdarzenia. Żadnego znaczenia. I teraz o co chodzi? Ci ludzie namawiają nas do tego, żeby nastawić się na nieznane. Okultus znaczy nieznane. Więc ktoś, kto zna pojęcia związane z toksycznymi duchowościami, no to od razu wie, że te wszystkie opowieści są po to, żeby otworzyć się na demona. Tak? Ale my słyszymy spowolnij swoje fale mózgowe, wejdź w stan teta, zacznij świadomie korzystać z mądrości wszechświata. Jaka mądrość wszechświata? O czym jest mowa? Tak? O umyśle kosmicznym. Ukrywamy to, że otwieramy się na świat duchowych inteligencji, które nas nienawidzą. Tak? Świadomie korzystać z mądrości wszechświata. Jak świadomie, skoro w medytacji świadomość człowieka jest zawężona, całkowicie zawężona. To są właśnie manipulacje związane z okultyzmem energetycznym. My mamy otrzymać wszechwiedzę i wszechmoc, a otrzymujemy po prostu wirusa duchowego, który nas będzie niszczył. I w moim kanale Otwórz Oczy jest przynajmniej 30 świadectw pokazujących, na jakiej drodze to opętanie się dzieje. Tam jest mowa w tych opowieściach, w tych opisach, tych różnorodnych praktyk. Mówi się o Bibliotece Wiedzy Wszechświata. Ona ma być zawarta w każdej komórce naszego ciała, co jest zwykłym absurdem. Tam się mówi o kronikce Akaszy, gdzie są zawarte wszystkie informacje na temat wszystkiego. Ale tak naprawdę, kiedy wchodzisz w stan głębokiego relaksu i masz jakieś intencje, bo stan głębokiego relaksu jest stworzony dla relaksu. Ale jeśli dzieją się tam rzeczy inne, czyli na przykład
próbujemy wykorzystywać te stany do nauki języków, do jakiegoś warunkowania, czy właśnie do afirmacji, no to w tym momencie, tak jak ten stan głębokiego relaksu jest naturalny i przyrodzony człowiekowi, to w tym, my w tym momencie robimy zupełnie co innego, co jest niezgodne z naturą człowieka. Musimy pamiętać, że nasza natura jest wyposażona w bardzo wiele różnorodnych mechanizmów, które mają nas chronić, czy też mają nam dawać różnego rodzaju techniki adaptacyjne, które sprawiają, że możemy przeżyć, tak, w sytuacjach wyjątkowych. Na pewno czytaliście Państwo o kobietach, które potrafią podnieść jakiś samochód potężny, żeby wydobyć swoje dziecko i tak dalej, i tak dalej. Ja poznałem taką historię z ust ratownika pogotowia, który powiedział, że zostali wezwani do zdarzenia ulicznego. Dwa samochody uderzyły o siebie, a pomiędzy tymi samochodami znalazł się człowiek, miał całkowicie strzaskane te dwie kości w dwóch nogach, które są poniżej kolana. I ten człowiek został znaleziony za tym metalowym płotem łazienek królewskich. Tak? Czyli on po wypadku, mając kaszę w miejsce kości, dobiegł do ogrodzenia łazienek królewskich i przeskoczył na drugą stronę. Więc ale co się dzieje w chwili, w której człowiek wpada w szok, nie wiem, wojna, wypadek i tak dalej, tak? Bo ten stan właśnie jest stanem szoku. Adrenalina jest wyrzucana w potężnych ilościach i dzięki tej adrenalinie mięśnie przejęły na siebie przez chwilę rodzaj takiego pancerza, który działał w miejsce strzaskanych kości. Ale co dzieje się z człowiekiem, jak przyjeżdżają ratownicy i widzą człowieka w szoku? Natychmiast izolują go termicznie, dlatego że on mógłby się wychłodzić. Dlatego że używanie tych nadzwyczajnych mechanizmów, ono ma być, jest przeznaczone na stany wyjątkowe. Natomiast próba manipulowania nimi i próba osiągania celów, do których relaks nie jest przeznaczony, prowadzi do negatywnych skutków, tak? Więc mamy się otworzyć na świat duchowy, będzie nam się mówiło, że to jest świat energetyczny. Jeśli się otworzymy, to bezcielesne inteligencje, które nas nienawidzą, przez jakiś czas mogą dawać nam pozory władzy albo poznawania rzeczy niezwykłych, tak? I teraz mówią nam, że prawo przyciągania polega na wizualizacji tego, co chcesz w swoim życiu osiągnąć, tak? Że wyobrażasz sobie jakieś materialne i niematerialne rzeczy chcesz mieć, to, co chcesz mieć, i stopniowo pojawiają się w twoim życiu. I to jest ideologia, która ma zachęcić ludzi do wchodzenia w medytację. Prawo przyciągania to jest filozofia, wedle której pozytywne myśli przynoszą pozytywne rezultaty w życiu, a negatywne myśli i stany wewnętrzne sprawiają, że te rezultaty oddziaływania tych myśli na człowieka są negatywne. No, mamy do czynienia z przestrzenią absurdu, no bo myśl nie tworzy rzeczywistości. Myśl jest po prostu przejawem sfery niematerialnej i nie ma wpływu na materię. Tak, oczywiście gdzieś tam w długiej perspektywie może mieć, no bo kształtujemy życie według jakichś własnych postanowień i przekonań, ale tutaj mówi się o czymś zupełnie innym, o tym, że możesz wymedytować, wyafirmować sobie dzięki prawu przyciągania, nie wiem, samochód, tak, czy narzeczonego. W opisach tych stron zajmujących się pozytywnym myśleniem są setki takich przykładów, tak. Jak przyciągać to, co się chce, tak? I teraz należy wizualizować z przekonaniem, że to już masz, co wizualizujesz, tak? No ale to, drodzy Państwo, jest definicja magii. Że w stanie głębokiego relaksu
my oczekujemy czegoś w taki sposób, że widzimy, że to mamy. Czyli to jest wiara znieprawiona do oczekiwań pozasakralnych, tak? Czyli my dla pragmatyki, dla życia zwyczajnego używamy mechanizmów wiary, ta wiara jest w sposób godny przynależna tylko Bogu. Tak? Ale jest to ten mechanizm, który sprawia, że ci ludzie uzależniają się od tych stanów wewnętrznych, to po pierwsze. Po drugie, bardzo mają dobre mniemanie o tych, którzy nauczyli ich tej techniki. Ale co najważniejsze, mogą przez jakiś krótki okres odczuwać, że to działa. Tak. I teraz tak. Oni mówią, praktykuj wdzięczność. Dobrze, ale wdzięcznym można być wobec kogoś. Metaforycznie można powiedzieć, że wdzięczny jestem za burzę, tak? Ale komuś, kto tę burzę zesłał, tak? Komuś, kto zesłał słońce. Nie możemy być wdzięczni promieniom słonecznym. Tak? Znaczy możemy w sposób metaforyczny, ale ja teraz mówię o niemetaforycznym działaniu, bo oni mówią o niemetaforycznym działaniu. Mam być wdzięczny wobec energii? Jest bezosobowa. I oni mówią, działaj, doświadcz, otwórz swój umysł, nie kombinuj, po prostu działaj, tak? Nie myśl za dużo, skup się na emocjach, otwieraj się. Na kogo się mam otworzyć? Wizualizuj z przekonaniem, że to już masz. Taka jest definicja magii. Oczekiwanie pożądanych skutków od działań nie mogących być ich przyczyną. Definicja Magdy. Magii. Oczekiwanie pożądanych skutków od działań nie mogących być ich przyczyną. Czyli nasz los nie zmieni się od spluwania przez ramię. Czarny kod nie wpłynie na konsekwencje twoich decyzji. Mogę sobie długo wyobrażać, że jestem młodym, przystojnym blondynem, ale nikt z tego nie wyniknie. Więc tutaj mamy pułapkę, która polega na tym, że wizualizowanie czegoś, na czym nam zależy, z wypowiadaną w próżni intencją, tak? No bo nam się wydaje, że wpowiadamy to w próżnię, żeby to zaistniało, tak? Ale to jest niemożliwe, tak? I może się okazać, że to nie jest wypowiadane w pustkę. Może się okazać, że po drugiej stronie pojawi się demon, bo myśmy się otworzyli. Otworzyli się na energię, no ale co to znaczy? Otworzyliśmy się i oczekujemy w swoim życiu czegoś konkretnego. A to jest już jakby, pamiętacie państwo, że diabeł nie może wybić drzwi naszej wolności, ale my się w ten sposób na to zgadzamy. I teraz na prośbę o coś, czego nie można dostać na drodze naturalnej, ta prośba nasza jest otwarta, jest kierowana w nieznane okultus, pamiętamy, lub na wejście w trans, w którym nie działa ludzka racjonalność i sumienie, to jest właśnie otwarcie się na świat duchowy. My słyszymy i czytamy, twoje myśli są jak nici energii, to co tkasz w swoim umyśle staje się twoją rzeczywistością. Wszystko nas, wokół nas to czysta energia, każda emocja, intencja ma moc i tak dalej, i tak dalej. Pytanie brzmi, czy potrafisz nią kierować, tak? I teraz im szybciej przyjmiesz wszystkie ideologiczne założenia, to zaczniesz tym łatwiej przyciągać to, czego naprawdę pragniesz, tak? I to jest obietnica, która nie może być spełniona. Nie da się kształtować rzeczywistości w tym sensie, o którym mówi ideologia pozytywnego myślenia. Ideologia mocy umysłu, czy ideologia potęgi podświadomości. Jednak wszystkie te systemy przekonań budują w człowieku światopogląd niezgodny z nauką i wiarą. I to oznacza odrzucenie realistycznego spojrzenia na rzeczywistość. I co mówią ci ludzie? Bądź gotów, żeby zostawić stare paradygmaty i wartości. Bo one nie służą twojemu wzrastaniu. Tak? I co robię? Przygotowuję się do życia w przebudzonej świadomości. Dlaczego
taki tekst? No dlatego, że przez pierwszy etap, kiedy człowiek otwiera się na złego ducha, my jesteśmy w euforii. Przed nami się otworzyło coś nieprawdopodobne. W mojej historii na przykład doświadczyłem stanu samadhi, czyli tego, co nazywane jest nirwaną. Ja czułem się, jakbym rozpłynął się w kosmosie, tak? Ja wiedziałem wszystko. Ja wiedziałem, że nie są sprzeczne całkowita determinacja i wolna wola ludzka, tak? No ale to są tylko doznania wewnętrzne. Świat idzie swoim trybem, tak? Więc my tracimy realistyczne spojrzenie na rzeczywistość. U mnie nie spowodowało to jakichś większych konsekwencji w sferze przekonań, dlatego że ja miałem wtedy duży biznes i musiałem się zająć konkretem i to sprawiło, że nie poszedłem za tą nieprawdopodobną euforią, za tym subiektywnym doznaniem, które na przykład religia hinduistyczna, która przyszła do nas od XIX wieku w sposób niezwykły, który ta na podstawie tych euforycznych doznań, tam zbudowano filozofię, czyli filozofię całkowicie subiektywną. I być może ona pozwala w jakiś sposób spełniać się wewnętrznie, no ale jak widzimy, do czego doszła cywilizacja hinduska i cywilizacja. Nie mówię o kulturze, mówię o cywilizacji. No to przecież jeszcze 50 lat temu, a być może dzisiaj jeszcze na głębokiej prowincji w Indiach, zobaczyłem ostatni taki filmik, który mnie przeraził, w których palono wdowy razem ze zmarłymi mężami. To jest coś po prostu nieprawdopodobnego. I teraz ten okultyzm energetyczny przyciągając obietnicami szczęścia i powodzenia finansowego, jest obecny na przykład w feng shui. To jest praktyka, ona ma pewnie z 4000 lat i której istotą jest przekonanie, że zmieniając położenie przedmiotów względem siebie, może wpłynąć na los człowieka. Jest to czysto absurdalna idea, no ale doskonale służy do manipulacji ludźmi. Dzisiaj duże firmy zatrudniają ekspertów, konsultantów feng shui, żeby oni w jakiś sposób formowali wnętrza pokoi, czasami nawet budynki całe są budowane zgodnie z zasadami feng shui, ale to w ogóle nie jest system żadnej wiedzy, tak? Trzeba porzucić racjonalizm, żeby uwierzyć, że dzwonek wieczny o 5 rurkach przynosi pecha, ale taki sam dzwonek o 6 rurkach zapewnia szczęście. Otoczenie człowieka bez wątpienia ma wpływ na jego samopoczucie, ale nie na rzeczywistość materialną. To nie jest metoda aranżacji wnętrz. Wiara w możliwość wpływania na losy i szczęście człowieka przez odpowiednie posługiwanie się przedmiotami jest przesądem. A co więcej, ponieważ pisałem kiedyś artykuł do leksykonu na temat feng shui, no to dotarłem do książek, w których gdzieś na samym końcu były takie jakby od autora zwierzenia i oni mówią, że używają różnych inkantacji, różnych wezwań mentalnych, ale białym ludziom o tym nie mówią. Tak? Czyli przesąd związany z feng shui może być również zabobonem, czyli rzeczywistością duchową. Chociaż pewnie w większości przypadków nie jest. No ale jeśli mamy takie przekonanie, że mówi się zmień, wystrój grobu twojego ojca, bo to może wpłynąć pozytywnie na twój los. Ale pamiętaj, że może wpłynąć też na losy twoich braci i sióstr, więc rób to uważnie i delikatnie. No. Przepraszam bardzo. Jawna absurdalność tego zalecenia jest chyba dla wszystkich oczywista. Bo przesądem jest też przekonanie, że co pomyślę, to się stanie, tak? To też jest przesąd prowadzący do otwarcia się na świat duchowy.
Dalej, ideologia stojąca za amuletami, tak? To też polega na zwiedzeniu. Właściciel takiego przedmiotu magicznego myśli, to najczęściej chodzi o szczęście, o ochronę, o zdrowie, bezpieczeństwo, ale w swej istocie nosząc taki amulet, który, amulety są najczęściej symbolami, których używano przez kilkaset, a czasami kilka tysięcy lat do przywoływania duchów. Więc jak ktoś zakłada jakiś amulet, jakiś przedmiot właśnie taki duchowy z symbolami, których nie rozumie, to tak jakby sobie zawiesił tabliczkę: demonie, zapraszam cię do mojego wnętrza. Dlaczego? Dlatego, że te symbole były używane w rytuałach, w których ludzie otwierali się na sprawy demonów, tak? Więc noszenie niezrozumiałych znaczków, trzymanie, nie wiem, oka proroka, czy jakichś papirusów, z niby tam mają być jakieś frazy zaklinające szczęście, i stawianie tego w jakichś ważnych punktach pomieszczenia, w których żyjemy, kiedy ta symbolika dominuje jakby nad nami, to jest prosta droga do problemów duchowych, tak? Jak czegoś nie rozumiemy, to lepiej tego nie używajmy, tak? Symbolika amuletów to symbolika przynależności. Tak? Ta ideologia uzurpuje sobie władzę nad rzeczywistością, uzurpuje sobie władzę nad siłami nadprzyrodzonymi, ale w rzeczywistości te symbole prowadzą do otwarcia człowieka nad działanie sił, nad które nie mają żadnej władzy. A za tym mogą pójść problemy duchowe i szkody psychiczne. Egzorcyzmy przedmiotów są od wieków elementami praktyki egzorcystycznej Kościoła katolickiego. I teraz spojrzyjmy na to, co teraz powiedziałem z pewnej odległości. Uporządkujmy to, tak? Czyli po pierwsze, w tej dziedzinie duchowej mamy do czynienia z wierzeniami. I to jest niebezpieczne, dlatego że jest wiara i wiedza. Wierzenia

przykłady, które przytaczałem, one właśnie prowadzą do wywołania w sobie różnych stanów wewnętrznych, do których zapraszają te wierzenia. I dlatego to jest niebezpieczne. Dlatego, że to jest niezgodne z autorytetem nauki i niezgodne z autorytetem wiary. Kościół przestrzega przed okultyzmem. Dlaczego? Nie dlatego, że chce zagarnąć dla siebie jeszcze więcej władzy. Ostrzega dlatego, że to po prostu, to otwarcie po prostu kaleczy. Dobrze. Teraz druga kwestia, porządkując to, o czym mówiliśmy. Okultyzm kultyczny jest skierowany do ludzi wierzących w rzeczywistość spirytualną. Dlatego tak wielu katolików daje się na to nabrać. Bioenergoterapeuci do Polski zostali wprowadzeni w polską rzeczywistość przez Kościół. Clive Harris przyjął 1 000 000, może 1 500 000 osób na seansach swoich. A to była absolutnie sprawa duchowa. On zapytany przez swoją tłumaczkę, osobę, która bezinteresownie jeździła z nimi, tłumaczyła. I ona zauważyła, że po każdym jego przyjeździe w tej grupie, w tej wspólnocie modlitewnej, że po każdym jego wyjeździe dzieją się rozłamy, jakieś problemy. I ona zaniepokojona tym, skojarzywszy wcześniej jego obecność z tymi problemami, zapytała się: Clive, a tak naprawdę to jak ty uzdrawiasz? On mówi: jak to jak? Przy pomocy duchów. Nikt przez kilka lat, kiedy on jeździł do polskich kościołów, nie zapytał się: Clive, jak ty uzdrawiasz? On by powiedział, bo on myślał, że robi dobrze. Nie przekonało księży i ludzi posługujących się zdrowym rozsądkiem do tego, że to jest jakaś działalność podejrzana, fakt, że Clive Harris prosił, aby usunąć Najświętszy Sakrament z kościoła, w którym miał uzdrawiać. Wszyscy zakładali milcząco, że chodzi o to, że on okazuje w ten sposób szacunek Jezusowi. Tak? Ale problem polega na tym, że jeśli Najświętszy Sakrament został gdzieś w jakiejś bocznej kaplicy, to Clive mówił: dzisiaj nic z tego nie będzie. Nie będzie uzdrawiania. I popatrzmy na ten proces otwierania się. Otwieramy się na czyjś autorytet, ale jak w to nie wierzymy i wewnętrznie kpimy z tego, tak? Albo modlimy się na różańcu, tak? To nie następują te ekscesy, które są związane z otwarciem się na autorytet bioenergoterapeuty. To mówi się, mówią często ludzie, że takie mrówki wędrują po ciele, jakieś odczucie ciepła. Każdy, kto miał takie doświadczenie związane z wizytą bioenergoterapeuty, czy w czasie seansów z Clive'em Harrisem, czy innymi energoterapeutami, jeśli działy się jakieś tego typu rzeczy, no to może mieć pewność, że ma problemy duchowe. Czyli w sposób oczywisty Clive Harris był traktowany jako okultysta energetyczny, to znaczy udawał, czy też ludzie odbierali go jako tego, który ma panować nad jakąś energią. Okazuje się, że on po prostu był sługą duchów. Czyli okultyzm kultyczny jest skierowany do ludzi mających światopogląd spirytualistyczny. Natomiast okultyzm energetyczny jest skierowany ku ateistom, agnostykom, ludziom, którzy nie wierzą w duchowy komponent rzeczywistości. Tak? Niektórzy mogą deklarować się jako katolicy, tak? Ale tak naprawdę nie mają tego doświadczenia. Tak? Noszenie kamieni z intencją w postaci jakichś obrączek, jakichś bransoletek, jakichś wisiorów, noszenie kamieni z intencją, że ten przedmiot ma nam dać szczęście, ochronić nas, ma dać nam zdrowie, to jest już akt duchowy. Bo my spodziewamy się od tego kamienia czegoś ważnego dla nas w życiu. No przecież nie sposób pomyśleć, że kawałek metalu czy kawałek kamienia wpływa, potrafi zmienić mój los. Tak? No nie sposób tego pomyśleć. Zatem myślimy o jakiejś

sile, która się za tym kryje. No ale to jest moc demoniczna, bo zawsze, jeśli dzieją się jakieś rzeczy w przestrzeni, jak wezmę ten długopis, tak, i go puszczę, to on zawsze spadnie. Tak? I dzięki temu powstał kafar. Tak? I my wiemy, że mamy do czynienia z prawami nauki. Tak? Ale jeśli my mamy jakieś założenia, mamy jakieś przekonania, mamy jakieś wierzenia, no to nie możemy oczekiwać, że coś, co nie ma... Tutaj był przyczyna i skutek, tak? Grawitacja. Ale tam tych związków nie ma. Jeśli ktoś wierzy, że one istnieją, to wymyka się w przestrzeń niebezpieczną. Wymyka się z przestrzeni autoryzowanej przez naukę i wymyka się z przestrzeni autoryzowanej przez wiarę. I jeszcze ostatnia część tego wykładu. Mówiąc najkrócej, od 7 stuleci w zachodniej kulturze, po raz kolejny, bo to nie jest pierwsza taka fala, w miejsce po chrześcijaństwie lub w pustkę wchodzą wierzenia i przesądy. I w wielu przypadkach prawdziwa potrzeba wiary może być zaspokojona przez podróbki. Oczywiście istnieją dziś tysiące innych niż okultyzm form sprzedawania fałszywej nadziei. Jednak te, o których mówię, mogą mieć również konsekwencje duchowe. I dlatego różnią się od wszystkich, nie wiem, ludzie, którzy podają się za lekarzy, a są oszustami, ludzie, którzy się podają za psychologów, a są oszustami, biorezonans, który ma tam jakieś mieć oddziaływanie, ale jest po prostu czystym oszustwem. Ale tutaj mamy do czynienia z wchodzeniem w rzeczywistość duchową. I teraz te duchowe zachowania, to otwarcie może mieć również konsekwencje duchowe. Jak się przejawiają te duchowe konsekwencje? Nie dające się leczyć farmakologicznie depresje. Statystycznie nieprawdopodobna ilość negatywnych wydarzeń w życiu. Obsesyjne myśli, trudności z modlitwą, utrata pewności zbawienia. Jakieś koszmary. Coś przychodzi do nas i my nie jesteśmy absolutnie w stanie nad tym panować. Myśli, które są, o których wiemy na pewno, że nie są nasze. Tak? To wszystko są objawy problemów duchowych. Do tego jeszcze manifestacje. Jakieś dzieją się rzeczy nieprawdopodobne, spadają karnisze, plujemy krwią, myjąc zęby. No, dziesiątki różnych tego typu działań. Setki świadectw mówią o tym, że nie warto, absolutnie nie warto wchodzić w te dziedziny. I oczywiście, jak mówiłem, z okultyzmem energetycznym jest trudniej, no bo tam ta wiedza o duchowej istocie tych zachowań jest ukryta przed nami, tak? Pogaństwo i wiedza tajemna, bo to są dwie różne rzeczywistości, mimo że zawierają ten sam korzeń. Ta wiedza tajemna, wiara w moc amuletów, manifestowanie pragnień, magia, psychotronika, kursy doskonalenia umysłu. Ale do tego okultyzm okultyczny i energetyczny to są właśnie źródła tych problemów. I oczywiście pogaństwo już było i nie wróci, bo ono nie dawało odpowiedzi na najistotniejsze potrzeby człowieka. Nie dawały nadziei. Wszystko to jest po prostu szukanie tam, gdzie nie możemy tego znaleźć. Ale w dalszym ciągu będą ludzie, którzy na podstawie anegdotycznych przesłanek będą mówili o tym, że to działa, tak? Ta wiedza tajemna i te wszystkie ideologie związane z okultyzmem energetycznym będą towarzyszyły naszej cywilizacji do końca. Dlaczego? No bo Jim Carrey zamanifestował $10 milionów i ma je w kieszeni. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, do usłyszenia jutro.

0: Jezu Chryste, przychodzimy, Panie, do Ci chwały. Daj nam, Panie, Twoją moc. Daj nam, Panie, Twoją łaskę. Daj nam, Panie, Twoją opiekę. Chroń nas przed złym. Byśmy mogli mówić na Twoją chwałę przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: A Ciebie, Mario, bardzo serdecznie też tutaj zapraszam pod Twoją bramę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racznie gardzić w potrzebach naszych, a lat wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, cieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Agnieszka Jackowska. Witaj.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam.
0: Czy Bóg pomaga w cierpieniu?
1: To jest tak, że Pan Bóg jest. Pan Bóg jest. On żyje. Jest realny. Jest bardzo blisko, chociaż go nie zawsze widzimy, czujemy, czy możemy dotknąć. W związku z tym Pan Bóg po prostu nas niesie. Muszę to powiedzieć z perspektywy własnego doświadczenia i z perspektywy też jestem z wykształcenia filozofem i pamiętam zajęcia z antropologii, jak cudownie profesor Gogacz nam tłumaczył, jak Pan Bóg jest obecny i stwarza każdego z nas takiego jedynego, niepowtarzalnego. Daje mu niepowtarzalną duszę, tożsamość i nas podtrzymuje. To jest takie po łacinie ładne powiedzenie, że opatrzność Boża człowieka podtrzymuje w istnieniu. W związku z tym przestrzeń, tajemnica cierpienia, którego tyle jest dookoła w naszym życiu, w życiu naszych przyjaciół, rodzin, w życiu społecznym. Choćby w tej pogodzie, która jest taka trudna ostatnio, cierpimy na różne sposoby, ale to nie znaczy, że Pana Boga nie ma. Pan Bóg po prostu jest w życiu świata, w życiu każdego człowieka i wydaje mi się, że taki patrzyłam, właśnie wracałam z pracy teraz i widziałam Kościół Męczenników Polskich przy Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie. No i ten znak, który znamy, krzyż. Krzyż, ale z zarysem kuli ziemskiej w środku. Tak? I mówimy tak, że świat się kręci, a krzyż stoi. Czyli pytanie bardzo trudne. Sens, głębia cierpienia. Nie ma odpowiedzi prostych, łatwych. Ale Pan Bóg w tym wszystkim jest.
0: A nie mógł tego inaczej wymyślić.
1: Chyba jest takie odwieczna tajemnica. Jak na to pytanie zadajesz mi teraz, to od razu mi się przypomina takie powiedzenie, że pycha w człowieku umiera ileś tam tysięcy lat po nim. Może to jest tak, że człowiek ma takie możliwości, jest tak genialnym mechanizmem, osobą, stworzeniem Bożym. Tak naprawdę, jeżeli idzie nie z nim do tych szczytów swoich możliwości, to gdyby nie cierpienie, gdyby nie ten oścień, pewna niedoskonałość, to koniec świata. Stajemy się po prostu upadłymi aniołami, które są przecież genialniejsze, bardziej inteligentne od nas, tylko co z tego? Poszły nie w tą stronę. I jeżeli chcemy być z Nim, chcemy się zbawić, to po prostu, chociaż powiemy, Panie Boże, nie wiemy, dlaczego tak jest, jest nam ciężko, mamy codziennie różne problemy, ale wierzymy, że nie ma innej drogi. Oto taka jest odpowiedź moja na to pytanie.
0: Najtrudniejsza sytuacja, którą z Bogiem przeszłaś w swoim życiu?
1: Najtrudniejsza sytuacja z Bogiem. Wiesz co, wiem, że są wspaniałe książki, nie wiem, Niebo w płomieniach Paradowskiego, świadectwa ludzi, odejścia. Mogę powiedzieć z perspektywy 40 paru lat mojego życia, przynajmniej do tej pory, nie miałam czasu najtrudniejszej sytuacji z Panem Bogiem. Nie wiem dlaczego, biję się w piersi, bo jestem słaba, grzeszna i tak dalej i wierzę, tak jest. Natomiast Pan Bóg mnie, wydaje mi się, że trzyma, niesie, nie wiem, chociaż nie jestem mała, ale mnie niesie i po prostu tak mnie niósł od dziecka i nie było tak. No w moim życiu po prostu to może tak brzmi, nie wiem, niepopularnie, tak, co ta kobieta opowiada i się wychwala. Wszyscy mamy chwilę zwątpień, ale nie miałam trudnej sytuacji wewnętrznej. Po prostu nie miałam, natomiast miałam zewnętrzną, bardzo trudną sytuację, bo chociażby taką jedną, jestem mamą licznej rodziny, dzieci są jeszcze są wszystkie dziećmi, nie mam żadnego dziecka dorosłego, 6 córek mamy z moim mężem Jasiem I na to wszystko, jak miałam już 4 małych dzieci, każdy wie, kto ma większą rodzinę, jak się nie ma takiej pomocy z zewnątrz czy kogoś dodatkowego, to naprawdę są takie prozaiczne trudności, nie wiem, już nie mówiąc o otrzymaniu tej rodziny, ale zwyczajnie, nie wiem, brakuje rąk, może czasu, cierpliwości czasami. I na to wszystko wielką pomocą, oczywiście poza tym, że z Jasiem razem z moim mężem dzieci zajmujemy rodziną, ale tak zewnętrzną pomocą była na miejscu moja mama, która do nas przychodziła regularnie, często wychodziła zmęczona, płacząc, ale tak jest przy małych dzieciach. Po prostu jest to fizyczne, psychiczne, wielka radość, ale wielkie też zmęczenie. No i Pan Bóg w roku świętym, w 2000, mama tak nagle po prostu dostała udaru, wylewu i została sparaliżowana. Mój ojciec zmarł bardzo, no dosyć wcześnie, miałam 15 lat. Też ciekawe, bo był człowiekiem wielkiej wiary w tamtych czasach komuny. To był inżynier, który się mówił, pan inżynier niesie sztandar. W kościele Nawiedzenia Świętej Marii Panny w Warszawie nie wstydził się nigdy wiary. Od dziecka braliśmy udział czynnie w życiu parafii, kościoła. Też pamiętam kazania kardynała Wyszyńskiego, wystawanie pod amboną w katedrze, w tłumie ludzi. Wszystko to z rodzicami zawsze. I mój tata, wysoki, postawny, przystojny człowiek. I bardzo czekał na ten znak, wierzył, słyszał przepowiednie, że będzie ludowy brat, słowiański papież. No i dosłownie na parę dni przed wyborem Jana Pawła II Pan Bóg go zabrał do siebie. No i rzeczywiście to było takie niesamowite. Dlaczego znów właśnie, to jest może to pytanie, to cierpienie. No mimo tej straty, ja wtedy z jednej strony zadawałam pytanie, dlaczego Panie Boże zabierasz mojego tatę kochanego, mądrego, wspaniałego, tak na chwilę przed wielką radością, która by go przecież spotkała. A z kolei właśnie ta choroba, o której zaczęłam mówić mojej mamy, to był rok 2000, to był rok święty. Wielkanoc. I tuż po Wielkanocy mama dostała udaru. I z osoby zdrowej, eleganckiej, pełnej energii, w jednej chwili stała się osobą, której było całkowicie trzeba było zapewnić opiekę. Dlaczego o tym opowiadam? Bo teraz sobie trzeba wyobrazić, tak? 4 małych dzieci, mama, która była moją taką podporą, jak to matki dobre bywają. I nagle ja muszę się teraz stać tak, w jednej chwili mamą, znaczy przede wszystkim żoną dla mojego męża dalej, mamą dla moich dzieci i mamą dla swojej matki, która do tej pory była, też wielką rolę odegrała w moim życiu, była człowiekiem wiary, wspaniałą taką podporą i pomocą pod każdym względem. I teraz to jest początek. I potem 5 lat tej choroby mamy i w tym czasie się urodziły jeszcze 2 nasze małe dziewczynki, najmłodsze córki. I proszę sobie to, no po prostu nie będę tego opowiadać, ale wtedy bardzo, bardzo dużo zawierzyłam miłosierdziu Bożemu. Oczywiście modliłam się cały czas, że już nie mogę po prostu, bo nie mogłam i fizycznie, bo to były noce nieprzespane, trzeba było mamą się zajmować, przy czym przez pewien czas była u siebie w domu, miała jakieś pomocy, o które ja się starałam. To była ciągła zmiana, ciągłe troski. A potem mieszkała z nami. Ostatnie swoje dni i miesiące spędziła w naszym domu. Czyli miałam 6 małych dzieci i umierającą mamę, którą bardzo kochałam. Nie mówię o cierpieniu psychicznym, duchowym, ale też fizycznym. Niewyspaniu zwyczajnie, czekaniu, że może tej nocy nie wiadomo, co się zdarzy. To było wyczerpujące. Oto jak pytasz o najtrudniejszy czas, to był... A jeszcze wtedy też mąż miał problemy z pracą. Wszystko razem. Nie było łatwo, ale przeszliśmy i... Był to okres niesamowity, taki dla nas właśnie bardzo intensywnego zbliżenia się do Pana Boga właśnie. Przez cierpienie, przez trudności. No i jednak Pan Bóg nas ocalił, wyprowadził, nie zginęliśmy. Co jest też dowodem na to, że On nas prowadzi cały czas. Znaczy nas, wszystkich ludzi po prostu, w każdej sytuacji.

0: הללויה. הללו אל בקודשו. הללוהו ברקיע עוזו. הללוהו בגבורותיו. הללוהו כרוב מודלו. הללוהו בתקע השופר. הללוהו בנבל וכינור. הללוהו בתוף ומחול. הללוהו במינים ועוגב. הללוהו בצלצלי שמע. הללוהו בצלצלי תרועה. כל הנשמה תהלל יה. הללויה.
1: Czy to oznacza, że wcześniej ta wiara twoja była mniej dojrzała i dopiero w tej sytuacji ona dojrzała, tak?
2: Wiesz, nie nam oceniać, jaką mamy wiarę. Na pewno to są takie próby wiary, na pewno są to próby życiowe. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, śmierci, choroby bliskich osób, jakieś są zawsze problemy też, no często w dalszej rodzinie jakieś, i tutaj też miałam pewien taki konflikt się pojawił, czyli piramidalne problemy, które dotyczą środka, tak przeszywają na wskroś, prawda? Ale jeżeli chodzi o taką różnicę w moim odczuciu dynamiki wiary, o którą pytasz, to jednak muszę powiedzieć, że wrócę do czasu sprzed 25 lat, kiedy to zetknęłam się z odnową w Duchu Świętym. I przeszłam wielotygodniowe rekolekcje w Krakowie u Dominikanów. Wtedy tam był bardzo silny ośrodek właśnie odnowy w Duchu Świętym. I jeździłam, studiowałam wtedy w Warszawie i jeździłam albo latałam samolotem. To było bardzo śmiesznie w czasach komuny. Była taka możliwość, że jak się przyszło na samolot w ostatniej chwili, to często się leciało za bilet, który był tańszy niż pociąg. Ja korzystałam z tego. W ogóle ten czas to był jakiś niesamowity. Latałam po prostu na parę godzin do tego Krakowa, wracałam. I tak trwało to było parę miesięcy seminarium odnowy w Duchu Świętym, które się zakończyło w Wielkanoc 2003 roku nałożeniem rąk i modlitwą o ożywienie darów Ducha Świętego. I wtedy rzeczywiście doświadczyłam tego, co czytałam.
1: 83 roku.
2: Tak, w bogatej literaturze.
1: Powiedziałeś 2003.
2: Przepraszam, tak, 1983. W bogatej literaturze, jak to Duch Święty działa. I rzeczywiście człowiek tego nawet nie wymyślił, jak to może być. Wszystko, tak? Dar języków. Chodziłam po piwnej, po ulicach Warszawy i cały czas mówiłam, chwała Tobie, Panie, dzięki Ci, Ty jesteś obecny. No, to jest niesamowite. I ja myślę, że taki usłyszałam też wtedy Pismo Święte jako takie skierowane naprawdę realnie do mnie, te wszystkie psalmy. Szczególnie na początku mnie uderzyły treści psalmów właśnie. Właśnie jak pytasz o cierpienie, to jest ten leitmotiv. Zobaczcie, tam czy Hiob powalony. Ciągle jest taka tęsknota człowieka udręczonego, wykończonego, na którego się wrogowie walą, a on idzie i trwa i właśnie mówi, że Ty jesteś moją mocą, tak? Że to nie ze mnie ma być ta siła do życia. No i niesamowite. No tak było. I rzeczywiście mogę powiedzieć, że odnowa w Duchu Świętym, to nałożenie rąk, to przejście, to był taki w moim odczuciu jakościowy przeskok. A choroba mamy, cierpienie z tym związane, z tym okresem w naszym życiu, inne trudności, które się piętrzyły wtedy, też muszę powiedzieć, że w inny sposób. To bardziej była próba i też takie umocnienie wiary. To znaczy, że to, co było wtedy takie śpiewające w okresie studenckim i lekkie i podskakiwałam, mówiłam chwała Panu, alleluja, to było łatwo mówić, ale ja to mówiłam z głębi serca. To nie było absolutnie sztuczne. Natomiast potem ten dar choroby mamy, umierania u nas w domu, małe dzieci, to wszystko razem, to było na pewno takie, no taki egzamin, ja wiem, Pan Bóg, tak widzę to z przestrzeni jakiegoś czasu, że to chyba taki rodzaj próby, chociaż to takie słowo na wyrost, no, ale tak myślę, że, ale też niesamowicie umacniające. Znaczy muszę powiedzieć, że wtedy, to znaczy może tak, konkrety były takie, na przykład opiekunka, ja nie na przykład byłam w ciąży, nie mogłam dźwigać, mamę trzeba było przekręcać, przenosić. Musiałam kogoś zatrudnić z zewnątrz, żeby po prostu się mamą zajął. Wobec tego brałam jakieś panie do opieki, na przykład pani Dana musiała wyjechać na dniu, a ja akurat miałam skierowanie do szpitala na poród dziecka i się kończył czas i naprawdę było tak, że nie było człowieka, który... A mama nie mogła sama, bo nawet by sobie nie wzięła nic do picia. I co ja robiłam, słuchajcie? Ja po prostu szłam na mszę świętą i mówiłam, Panie Boże, teraz Ty działaj. Ja już po prostu nie mam wszystkie telefony, które wykonałam, nie ma człowieka, prawda? I się, słuchajcie, no miałam tak ze 3 razy, że się znalazł człowiek i bardzo dobrze na pewien czas, a potem następna osoba. To były dziesiątki sytuacji, kiedy namacalnie widziałam, że jeżeli to jest tak jak ta sytuacja z napełnianiem stągwi, człowiek jest zawsze zaproszony przez Pana Boga, żeby uczestniczyć w tym wszystkim. Nie to, że Pan Bóg nam zrzuca z nieba podarunki, rozwiązuje nasze problemy, nie wiem, pełen portfel leży na ulicy, a tutaj coś innego, tylko Pan Bóg posługuje się naszymi sytuacjami, naszymi chęciami, więc my dochodzimy czasami do ściany, taką ścianą dla mnie było chociażby dzień, że odchodzi jakaś kobieta, która się opiekowała mamą. I ja muszę mieć następną, a nie mam. I właśnie w momencie, kiedy nie mam, on działał, tak? Przez dobrych ludzi, sytuacje, okoliczności. I naprawdę, możecie mi wierzyć, było tak wielokrotnie. Chociaż śmieję się, bo jak opowiadam i wspominam swoje życie, miałam też sytuację z portfelem na ulicy. Oczywiście można to obśmiać, ale tak było. Muszę o tym opowiedzieć. Wiara w moim życiu. To był też czas, 85 rok, czyli po tej modlitwie o żywienie darów Ducha Świętego z grupą przyjaciół postanowiliśmy pojechać na Światowe Dni Młodych do Rzymu. To było dosłownie właściwie pierwsze, a znaczy to było drugie spotkanie, które Jan Paweł II zaprosił nas do Rzymu, ale to właściwie było takie pierwsze na dużą skalę na Niedzielę Palmową. No i oczywiście to był czas komuny, nie było środków, tam brakowało ciągle, a samoloty były drogie, nie było tanich linii lotniczych. No ale cały czas mówiłam sobie, Panie Boże, skoro ja mam tam pojechać, to nie jest mój kaprys, turystyczna zachcianka, tylko chcę to zrobić dla Ciebie. Jeżeli wiesz, widzi, że to ma sens, to ja się będę modliła, żebym miała kwotę, która była potrzebna na wykupienie biletu na samolot. Miałam jakąś kwotę nazbieraną, ale to było oczywiście za mało. No i po prostu było tak, że wracam do domu wieczorem, mieszkałam na, jak wspominałam, na Starówce, idę przez podwórko i słuchajcie, właśnie nie portfel, bo portfel to można napisać ogłoszenie, że ktoś zgubił. Leżał banknot 10-dolarowy, a wtedy kurs dolara był świetny za 10 dolarów. Akurat to była suma, co do grosza, kwoty, która mi brakowała do biletu. Więc jak można to śmiać się, nie dowierzać, ale takie były fakty. Nie mogłam oddać nikomu tego banknotu, bo po prostu no, nie wiedziałam komu. I byłam w Rzymie i to było cudowne. I mieszkaliśmy tuż przy Watykanie, ale to jest inny wątek. To w ogóle jest opowieści, wiele treści, wiele wątków, ale... Chcę powiedzieć jeszcze raz, że właśnie taka ufność w drobnych rzeczach, bo jest też taka postawa, spotykam się rozmawiając z osobami różnymi, może kiedyś też taką troszkę miałam, że Pan Bóg jest od tych poważnych spraw, że Pana Boga trzeba po prostu naprawdę nie zawracać mu głowy, bo co jego obchodzi, że mi brakuje, nie wiem, tam kilkuset złotych do wyjazdu do Rzymu, w końcu to jest fanaberia. Ktoś tak może powiedzieć i się oburzyć. Natomiast to nie jest tak. Tak naprawdę jako bardzo troskliwy ojciec to się opiekuje nami w każdej sprawie, nawet najmniejszej, czego doświadczamy.

0: Jaka rozpiętość wieku pomiędzy nimi, pomiędzy dziewczynkami?
1: No, przez 11 lat, czyli najmłodsza ma 6, a najstarsza 17.
0: I czy jak miałaś 16 lat, myślałaś, że będziesz miała tyle dzieci?
1: Nie, nie, to w ogóle to jest też taka historia. Zawsze marzyłam o rodzinie, tak? Zawsze marzyłam o rodzinie, ale z taką furtką, że Panie Boże, to już chyba taka była mądra po tym nałożeniu rąk, że Panie Boże, co chcesz, to mi na taką drogą mnie poprowadzi. Ale cały czas się gdzieś tam głęboko, jak chyba taka normalna dziewczyna młoda, przekomarzałam i miałam nadzieję, że jednak Pan Bóg mnie skieruje na te tory słodkiego jarzma rodzinno-małżeńskiego. I w tej intencji szłam do Częstochowy 10 razy. Chociaż różne intencje miałam, ale gdzieś to jest taki leitmotyw się powie. O dobrego męża, o rodzinę. Ale pytasz o ilość dzieci. Więc jak spotkałam mojego Jasia i już byliśmy taką parą, bo to przeszliśmy bardzo piękną drogę taką, do której naprawdę zachęcam. Teraz młodzi ludzie tak się spotykają, mieszkają razem i już im się wydaje, że to jest w ogóle życie. A tam nie jest życie. Nie ma życia na próbę. W związku z tym bardzo polecam drogę tradycyjną. Więc myśmy byli tak. Najpierw żeśmy się spotkali, jakoś do siebie tak żeśmy dochodzili, a potem coraz bardziej i byliśmy i przed moment tak zwanego słowa. Tak? Ja nie wiem, czy w ogóle wiecie, o czym mówię. To jest tak zwane słowo. To nie jest jeszcze zaręczenie się. Ale powiedzieliśmy sobie, że się bardzo kochamy i chcemy być razem. Potem były zaręczyny. I na tym etapie żeśmy zaczęli marzyć o rodzinie i o dzieciach. No i mówiliśmy sobie, jakie mamy modele. No i jakoś tak uważaliśmy, że będziemy bardzo hojni. Tak super po prostu hojni. No na te czasy powiemy sobie, trójka dzieci. To jest taka duża rodzina i po prostu jacy my jesteśmy wspaniali. No ale życie oczywiście to zweryfikowało i nie jak wszyscy teraz w tym momencie myślą, haha, nie potrafią liczyć, wpadki, bzdura, bzdura, kłamstwo, kłamstwo, żadne wpadki, żadne, nic z tych rzeczy. Dokładnie było inaczej. 3 lata czekaliśmy na pierwsze dziecko. Znam tęsknotę za dzieckiem już po ślubie, będąc małżeństwem. Nie było, po prostu dzidziusia nie było, chociaż nie było niby żadnych przeszkód. Już była myśl, a może nie będziemy mieć dzieci. A potem dziewczynki się zaczęły rodzić mniej więcej co półtora roku, pierwsze 3. No i jak się urodziła ta trzecia, taka niby nasz model rodziny, zaplanowany, wymyślony przez nas, to spojrzeliśmy sobie głęboko w oczy i powiedzieliśmy, jak to już koniec? To znaczy na tym mamy skończyć i powiedzieć, to jest nasz model rodziny. No przecież kompletna bzdura. Po pierwsze przeszliśmy pustynię tęsknoty takiej za dzieckiem. No i już tutaj cały temat jest. Nie będę teraz rozwijać. Wszyscy, którzy czekają, marzą o dzieciach, nie mogą mieć dzieci, wiedzą jak to jest. No ja też trochę wiem. A potem cud narodzin i jak naprawdę doświadczenie, że to też było po modlitwie z Janem Pawłem II na Błoniach, w Częstochowie, pod Wałami. Właśnie była między innymi wtedy w czasie czuwania. Ja się w 91 roku modlitwa za małżeństwa, które pośród nas są, żeby miały dzieci. I Jasia się poczęła 2 miesiące później. No i potem się dziewczynki pojawiały, a potem była przerwa, właśnie choroba mojej mamy i po 5 latach się pojawiły jeszcze 2. Mamy same córeczki. A jeszcze 2 dzieci jest w niebie, bo jedno, po tej 4 jeszcze jedno było, ale je straciliśmy w 12 tygodniu i po Helence, czyli naszej ostatniej córeczce, spodziewałam się jeszcze jednego dzieciątka. No i też Pan Bóg taką mnie przeprowadził przez taką pustynię. Co to znaczy stracić dziecko w swoim łonie, które ma już 6 miesięcy. Już się czuje ruchy, już się prawie widzi, że ono się urodzi. No a tymczasem właśnie się nie rodzi, tylko umiera. I to jeszcze we mnie. I trzeba było takie martwe dzieciątko urodzić. No też wiele mam to przeżywa, wie co to jest za ból, cierpienie. Chyba właśnie, jak pytasz o te takie skale, to jest straszne. To jest po prostu coś tak wbrew naturze, że nagle człowiek, który jest powołany do dawania życia, ma dać śmierć, martwe dziecko urodzić, to po prostu się w ogóle w żadnej logice nie mieści. I każda strata dla rodziców, a też tutaj w tym momencie myślę o wszystkich moich przyjaciołach, kuzynach dalszych, gdzie przecież młodzież też umiera, odchodzi, są różne choroby i tego raka jest tyle ostatnio. I to naprawdę niesienie tego ciężaru jest straszne. Właśnie nawet jak się ufa Panu Bogu, ale po ludzku. Każdy ma uczucia, reaguje jako człowiek i powiedziałam w takiej skali właśnie, to jest na jedną z wyższych miejsc, takich trudnych bardzo.
0: Dlaczego Bóg dopuszcza takie rzeczy?
1: No widzisz, to jest ten leitmotyw naszej rozmowy. Bóg dopuszcza takie rzeczy, dlatego że... Bóg dopuszcza takie rzeczy dlatego, żeby, widzisz, tak nas chyba wypróbować. Bo ja ciągle myślę sobie tak, że to jest to słowa, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Pan przygotował tym, którzy Go miłują. I ktoś tak powiedział, że właśnie to wszystko polega na tym, że my, idąc do Pana Boga, my mamy takie te klisze, kalki ludzkie. Myślimy sobie tak, jak idziemy na jakieś ważne spotkanie, jesteśmy ładnie ubrani, tak przygotowani i tu właśnie. I to już jest to. I my tak samo sobie myślimy z Panem Bogiem, tak? Że pewne rzeczy trzeba zmienić. No ale przecież, jak sobie uświadomimy, że czeka nas niebo, które się nigdy nie kończy, jeżeli sobie uświadomimy, że ta rzeczywistość, do której idziemy, nie jest z niczym nieporównywalna. Mówimy sobie o tym, że ten świat jest tak jak za zasłoną. Ja gdzieś czytałam właśnie w kontekście też śmierci mamy, potem jakieś takie rzeczy o czyśćcu, o tych rzeczach ostatecznych. Ktoś tak ładnie napisał, że nawet najbardziej kolorowa tęcza na świecie, coś, co jest jakimś blaskiem, cudownym kolorem, to jest po prostu szarym, wypłowiałym w porównaniu z tym, co jest w niebie. Skoro tak jest, my przecież nie wiemy, do czego Pan Bóg nas podniesie i powołał. A skoro nie wiemy, to tak musimy być oszlifowani po prostu, tak jak się diament, brylant szlifuje właśnie, to tak musi być człowieka dusza. I to jest znów, to się dotyka tej tajemnicy, że my nie wiemy, przecież kiedyś pamiętam, pięknie o tym ojciec Jacek Sali mówił na pytanie, co to jest właśnie te rzeczy ostateczne, że właśnie tak się mówi dzieciom, no bądź grzeczny, bo będziesz miał nagrodę w niebie. No i że niebo to jest nagroda. A ojciec Sali mówi tak, no dobrze, niebo jest nagrodą, ale to jest coś więcej. My mamy być przebóstwieni, to znaczy mamy być, jesteśmy synami Bożymi, święci, to znaczy będziemy równi Panu Bogu. To jest coś, czego przecież nie jesteśmy w stanie w ogóle pojąć nawet. No i na to pytanie, dlaczego to wszystko, dlaczego taka droga, to tak do końca nie wiemy. No mogło być inaczej, no, ale był grzech pierworodny. Pan Bóg człowiekowi zaufał na początku, a człowiek uciekł, posłuchał nieprzyjaciela, zgrzeszył i to za nami idzie. I sobie uświadommy, że jakie jest to miłosierdzie Boże i miłość Boża, że nas z tego podnosi. Już każdy doświadcza swojej kruchości, takiej słabości. Myśmy tak gnili po prostu w tej rzeczywistości materialnej. Koniec. No, umieramy, piesek, kotek i koniec. Rozpadamy się na puch marny i nie ma nas. A Pan Bóg powiedział nie, bo ja z miłości tak każdego z was stworzyłem i po prostu chcę, żebyś był ze mną, na równi ze mną. No ale na równi... Cóż my, stworzenie, to nawet znów wymiar filozofii. Bóg stwórca, wszechmoc, który stwarza świat z niczego i my, marne stworzenie. No to jak my mamy się przemienić? To co? Co to ma być? No co, uśmiechniemy się, idziemy do nieba? Musi być ten proces.
0: Na szczęście on nas przemieni.
1: No właśnie.

0: rodzina to wspólnota, ale Pan Bóg daje ludziom też większe wspólnoty. Jak On tobie dał?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, dlatego że właśnie jak opowiadałam historię doświadczenia spotkania w Krakowie od nowa w Duchu Świętym, to są lata 80. I właśnie było tak, że też równolegle przez rodzinę, przyjaciół trafiłam do cudownej wspólnoty, która się nazywała Wędrówka. Wędrówki z świętej pamięci wujem Tadeuszem Federowiczem. Letnie spotkania, który podobnie tak jak Jan Paweł II ze swoim środowiskiem zabierał nas na wakacje i przy okazji odprawiał mszę świętą i mówił nam o życiu, o tym, o Panu Bogu, o kwiatach, o ptakach, o jak powinniśmy się jakby odnosić, to wszystko rozumieć. To było cudowne, to było takie środowisko. A kolejny etap to jest właśnie po doświadczeniu krakowskim, szukanie w Warszawie, no po prostu grupy, gdzie będzie tak samo, tak? Bo to wtedy strasznie było dla mnie ważne, że to jest ten śpiew. Ja bardzo lubię śpiewać, że jest radość, że ludzie się modlą spontanicznie, że jest jakieś takie właśnie wyzwolenie z tego jakiegoś takiego zamknięcia, z jakiejś rutyny. Bo tak jak opowiadałam, ja jestem z rodziny tradycyjnie wierzącej. Wiara była zawsze na pierwszym miejscu w moim życiu. Ale właśnie taka wiara tradycyjna, taka wiara, nie znałam takiego przeżywania wiary, jak w Odnowie się pojawiło. To była wiosna po prostu naprawdę Ducha Świętego w Europie. To nie tylko w Polsce. To był rozkwit środowiska. Teraz wchodzę w taką głębszą. Dane mi było poznać środowisko L'Arche, które założył Jean Vanier we Francji. Przecież inne posługa chorym, niepełnosprawnym, cierpiącym psychicznie, ale też fantastyczna formuła bycia z nimi, tworzenia wspólnoty. Byłam w Teze, mogłam zobaczyć, czym są, poznałam brata Roger, czym są spotkania Teze, doświadczenie ekumenizmu, pielgrzymka nadziei przez Europę, spotkanie różnych ludzi. I na to wszystko mamy Wędrówka w Polsce, środowisko Lasek, ksiądz Federowicz, przede wszystkim wuj. I mam właśnie, i nagle Pan Bóg mnie stawia przed takim, że ja szukam jakiejś grupy, której będą się tak samo modliły jak w Krakowie. No i szukam. I rzeczywiście zaczęłam tak. Mieszkałam na Starówce, okna wychodziły mojego mieszkania rodzinnego na Dominikanów. Pomyślałam sobie, że może tam zapytam, a może z moimi przyjaciółmi, bo już też parę osób uczestniczyło w tych spotkaniach, będziemy się tam spotykać i modlić, tak jak w Krakowie. Zacznijmy od paru osób. No przecież tak sobie czytaliśmy, że kiedyś w Ameryce też tak było, że para osób się zaczęło modlić i doznało tej łaski ożywienia darów Ducha Świętego. Ale jakoś początkowo Dominikanie się nie zgadzali i potem poszłam do świętego Marcina na Piwną, gdzie była wspólnota, która do dziś istnieje, Maranata. Ale była wspaniałą wspólnotą, bardzo też taką modlącą się, ale jednak ludzi troszkę w takim bardziej zaawansowanym wieku. Szukaliśmy środowiska młodych ludzi. I właśnie tam, chodząc po tych kościołach, to może tak brzmi śmiesznie, ale tak było naprawdę. Kołacząc, pytając to tu, to tam, spotkałam Krzysia Broszkowskiego, który obecnie jest dominikaninem, a wtedy był moim młodszym trochę kolegą, kończył liceum Modrzewskiego, gdzie też, jak wspomina, łaska Ducha Świętego go prowadziła i zaczęli się po prostu modlić na korytarzu o różne sprawy w szkole, w Modrzewskim, w Warszawie, w liceum. I on też szukał wspólnoty. I spotkaliśmy się w tej bocznej kapliczce u świętego Marcina na Piwnej i zgadaliśmy, że my szukamy tego samego. I ja mówię, Krzyś, no to trzeba jeszcze iść raz do Dominikanów. I wtedy ojcowie się zgodzili i wypożyczyli nam jedną salkę. Dlaczego o tym opowiadam? Bo tak zaczęła się wspólnota Adonai, która trwa do dziś u Nafreta, u Dominikanów, ma już 25 lat. Zaczęła się od 3-4 osób regularnie spotykających się w poniedziałki na modlitwie spontanicznej, dziękczynienia, uwielbienia, prośby. Przychodziłam często sama z gitarą, 2-3 osoby i modliliśmy się. I Pan Bóg przyprowadzał coraz to nowe osoby. I po prostu ta wspólnota przechodziła, po prostu ona jest. Znaczy to tak traktujemy, że charakter tej wspólnoty polega na tym, że to nie jest taka ścisła wspólnota, że nie wiem, właśnie jest lider i po prostu wszystko się kręci wokół jakichś takich mał grupek, litera i jakiegoś programu, tylko bardziej traktujemy, że to jest miejsce, gdzie Pan Bóg nas uzdrawia, gdzie Pan Bóg nas gromadzi i po prostu każdy, kto przyjdzie w piątek czy w środę już teraz, może uczestniczyć w Eucharystii, w modlitwie o uzdrowienie. Jakiś, no ewidentnie, jak to się mówi, to nie my po ludzku, ale Pan Bóg wybrał to miejsce i błogosławi tam. I to było takie doświadczenie wspólnoty. No ale idziemy dalej i w kościele są różne drogi. Korzystam obecnie właśnie w czasie życia takiego małżeńskiego, rodzinnego, gdzie miałam po prostu bardzo rozbudowaną wspólnotę osobistą w postaci męża i dzieci. I czasami na tym etapie człowiek szuka już czegoś innego. Nie szuka tak jak w czasie studiów przyjaciół, tylko szuka czasami spokoju, pogłębienia życia duchowego w inny sposób. Ktoś mi właśnie zostałam zaproszona na taki dzień skupienia w Opus Dei w Warszawie. Muszę powiedzieć, że korzystam ze środków formacyjnych jako taka propozycja właśnie nie budowania wspólnoty, ale formacji. Wydaje mi się, że dróg w kościele jest tak dużo i to jest cudowne, że po prostu każdy może znaleźć coś dla siebie i na swój etap życia, ale to jest jeden duch. Znaczy to jest ewidentnie jeden duch. Są tylko formy zewnętrzne inne. Natomiast cudowne doświadczenie kościoła, który jest wspólnotą wspólnot, tak bym powiedziała. I naprawdę wszędzie jest to samo. No bo czym jest nasze chrześcijaństwo? To naprawdę z jednej strony tak niewiele. Pan Bóg zaprasza nas, że możesz być na codziennej mszy świętej, możesz odmówić różaniec, możesz pójść pomodlić się, czy porozmawiać z Panem Bogiem o swoich sprawach codziennie, w jakimś określonym czasie. Możesz przeczytać kawałek dobrej książki i czynić to, co możesz dla innych. I to jest pełnia chrześcijaństwa, nic więcej. I czy to jest na katechomenat, czy to jest odnowa w Duchu Świętym, czy to jest droga właśnie, czy w Opus Dei, czy w każdej przestrzeni, nie wiem, spotkałam się kiedyś też z innymi, czy siostry modlące się w Laskach. Przecież co one robią? One, zwykłe dziewczyny, które przychodzą i chcą służyć ubogim, tym, którzy nie widzą. Ale zaczynają dzień od modlitwy, oddania tego wszystkiego Panu Bogu. Czyli różne są dary, różne są drogi, ale to jest jeden Kościół. No, jak pytasz o wspólnotę, to jest fantastyczne. No ale na to wszystko, ja myślę sobie, że nie byłoby tego wszystkiego. Wiesz, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby Pan Bóg tak nie chciał, oczywiście, gdyby niewierność Polski Maryi i gdyby nie Jan Paweł II, bo też tak się złożyło, że pamiętam, jest teraz rocznica okrągła tego spotkania z młodzieżą w Warszawie w 79 roku. To było 3 czerwca po tej mszy na Placu Zwycięstwa o modlitwę o zesłanie Ducha Świętego. Ja byłam, nawet trzymałam jakiś sztandar w imieniu Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Stałam tuż przy ołtarzu i pamiętam, co mówił do nas Ojciec Święty i do czego zobowiązał. I może to jest tak, że ja sobie w życiu nic nie wymyśliłam i tak jak słyszę na przykład teraz pracując w różnych spółkach, miejscach takich też poza domem, niestety sytuacja ekonomiczna mnie zmusiła do tego. I słyszę, jaką ludzie mają mentalność, jak mówią, robię karierę, idę tam, bo mi się to opłaca, bo zrobię tu ten krok, to będę tam miał coś więcej. Nie wiem, jakiś taki cały czas męczenie się, szamotanie gdzieś. I naprawdę, wierzcie mi, no mówię z perspektywy tych 20-30 lat, naprawdę ja tego po prostu w ogóle nie zaplanowałam. I patrzcie, to do mnie przyszło. I to jest tak, że jeżeli się stara budować z Panem Bogiem, stara, bo to nie znaczy, że taki ja nie jestem żadnym, po prostu staram, upadam, idę dalej i też mam słabości różne, ale po prostu staram się codziennie powierzać to wszystko, co robię. I Pan Bóg przychodzi, tak, z sytuacjami, okolicznościami. I tak widzę budowanie wspólnot. Nie wymyślił. Natomiast to pragnienie, to jest łaska Boża. I ja myślę, że teraz w Polsce to pokolenie, mając dojrzewające dziewczynki, właśnie dorastającą młodzież, widzę. Z jednej strony tak czas taki liberalny, wszystko można, koncerty, popkultura, która się nas wlewa z tym wszystkim dobrym, z tym wszystkim złym często. I ta młodzież, ale ona... Myślę sobie, że szuka tak samo, ale łaska Boża myślę, że jest nawet większa, bo po prostu ten czas jest trudniejszy i naprawdę namawiam do takiego szukania, bo Pan Bóg się daje znajdować na każdym etapie i w każdym położeniu.

0: co dostałaś we wspólnocie, czego tylko, co tylko ona może dać? Co wspólnota ci dała?
1: Wspólnota na pewno przede wszystkim, to tak jakby zacznę od tego, co mówił właśnie wójt Tadeusz Federowicz, że my jesteśmy, każdy z nas jest taki kamień, który jest tak jak kamień, taki z kamieniołomu, kanciasty, sztywny, taki ostry. Po prostu tacy jesteśmy. I dopiero trzeba zobaczyć, jak kamyczki w górskim potoku są gładziutkie, tak leżą, one nam się podobają, są takie obmyte wodą i nie ranią. Można przejść, nie zraniąc stopy po nich. I troszkę jest tak w życiu. I to dają wspólnoty. Po pierwsze, że człowiek, który tak, po pierwsze myślę sobie tak, jak idę do wspólnoty, to tam są tacy ludzie podobni. Idziemy razem do Pana Boga, no już prawie święci, tak cudownie. No a tu się okazuje, że ten ma taką charakter, ten ma inny. Krótko mówiąc, wspólnota uczy takiego po prostu ścierania się. Przede wszystkim, właśnie pytasz o wspólnotę, przecież podstawową wspólnotą akurat mi jest dane żyć w rodzinie. I to naprawdę jest takie codzienne ścieranie się charakterów, przyzwyczajeń, oczekiwań, pragnień. I to samo jest w każdej wspólnocie. Mechanizmy są podobne. To znaczy, że idziemy jacyś tacy przekonani o swoim ja, swoich racjach, a tu inny lepszy, a ten robi coś szybciej, a ten może lepiej się modli. Ja nie zapomnę, jak w tej wspólnocie odnowy w Duchu Świętym Adonai mieliśmy takie, prawda, kto będzie prowadził od strony muzycznej. Ten chciał grać na gitarze, ten chciał... No i niby to wszystko jest w dobrym celu, ale te same mechanizmy ludzkie wychodzą. Po prostu to, co zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że po prostu w każdym z nas, no już taki jest jakiś oślin, no chcemy być jak osoby, tacy no jednak błyszczeć i być ci dobrzy i tacy gładcy i tacy mądrzy i tacy święci, a tacy przecież nikt nasz taki nie jest. Więc właśnie, o, pytasz, co daje wspólnota, ściera. Jeżeli zaufasz i oddasz tych ludzi i tak powiesz, Panie Boże, ten jest ode mnie lepszy, ten lepiej gra, ten lepiej śpiewa, a ten mnie denerwuje, ten jest jakiś niepozbierany, ale przyjmę to, czyli uczy akceptacji. Ja nie wiem, dlaczego tak ci ludzie, prawda, funkcjonują, ale ja się staram, a jak mam trudność, modlę się za tą sytuację czy osobę. I to też fantastycznie, znaczy naprawdę leczy nasze serce, bo nie ma. Ja mam na przykład akurat, wiem, że mam taki jakiś zmysł krytyczny i zawsze miałam z tym trudność. Tak jakby spotykałam człowieka, ocena, koszmar. To po prostu tak w ogóle nie można. No i właśnie, co mi daje wspólnota? Uczy cierpliwości. Uczy niewyrażania swojego zdania jako pierwszego. Uczy ustępowania miejsca też temu innemu. Bo zawsze sobie pomyśl, zawsze będzie lepszy od ciebie i gorszy od ciebie. Ja myślę, że to jest taki rys, który jest strasznie ważny. A też uczy tego, to co chcę powiedzieć, że w życiu naszym jest tak, jak widzę, dlaczego ta wspólnota przetrwała. Mówię o Adonai teraz. Wydaje mi się, że to jest tak, że jeżeli my damy tą swoją wodę ewangeliczną do tych stągwi, to znaczy po prostu właśnie trwać. Tak samo w innych wspólnotach. Przyjdę na modlitwę, nie chcę mi się modlić, nie mam co Panu Bogu powiedzieć, ale oddaję Mu czas. Wobec tego stoję przed Nim i milczę, ale On wie, że mi zależy. Czyli tak, oddać w życiu czas dla Boga i oddać siebie w tych różnych zaangażowaniach wspólnotowych dla Pana Boga, to jest tak, że On potem daje stokroć więcej. W różnych formach. My nie wiemy, jak to przychodzi, ale przede wszystkim, ja właśnie to tak widzę. To jest taka łaska, która się wylewa. Znaczy, Pan Bóg stokrotnie odpowiada na nasze malutkie kroczki do Niego skierowane.
0: A sakrament małżeństwa?
1: Sakrament małżeństwa. Robercie, zadajesz po prostu dzisiaj mi jakieś milowe pytania. Się uśmiecham, bo rzeczywiście chyba o każdym można by całą książkę napisać. Zresztą taki miałam pomysł. Pytasz o sakrament małżeństwa, to ci powiem, że mam cały czas noszę w sobie pomysł na książkę pod tytułem taki trochę śmieszny, skazani na siebie. Tak, bo ja doświadczyłam takiego, że właśnie się modliłam o mojego męża i rzeczywiście mój mąż do mnie przyszedł. Mogę tylko powiedzieć tyle, że najpierw było tak, że moja mama mówiła do mnie tak: słuchaj, jest takie duszpasterstwo środowisk twórczych, ja byłam na studiach, miałam swoje grono, swoich przyjaciół, dziewczęta, chłopaków, bardzo było mi wszystko dobrze. Moja mama mówi: słuchaj, chodź, tam przychodzi taki bardzo przystojny młody człowiek. No a w tym wieku po prostu, jak mówi tak mama, to jest bardzo była rozsądna, nigdy tak jak się tam swata nie robi. Ja mówię: mamo, no ja cię bardzo przepraszam, no jesteś kochana, bardzo cię szanuję, ale ja naprawdę właśnie pędzę, bo na spotkanie i nie mów do mnie więcej żadnych takich propozycji. I się tam oczywiście nie pojawiłam, ale słuchajcie, można się uśmiać absolutnie, że jak Pan Bóg, i dlatego użyłam w tytule tej mojej domniemanej książki słowo skazani na siebie, po prostu jak Pan Bóg chce coś przeprowadzić, to przeprowadzi. Wyobraźcie sobie, że zorganizowałam, to było jakieś pół roku od tego znamiennego zaproszenia ze strony mojej mamy, że się gdzieś tam z nią wybrała i zobaczyła jakiegoś przystojnego chłopaka. Zrobiłam ze swoimi przyjaciółmi bal na 200 osób, który nazwaliśmy bal ostatniej szansy. Nie wiem, byłam na drugim roku studiów. I właśnie na liście gości, bardzo szczegółowo dobranej, między innymi jedna wspólna zadałem pytanie, czy może przyprowadzić takiego chłopca, bo właśnie on tutaj jest, bo tutaj nie był w karnawale w Warszawie, bo coś. I ja się najpierw nie zgodziłam, powiedziałam, że to jest po prostu bal, już jest ścisła lista. A potem stwierdziliśmy, no dobra, jeden chłopak się przyda do tańca. I to był Jaś, to znaczy mój mąż został mi przeprowadzany na bal, który jeszcze nazywaliśmy balem ostatniej szansy. I właściwie żeśmy spojrzeli na siebie od pierwszego wejrzenia. I ja wiedziałam, że to jest ten człowiek. Chociaż wtedy mi się jakoś nie podobał, jak był ubrany. W ogóle mnie denerwowało, a wiedziałam, że on... Ale twarz i jego sylwetka, wiedziałam, że to jest on po prostu. To jest może niewiarygodne, ale prawdziwe. I jak wiele małżeństw, słuchajcie, rozmawiam z ludźmi i mnie to fascynuje, bo wiemy, są różne próby. Tyle pytasz o sakrament. Właśnie, no trwają ludzie, ale też się niestety drogi ludzkie rozchodzą. Niestety coraz częściej. Natomiast ci, co trwają, jak pytam o te początki, to ile ludzi, tyle historii mniej więcej takich pod tytułem Kościół, mama i bal. To znaczy zawsze jakaś jest historia, że już mieli się rozstać, bo już coś tam jechali jakimiś innymi pociągami gdzieś, a jednak się gdzieś spotkali w świecie. No i właśnie są do dzisiaj, mają dzieci, mają różne historie, trudności, ale się kochają i są. I po prostu to jest cudowne, że to jest jeszcze raz, to jest. Pytasz o sakrament. Sakrament jest podstawą. Ja bym powiedziała, że sakrament małżeństwa, doświadczenie nasze, to jest to takie ziarenko. I rzeczywiście myślę sobie, że to jest taka niewidoczna przestrzeń, bo tak, wiesz, niby co się takiego w małżeństwie dzieje? Tak samo ludzie żyją bez ślubu, no i to jaka jest właściwie różnica? Co to jest papierek, jakiś konwenans? No ale widzi się, okazuje się, że ja doświadczamy tego z moim mężem, że sakrament małżeństwa daje jakąś nieprawdopodobną siłę właśnie do tych zwykłych, ale wielkich rzeczy. Na przykład, żeby ustąpić ze swojego snania. Na przykład, żeby mimo zmęczenia przywitać własnego męża, jak wraca z pracy i nie opowiadać od razu od progu, ile dzieci jest chorych, a ile jest kłopotów, a że nie ma pieniędzy na koncie i tak dalej. Tylko, nie wiem, przyjąć go, dać mu chwilę oddechu. Sakrament małżeństwa daje siły, żeby mimo zranień, które po drodze są, słownych często, nie wiem, tak człowiek ze zmęczenia, jakaś potyczka słowna, jakieś rzeczy, różnice w spojrzeniu, w wychowaniu dzieci, różne różnice, każdy z was wie, jak to jest. Mimo tego, to jakoś, jak się to odda Panu Bogu, to jest tak jakby dobra, taki ten pilot, tak, że, czy gumka do ścierania. Ja uważam, że to jest takie doświadczenie, że to jakoś się tego nie pamięta.

0: nie wiem, tysiąca rzeczy nie miały, one są inne. Znaczy, ktoś mówi, wiesz, twoje dzieci tak uśmiechają w oczach, one są zawsze uśmiechnięte. Przecież naprawdę wielu rzeczy nie mają, nie wiem. Ja nie wiem, właśnie po ludzku to nie jest tylko cecha osobowościowa. Moim zdaniem to są owoce sakramentu małżeństwa, że po pierwsze ma człowiek siłę się kochać, my jesteśmy już 20 lat, przecież nie jest tak dużo może, no ale jednak 20 lat, no 20 lat z jednym człowiekiem i muszę powiedzieć, że kocham go chyba coraz bardziej, mi się wydaje. Po prostu to jest takie, no właśnie, no pytasz o sakrament, no siła, moc.
1: To prawda, że zakochani rodzice mają ładniejsze dzieci niż wszyscy inni w okolicy. W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Chciałam prosić o modlitwę. Tak, po pierwsze za tych wszystkich, którzy prosili mnie o modlitwę w ostatnim czasie. Jest wiele osób, które mają rodziny, dużo dzieci przyjmują, mają problemy z pracą. Wiesz, straszny problem się zaczął dziać. O to, żeby po pierwsze wytrwali w Panu Bogu, żeby znaleźli ludzi, którzy dadzą im pracę, żeby mogli utrzymać te dzieci i rodziny. Też chcę się pomodlić za młodych, którzy błądzą, którzy myślą, że tak po prostu będą mogli na życie przeżyć na próbę, mieszkają ze sobą, żyją jak mąż i żona, nie mają sakramentu. O to, żebyś Panie Boże ich otworzył, na to dał im takie pragnienie, właśnie głód sakramentu i wiary w Ciebie, że to nie jest tak samo. To jest po prostu pomyłka kompletna.
1: Wszyscy Państwu zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie,
1: święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Agnieszka Jackowska. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, szczęść Boże, wszystkich pozdrawiam.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: Kościół musi być ofensywny, tak jak był dawniej. Jestem przekonany, że gdyby Maksymilian Kolbe żył we współczesnym świecie, czy ojciec Franciszek Blachnicki, to by się zastanawiali, jak stworzyć AI, który by generował nasze treści, nie? Każdego roku około 700 osób jest na rekolekcjach w Starym Sączu. To, czy dotrzemy do ludzi, to jest kwestia łaski, no. Przede wszystkim staramy się na naszych wydarzeniach pokazywać, że Kościół jest żywy, radosny. Stając przed Panem Bogiem, i tak odpowiem za swoje życie. Nie za życie mojej żony, mojej wspólnoty, moich dzieci, tylko za swoje życie. Największy charyzmat Duchu Świętego to jest charyzmat spotkania. To jest nadzieja nie tylko dla Duchu Świętego Życia, ale w ogóle dla Kościoła w Polsce.
1: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszej cotygodniowej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym gościem jest Andrzej Dubiel, o którym można mówić długo. Zacznijmy od tego, że mąż, ojciec, prezes Fundacji Muza Dei, organizator warsztatów, kongresu Łączy Nas Kultura, festiwalu Strefa Chwały, Strefa Młodych, widowisk. No i nie wiem, co jeszcze można Andrzeju dodać. Człowiek wielu pomysłów.
0: Dzień dobry, witam.
1: O, to jest znak.
0: To jest znak, symbol. Bardzo mi miło za zaproszenie. No, nie wiem, co można dodać. Najważniejsze to chyba, że mąż jednej żony i ojciec trzech córek. I to jest największe wyzwanie.
1: I chyba też sukces dzisiaj, co?
0: Sukces w sensie żona i trzy córki, tak?
1: Tak, żona, jedna żona i trzy córki, troje dzieci, razem. Tak. Jaki macie staż małżeński?
0: 23 lata. 23 Boże, lata, to już kawał wspólnej historii. No i mamy trzy fajne córki, które mają... jedna studiuje, druga właśnie teraz miała maturę, a trzecia w szkole podstawowej.
1: Jeszcze. Z jakim pomysłem Andrzej Dubiel obudził się dzisiaj rano?
0: O, z pomysłem, żeby sobie spisać, co mam dzisiaj do zrobienia, bo strasznie dużo nawarstwiło się rzeczy ostatnio, co mam do zrobienia i żeby pomalutku sobie odhaczać, ale przede wszystkim najwięcej teraz myślimy o zbliżających się rekolekcjach Strefa Chwały w Starym Sączu, o październikowej edycji Strefa Młodych Festiwal, no i dużo czasu poświęcamy temu, co jest najbardziej odległe dla nas, czyli 27 luty przyszłego roku i widowisko o księdzu Franciszku Blachnickim.
1: No i widzisz, poruszyłaś już trzy ważne tematy, o które po kolei będę pytać, ale pierwsze pytanie jest takie. Widzę często w mediach społecznościowych, że dzielisz się Słowem Bożym i konkretnym fragmentem z Pisma Świętego, który cię prowadzi, który cię jakoś porusza. Czy dzisiaj coś już wyczytałeś? Miałeś czas na spotkanie ze Słowem?
0: Tak, bo czytam ostatnio cały czas list do Rzymian, ale co dzisiaj, to było jedno zdanie, ale pozwolisz, że sobie otworzę, żeby toczyć to zdanie. Staram się codziennie właśnie pracę zaczynać od krótkiej modlitwy i czytania, krótkiego czytania Słowa Bożego. No to daje mi siłę, daje mi energię i jest takim no, fundamentem do dalszej pracy. Już szukam tego fragmentu. No dzisiaj przeczytałem końcówkę listu do Rzymian. Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajnicą dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Takie ostateczne wezwanie do ewangelizacji i oddawanie chwały Panu Bogu.
1: A no właśnie. I jak ty rozumiesz to słowo? To, które przeczytałeś dzisiaj, ale też to, które czytamy w innym miejscu, że mamy głosić w porę i nie w porę.
0: No, że ja to czytam tak, że zawsze musimy być gotowi. Gotowi przez nasze uczestnictwo w życiu sakramentalnym, ale też gotowi przez taką naszą stałą formację. Ja uważam, że warto walczyć o to, aby każdego dnia pielęgnować relacje z Panem Bogiem. Wtedy łatwiej jest o takie bardziej empatyczne, spokojne, rozważne, z miłością spojrzenie na drugiego człowieka.
1: Wiesz, ty jesteś człowiekiem wychowanym przez księdza Blachnickiego, przez wspólnotę Światło-Życie i budowanie relacji 20-30 lat temu, 40 lat temu, to była zupełnie inna historia niż to, co spotykamy dzisiaj. Dzisiaj relacje młodzież buduje ze swoimi telefonami komórkowymi. No i wytłumacz mi, w jaki sposób znajdujesz do nich dojście, jak próbujesz im pokazać Pana Jezusa właśnie w takich okolicznościach, zupełnie nowych, zupełnie innych niż te, które ty znasz z młodości.
0: No to są zupełnie inne okoliczności, tu się zgadzam, ale też wydaje mi się, że apostołowie jak działali i działali z młodym Kościołem, mieli jeszcze inne okoliczności, a cały czas jest ten sam duch. I jak nagrywamy podcasty Przenikanie, gdzie rozmawiamy o Franciszku Blachnickim, o fenomenie tego kapłana, to często poruszam ten aspekt z rozmówcami, że jest ten sam duch, a nam chyba brakuje wiary. Brakuje nam wiary i odwagi do tego, żeby właśnie dawać świadectwo. A młodzi dzisiaj bardzo szybko, dużo szybciej niż moje pokolenie, widzą, co jest zagrywką pod publikę, a co jest prawdą. Widzą szybciej, bo mają narzędzia, które umożliwiają szybsze reakcje. Internet, media społecznościowe, sztuczna inteligencja.
1: Ale sztuczna inteligencja nie pozwoli, nie pomoże ci odkryć, co jest prawdą.
0: Nie pozwoli odkryć, co jest prawdą, ale mówię o niej w kontekście takim, żebyśmy nie bali się nowych technologii. Bo nowe technologie to też są to też Pan Bóg stworzył świat, Pan Bóg też stworzył, można powiedzieć, sztuczną inteligencję. I nowe technologie trzeba wykorzystywać do tego, żeby realizować misję Kościoła, czyli głoszenie dobrej nowiny. I Kościół musi być ofensywny, tak jak był dawniej. Przywołałaś księdza Franciszka Blachnickiego, ale można też przywołać Maksymiliana Kolbe czy świętego Jana Pawła II. To byli liderzy w naszym Kościele, którzy pokazywali Kościół ofensywny, którzy pociągali za sobą ludzi, którzy wyznaczali trendy. Teraz bardzo często my jako Kościół czekamy w narożniku, aż ktoś w nas uderzy i wtedy próbujemy reagować. To jest za późno. Kościół musi wyznaczać trendy. Kościół, jestem przekonany, że gdyby Maksymilian Kolbe żył we współczesnym świecie, czy ojciec Franciszek Blachnicki, to by się zastanawiali, jak stworzyć AI, który by generował nasze treści, nie? I jak po prostu wyprzedzać, rywalizować z największymi na świecie. No, przecież oni myśleli o telewizji, kiedy my nie mieliśmy w domu telewizji. Mieli drukarnię, kiedy my w ogóle nie mieliśmy w ogóle marzeń o tym, żeby w domu mieć drukarkę. No, a teraz wszyscy to mamy w domu. Więc widać, jakimi oni byli wielkimi prorokami. A wracając do pytania odnośnie młodych, to młodym to jest niezmienne, wydaje mi się, niezależnie od otaczającego nas świata. Młodzi potrzebują czuć się potrzebni, potrzebują mieć przestrzeń do podejmowania decyzji. I w kontekście Strefa Młodych Festiwal, no to młodzi mieli taką inicjatywę, żeby kontynuować, żeby ze Strefy Chwały wypłynęło coś dla nich, kontynuować doświadczenie też Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. No a my dorośli im pomogliśmy, pomagamy, ale to młodzi sformatowali to wydarzenie Strefa Młodych Festiwal i młodzi cały czas mają pomysły, kogo zapraszać i jak to ma być zrobione.
1: To uporządkujmy na razie te dwa formaty, bo pierwszy z tych formatów, o których wspomnieliśmy, to jest Strefa Chwały. To jest pomysł, który istnieje w Kościele już dosyć długo, prawda? Bo to na samym początku istniało jako takie rekolekcje dla muzyków chrześcijan, rekolekcje takie skupione wokół artystów.
0: Dokładnie w 2011 no, Robert Sudzich, Stasia i ojciec Andrzej Bujnowski zaprosili mnie, żebym dołączył do tej grupy organizującej Strefę Chwały, a Strefa Chwały to była kontynuacja inicjatywy Ludzimierz tak zwanej. No i to się w ostatnich latach ewaluowało, rozwinęło i jest to teraz takie rekolekcje, które nie wiadomo skąd, ale dużo rodzin przyjeżdża i każdego roku około 700 osób jest na rekolekcjach w Starym Sączu. I to nie są już głównie artyści czy rodziny artystów, ale ludzie, którzy starają się na co dzień żyć Ewangelią, działają w swoich lokalnych społecznościach, ale są to cały czas rekolekcje bardzo mocno obudowane przez muzykę uwielbienia, przez muzykę liturgiczną, posługę liturgiczną i no i mamy świetnych mówców co roku. W tym roku głównym mówcą jest ojciec Michał Legan.
1: Widziałam właśnie zaproszenie w mediach społecznościowych na to wydarzenie. Ile trwa Strefa Chwały i kiedy się odbędzie w tym roku?
0: 6 dni i zawsze od czwartku do wtorku, czyli no tak, 6 dni. W tym roku od 9 do 14 lipca będzie, tak jak już mówiłem, Michał Legan. W tym roku na pewno będzie ksiądz Robert Pisula, który robi takie wprowadzenie do medytacji. Będzie Staszek Cinal z Alpha International, będzie biskup Andrzej Jerz, biskup diecezji tarnowskiej, gospodarz miejsca, będzie biskup Artur Ważny, biskup Grzegorz Słodolski. Zapowiedział się też, że pojawi ksiądz kardynał Konrad Krajewski. Będą i Iza, i Antusiewicz z mężem, więc będą różnorakie też konferencje, panele, ale przede wszystkim dużo, dużo wspólnej modlitwy.
1: Wspomniałeś tutaj kilka nazwisk polskich biskupów. To znaczy, że biskupi też potrafią odczytywać te znaki czasu i idą za tymi nowymi technologiami i nie trzymają się już kurczowo takich starych metod ewangelizacji, właśnie które ja jeszcze pamiętam z czasów studenckich, jakichś teatrzyków pantomim, wiesz, grania z gitarką gdzieś tam na ulicy. Chociaż to podejrzewam, że jeżeli serce jest otwarte, to i odpowie i na taką formę. No ale trzeba iść za tym, co nowe.
0: Tak, no te formy, które przywołałaś, myślę, że one są dalej ważne i wszystko, jak jest dobrze zrobione, to może przemawiać i wszystko, co piękne, może przemawiać. Trzeba robić to, co mamy w głowie, to, co mamy w sercu, a i tak to, czy dotrzemy do ludzi, to jest kwestia łaski. No. Wiara jest łaską, więc to cokolwiek byśmy nie robili i stawali na rzęsach, wymyślali genialne metody ewangelizacyjne, to nie od nas to zależy.
1: Ty tutaj wspomniałeś, użyłeś takiego sformułowania, że mamy to, co robimy w kwestii ewangelizacji, mamy robić dobrze. I bardzo mi się to podoba, dlatego że ja wiele razy spotkałam się z takim zarzutem, że to, co dotyczy twórczości w kościele, kojarzone jest, wiesz, z jakąś taką niedoróbką, z czymś, co wygląda źle, słucha się tego źle. No ta przysłowiowa gitara przy ołtarzu i to jeszcze źle zagrana. A ja dopiero przyjeżdżając właśnie też na te warsztaty organizowane przez ciebie i spotykając się z muzykami, którzy są muzykami zawodowymi, dowiedziałam się, że można swój talent poświęcić Panu Bogu i można, kształcąc się, opowiadać o Panu Bogu w sposób piękny. I to dotyczy nie tylko muzyki, ale też każdego z rodzaju sztuk. I nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz.
0: No, piękno się broni samo i trzeba o to piękno po prostu walczyć. No, ja uważam, że czasami lepiej nie robić, niż robić coś byle jak. No, po prostu trzeba walczyć, trzeba wychowywać do tego ludzi, ale też wydaje mi się z biegiem czasu, że przede wszystkim najważniejsze jest serce, żebyśmy też nie zamykali w jakichś schematach, ale no żyjemy w takich czasach, gdzie w ogóle Kościół ma zły PR. I cokolwiek by nie robił, to zawsze po prostu ten zły PR się przebija. Nie? Nie jest to tak jak dawniej w historii. Oczywiście były różne epoki w historii Kościoła, ale wspominając te najpiękniejsze, no to Kościół był zawsze synonimem ludzi inteligentnych, rozwiniętych, umiejących czytać, pisać, w ogóle ludźmi, którzy ciągną za sobą całe społeczeństwo. A teraz nasz wizerunek jest taki, jakby to powiedzieć, sfokusowany na skandale. Nie? I cokolwiek by Kościół nie zrobił, to jest to przez pryzmat tego wizerunku czytane.
1: Jeszcze, no ale Kościół też niesie, przynajmniej powinien, prawdę, a prawda powinna bronić się sama. A tutaj z tego, co mówisz, wynika, że musimy zewrzeć jakieś siły i to duże siły, żeby bronić tej prawdy, która jest obiektywna i tego piękna, które jest obiektywne.
0: No tak, tylko że prawda i piękno i dobro, które jest triadą klasyczną i można powiedzieć definiuje pięknie też nasz Kościół, no jest przykrywane przez to, w jakim czasie żyjemy. A żyjemy w czasie mediokracji, gdzie masa newsów, fake newsów po prostu uderza, zabija i ludzie nie mają czasu analizować, weryfikować, szukać u źródła, tylko przyjmują to, co w nich uderza. Nie? Jesteśmy bardzo chłonni, bo jesteśmy leniwi. No i to, co nas uderza z jednej, z drugiej, z trzeciej strony, chłoniemy i potem mówimy, wyrażamy opinię, nie szukając prawdy piękna i dobra.
1: Czy próbujecie na warsztatach i na między innymi na Strefie Chwały i na Strefie Młodych właśnie to przekazać młodym ludziom? Jak weryfikować te informacje? Jak stawać w obronie? Jak ewangelizować w sposób ciekawy i taki, który pociągnie innych za Chrystusem?
0: Przede wszystkim staramy się na naszych wydarzeniach pokazywać, że Kościół jest żywy, radosny, optymistyczny, że jako chrześcijanie jesteśmy świadkami nadziei, jak to mówił, przywołując, święty Jan Paweł II przywoływał kardynała Chlonda i mówił, że właśnie kardynał Chlond mówił, że chrześcijanie jest świadkiem nadziei, dla niego sytuacja nigdy nie jest bez wyjścia. I my staramy się to pokazywać ludziom. Nie szkolimy, nie formujemy, nie skupiamy się na tym. Oczywiście rozmawiamy też na Strefie Chwały, na panelach o różnych metodach docierania, komunikowania dobrej nowiny, o różnych metodach ewangelizacji, o różnych formach uwielbienia, ale na jednym, drugim czy na trzecim wydarzeniu przede wszystkim chcemy sobą pokazywać. Nie? Czyli to, jak organizujemy, jakich mamy gości, że jesteśmy otwarci, dyspozycyjni i że są całe rodziny na Strefie Chwały, czy na Strefie Młodych też rodziny, żeby dla tym młodym pokazywać wzorce. I to się spotyka z bardzo dobrym feedbackiem. Przede wszystkim wydaje mi się, że my potrzebujemy teraz umacniać taką wizję Kościoła żywego, radosnego, ofensywnego, Kościoła, który skupia ludzi, którzy wiedzą, w co wierzą, a w co nie wierzą i są świadomi tego i mimo różnych ataków z lewa, z prawa, to po prostu idą do przodu, bo wiedzą, że światłem dla ich życia jest Chrystus.
1: Tylko wiesz, ta propozycja, o której ty mówisz, to jednak jest propozycja dla pewnej grupy ludzi, dla wybranych, dla tych, którzy usłyszą o Strefie Chwały, przyjadą, obejrzą, posłuchają, decydują, że po powrocie chcą się zaangażować w coś w swoich parafiach. A co z całą rzeszą ludzi, którzy takiej okazji no, nie będą mieć?
0: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Wiesz co, jak jeżdżę na rekolekcję do Karlsbergu, to tam ksiądz Jacek Herma na jednych z pierwszych rekolekcji, chyba na pierwszym stopniu domowego kościoła, to powiedział coś, co cały czas we mnie rezonuje. Że stając przed Panem Bogiem i tak odpowiem za swoje życie. Nie za życie mojej żony, mojej wspólnoty, moich dzieci, tylko za swoje życie. I warto, żeby każdy z nas pilnował swojej przestrzeni. Oczywiście my jako różne, żyjąc w rodzinie, żyjąc w danej parafii, wspólnocie, oddziałujemy na innych ludzi. Ale ja jestem jakoś teraz głęboko przekonany, wiesz, że najważniejsze jest budowanie takiej społeczności ludzi nowej kultury. Ale nowej kultury zdefiniowanie przez Franciszka Blachnickiego. Ksiądz Franciszek Blachnicki mówił, że nowa kultura to kultura, która stawia na człowieka, na jego godność, na rozwój osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia. To nie jest nowa piosenka, nowa sztuka, nowy teatr. To po prostu nowa kultura to jest sposób życia. Sposób życia tam, gdzie na co dzień i bycia świadkiem tam, gdzie na co dzień żyjemy. Także niezależnie, czy jesteś dziennikarzem, biskupem, prawnikiem, lekarzem, możesz tworzyć nową kulturę, bo nowa kultura nie jest niczym innym jak formacją i ewangelizacją i bycie świadkiem. I to jest dla nas najważniejsze. My nie uzdrowimy całego świata, nie uzdrowimy kościoła, nie wiem, hierarchicznego, kościoła różnych wspólnot, ale możemy zacząć od siebie i po prostu szerzyć tą wizję tego kościoła żywego, radosnego i pełnego entuzjazmu.
1: No bardzo pięknie opowiadasz o tym, ale my też wiemy o tym, że każde zaangażowanie ewangelizacyjne wymaga ofiary. Ty na pewno też jesteś tego świadomy i na pewno też taką ofiarę gdzieś niesiesz. Nie wiem, czy chcesz o tym opowiedzieć.
0: Nie, no tak, na pewno są wielorakie trudności. Wielorakie trudności w różnych aspektach, nie? Aspektach finansowych, na przykład w biznesie, który prowadzę, czy w aspektach takich relacyjnych czasami z ludźmi, czy też nawet napięć w rodzinie, ale też mam doświadczenie takich ostatnich lat, że Pan Bóg błogosławi cierpliwym i wytrwałym. Wiadomo, no, każdy z nas, myślę tak po ludzku, to chciałby wiedzieć, co będzie robił jutro, co będzie za rok robił, jaki Pan Bóg ma plan dla niego za rok, za miesiąc. Nie jest to łatwe, szczególnie w dzisiejszym świecie, takim, gdzie dookoła takich masę też konfliktów zewnętrznych, napięć politycznych, żebyś w tym świecie, jak nigdy potrzebujemy takiego poczucia bezpieczeństwa i oczywiście trudno jest cały czas być w takiej gotowości i przyjąć na przykład, że Pan Bóg teraz wzywa, żebyśmy, nie wiem, całą rodziną się przeprowadzili na inny koniec Polski albo do innego kraju.
1: Chociaż czasami to się zdarza.
0: No zdarza się, ale nie wiem, czy jesteś właśnie gotowi. I tych wyrzeczeń na pewno, znaczy wyrzeczeń takich trudności po ludzku jest i zmartwień jest wiele, ale mi ostatnio właśnie częsty udział w Eucharystii i codzienna modlitwa daje taki spokój, nie? Chociaż wiadomo, chciałoby się wszystko lepiej, ładniej, przyjemniej zorganizować i życie rodzinne, i życie zawodowe.
1: No ale to też może być pokusa, że wiesz, ktoś ci podpowiada tam z tyłu głowy, mogłeś to zrobić lepiej, a...
0: No tak, tak, mogłem lepiej albo inaczej. No. To albo jest pokusa, ale co... No i tu wchodzimy właśnie w takie niuanse też chyba rozeznania, Basia, no bo i drugą stronę może być pokusa, nie? Że ktoś mówi, a nie mogłeś tego lepiej, nie zadręczaj się.
1: No więc właśnie.
0: Najważniejsze szukać spokoju i iść do przodu.
1: Mhm. Chciałam cię zapytać o kwestię muzyczną, bo to tam jest jakoś tak bliska, bo pamiętam w latach, w końcówce lat 90., w początku 2000, ten ruch muzyczny w Polsce na tej scenie tak zwanej chrześcijańskiej bardzo się rozbudował. To był jakiś taki szał. Dochodziło do organizacji wielu warsztatów, na których ludzie mogli się uczyć śpiewać, grać na różnych instrumentach. W całej tej inicjatywie chodziło o to, żeby wykształcić nowe grono muzyków, którzy będą umieli pięknie, właśnie nawiązując do tej triady, o której rozmawiamy, uwielbiać Pana Boga, żeby tworzyć piękny kościół, ale w taki sposób profesjonalny. Powiedz mi, co się wydarzyło od tamtej pory, bo z tych zespołów, które można było, których można było słuchać między innymi na płytach wydawanych przez Ruach, nie ma, one zniknęły. Zostało kilka zespołów, które jeszcze gdzieś grają. Ja wiem, zaraz mi podasz pewnie kilka przykładów nowych twórców, ale gdzieś ta fala, ona sobie jednak wypłaszczyła się. O, tak to się mówi fachowo, jeśli chodzi gdzieś o ten...
0: Nie podam ci nowych twórców, bo nawet chyba miałbym trudności. No może kilka nazwisk bym podał. Nie wiem, co o tym sądzić, jak to zdefiniować. Bo z jednej strony myślę sobie, no taka kolej rzeczy. Tak, po prostu Duch Święty prowadzi Kościół. Tak, to prowadzi, że to u nas teraz jest fala na różnego rodzaju inicjatywy uwielbieniowe, a nie ma takiego rynku muzyki chrześcijańskiej. A z drugiej strony mam poczucie, że w tych latach 90. tych profesjonalnie grających zespołów, muzyków, było dużo. To była naprawdę świetna paleta muzyki. Pojawiały się festiwale. No Song of Songs chociaż, który po kilku latach znowu wrócił, potem przestał, teraz znowu wrócił. I to niestety my jako Kościół, bo nie mówię tu tylko jako Kościół hierarchiczny, ale my jako Kościół nie potrafimy być mecenasem tego rodzaju kultury. Nie zainwestowaliśmy w te zespoły. Te zespoły bardzo często grały za małe pieniądze na beznadziejnych scenach. I po prostu, no cóż, no muzycy mają rodziny, muszą z czegoś żyć. I ci świetni muzycy poszli do tak zwanego show biznesu i grają teraz na wielkich scenach z różnymi artystami. Starają się zapewne prowadzić życie duchowe i być wiernymi Kościołowi i są ludźmi wierzącymi, no ale nie ma tego rynku muzyki chrześcijańskiej, nie? Czy muzyki chrześcijan, zwał jak zwał, ale nie ma czegoś takiego. W tamtych latach był jeszcze magazyn Ruach, który trochę był takim spoiwem tego środowiska, a nie ma żadnej organizacji, nie ma takich nagród w tym środowisku, nie ma. I nie wiem, czy w ogóle środowisko by chciało, nie? Od tego trzeba by zacząć.
1: No więc właśnie, bo nawet w tych czasach, kiedy to zjawisko zaczęło się pojawiać, pojawiły się też zarzuty i to ze strony właśnie muzyków wierzących, którzy nie chcieli, żeby ich szufladkować i wkładać do właśnie do tej szufladki muzyk chrześcijański i próbowali tłumaczyć wszystkim, że jestem muzykiem, po prostu jestem dobrym muzykiem, a przez tą etykietę chrześcijański przestali dostawać zlecenia i pracę ze środowisk niechrześcijańskich, więc to wcale im nie pomogło bycie chrześcijaninem. Może to jest ta ofiara, o której rozmawialiśmy przed chwilą, którą musieli ponieść za to, że...
0: Może tak, ale ja jestem przekonany, że gdyby były środki finansowe, to by ten rynek muzyki chrześcijańskiej zwany powstał. No, oczywiście rynek amerykański, kanadyjski to jest całkiem inny rynek. W sensie liczebności i potęgi, no ale tam ci muzycy chrześcijańscy funkcjonują jako chrześcijańscy i mają swoje nagrody, ale są też laureatami nagrody Grammy i w ogóle funkcjonują szeroko. No bo to też, jeżeli nawet muzyk chrześcijański ma swoją społeczność, ma ogromne koncerty, przychodzą ludzie, no to ten rynek tak zwanego niechrześcijańskiego, nie wiem, czy to w ogóle tak można dzielić, ale no to musi to zaobserwować. Nie? Ja pamiętam też, jak mieszkałem w Lyonie, to po Światowych Dniach Młodzieży w Paryżu w 1997 roku biskup Lyonu stworzył taki zespół. Ojej, jak on się nazywa? Glorius. No i po prostu zdumienie moje, bo ja go kilka lat temu odkryłem, że ten zespół to po prostu jest teraz ogromnym, znaną francuską marką, która niemalże po całym świecie koncertuje właśnie z takimi chrześcijańskimi piosenkami.
1: Czyli we Francji jednak możemy mówić o takiej fali przebudzenia. Właśnie pisze o tym tekst. I to jest ciekawa informacja, o której mi teraz
0: Ja wiem, że taki zespół w Lyonie powstał i widziałem, że ostatnio duże koncerty na arenie we Francji robił jakieś 2-3 lata temu, duże uwielbieniowe, a pamiętam, że ten zespół właśnie w 97 roku po Światowych Dniach Młodzieży biskup Lyonu stworzył i oni co miesiąc grali uwielbienia przy katedrze, nie?
1: Mm-hmm. Wiesz, tak to jest też się
0: rozwinęło.
1: Ciekawy temat, który poruszyłeś, o tym wielkim ruchu uwielbieniowym, który widzę, że rozwija się, tak jak mówisz, i we Francji. Widzę, że bardzo mocno też rozwija się w Polsce. Spotkań takich uwielbieniowych, mszy świętych, po których następuje to uwielbienie, na które zaprasza się też różnych gości.
0: No jest tam Marcin Zieliński. Jednego serca, jednego ducha w Boże Ciało od lat po prostu.
1: Tak. Tylko to się odbywa, wiesz, to ja bym tego nie wkładała do tej samej szufladki, bo mam też na myśli, chcę wspomnieć o takich koncertach, które są bardzo mocne teraz w Chorwacji i pojawia się zarzut, czy to jednak trochę nie powoduje, że spłycamy naszą wiarę tylko do takiego koncertu, idziemy na taki koncert i myślimy, że tu, wiesz, oddałem Panu Bogu czas, oddałem chwałę. Czy ta estradyzacja religii nie poszła trochę za daleko?
0: No, ale to ja bym postawił pytanie, czy medializacja religii nie poszła za daleko, nie? No bo po co my teraz rozmawiamy? Po co wykorzystujemy media? Jaki jest tego cel? Po co jest telewizja religijna? EWTN na przykład w skali światowej.
1: Po co? No tam się pojawiają, wiesz, informacje, a jednak na tych
0: redakcja
1: koncertach
0: katolicka w telewizji. No to wszystko, ja bym to traktował jako wszystko jako narzędzia ewangelizacji. Są różne formy, różne. Fajnie ostatnio w podcaście Marcin Jakimowicz w tym naszym podcaście wyłapał, że my się tak okopujemy w naszych kościół, wspólnoty charyzmatyczne, piękna liturgia tradycyjna, czyli tradycjonaliści, Ruch Światło-Życie, Odnowa w Duchu Świętym, koła różańcowe, wszyscy się okopujemy, a Blachnicki przygotowując program formacji Ruch Światło-Życie potrafił to wszystko łączyć, nie? Po prostu. I myślę, że to jest piękno kościoła, że są różne formaty i też różne formy ewangelizacji. I te uwielbieniowe wydarzenia mają też swój taki wymiar. I ja bym nie stawiał znak równości między tym, że idę na uwielbienie, nie uznaję liturgii, czy nie uznaję sakramentów. Nie? Myślę, że fundamentem tych wszystkich wydarzeń uwielbieniowych są ludzie osadzeni w sakramentach. Ale jest to narzędzie do ewangelizacji też. Ja widziałem dużo przekazów z Chorwacji, znaczy zdjęć czy filmików. No i jest to też imponujące. Czy też z Francji różnych takich wydarzeń, czy w Polsce te spotkania uwielbieniowe. Oczywiście ja mam też swoje patrzenie na to, ale to tak jak influencerzy na niwie naszego kościoła katolickiego. No to są tacy, którzy w ogóle do mnie nie przemawiają, nie? Ja w ogóle nie rozumiem, o czym oni mówią. Są tacy, których posłucham czasami, a są tacy, których chociaż nieliczni, których bardzo chętnie zawsze posłucham. Ale mam świadomość, że duchowość każdego z nas jest inna. Jednak każdy z nas jest na innym etapie i może czegoś innego potrzebuje.
1: A no właśnie, bo ja mam taką swoją teorię, że ta technologia, która się tak szybko rozwija...
0: I będzie jeszcze szybciej.
1: I będzie jeszcze szybciej, a nasze mózgi naprawdę nie są w stanie tego ogarnąć, bo rozwijają się dużo wolniej od tego, jak się rozwija technologia. Może być wykorzystana, i myślę, że to jest dobry kierunek, jako taki haczyk po to, żeby zainteresować to młode pokolenie, które... No, wychowuje się w takich warunkach, a nie innych, do tego, żeby ostatecznie wejść w jakąś głębszą sferę. Bo tak naprawdę to, co dzieje się i na strefie chwały, na strefie młodych i ta cała technologia, której też używacie, która jest bardzo ciekawa na pewno dla tego młodego pokolenia, kończy się tym, że... Zapraszacie do adoracji, zapraszacie do spowiedzi, jednak ostatnim momentem jest to spotkanie człowieka z człowiekiem w cztery oczy.
0: No tak, bo to jest clue. Ja też jako wychowany w Duchu Światu Życie to często powtarzam, że Franciszek Blachnicki jako największy charyzmat Duchu Światu Życie to jest charyzmat spotkania. I stąd też o tym mówił Jan Paweł II, kiedy przywoływał na Jasnej Górze, czy też w jednej z książek, że Światowe Dni Młodzieży to inspiracją były wieczory pogodne właśnie z Duchu Światu Życie. I że ten charyzmat spotkania jest istotą. I wszystkie wydarzenia mają sens o tyle, o ile staramy się właśnie o to spotkanie z drugim człowiekiem, a przede wszystkim z Panem Bogiem. A forma tego wyrazu przekazu jest różna, no i musi być różna, ale no taki mamy cel, no.
1: Mm-hmm. A myślisz, że zabranie dzieciom telefonów komórkowych albo zamknięcie możliwości działania w mediach społecznościowych jest dobrym pomysłem?
0: Myślę, że nie. Myślę, że po prostu trzeba z nimi o tym rozmawiać, umiarkowanie do tego podchodzić i po prostu uczyć, tak jak do gier też komputerowych, i uczyć, że no nie da się tego odkleić dzieci od tego, co jest w naszym świecie. Tylko musimy uczyć ich tego wykorzystywać i uczyć się z egzystencji z tymi nowymi technologiami. Pokazywać, że warto po prostu odłożyć, wyłączyć na jakiś czas, że warto coś zrobić razem, poza elektroniką, że warto, że fajnie jest zagrać jakąś grę z kolegami, z koleżankami, ale warto też z nimi wyjść na rower, na spacer, pobawić się na podwórku. I też zwróciłbym na jeden aspekt jeszcze uwagę, bo mówimy dużo o dzieci, o młodzieży i to jest ważne, ale ja mam ostatnio takie przemyślenia, że jakbyśmy procentowo zbadali, ile młodych uczestniczy w życiu Kościoła, a ilu dorosłych w przedziale tam 40-60, to wydaje mi się, że w tym przedziale 40-60 byłby mniejszy procent niż w tym przedziale młodzieżowym jednak. Znaczy, chcę powiedzieć to, że ewangelizacji czy działań, które mają prowadzić do Chrystusa, potrzebują też ludzie w tym przedziale 40-60, czy w ogóle nie tylko młodzież, nie?
1: Też poruszasz taki temat, który
0: jest trudny, ja wiem, ale to jest takie fajne, porozmawiać o trudnych tematach.
1: Ale wiesz co, jeszcze jedno mi się skojarzyło, bo swego czasu miałam taką rozmowę z przyjaciółmi na temat tego młodego pokolenia, dzieci, rodziców, którzy w przeszłości byli bardzo mocno zaangażowani w kościele, potem założyli rodziny i okazuje się, że dzieci stopniowo zaczęły odchodzić od kościoła. I postawiliśmy sobie pytanie, co poszło nie tak? Co takiego się wydarzyło? Czy to były zwykłe rodziny, tam była niedzielna msza święta, więc takie podstawy przekazywania wiary i środowisko do przekazywania wiary było zupełnie, zupełnie naturalne. No więc co poszło nie tak, że dzieci jednak zrezygnowały z tego?
0: Oj, to jest trudny temat, nie? Myślę, że wszyscy rodzice się z tym borykamy. Notabene jako Rada do Spraw Apostolstwa Świeckiego przygotowujemy drugą edycję Forum Świeckich Mosty 27-28 listopada w Warszawie. I jednym z tematów i też warsztatów będzie poświęcony tej tematyce właśnie. A co poszło nie tak? To jest trudne do zdefiniowania. Wydaje mi się, że my też jesteśmy pokoleniem, które o wiele rzeczy musiało walczyć, uczyć się samodzielnie. I teraz chcielibyśmy zadośćuczynić naszym dzieciom i po prostu im wszystko dać pod nos i po prostu o wszystko zadbać, zatroszczyć się, żeby miały lepiej, wygodniej, przyjemniej. I też na niwie wiary. I wydaje mi się, że zapominamy o tym, przynajmniej ja zapominam, że wiara jest łaską, nie? Że to po prostu ja ostatnio tak stwierdziłem, że wolałbym, żeby moja córka nie chodziła rok, dwa, trzy, dziesięć do kościoła, a potem dostąpiła łaski wiary, niż miała po prostu chodzić i tak tylko, żeby chodzić sumiennie, po prostu tak być i po prostu tylko być. Chciałbym, żeby moje córki spotkały właśnie żywego Chrystusa, nie? Żywą osobę, a nie żeby były z przyzwyczajenia. Więc
1: to opowiadasz tutaj o synu marnotrawnym trochę, wiesz, ale to jest tragiczna historia.
0: W tym aspekcie mam taki ostatni spokój. Nie? Ja to, co mogę ja zrobić, to modlić się za moje córki, za ich powołanie, za ich ewentualnych przyszłych mężów, za ich przyszłe dzieci. I to jest wybory. To jest tylko to. Nie? I modlić się o łaskę wiary. My byśmy tak chcieli wszystko ubrać. Współczesny świat chciałby wszystko naukowo ubrać. Chciałby wszystko zdefiniować. Zdefiniować granice, zdefiniować płaszczyzny poprawnego działania, zdefiniować tak, jak będziesz postępował, będziesz świetnym katolikiem. Tak, jak będziesz postępował, będziesz trochę gorszym. A tak, jak ten, to będziesz po prostu jak faryzeusz. No nie da się z tego zdefiniować. Wiara jest łaską. Nasza relacja z Panem Bogiem jest łaską. I trzeba się o to modlić i pielęgnować. I mieć świadomość, że będziemy upadać. No, upadać tak jak Chrystus upadał, my też będziemy upadać. Tylko trzeba znaleźć siłę, żeby wstać.
1: No właśnie. Ja mam też takie przemyślenie. No jest piękne, oczywiście, że jest piękne. Wiesz, łatwo się wstaje i wiedząc, że mam gdzie wrócić. I jeżeli dziecko, które wychowuje się w pełnej rodzinie, dokonuje złego wyboru, upadnie, ale wie, że w domu ma mamę, tatę i jeszcze tę pełną rodzinę, co nie jest takie oczywiste dzisiaj, to jest wielka, też to jest też wielka łaska i to jest też ogromne bogactwo i wiedząc, że ono takie miejsce ma. Także no ja też chyba nie patrzyłabym na to w takich kategoriach, ojej, odszedł od kościoła, nie chodzi, nie wiem, skręcił, żyje gdzieś tam z kimś na kocią łapę, tylko tę łaskę trzeba się nieustannie modlić. I też wspomniałaś właśnie o tej modlitwie, bo nie wiem, właśnie ciekawa jestem, na ile to jest popularne, są te takie róże różańcowe za dzieci. Mhm. Mnie się wydaje, że to, czy w którym kierunku dziecko idzie, jakich wyborów dokonuje, to ma bardzo silny związek z modlitwą rodziców za dzieci, dziadków za dzieci. To jest też jedna z takich moich rozmów z moimi przyjaciółmi, którzy twierdzą, że właśnie modlitwa za dzieci jest zaniedbywana i ewentualne problemy, które gdzieś po drodze tym dzieciom mogą się pojawić, w które one mogą wejść, wynika właśnie z tego, że rodzice zaniedbali tę modlitwę za dzieci. Ona nie kosztuje dużo.
0: Nie kosztuje dużo, a jest bardzo, bardzo ważna. Ja tutaj przytoczę, właśnie otworzyłem sobie, Święta Monika, jeśli dobrze powiem, Święta Monika, która się całe życie modliła za swojego syna, który potem został wybitnym świętym, święty Augustyn. No więc modlitwa, jeszcze raz modlitwa. Nie? Oczywiście dla ludzi, którzy nas słuchają, mogą powiedzieć, że to jest takie frywolne, łatwe, łatwo się o tym mówi. Tak, modlitwa nie jest łatwa. Modlitwa nie jest łatwa. Mając bieżące relacje w rodzinie z dziećmi, różne też napięcia, ale trzeba trwać na tej modlitwie. Nie? Ja jestem przekonany, że modlitwa i jeszcze raz modlitwa i świadomość tego, że wiara, modlitwa jest łaską.
1: Ja widzę z własnego doświadczenia, że to jest tylko i wyłącznie kwestia dyscypliny i decyzji w głowie, czy rano wstając złapię za telefon, żeby sobie poskrolować, czy otworzę słowo z dnia, z dzisiejszą Ewangelię i przeczytam to pierwsze zdanie i potem zabiorę się za kolejne skrolowanie. Obowiązki. Za skrolowanie. Oby nie. A to jest też ten przykład, który dajemy dzieciom, bo krzyczymy, zostaw telefon, a sami jesteśmy do niego przyklejeni. Nie robiąc często tego, co konieczne, tylko z tym telefonem. Andrzej, wspomniałeś tutaj o radzie, w której działasz, Radzie do Spraw Ewangelizacji. Powiedz dokładnie, jak ta nazwa brzmi.
0: Nie, to dokładnie to jest Rada do Spraw Apostolstwa Świeckich przy Konferencji Episkopatu Polski.
1: Mm-hmm. Jakie są zadania teraz wyznaczone na ten najbliższy czas? O czym rozmawiacie?
0: Ostatnio cały czas spotkania naszej rady poświęcone są temu, co udało nam się w zeszłym roku po raz pierwszy zorganizować, a mianowicie Forum Świeckich Mosty. To było wydarzenie w Warszawie w ostatni piątek, sobotę przed pierwszą niedzielą Adwentu i to będzie co roku w tym terminie. W tym roku to jest 27-28 listopada. Na Forum Mostych było w zeszłym roku 500 osób przez dwa dni. Fajne wydarzenie, panele. Staramy się na tym Forum Mosty gromadzić różne środowiska, także ludzi nie tylko z kościoła, ale z pogranicza kościoła, żeby po prostu właśnie budować most między wierzącymi, niewierzącymi, między świeckimi a kapłanami, między wspólnotami o różnych charyzmatach. Po prostu budujemy mosty. I teraz spotykając się na Radzie do Spraw Apostolstwa Świeckich, głównie pracujemy nad tegoroczną edycją Forum Mostu. Znaczy do tej pory pracowaliśmy. Kolejne spotkanie, które mamy zaplanowane na wrzesień, będzie już też poświęcone szerszej tematyce Apostolstwa Świeckich w Kościele. Ale to będę mógł powiedzieć o tym przy następnej naszej rozmowie.
1: No dobrze, ale pierwsze mosty już za nami. Czy są jakieś owoce tego pierwszego spotkania?
0: No, owoce ciężko je wyrazić, ale są owoce. Głównym owocem jest bardzo pozytywny feedback od ludzi. I też feedback od ludzi, którzy nie byli, a śledzili i którzy się za późno dowiedzieli i nie mogli już dojechać, a chcieliby być. Więc spodziewamy się, że w tym roku będzie więcej uczestników. Mogę powiedzieć, że będziemy mieli znowu znamienitych, genialnych mówców z różnych obszarów, nie tylko kościoła, ale też ekspertów z różnych dziedzin. I będziemy dalej rozwijać to forum i chcemy, żeby to Forum Mosty było taką płaszczyzną spotkania, rozmów, rozmowy też o megatrendach takich w świecie, żeby Kościół właśnie nadążał i był liderem trendów też.
1: Mm-hmm. No wiesz co, mówisz tutaj o liderach, o mówcach. Ja jednak bardzo chciałabym zobaczyć jakiś konkret, jakieś działanie, co wynika z tego, co usłyszałam, bo nam też bardzo często zarzucano, że chodzimy, jeździmy na te pielgrzymki Jana Pawła II, słuchamy, klaszczemy i nic z tego nie wynika. I nie wiem, jaki jest pomysł na to, żeby i młodych, i starszych ludzi zmotywować właśnie do tej ofensywy, o której mówisz od samego początku, żeby boisku...
0: To nie będzie tak, że przyjeżdża papież Jan Paweł II, jest pielgrzymka do Polski, czy jest Forum Mosty, czy Stefan Młodych, czy nie wiem, czy Festiwal Życia w Kokotku, czy Spotkanie Młodych na Lednicy i przyjeżdżają tam uczestnicy, czy przyjeżdża papież Leon XIV do nas i spotykamy się z nim, klaszczemy, tańczymy. I na drugi dzień nagle ofensywę mamy. To wszystko to jest proces.
1: I nie mówię, że na drugi dzień.
0: Wszystko jest proces. I potrzeba czasu, wytrwałości, cierpliwości. Trzeba też, żeby ludzie, którzy wchodzą w ten proces, w osobistą też relację z Panem Bogiem, żeby byli w tym wytrwali. Sami wiemy, ja na swoim przykładzie, ty na swoim, że to doświadczenie Pana Boga kiełkuje i zanim się uzewnętrzni, też potrzebuje czasu. Nie? U niektórych jest to od razu, u niektórych jest po 5, po 10 miesiącach, a u niektórych jest to po 20 latach.
1: Dokładnie.
0: To nie ma. Więc jak pytasz o takie realne owoce Forum Mosty, no to trzeba poczekać, czy niech się ludzie zewnętrzni wypowiedzą. Niech może za 5-10 lat ktoś powie, że na Forum Mosty doświadczył obecności Pana Boga albo zrozumiał, na czym polega potencjał Kościoła i różnorodność w jedności. A może za 5 lat już nie będzie Forum Mosty, bo się okaże, że nie taka wola Pana Boga. Badamy, rozeznajemy, idziemy do przodu.
1: Mówiliśmy dużo na temat księdza Blachnickiego, który działał wiele lat temu, ale ja mam takie wrażenie, że jego myśl, że on był prorokiem, że jego myśl i to, czym mówił, doskonale sprawdza się dzisiaj. I dlatego przygotowujecie też wielkie widowisko w przyszłym roku z okazji ogłoszenia roku 2026. Teraz jest
0: siódmego.
1: Rok
0: siódmego. Ale to nie, my nie jest tej okazji, że jak powiem, plan widowiska był wcześniej, bo zgadzam
1: się. Czyli Sejm słucha jednak. Sejm słucha Andrzeja Dubiela.
0: W tym przypadku Senat. Ogłosił, ale my od kilku lat jako Fundacja Muzea Dei Centrum Nowej Kultury to fokusujemy nasze działania właśnie na promocję nowej kultury. Ja jestem przekonany, że idea nowej kultury, ten program zdefiniowany przez sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, to jest nadzieja nie tylko dla ruchu Światło Życia, ale w ogóle dla Kościoła w Polsce. Blachnicki był wybitnym teologiem, był świetnym, ogromnym, wielkim patriotą, świetnym duszpasterzem, kapłanem. Ale nade wszystko faktycznie był wizjonerem, był prorokiem. On, często to przytaczam ostatnio, że w 71 roku, jak wrócił z wizyty z Zachodu, to podczas tej wizyty robił notatki i tam właśnie w jednym dniu zanotował, że piękny jest ten świat Zachodu, piękne kolorowe telewizory, kolorowe reklamy, kolorowa prasa, sklepy na każdym rogu. Wszystko można wszędzie kupić, wygodne autostrady. I mówi, ale to jest konsumpcjonizm, który uderza w godność człowieka. I to jest cały program przygotowany taki konsumpcjonizmu. I temu trzeba przeciwstawić dokładnie przygotowany program nowej kultury. Dlatego on mówi, że nowej kultury, która stawia na człowieka, na jego godność. I wydaje mi się, i to pisał w latach 70. I jak nigdy, dzisiaj, w jakim żyjemy konsumpcjonizmie ogromnym, nie? Potrzebujemy ciągle nowych rzeczy, więcej pieniędzy, więcej dobrobytu. Ciągle mamy taką roszczeniową postawę wobec wszystkich dookoła nas. I właśnie temu trzeba przeciwstawić program nowej kultury. I stąd pomysł, żeby zrobić widowisko o księdzu Franciszku Blachnickim. To widowisko będzie 27 lutego 2027 roku na PriZero Arena w Gliwicach na 11 tysięcy ludzi. Będzie to widowisko dokładnie w dniu 40. rocznicy śmierci księdza Franciszka Blachnickiego i tytuł jest właśnie Blachnicki, człowiek nowej kultury, bo to nie będzie akademia. My nie będziemy opowiadać historii życia księdza Franciszka Blachnickiego, najważniejszych momentów z jego życia, ale chcemy właśnie

0: Kiedy komunizm upadnie, że ogromnym zagrożeniem jest to, że będąc wolnym zewnętrznie, możemy być zniewoleni przez właśnie ten świat konsumpcji. I to były prorocze słowa, zresztą Jan Paweł II, który przybył do Polski w latach 90. i na pielgrzymce przypominał dekalog, spotkał się z totalnym niezrozumieniem. Nie? Ta wolność totalnie nas zgubiła. Współczesny świat źle rozumuje wolność, bo mówi, że wolność to niezależność, a tak naprawdę wolność to, tak jak mówił Franciszek Blachnicki, to zależność od prawdy, którą jest Chrystus. Więc przygotowujemy widowisko, zapraszamy, będzie to święto nie tylko Ruchu Światło Życia, ale całego Kościoła, więc zapraszamy różne środowiska, bo ksiądz Blachnicki, tworząc Ruch Światło Życie, tworząc różne inicjatywy, to myśląc o duszpasterstwie, myślał o całym Kościele w Polsce i też był zaangażowany przecież w powstawanie odnowy charyzmatycznej, odnowy Duchu Świętej w Polsce, w służbę liturgiczną i wiele, wiele różnych gałęzi. I też warto na koniec powiem, że tytuł widowiska to jest Blachnicki, człowiek nowej kultury, ale taki tagline, podtytuł to jest historia wolności, która może zmienić twoje życie.
1: To jest taki bardzo dobry akcent na koniec, ale ja jeszcze chciałam tylko jeden temat króciutko poruszyć, bo mówisz o tym, że pracujecie po to, żeby wychowywać nowe pokolenia. Ja patrząc na to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, w ogóle na świecie, mam wrażenie, że niedługo nie będzie kogo wychowywać. I chciałam cię zapytać, czy jako fundacja macie taki pomysł, aby zaangażować się w jakiś projekt, który zachęci ludzi do zakładania rodzin, do trwania w tych rodzinach, do tego, żeby się rodziły dzieci.
0: No my robimy cały czas takie projekty. Tak jak mówiłem wcześniej, wszystkie nasze projekty to chcemy pokazywać właśnie radość życia w wierze, ale radość życia w rodzinie, pokazywać, staramy się pokazywać właśnie życie w rodzinie, że jest fajne, radosne, że jak się ma dwójkę, trójkę, czwórkę dzieci, takie rodziny przyjeżdżają na strefę chwały, takie też przyjeżdżają na strefę młodych. Też ostatnio byłem na Lednicy, to spotkałem tam też wiele rodzin i fajnie, że te rodziny są i myślę, obecność rodzin w takich wydarzeniach, obecność rodzin w parafii, we wspólnotach, angażowanie się rodzin, to jest najlepsze świadectwo. I walka z tym zakłamaniem, że po prostu nie warto mieć dzieci, nie warto zakładać rodziny, nie warto ryzykować związku na całe życie i tak dalej, to czym nas karmią media. Ale my musimy właśnie pokazywać radość życia rodzinnego, afirmację wielopokoleniowych rodzin i to jest najlepsza odpowiedź.
1: Mm-hmm. Czy media publiczne kiedykolwiek zainteresowały się waszymi pomysłami, waszymi realizacjami, pokazały was tak szerzej?
0: Nie, aczkolwiek ostatnio miałem przyjemność być w redakcji katolickiej Między Niebem a Ziemią i tutaj ojcu Michałowi Leganowi zawdzięczam zaproszenie, gdzie mogliśmy porozmawiać właśnie o fenomenie ojca Franciszka Blachnickiego i wspomnieć też o widowisku.
1: Mm-hmm. Na szczęście mamy inne kanały, na których możemy reklamować to, co się dzieje. I bardzo zachęcamy też naszych słuchaczy, żeby szukali i miejsca jeszcze na strefę chwały są?
0: Tak, są. Miejsca są ograniczone, ale jeszcze są. I tak naprawdę my jako naród, który potrafi się zmobilizować w ostatnim momencie. To właśnie mamy doświadczenie, że w końcówce i tak jest co roku, tak jest przy naszych wydarzeniach i tak jest teraz, że widzimy od kilku dni intensywne rejestracje, więc
1: ruchy.
0: Kto myśli, to zachęcam do rejestrowania, bo liczba miejsc jest ograniczona.
1: Kochani, zapraszamy w takim razie, jeżeli nie wiecie, co zrobić z wakacjami, macie wolne, chcecie przeżyć naprawdę wartościowy czas, zapraszamy do Starego Sącza na Strefę Chwały. Potem być może młodzi zdecydują się wziąć udział w Strefie Młodych, która odbędzie się kiedy?
0: 17 października, sobota, na arenie Sosnowiec w Sosnowcu. A 18 października przy okazji też zapraszam w tym samym

0: miejscu będzie gala Człowiek Nowej Kultury. Też warto być.
1: No więc mamy te wszystkie informacje. Szukajcie w internecie, jeżeli nie zapamiętaliście. Dzisiaj naszym gościem był Andrzej Dubiel. Andrzeju, dziękuję Ci za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, za to, że mogłem o trudnych tematach porozmawiać z przymrużeniem oka.
1: Dzięki. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Ty nas czasami stawiasz w sytuacjach, w których mamy pewność, że swoją siłą niczego nie dokonamy. Panie, dzięki Ci za to. Dzięki Ci za to, że Ty przychodzisz, nie zostawiasz, że jesteś wierny. Boże Ojcze, chcemy Cię chwalić, Synu Boży. Chcemy Ci dziękować, Duchu Święty. Prosimy Cię, daj nam swoją miłość, łaskę. Pozwól sercom, Panie, napełnionym Twoją miłością, mówić prawdę o Tobie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Darek Kuciewicz. Witaj.
1: Witam, dzień dobry.
0: Poważnie traktujesz Pana Boga od kiedy?
1: Myślę, że trudno byłoby mi chyba podać jakąś taką konkretną datę i dzień czy moment, ale to na pewno zaczęło się od gdzieś około 2006 roku.
0: Co się wtedy stało?
1: Znaczy, to, co się stało wtedy, to była już konsekwencja tego takiej potrzeby i pragnienia, które już było wcześniej w moim życiu. To znaczy, no, odnalezienia duchowej pewności. Czegoś takiego, co spoiłoby w końcu porozrzucane strzępy i fragmenty mojego życia w jakąś całość. Nie potrafiłem jeszcze chyba nazwać tego tak dokładnie, czym miałoby to być, jak miałoby to wyglądać. Ale to już wtedy, przed tym 2006 rokiem, miały miejsca poszukiwania mojej i mojej dziewczyny ówczesnej, wtedy obecnie żony. No i skłanialiśmy się ku różnym drogom, kierunkom związanym ze wschodem. I w 2006 roku moja żona odkryła, że będzie miało miejsce takie zdarzenie w Poznaniu, które się nazywa medytacją. I to było spotkanie z ojcem Lawrence'em Freemanem, benedyktynem z Londynu. No, a ponieważ właśnie medytacja była takim przedmiotem mojego zainteresowania również, no to pomyślałem, że warto tego spróbować. No i to spotkanie było bardzo istotne w moim życiu. Od tego momentu, nie tak od razu, nie tak natychmiast, ale zaczęło to wszystko kiełkować i potem miały miejsce już takie zdarzenia, które doprowadziły mnie do tego miejsca i myślę, prowadzą mnie nadal jakoś.
0: A z jakiej sytuacji wychodzisz? Rodzina przekazała wiarę?
1: Tak, to znaczy rodzice wychowali mnie w tradycji wiary katolickiej. Natomiast ja jakoś bardzo szybko, okazało się, porzuciłem to, kiedy poszedłem na studia.
0: Ale to było miasto, wieś?
1: To był Tarnów, to można powiedzieć średniej wielkości miasto, przedmieścia.
0: Wierzący ludzie to norma tam, czy raczej
1: sprostrzeżenie? Raczej norma, tak. Tradycja, norma. Może nie znałem wtedy ludzi poszukujących, czy tak żywo mówiących o wierze, tak jakby to było coś, co należy jakoś nieustannie przeżywać i odkrywać. Ale myślę, że te fundamenty, które tam są i które odnajduję wciąż na nowo, jakby patrząc z nowymi oczyma, że tak powiem, kiedy tam przychodzę, to widzę, że one tam są. Zresztą muszę dodać, że wierzę głęboko w to, że w moim życiu prowadziła mnie i chroniła zawsze modlitwa moich rodziców. Oni wiedzieli, że te drogi, które obierałem po studiach, to była raczej błędna droga, chociaż sami często, no, żyjąc tam, nie mogli tego ocenić tak do końca. Ale no, widzieli znaki, pewne owoce mojego życia, które nie były najlepsze. I wiem, że moi rodzice cały czas dbali modlitwą o to. I też byli, myślę, bardzo mądrzy, że nie wywierali jakiegoś takiego, a takiej agresywnej presji na mnie, żebym natychmiast porzucił tą swoją drogę, czy jakoś nie oceniali mnie, nie oskarżali mnie, co uważam też jest częścią tego uzdrowienia, które następuje.
0: A czy miałeś świadków, ludzi, przez których widziałeś, że to nie jest tylko tradycja, ale że tam jest żywy Bóg?
1: Znaczy, nawiązujesz do tego życia, do czasu studiów wcześniejszego. Tak. Wiesz co, myślę, że moi rodzice na pewno. I zdecydowanie przede wszystkim, tak.
0: W liceum kim byłeś? Jakim byłeś chłopakiem? Z przodu czy z tyłu?
1: Z tyłu raczej. Zazwyczaj jestem raczej na bocznych pozycjach, chociaż wybrałem zawód reżysera filmowego, co może się tutaj nie zgadzać trochę z tą postawą, ale ona dziwo jakoś czasami ma sens. Inne w przypadku bycia frontmanem w postaci reżysera. Znaczy, z tej pozycji to jest zgodne gdzieś tam z moją naturą. Lubię się przyglądać światu, obserwować go i wyciągać jakieś wnioski, a czasami takie bycie z samego przodu jakoś uniemożliwia taką perspektywę. No i tak samo było w liceum właśnie.
0: Czy wtedy wiara miała jakikolwiek wpływ na twoje życie, realne wybory?
1: Wtedy w liceum i w czasie, i wcześniej to nie potrafiłbym tego tak nazwać. Myślę, że ona miała, ponieważ ja pamiętam doskonale takie zdarzenia z mojego życia, kiedy doświadczałem niezwykłych uniesień w czasie mszy świętej. Szczególnie w czasie takich długich nabożeństw, które wtedy były dużo dłuższe niż teraz. Nawet mówiąc o samej adoracji, to myślę, że było to nieporównywalnie dłuższe. I wiem, że przeżywałem takie momenty, kiedy czułem światło w sobie, czułem uniesienie, czułem jakąś taką inspirację do życia bardzo mocną, ale nigdy chyba wtedy tego nie zracjonalizowałem. Nie potrafiłem mówić o wierze tak, jak to nazywam teraz. Ale teraz, kiedy doświadczam podobnie swojego życia na nowo, jak gdyby doświadczam rzeczywistości wiary, to patrząc wstecz, to myślę, że tak to mogę nazwać.
0: I co się zdarzyło na studiach?
1: To była taka rzeczywistość nowych rzeczy, które wdarły się do mojego świata i bardzo wychłonąłem wszystko i poznawałem. I jak się zazwyczaj w życiu dzieje na takiej drodze, no to wraz z dużą ilością wiedzy, bardzo ciekawych, interesujących ludzi, no to dotarły do mnie też rzeczy, których może nie warto było poznawać i które może zaczęły burzyć jakiś tam porządek tego świata mojego. No tak, i też rzeczy destruktywne, oprócz takich bardzo pozytywnych, to sporo było tego i teraz no myślę, że przede wszystkim w takim środowisku artystycznym, chociaż nie chcę tego uogólniać i generalizować i narzucać taką ocenę każdemu środowisku artystycznemu, ale akurat no, w pewnych kręgach to wiara i takie rzeczy nie są zbyt popularne, jakoś tak łatwo to porzuciłem. Często wracam do tego momentu, kiedy to się stało i na dobrą sprawę jakoś czuję taką pustkę i ciemność w tym momencie. Nie jest to związane z jakimś też zdecydowanym jakimś wydarzeniem, ale po prostu łatwo przeciąłem też sznury i więzy.
0: I jak to przekładało się później na twoje życie?
1: No tak jak chyba brak zakotwiczenia jakiegokolwiek, a już kiedy mówimy o wierze, no to tego podstawowego. Czyli we wszystkich aspektach życia i osobistym, i zawodowym, czy tym rodzącym się zawodowym i psychicznym, no to miało takie konsekwencje, że powoli jak gdyby zaczęła mnie ogarniać swego rodzaju jakaś taka ciemność, czy niepewność, czy rodzaj lęku. I brak takiego poczucia, że stoi nogami na ziemi mocno. Pewnie w jakimś stopniu było to związane z tym, że kiedy człowiek jest wrażliwy, otwarty na świat i nagle głowa mu się otwiera i zaczyna wymyślać, przychodzą do głowy pomysły na filmy i jednocześnie to się wiąże z jakąś zmianą, nie wiem, no wyobrażenia o świecie, no to pewnie i tak te nogi gdzieś tam się uginają trochę, ale chyba nie do tego stopnia, żeby zacząć z czasem czuć, że życie przestaje mieć taki sens jako całość. Że zaczyna się rozpadać na drobne kawałki, które przestają do siebie przystawać. No i to bardzo nieprzyjemne odczucie.
0: Czy o jakichś konkretnych rzeczach możesz mówić, żeby pokazać smak tego, bo powiedziałeś, że te poszukiwania jednoczące siły doprowadziły cię, czyli czegoś trzeba poskładać w całość twoje życie, że to jest jakby punkt zwrotny.
1: Pytasz o te pierwsze poszukiwania duchowe.
0: Tak, no o historię, bo nie tyle o uogólnienia.
1: Wiesz co, interesowałem się zawsze filozofią i z tego gdzieś potem i czytałem różne rzeczy, jakkolwiek nigdy nie zdobyłem wykształcenia gruntownego żadnego w tej dziedzinie, natomiast dużo czytałem i pojawiły się i wątki gnozy i okazało się przy tej okazji, że chrześcijaństwo bardzo mnie interesuje, tak paradoksalnie przy tej okazji. I zawsze jak wtedy pojawiał się, pamiętam to dokładnie, zawsze jak przejawiały się wątki związane z Jezusem Chrystusem, czy nawet samo brzmienie Jego imienia, to zawsze pamiętam i oczywiście z czasem to się wzmacnia, to pojawiała się swego rodzaju taka jasność i pewność, chociaż jeszcze wtedy było to bardzo słabe i takie poczucie bezpieczeństwa. Chyba tak to mogę powiedzieć. No i tak, czyli oprócz takiego zgłębiania, czytania dużo na ten temat, no to potem pojawiła się taka rzecz, której chyba no nawet nie wiązałbym tak do końca z religijnością, co raczej z takim pragnieniem do samodoskonalenia. I to było ćwiczenie takiej sztuki Qigong, związanej z opanowaniem tak zwanej energii. No to było też wyjazd do Indii, do Ashramu, do jednego guru. No i to z takich głównych wydarzeń to takie rzeczy.
0: No ale jak to w konkrecie twojego życia, bo mówisz o syntetyzujesz, a ja nie czuję tego, co wtedy dzieje się w twoim życiu, jesteś szczęśliwy, jesteś nieszczęśliwy, dzieją się takie rzeczy inne. Co jest w tym życiu?
1: To znaczy, wiesz, jak co to jest, mówimy o dość długim okresie życia i to jest taki, generalnie biorąc, raczej ciemna i minorowa barwa dominuje wtedy w moim życiu. Dlatego, że w żadnej z tych rzeczy nie odnajduję tego, co jest tym czymś, co spaja. I wiesz, to się może jakoś nie objawiało w jakichś zdecydowanych wydarzeniach w moim życiu, w jakichś takich bardzo wyrazistych tragediach i nieszczęściach wtedy, ale taka ogólna nuta jest posępna raczej i to się wiąże też z takim stanem wewnętrznym, który naprawdę coraz bardziej, chociaż zewnętrzne pozory mogą mylić, jakoś tam człowiek zawsze stara się przybrać dobrą minę do złej gry, to gdzieś wewnątrz działo się bardzo źle, a w dodatku ja, poddając się porwać tym rzeczom, to gdzieś nie, o których mówię, to w nich nie znajdując też tego, to trochę sam siebie okłamywałem, bo przyjmowałem te dobra, w cudzysłowie, które one niosły ze sobą jako rzecz taką, która buduje moje życie. W efekcie tak nie było. I nie wiem, jak mógłbym jeszcze o tym inaczej powiedzieć. No, na przykład mówiąc o tej sztuce ćwiczeń Qigong, to była rzecz, która miała mnie jak gdyby wzmacniać, integrować, dawać poczucie siły i pewności i gdzieś jednoczyć z czymś wyższym i w efekcie to nie miało miejsca. No, po prostu
0: musiał... Ale to są ćwiczenia inicjacyjne. To jest bardzo mistyczna część tradycji chińskiej. I ja poznałem Marcosa Bongarta, największego w Europie chyba ambasadora Qigongu, i to jest człowiek inicjowany, to jest człowiek głęboko po stronie duchowości. Z punktu widzenia monoteistów, absolutnie lewej ręki. No, to jest coś co niszczy życie wielu osobom.
1: No to, bo rzeczywiście ten styl, który ja ćwiczyłem, to jego mistrzem był Marcus Bongard. To tak było. I to znaczy, tam się niewiele mówi o samej religijności. I to też chyba nie było tym czymś, co mnie wtedy interesowało, ale jak potem, zresztą wtedy interesując się, a teraz to analizując na nowo, no to wiem, że ćwicząc te rzeczy, człowiek zaczyna mieć kontakt z tymi tak zwanymi energiami. Ja sam zacząłem to odczuwać w którymś momencie. I tak na dobrą sprawę to ten moment był też takim momentem, kiedy ja się postanowiłem w tym momencie wycofać z tego, ponieważ czułem, że gdzieś zaczynam jednak dotykać takiej przestrzeni, która nie jest dobra. To były rzeczywiście dość delikatne odczucia i nigdy nie doświadczyłem jakiegoś takiego negatywnego, silnego zła, które bym odczuł w taki czy inny sposób tutaj, ale w tej takiej subtelnej przestrzeni psychiki zacząłem czuć, że to może być droga bez odwrotu, albo że powrót stamtąd może być bardzo bolesny i długi. Tak, i to też się tam wiąże jeszcze z takim zdarzeniem, z takim procesem, który następował, ten nauczyciel, który akurat wtedy uczył w imieniu mistrza Bongarta, ówczesnego tego nauczyciela, to ten człowiek właśnie zaczął ulegać, czy przychodzi taki proces, ja bym to nazwał, napompowania ego, wynikający być może z właśnie przyswojenia tych wszystkich mocy i umiejętności, które bardzo zaczęły się destruktywnie objawiać. Ja pomyślałem wtedy też, że zresztą tutaj wspierała mnie moja obecna żona, bo razem ćwiczyliśmy te rzeczy, że to no tak nie może być, że jeżeli ktoś jest naprawdę duchową osobą, to w ten sposób nie powinien się zachowywać i reagować.
0: Tak, czyli miałeś dużo szczęścia.
1: Myślę, że tak. W efekcie myślę, że tak.
0: Bo jeśli te moce się już ujawniały, jeśli czułeś rzeczy nadzwyczajne...
1: Ja nie bez powodu tutaj wspomniałem o modlitwie moich rodziców, ponieważ tak na dobrą sprawę, jak teraz myślę o różnych zdarzeniach, tam jeszcze z czasów studiów i późniejszych, no to myślę, że normalnie to bym chyba się nie był w stanie pozbierać, gdyby nie jakaś moc ochraniająca. Po prostu miałem więcej szczęścia niż rozumu. Tak mówiąc kolokwialnie.

0: pobycie u guru to też nie jest rzecz obojętna. Co to była za historia? Guru to jest ten, który jest urzeczywistniony, jest Bogiem. Zatem no, z chrześcijańskiego punktu widzenia i w ogóle z punktu widzenia religii, no to jest człowiek otwarty na rzeczywistość duchową. Część z nich potrafi nie używać tych mocy i tym samym nie niszczyć się wewnętrznie, część nie.
1: Wiesz co, to był dwutygodniowy pobyt w takim ashramie właśnie, gdzie ten guru przebywa i działa. I wiesz co, ja chyba rzeczywiście muszę mówić o dużej ilości szczęścia, bo ja tego aż tak bardzo nie analizowałem. Znaczy, gdybym pewnie wiedział, co wiem teraz, to znaczy nie pewnie, tylko na pewno bym się tam nie wybrał i nie uczestniczyłbym tam w modlitwach. Ja chyba też starałem się za wszelką cenę znaleźć połączenie między chrześcijaństwem a tym czymś, co jest na wschodzie. I wydawało mi się, że mogę nawet czasami coś takiego dostrzec. W efekcie, kiedy tam sporo rozmawiałem z różnymi ludźmi, również z kraju, którzy tam przebywali, no to okazało się, że to imię Jezusa Chrystusa nie jest tam, w najlepszym wypadku jest traktowane jako jedno z wielu równorzędnych z innymi. No i chyba to był taki moment, że już chciałem po prostu wracać stamtąd, bo już zdecydowanie wiedziałem. Czyli w czasie tego pobytu zdecydowanie wiedziałem, że to nie jest miejsce dla mnie. Że nie będę w ten sposób tam funkcjonował, tym bardziej, że chociaż może źle jest czasami oceniać ludzi, którzy podążają swoją jakąś ścieżką duchową, ale tam też wśród osób przebywających nie działo się najlepiej i różne animozje się pojawiały i takie rzeczy, które chyba w miejscu, gdzie ludzie się otwierają na siebie, gdzieś starają się otworzyć na miłość, to też nie powinno mieć miejsca. Także to też w ten sposób obserwowałem i tak to oceniłem wtedy.
0: Jakim jesteś człowiekiem przed tym momentem zwrotu na tych medytacjach freemanowskich?
1: Wiesz co, już coraz bardziej zdesperowanym i pragnącym. Coraz bardziej już chyba mogącym nazwać rzecz po imieniu, coraz bliższym tego. I z tej takiej izolacji, w której byłem, i z tego takiego poczucia pozornej drogi duchowej, która czasami wystarcza w życiu na długie lata. To jest straszne, że tak jest, ale tak bywa niestety. No zacząłem czuć, że muszę się rzucić w jakąś już przepaść, żeby doświadczyć czegoś naprawdę intensywnego, żeby to życie zaczęło mieć smak po prostu w tej kwestii, o której mówię, i żeby to nabrało jakiegoś waloru konkretu, bo tyle już ogólników i ślepych uliczek i ogólnie już przestało mi wystarczać. Ale w czasie tego spotkania, no sam fakt, że spotkałem kapłanów, z którymi mogę podjąć rozmowę, zaczynam słuchać, otwieram się, widzę wspólnotę, widzę ludzi, którzy gorąco to przeżywają. No to pragnienie już się bardzo obudziło wtedy i potem był czas powrotu do życia sakramentalnego i uporządkowania swojego życia. Głównie myślę tutaj o małżeństwie, które nastąpiło około 2,5 roku później.
0: I co to był za czas? Jak zmieniało się twoje życie? Co w nim się działo?
1: Tak, no to był czas takiego cementowania, scalania. To znowu ogólne słowa, ale w konkretach to się objawiało w ten sposób, że z żoną postanowiliśmy wziąć ślub kościelny, co nastąpiło w Tuchowie, w takim miejscu też związanym z moimi rodzicami, ponieważ tam moja mama zanosiła zawsze modlitwy w sanktuarium Matki Bożej. W Tuchowie też to miejsce było takim miejscem, że trzeba było tam zacząć swoją drogę na nowo. Tam podjęliśmy tą drogę. I też muszę powiedzieć, że spotkanie z zakonnikami w tym miejscu było czymś niebywałym zupełnie, jak przez nich przemawiała taka moc Boża, rozsadzało to skały po prostu i sam ten proces rozmów z nimi już był takim bardzo intensywnym, duchowym doświadczeniem. Kolejną rzeczą bardzo ważną jest to, że my na swojej drodze wraz z moją żoną doświadczyliśmy dwóch poronień, starając się o dziecko. To były bardzo bolesne doświadczenia dla nas i podjęliśmy taką drogę typową dla ludzi naszej cywilizacji, czyli chodziliśmy do lekarzy różnych, płaciliśmy pieniądze za to i efektów nie było widać. Tak, to były nieprzyjemne doświadczenia, bolesne i pełne zawodów. No i kiedy już traciliśmy nadzieję, to znowu zaczęliśmy uczestniczyć w różnych rekolekcjach. To jest taki pierwszy owoc też po tych freemanowskich medytacjach w Poznaniu. I to były różne rekolekcje i z każdymi tymi rekolekcjami czułem, jak się pojawia we mnie pewien ogień, jakaś taka rzeczywistość, która zaczyna być namacalna, żywa, prawdziwa, która dawała mi siłę do podejmowania jakichś kolejnych zdarzeń. Jakkolwiek potem zdarzały się dołki i takie momenty znowu z jakichś zniechęceń, to ta droga już była podjęta i czułem, że już trzymam linę w ręku. I właśnie tutaj muszę nawiązać do takiego wydarzenia, które miało miejsce na rekolekcjach, które prowadził ojciec z Indii, ojciec James Maniakal. Nie wiem, czy się tego nie wymawia, Manjakal. I to ja tam dotarłem, moja żona uczestniczyła we wszystkich dniach tych rekolekcji, ja dotarłem ostatniego dnia, ponieważ wtedy byłem w Tyńcu, akurat i wróciłem na ostatni dzień. I w czasie tych rekolekcji ojciec zapytał, czy wszystkie pary, które mają kłopot z posiadaniem dzieci, już były u niego na modlitwie. No i ja się zrywałem, porwałem tam moją żonę, to była akurat przerwa, przyciskaliśmy się przez tłum, on na nas spojrzał takim swoim surowym wzrokiem, zabrał nas w czasie przerwy do swojego pokoiku i tam modlił się nad nami. Bardzo mocno czuliśmy wtedy obecność Ducha Świętego, pojawiły się łzy. I on na końcu tej modlitwy powiedział, że będziemy mieli dziecko, że to nastąpi, z uśmiechem na twarzy. My wycieraliśmy łzy, potem długo to jeszcze do nas nie mogło dotrzeć. No i gdzieś około 3 tygodnie później okazało się, że moja żona jest w stanie błogosławionym. I już mamy teraz półroczne dziecko w tym momencie. Także myślę, że to jest takie największe świadectwo, które tutaj mogę dać, jeżeli chodzi o działanie Boga, działanie Jezusa, Ducha Świętego w moim życiu. W życiu mojej rodziny, które się objawia konkretnie. Mam je na co dzień, płaczę, śmieję się, trzymam je w rękach.
0: I jak wzrastaliście, no bo Kościół to jest i przestrzeń intelektualna, i przestrzeń liturgii, wspólnoty, a poza tym jest jeszcze historia indywidualna każdej osoby z Bogiem. Jak ten czas... Jak go widzisz dzisiaj?
1: To jest czas bardzo intensywny, te ostatnie 3-4 lata, dlatego że to się wiąże i z uczestniczeniem w życiu i wspólnoty, czy też czasami wspólnot, bo jest to i grupa medytacyjna, i grupa związana z księdzem profesorem Tarnowskim. Także też takie bycie między ludźmi, wśród ludzi. Jakkolwiek tego mi wciąż brakuje jeszcze więcej. Mam nadzieję, że to się jakoś zintensyfikuje w przyszłości. To jest uczestniczenie w życiu modlitewnym, sakramentalnym. Najważniejszym tutaj chyba w tym momencie. I również czas takiego wręcz eksplozji przyswajania wiedzy na ten temat. Takiej wiedzy teologicznej z różnych dziedzin tej teologii. Ale to właściwie wszystko mnie interesuje i chyba im więcej poznaję, tym bardziej mam przekonanie, że do końca życia nie będę w stanie tego ogarnąć. Także to też jest taka bardzo dla mnie ważna przestrzeń, którą poznaję. I chyba powoli też takiego działania zawodowego, dlatego że teraz jestem na etapie współtworzenia filmów wraz z kolegą Pawłem Sobczykiem, który będzie dokumentalną opowieścią o współczesnej wielkiej charyzmatyczce z Boliwii, Katalinie Riva. To będzie właśnie opowieść o jej charyzmatach, o dziele, które ona przekazuje, o orędziu.
0: Jak twoje życie z żoną zmieniło się od momentu sakramentu, kiedy daliście sobie sakrament?
1: Na pewno najważniejsze jest tutaj pojawienie się dziecka. To jest, myślę, owoc tego życia duchowego. Inaczej nie potrafię o tym myśleć i tak jest w samej rzeczy. To jest ten taki namacalny owoc. No, myślę, że to życie sakramentalne, to życie modlitwą, życie blisko Boga. No to jest życie też takie, które wprowadza do naszej rodziny dużo ładu i spokoju. I myślę, że te takie rozterki, różne sytuacje rozdwojeń, kłótni, których zresztą i tak nie było wiele w naszej rodzinie, ale na pewno tych rzeczy jest dużo mniej. Ten pokój gdzieś tam zapanował w naszej rodzinie teraz. I myślę, że też i mamy takie narzędzie potężne narzędzie do w ogóle rozpoznawania rzeczywistości wokół nas. Rzeczywistości naszego życia, naszych bliskich, rodzin. Często nie dzieje się tam za dobrze. I potrafimy jak gdyby zupełnie inaczej na to spojrzeć, więc to też jest bardzo ważne, bo nie jesteśmy już tak zupełnie zagubieni. Mamy po prostu takie światło, które rozświetla tą rzeczywistość wokół.

0: Czemu zachwyciłeś się Kataliną?
1: Zachwyciła mnie książka, którą przeczytałem. To była Tajemnica Mszy Świętej. Myślę, że nie, że to jest taka rzecz, która zupełnie, chyba każdego poszukującego w katolicyzmie, w chrześcijaństwie człowieka, który przeczyta tę książkę, to musi wstrząsnąć. To znaczy niemożliwe jest chyba przejść obojętnie obok tego i to tak mocno działa na wyobraźnię, na sferę ducha, na serce, że to powoduje, że zupełnie inaczej człowiek podchodzi do mszy świętej. Zaczyna ją traktować jak rzeczywiście wielką świętość. Jak coś, co wokół czego, no, oprócz tego, że nie można przejść obojętnie, to trzeba na kolanach do tego podchodzić. To jest największe wydarzenie w czasie tygodnia. Jeżeli ktoś uczestniczy częściej, no to po prostu w rzeczywistości, która nas otacza, największe światło, jakie istnieje. No i z tego wynika no, potężne konsekwencje dotyczące skupienia na mszy świętej, uważności, niespóźniania się. To są pozornie być może błahe rzeczy, ale tam Katalina poprzez słowa Pana Jezusa bardzo mocno wskazuje na istotność tych rzeczy właśnie drobnych, takich wierności tej praktyce, jaką jest i doświadczenia mszy świętej. Oprócz tego, czytając więcej, no chyba ona mnie też zachwyca jako człowiek, jako osoba, jako taka bardzo pokorna, wrażliwa istota, która poddaje się wielkiej sile, która przez nią przemawia i która właśnie w tej pokorze i prostocie nawołuje ludzi dzisiejszych, współczesnych, początku XXI wieku do nawrócenia. Ale też czyni to w taki sposób, pewnie ona sama powiedziałaby, że to nie jej zasługa, tylko zasługa Pana Jezusa. Ale to się dzieje w taki sposób, że to jest naprawdę bardzo współczesne. To jest bardzo współczesny przekaz. Taki, który myślę nie kojarzy się z jakąś taką spatynowaną tradycją Kościoła, tylko z czymś, co jest naprawdę żywe i pełne mocy, siły, energii. Czy coś, co działa na wyobraźnię.
0: Co najbardziej ci uderzyło?
1: Jest tam wiele momentów. Jeżeli mówimy o książce, bo można mówić tutaj o książkach albo też o wydarzeniach w jej życiu, no jest stygmatyczką. Myślę, że te momenty opisywane przez różne osoby, które były świadkami tych wydarzeń, no to są wstrząsające chwile. Nie ma tutaj mowy o tym, żeby widok pojawiających się ran oraz współcierpienia Kataliny, żywego człowieka, który współcierpi na Golgocie wraz z Jezusem, no to wstrząsa. Nie potrafię, nie wiem, jakich innych słów użyć. To po prostu pozostaje moment potem milczenia i kontemplacji tych chwil chyba tylko. Jeśli chodzi o takie momenty z jej książek, które są też momentami z jej życia, trudno też dwie sfery oddzielić od siebie. No to są momenty opisów na przykład tego, co się dzieje podczas spowiedzi. Może jeszcze dodam, że te jej opowieści czy jej relacje to jest tak naprawdę wejście głębiej w duchową rzeczywistość dla nas percepcyjnie, wzrokiem niedostrzegalną. Tego, co się dzieje podczas momentów liturgii, podczas momentów przyjmowania sakramentów, modlitwy oraz wszelkiej jak gdyby no, przestrzeni tej naszej duchowej, którą czynimy. No i to zobaczenie tego oczami Jezusa, no bo do tego to się sprowadza de facto, no jest porażające. Tu mogę mówić właśnie o momencie, o tym, co się dzieje w czasie spowiedzi. Najlepiej jest te książki przeczytać, rzecz jasna. Ale też jej opowieści o tym, jak jej matka umierała na przykład. Ten moment każdego z nas czeka i każdy z nas gdzieś się boi tego najzwyczajniej w świecie i myśli o tym nierzadko pewnie. A ta jej opowieść o tym umieraniu jej mamy jest, no, jest porażająca też takim zawierzeniem i spokojem, który się wtedy pojawia. To wcale nie musi być moment, jak się okazuje, moment lęku i strachu. I poprzez obecność ludzi, siłę wspólnoty i modlitwy możemy doprowadzić tą odchodzącą osobę w bezpieczne ręce Matki Bożej i Pana Jezusa. I tak się stało w przypadku jej mamy. I myślę, że to jest taka wielka otucha dla nas. Że ten kres, który nas czeka, jest przy wytrwałości i zawierzeniu tak naprawdę momentem przejścia tylko i wyłącznie.
0: Czy dobrze rozumiem, że Katalina mówi językiem, który przebija się przez to znieczulenie, jakie media, no, przez to spustoszenie właściwie, jakie w wyobraźni i wrażliwości ludzi czynią media i takim zniszczeniu właściwie powagi języka, którym dotychczas się o nich mówiło, takiego namaszczonego języka w kościele. Czy dobrze rozumiem?
1: Tak, że ja to tak odbieram. Oczywiście tutaj trzeba by sprawdzić to na jakiejś grupie osób, które przeczytały te rzeczy i jak to do nich dociera. Myślę, że... Bo tak, bo te rzeczy, o których ona mówi, one są mówione często językiem takim ludzkim, potocznym. One opowiadają o sytuacjach konkretnych z naszego życia, ale jednocześnie Kościół nie zaleciłby tych jej książek do medytacji, studiowania, gdyby nie były zgodne z teologią. Zresztą znawcy twierdzą, że jej... Że te jej orędzia, te jej książki są nacechowane głęboką teologią. Ona jest osobą, która skończyła zaledwie szkołę podstawową. Także to już samo w sobie świadczy o tym, z czym mamy do czynienia. Myślę, że tak, że często dla osób, które być może są zakotwiczone w takiej tradycyjnej religijności, to mogą być często wstrząsające rzeczy, nawet czy szokujące. Na przykład zdarzenie, które miało miejsce w 1999 roku, kiedy za sprawą dziennikarza australijskiego, który wtedy przyjechał do Kataliny, ma miejsce transmisja jej orędzia do 28 milionów osób w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w Amerykach Południowych, kiedy Katalina czyta słowa Pana Jezusa do ludzi. No to jest rzecz taka wręcz z dziedziny science fiction. Czy Pan Jezus mógłby dzisiaj wręcz stanąć przed kamerami i przemówić do nas. Okazuje się, że to medium, które tak bardzo utożsamiamy z jakimś takim właśnie pozbawieniem wartości, z wypraniem, z jakimś takim zeszmaceniem wręcz, powiedziałbym, może być przedmiotem obecności świętości po prostu. Znaczy nie przedmiotem, ale jakby takim transmiterem tej świętości. To też nie ukrywam, z punktu widzenia filmowca jest to taka rzecz, która myślę, że może się właśnie, którą mogę tak opowiedzieć, żeby ona się przebijała do ludzi, żeby nie poruszała, żeby ludzie zadawali sobie pytania, bo to chyba też głównie o to chodzi. Nie żeby na siłę przekonać, tylko żeby to mogło jakoś poruszyć człowieka. Zresztą tutaj jeszcze przywołam słowa, które są wypowiedziane przez Katalinę właśnie w tej książce Tajemnica Mszy Świętej. To są słowa Pana Jezusa, że dzisiaj Pan Jezus poszukuje ludzi, którzy na nowo potrafiliby ożywić to, co już jak gdyby zostało powiedziane. Czyli poszukuje ludzi, którzy by się wsłuchali w te słowa, które między innymi wypowiada Katalina, i nadaliby temu życie. I myślę, że to też temu służą te jej książki właśnie.
0: Jak pielęgnujesz w takim codziennym życiu ten dar, który dostałeś?
1: No przede wszystkim to jest uczestniczenie we mszy świętej. Zdarza się, że mogę i jestem w stanie narzucić sobie... Mówię narzucić, ponieważ to też jest związane z pewną taką dyscypliną i wytrwałością. Codzienne uczestniczenie w Eucharystii. No i to jest piękne. Taki dzień zupełnie inaczej wygląda. Dzień, który się rozpoczyna mszą świętą, jest zupełnie innym dniem. I jak gdyby człowiek jest wtedy otoczony mocą, świadomością zupełnie innego rodzaju. To nie ma porównania. Na pewno co niedzielna msza święta. Na pewno jest to wciąż w wolnej chwili zgłębianie i czytanie różnych rzeczy. Odkrywanie różnych autorów. To mnie bardzo interesuje, odkrywanie autorów, którzy poruszają tematykę chrześcijańską w takim życiu świeckim, w takiej przestrzeni kulturalnej świeckiej, bo dla mnie to jest taka rzeczywistość. Mam, chyba muszę rozbrajać w sobie takie poczucie mikrości tego w naszej rzeczywistości, takiej słabości, obecności w naszej kulturze, tej tematyki chrześcijańskiej. Jak się okazuje, jak czytam i poznaję, to nie jest tego aż tak mało. Może ja po prostu nie patrzyłem tam, gdzie trzeba. Na pewno mało tego jest w świecie filmu, który mnie tutaj szczególnie interesuje. I jeżeli nawet jest to podejmowane, to często w niezbyt właściwy sposób.
0: Pielęgnowanie.
1: Dalej, no to na pewno rekolekcje. Przynajmniej raz w roku rekolekcje. Bardzo bliskie mi są rekolekcje z postem w Tyńcu. Jeżeli można też spotkać się z ojcem Lorenzem Freemanem na kolejnym medytacji, to na pewno to też podejmuję. No i przede wszystkim, no może nie przede wszystkim, ale też bardzo ważne dla mnie msze charyzmatyczne. Dla mnie bardzo ważnymi osobami są tutaj ojcowie Enrique i Antonello. We wszystkich ich mszach świętych, takich konferencjach uczestniczyłem. I dla mnie były to też bardzo mocne, intensywne chwile przebudzenia i wlewania Ducha Świętego.
0: Kogo poznajesz na tej drodze? Kim jest Bóg?
1: Kogo poznaję? Pytasz o ludzi.
0: Nie, o Boga, o Jezusa. Kogo poznajesz? Kto to jest?
1: To jest na pewno osoba. to jest na pewno istota, Bóg, człowiek, do którego mogę się zwracać. To jest adres. To jest ten ktoś, do kogo mogę mówić, kto słucha i kto daje odpowiedź na wiele sposobów w życiu. To jest ktoś, kogo mogę prosić o pomoc. To jest ktoś, przed kim mogę do końca otworzyć całe swoje wnętrze. Wszystko, czym jestem i nawet to, czym jestem, a o czym nie wiem, że jestem. I to jest dla mnie chyba największe odkrycie tutaj w chrześcijaństwie, w tym powrocie do Boga. Nigdy nie wiedziałem, że Bóg może wypełnić moją istotę tak bardzo do końca. W pewnych momentach modlitwy, przyjęcia sakramentu odczuwa się to czasami bardzo mocno. To jest ktoś, kto zawsze wyłania się nawet gdzieś w dalekiej przestrzeni, gdzieś na 10., 100. planie, w momencie jakiegoś zniechęcenia i upadku. Ale to jest obraz, który zawsze przebija najcięższy, ciemniejszy mrok. Być może on jest wtedy bardzo daleko. Mam takie wrażenie, że gdzieś może, chociaż on nigdy nie jest daleko, ja się oddalam po prostu od niego. To zawsze jest. Ja wiem, że to już jest wypalone w mojej duszy i oczywiście zawsze proszę Boga, żeby to nigdy to nie zniknęło. To jest największy skarb, jaki mogłem otrzymać w życiu. Ten skarb wiary, tej łaski, która przyszła. Ale to jest właśnie ten ktoś, kto zawsze mnie klepie po ramieniu i mówi, ty się tak strasznie nie przejmuj, bo ja tu zawsze jestem. To ty trochę histeryzujesz i panikujesz. Tak naprawdę. No i to jest ten ktoś, kto przychodzi w innych ludziach tak samo. To jest to wsparcie, które się pojawia u ludzi, którzy pojawiają się, którzy niosą to wsparcie, którzy zapraszają do wspólnej modlitwy, którzy na problemy, które się im wyjawia, też właśnie przywołując imię Jezusa Chrystusa, mówią, że to nie jest wielki problem, że możemy się modlić, możemy prosić o pomoc, o łaskę. No i to jest osoba, która przede wszystkim niesie szczęście. No to jest to, ja pierwszy raz w życiu od tych 3-4 lat zacząłem mieć odwagę wypowiadać to słowo naprawdę do końca odważnie i w poczuciu, że nie mówię czegoś, co jest jakąś abstrakcją. Ja po prostu już wiem, z czym to słowo jest związane, wiem do czego ono prowadzi, gdzie jest zakorzenione. I to jest, tą osobą jest Jezus Chrystus.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
1: Myślę, że chciałbym się pomodlić w intencji wszystkich tych ludzi, którzy są poszukującymi w prawdziwej duchowości, którzy są często obdarzeni wielkimi talentami artystycznymi, naukowymi, wszelkimi możliwymi, jakie możemy otrzymać jako ludzie, którzy mają wielką wrażliwość, ale z jakiegoś powodu nie potrafią zareagować na Pismo Święte, na Pana Jezusa i przeżywają wielkie cierpienia, nierzadko. I wiem o tym, że jeżeli będziemy prosić i jeżeli się pomodlimy w tej modlitwie, to być może to już trzeba zostawić Panu Jezusowi.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Darek Kuciewicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.

0: Robert Tekieli, witam serdecznie. Naszym gościem jest ksiądz Jan Perszon, kapłan, profesor teologii fundamentalnej. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, szczęść Boże, kłaniam się.
0: Aby człowiek dopełnił swej miary, doszedł do swej wielkości wpisanej mu w naturę, musi odnaleźć sens życia i sens śmierci. Rozmawiamy trzeci raz, rozmawialiśmy wcześniej o kaszubskiej sztuce umierania. Dowiedzieliśmy się o tym, jak umierają mnisi. Rozmawialiśmy o współczesnym zdziczeniu śmierci, o śmierci zepchniętej na margines. Rozmawialiśmy o śmierci w make-upie, śmierci w makijażu. Ja to nazywam Europa, to dla mnie uśmiechnięta rozpacz, tak? Z tyłu liceum, z przodu muzeum, tak? Ktoś, kto gdzieś zagubił sens. Czy rzeczywiście tak jest, jak w tym cytacie na samym początku powiedziałem? Wielu ludzi wcale nie musi odnajdować sensu życia. Nie odnajduje sensu śmierci. Ucieka przed tymi sprawami. Dlaczego jest takie kategoryczne sformułowanie, że człowiek musi odnaleźć sens życia i sens śmierci, aby dopełnił miary, doszedł swej wielkości wpisanej mu w naturę?
1: To oczywiście odsyła nas troszeczkę do świętego Jana Pawła II i jeszcze mocniej do papieża świętej pamięci Benedykta XVI, który wprost w swoich kazaniach, ale także dokumentach, które jako głowa Kościoła ogłaszał, po prostu mówił: Jezus jest sensem. I chodzi nie tylko oczywiście o słynny prolog Ewangelii według świętego Jana, Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami, który to tekst czytamy i rozważamy w Kościele w pierwsze święto Bożego Narodzenia, ale chodzi o coś ważniejszego, mianowicie, że ten Logos, ten Bóg, który stał się człowiekiem, to jest rozum, to jest plan, to jest sens, to jest pewien ład. I jeżeli pan redaktor pyta o to cudowne, piękne takie wyrażenie, że człowiek, żeby dojść do pełni, musi, powinien, trzeba, w naturze jego jest pytanie o sens, nie tylko poszczególnych zdarzeń, czy tego, co widzi, co słyszy, co przeżywa, ale także całej rzeczywistości. I gdybyśmy sięgnęli do historyków kultury europejskiej, pewnie bardziej anglosaskiej, ale także autorów publikujących we Francji, historyków kultury śmierci, obrzędów, miast, wsi. Z naszej strony nawet można by rzec znany przed laty polityk, a wcześniej historyk Bronisław Geremek badał na przykład sposoby radzenia sobie ze śmiercią i pochówkiem, i zarazy, i życie miejskie we Francji i napisał na ten temat kilka monografii, bardzo zresztą ciekawych. Dlatego później miał taką łatwość w nawiązywaniu kontaktów ze środowiskami pewnie bardziej liberalnymi na Zachodzie, ale człowiek jest istotą, która pyta dlaczego. W momencie, kiedy nie ma tego dlaczego, nie ma zdziwienia, zadziwienia życiem, światem, także tajemnicą cierpienia i zła. Jak ktoś się temu nie dziwi, to właśnie jest ślepy nie tylko na jedno oko. I w tym sensie człowiek z natury, można by rzec, jest ciekawy świata, jest otwarty, jak to przez wieki pisali wielcy geniusze kultury chrześcijańskiej, na transcendencję, jest w pewien sposób homo religiosus i jest niejako wielkim znakiem zapytania sam dla siebie, co ja tutaj robię, kim ja jestem, kim powinienem być, kim mam się stawać, jak dojrzewać ku pełni człowieczeństwa. Myślę, że nasza cywilizacja

jak cywilizacja, są poszczególne osoby, ale od pewnie wielu, wielu lat możemy mówić o tym, że wchodzimy w coraz głębszy kryzys i nie widać żadnego dynamizmu, czy trendu, czy myśli takiej mocniejszej wspólnoty, która by mogła się temu przeciwstawić. Ja wróciłem dopiero co z rekolekcji parafialnych takich przed Wielkim Postem na Kaszubskiej Wsi, powiat Puck, Tyłowo. A i to, co jak już wracałem wczoraj wieczorem do siebie tutaj, to co mnie jakoś tak frapowało, mało młodych, mało dzieci, a tam są dzieci, tam jeszcze się rodzą, tam jeszcze są pełne rodziny. Więc świadomość, że część choruje, bo teraz te infekcje, ale pytanie, co się dzieje z tymi młodszymi, skoro ich jest niewielu, a dominują ludzie dojrzali, no, trochę młodych małżeństw. Pomyślałem sobie, no już nawet na tej tradycyjnej kaszubskiej wsi, gdzie ze swobodą się rozmawia po kaszubsku przed kościołem, w kościele wszyscy się cieszyli, kiedy pewne frazy wypowiadałem w tym języku naszym rodzimym, etnicznym, kaszubskim. O, i gdzieś stawiamy pytanie, także na początku Wielkiego Postu, kim jest człowiek, bo jak nie stawiamy tego pytania, jak udajemy, że wszystko jest jak jest i kto stawia pytania, ten ma kłopot, ten sobie robi problemy. Trzeba żyć chwilą obecną, czyli wrażeniami, czyli ten człowiek, który chce doznawać, ale nie myśleć, czyli uciekamy jakby przed samą naturą człowieczeństwa, przed wielkością, która została człowiekowi zadana przez Stwórcę, i przed relacją, która jest zasadnicza, podstawowa, bo jeżeli pisał jeszcze jako kardynał Ratzinger, nie, jeszcze wcześniej jako ksiądz profesor Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI, jeżeli człowiek odcina się świadomie i nie bierze pod uwagę Stwórcy, to wtedy pozostaje bez odpowiedzi na to pytanie, kim jest. Po prostu nie wie, kim jest. I u świętego Jana Pawła II to było wręcz, można by powiedzieć, motywem wiodącym. Bez Chrystusa człowiek nie rozumie ani skąd pochodzi, ani kim jest, ani jaka jest jego godność, ani jakie jest jego powołanie i przeznaczenie. Bez Chrystusa człowiek nie może tego rozpoznać. I w tym sensie zapomnienie o Bogu, który jest stworzycielem i miłośnikiem stworzenia, prowadzi nieuchronnie, chociaż w obiegu publicznym nie ma tego typu pewnie wynikania. Politycy takim językiem nie mówią, publicyści bardzo, bardzo rzadko, w każdym razie mainstreamowi pewnie uciekają, żeby ludzi nie martwić, nie niepokoić i nie zmuszać do wysiłku intelektualnego, bo to nie trzeba być ochrzczonym ani wychowywanym w wierze katolickiej, czy w kościele prawosławnym, protestanckim, czy w innej religii. Wystarczy po prostu myśleć. Gnoti se auton. Grecy napisali na świątyni, chyba Ateny w Atenach, i poznaj siebie samego. To jest coś naturalnego. Jeżeli uciekamy od tego pytania, to wtedy po prostu błądzimy jak dzieci we mgle i nie żyjemy w pełni po ludzku, nawet wtedy, kiedy ktoś nie odnajdzie Boga. Nawet wtedy, kiedy nie spotka żywych świadków Chrystusa, którzy by go pociągnęli do źródła życia. Ten człowiek nie będzie tak zupełnie żył poniżej człowieczeństwa, dlatego że będzie się zmagał. Przecież istnieją cała plejada ludzi, którzy nie doznali łaski wiary, o tak to nazwijmy, nie doszli do
do wiary, a jednak

jednak bardzo głębokie zmaganie się z tym pytaniem, dlaczego człowiek ma takie kłopoty, skoro miałby być zwierzęciem tylko albo jakimś wyżej rozwiniętym ssakiem. Myślę, że ci zakonnicy francuscy, których opisywał i których nawiedzał, będąc po kilka miesięcy w klasztorach benedyktynów, czas umierania Nicolas Dia, ostatnie dni życia mnichów, oni pokazują, że jest coś takiego jak ukierunkowanie egzystencji na Pana Boga i próba właśnie w sposób wspólnotowy życia zwyczajnego, bardzo prostego, właśnie dlatego, że takie proste i ubogie ono jest bardziej pewnie to życie otwarte na obecność Pana Boga, który się nie narzuca. Całe życie, które dlatego święty Benedykt napisał regułę, Benedykt z Nursi, to życie jest spełnione nawet wtedy, kiedy mówiliśmy o tym, że mnisi ciężko chorują, że zdarzają się u nich depresje, że mają, tak jak my wszyscy, jakąś formę lęku przed śmiercią. Jeśli pan redaktor pozwoli, to ja zacytuję właśnie z tego opactwa Encalco wypowiedź jednego z mnichów, który dziennikarzowi powiedział, oczywiście chorując na nowotwór: świadomość, że w taki sposób dotknęła mnie choroba, dała mi pewną nadwrażliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, jak dalece jestem niczym. Jednocześnie nabiera ono pełnego znaczenia. Jasno sobie teraz uświadamiam, że moje życie jest kruche, że wszystko ma swój koniec. Trzeba jednak powstać i zmagać się o życie. Mam tremę przed śmiercią, tak jak kiedyś przed egzaminem. Rozmiar tego, co czeka nas w niebie, jest oszałamiający. W tej wielkości mam jednak do spełnienia jakąś rolę. Już tu, na ziemi, wszystko, co robię, przygotowuję to, czym będę żył w niebie. Ale to mnie przerasta. Zyskałem świadomość niewiarygodnej niezmierzalności tego, co mnie czeka po drugiej stronie. Ten cytat z umierającego, ciężko chorującego mnicha rok przed śmiercią, bo potem ten guz mózgu tam się powiększał i nie miał już możliwości swobodnie mówić, ani myśleć, ani funkcjonować. Inni opiekowali się nim, bracia młodsi, nam pokazuje, że odpowiedź na pytanie, dlaczego człowiek ma ze sobą tyle problemów i dlaczego nasza kultura, nasze życie społeczne, nasze życie rodzinne, towarzyskie, artystyczne, ba nawet polityczne pewnie i gospodarcze, jest tak obolałe, tak poranione i tak można by rzec mało szczęśliwe. Ta odpowiedź jest bardzo prosta. Poprzez to, że nastąpił tak gwałtowny rozwój techniczny, technologiczny, medyczny, myśmy oddalili się od siebie. Myśmy zapomnieli pielęgnować człowieczeństwo i je przeżywać w relacji do tego, co zostało nam dane jako objawienie, w relacji do naszego Stwórcy i Odkupiciela. Jeśli pan redaktor pozwoli, to ja dzisiaj chciałem troszeczkę, ponieważ w tej książce Diata, Czas umierania, ostatnie dni życia mnichów, pojawiał się i myśmy do tego nawiązywali. Ten element, od którego nie da się uciec, mianowicie medykalizacja naszej mentalności, a więc takie społeczne przeświadczenie, że priorytetem życiowym jest zdrowie, tak zwane zdrowie, bo
bo w pełni, w 100% pewnie zdrowych osób jest bardzo niewiele albo w ogóle ich nie ma. No i z tym się wiąże oczywiście inwestycja w życie pomyślane tylko na poziomie funkcjonowania biologicznego, społecznego i psychicznego, ale już bez albo z pominięciem, milczeniem o wymiarze duchowym. I w tych zakonach, które Nicolas Diat odwiedzał i w których bywał, właśnie po to, żeby obserwować, jak oni, ci mężczyźni, którzy życie poświęcili Bogu, którzy kiedyś kończyli jakieś studia, potem nieraz nawet karierę zawodową i odkrywali powołanie do życia mniejszego, do życia w odosobnieniu, ale we wspólnocie, do życia, które całe byłoby bezpośrednio skierowane na chwałę Bożą, czyli Ad Majorem Dei Gloria, ma to życie jako Laus Dei w swojej prostocie tych mnichów promieniowało na całą kulturę przez, no myślę, że prawie 1500 lat, bo właściwie do niedawna, jak obserwowałem w ostatnich 3 dniach, bo tam pogrzeb dzisiaj w tej wiosce, w której miałem rekolekcję, wieczorny różaniec w kościele i te wspólne modlitwy, a wczoraj wieczorem tak zwana pusta noc i jeszcze śpiewy żałobne i pewnie dzisiaj po pogrzebie takim wiejskim, gdzie właściwie kilkaset osób się gromadzi, cała rodzina się zjeżdża. Takie naturalne. Umarła staruszka, chorowała kilka tygodni w domu, pewnie w asyście swoich najbliższych oddała ducha w modlitwie. Bez tej całej kultury szpitalnej, można powiedzieć, udało się jej umierać dobrze, umierać w domu, umierać w klimacie wiary. Właśnie w tej rzeczywistości, która nas na świat przysłała, czyli w obecności Bożej. I w związku z tym, że nasza mentalność stała się bardzo taka biologiczna, właściwie co zrobiliby przypadkowi przechodnie, gdyby pan redaktor czy ja, idąc ulicą, nagle przewrócił się i tracił przytomność? No wszyscy zadzwonią po karetkę, po pogotowie. Prawie nikomu już nie przyjdzie do głowy, że może by jeszcze księdza, bo jeżeli tam medalik ma na szyi, czy w kieszeni, czy gdzieś jakiś krzyżyk, no to nie zawadzi. Ale nie, zostaliśmy już tak wykształceni, uformowani, że trzeba ratować w każdej sytuacji. I pan Diat, autor tej książki, pokazuje, że nawet w klasztorach kontemplacyjnych, nawet we wspólnotach mnichów, którzy chcą żyć i umierać każdego dnia i każdej nocy, chwalić Boga swoją egzystencją, ale potem chwalić Go na wieki w chwale w domu Ojca, oni mają z tym ogromny problem, dlatego że kiedy jeszcze się tli życie umierającego zakonnika, wtedy nauczyliśmy się wzywać karetkę pogotowia i jeden z tych opatów mówi, czy 90-letni brat cierpiący na ciężkie zapalenie płuc nie powinien powrócić do Boga. Trudno mi się sprzeciwić decyzji medycznej. Lekarze mają władzę opóźniania ostatecznego spotkania zakonnika z jego stwórcą. Często jest taki sam scenariusz. Z chwilą, gdy wzywamy służby ratownicze albo pogotowie, tracimy kontrolę nad chorym, no i uniemożliwiamy mu dobrą śmierć, taką, która będzie
powierzeniem konającego we wspólnocie modlitwy Bogu, który to życie dał, życie się dopełnia i to życie do Niego, do Boga wraca. Kiedy nasz infirmarz, mówił ten opat Dawid, widzi podjeżdżającą karetkę z bratem, którego wcześniej kilka dni zabrano do szpitala, nikt go o tym nie informuje, nikt go o tym nie uprzedza. A więc i mnisi także stracili, można by powiedzieć, własną śmierć i cenne godziny. Zanim lekarz zdobył się na przyznanie, że nic już nie może zrobić, myśmy stracili szansę, żeby być z naszym bratem i powierzać go Bogu, pomagać mu przejść szczęśliwie do wieczności. Medykalizacja mentalności społecznej, medykalizacja właściwie każdego wymiaru życia, przekonanie, wierzenie, że trzeba za wszelką cenę, ostatnie resztki życia, ktoś umiera, ktoś kona, jeszcze podtrzymywać, to z jednej strony jest taki paradygmat medyczny, ale od strony, byśmy powiedzieli, humanistycznej pozostaje pytanie, czy to powinien być priorytet, czy da się w jakikolwiek sposób

0: naukowe odkrycia spowodowały, że taką iluzję nieśmiertelności. Nie wiem, czy pan redaktor się ze mną zgodzi, ale właściwie ktoś umiera i wtedy wszyscy dookoła mówią, gdyby lekarze, gdyby diagnoza była szybciej, gdyby to, gdyby tamto, to by jeszcze żyła, to by jeszcze żył, a tak nie było możliwości uratować człowieka przed śmiercią. Otóż nie da się definitywnie uratować człowieka przed śmiercią, ponieważ jesteśmy istotami śmiertelnymi, można by rzec, z oczywistych biologicznych powodów, a jednocześnie jesteśmy nieśmiertelni, ponieważ Bóg, stwarzając człowieka, obdarzając go życiem i istnieniem, daje nieśmiertelną duszę i moglibyśmy powiedzieć, nigdy się tego swojego stworzenia nie wyrzeka.
1: Tak, ale ta nieśmiertelność mniemana i oczekiwana to jest skandal nowożytności, tak? No bo ci ludzie mają pretensje do Boga, którego nie ma, że nie może człowiek żyć, być nieśmiertelny. No, to się zaczęło już, nie wiem, znaczy pierwszy moment to jest postawienie człowieka w centrum, tak? A drugi moment to jest tej tęsknoty świata tylko biologicznego, to jest Frankenstein, tak? Doktor Frankenstein i jego zlepiony z kawałków ludzi potwór, któremu prąd elektryczny z błyskawicy miał dać życie. I tę tęsknotę za golemem, za tym, że będziemy stwórcami, że ta tęsknota UFO to jest dokładnie ten sam fenomen samotności i przecież oni przychodzą, te demony pod... No bo nie zawsze oczywiście UFO to demony, tak? Czasami to zwykłe służby specjalne albo wojsko, ale kiedy się rozmawia z tymi osobami, które doświadczyły tych spotkań, no to w sposób oczywisty miały one kontakt ze złem. I sekularyzacja zbawienia, czy to ten proces nowożytny, tak, który teraz przyspieszył, bo ojcze, ja pamiętam lata 80., kiedy stan wojenny rozbił Polaków. Ja wtedy chodziłem na takie praktyki. Jestem z wykształcenia geografem i po całej Polsce chodziłem i po Lubelszczyźnie, i po Podlasiu, i po Podkarpaciu. I dosłownie na moich oczach w ciągu kilku lat zniknęły te ławeczki przed domami, na których ludzie siedzieli, grali na grzebieniu, na harmonii, gdzie się spotykali. I jedna z piosenek popkulturowych to w kilku słowach zawarła. Szyby niebieskie od telewizorów, tak? Nastąpił proces, który na przykład w Górali, tak? Zakopane, stamtąd mam informacje wewnętrzne, gdzie ta wiara głęboka, integralna od pokoleń załamała się w jednym pokoleniu i Zakopane stało się zagłębiem heroinowym. Nagle potrzeba ucieczki, tak? Stała się czymś dojmującym. I teraz ja nie chciałbym już analizować tego pojęcia sekularyzacja zbawienia, ale to jest nie tylko wyzwanie dla kultury, ale dla żywej wiary każdego człowieka. A ojciec w którymś z naszych spotkań wcześniejszych powiedział o ruchach żywej wiary. Chyba o średniowiecze chodziło. Tak, o średniowiecze. Kobiece ruchy mistyczne, zakony żebracze, pobożność masowa, te stowarzyszenia i bractwa dobrej śmierci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakie były jeszcze ruchy żywej wiary? Jak my możemy się, czego my możemy się spodziewać? Bo czy Pan Bóg zostawił zachodnią kulturę już samej sobie? Czy nie będzie świętego Franciszka, tak, który wlał nowego ducha w Kościół? Ja oczywiście upraszczam, tak, ale chodzi mi o to, że czego mamy wyglądać? Jakie ruchy żywej wiary może jeszcze ojciec tak z pamięci przywołać tutaj nam?
0: Działały przez wieki bractwa.

0: Myślę o, przede wszystkim o, kulturze miejskiej, gdzie były bractwa cechowe, gdzie były właśnie bractwa na przykład świętego Wincentego a Paulo, czy świętego Piotra, czy, bractwa Krzyża Świętego, czy bractwa pielgrzymów, no, organizujące pielgrzymkę na przykład warszawską, czy, inne. I te bractwa to była naturalna forma samoorganizacji społeczeństwa. One robiły mnóstwo rzeczy bez księdza, bez zakonników. To ludzie, kiedy my sobie wyobrażamy Kościół jako taki sklerykalizowany, jak się to czasami mówi, no to chyba bardziej jest teraz niż był kilkaset lat temu. Ponieważ nawet na wsi, kilkanaście kilometrów do kościoła, ludzie mieszkają, są wioski, są jakieś tam małe pustki gdzieś w lesie, kilka domów, jakiś bartnik mieszkał. Kiedy przyszły zaspy, kiedy przyszły mrozy, jak oni mogli na mszę świętą? No nie mogli, no nie dało rady. A oni mieli bardzo głęboką relację, byśmy mieli osobistą, wspólnotową, rodzinną wiarę, która się modliła. I oni na Wielkanoc, jeżeli lody puściły, to, się wybierali ci dorośli, ci starsi, ci, którzy mieli siłę. Dzieci małe, kobiety, które miały piątkę, dziesiątkę czasami dzieci, karmiły te dzieci, one też nie były w stanie uczestniczyć. Proszę zauważyć, że my mówimy o zupełnie innym świecie, którego nie ma, ponieważ nie było możliwości komunikacyjnych, nie można było dojechać, nie można było dojść, a Kościół egzystował, żywa wiara kwitła w domu, czyli ta idea kościoła domowego, ponieważ my żyjemy w zupełnie innym świecie, nie da się tego odtworzyć, nie da się tego reaktywować, nie da się wrócić do, tamtych czasów. Bardzo dobrze, że się rozwinęła medycyna. Bardzo dobrze, że mamy samochody. Super, że, jest internet, ale z drugiej strony koszta, które ponosimy, jak pan redaktor mówił, są ogromne. I właściwie na pytanie, czy da się coś zrobić, odpowiedź brzmi: niekoniecznie to od nas zależy. Róbmy swoje. To jest tak, że ksiądz jest w jakiejś parafii długo, jest proboszczem na przykład na wsi, 10 lat, 20 lat, 30 lat, jest gorliwy, prowadzi różne wspólnoty, formy życia duszpasterskiego, charytatywnego, społecznego, a oni, jego parafianie, zupełnie bez jego winy, poganieją, nie dlatego, że nie mają wzoru wiary, że nie ma miłości, że nie ma doświadczenia żywej obecności Chrystusa, tylko dlatego, że zostaliśmy wystawieni wszyscy na działanie wynalazków, które nas psują i zmieniają po prostu relacje społeczne. Więc jeśli Pan Bóg zechce, a my będziemy Go gorąco błagać, póki tu żyjemy, i służyć tak, jak możemy, i budować małe wspólnoty, to dokona także w tym świecie tak szalenie ztechnicyzowanym i wydawałoby się nieodwołalnie opanowanym przez, niewielką grupę właścicieli koncernów medialnych i banków na świecie, bo tak to w praktyce wygląda. Jeśli Pan Bóg zechce, a my będziemy Jemu wierni do końca, ofiarując życie i śmierć Bogu o nawrócenie świata, to w którymś momencie opatrznościowa przemiana się dokona. Ale po ludzku rzecz biorąc, panie redaktorze, to, co nazywamy kulturą chrześcijańską, już nie wróci. Ja nieraz sądziłem, że jeszcze jak byłem trochę młodszy, że że wytrwała praca, że wspólnoty, które założymy przy parafii, że droga neokatechumenalna, że oaza młodzieży i dzieci, że różne formy właśnie budowy, tworzenia tego kościoła domowego są w stanie niejako na nowo zainspirować i zdobyć miejsce, czy podyktować nawet warunki życiu społecznemu. Otóż wielcy ludzie, których czytaliśmy i których wspominaliśmy, między innymi arcybiskup Filadelfii, Charles Chapot i Benedykt XVI, jeszcze jako ksiądz profesor Ratzinger w latach 60. już mówił, przyszłość Kościoła to będą małe wspólnoty. Naszym zadaniem jest sprawić, jeżeli będziemy żyli, żeby te małe wspólnoty były żywe, żeby płonęły Chrystusową miłością, żeby to były wspólnoty, gdzie jest adoracja Najświętszego Sakramentu, gdzie jest prymat Chrystusa, gdzie jest coś takiego jak te klasztory, gdzie ludzie, którzy będą totalnie pogubieni, poranieni, bezradni, ja bym powiedział wyalienowani od wszystkiego, co ludzkie, udręczeni własną niedolą i pustką, właśnie tym bezsensem, tak mówił wtedy profesor Ratzinger, ksiądz profesor Ratzinger, że oni wtedy w tej rozpaczy, w tej bezradności chwycą się, będą wiedzieli, że jest taka nieduża wspólnota. Nie mam pojęcia, czy to proroctwo się ziści. Nie wiem kiedy. Wiem tylko, że patrząc na tak zwany żywy kościół praktykujący w różnych miejscach naszego kraju, ale także przez lata gdzieś tam w Polonii kanadyjskiej i amerykańskiej, bo tam jeździł służbowo niechcący, gościłem rekolekcje i nieraz kazania i całkiem sporo, tysiące pewnie osób spowiadałem, że mamy do czynienia z kulturą, którą sami wytworzyliśmy, z techniką, która nas obezwładnia, która oczywiście czyni z nas demiurgów, którzy mogą praktycznie wszystko, tak im się wydaje, a jednocześnie, no można by powiedzieć, ma potencjał, potworny potencjał zabójczy, rozkładający relacje. To, z czego doświadczyłem, panie redaktorze, tam w tym Tyłowie, powiat Puck, czegoś takiego dawno nie doświadczyłem. Mianowicie ludzie świeccy, katolicy z księdzem, jak z rodzonym bratem, jak z najbliższą osobą, rozmawiają, spotykają się, wchodzą na tę małą plebanikę, robią kawę, sprzątają, pytają, czy coś jest, czy coś nie jest. Wszystkie sprawy, właściwie taka prawie, bym powiedział, wspólnota rodziny Bożej. I ja dawno czegoś takiego nie widziałem. W dużym mieście jest to nie do pomyślenia. A na wsi tej tradycyjnej, gdzie trochę nowych oczywiście się buduje, bo tam Karlikowo, bo tam działki gdzieś budowlane, ale taka integracja. Oczywiście nie wszyscy, ale ci, którzy chcą jakby doświadczać, uczestniczyć w tym Bożym życiu, mogą tworzyć taką małą wspólnotę. To jest niewielka wspólnota. Jak jest większa, to jest troszeczkę trudniej, ale czy to jest gwarancja, że za lat 20 czy 30 tam będzie żywy kościół? Nie mam pojęcia.
1: Ale tak? ja mam inną intuicję, bo patrzę na Stany Zjednoczone i tam jest tak, że na przykład przemysł muzyczny chrześcijański, przemysł muzyki country, która nie jest wroga wierze, wprost przeciwnie, chociaż nie jest to oczywiście biznes wyznaniowy, tak, ale że są tam jeszcze tak duże wspólnoty, które są w stanie utrzymać artystów mówiących ich głosem, mówiących o Bogu ich głosem, że nie dziwi mnie ten ruch MAGA, który nie jest ruchem wiary, ale jest jakoś ruchem wynikającym, ruchem, próbą naprawy instytucji. Nie wiem, czy kontrrewolucja może stworzyć, może zaleczyć jakby rany, które zadała rewolucja. Nie wiem, czy kontrrewolucja to może zrobić, ale z tych małych wspólnot, o których pisał papież Benedykt i o których ksiądz mówi, one łącząc się, jeśli jest ich masa, no to wytwarza się potrzeba też wartości wyższych. I teraz gdzie katolicy sięgają po informacje? No do mediów wrogich wierze, tak? Od 400 lat, od 1620 roku, odkąd powstał pierwszy dziennik liberalny, mamy do czynienia z walką z wiarą. Więc dlaczego mamy nie próbować, nie wiem, wyjść do artystów, zacząć nawracać ludzi sztuki i kultury, tak? Wychodzić do nich, pościć za nich i dawać Bogu szansę, żeby nawracał wielkie, wielkie talenty, wielkie umysły. Jak ksiądz do takiej intuicji się odnosi?
0: Znowu sądzę, że to jest ten ruch w Stanach Zjednoczonych, bo Stany są tutaj pod tym względem zupełnie czymś innym, jak pan redaktor mówi, niż my tutaj w Europie. Mamy zupełnie inne myślenie społeczne. Tamten tygiel wyznań protestanckich powodował przez cały czas tej istnienia Stanów Zjednoczonych, od 200 ileś lat, że oni zachowali, przynajmniej część społeczeństwa zachowała takie poczucie obywatelskiej godności, obywatelskich praw, obywatelskiej odwagi. No i między innymi ten przepis, że posiadanie broni właśnie zapewnia palnej, jest dozwolone i zapewnia właśnie realizowanie tej wolności obywatelskiej, że nikt nie będzie mi groził. Pamiętam czasami stryjka, który mówi, jak przyleciał tutaj za czasów komunistycznych pierwszy raz po przygodach związanych ze Stutthofem i obozami koncentracyjnymi niemieckimi. I mówił, to wy tutaj nie możecie stawić oporu. Ja mam w szafie strzelbę myśliwską. A tata się mój uśmiechnął i powiedział, słuchaj, ale władza jest w stanie wymusić, że ty sam zaniesiesz tę broń i jeszcze w nocy oddasz, kiedy ona wyda takie zarządzenie. Ty jeszcze o tym nie wiesz. My wiemy. O, Europa ma zupełnie inne doświadczenie, ale ja bym polemizował z panem redaktorem tylko w tym zakresie, bo mieliśmy to zjawisko, zarówno pan, jak i ja pamiętamy stan wojenny i artystów, którzy pojawiali się wprost w kościołach wielkomiejskich, czasem nawet wiejskich, jakiś koncert, jakiś recital, jakaś poezja patriotyczna, jakiś dramat, jakiś teatr, profesjonalne rzeczy. Przez kilka lat to się działo. Wtedy mieliśmy wrażenie, nie wiem czy pan redaktor, że nastąpiło przebudzenie artystów, aktorów, muzyków, takie duchowo-patriotyczne, religijno-patriotyczne. Że ono nastąpiło, że się zadziało, że Duch Święty dmuchnął, my tu stłamszeni, a mamy ludzi z ekranów, mamy artystów wybitnych, aktorów, reżyserów, pieśniarzy, którzy myślą i którzy Chrystusa kochają. Może go odnaleźli po latach. W każdym razie tak to wyglądało. I to po prostu był taki moment, to było kilka, może czasami tylko kilka lat, trochę dłużej, gdzie mogliśmy mieć wrażenie, że bycie człowiekiem sztuki i artystą oznacza także wrażliwość religijną, duchową, patriotyczną. To jest przemysł dzisiaj. To zawsze tak było, ale oni wtedy potrafili. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Być może specjalna łaska Ducha Świętego, jakiś charyzmat. Ale co do tej Ameryki, to bym trochę polemizował, jeśli chodzi o dalekosiężne skutki. Dlaczego? Dlatego, że mimo wszystko główny nurt to są jednak te niesłychane środki finansowe i niesłychana potęga medialna poprzez internet. To właściciele internetu, mówiąc najkrócej, nie pozwolą, żeby ta antykultura chrześcijańska czy ta kultura Chrystusowa jakoś tam i prawdziwie ludzka, broniąca małżeństwa, rodziny, świętości życia i paru innych imponderabiliów, które legły u źródeł cywilizacji zachodniej chrześcijańskiej, żeby to wzięło górę. Nie sądzę. Oni są przerobieni. To tylko czasem. Przecież prezydent Ronald Reagan, ja o tym pisałem gdzieś tam w przypisie, bo studiowałem troszeczkę te rzeczy. On zanim podejmował decyzję, nasz przyjaciel...
1: Tak, a do astrologa szedł.
0: Tak, on do wróżki, on... Tak, to zupełnie... I teraz, kiedy się chciałoby się go kanonizować czy beatyfikować, to trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ tam jest świat zupełnie inny. Co nie znaczy, że to, co zauważyłem, nie wiem, czy pan redaktor się ze mną zgodzi, ale my mamy w sobie tutaj w Polsce, myślę, że w ogóle w Europie, taki kompleks, takie zawstydzenie, takie poczucie niższości, tak jakbyśmy byli pariasami, bo my Chrystusowi, bo my kościelni, bo my katolicy, bo my papiescy. W Stanach, siedziałem w Detroit kiedyś, tam 96-97 rok, tam gdzieś leciałem do Kalifornii czy gdzieś, bo latałem z miejsca na miejsce i te polonijne kościoły, wspólnoty i księży biskupów amerykańskich tam odwiedzałem z ramienia właśnie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Taka była moja cygańska ballada. I podszedł do mnie murzyn, elegancko ubrany pan. Mówi, hi father, how are you, where are you from? I tam zaczyna nawikę, rozmawia ze mną. Z pół godziny więcej, żeśmy aż do samolotu, godzinę żeśmy rozmawiali. On był z Puerto Rico. On mówi, wiesz, mój brat jest pastorem tam w jakimś kościele ewangelikalnym. Ty jesteś katolicki. Jan Paweł II mówi, a ten. I o Ewangelii, o kościele, o tych wspólnotach, które tam. I ja zazdrościłem temu człowiekowi, temu bratu, że on z taką swobodą, swadą do obcego, widzi, że rzymska koloratka, więc od razu podchodzi, krzyczy hi father i się wita i potem opowiada skąd on jest, kim, pyta mnie kim ja jestem i potem opowiada o kościele, o tej swojej wspólnocie i o tym jak on, tam jego brat jest misjonarzem i gdzieś tam jeździ i głosi i nawraca i z taką naturalnością jakby to... Jakby, w życiu.
1: Jakby rewolucji francuskiej u nich nie było.
0: Tak, tak. Zupełnie nie do pojęcia i gdzieś tam potem jak wracałem, gdzieś tam miałem tutaj w Polsce jakieś rekolekcje, czy kazanie, czy katechezy, to zawsze mówiłem, słuchajcie, i drugi przypadek, przechodzę przez tam kontrolę, znowu w koloratce, i siedzą cztery czy pięć pań, ta graniczna służba i celnicy. Ja paszport pokazuję, wtedy jeszcze to był chyba, to już była Rzeczpospolita Polska, tak. I pokazuję one widzą, że ja jestem księdzem i jedna z nich, kiedy już odchodzę, to było w okresie Bożego Narodzenia, zaraz po albo przed, w Adwencie, tam nie pamiętam, który rok, i ona mi mówi, could you bless us, Father, please? Czy ty nas możesz pobłogosławić, Ojcze? I ja po prostu osłupiałem. Oczywiście po łacinie. pobłogosławiłem, żeby było mocniejsze, ale, ale potem no, zachodziłem w głowę, czy taka sytuacja byłaby możliwa nad Wisłą, czy byłaby możliwa na Okęciu, czy na innym, czy w takim miejscu jak lotnisko, w sposób tak naturalny, to były katoliczki prawdopodobnie, wyglądały takie hiszpańskie, więc gdzieś tam pewnie z Meksyku czy skądś. I one, pewnie wszystkie, ale ona jedna poprosiła nieznajomego, zupełnie obcego, białego księdza z Europy, żeby pobłogosławił. Czegoś takiego byśmy nie wymyślili. To nie jest to samo, co sytuacja z Jastarni. Opowiadała mi karmelitanka z Orłowa, że jej siostra ma kilkoro dzieci, no i mówi taki obrazek, że przyjechały do tej dziewczyny tam z ogólniaka z Jastarni, przyjechały koleżanki tam na jakąś taką małą domową imprezkę, no i odjeżdżają, a no, idą tam na, pewnie na autobus czy na pociąg do Władysławowa czy do Pucka jadący, i ta ich córka dorastająca mówi, to ja was na drogę pobłogosławię. I wzięła wodę święconą i te swoje koleżanki pokropiła. Czemu tak zrobiła? Bo tak robi jej mama i tak robi jej babcia. Ale to jest w domu. To jeszcze starzy jastarnicy Kaszubi tak mieli i jeszcze gdzieniegdzie miewają, ale na forum publicznym, w szkole, pewnie w jakiejś tam grupie rówieśniczej byłoby chyba bardzo trudno nie narazić się na śmieszność, na wyszydzenie, nie wiem, na jakiś hejt.
1: Widzimy.
0: I to pokazuje zmianę mentalności. Amerykanie mają, wracając jeszcze do tego problemu, mają naturalność. Natomiast to nie musi oznaczać, że ta prostota, taka jednoznaczność, śpiewa koncert jakieś kościoły ewangelikalne, skądinąd bardzo czasem nieprzyjazne rzymskiemu kościołowi, ale o tym zupełnie można by kiedy indziej, bo to też jest tradycja typowo anglosaska, protestancka, żeby papistów zwalczać, a przynajmniej z nich sobie kpić. I to jest też tradycja Stanów Zjednoczonych, bardzo głęboka, tych protestanckich, mocno zakorzeniona i co jakiś czas powracająca, ale oni mają sobie tę naturalność i myślę, że możemy sobie wzajemnie tutaj życzyć, żebyśmy byli po prostu sobą. Chcemy być sobą jeszcze.
1: Tak, no widzimy wyraźnie, jak mocno kultura europejska jest w rękach ludzi, którzy są osobistymi wrogami Pana Boga, ale o tym też porozmawiamy za 4 czy za 8 tygodni. Czy da się obronić, bo mamy jeszcze 6 minut. Czy da się obronić takie przeświadczenie wielu ludzi, że człowiek umiera w najlepszym dla siebie momencie? Że wtedy, kiedy najbliżej Boga jest i Bóg wie, że potem zacznie się droga w drugą stronę odchodzenia od Boga. Czy taką tezę da się uzasadnić?
0: No jako stary ksiądz, który gdzieś tam byłem proboszczem, byłem wikariuszem i no trochę posługuję, trochę księdzuję, jak ja to mówię żartobliwie, odpowiem, że nie wiem, ale właściwie bardziej przecząca. Na to się składa bardzo wiele czynników. Boża opatrzność działa w sposób niesłychanie, byśmy powiedzieli, delikatny. I nieraz post factum, czyli ktoś umarł i mogę powiedzieć, tak jak było z rządzeniem opatrzności, że mama umierała w szpitalu, bo po udarze i po prostu zasnęła po 3 dniach i nikogo z nas przy niej nie było, w sensie fizycznym i tam można powiedzieć, no takim namacalnym, żeby się wtedy modlić, wiedząc, że umiera. To przy tacie był szwagier i z modlitwą oddał ducha rok temu i ostatnie jego słowa było: Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną. No i co? No i ktoś ginie w wypadku, ktoś w szpitalu w śpiączce, ktoś właśnie z Alzheimerem. Dwa tygodnie temu mój rocznikowy kolega, ksiądz proboszcz ze Starogardu, swoją mamę, którą znałem, żegnał i ona kilka ostatnich lat właśnie już nie władała władzami umysłowymi, a była wielkiej łagodności, mądrości, takiej delikatności niewiastą. No i teraz, czy to Boża opatrzność? Tak, w takich przypadkach możemy powiedzieć, że Pan Bóg to tak dziwnie dopuścił, że tutaj, że tam. Ale ile jest takich niespodzianych, nagłych, właśnie wtedy, kiedy nie czas i kiedy ktoś nie był w ogóle dysponowany, ktoś nie był w stanie łaski. Myślę, że dla naszych słuchaczów jest niesłychanie ważne, żebyśmy powiedzieli coś bardzo prostego. Otóż pierwsza reakcja. Siedziałem przy stole, niedziela, tyłowo, i przychodzi, dzwoni ktoś na plebanie i mówi: zmarła ta i ta pani. I reakcja pana Patryka, który tam siedział, młody mężczyzna, inżynier: Boże, zmiłuj się nad jej duszą. Wieczny odpoczynek od razu. Na głos mówi. O. I teraz jak ja słyszę katastrofa, że gdzieś jakiś wypadek, że zginęła kobieta w stanie błogosławionym w wypadku samochodowym, to moja reakcja jest taka właśnie, byśmy powiedzieli, ludowa, tradycyjna. Wieczny odpoczynek. A oni w radio, oni w telewizji, oni w internecie mówią o jakiejś tam terapii, o jakichś terapeutach, o pomocy psychologa. Pomoc psychologów jest zapewniona. Jak to mnie telepało, kiedy katastrofa smoleńska i oni tu w radio, bo ja radia zwykle słucham, nie mam telewizora i niczego innego, jakoś nie pragnę, bo życie jest za krótkie. I oni mówią: rodzinom została zapewniona pomoc psychologiczna. Mówię: Boże kochany, gdzie my jesteśmy? No właśnie tu. Nie ma, odcinamy nadprzyrodzoność, odcinamy najcudowniejszą i najprawdziwszą prawdę o Bogu, który nas umiłował. I teraz czy ta śmierć tych tam naszych wielkich przed kilkunastu laty pod Smoleńskiem, czy to jest Boży plan? Twierdzę, że nie, że to może być jak najbardziej od złego. Ale gdybym wiedział, że oni wszyscy byli w stanie łaski uświęcającej, żebym wiedział, że oni zdążyli wzbudzić jakiś akt żalu, czy miłości, czy wiary, ginąc, to wtedy mógłbym powiedzieć: ostatecznie Pan Bóg dopuścił to zło, żeby stało się jakieś dobro. My nie mamy tutaj prostej odpowiedzi. Święty Augustyn, potem święty Tomasz z Akwinu, cała wielka tradycja na to pytanie unde malum, skąd zło? I czy to zło ma jakiś, byśmy powiedzieli, dobry ostatecznie sens? Na tę odpowiedź zna tylko Pan Bóg. My wiemy, że Boża miłość trzyma całe, wszystkie kosmosy w dłoni, ale jednocześnie nie steruje, że tak powiem, ręcznie losami ani planet, ani kosmosów, ani galaktyk, ani poszczególnych osób ludzkich czy zwierząt, ani siłami przyrody. Pan Bóg wprost nie manipuluje. To jest tajemnica, która każe nam po prostu bardziej serdecznie przylgnąć do Pana Boga, a niejako po czasie, zwłaszcza w odniesieniu do samych siebie, możemy powiedzieć: o, to było opatrznościowe. O, jak dobrze, że mi się nie udało tam dostać na studia czy do pracy. O, jak to dobrze, Panie Boże, żeś mnie tak poprowadził, bo zachorowałem na to i woda sodowa nie uderzyła mi do głowy. Nieraz sami w odniesieniu do siebie, czy nawet osób najbliższych, możemy powiedzieć: o, tutaj wyraźny palec Boży. Ale generalnie, że ten moment śmierci został wybrany, że Bóg zabiera wtedy, kiedy człowiek jest najlepiej dysponowany, tutaj byłbym niesłychanie ostrożny, bo Pan Bóg w swoje plany, w swoją miłosierną opatrzność wpisuje także decyzje ludzi, ba, myślę, że całych nieraz narodów, i niektóre kataklizmy i wszystkie inne rzeczy. Pozostaje to dla nas tajemnica i jest to wezwanie do większego zaufania, zawierzenia Panu Bogu.
1: Ksiądz Jan Perszon, kapłan, profesor teologii fundamentalnej. Wielkie serdecznie dzięki i do usłyszenia za 4 tygodnie. Z Bogiem wszystkiego dobrego.
0: Z Panem Bogiem. Dziękuję ślicznie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełen.

0: akupunktura, astrologia,
1: bioenergoterapia, chiromancja,
2: Harry Potter, homeopatia,
1: magia,
3: wróżbiarstwo.
4: Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan.
5: Kontakty człowieka, ludzi, ludzkości z duchami to historia stara jak świat. Nas jednak będzie interesowała ta odmiana amerykańsko-europejskiego spirytyzmu, najnowocześniejsza, ale współczesna. Początki tego spirytyzmu w formie, którą znamy, sięgają wiosny 1848 roku, gdy w pewnym domu w stanie Nowy Jork dały się słyszeć jakieś dziwne szmery, stukania i dwie córki właściciela domu, Kasia i Małgorzata Fox, i także pewien sąsiad z ich sąsiad stwierdzili, że w nocy 31 marca tegoż właśnie roku nawiązali kontakt z owym duchem za pomocą tak zwanego alfabetu stukania i otrzymali od niego wiadomość, i tak rozpoczęła się ekspansja zachodniego spirytyzmu. Szczególnie dziwny jest właśnie fakt, iż te dźwięki stawały się w tym domu bardziej intensywne w obecności córek Foxów, ponieważ obie były młode i zupełnie naiwne. I one zaczęły sobie wyobrażać, że jest to pewien kod, coś w rodzaju alfabetu Morsa. Stwierdziły, że wydają je jakieś zapewne zupełnie nieznane istoty, które pragną się z nimi porozumieć przez owe dźwięki. I w ten sposób zaczęły wchodzić w dialog ze światem duchów, o czym oczywiście na początku nie wiedziały. Te duchy dawały znać o sobie poprzez uderzenie w meble i dziewczynki odpowiadały w ten sam sposób i nawiązały kontakt z tymi duchami. Te rozmowy odbywały się właśnie z udziałem tych dwóch dziewczynek, i to jest warte podkreślenia, ponieważ jedna z nich miała 15, druga 12 lat. I obydwie umrą w stanie obłąkania. Były to dwa media, które przez całe lata oddawały się owej zabawie, rujnując całkowicie swoje zdrowie psychiczne. Katastrofalny stan ich psychiki nie odstraszył jednak innych i setki, tysiące ludzi zaczęły przybywać do domu Foxów. Po 7 latach odnotowano 2 miliony zwolenników spirytyzmów i tysiące mediów. Jakie są twierdzenia? Ponieważ po pewnym czasie oczywiście zaczęto próbować teoretycznie uzasadniać te wszystkie zdarzenia i budować jakąś teorię. Jaki jest zakres twierdzeń teorii spirytystycznych? Nie istnieje grzech, nie ma złego ducha, nie istnieje piekło, nie masz czegoś takiego jak łaska. Człowiek jest z natury swej boski. Wszystkie zdolności mediów służą jedynie do pogłębiania świadomości, żeby to powiedzieć dzisiejszym językiem. I najważniejsze, istnieje możliwość kontaktu z duchami wyższymi, które przybywają nam z pomocą dzięki technikom spirytystycznym. I ta droga duchowa, te wszystkie twierdzenia, one są bardzo w dużej stopniu oparte na tradycji hinduistycznej. Więc bardzo... choć oczywiście to nie jest absolutnie precyzyjne, ale można powiedzieć, że spirytyzm jest częścią okultyzmu. Dziś spirytyzm stał się, omówię trzy takie najbardziej w tej chwili rozpowszechnione typy spirytyzmu. Nie będę wspominał o szamanizmie, który w istocie jest rodzajem spirytyzmu. W szamanizmie przewodnikami duchowymi są duchy zwierząt, czy też jakieś siły animalne danej osoby, lub też dusze zmarłych szamanów. Natomiast w spirytyzmie tym historycznym mówi się o duszach zmarłych, natomiast w channelingu, w takiej formie bardzo modnej ostatnio, którą m.in. Shirley MacLaine

0: dlatego że nawet pomimo, że my to w dzieciństwie bawiliśmy się, no to nawet nie była zabawa, dla nas duchy rzeczywiście realnie przychodziły i odpowiadały na różne pytania i naprawdę było to jak na dziecięcą historię bardzo niebezpieczne, to jednak w domu, w którym się to działo, gdzie mnie wprowadziła ta rodzina, te dzieci z tej rodziny w tą zabawę, powiedzmy, później działy się naprawdę okropne rzeczy, łącznie z tym, że osoba, która urodziła w tym domu dziecko, to dziecko zabiła. No wręcz takie rzeczy się zdarzały.
1: A czy dla pani to miało jakieś konsekwencje, jak pani sądzi?
0: Dla mnie osobiście bardzo duże, zresztą wspominałam o tym do tego stopnia, że weszłam bardzo silnie w magię, w okultyzm, w rozmaite rzeczy, z których musiałam być potem uwalniana, także no, jednocześnie jest to pewna rzecz budząca nadzieję, bo jak widać można z tego wyjść.
1: Tak,
0: Chrystus
1: tak.
0: Ponad tym. I nie, rzeczywiście nie ma rzeczywistości, z której by nie wyprowadził, ale to boli. I to jest ogromny proces oczyszczania później. I nie ma... Oj.
1: Tak. Dziękuję serdecznie. Jak słyszeliśmy, takie rzeczy trwają w człowieku bardzo, bardzo długo. Bardzo pani dziękuję za to świadectwo. Ta forma, o której mówiła pani Ewa, spirytyzmu zabawowego, o niej za chwilę, w tej chwili dalej o właśnie tym kanałowaniu, tak tłumaczymy, channeling, termin spopularyzowany początkowo w kręgu zwolenników UFO w Stanach Zjednoczonych. Osoba, która wpada w trans, może dzięki temu kanałowaniu otrzymywać wiadomości od istot żyjących w innych wymiarach, tak mówią zwolennicy tej metody, od przewodników duchowych, mistrzów, mądrości, bytów z innych planet i tak dalej. Przez trogi dostaje się wtedy upomnienia, wskazówki dotyczące życia duchowego, moralnego i praktycznego. Te wskazówki poddawane są w formie rysunków, szkiców, melodii. To zupełnie najróżniejsze są formy. Zwolennicy tej odmiany spirytyzmu powołują się na istnienie uniwersalnej pamięci, która zawiera wszelkie poznanie i wiedzę na temat ludzkich przyszłych i przeszłych doświadczeń. Także ten kontakt jest wtedy połączeniem się z istotami bezcielesnymi za pośrednictwem jednostek wyjątkowo wrażliwych, tych, które właśnie odpowiadają na wezwania. Są dwa typy takie główne mediów, to znaczy te, które zachowują pełną świadomość w trakcie transu i te, które zupełnie znikają i pojawia się w miejsce tej osoby ktoś inny, który przejmuje zupełną kontrolę nad ich ciałem i ich zmysłami, odruchami i ktoś inny przemawia. Te istności, które wypowiadają się, no, z definicji starają się zdobyć autorytet wśród osób, które słuchają ich głosu. Określają siebie jako istoty o wiele bardziej rozwinięte niż ludzie, nie tylko duchowo, ale też materialnie. Określają się jako byty mentalne, byty duchowe, niekoniecznie jako duchy. Jeszcze bardzo często używane jest w tej formie spirytyzmu pismo automatyczne lub nagrywanie na taśmę magnetofonową, ale no, nie istnieje żaden sposób na zidentyfikowanie komunikującej się istoty, ani na stwierdzenie jej prawdomówności. I ta różnica pomiędzy mediumizmem spirytystycznym a channelingiem polega na tym, że ta nowoczesna forma dotyczy kontaktów z rzekomymi mieszkańcami świata ponadzmysłowego czy pozaziemskiego, a w klasycznym mediumizmie spirytystycznym dotyczy przede wszystkim kontaktów z duszami zmarłych. I teraz, co jest jeszcze istotne do powiedzenia? Istnieją pewne techniki, które umożliwiają rozwinięcie tych zdolności mediumicznych i przyjmowanie poleceń od tak zwanego wielkiego wtajemniczonego, czyli ducha, tego nieczystego, który posłuży się osobą oddającą mu się po to, żeby przekazywał właśnie swoje przesłania. I teraz, jakie są konsekwencje tego typu zachowań. Istnieje takie świadectwo, które zawsze przywołuję w rozmowach z osobami, które bagatelizują

0: spirytyzm zabawowy. Co to jest spirytyzm zabawowy? No to każdy z nas chyba wie. Jeśli sam tego nie robił, no to widział czy słyszał o talerzyku poruszającym się pomiędzy osobami, który odczytywał poszczególne litery. Są też najróżniejsze inne formy tego. Są takie tablice z literami. Można wymyślić właściwie każdy sposób na to, by po kolei jakieś litery ubierały się w słowa i przekazywały jakieś posłania do osób, które się w ten sposób zabawiają. I teraz jaki kształt przybierze ów duch nieczysty? To jest, no w sumie jest to dość oczywiste, jak się tak pomyśli racjonalnie o tym, bo ten duch wybiera taki kształt, który będzie najbardziej odpowiadał wyobraźni medium, tej osoby, przez którą to wszystko się odbywa. Jeśli medium jest zainteresowany tradycjami wschodu, duch przedstawi się jako hinduski guru. I taki był na przykład przypadek pani Bławacki, to jest jedna z takich osób dla XIX wieku i dla New Age'u kluczowa. Jej duch był guru z białej wspólnoty Himalajów. Jeśli ktoś interesuje się cywilizacją Inków, ostatni z ich władców przemówi do tej osoby. Jeśli natomiast ktoś lubi tradycję starych Celtów, całkiem możliwe, że nawiedzi tę osobę jakiś stary druid celtycki. Duch będzie używał archaizmów, będzie posługiwał się naszą wyobraźnią, będzie wskrzeszał zawarte w niej obrazy, nada im cechy bardzo dużej realności. Chodzi tutaj jak zwykle o wywołanie efektu i o zdobycie autorytetu wobec tej osoby, ponieważ osoba, która uznaje autorytet innej osoby, otwiera się na nią, a tutaj chodzi o jak największe otwarcie i opanowanie tej osoby, która poddaje się temu otwarciu. I teraz sprawa jest jasna, że duch nie będzie ograniczał się do jednej osoby. Chodzi o to, żeby jak najwięcej osób wciągnąć w tę zabawę, ponieważ im więcej osób jest w to wciągnięte, tym ten duch ma większe możliwości działania i powstają całe grupy, całe łańcuchy takich osób. One się uzależniają powoli przekazują jakby część swoich prerogatyw tym duchom. Na przykład pytają się o to, jakie powinni podejmować decyzje i zyskują w ten sposób pewne poczucie bezpieczeństwa. Natomiast cena za to złudne poczucie bezpieczeństwa jest bardzo wysoka, gdyż następuje uzależnienie fizyczne, psychiczne i duchowe. I to powoduje naprawdę ogromne spustoszenia w osobowości człowieka. W pewnych badaniach stwierdzono w czasach największego nasilenia mody na spirytyzm w Stanach Zjednoczonych 40% pacjentów azyl dla psychicznie chorych to były osoby biorące udział w seansach. I destrukcja osobowości, która często zachodzi właśnie u takich osób, no jest po prostu straszna i te osoby zatracają siebie zupełnie. I bardzo jest dziwne, że mimo wielu ostrzeżeń ten channeling stał się tak popularny, a są dwie tego przyczyny. To jest udział środków masowego przekazu, bardzo duży, w propagowaniu oraz, co jest jeszcze ważniejsze, bagatelizowanie tych fenomenów spirytystycznych, a ukazywanie korzyści, jakie z nich płyną, i to podtrzymuje właśnie tę fascynację.
1: Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan.
2: Akupunktura,
3: astrologia, bioenergoterapia,
4: Harry Potter, homeopatia,
3: magia,
1: wróżbiarstwo. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan.
0: Wydawałoby się, że spirytyzm zabawowy no jest to coś zupełnie niewinnego i zupełnie nieszkodliwego. Ja proponuję, żeby osoby, które kładą ręce na ten talerzyk czy szklankę, zastanowiły się, że jeśli stawiają pytanie i ktoś po tamtej stronie odpowiada na te pytania, to kto jest tym podmiotem, który może na te pytania odpowiadać? I skąd bierzecie pewność, że ten, kto jest po tamtej stronie, chce waszego dobra? Opowiem o takim przypadku, który... No, dokładnie ten sam sposób myślenia, zabawa z talerzykiem, praktykujący młodzi katolicy zostali przez tego ducha bardzo mocno przestraszeni, tam no, mówią, ten duch straszył jednej osobie, że niebawem umrze, przepowiadał różne inne rzeczy. Oni się, ci chłopcy, no, stwierdzili, że to jest tekst bzdur, gdy okazało się jednak, że w ich pokojach w internacie miały miejsce różne dziwne zjawiska, na przykład samoistne zapalanie się papierów. Byli coraz bardziej przerażeni. Wieczorem, kiedy jeden z chłopców kładąc się spać, zdjął aparat dentystyczny, położył go koło siebie, a rano, gdy go ponownie nałożył, poczuł w ustach ciepły płyn, który natychmiast wypłynął do zlewu. Okazało się, że to krew. A on w żaden sposób nie krwawił. No to możecie Państwo sobie wyobrazić miny tych chłopców. I ta opresja zakończyła się po sakramencie pojednania. Na szczęście to był okres świąt Zmartwychwstania Pańskiego, więc okoliczności były sprzyjające dla nich, dla pojednania się z Panem. Ale to pierwsza rzecz, którą chcę podkreślić, że sakramenty są antidotum przeciwko skutkom uczestniczenia w seansach spirytystycznych. I to jasno świadczy o tożsamości ukrywającego się za nimi ducha. I trzeba, ale tak naprawdę trzeba wiele czasu, żeby uświadomić sobie spustoszenie, jakich dokonał on w tych osobach, które miały do czynienia z wywoływaniem duchów, nawet w sposób zupełnie zabawowy. Wśród innych form spirytyzmów, oprócz właśnie tego spirytyzmu towarzyskiego, zabawowego i channelingu, jest jeszcze taka forma, też klasyczna, ale troszkę inna, pismo automatyczne. I nawet gazety kolorowe pokazują, jak to się robi, jak można sprawić, żeby wejść w stan mediumiczny i zapisywać różne polecenia, informacje, obrazy. No ale trzeba wiedzieć w sposób jasny, że to na pewno nie jest Duch Boży, bo On nie gwałci nigdy naszej ludzkiej wolności. Duch proroctwa był zawsze poddany woli proroków. Pamiętamy, jak niektórzy z nich nawet uciekali długo przed Panem Bogiem. Duch Boży nie posługuje się nami niczym prostackim piórem i to jest działanie niezgodne, niegodne Stwórcy i niegodne samego stworzenia. Jest to uprzedmiotowienie człowieka, sprowadzenie go do roli niższej niż zwierzę. Więc chyba już więcej nic na ten temat nie można powiedzieć. Jeszcze rzecz jedna istotna, wydaje mi się bardzo. Duch nie może wyważyć drzwi naszej wolności. To jest coś, co warto zapamiętać, ponieważ bardzo wielu osobom mogłoby się wydawać, że tak właśnie nie jest, ale to jest absolutna prawda. Chociaż może się zdarzyć, że otwarcie się na tę rzeczywistość może nastąpić w sposób bardzo subtelny i delikatny. I następną, po chwili muzyki, opowiem właśnie historię, w której pokażę, jak nawet no, zupełnie wydawałoby się nieszkodliwe zachowania mogą doprowadzić do tego, że staniemy się przedmiotem działania kogoś, kto nie jest zainteresowany naszym dobrem.
1: Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan.
0: Mieliśmy kilka telefonów poza anteną. Pierwsze pytanie. Jeśli pojawia się smutek, jak oddzielić smutek wynikający z kontaktów z tą rzeczywistością nam nieprzychylną, a zmysłami niedostępną, od takiego smutku zwykłego wynikającego z różnych przyrodzonych przypadłości, na przykład z niewyspania? No jest właściwie tylko jedno kryterium. Czy ktoś miał do czynienia z tą rzeczywistością okultystyczną, czy nie? Jeśli tak i pojawiają się tego typu fenomeny, jak jakieś stany okołodepresyjne, smutek i tak dalej, no trzeba poszukać właśnie w tym kierunku. I tutaj jedyną rzeczą, którą można polecić, to jest modlitwa o uwolnienie. Wtedy zostają zrywane te więzi z tym światem, które zostały nawiązane w trakcie tych praktyk i wtedy rozpoczyna się długotrwały proces, w którym Jezus Chrystus leczy rany i tam, gdzie rozlał się grzech, pojawia się łaska. Pan Ryszard opisał sytuację, w której w mieszkaniu 20 lat temu były wywoływane duchy i towarzyszyły temu no dość takie spektakularne zdarzenia typu pęknięty talerzyk czy pękające żarówki. I w sposób oczywisty to pomieszczenie i ta rodzina, te osoby, które tam w tym uczestniczyły, no są w sposób oczywisty zagrożone i poddane mogą być różnorodnym presjom w ciągu dalszego życia. To może się wiązać no, z najróżniejszymi konsekwencjami. To bardzo trudno zresztą oddzielić splot tych wszystkich rzeczy. Jest to bardzo trudne do rozwikłania, rzeczy nadnaturalne i naturalne. Ale warto jest wtedy prosić o poświęcenie mieszkania, warto jest modlić się i pościć w intencji osób, które uczestniczyły w tego typu zdarzeniu. To zawsze pomaga. Jakie jest stanowisko wobec tych doświadczeń wszystkich? Po pierwsze, nadprzyrodzone pochodzenie spirytyzmu trzeba absolutnie wykluczyć. W tradycji chrześcijańskiej nie jest znane doświadczenie mediumiczne. Wręcz przeciwnie, i o tym mówi Biblia bardzo stanowczo, te techniki mediumistyczno-spirytystyczne są wykroczeniem przeciwko pierwszemu przykazaniu. Techniki mediumistyczne, oprócz tego, że są niebezpieczne, są też moralnie niewłaściwe i niezależnie, one są niewłaściwe niezależnie od intencji dobrego celu tak zwanego, czy też jeśli będą łączone z modlitwą, to nie ma żadnego wpływu, są absolutnie jednoznacznie negatywne. Już z zupełnie racjonalnego punktu widzenia istotą doświadczenia mediumistycznego, jak też każdego spirytyzmu, jest absolutnie nieusuwalna niepewność źródła. I no, jeśli nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto nam podpowiada, no to dlaczego mamy przypisywać tym podpowiedziom dobre intencje? I teraz, jeśli chcielibyśmy rozeznawać prawdomówność tych bytów spirytystycznych, to rozeznanie dotyczyłoby nie tylko doświadczenia tego mediumistycznego, ale także światopoglądu, który jest propagowany w kontekście tego rodzaju przeżyć. I to jest bardzo istotny argument, ponieważ objawienie chrześcijańskie jest tu zawsze swoiście przedefiniowane, co jest formą właściwie odrzucenia tego objawienia chrześcijańskiego, ponieważ ono jest podane w sposób bardzo precyzyjny i jednoznaczny i nie można mówić, że Chrystus był magiem i że te rzeczy robił dzięki udziałowi duchów. I to, że duchy głoszą światopogląd, który jest światopoglądem New Age, jest oczywistą rzeczą, że no jest to coś, co jest absolutnie nie do pogodzenia z przesłaniem chrześcijańskim i mówiąc najkrócej, najczęściej jest to albo fikcja, albo duchowe zwodzenie. Obiecałem jeszcze opisać ten przypadek, w którym który jest no, takim bardzo silnym ostrzeżeniem. Otóż w górach, w schronisku ktoś zaczął, no, zadał pytanie śpiącej osobie, ten chłopak zaczął odpowiadać, okazało się, że nagle mu zaczął mówić innym głosem, no i tutaj się zaczęły również jakieś groźby, jakieś straszenie, nawet mówienie o pewnych rzeczach, które ta osoba, których nie mogła wiedzieć, o innych osobach. Po obudzeniu się ten chłopak zupełnie nie wiedział, nie zdawał sobie sprawy z tego, co mówił i przeprowadzono z nim takie przypomnienie, czy i kiedy, w jaki sposób uczestniczył w jakichś formach okultyzmu. Okazało się, że w niczym, oprócz jednej rzeczy, był świadkiem, nie uczestniczył, ale był świadkiem seansu spirytystycznego. I to, że ktoś uczestniczy w seansie spirytystycznym, nie bierze w nim udziału, ale przez samo przebywanie w tym pomieszczeniu wyraża jakby zgodę, dopuszcza istnienie tej rzeczywistości, może otworzyć go na tę rzeczywistość, może to no, wiązać się z jakimś, no, z jakimiś przykrościami i z dolegliwościami. To wszystko w tym tygodniu. Zapraszam serdecznie za tydzień. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan.
5: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Minęła godzina 15. Zapraszam do wspólnej modlitwy, do wspólnych rozważań przed koronką do miłosierdzia Bożego. Posłuchajmy. Rzekł do nich Piłat: cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: na krzyż z Nim. Namiestnik odpowiedział: cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: na krzyż z Nim. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz. Jestem Piłatem, wydaję niesprawiedliwe wyroki, osądzam innych bezpodstawnie. Nie chodzi mi o prawdę, ale o poparcie. Jestem w stanie zniszczyć niewinnych ludzi, byleby uratować karierę. Osądzam w szkole, w domu, na studiach i w pracy. Osądzam nawet w miłości. Żyję w nędzy poprawności koleżeńskiej i społecznej, w nędzy kłamstwa, hipokryzji, oszczerstwa i tchórzostwa. Codziennie umywam ręce, ale serce mam brudne. Ja, Piłat, potrzebuję miłosierdzia, by swymi sądami przestać zabijać człowieka. Jezu miłosierny, Ty jesteś prawdą, której żadne kłamstwo nie może skazać na śmierć wieczną. Ty jesteś sprawiedliwością, która nie mocą siły, ale siłą miłości znosi wszystkie fałszywe oskarżenia. Bądź miłosierny wobec naszych sądów i kłamstw, byśmy uwierzyli, że tylko prawda jest w stanie wyzwolić człowieka. Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci za te rozważania księdza Wojciecha Węgrzyniaka. Dziękuję Ci za to, że możemy wchodzić w tajemnicę Twojego miłosierdzia, rozważając też Twoją mękę, Twoją śmierć, ale patrząc z nadzieją na te wydarzenia i wierząc w to, że na końcu tej drogi, na końcu tego cierpienia czeka nas zmartwychwstanie. Panie Jezu Chryste, oddajemy Ci w tej koronce wszystkich naszych bliskich, którzy prosili nas o modlitwę. Oddajemy Ci osoby cierpiące, chore, przebywające w szpitalach, hospicjach, w hospicjach domowych, osoby przykute do łóżek, cierpiące razem z Tobą. Oddajemy Ci, Panie Jezu Chryste, ich rodziny, tych, którzy czuwają przy nich, tak jak czuwali przy Tobie Twoi najbliżsi uczniowie, Maryja, ta, która nie opuściła Cię do samego końca. Oddajemy Ci, Panie Jezu Chryste, wszystkich pracowników, współpracowników Radia Niepokalana. Oddajemy Ci wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego.
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie grzechów, odpuszczenie ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas
i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi patroni, święci, aniołowie, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za dzisiejszą koronkę. Zapraszam jutro na godzinę 15 i zapraszam również do Radia Niepokalana codziennie na różaniec od 5:30. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.

Ostatni dzień świętego Bernarda z Montonu. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Z Ewangelii świętego Mateusza. Wczesna wiosna, rok 1081. Przełęcz Monte Jovis, wysoko w Alpach, między Doliną Aosty a Drogami Północy. Nazywam się Hugon. Jestem rycerzem z Burgundii. Idę do Rzymu. Tak mówię każdemu, kto pyta. Do grobów apostołów, do Piotra i Pawła, po odpuszczenie win. Ale dziś Rzym nie istnieje. Jest tylko świszcząca zamieć. Śnieg zasypał wąską perć. Wiatr wyje między skałami. Skleja rzęsy. Monte Jovis, Góra Jowisza. Tu droga jest cienką kreską między skałą a przepaścią. Koń przepadł pierwszy. Pęka pod nim śnieg, jakby ziemia otworzyła usta. Potem krzyk Martina, ginący w zawieju. I drugi wrzask. Podol. Potem już tylko posępna dujawica. Wołam ich. Chyba wołam. Zimno odbiera miarę rzeczom. Czas płynie inaczej. Raz wydaje mi się, że stoję kilka chwil, a później, że idę od początku świata. Do Rzymu. Powtarzam to w głowie jak modlitwę. Do Rzymu. Pokuta. Za młynarza z Kliny. Za człowieka, którego uderzyłem w gniewie. Za krew na dziedzińcu. Za milczenie jego żony. Za wszystko. Idę do Rzymu. Ale Rzym jest gdzieś pod śniegiem. Padam przy czarnym zrębie skały. Tak naprawdę nie wiem, czy to skała, czy zaspa. Śmierć w górach nie podnosi głosu, nie uderza. Najpierw zabiera siłę, pamięć przynosi sen. Chce mi się spać. To wydaje się rozsądne. Po prostu zamknąć oczy na chwilę. Przeczekać wiatr, odpocząć. Wtedy widzę światło. Mały czerwony punkt w gęstej bieli. Drży, znika, wraca. Czerwony punkt zbliża się powoli. Najpierw widzę pochodnie, potem kaptur i zasypany śniegiem habit. Twarz pociętą wiatrem. Nie znam jeszcze jego imienia. Później dowiem się, że to Bernard. Nachyla się nade mną, krzyczy coś przez wiatr. Rozumiem tylko, że mam wstać. Zakłada mi linę pod ramiona, podnosi mnie powoli. Idziemy. Bernard pierwszy, ja za nim. Nie widzę ścieżki, nie widzę nieba, nie widzę świata. Widzę tylko jego plecy i tańczący ogień pochodni. Bernard przekrzykuje zamieć, pyta, czy byłem sam. Mówię, że nie. Że było dwóch ludzi, słudzy, pachołkowie. Wiatr uderza tak mocno, że musimy się zatrzymać. Pyta, gdzie są. Pokazuje za siebie, w biel, w nicość. Mówię, że nie wiem, że ziemia uciekła im spod nóg. Nie mówię ich imion. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że imię waży. A ja nie chcę już niczego nieść. Mówię więc, że to nikt ważny, tylko słudzy, pachołkowie. Nikt ważny. Bernard patrzy na mnie. Nikt ważny, powiadasz. W jego głosie nie ma wyrzutu, nie krzyczy, nie poucza.
jakby sprawdzał ciężar tych słów. Idziemy dalej. Dom pojawia się nagle. Niskie kamienne mury, małe okna zasypane śniegiem. Hospicjum na Monte Jovis. Dom Bernarda. Nie wygląda jak klasztor z opowieści. Bernard uderza w drzwi. Otwierają szybko. Wnoszą mnie do środka. Bracia zdejmują ze mnie płaszcz. Ktoś rozcina rzemienie przy butach. Ktoś trzyma moje dłonie nad miską z letnią wodą. W izbie pachnie dymem, mokrą wełną i kwaśnym chlebem. Jestem na posłaniu. Palce zaczynają boleć dopiero przy ogniu. Ból wraca jak kara. Zaczynam rozumieć, że żyję. Bernard stoi przy drzwiach. Twarz ma szarą. Oddech ciężki. Bracia mówią, że wiatr się wzmaga. Że noc jest ślepa. Bernard słucha. Nie spiera się. Zdejmuje przemoczoną rękawicę. Przez chwilę ogrzewa dłoń nad ogniem. Potem pyta mnie o tamtych dwóch. Dopiero wtedy wypowiadam imiona. Martin. Odon. Bernard kiwa głową. Prosi braci o suchy płaszcz, linę i drugą pochodnię. W izbie robi się ciszej. Mówię z posłania, że oni pewnie już nie żyją. Bernard odpowiada, że tym bardziej trzeba ich znaleźć. Patrzę, jak zbierają się do wyjścia. Dwóch braci bierze nosze. Jeden owija twarz grubą tkaniną, inny przypina do pasa mały krzyż. Myślę o Martinie. Przez 3 lata podawał mi wodę do mycia, czyścił mój płaszcz. Znał ciężar mojego miecza lepiej niż ja. Odon miał bliznę przy uchu, bał się koni. Nikt ważny. Te słowa wracają do mnie teraz, w cieple izby. Teraz zaczynają ważyć. Ktoś półgłosem zaczyna psalm. Chociażbym chodził ciemną doliną. Otwierają się drzwi. Biała noc wchodzi do izby. Płomień w palenisku kładzie się nisko. Bernard wychodzi pierwszy. Za nim bracia. Lina, pochodnie, nosze. Przez chwilę widzę ich jeszcze w progu. Potem zamieć zabiera wszystko. Nie śpię. Leżę przy ogniu i słucham. Wiatr bije w dach. Uderza w okiennicę, wyje w kominie. Jeden z braci siedzi przy mnie. Podaje mi wodę, poprawia koc. Nie pyta o moje grzechy. To jest najgorsze. Gdyby pytał, mógłbym się bronić. Mógłbym powiedzieć o pokucie, o Rzymie, o grobach apostołów. O tym, że biskup kazał mi iść. Ale on nie pyta, po prostu czuwa. Wtedy zaczynam rozumieć, że moja pielgrzymka nie zaczęła się w Burgundii. Zaczyna się tutaj, w domu na Monte Jovis. Nad ranem słyszę uderzenie. Bracia wrócili. Najpierw dwóch. Niosą Martina. Jego twarz jest sina, ale usta poruszają się lekko. Żyje. Potem wchodzi trzeci brat, za nim Bernard. Na końcu niosą Odona, już bez pośpiechu. Kładą go blisko ognia, choć ogień nie może mu już pomóc. Bernard klęka przy nim. W izbie nikt się nie odzywa. Ja też milczę. Bernard odsłania twarz Odona. Robi to powoli, ostrożnie, jak przy kimś ważnym. I wtedy wraca do mnie słowo, które słyszałem wiele razy w kościele. Najmniejsi. To słowo nigdy wcześniej nie miało twarzy.
przed południem chmury rozrywają się na chwilę. Światło pada na przełęcz. Nie jest jeszcze ciepłe. Nie zwycięża zimy. Tylko ją odsłania. Widać skały. Czarne żebra Alp. Zasypaną ścieżkę. Bernard stoi przed domem. Patrzy na drogę w dół. Za kilkanaście dni zejdzie z tej przełęczy. Pójdzie ku Pawi. Będzie próbował godzić tych, którzy rozdarli chrześcijański świat. Już nie wróci. Jego droga skończy się w Nowarze, ale dom na Monte Jovis zostanie. Zostaną kamienne ściany, ogień, miska ciepłej strawy. Śnieg będzie wracał co roku, wiatr będzie zasypywał ścieżki. Ludzie nadal będą ginąć w bieli, a bracia będą czekać, słuchać i wyjdą w zamieć. Po Chrystusa.

0: czułem, jakbym miał 5 lat i nie istniałby cały świat, istniałoby tylko to uczucie i ja, nic więcej. Tylko właśnie to, co się działo i ja. W sumie nic więcej już nie istniało. Nie miałem żadnych problemów, żadnych zmartwień, żadnych kłopotów. Tylko to i ja. I jakbym nazwać to uczucie, to była jedna wielka miłość. Po prostu taka wszechogarniająca miłość, która jest po prostu... No, chciałem, żeby się to już nigdy nie skończyło tam, żeby to trwało, trwało i trwało.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Moja rodzina jest rodziną wierzącą, jeżeli chodzi o moją żonę i moje dzieci oczywiście, to jesteśmy katolikami praktykującymi. Natomiast jeżeli pytasz o moją rodzinę taką dalszą, no to... znaczy dalszą, w sensie tam moich rodziców, tam czy tam dziadków, no to oni są protestantami, tak? Czyli ewangelikami z dziada, pradziada. Nie, nigdy. Zawsze, to znaczy wiara ewangelicka, czyli protestantyzm uznaje Marię pod takim kątem, że no, ona urodziła Pana Jezusa i no i na tym jej rola się skończyła. To cała maryjność na tym polegała. Nic poza tym. Tak, zgadza się. To taka w sumie śmieszna sytuacja, bo akurat byłem w pracy, była taka luźniejsza chwila była, że no nie było co robić i tak człowiek po prostu zaczął przeglądać YouTube i po prostu wyświetlił się mi film zatytułowany Jak od mistrza sztuk walki został księdzem, coś takiego tam było i w młodości ćwiczyłem sztuki walki, więc no, zainteresowało mnie ten tytuł, bo mówię, ktoś, kto jest księdzem, może być mistrzem w sztukach walki. Nie mogłem tego zrozumieć. No i z ciekawości po prostu włączyłem sobie te nagrania zupełnie przypadkowo. Tak mnie pociągnęło to nagranie, że tam właśnie ksiądz Dominik Chmielewski mówił o Maryi, o tym jak był w Medjugorje. Ja nigdy nawet nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak Medjugorje, że w ogóle istnieją objawienia. Dla mnie to, no nigdy w ogóle o takich rzeczach nie wiedziałem. No i w ogóle jak on to mówił, to jakby, no nie wiem, zacząłem mi lecieć łzy z oczu. Nie wiedziałem zupełnie o co chodzi. No i nie mogłem się z tym zupełnie ogarnąć. Jakby wzruszenie, jak on mówił o tej Maryi, jak tam objawiała, jak ona przyszła do niego i znaczy, poczuł takie przytulenie i mógłby to przypisać, jakby to było takie przytulenie kobiety. No i po prostu mnie to zaczęło wzruszać. Nie wiem dlaczego, zupełnie nie umiem tego zupełnie wytłumaczyć, czemu tak się zaczęło dziać. W ogóle nie wiedziałem o co chodzi. I tak mnie to zaciekawiło, do takiego stopnia mnie to zaciekawiło, że wpisałem sobie na Facebooku księdza Dominika Chmielewskiego i tam znalazłem jego profil. No i tam na tym profilu właśnie miał dodane, bo to było w 2018 roku, miał dodane właśnie, że to było bodajże 8 kwietnia, jak ja to oglądałem, a 13 kwietnia były właśnie spotkanie Wojowników Maryi, tak się nazywała ta wspólnota, on tam zapraszał właśnie tych mężczyzn na takie spotkanie, no i po prostu było takie impulsywne, że pomyślałem, że no muszę tam pojechać, ale nie wiedziałem, po co tam mam pojechać, nie? Ja nie wiem, może zobaczyć na żywo tego księdza, czy to nie jest jakaś tema to nagranie, czy o co to w ogóle chodzi, to tak... W ogóle nie wiedziałem w ogóle o co chodzi, to mnie tak trochę przerastało, nie? To więc pomyślałem, że tak z ciekawości po prostu zajadę i zobaczę, co to są ci wojownicy Maryi, jak ten ksiądz wygląda i czy to faktycznie o to w tym wszystkim chodzi. Dokładnie, ja nie znałem kompletnie różańca, nie wiedziałem nawet, co to jest różanie, czy to jest, że jest w ogóle taka modlitwa. Dla mnie to była taka czarna magia, w ogóle tego nie znałem. I jak w tym dniu właśnie pojechałem do lądu, bo tam było spotkanie właśnie wojowników Maryi w lądzie. No to po drodze właśnie, nie wiem, GPS mi tam gdzieś zwariował, jechałem jakimiś lasami, polami, nawet tam do dzisiaj nie wiem, którędy ja tam jechałem. I no mówię, już tak jadę, nic się nie dzieje, mówię, to włączę sobie chociaż jakieś radio, żeby posłuchać. Ale oczywiście jedyne radio, które mi lapało, to było Radio Maryja i rozmawiali właśnie ten rżaniec. I to było wtedy dla mnie dziwne, już po drodze, jak słuchałem tego rżanca, to tam się modlili zwykli ludzie, gdzie tam ten prowadzący dzwonił do nich. Oni się modlili i no tak na zmianę z tym prowadzącym. I mnie to tak wciągło ta modlitwa, że w ogóle czułem się, jakbym jakiś film sensacyjny oglądał. Tak mnie to zaczęło wciągać. No? I to też było właśnie do mnie dziwne. I w ogóle nawet też jak przyjechałem tam na miejsce do lądu, to też tam później chłopaki modlili się tam na korespę do Bożego Miłosierdzia. Na początku to było około 9, bo tak zanim się jeszcze wszyscy zebrali, to tak to postanowili, że się pomodlą, to nic mnie tam generalnie nie poruszało w tym wszystkim. Natomiast później już o 11, jak już w ogóle chciałem stamtąd już pojechać, bo tak jak to mówię, no też się modlę, nic się tu nie dzieje, mówiłem, nie ma sensu, żebym tu był, bez sensu tu przyjechałem, no i tak już się zebrałem, że pojadę, ale była tak za 10-11, mówię, no to za chwilę się zaczyna, no i to przyjechałem 400 km, to mówię, nie będę wracać, chociaż zobaczę tego księdza i tam weszłem z powrotem do tego kościoła, usiadłem sobie tam w takiej ławce przy tachetce, była jedna wolna, bo cały kościół był wypełniony chłopakami, było ich tam chyba z 400. No i właśnie ksiądz Dominik Chmielewski tam na środku kończył śpiewać jakąś pieśń i no i mówił, że zaczniemy jak zawsze modlitwą różańcową, czyli zresztą modlitwę na tym różańcu. Tak skojarzyłem to właśnie sprawę, mówię, a to chyba będzie coś fajnego, chociaż zobaczymy. No i faktycznie on zaczął ten tajemnicy pierwszej bolesnej, tam była modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu i mówi, że właśnie na tej misji oddajemy wszystkie nasze lęki, damy nasz strach Panu Jezusowi, bo on za to już w Ogrójcu się bał, za ten nasz lęk. I tak fajnie to w ogóle zrobił takie wprowadzenie w tej dziesiątki różańca i tak mnie to pociągnęło, mówię, no takiego różańca jeszcze nie słyszałem, nie? Nie słyszałem w ogóle, ale tak jak w tym radiu się modlili. No ale później właśnie, tak się to zaczęło, od tego różańca. Bo on się tam później zaczął się modlić, bo ojcze, no powiedział generalnie tak, wyciągnijcie swoje różańce, no to ja nie wyciągnąłem, bo niestety nie miałem. No i ojcze nasz było i zdrowaś Mario, i na zdrowaś Mario znowu zaczął mi te łzy lecieć, to tak samo jak wtedy na tym, jak słuchałem jego świadectwa. I tak nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi, co się ze mną dzieje, że mi te łzy tak lecą. No i tak pierwsza dziesiątka przyleciała mi te łzy, druga dziesiątka coraz bardziej i do tego

nie wykłada, jak jest modlitwa, żeby się tam między nimi gdzieś przepychać. No więc siedziałem tam już, tak powiem, bez wyjścia i cały czas to trwało, ta modlitwa. Przy czwartej dziesiątce to oczywiście już było tak silne, tak się rozlewało na mnie, że już po prostu nie dałem rady wytrzymać i tak powiem, no, poddałem się temu uczuciu. I w momencie, kiedy jakby przyjąłem to uczucie, któremu poddałem, to poczułem, jakbym miał 5 lat i nie istniałby cały świat, istniałby tylko to uczucie i ja, nic więcej. Tylko właśnie to, co się działo i ja. Po prostu nic więcej już nie istniało. Nie miałem żadnych problemów, żadnych zmartwień, żadnych kłopotów. Tylko to i ja. I jakbym nazwać to uczucie, to była jedna wielka miłość. Po prostu taka wszechogarniająca miłość, która jest po prostu... no, chciałem, żeby się to już nigdy nie skończyło tam, żeby to trwało. I generalnie tak się skończyło. Później po tej modlitwie różańcowej trochę ochłonąłem, tam poszedłem na sakrystię, żeby jakoś się tam ogarnąć, no bo byłem zalany z Zambii, wróciłem. No i wtedy ksiądz zaczął śpiewać jeszcze taką pieśń na gitarze. Cały jestem swój, Maryjo, i wszystko moje swoje jest. I jak on śpiewał tę pieśń, to po prostu dla mnie to spotkanie mogło się skończyć, mogło trwać do 18, czy do której by tam miało trwać wszystko jedno. Ważne, żeby tylko śpiewał te pieśni, nic więcej. Już mniej więcej nic nie interesowało na tym spotkaniu. Coś tam będzie działo, czy coś będzie mówione. Po prostu ta pieśń była tak, do mnie tak wypełniała mnie ta pieśń, że nic piękniejszego już dla mnie nie było, jak właśnie słowa tej piosenki. Cały jestem swój, Maryjo. No teraz w perspektywie czasu, jak już jestem w tej wierze, no może nie tak super długo, bo 3 lata, to wiem, że właśnie tak się dzieje, że właśnie ludzie wypraszają różne łaski na różańcu i nie wykluczone, że po prostu jakaś dobra dusza, która modliła się o nawrócenie grzeszników, że modliła właśnie tę łaskę dla mnie, no. Bo po prostu, jak się popatrzę na swoje życie od tamtego momentu do teraz, to nie mogę uwierzyć, nawet moja żona i wszyscy się dziwią, że to tak wszystko właśnie trwa i tak wszystko się to kręci. Że się to nie skończyło, że tak powiem, jednorazowo po takiej sytuacji, gdzieś tam nie poszło gdzieś w bok, tylko cały czas się trwa w tej wierze i przy Panu Bogu, przy Panu Jezusie właśnie przez Maryję. I to jest takie, no, dla mnie to już jest, zawsze chcę o tym przypominać, że zawsze chcę o tym myśleć, to jest takie umacniające moją osobę. Głównie to było takie najsilniejsze. Uczyć mogłem sobie z tym tam w ogóle, nie wiedziałem w ogóle, co to się ze mną tam stało. Generalnie był tam później też taki kleryk Norbert. Chciałem właśnie kupić, bo moja żona zawsze była katoliczką, ja byłem ewangelikiem, natomiast ja jej powiedziałem tam na samym początku, żeby nie myślała sobie, że ja tam przyjdę na wiarę katolicką, czy że te nasze dzieci będą wychowane w wierze katolickiej, że ja się na to nie zgadzam, że kategorycznie wszystko musi być w mojej wierze, albo nie ma w ogóle sensu tam na związek. Już tak, były takie rozmowy, że ją tak ten ustawiałem, no i ona tam generalnie to przyjmowała. I w zasadzie tak żeśmy trwali, bo mieliśmy ślub cywilny tylko i tak żeśmy trwali w naszym związku. Natomiast na pewno było tak, że ktoś mi wymodlił tę łaskę. Kto? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Właśnie tutaj był, kluczową rolę odegrał ksiądz Dominik Chmielewski właśnie, bo tutaj po tym spotkaniu, że tak powiem, wróciłem do tego domu i tak sam nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Co teraz, dalej, po co to wszystko było i jak mam dalej żyć. I kolejne spotkanie właśnie było miesiąc później bodajże, albo dwa, już teraz tak dokładnie nie pamiętam, w Sadowi to tam było akurat. I na to spotkanie jak pojechałem, to tak sobie pomyślałem właśnie, bo wiedziałem, że właśnie mojej teściowej zależało na tym, żeby moja żona miała taki ślub właśnie kościelny, żeby to nie było tak pozostawione. I ona zawsze tam wierzyła w to, że my się jakoś tam zejdziemy. Po czasie też dowiedziałem, że ona się też modliła właśnie, żeby jakoś tam moja żona uporządkowała sobie to życie duchowe. Nie modliła się tam nigdy o moje jakieś nawrócenie, czy coś, tylko żeby po prostu ten ślub kościelny był. No i ja tak pomyślałem, że wiesz co, może by fajnie było, jakby ten ksiądz Dominik Chmielewski nam udzielił takiego ślubu, tylko takiego ekumenicznego, wiesz, że ja będę tym protestantem, ty katoliczką, nam zrobi ten ślub kościelny, bo mówię, to jej mamy zależy, to by też tak zależy na tym, więc... Mówię, jak będę tam w tym Sadowie, to go zapytam o to. No i udało się tam jakoś dostać do księdza Dominika w Sadowiu. Powiedziałem mu tam po części moją historię właśnie, że jestem protestantem, że chciałbym, żeby mi ślub udzielał. On generalnie wtedy tak popatrzył na mnie i tak bez żadnego problemu powiedział, to nie ma sprawy, to jest tylko termin i ogarniemy ten ślub. Dla mnie to był szok, że w ogóle on się zgodził, żeby... Ja mu nie mówiłem, że chodzi mi o ślub ekumeniczny, ale w ogóle był dla mnie szok, że on powiedział, że tak, bo on już wtedy był takim rozpytywanym księdzem, więc myślę, że to tak trochę chyba nie bardzo. No ale jakoś tak wymieniliśmy się numerami z tym księdzem, dał mi swojego maila. No i wracając z tego

0: zawodowy, właśnie później wróciłem do domu. Już w międzyczasie zacząłem, że tak powiem, studiować różanie. Co to jest w ogóle różanie? Od tego spotkania w Lądzie do Stalowia. To już w Stalowie, jak byłem, to już umiałem się modlić na różancu. Już znałem te tajemnice, no może tak, które ekstra na pamięć to nie znałem, bo musiałem się tam jeszcze posiłkować internetem, ale już zdrowaś Mario i te wszystkie ojcze nas, zdrowaś Mario, pa ojcze, to wszystko już wiedziałem, w którym momencie się odmawia i tak sobie odmawiałem ten różaniec. I zacząłem takie mieć, takie odczuwać serce, takie, nie wiem, czy to mogę nazwać pragnienie, czy jak to nazwać, że może bym zmienił wiarę na tę katolicką, mówię, ale czy to w ogóle ma sens? No i w zasadzie wtedy napisałem do księdza Dominika takiego maila, co w ogóle o tym myśli, żebym ja zmienił wiarę na katolicką, czy może lepiej ten świat, jak jest ekumeniczny, czy jak on by to w ogóle widział. Chciałem tak poznać jego decyzję w tej sprawie. I on mi napisał takie ładne, do dzisiaj to pamiętam, takie fajne zdanie, wróć do domu, że Kościół właśnie katolicki, on powstał od samego Pana Jezusa, to od zera nadziei był Kościół katolicki, a wszystko to jest poboczne generalnie, wszystkie inne wiary, to wywodzą się z tej wiary katolickiej, tak? Nawet protestantyzm jest odłamem wiary katolickiej, więc po prostu to wróć do domu, to tak uderzyło we mnie wtedy, że znowu się popłakałem. Ja też nie wiedziałem, o co chodzi, przecież to nie było nic niesamowitego, tylko normalne słowa, nie? Takie, nie wiem, nie jakieś wyszukane, czy jakaś nie wiadomo jaka rozmowa długa, żeby człowiek się miał wzruszyć, czy coś, a mi normalnie znowu polecały i tak wewnętrznie poczułem, że właśnie, że tego chcę. A moja żona już właśnie w tym czasie się przygotowywała właśnie, żeby pójść do naszego proboszcza w Wiśle, że chcę powiedzieć, że po prostu chciałby właśnie ten ślub ekumeniczny jakoś tam załatwić, czyli taki, że protestant może się z katolikiem związać. No ale ona już taką sobie miała wychodzić z domu, bo to tak się wszystko zbiegło w jednym czasie. Ja mówię, słuchaj, nie wychodź. Ja czuję, że chyba chcę przyjąć wiarę katolicką i nie wiem jeszcze, jak to w ogóle będzie wyglądało, ale tak poczułem i no i nie wiem po prostu. I w sumie z tą decyzją się tak nosiłem. Jakoś tam jeszcze przemadlałem ją na różancu. No i tak coraz bardziej byłem pewny tego, że chcę tego zrobić, że chcę to zrobić. W międzyczasie też zacząłem odkrywać piękno Maryi, kim jest Maryja w Kościele katolickim. Zacząłem odkrywać litanie, w ogóle litanie loretańską, w ogóle te modlitwy. To mogę powiedzieć, że na tamte czasy w ogóle różanie to był dla mnie, nawet nie tam w tamte czasy, bo to teraz to jest modlitwa takich cudów, bym powiedział. Wszystko, co tak generalnie zacząłem modlić i prosić na różancu, to przeważnie no spełniało mi się, dostawałem, nie wiem, takich najdrobniejszych rzeczy po jakieś takie no dla mnie może większe, nie? Także no i od tego się zaczęło. Poszłem w sumie w zasadzie wtedy, bo myślałem, że księdz Dominik mnie poprowadzi tej wiary, ale że on był rozpisywany, miał dużo rekolekcji i tak dalej, więc nie było to logistycznie do wykonania, więc po prostu poszedłem do jednego z księży tutaj wiślańskich, opowiedziałem mu moją historię i on generalnie zaczął przygotowywać mnie i prowadzić tą drogą do przyjęcia wiary katolickiej. Pomóciliśmy się właśnie katechizmu i tak dalej, i tak dalej. No i tak to w sumie wyglądało. Tak, to była odpowiedź generalna. Udało się właśnie też, bo ksiądz Dominik Mielewski faktycznie, jego słowo jest nie jest rzucone na wiatr, bo przyjechał, udzielił nam sakramentu, błogosławił nam sakrament małżeństwa z żoną i mieliśmy okazję, że mieliśmy taki jeden dzień tylko dla nas z nimi no i była możliwość wyspowiadania się w odpowiedzi generalnej. I muszę powiedzieć, że jest to naprawdę niesamowite przeżycie, niesamowita różnica między właśnie tym, jak wygląda spowiedzi protestantów, bo w ewangelicyzmie, w sensie u ewangelików, w protestantyzmie, tam gdzie wcześniej właśnie, bo taka była moja wiara wcześniej, to wyglądało to tak, że właśnie w zasadzie po zakończeniu mszy, są też kazania, była taka spowiedź ogólna, czyli cały zbór stawał i ksiądz się pytał takie trzy regułki, czy żałujesz za swoje grzechy, jeżeli tak, to też żałuję, czy wierzysz w poprawę, jeżeli tak, to też wierzę, czy pragniesz właśnie tej poprawy, to jeżeli tak, to też pragnę. No i później mówiła, jak wierzysz, jak żałujesz, jak pragniesz, tak niech ci się stanie. Dokładnie tak, może coś tam mogłem przekręcić, bo już też to było sporo czasu temu, ale generalnie na takiej zasadzie to wyglądało. Nikt nikomu nie mówił swoich grzechów, to było bardziej na zasadzie takiej, że no nie wiem, może tam jak ktoś czuł wewnętrznie, to przed Panem Jezusem powiedział, jak ktoś nie czuł, to po prostu powiedział tę formułkę, no i to wystarczyło. I potem była pamiątka, czyli przyjęcie ciała i krwi Pana Jezusa, no i to jest pamiątka, bo wiadomo, w kościele protestanckim kapłan, czy tam też ten ksiądz nie może przeistoczyć, tylko w kościele katolickim może przeistoczyć, więc to była tam pamiątka, tutaj, a tutaj właśnie powiedz całego życia, w ogóle już samo przygotowanie do tego, żeby to wszystko powiedzieć, te wszystkie grzechy całego życia, to po prostu, to już człowiek był po prostu, ja nie wiedziałem w ogóle, jak ja to powiem, ja nie wiedziałem, jak ja mam przyjść, jak ja się w ogóle popatrzę na takiego księdza, jak ja mu tam powiedzieć, co on to w ogóle o mnie pomyśli, w ogóle to było dla mnie tak przerażające, że przed chwilą myślałem, że w ogóle chyba do tego nie dojdziesz, że chyba nie dam rady, nie? Ale generalnie udało się i naprawdę to była mocna rzecz. Myślę, że to jest bardzo dobre i że to jest fajne, jeżeli chodzi właśnie o taką spowiedź tutaj w katolicyzmie, bo jeżeli człowiek faktycznie chodzi się spowiadać tak w miarę często, czy nie wiem, jakoś tak rutynowo, że tak powiem, może to miesiąc, zależy jak tam kto, może to tydzień. To już zależy wszystko od indywidualnego, że tak powiem, podejścia każdego człowieka, no ale spowiada się na przykład, jest taki moment, że spowiada się tych samych grzechów, no to w końcu zaczyna się robić tak głupio, że, znaczy nie wiem, przynajmniej ja tak miałem, że przechodzę z tymi samymi grzechami i zaczynają, bo coś takiego, że zanim zrobiłem ten grzech, to po prostu już pomyślałem, że znowu będę się musiał z niego spowiadać, że to nie ma sensu, nie? To może to jest śmieszne, może nie, ale generalnie... Ale generalnie u mnie to zadziałało w takim sensie, że nie popełniałem pewnych grzechów. Nie jest tak, że teraz w ogóle nie grzeszę, bo wiadomo, jesteśmy ludźmi upadłymi, ale takich, że tak powiem, całych grzechów stara się zawsze jakoś po prostu, nie wiem, nie grzeszyć, o, że tak powiem. Czy mówię protestantom u Maryi, to znaczy generalnie, jeżeli ktoś chce posłuchać, to jak najbardziej mówię. Mój na przykład taki bliski kolega, który tam też właśnie zareagował tak, że no to mi mówi, że do sekty weszłem, że to ja robię i w ogóle i tak dalej. No nie mówię nigdy nic na siłę, tak? Czyli generalnie, jeżeli ktoś mnie zapyta i chce wiedzieć, to tak, to mówię. Natomiast nie jest to na zasadzie takiej, że chodzę tam i na siłę jakoś kogoś tam przekonuję. Bardziej tutaj w tym temacie zostawiam to Maryi i jeżeli już zależy mi na kimś, chciałbym, żeby się nawrócił, to po prostu robię to na zasadzie, że oddaję za niego Eucharystię, albo po prostu modlę się na różańcu, oddaję to Maryi i generalnie prędzej czy później wiem, że to przyniesie skutek. Na każdego, że tak powiem, jeżeli ma być nawrócone, to przyjdzie czas, każdy, jeżeli ma być ta łaska, to dostanie, a ja wiem, że tam nic nie zrobię. Jestem za cienki do tego, żeby kogoś tam poprzekonywać, bo uważam, że nie wiem, nie potrafię tak mówić, na przykład jak ksiądz Dominik, czy no nie czuję się taką osobą, którą bym mógł być, żebym, nie wiem, kogoś miał przekonywać, tak? Natomiast jeżeli ktoś zapyta, to opowiem mu, jak to wygląda. Zaproponuję może wspólną modlitwę, albo czasami, nie wiem, jak chcę, to się mogę tak za niego pomodlić, jeżeli powie, że chcesz tam. Ale, że tak powiem, sam nic na siebie nie robię. Generalnie zostawiam to zawsze Marii, zostawiam to, oddaję Eucharystię, albo oddaję modlitwę rzadkową i wiem, że to jest zawsze taki jeden wielki pewnik, jeśli chodzi o takie rzeczy. Wzorem duchowości, która prowadzi do Jezusa, jeżeli tak to mogę nazwać, jest po prostu moją... teraz już jestem, oddałem się Matce Bożej w niewolę, jestem tam powiem dzieckiem Maryi, więc jest, tak jak powiedział Pan Jezus pod krzyżem, oto Syn Twój i oto Matka Twoja, tak? Więc jest moją mamą, jest moją mamą duchową, do której wiem, że jak przyjdę i poproszę, to ona po prostu za mną oręduje w niebie u Pana Jezusa. Oczywiście można przyjść samemu prosto do Pana Jezusa, powiedzieć, Panie Jezu, to tamto, jasne, że można. Jak najbardziej, tak samo jak można się pomodlić wszędzie, gdzie indziej, niż tylko w Kościele, ale tak naprawdę tylko w Kościele jest Pan Jezus żywy w Eucharystii, w hostii, w Komunii Świętej i to nie jest tylko pamiątka, która jest kawałek opłaca, tylko to jest żywy Pan Jezus. Są cuda eucharystyczne, choćby stokółce i tak dalej, także, które też nam o tym mówią, tak, natomiast tam jest żywy Pan Jezus. Tak, można się pomodlić wszędzie, ale nie wszędzie można przyjąć Pana Jezusa. I nie wszędzie można być z Nim tak bardzo zjednoczonym, jak w Komunii Świętej, jak w Eucharystii. Eucharystia jest number one dla mnie i to jest w ogóle największa petarda na świecie. A Maryja jest po prostu... ja po prostu nie wyobrażam sobie życia bez Maryi teraz, w tym momencie. Ona po prostu... Ona mi pomaga we wszystkim. Jak mam gorsze dni, nie wiem, potrzebuję, nie wiem, jakiego powera, czasami nie mam siły nawet pomodlić jedną dziesiątką na rażance, żeby jakoś tam wyprosić. To wystarczy jedno jakieś takie słowo proste, Maryjo, pomóż. Daj mi siłę, żebym jakoś, nie wiem, przyszedł do tego Pana Jezusa, żebym poszedł, nie wiem, na Eucharystię, bo wiadomo, są różne dni, są czasami lepsze, czasem gorsze. I jest taką moją, że tak powiem, mamą duchową, która po prostu oręduje za mną niesamowicie przed Panem Jezusem. I wiem, że mogę jej ofiarować i zaufać wszystko, że mogę jej oddać kompletnie, dosłownie wszystko, łącznie z moją żoną, z moimi dziećmi, i że ona po prostu zrobi wszystko, żeby oni po prostu poszli prosto do Pana Jezusa do zbawienia. Też, jeżeli mogę tutaj polecić taką książkę Charitomena, którą napisał ksiądz Dominik Chmielewski, on tam właśnie fajnie, super opisuje, kim tak naprawdę jest Maryja, tak? Bo niektórzy właśnie tam mówili, że no, że przecież, że Maria, że nie możesz tak robić, bo że Maria ci przysłoni Pana Jezusa i tak dalej. Ona nie da rady przysłonić Pana Jezusa, ona wszystko oddaje Jemu. Ona jest po prostu przeźroczysta w mojej relacji do Pana Jezusa, tak jakby moim pośrednikiem. I można zrobić wszystko bez niej, w sensie próbować i tak dalej. Oczywiście, że tak, ale naprawdę z nią wychodzi wszystko bardziej, wszystko lepiej, wszystko po prostu jest bardziej godne, że tak powiem. To tak jakby, nie wiem jaki tu dać przykład, ale na przykład jakby się chciał pójść do jakiegoś lekarza specjalisty i powiedzieć mu o swoim problemie w jakiś tam zwykły sposób, a mógłby to na przykład powiedzieć, za mnie mój przyjaciel, który też jest doktorem, i opisałby mu to w profesjonalny sposób, tak? I to tak samo jest, może to jest głupi przykład, może nie, ale tak działa Maria, że ona po prostu tak to upiększy tę modlitwę, którą ja daję, i tak przedstawi Panu Jezusowi tę modlitwę, że to po prostu działa, nie? Przynajmniej w moim przypadku tak jest i myślę, że nie jeden chłopak, a przynajmniej każdy wojownik Maryi też by mógł się pod tym podpisać. Myślę, że to była głupota, nie? Nie da rady zbyt wielkiej uwagi, przywiązać do Matki Bożej. Jeżeli Pan Jezus zechciał narodzić się przez Maryję, przyjść na świat, wiadomo, przez Ducha Świętego, ale urodził się przez Maryję, tak? I jeżeli 3 lata były nauczania Pana Jezusa, a przez 30 lat żył tylko w intymności z Marią, razem we dwoje, poświęcił jej 30 lat swojego życia, a 3 lata poświęcił resztę w nauczaniu, wiadomo, ludzi i zobaczmy, jak to wygląda, jak on zaufał, jak on chciał być w niej w relacji i kim ona dla niego była. Jeżeli byśmy chcieli na przykład poczytać lub posłuchać, bo na YouTube też są nagrania, Mistyczne Miasto Boże, świętej Marii Zagrady, zatwierdzone oczywiście przez Kościół katolicki, tak? Tam jest fajnie opisane właśnie żywot Maryi. Nie da się bardziej uwielbić Maryję, nie da się po prostu bardziej ją ukochać i bardziej żyć z nią w duchowości, żeby odsunąć Pana Jezusa. Nie da się. Jeżeli to jest relacja faktycznie z Maryją w 100%, to ona na to nie pozwoli. Ona nie da rady, żeby ona była w centrum. Ona chce w centrum postawić Pana Jezusa. On jest w centrum. I ona zrobi wszystko, jeżeli ktoś zaufa Maryi, pójdzie za Maryją, to ona zrobi wszystko, żeby on pokochał całym sobą Jezusa. I to jest właśnie najpiękniejsze w tej całej relacji, że ona tak pięknie potrafi do niego zaprowadzić. Ja powiem szczerze, że przez moje 33 lata nie byłem jakimś tam super chłopakiem religijnym, że tak powiem, i czasami miałem jakieś różne wzloty do Pana Jezusa, tam chciałem się pomodlić bardziej, ale no mijało mi to po dni czy po dwóch dniach i to było wszystko. Natomiast tutaj, jak zaufałem Maryi, jak poszedłem w tę duchowość maryjną, no to trwałem cały czas tutaj przy Panu Jezusie, tak? Przy Eucharystia numer jeden, i to ja widzę po sobie. Nie ma szans jakoś bardziej, ukochać Maryję. To jest niemożliwe. Nie ma takiej opcji.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, przychodzimy teraz, Panie, dziękować Ci za wszystko, co czynisz w naszym życiu. Przepraszać Cię za to, co jest w nas w słabości. I prosić o Twoją łaskę, żebyśmy mogli podążać za Tobą. Przyjdź, Panie, teraz do wszystkich osób, które potrzebują Twojej pomocy. I jeśli to jest Twoja wola, to Panie, pokazuj im to wszystko, co chcesz im dzisiaj pokazać.

Beata po powrocie do domu zaczęła widzieć dwie postaci. Mężczyznę i kobietę. Byli bezcieleśni, bezgłośni, ale jak wspomina, bardzo ofensywni. Starali się uprzykrzyć jej życie. To w ten sposób, jaki tylko może to zrobić zjawa. Beata zobaczyła, że nikt poza nią tych dziwnych i nieproszonych gości nie widzi, więc doszła do wniosku, że zwariowała. Ta historia dotyczy tarota. Tarot kojarzy się dzisiaj z wiedzą wyższą, tajemną, nawet z rodzajem duchowości. Nie zapomnę, stałem kiedyś w autobusie i obok rozmawiały dwie młode dziewczyny i z zachwytem mówiło o trzeciej, jaka ona jest uduchowiona, bo wróży kartami tarota. Wydawałoby się, że ten okultystyczny charakter tego typu wróżbiarstwa jest dla ludzi wykształconych czymś oczywistym. Dzisiaj jednak już tak nie jest. Tarot w pozytywnym świetle ukazywany jest nawet w kiedyś szanowanych tygodnikach opinii. I teraz spróbuję wyjaśnić, dlaczego, no bo z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z kartonikami papieru czy tekturki, na których są namalowane mniej lub bardziej udatnie różne figury. I teraz jak można sądzić, że kawałek tektury z maźnięciami farbą może coś człowiekowi, może zniszczyć jego życie? Otóż mamy do czynienia w przypadku wróżów, po wyjściu od których mamy wrażenie, że dokonało się coś ważnego, że on nam powiedział rzeczy, których nie wiedzieliśmy z naszego życia i jeszcze zaprojektował naszą rzeczywistość, tak? Te osoby są na drodze medytacyjno-transowej otwarte na rzeczywistość demoniczną. Ta symbolika kart tarota jest niebezpieczna, ale istota rzeczy nie tkwi w tych kształtach, tylko w tym, że ludzie otwierają się na nieznane poprzez medytowanie, wprowadzanie się w trans symboli. I teraz, kiedy rozmawiam z tarocistą, pytam, czy karty ci pływają? Tak? Chodzi o to, że w pewnym momencie, kiedy osiągany jest ten stan transu, zaczyna się jakby rozmowa z tymi kartami. No oczywiście nie jest to rozmowa z kartami, tak? Ale jest to rozmowa z osobą, która stoi za tarotem, a my się otwieramy na przestrzeń, w której ona stoi. Jeden z opętanych, z którymi rozmawiałem na użytek programu telewizyjnego, zresztą jest na kanale jego świadectwo, Leszek Korzeniecki, mówił o tym, że przyszła i go bardzo prosiła o wróżbę dziewczyna. No on zaczął rozkładać te karty i kiedy jej mówił, nagle patrzy, że ona ma po prostu coraz większe oczy i przerażenie. Spojrzał na karty, na które ona patrzyła

0: on widział, jak z tej karty płynęła krew, tak, z tekturki, co jest niemożliwe. Szybko zakończył tę wróżbę. Oczywiście sfera iluzji jest przestrzenią bardzo mocno inwigilowaną przez złego ducha, ale tutaj nie będę tego wątku nie będę rozwijał. Tak. Osoby, którym karty pływają, osoby, którym karty mówią, to są, do nich zawężam tę historię. I wejście w odmienny stan świadomości, bo tym jest przecież medytacja, przy zanurzeniu wyobraźni w symbolikę tarota prowadzi do duchowego otwarcia na toksyczny świat duchowy. I teraz różne ezoteryczne interpretacje, które sprowadzają się do zaprzeczenia temu duchowemu, spiritualistycznemu pojmowaniu charakteru medytacji i symboli tarota, te ezoteryczne interpretacje, które oddalają nagle gdzieś demon znika z tej całej historii, one są albo przejawem ignorancji, albo próbą ukrycia okultystycznej istoty wróżbiarstwa tarotem. Dokładnie tak samo jest z próbami ograniczenia mechaniki, symboli i archetypów zawartych w kartach tarota jedynie do poziomu psychologii głębi. To znaczy, że te karty otwierają coś we mnie i dzięki temu mogę powiedzieć coś niezwykłego. To absolutnie jest nieprawda. Sięgając do historii, to prawdopodobnie ta linia tradycji wywodzi się być może nawet z XVIII wieku, a na pewno z wieku XIX, kiedy powstał hermetyczny zakon Złotego Brzasku. I ta linia od tego czasu jest, ta linia tradycji jest nieprzerwana i tarot jest wykorzystywany przez okultystów do komunikowania się ze światem demonicznym. Tak samo jak jakieś inwokacje, jak jakieś rytuały magiczne czy okultystyczne. Oznacza to, że mamy do czynienia z żywym kultem. Kultem, w którym ludzie przeprowadzają realne rytuały. No i to jednoznacznie też prowadzi nas do wniosku, że mamy do czynienia z zagrożeniem duchowym. I to zagrożenie grozi, to zagrożenie, można ostrzegać przed tym zagrożeniem każdego, kto będzie medytował symbolikę tarota. I teraz znam kilkanaście wiarygodnych świadectw osób, dla których przygoda z tarotem zakończyła się dramatycznym kryzysem. Od świętej pamięci Jana Witolda Suligi przez Beatę, o której historia będzie za chwilę, po Lecha Korzenieckiego, którego już wspomniałem. Niektóre z tych opowieści, z tych historii zrelacjonowałem w swoich książkach Zmanipulujecie, kochanie, oraz innych dostępnych jeszcze dzisiaj, a także tutaj na tym kanale. I teraz, dlaczego świadectwo Beaty dzisiaj? Bo ono pokazuje pełnię sytuacji drogi do zniewolenia. Kiedy rozmawiałem z nią przed kamerą i zresztą wcześniej, także z jej mężem, dotarło do mnie, że to jest osoba bardzo twardo chodząca po ziemi. Więc kiedy zaczęła te dwie bezcielesne postaci widzieć, to pomyślała, że to dzieje się pomiędzy jednym a drugim uchem, czyli że zwariowała. Jak ta historia jej się zaczęła? Jako 15-latka dostała niezwykły prezent od chrzestnej. Wizytę u wróżki, ażby chciało się powiedzieć chrzestnej wróżki. Tak? I ona poszła do tej wróżki i powiedziała na koniec tej wizyty, powiedziała zdanie, które zmieniło życie Beaty: masz talent do wróżenia. No i oczywiście, sugerując się tą wypowiedzią, Beata zaczęła w liceum wróżyć. I miała talent, bo po jej wróżby przychodziły nie tylko koleżanki, również nauczycielki. Potem przeprowadziła się do Warszawy. Wcześniej jeszcze w liceum to wróżyła ze zwykłych kart. Tak, ale jak przeprowadziła się do Warszawy, zaczęła wróżyć kartami Tarota świetnie się powodziło, w krótkim czasie zarobiła wróżbami na własne mieszkanie, tyle że właśnie zaczęły się dziać rzeczy dziwne. Najpierw okazało się, że niektórym osobom w ogóle nie musi stawiać kart, nie musi ich rozkładać. Cała historia, którą miała danej osobie opowiedzieć, pojawiła się w umyśle Beaty parę sekund po tym, jak klient przekroczył próg jej mieszkania. Tak. I teraz zwróćmy uwagę na to zjawisko, bo ono całkowicie burzy wiarygodność ideologii stojącej za wróżbiarstwem. Co mówi wróżbiarstwo? Co mówią ludzie wróżący na temat idei wróżbiarstwa? Że ci, którzy wróżą z rąk, mówią, że przyszłość człowieka jest zapisana w liniach papilarnych jego dłoni. Tak? Wróżący z horoskopów mówią, że los zapisany jest w układzie planet w chwili urodzenia. Natomiast kartomanci twierdzą, że interpretują zestaw kart, które losowo wyciąga ich klient. Ale Beata po pewnym czasie już nie musiała rozkładać kart. Całą opowieść dla niego miała w głowie. Oczywiście rozkładała później te karty, ale nawet na nie nie patrzyła. Chodziło jej o to, że ten człowiek wszedł do osoby wróżącej kartami, nie do jakiejś jasnowidzącej. I to jest dowód na to, że cała ideologia stojąca za wróżbiarstwem jest fałszywa. Ale ona, mimo tego, że to wszystko było już nielogiczne, nie zniechęciła się do wróżbiarstwa. Następnym etapem dziwności w tej historii, dla Beaty również, było to, że ona rozkładała karty, zaczęła mówić człowiekowi i budziła się po pół godziny mówiąc. Nie miała pojęcia, co temu człowiekowi wcześniej opowiadała, ale w tym programie moim Jarmark Cudów powiedziała, że głupio było jej zapytać, co ja takiego ci powiedziałam, że tak się boisz. Bo widziała, kiedy się wybudzała, widziała naprzeciwko siebie przerażone oczy. Tak? Szybko kończyła wróżbę, w związku z tym kasowała pieniążki i żegnała się z tym człowiekiem. I teraz, po pierwsze, Beata przez te nieświadome pół godziny nie mówiła od rzeczy. Bo ludzie po prostu by wyszli i po chwili nie miałaby klientów. Mówiła rzeczy inteligentne, ale nawet to, że jakaś zewnętrzna wobec niej inteligencja przejmowała władzę nad jej ciałem i głosem, nie spowodowało to, że Beata zerwała z tarotem. Nie zerwała z tarotem. I dopiero to, o czym mówiłem na początku, było początkiem kryzysu. Duch, zły duch stojący za wróżbiarstwem, wciąga bowiem w tę historię całą jej rodzinę. Beata widziała mężczyznę i kobietę, bezcielesne postaci. Bała się, że zwariowała, nie powiedziała tego nikomu i pewnie wróżyłaby do dzisiaj, gdyby nie to, że te dwie postaci, mężczyzny i kobiety, zaczęły widzieć jej małe dzieci. One wybudzały się nocą z krzykiem, z płaczem przychodziły do rodziców, skarżyły się na niemiłą panią i brzydkiego pana. I dopiero wtedy Beata przyznała się mężowi, że również widzi w domu tę parę, mężczyznę i kobietę. Mąż powiedział, no to chyba wiesz, co robić, tak? Tego samego dnia potargała, spaliła karty. Mąż połamał akcesoria wróżbiarskie i nad ranem wyrzucił to do Wisły wszystko. Oczywiście nad Beatą miała miejsce modlitwa o uwolnienie, ale jej historia nie jest zamknięta. Ona nie jest jeszcze do końca w pełni właścicielką swojej wyobraźni. Ten proces powrotu do normalności trwa czasami lata. Modlitwa o uwolnienie to jest czasami za mało. Powinny być egzorcyzmy. Tak? I mimo to, że Beata nie jest właścicielką całej swej woli i wyobraźni, do tych egzorcyzmów nie doszło, przynajmniej z tego, co ja wiem. Medytowanie tych satanicznych symboli umieszczonych na kartach Tarota doprowadziło wróżącą do głębokiego opętania. I teraz przyjrzyjmy się tej sytuacji. Mamy do czynienia z obiektywną rzeczywistością. Wiemy o tym dlatego, że małe dzieci nie bałyby się wytworów wyobraźni swojej mamy. Ta sytuacja przekraczała tę wyobraźnię. Te dzieci widziały to, co widziały, jedno z nich i drugie. Jedno z nich tylko potrafiło mówić i powiedziało o tym właśnie, że to jest strasznie nieprzyjemne dla nich. Bało się tego. I teraz demoniczna rzeczywistość stojąca za fenomenem wróżbiarstwa jest równie realna jak wiatr, prąd elektryczny czy kamień. Oznacza to tyle, że niezależnie od tego, o czym byśmy mówili, jak byśmy przedstawiali, czy w sposób naukowy, w cudzysłowie, jak Jung i jego naśladowcy, czy jakikolwiek inny sposób, no to każda z tych interpretacji próbuje ukryć to obiektywne istnienie demonicznej rzeczywistości, która przywoływana jest tymi symbolami, no bo ten kult jest żywy i ci ludzie, którzy przychodzą po dar, jakim jest informacja o przeszłości, od tego daru ma zależeć bardzo dużo w ich życiu, więc ci ludzie otwierają się na autorytet dawcy, czyli osoby, która wróży kartami, a tym samym otwierają się na świat duchowy, który stoi za tą osobą, która wróży. Mamy do czynienia z rzeczywistością demoniczną i z mechaniką otwarcia się. I teraz są osoby wróżące, które mówią takim językiem na okrągło, że właściwie wszystko z tego można wyciągnąć każdy wniosek. Są takie osoby, które doskonale czytają mowę ciała i opowiadając pewną historię, idą w te kierunki, które widzą, że ten człowiek reaguje na to. No, istnieją nieprawdziwi wróżowie. Ale jeśli przychodzisz do tarocisty i on ci mówi nagle, w pewnym momencie, na samym początku, coś, o czym nie wie nikt inny na świecie, tylko ty, i to są zazwyczaj rzeczy związane z grzechem, no to demon wie przecież o twoim grzechu. Szczególnie o tym, który jest niewyspowiadany. Jakie są konsekwencje tego wejścia w relację z prawdziwym wróżem lub jasnowidzem, czyli z prawdziwym demonem, który stoi za tą dziedziną kartomancji, dywinacji, różnie się na to mówi. Po pierwsze, rozpad relacji. Nieprzerwane pasmo klęsk życiowych. Słyszałem od egzorcystów o dziesiątkach małżeństw, które rozpadły się, gdy żona zaczęła się radzić w najważniejszych sprawach życiowych u wróżów. Oczywiście nie chodzi tylko tutaj o tych, którzy wróżą kartami tarota. Teraz są bardzo popularne wróżby kartami anielskimi, I Ching, numerologia. Chodzi o to, że jeśli trafiamy do prawdziwego wróża, to przez niego mówi demon. Jak zapowiadało kilka pokoleń ludzi niewierzących, XXI wiek miał być wiekiem religii, albo nie miał być go wcale, tak? I ci ludzie oświeceni myśleli, że to zdanie jest nieprawdziwe, tak? Że ludzie będą wyznawać ateizm. No bo to są wierzenia w nieistnienie Boga. To nie ma żadnego... Żadna droga naukowa nie może prowadzić do prawdy o świecie duchowym, dlatego że narzędzia naukowe tylko i wyłącznie mogą opisywać rzeczywistość, rzeczywistość przyrody, tak? Bo mamy przyrodę i świat nadprzyrodzony, więc nauka może tylko i wyłącznie badać przyrodę. No, najczęściej to, co jest zmysłami dostępne, chociaż dzisiejsze narzędzia bardzo głęboko w strukturę świata mogą wejrzeć ludzie poprzez te narzędzia. I teraz Ludzie dzisiaj odchodzą od sprawdzonych przez wieki ujęć religijnych na rzecz religii zrób to sam. Dlaczego? No bo religia stawia wymagania. Więc ludzie, którzy dali sobie narzucić wierzenia, absurdalne wierzenia, tak? No bo dzisiaj żyjemy w świecie zabobonnym. I to, że wyparto z przestrzeni, w której żyjemy, z ideosfery, że wyparto chrześcijaństwo, że Zachód się całkowicie sekularyzował, wcale nie doprowadziło do tego, o czym myśleli ci, którzy wyznawali ideologie oświeceniowe. Wcale nie prowadzi do ateizmu, tylko prowadzi do pogaństwa. Te wszystkie wierzenia New Age są właśnie pogaństwem. I okazało się, że ci ludzie niewierzący są bardziej zabobonni niż stare baby na wsi. Więc ludzie, którzy odchodzą od tych sprawdzonych przez wieki ujęć religijnych, łapią się jakichś wypowiedzi jakichś ludzi, którzy udowadniają, że oni wszystko wiedzą, ale mają tylko doświadczenie jednego swojego życia. To nie jest próba, dzięki której oni mogliby w ogóle wypowiadać się na temat swoich wierzeń, tak? Bo to trzeba sprawdzać przez pokolenia. Jakie są konsekwencje tego, że wierzysz w to, a nie w coś innego? Dziś wiele osób wierzy, że po śmierci każdy z nich będzie żyć w świecie, który sobie za życia wymyśliły. Tak? W co wierzysz, to ci się stanie. No ale to jest chyba jeden z większych triumfów szatana, że ludzie przestali wierzyć w obiektywność świata duchowego. On niestety jest obiektywny, więc cokolwiek byś sobie nie pomyślał, to nie da się zmienić rzeczywistości. To, że ja będę się zarzekał, że istnieją energie, a nie osoby, demoniczne osoby, które wpływają poprzez właśnie medytację, hipnozę. Czasami ludzie w hipnozie też się otwierają na sferę duchową. Więc ja mogę być przekonany, że zmienić moje życie może kamień, który sobie zawieszę na szyi, czy też jeśli przestawię te meble, gdybym przestawił te meble, to według innego zabobonu feng shui, to zmienię swoje życie. To jest absurd. I ten absurd jest tak atrakcyjny, ponieważ świat, w którym powstał, jest całkowicie pozbawiony Boga. Od momentu, kiedy człowiek zrobił siebie miarą wszystkich rzeczy, no to zaczął być ślepy. Jeśli jesteście jeszcze ze mną, to mam nadzieję, że będziecie skłonni odpowiedzieć na moją prośbę. Proszę o wsparcie Radia Niepokalana FM. Głosimy tam Ewangelię i bronimy wiary. Jeśli skorzystałeś, jeśli uważasz, że to, co robimy, ma sens, wesprzyj nas. Teraz jest zrzutka. Link do niej jest w opisie tego kanału i na moim Facebooku, w poście, który jest przypięty na samej górze tego profilu. My codziennie modlimy się za darczyńców, a jałmużna zakrywa wiele grzechów. Rzeczywistość jest taka, jaka jest. Można zamykać oczy, można wierzyć, że grzech jest jakąś starodawną kategorią, no ale to niczego w tym świecie obiektywnym nie zmienia. Ktoś, kto wchodzi ślepy do pomieszczenia, gdzie jest mnóstwo przedmiotów, tak jak człowiek, który oślepia się, nie używając kategorii grzechu, no to będzie się potykał, a w końcu może sobie rozbić głowę o ścianę. Więc tylko nauka i wiara, tylko rozum i chrześcijaństwo, to jest ujęcie, dzięki którym tymi dwoma rękami poznawania rzeczywistości, fides et ratio, jesteśmy w stanie dzięki temu poznaniu prowadzić owocne życie, czego sobie i wam życzę. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju

0: cieszę się bardzo, kiedy słyszę od przełożonego, czy od biskupa, czy gdzieś tam od księży z jednej, czy drugiej diecezji, czy ze zgromadzenia, że jest po Kowalewie, po terapii w Kowalewie i świetnie pracuje. Trzeba nauczyć tego człowieka żyć jakby na nowo, zmienić te stare schematy, pewne rytuały, które wokół alkoholu się wytworzyły, nauczyć takich metod, sposobów radzenia sobie ze stresem, z emocjami, co jest ewenementem, czego ja jakby doświadczyłem, przychodząc tutaj do ośrodka, to jest też ta posługa wśród parafian. Ten ksiądz nie jest odstawiony na boczny tor. Można posługiwać, pracując nad sobą i na nowo odkrywać tą radość, radość z terapii. I to nie jest problem słabej woli. Bo często też chce przerwać taka osoba uzależniona, tylko jakby nie wie w jaki sposób, tak? Wstydzi się i ten wstyd jest czymś, co będzie. Albo bardzo ważny mechanizm, mechanizm dumy. Najważniejszy zawsze jest ten pierwszy krok, czyli uznanie bezsilności.
1: Dzień dobry, szczęść Boże. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Niebo Otwarte. Dzisiaj w naszym sobotnim spotkaniu i tej godzinnej rozmowie, która przed nami, naszym gościem będzie ksiądz Krzysztof Raj, psycholog kliniczny, dyrektor diecezjalnego ośrodka duszpasterstwa trzeźwości w Kowalewie, ale również suicydolog. Szczęść Boże, proszę księdza.
0: Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy.
1: To jest pełna wizytówka księdza, czy należałoby coś do niej dodać?
0: Zawsze coś się znajdzie do dodania, także na pewno też jestem koordynatorem zespołu pomocowego diecezji kaliskiej dla księży w różnego rodzaju kryzysach. Ostatnio dość głośno też w Polsce było w mediach na ten temat. Też jestem kuratorem dla duchownych, którzy dopuścili się przestępstw wykorzystania seksualnego nieletnich w mojej diecezji.
1: No właśnie, poruszamy bardzo taki nośny temat dzisiaj, ponieważ związany z chorobą, która dotyka każdego człowieka, więc dotyka również kapłanów. To jest taka choroba, tak jak kiedyś usłyszałam, choroba bardzo stygmatyzująca, która jest widoczna gołym okiem, nie da się jej ukryć. Tutaj nie można nakleić plasterka, nie można tego zabandażować i to jest niestety również choroba, która zatacza szerokie kręgi. Proszę o tym opowiedzieć.
0: Jeżeli chodzi o uzależnienie i o chorobę alkoholową, to po prostu mamy na to takim brzydkim językiem, powiem psychologicznym, medycznym. To jest jednostka nozologiczna. To jest choroba, którą możemy zdiagnozować, ma swoje kryteria. I ta choroba właściwie dotyka nie tylko tej osoby, która jest uzależniona, ale dotyka tak naprawdę całego społeczeństwa i nawet jeżeli nie bezpośrednio, bo ktoś z rodziny choruje, to czy ktoś z znajomych choruje, to przecież idąc do sklepu nawet spotykamy takich ludzi w naszym takim codziennym życiu.
1: Ja najczęściej myśląc o chorobie alkoholowej, myślę o takim najbliższym otoczeniu tej osoby chorej, ale jeśli mówimy o kapłanie, który jest proboszczem w parafii, czy w związku z tym, że dotyka go taka choroba, czy współuzależnionymi stają się również parafianie?
0: Ja często parafię porównuję do rodziny, które mamy tworzyć, na wzór rodziny, tak? Też mówimy rodzina parafialna, tak? Wspólnota, a więc rodzina, tworzymy więzi, relacji. Jeżeli chodzi o duchownych, o kapłanów, którzy posługują w parafiach, to odbija się to tak negatywnie na całej parafii, na całej posłudze tego księdza.
1: Mm-hmm. Czy ten mechanizm, który jest związany ze współuzależnieniem w rodzinie, w pojęciu takim tradycyjnym, można odnaleźć również właśnie w takiej rodzinie poszerzonej, w parafii?
0: Jak najbardziej. Ja jestem zwolennikiem tej tezy, że tak. Chociażby maskowanie, krycie, tak, niezgłaszanie przełożonym wyższym, nie? Czy dziekanowi, czy po prostu swojemu biskupowi, czy przełożonemu wyższemu zakonnemu takiej sytuacji. Ja też zawsze mówię, jeżeli widzimy te symptomy choroby alkoholowej, najpierw trzeba podejść na spokojnie, bez oceniania, bez krytykanstwa, umówić się, porozmawiać z tym księdzem i powiedzieć po prostu, co zauważamy, tak? Ale jeżeli taka rozmowa interwencyjna, taka interwencja nie pomoże, to jakby naszym obowiązkiem jest, jako ludzi wierzących, z troski o życie, o zdrowie tego duchownego, tego kapłana, no, zgłosić to przełożonym. I też mówię, jeżeli tego nie zgłaszamy, to przykładamy jakby rękę też do rozwoju tej choroby, do utraty zdrowia, takiego fizycznego, duchowego, psychicznego, tego duchownego, ale także często do śmierci, tak? Bo jeżeli chodzi o chorobę alkoholową czy uzależnienia, ja zawsze, jak gdzieś mogę publicznie wystąpić, powiedzieć, zwracam uwagę na dwa czynniki. To jest choroba, która prowadzi do śmierci, to jest choroba śmiertelna i to jest choroba z nawrotami. I żeby z tego sobie zdać bardzo mocną sprawę.
1: Ksiądz tutaj wspomniał, kiedy księdza przedstawiałam, wspomniał ksiądz o tym, że jest ksiądz również suicydologiem. Czy to rzeczywiście jest tak silnie powiązane w związku z tą chorobą?
0: Znaczy to jest bardzo skorelowane ze sobą, tak? Jakichś takich badań może nie ma na ten temat, tu jest też taka pewna nisza, ale osoby, które pracują z ludźmi uzależnionymi, terapeuci uzależnień, bardzo mocno na to zwracają uwagę. Wczoraj byłem na interwencji kryzysowej u jednego z moich parafian. Zobaczymy, co dzisiaj zrobi. Wczoraj obiecał, że zgłosi się do swojego lekarza, tam jego siostry go zawiozą. 62 albo 3-letni człowiek, żeby dostać skierowanie na detoks i zgodził się, że pójdzie na terapię uzależnień. Tak? Co z tego będzie, to Pan Bóg pokaże. Na tamtym etapie mi się zgodził, ale sygnalizował, że ma takie myśli, tak, sygnalizował, tak, że chce sobie odebrać życie, że nie ma odwagi. Ja też zawsze mówię, żeby jakby nie romantyzować śmierci samobójczej człowieka na skutek agresji, którą ten człowiek przekierowuje na siebie i odbiera sobie życie, ponieważ to jest nie akt odwagi, ale akt tchórzostwa. Akt odwagi to jest wtedy, kiedy mamy różne problemy, sytuacje. U tego człowieka bardzo mocno emocjonalnie nie pogodził się ze śmiercią swoich bliskich, krewnych, którzy odeszli, szczególnie jego mamy. I trzeba się zmierzyć z tym trudnym doświadczeniem, tak? Stawić mu czoło, pójść na terapię, nie szukać czy w alkoholu rozwiązania, bo alkohol odcina nas od uczuć, odcina nas od emocji. Wracając do tego też, że postawiłem warunek mojemu księdzu biskupowi, bardziej to była moja prośba, ufam, że wynikało ze świadomości tego, jak trudne zadanie zostaje mi powierzone. Nie? Jeżeli chodzi o pracę z duchownymi uzależnionymi. I mam nadzieję i ufam, że to też było jak takim aktem odpowiedzialności z mojej strony.
1: Mm-hmm. Nie wiem, czy istnieją jakieś badania, które pokazują, o jakich liczbach duchownych rozmawiamy, bo ja znalazłam tylko takie dane, że w ciągu 6-tygodniowej terapii od 1994 roku te terapie w waszym ośrodku skończyło 1300 kapłanów. Nie wiem, czy to jest duża liczba. Próbowałam to sobie na ten długi okres, prawie 26 lat, przełożyć i mam wrażenie, że to nie jest zbyt duża liczba.
0: Mhm. Też trzeba wziąć pod uwagę, że niektórzy kapłani byli po kilka razy tutaj u nas na terapii. No druga rzecz jest taka, że też kapłani korzystają z takiej świeckiej terapii, tak to nazwijmy, nie? W innych ośrodkach, nie tylko z naszego tutaj Kowalewskiego ośrodka, który jest jakby dedykowany tylko i wyłącznie osobom duchownym. Tutaj na terapii nie mamy osób świeckich. Często właśnie o te liczby dostaję pytanie, nie mamy takich wiarygodnych czy przeprowadzonych na szeroką skalę badań, ale jedno, co mogę powiedzieć z obserwacji moich własnych, z mojej pracy z duchownymi uzależnionymi, też z pracy różnych terapeutów, z którymi mam kontakt, że ta liczba nie odbiega jakoś tak mocno od liczby po prostu populacji, która no, się uzależnia.
1: Księża są postrzegani jako grupa zawodowa, no rzeczywiście bardzo, bardzo widoczna, dlatego, tak jak mówię, ta choroba stygmatyzuje. Jeżeli się widzi tę chorobę, odkrywa u kogoś, kto służy innym, kto wykonuje tę posługę taką społeczną, jest widoczny, wtedy to staje się problemem głośnym i chorobą głośną. Proszę mi powiedzieć, kogo dotyka ta choroba? Kto jest najbardziej narażony na zachorowanie na tę chorobę?
0: Jeżeli chodzi o chorobę alkoholową, czy w ogóle o taką predyspozycję na uzależnienie się, to jest to choroba demokratyczna właściwie, tak? Ona może dotknąć każdego. My teraz współcześnie patrzymy w tym modelu biopsychospołecznym na uzależnienie, czyli po prostu w życiu takiego człowieka, który się uzależnia, jest splot pewnych czynników. Przede wszystkim mamy taką podatność biologiczną na uzależnienie, tak? Że ta osoba łatwiej się uzależnia.

0: jak i duchownie, tak? Czy osoba świecka ma takich wokół siebie osób, tak? Bo ten alkohol niestety nam przy różnych takich spotkaniach społecznych bardzo mocno towarzyszy. Czy po prostu społecznie, nie wiem, trafia na takiego przełożonego swojego, z którym nie jest w stanie budować relacji, czy może wykazuje nawet, nie chcę tu być jakimś takim wyrokującym, ale księżami sygnalizują, na przykład wikariusze też, którzy trafiają, to nie tylko proboszczowie zapijają, albo nie tylko wikariusze, czy uzależniają się, ale na przykład był taki proboszcz, który właśnie takie cechy mobbingu wykazywał wobec tego swojego wikariusza, tak? I to jest zawsze, każda sytuacja jest indywidualną sytuacją, indywidualnym doświadczeniem. O tej stygmatyzacji społecznej duchownych, dlaczego też tak trudno duchownym się przyznać, ja pod tego typu wywiadami spotykam się z różnym hejtem, tych komentarzy właściwie nie ma sensu czytać, tak? Bo to jest jakby agresja w stosunku do kościoła, do wspólnoty. Nie wiem, z czego to się bierze, z czego to wynika. Pewnie jakieś takie uwarunkowania społeczne temu sprzyjają, pewien trend, który się bardzo mocno pojawia, ale pamiętajmy, że za każdym księdzem, który zapije, który uzależni się od alkoholu, to jest konkretny człowiek, to jest konkretna osoba, kryje się bardzo czasami trudna, konkretna historia jego życia, jego doświadczeń, które zbierał do tej pory przez całe to swoje życie.
1: Wspomniał ksiądz o tych specjalnych jakichś predyspozycjach, które otwierają nas na uzależnienie. Czy można tutaj też do tego dorzucić genetykę, uwarunkowania genetyczne i chorobę, która występowała wcześniej w rodzinie?
0: To jest bardziej ten, ja bym to wiązał bardziej z tym czynnikiem społecznym. Bardzo lubię teorię społecznego uczenia się profesora Bandury. Zachęcam, żeby się tam zapoznać, naszych drogich słuchaczy. I nie tyle nawet może i genetyczne uwarunkowanie tutaj będzie miało miejsce, tylko pewne modelowanie, tak? Że ja będąc, wzrastając w rodzinie alkoholowej, w domu, gdzie ten alkohol występował, uczę się pewnych zachowań, widzę te zachowania, tak? Czy widzę, jak moi bliscy radzą sobie ze stresem, z trudnymi emocjami, właśnie za pomocą takich destruktywnych metod, które tak naprawdę nie są czymś sobie można poradzić, tylko odcinają się właściwie od rzeczywistości, od swoich emocji, od swojego stresu, właśnie poprzez tą substancję psychoaktywną, jaką jest chociażby alkohol. Jeżeli chodzi o tą, mówi się tak właśnie w podejściu, że jest taka pewna predyspozycja, tak? Póki co ja nie spotkałem, może coś uda się takich badań, że jest jakiś splot tych genetycznych, tak? Że możemy, widzimy czyjeś DNA, jesteśmy w stanie powiedzieć, ta osoba się uzależni, tak? Ale jest taka pewna predyspozycja, że ktoś łatwiej, szybciej uzależnia się, ale właściwie to grozi każdemu z nas, tak? Mamy bardzo mocno też już to skorelowane z tym ośrodkiem nagrody, tak, ta niedobra, ta tak zwana szybka dopamina, tak, i to w każdym uzależnieniu będzie wiodło prym, że szybko taki koktajl w moim mózgu neurobiologiczny występuje, właśnie jest wyrzut dopaminy, jest wyrzut oksytocyny, jeszcze tam innych neuroprzekaźników, neurohormonów w moim mózgu, ale co właściwie wtedy się dzieje, kiedy człowiek wypije alkohol? Organizm dostaje taką czerwoną, lampka się zapala, jest trucizna. Trzeba tą truciznę wydalić z tego organizmu, jak najszybciej ją przetrawić, przepalić, mówiąc takim kolokwialnym, codziennym językiem. I dlatego ta dopamina, to wszystko się tam wydziela w moim mózgu. Jest taki ten przyjemny stan, ale tylko dlatego, że organizm dostaje walcz, albo umieraj. Taki sygnał, nie? I to nie ma nic żadnego związku z tą taką dobrą dopaminą, którą wydziela nam się, kiedy zrobimy coś fajnego, osiągniemy jakieś dobre rzeczy, nie wiem, zaopiekujemy się bliskimi, ksiądz na parafii, kiedy jakiś tam sukces odniesie, fajne kazanie powie, wygłosi, parafianie przyjdą, porozmawiają, tak? To jest ta dobra dopamina, która nam się wydziela, która powoduje, że no właśnie człowiekowi się chce, czuje się zmotywowany do działania. A ta niedobra dopamina, która demotywuje właściwie człowieka

0: jakichś fajnych życiowych osiągnięć, do rozwoju, także i też do modlitwy, człowiek czuje się zdemotywowany.
1: Mówi tutaj ksiądz tak bardzo zero-jedynkowo. Alkohol to trucizna. Wypijesz troszeczkę, organizm reaguje.
0: Mamy na to badania. Mamy na to badania.
1: Ale chcę zapytać, na pewno, ale chciałam zapytać o to, przecież Pan Jezus też pił wino. Mamy przecież w Piśmie Świętym wiele takich historii, w których to wino jest pokazane jako trunek, który ma rozweselić człowieka, który ma spowodować, że możemy radośnie świętować pewne wydarzenia. Jest wesele w Kanie Galilejskiej. No i jak z tym obrazkiem sobie poradzić jeszcze w kontekście właśnie kapłańskim i wychodzenia z choroby kapłanów? A drugie pytanie, które chciałam zadać, jeżeli ksiądz, który rzeczywiście odkryje w sobie takie uzależnienie, w jaki sposób może sprawować Eucharystię? Przecież decydując się na abstynencję, to jest takie czysto ludzkie pytanie. Jak sprawuje Eucharystię, nie używając wina? Jak to Kościół rozwiązał?
0: Zacznijmy od tego drugiego pytania, bo jest mniej skomplikowanym pytaniem. Mamy instrukcję, że wobec duchownego, który ma stwierdzoną chorobę alkoholową, chociaż ja to też rozszerzam, staram się też tłumaczyć, w ogóle problem z substancjami psychoaktywnymi, ale wobec kapłana, który ma problem z chorobą alkoholową, on dostaje specjalną zgodę, pisze pismo do swojego ordynariusza przełożonego i dostaje specjalną zgodę na to, żeby odprawiać na moszczu winnym. Nie? Czyli to jest sok winogronowy, stuprocentowy i on nie zawiera alkoholu. Tu księża, którzy przebywają u mnie w Kowalewie na terapii w naszym ośrodku, to oni właśnie już z urzędu jakby odprawiają na tym moszczu winnym. Ja nie mam tej zgody, bo cieszę się bardzo i z każdym dniem jakby dziękuję Panu Bogu, że nie doświadczam tej trudnej choroby, jaką jest choroba alkoholowa, bo wiem, jak trzeba się z tym mierzyć, jaki to jest wielki wysiłek, trud, który musi taki kapłan podejmować, który się zmaga z tą chorobą, ale myślę, że bardzo podobnie też i osoby świeckie, nie myślę, tylko wiem to na pewno, tak, to oni mogą właśnie na tym moszczu winnym sprawować Eucharystię. Teraz co do mszy świętej, do Eucharystii, to wszystko nie jest też takie zero-jedynkowe. Trudno teraz tak w paru zdaniach na to odpowiedzieć. Ja też tutaj nie jestem kompetentny. Ja zajmuję się bardziej tą dziedziną tutaj, jeżeli chodzi o psychologię. Oczywiście jestem też duchownym, mam tą podstawową wiedzę teologiczną, studiów teologiczną, ale trzeba by porozmawiać tak uczciwie z biblistami, jak to jest to tłumaczenie. U pana Roberta Rutkowskiego w książce Alkoiluzja jest rozdział temu poświęcony. Z tego, co wiem i pamiętam z tego rozdziału, bo już któryś miesiąc do tyłu tą książkę czytałem, to jest tam takie rozróżnienie na dobre wino i złe wino. I tak jest też i w Piśmie Świętym. Tak? Nie przygotowywałem się jakoś specjalnie do tej rozmowy, tak, od tej strony tych cytatów, ale w Piśmie Świętym, z tego, co też wiem, jest też przestroga przed nadmiernym upijaniem się, że upijanie prowadzi właśnie do grzechu, tak? Czyli no tutaj trzeba też co do ilości. Ja kiedy odprawiam mszę świętą, nie używam jakiejś wielkiej ilości, tak? Wielkiej ilości tego alkoholu, ale trzeba by tutaj z biblistami na ten temat porozmawiać. Póki co no mamy takie instrukcje jako ksiądz, że jestem tutaj posłuszny, my wszyscy wierni, tak? Wierzę w realną obecność Chrystusa na mszy świętej. Wierzę w to, że właśnie tam jest Jego krew, że tam jest Jego ciało. Mamy też cuda eucharystyczne, które tym niedowiarkom gdzieś to bardzo mocno też pokazują, czy potwierdzają, których nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Także póki co nie uzależniłem się, sprawuję od 2011 roku, trzeba się zastanowić, jako ksiądz Eucharystię, tak, i nie zaszkodziła mi ta ilość alkoholu.
1: Opowiada ksiądz tutaj o księżach, którzy się uzależniają. Ja sobie myślę, że chyba kluczowym problemem jest problem związany z emocjami i z tego, co wiem, a gdzieś tam też w rodzinie ten temat jest obecny. Podejrzewam, że tak jak w większości polskich rodzin, bo temat uzależnień jest bardzo powszechny w Polsce, mamy tutaj do czynienia z jakimś nieprzepracowaniem emocji, nieumiejętnością nazywania emocji. I wiem na pewno, że w terapii to jest jeden z głównych tematów, na których się pracuje, żeby zacząć się nauczyć mówić o swoich emocjach, nauczyć je nazywać. Czy tak jest też w tej terapii kapłańskiej?
0: Dokładnie tak samo, tak? My stosujemy te same metody, które są przyjęte, te same standardy, które są przyjęte, jeżeli chodzi o terapię uzależnień i w Polsce, i tak naprawdę na całym świecie. Jeżeli mówimy o mechanizmach, to mamy trzy takie podstawowe mechanizmy uzależnienia, które podtrzymują to uzależnienie. Nie wiem, czy tak mi tutaj wypada takim żargonem psychologicznym mówić, bo wiem, że to też nie jest jakoś tak medialne, ale taki podstawowy mechanizm to właśnie nałogowego regulowania emocji poprzez zażywanie substancji psychoaktywnej albo, bo też o tym trzeba powiedzieć, zachowanie behawioralne. Tak? Czyli najprościej mówiąc, najkrócej, po prostu osoba reguluje się emocjonalnie. Tak? Nie, wycisza się, uspokaja, kiedy jakieś takie trudne emocje się pojawią. I jednym z podstawowych rzeczy, dostają u nas też kapłani takie prace domowe różnego rodzaju, będąc na terapii, tak? Uczą się nazywać pewne emocje, tak? Uczą się pewnych definicji też emocji, jakby odnosić do konkretnych sytuacji w swoim życiu. Tak? Drugim takim ważnym mechanizmem to jest mechanizm rozdwojonego, rozproszonego ja, kiedy no właśnie pojawia się to ja wielkościowe, kiedy człowiek właściwie jest półbogiem, już można by powiedzieć, tak, kiedy jest pod wpływem tej złej dopaminy, tak, i właściwie nie jest sobą wtedy, tak, bo ta substancja zmienia jego osobowość, jego świadomość, tak, a później to ja upadłe tak zwane, kiedy człowiek jest na głodzie alkoholowym, tak, kiedy doświadcza skutków odstawienia tego alkoholu, kiedy ta substancja no właśnie zostaje wydalona z organizmu, tak? I tam się pojawiają wyrzuty sumienia u takiego człowieka, tak, że znowu na przykład zawaliłem, znowu mi się nie udało, znowu ta substancja jakby wygrała ze mną, tak? I zobaczyć trzeba, że jak głęboka jest ta choroba, że ona dotyka najgłębszych struktur nas jako ludzi, a więc tego naszego ja, tej naszej tożsamości, kim my jesteśmy. Taki człowiek właściwie uzależniony, on nie wie do końca, kim on jest, tak? Bo żyje w takim rozdwojeniu, w takim rozproszeniu tego własnego ja. I tak trudno jest, znaczy na terapii trzeba to ja zintegrować tego człowieka, tak, żeby on miał taki zintegrowany ten obraz siebie, tego kim ja jestem, dokąd podążam, tak, i właściwie w jakim tym kierunku idę. Jeżeli ktoś czynnie pije alkohol, jest w tej czynnej fazie uzależnienia, to podąża drogą donikąd, tą drogą do destrukcji. Jeżeli ktoś jest w tej fazie remisji, no właśnie, to podąża tą drogą wyzwolenia, budowania fajnych, pięknych rzeczy w swoim życiu. I kolejny mechanizm, bardzo ważny, jeżeli chodzi o uzależnienie, tłumaczy nam, dlaczego my wierzymy tym osobom, tak? Bo oni są przekonani, że mówią prawdę, kiedy nas oszukują, tak? Od jutra już nie będę pił, nie napiję się, od jutra wezmę się za siebie, pójdę na terapię, tak? I często my wierzymy tym osobom uzależnionym. Dlaczego? Bo oni żyją w tym mechanizmie iluzji i zaprzeczenia, takiej bańce, jakbyśmy sobie wyobrazili, i oni są przekonani, że tak będzie. Tak? Oni w to wierzą po prostu, tak? Mhm. Tak? Jeżeli ktoś coś wierzy, mówi z przekonaniem, to my jesteśmy w stanie uwierzyć takiej osobie, tak? Ale to jest iluzja, to jest ten świat iluzoryczny, który ta osoba po prostu wytworzyła sobie wokół tych mechanizmów właśnie uzależnienia, wokół tej substancji i po prostu zna to rozwiązanie, tak? Że kiedy jest mi trudno, ciężko, albo kiedy coś fajnego się wydarzy, tak? Bo w nagrodę też przecież kiedy coś się uda, osoby uzależnione piją. To nie zależy, czy to są te trudne emocje, czy te takie dobre emocje, fajne, przyjemne, jakiekolwiek emocje, tak, to taka osoba po prostu no, sięga po ten alkohol, po tą substancję. Dlatego trzeba rozbić na terapii właśnie tą iluzję, tą bańkę, pokazać realnie, tak, jak ten alkohol niszczy, czy jest destruktywny dla tej osoby, dla jego otoczenia, dla tych ludzi, którzy są postawieni wokół, czy to będzie kapłan, czy osoba świecka, która jest uzależniona.
1: Z tego, co ksiądz opowiada, to wyłania się taki obraz waszego ośrodka, który tak naprawdę buduje nową osobę, która patrzy na siebie w zupełnie nowy sposób i dzięki temu ma też możliwość odkrycia pewnej prawdy, której może nigdy w życiu nie była, nie usłyszała na swój temat.
0: Jasne. I to jest bardzo bolesny i bardzo trudny proces, tak? Dla takiego kapłana, który jest u nas w ośrodku na terapii. No bo jednak trzeba się czasami z bolesnymi doświadczeniami ze swojego życia zmierzyć. Ale można wyjść, jak ktoś tylko ma taką sobie odrobinę chęci tego, że ja troszkę chcę. I wtedy możemy jako terapeuci uchwycić się tak naprawdę tej odrobiny takiej woli, że ta osoba chce rzeczywiście zmiany w swoim życiu, tak? Bo tak naprawdę no, trzeba zmienić funkcjonowanie, nauczyć tego człowieka żyć jakby na nowo, zmienić te stare schematy, pewne rytuały, które wokół alkoholu się wytworzyły, nauczyć takich adaptacyjnych też metod, sposobów radzenia sobie ze stresem, z emocjami, czasami pokazać, że fajnie jest powrócić do jakiegoś starego hobby, do tego, co było kiedyś, co tak naprawdę zabrał ten alkohol. W życiu osób duchownych często tą duchowość alkohol zabiera, tak? Że nie ma tej modlitwy takiej indywidualnej u takiej osoby, tak? Bo właściwie tylko obowiązki, iż zamknąć się w tym swoim pokoju, w tym swoim mieszkaniu, na tej swojej plebanii i po prostu doświadczyć ulgi poprzez wypicie tego alkoholu. Żeby taki pełny obraz tej terapii, jak ona u nas wygląda, dlaczego ona jest troszkę inna na tle innych ośrodków, to trzeba jakby zauważyć na te elementy, na których my pracujemy. Przede wszystkim tym elementem głównym jest terapia uzależnień i mamy terapeutki uzależnień, które są certyfikowane. I one prowadzą te zajęcia. Ja też pracuję z duchownymi jako psycholog, jako takie wsparcie psychologiczne w tych procesach, które zachodzą. Mają obowiązkowo spotkania na grupowe, indywidualne, też na meetingach grup samopomocowych, na grup AA, żeby też uczyć się tego, co potem, kiedy taki duchowny skończy tą terapię stacjonarną, bo to jest tak naprawdę później też walka dalej, ale też co jest ewenementem, czego ja jakby doświadczyłem, przychodząc tutaj do ośrodka, to jest też ta posługa wśród parafian. Ten ksiądz nie jest odstawiony na boczny tor, nie? Tylko on jakby posługuje, sprawuje eucharystię, jeżeli tylko może, nie ma jakichś kar kanonicznych czy jakichś środków zapobiegawczych, że głosi homilię, że spowiada. I dla mnie też było to fenomenem, cały czas jakby teraz dla mnie jest to już naturalne, że ci parafianie od 30 ponad lat tutaj nauczeni do tego ośrodka, wiem, że te początki były trudne od mojego poprzednika, żeby tych ludzi jakby przekonać do tego, mówią, to są nasi księża. Tak? To jest nasz ksiądz na ten czas terapii. Tak? I taki ksiądz czuje się potrzebny. Nie spotkałem się, żeby był jakiś oceniony, czy źle potraktowany, czy żeby jakaś długa kolejka, jak jest tych więcej osób do niego do spowiedzi, się ludzi nie ustawiła. Nie? To też pokazuje, tak? że można posługiwać, pracując nad sobą i na nowo odkrywać tą radość z terapii. Nie tak dawno jeden z kapłanów opuszczał nasz ośrodek i mówi do mnie tak, że on właściwie 4 lata pracował jako wikariusz na tej parafii swojej, tak? I teraz jemu bardzo zależy, żeby jeszcze ten chociaż rok biskup go tam zostawił na tej parafii. Wpisałem to w rekomendacjach, bo to uzasadnił i było to rzeczywiście z mojej perspektywy dla niego dobre, tak? Bo on chce na trzeźwo zobaczyć tą wspólnotę, nie? Cały czas właściwie w nietrzeźwy sposób patrzył, nie był sobą, nie? I teraz ten rok chociaż na trzeźwo tych ludzi, których tam spotykał, którym głosił Słowo Boże, zobaczyć na trzeźwo, doświadczyć na trzeźwo tych relacji, tych więzi parafialnych.
1: To są genialne historie, mi ksiądz tutaj opowiada, bo mnie się z kolei maluje taki obraz księży, którzy odkrywając to, kim są naprawdę, i lepiej zaczynają spowiadać. I ponieważ są świadomi tego i swojej słabości, świadomi są tego, że nikt im nie może, że choroba nie może im zabrać tego, że są kapłanami, pozostają przyjęci do wspólnoty właśnie jako kapłani. Jesteś tutaj, możesz dalej posługiwać. Co więcej, daję ci taki kredyt zaufania, możesz być jeszcze lepszym księdzem. No dla mnie to jest po prostu i rekolekcje, i terapia w jednym. Także ci księża, którzy wychodzą z waszego ośrodka, ja im serdecznie życzę. Nie wiem, jakie tam są też statystyki. Właśnie ksiądz mówił, że niektórzy księża wracają, że to jest taka walka potem o tę trzeźwość. Ale że jest szansa, jest nadzieja, że właśnie mogę spojrzeć w trzeźwy sposób na swoich parafian.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o te statystyki, to jakby też szanuję wolność tych kapłanów, nie prowadzę jakby takich badań, ale cieszę się bardzo, kiedy słyszę od przełożonego, czy od biskupa, czy gdzieś tam od księży z jednej czy drugiej diecezji, czy ze zgromadzenia, że jest po Kowalewie, po terapii w Kowalewie i świetnie pracuje, nie? Że inny człowiek wrócił, tak? Ale no, niestety mamy te przypadki, że te nawroty się pojawiają. I teraz chcę być też dobrze zrozumiany, kiedy pojawi się nawrót, czyli zapicie, nie? To też jest pewien proces, że ten nawrót się pojawia, to są uczeni, żeby rozpoznawać, kiedy to się pojawia, ale kiedy ta osoba tego nie skontroluje i pojawi się to zapicie, nie dzieje się tragedia pod jednym warunkiem, że od razu zgłasza się taki duchowny do terapeuta albo mówi, nie wiem, swojemu proboszczowi, tak że się zdarzyło. I znowu mamy niedawny przypadek tutaj. Przypadek to jest osoba, to jest kapłan, to jest człowiek, który po pół roku, po ośrodku zdarzyło się zapicie. Nie? Życie mu się zaczęło układać i to też trudno zrozumieć taką osobą uzależnioną. Ktoś powie, no co on chciał, tak? Wrócił do posługi, został przyjęty do diecezji. Oczywiście na początek tak ad experimentum, na takim warunkowym dekrecie. Dostał parafię, mieszkanie, przyjechał tutaj na zjazd, mówi, że wszystko fajnie, bardzo fajny proboszcz, bardzo fajna ekipa, bo większy zespół tam, w którym pracuje duchownych księży, bo to większa parafia. I słyszę od innego, tak, bo mamy taką społeczność na grupie tutaj stworzoną też dla księży, żeby się wspierali na WhatsAppie na przykład, tak? I słyszę właśnie, że zdarzyło mu się zapicie, nie? Kiedy życie mu się zaczęło układać, a naprawdę był w bardzo trudnej sytuacji, tak? Ale co on zrobił? I to traktuję też jako sukces terapii. On od razu poszedł do proboszcza swojego i powiedział, że on musi na detoks. I trafił zaraz na ten detoks, nie?
1: To jest trochę tak jak ze spowiedzią, prawda? Upadam, idę do spowiedzi.
0: Tylko szukam to są ratunku. Dwie inne rzeczywistości, tak? Ja, tak. Pewna analogia, jasne, ale żeby też zrozumieć, że nie trzeba upadać, nie? W chorobie, tak? Są kapłani, którzy po jednej terapii, czy osoby świeckie, tak, które no, trwają w tym trzeźwieniu po 30, po 40, po 10, po 20 lat, tak? I to jest też sukces, tych ludzi, bo to jest codzienne monitorowanie siebie, codzienna też walka, wypracowanie też takich, to jest ciężka praca, może tak to nazwę, tak? Wypracowanie sobie nowych schematów funkcjonowania i życia. To tak jak z nami, chcemy coś zmienić w naszym życiu, jakiś taki nawyk, który może nie jest nawet obiektywnie złym nawykiem, ale chcemy to zmienić, nam to nie odpowiada, może jakieś takie cierpienie w nas powoduje, tak? Sami wiemy, ile trzeba się napracować, nie? Żeby to wykorzenić, żeby ten nawyk zmienić, tak? A tutaj jeszcze dochodzi cała ta otoczka oddziaływania tej substancji psychoaktywnej na mój organizm.
1: Chciałam księdza zapytać o te współuzależnienia. To jest taki temat też mi bliski. Czy w związku z tym, że choruje kapłan, czy to znaczy, że na terapię powinni się zgłosić również jego parafianie, żeby zrozumieć te mechanizmy działania tej choroby? Jak to wygląda?
0: Bardzo dużo wartościowych materiałów mam w internecie teraz, tak? Więc cała parafia nie musi zaraz na terapię czy do grupy współzależnionych. Można sobie poczytać, nie? Jak ta choroba działa, nie? I zastanowić się, czy rzeczywiście, no ja też jakby nie przykładałem ręki, czy nie zachowywałem się jak osoba współzależniona w rodzinie. Kolejna sprawa jest taka, że można na przykład spojrzeć na to w ten sposób, że to, co mogę dać, to prawdę przede wszystkim, nie? Czyli stawać w prawdzie. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, tak? I na tej zasadzie, tak, żeby stanąć w prawdzie. Aha, tutaj widziałem, nie chciałem zareagować z różnych powodów, ja nie oceniam tych ludzi, bo często po prostu czemu nie reagujemy, żeby komuś pomóc? Bo się boimy. Bo się boimy, tak? Bo może być jakiś ostracyzm społeczny, a może będę zaatakowany. Kiedy udzielam komuś pomocy, no to muszę się liczyć z tym, że mogą się jakieś straty pojawić, tak? Czy że mogę zostać zaatakowany. I właśnie tej pomocy gdzieś tam możemy nie udzielać po prostu ze strachu.
1: Czy spotyka się ksiądz z takim poglądem, że alkoholizm to zwykłe pijaństwo, że to po prostu nie jest choroba, o to chciałam zapytać. Ponieważ w Polsce, mam takie wrażenie, pokutuje takie pojęcie, po pierwsze, brak wiedzy na temat choroby alkoholowej, tego, że to jest choroba, na rzecz tego poglądu, że ksiądz, który ma problem z alkoholem, to jest po prostu pijak. I nie ma powodu, żeby mu pomagać, bo on robi to świadomie, z własnej woli, jest złośliwy, taki, siaki, owaki. Jak zmienić taką percepcję w Polsce? Bo wiemy, że ona jest też uwarunkowana historycznie. My ten problem ciągniemy jeszcze od czasów zaborów, kiedy za różne płody rolne płacono, zaborcy płacili alkoholem. To samo się potem powtarzało w czasie II wojny światowej, więc ten alkohol niestety mamy wpisany gdzieś w nasz genotyp i to się ciągnie za nami. Jak to zmienić?
0: Znaczy te zmiany już następują, nie? Te zmiany już następują bardzo mocno. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że no właśnie jesteśmy w tym modelu, tutaj wrócę do tych wcześniejszych fragmentów naszej rozmowy, w tym modelu biopsychospołecznym i to nie jest problem słabej woli. Bo często też chce przerwać taka osoba uzależniona, tylko jakby nie wie w jaki sposób, tak? Czy po prostu wstydzi się i ten wstyd jest czymś, co będzie. Albo bardzo ważny mechanizm dumy, tak? Gdzie ja tutaj teraz będę prosił o pomoc, nie? Ten mechanizm dumy też bardzo mocno podtrzymuje uzależnienie. Ale to się zmienia na lepsze, ale to jest jeszcze raz edukacja, mówienie. To często w tym, nie chcę być tu oceniający, ale w tym starszych pokoleniach jednak jeszcze ten pogląd, bo te młodsze pokolenia już, że to jest właśnie tylko słaba wola, że to jest jakiś pijak, nie, te młodsze pokolenia coraz bardziej są edukowane, jeżeli chodzi o uzależnienia.
1: Tylko ja też uważam, że w Polsce powoli ta sprawa zaczyna się ruszać, to za sprawą też między innymi takiego młodego dziennikarza Janka Śpiewaka, który bardzo walczy z tym modelem takim przyzwyczajania nas do tego, że ten alkohol musi być obecny zawsze, wszędzie, przy każdej okazji, na każdą zachciankę, na wyciągnięcie ręki, łącznie z dostępnością małych butelek na stacjach benzynowych, co jest już tak kuriozalne, że aż ciężko się do tego jakoś odnieść. Chciałam księdza zapytać o pomoc taką duchową, ponieważ my wiemy, że w taką akcję trzeźwości i taką wspierania trzeźwienia narodu bardzo mocno się zaangażował ksiądz Blachnicki. Czy on jest jakimś waszym specjalnym kierownikiem duchowym w tej kwestii?
0: No, z tego co wiem, to on był tutaj u początków też założenia tego ośrodka, tak? To mój poprzednik, ksiądz Wiesław Kondratowicz, kiedy zakładał ten ośrodek, no między innymi z polecenia Blachnickiego, ten ośrodek dla duchownych tutaj zakładał. Jakby trzeba rozróżnić dwie rzeczy, bo ten współczesny świat, chociaż już widzę, że jest taki do duchowości coraz większe odniesienie i że zaczynamy już po takim zachłyśnięciu się tylko tą taką doczesnością, coraz więcej wracamy, czy ludzie wracają do duchowości, że ogromną siłą, ogromną mocą jest to wsparcie duchowe. Czyli modlitwa za osoby uzależnione, podejmowanie tych wyrzeczeń w intencji osób, które są uzależnione, tak, od samemu odmawiania sobie, tak, wpisywania się w te złote księgi abstynencji, może na rok, może na całe życie, może na kilka lat, ludzie podejmują to, ale właśnie z taką też tą duchową intencją, taką ofiarą, którą ponosimy, czy chcemy ponieść dobrowolnie za osoby uzależnione, tak. Ale ja też zawsze tłumaczę, to jest ogromna siła i moc i niech tego będzie najwięcej, ale mamy taką jedną z moich bardziej ulubionych zasad, bo Pan Bóg nam dał naturę, dał nam to życie tutaj fizyczne, dał nam rozum, rozwój nauki, technologii. Uważam też, że to pochodzi od Pana Boga, bo skoro Pan Bóg nam dał intelekt, to z tego intelektu możemy korzystać. Oczywiście tu jest ogromna odpowiedzialność, żeby to nie skręcało w niewłaściwy sposób, żeby destrukcyjnie na nas jako ludzkość nie działało, ale jakby wracając do tego, co chcę przekazać, to łaska bazuje na naturze, czyli ta predyspozycja, ta natura, te naturalne metody, środki walki z tą chorobą. Mamy teraz terapie takie, nie inne, coraz więcej środków farmakologicznych, tak by wspomagających trzeźwienie się pojawia, ale to wszystko gdzieś tam też bardzo mocno raczkuje. Wiem, że też już trwają badania nad stymulacją ośrodka nagrody, żeby go w jakiś inny sposób próbować stymulować, czyli na poziomie tej fizjologii, naszej biologii. Te badania trwają, ale to wszystko jakby raczkuje póki co, więc naturalna metoda to jest po prostu staranie się, zachowywanie abstynencji, jeżeli trzeba, to odtrucie organizmu i praca nad psychiką, nad tymi mechanizmami uzależnienia, które się rozwinęły, żeby zatrzymując najpierw to picie czynne, później jakby rozprawić się, kolokwialnie mówiąc, z tymi mechanizmami i wypracować sobie nowe nawyki funkcjonowania i życia. I duchowość bardzo mocno w tym pomaga, chociażby grupy AA, tak, odnoszą się do absolutu, do tego Boga, któregokolwiek, jakkolwiek ta dana osoba postrzega, tak, odnoszą się bardzo mocno. Mamy też wiele świadectw, ja też lubię sobie słuchać, czy na YouTubie świadectwa osób, które wychodzą z tego uzależnienia, co im pomogło. Bardzo dużo mamy tam odniesień do relacji, do wiary, do absolutu, ale też tak wprost do wiary właśnie w Pana Boga, do tej relacji, jaką my jako katolicy, jako chrześcijanie postrzegamy, tej osobowej relacji z osobowym Bogiem, Jezusem Chrystusem.
1: A czy można poradzić sobie z tą chorobą bez odniesienia do absolutu?
0: Myślę, że tak, bo są też takie osoby, które radzą sobie w ten sposób, tak? Także myślę, że też.
1: Czy to jest związane z tym, że one są silniejsze i nie muszą czerpać tej siły z zewnątrz, od kogoś, kto jest silniejszy?
0: Myślę, że nie. Mają inaczej poukładany system wartości czy system wierzenia, tak? Bo generalnie jako ludzie jest nas taka naturalna potrzeba transcendencji, tak, przekraczania, tak? Bo tak to nie bylibyśmy ludźmi, nie? Tej naszej powłoki, doczesności, tego tylko i wyłącznie świata. Chociażby o tym świadczą, nie wiem, odkrycia kosmiczne, że kolejną rakietę tam z ludźmi, prom kosmiczny wysyłamy gdzieś tam, tak? I próbujemy rozwijać się gdzieś tam, przekraczać te nasze granice, tak? Jeżeli ktoś nawet nie wierzy w osobowego Pana Boga, czy w ogóle w absolut, jakkolwiek postrzegany, no to wierzy w jakieś tam inne rzeczy, które są czymś większym od niego, które jakby przekraczają to jego istnienie.
1: No, mnie jako osobę wierzącą bardzo pociąga ten program 12 kroków, który odnosi nas do absolutu, bo jednak przyznanie się do tego, że jestem słaby, że mogę upaść i mam prawo do tego upadku, ale mam też prawo i mam kogoś, kto jest nade mną, kto kto jest silniejszy od tych moich upadków, od tych moich słabości. Bardzo, bardzo pomaga, prawda? Mhm. Więc jeszcze w kontekście tego tematu, o którym teraz rozmawiamy, czyli uzależnień wśród kapłanów, myślę sobie jeszcze tak, ciekawi mnie to takie podejście terapeutyczne i to, o czym ksiądz opowiadał, kwestia odkrywania pewnych modeli, pewnych niezałatwionych emocji, które możemy ciągnąć jeszcze z dzieciństwa. Odkrycie pewnych na przykład wydarzeń z dzieciństwa, które może spowodować, że zupełnie mi się przewartościuje to, jak myślałam na pewien temat. I zamknięcie jakiegoś wydarzenia, które było niezamknięte, właśnie z dzieciństwa, jakieś trudne, traumatyczne, powoduje, że mogę zrobić krok naprzód. A dopóki tego nie zrobię, to cały czas gdzieś tak chodzimy w kółeczko i próbujemy sami to jakoś łatać i się nie udaje. Czy to jest też księdza doświadczenie w pracy z kapłanami? Że muszą się cofnąć aż gdzieś do dzieciństwa, do jakiegoś wydarzenia.
0: To już jest jakby wątek na terapię taką pogłębioną. Tak? My szukamy tych przyczyn i zastanawiamy się nad tym, ale to już jest dłuższa praca, bo rzeczywiście z dzieciństwa mamy... To już kolejna rozmowa by musiała być na ten temat, bo otwiera bardzo, bardzo duży obszar, a już tak bardzo skrótowo ten temat traktując, my w dzieciństwie słyszymy wiele informacji zwrotnych. I te informacje zwrotne, bądź pozytywne, bądź negatywne, one bardzo mocno kształtują nas, naszą świadomość, to jak my postrzegamy świat, postrzegamy drugiego człowieka, postrzegamy rzeczywistość, ba, nawet jak postrzegamy Pana Boga. Jak ktoś był straszony Panem Bogiem w dzieciństwie, to ile później pracy duchowej musi, tak? A to jest to sformułowanie, przepraszam, bo ci Bozia pokaże, bądź grzeczny, tak? I z tym się też spotykamy, tak? I te schematy, one nawet na poziomie naszej podświadomości, nieświadomości, one pracują w nas. I często te wypracowane te informacje zwrotne po prostu wpływają na to, że my świat postrzegamy, już tak uproszczę bardzo mocno, albo pewne zachowania, albo negatywnie, albo pozytywnie. Mm-hmm. A między tym, co negatywne, pozytywne, jest jeszcze całe spektrum różnych rzeczy. I na terapii takiej pogłębionej często sobie się dowiadują na swój temat bardzo różnych rzeczy i łatwiej im się poskładać, dlaczego tak reaguję na przykład na jakąś trudną sytuację, na problem, albo dlaczego trudno jest mi powiedzieć nie, postawić granicy, albo dlaczego pozwalałam się wiele lat krzywdzić komuś, czy człowiek trwał na przykład w jakiejś takiej toksycznej więzi, toksycznej relacji na przykład, tak? I trzeba na to właśnie w ten sposób spojrzeć, ale często też są sytuacje w dzieciństwie. Ja pamiętam jednego kapłana, który opowiadał o tym, że on właściwie, teraz nie chcę tutaj jakoś skłamać, ale jak tak już zaczynał raczkować, rodzice prowadzili sklep i gdzieś tam te puste butelki były. I on tam zaczął, tam pospijał te resztki z tych pustych butelek jakiegoś piwa i on pierwszy raz się wtedy upił właściwie i to odkrył też na terapii uzależnień, nie? Kiedy wykonywał tam ten swój picioryst, czyli jak to jego picie, kiedy zaczynał i u początku, jak to wszystko gdzieś tam też wyglądało i jak później to picie jego się rozkładało, tak? Czyli można się okazać, że gdzieś tam nawet w dzieciństwie, nie? Takie sytuacje się pojawiły. On się wtedy biedny upił, gdzieś tam się zaczołgał, w jakiejś tam dziurze leżał. I do tej pory we mnie ten obraz pracuje bardzo mocno, bo wtedy byłem zszokowany, zaskoczony. Jeszcze wrócę na chwilę do tego programu. Rzeczywiście on jest genialny, ten program 12 kroków, ale najważniejszy zawsze jest ten pierwszy krok. Uznanie bezsilności, poddanie się, bo często osoby chcą poradzić sobie też z uzależnieniem, podejmując walkę. Nie, trzeba złożyć te rękawice na ringu, nie wychodzić na ring, bo jak człowiek wejdzie w dialog, czy z alkoholem, czy z jakąś inną substancją psychoaktywną, zacznie myśleć, nakręcać się, to często po prostu, to często jakby wrócą te rzeczy, tak? Czyli jakby poddać się, uznać swoją bezsilność wobec alkoholu, jeżeli mówimy o alkoholikach, czy wobec jakiejś substancji psychoaktywnej i wtedy tak naprawdę rozpoczyna się praca, kiedy ta osoba powie, okej, nie radzę sobie, potrzebuję pomocy, jestem bezsilny wobec tej substancji.
1: Które ze świadectw, które słyszał ksiądz, a wiele takich świadectw na pewno ksiądz zapamiętał ksiądz jako takie, które mogłoby też w tym momencie zachęcić naszych słuchaczy do przemyślenia sobie tego, w jaki sposób ja traktuję alkohol. Czy on coś mi robi? Czy on mi coś daje, czego nie jestem w stanie osiągnąć bez niego?
0: Powiem tak, nie tyle może odniosę się do konkretnego świadectwa, co do konkretnej takiej sytuacji, kiedy na grupie zastanawialiśmy się z kapłanami, bo akurat była grupa księży, którzy kończyli terapię, jakby połowa kolędy, tamten miesiąc styczeń, początek lutego, nie? I oni przeżywali biedni, jak oni będą się zachowywać, kiedy parafianie na kolędzie zaproponują im alkohol. Ja bym na to nie wpadł, bo nawet będąc pomagając kapłanom, nie? Że dla nich to był problem, jak oni mają odmówić, albo jak mają się zachować, kiedy w domach, bo w tym roku akurat specjalnie sobie też zwracałem na to uwagę, nigdy na to nie zwracałem uwagi, nie? Jak mamy wiele z alkoholem rzeczy w naszych mieszkaniach, w naszych domach, nie? Na półkach różne tam kufle od piwa, różne butelki powystawiane i nam to nic nie robi osobom nieuzależnionym, ale jest to prawo ekspozycji, osoba uzależniona będzie gdzieś tam wyłapywała i będzie to w świadomości tego człowieka, tego kapłana pracowało, tak? I ja mówię wprost, powiedz, przyznaj się, jestem alkoholikiem, nie? I nie będę pił, nie? To oni tam różne takie rzeczy wymyślali, tak? Także to pokazuje piękno tego, że osoba uzależniona zaczyna przewidywać pewne trudne sytuacje, na terapii też to robimy, które na przykład w posłudze duchownego, czy w jakimś innym, nie wiem, zawodzie później się pojawią, tak? I jakby wcześniej też scenariusze, jak sobie z tym poradzić, żeby nie myśleć na bieżąco, bo jak na bieżąco wymyślamy w sytuacji kryzysowej rozwiązania, nie, to robimy to w jakiejś panice, a tu mamy gotowy schemat, proszę bardzo, odmawiam, dziękuję, tak, czy obracam się tak, żeby na ten alkohol po prostu też nie patrzeć tyłem na przykład do tej ścianki, która tam jest, czy do tego barku z alkoholem wyeksponowana, czy do tej szafy. Też bardzo ciekawym jest, jeżeli duchowni mówią, to znowu jest pewne spektrum, tak? Tłumaczyli sobie, dlaczego się uzależnili. Jeden z kapłanów mówi w ten sposób, że kiedy on był, i to sobie wyobraźmy teraz, na Majorce, gdzie był posłany tam jako misjonarz, nie? Gdzie nam się Majorka kojarzy z jakimś takim wyspą wypoczynkową, tam posługiwał, to on właściwie tam, mówi, miał tylko jedną mszę, przychodziła jedna pani na tą mszę, nie? I tak sobie wykombinował, że będzie sobie chodził do sklepu i tam zaczęło się od jednej lampki wina, od jakiegoś tam kieliszka tego alkoholu. I tak skończyło na dwóch butelkach, że ta jedna msza była dla niego za dużo, że zdobył numer do tej pani, że tu go boli brzuch, tam gdzieś tam inne rzeczy, tak, bo już ta jedna msza była za dużo, czyli mówił, że się nudził. Nie? W swojej posłudze. Druga sytuacja to kapłan, który pracując na wschodzie, on tam te cięższe alkohole pił. Mówi, że miał tyle obowiązków, bo tworzył jakiś kolecz, bo miał wykłady w seminarium, na studiach, jeszcze na parafii pomagał, nie? I miał jeden dzień wolny i żeby się zrelaksować, no to ten jeden dzień wolny, tak, był dla niego przeznaczony na picie alkoholu, ale ten jeden dzień wolny, za chwilę zrobiły się dwa dni, później zaczął kombinować, prosić o zastępstwa i właściwie cały tydzień gdzieś tam z tego alkoholu korzystał. Czyli zobaczmy, jak to jest ważne, nie? Żeby mądrze gospodarować tym czasem swojego życia, planować pewne rzeczy, pewne obowiązki i ten schemat taki, który mam swojego życia, też umieć odpocząć, cały system HALT, którego są tutaj uczeni, tak, żeby właściwie też zadbać o posiłki, o odpoczynek, o pracę, o taką równowagę w swoim życiu, to wszystko właściwie ma temu służyć, żeby człowiek nie regulował się tam taką substancją.
1: Proszę rozwinąć ten skrót HALT.
0: No to on polega na tym, że kiedy człowiek, już tak uproszczę teraz, tak, że jeżeli człowiek jest zmęczony, jest głodny, jest zdenerwowany, tak, no to co się dzieje? Sięga po alkohol. Nie, bo czy łatwiej mu jest, czy ma tą taką chęć walki z tą chorobą, ma po prostu bardziej osłabiona jest ta jego chęć. Nie chcę tutaj siły woli użyć, żeby spojrzeć na taką chorobę, tak? Ale ma mniej tej siły wewnętrznej, żeby przeciwstawić się. Tak? A jak człowiek jest najedzony, wypoczęty, emocje ma poukładane, to ma więcej siły na to, żeby walczyć z tą substancją.
1: Bo to jest nazewnictwo angielskie, stąd ksiądz Tadeusz
0: akronim,
1: po prostu
0: akronim.
1: Przetłumaczył nam to. Proszę księdza, gdyby ksiądz mógł teraz zachęcić kapłanów, którzy być może nas słuchają, którzy mają podejrzenie, że może coś złego się dzieje w ich życiu w kontekście nadużywania alkoholu, jak ksiądz mógłby ich zachęcić do przyjazdu do was i wzięcia udziału w tym 6-tygodniowym programie terapeutycznym. Co by ksiądz im powiedział?
0: Przede wszystkim, żeby nie bać się sięgać po pomoc. To nie jest akt słabości czy pokazywania swojej słabości, ale prośba o pomoc to jest akt odwagi, tak? Bo kiedy proszę o pomoc, to rzeczywiście jestem osobą, która pokazując tą swoją słabość, tak? Pokazuje, że jest silna. I jeżeli ktoś zmaga się z chorobą alkoholową, czy z jakimkolwiek innym, czy jakimkolwiek innym kryzysie, bo też to nie wybrzmiało, my tu z różnymi kryzysami pracujemy, to jest miejsce, gdzie możesz jako osoba duchowna, bez oceniania, bez jakiejś takiej negatywnej otoczki wokół tego, z pełnym szacunkiem i z pełnym profesjonalizmem uzyskać to wsparcie, uzyskać tę pomoc, bo sam sobie nie poradzisz z tą chorobą. I to nie jest twoja słaba wola, tylko to jest właśnie choroba i mamy na to środki i te środki rzeczywiście skutkują, działają. Mamy wiele przykładów osób, które żyją w trzeźwości, w trzeźwym, dobrym, szczęśliwym życiu, czy to osoby duchowne, czy to osoby świeckie. A też jako osoba duchowna inaczej spojrzysz na trzeźwo, na swoje powołanie, na te sytuacje, które cię w życiu po prostu spotykają. Telefon jest na stronie ośrodka podany. Jak ktoś się zdecyduje, można dzwonić i wtedy wszystko tam wytłumaczę. Są kapłani, to są trzy grupy, też bym tego nie wiedział, że mamy takie trzy grupy duchownych, którzy w żadnym podręczniku tego się nie wyczyta, którzy przyjeżdżają nas do ośrodka. Największa grupa oczywiście to są duchowni, którzy są skierowani przez swoich przełożonych. Druga grupa to są kapłani, którzy czują, że za chwilę zapiją. Się pojawiają prewencyjni, chcą przejść cykl terapeutyczny, od nowa sobie przepracować, zobaczyć, co tam po prostu nie działa. Jest grupa też duchownych, oczywiście ta druga grupa, o której mówię, jest najmniejsza. Jest grupa duchownych, którzy sami się zgłaszają po prostu, bo już też dojrzeli do tego, że tej pomocy potrzebują. Tak? Oczywiście, no, jak jest czynnie posługujący ksiądz, to zawsze trzeba jakoś tak powiadomić tych przełożonych, tak? Żeby zabezpieczyć
1: ktoś musi zastąpić.
0: Na przykład. Tak? Ale klasyczne, co spotykam się, to z tym, że a jeszcze mam różaniec parafii, jeszcze dzieciom nagrody, a jeszcze święta. I z doświadczenia mojego widać bardzo mocno, że na te święta się znajdzie jakieś zastępstwo, tylko żeby jak najszybciej taki duchowny podjął tą terapię, to leczenie. Nie odkładać tego, bo jeszcze mam to, nie też są w stanie inni zastąpić, nie ma ludzi niezastąpionych. Nie ma ludzi niezastąpionych i w ten sposób, żeby spojrzeć.
1: Z pomocą terapeutów, księża, dadzą radę?
0: Dadzą radę. Mamy na to wiele, wiele pięknych świadectw i przykładów. Ale i Pana Boga.
1: Proszę księdza, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj naszym gościem w audycji Niebo Otwarte był ksiądz Krzysztof Raj, psycholog kliniczny, dyrektor diecezjalnego ośrodka duszpasterstwa trzeźwości w Kowalewie, ale i również suicydolog. Serdecznie księdzu dziękuję za tę piękną rozmowę.
0: Dziękuję, z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, oddaję Ci ten czas. Prosimy Cię, żebyś Ty, Panie, dawał nam Twoje słowa, żebyśmy potrafili mówić na Twoją chwałę. I Ciebie, Maryjo, tutaj też serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: Pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Pani Marianna Gąsiorek. Witam.
1: Również witam.
2: Pani Marianno, spotkaliśmy się na rekolekcjach ignacjańskich. Który stopień to był?
1: Ja byłam wtedy na drugim stopniu.
2: Jak Pani trafiła na rekolekcje ignacjańskie? Bo to nie taka prosta rzecz.
1: Na rekolekcje ignacjańskie trafiłam z potrzeby serca, a wcześniej jeszcze będąc we wspólnocie Magnificat, przechodziłam różne stopnie, poczynając od szkoły modlitwy, poprzez szkolenia takie duchowe przez 3 czy 4 lata i ta potrzeba wewnętrzna rozwijała się bardzo jakoś tak intensywnie w moim sercu i po konsultacji z moim kierownikiem duchowym doszliśmy do wniosku, że mogę jechać i właśnie pojechałam najpierw na pierwszy, a potem na drugi tydzień rekolekcji ignacjańskich.
2: Niech Pani powie, czy wiarę wyniosła Pani z domu?
1: Tak. Wiarę wyniosłam z domu, ale z domu takiego tradycyjnego. I ta wiara była tradycyjna, taka jak w wielu tysiącach domów polskich. Jedynym takim mocnym argumentem u mnie był ojciec, który przekazywał mi bardzo w taki sposób dokładny i z ogromną znajomością i czułością Pismo Święte. Następnie był to ksiądz, który przygotowywał mnie do pierwszej komunii świętej, a był to ksiądz Zygmunt Bodrowski, który wyszedł z Dachau. Te przygotowywanie do pierwszej komunii świętej było zupełnie inne. Takie przygotowanie serca na przyjęcie Jezusa Chrystusa, a nie wyuczenie się poszczególnych formułek. Potem normalnie drogi nasze z domem rozeszły się, kiedy miałam 16 lat. Wiara moja wciąż się utrzymywała na takim bardzo płytkim poziomie i nie było możliwości, nie było kateches, nie było religii. Religię miałam ostatni rok w 5. klasie szkoły podstawowej, ale miałam bardzo zakorzenione, głęboko, jakoś tak w sercu wyryte tę postawę mojego ojca i tego domu. Ja jego ciągle widziałam klęczącego rano, wieczorem, odmawiającego modlitwy. Śpiewaliśmy razem kolędy, godzinki, pieśni postne. I to mi, pomimo że nie miałam już tego kontaktu potem, ale to mi bardzo tak głęboko zapadło na sercu. No i tak pozostałam w tej wierze, zawierając związek małżeński. Już zamieszkaliśmy razem z mężem tutaj w Warszawie i miałam ogromne pragnienie serca, żeby tę wiarę pogłębić ją tak wystarczająco, jak ona była mi potrzebna, bo dostrzegałam, miałam trudności z modlitwą. Dostrzegałam, że tej modlitwy, które mnie nauczono w domu, to są takie drogowskazy, że to jest taka dziecięca droga, że ja muszę coś więcej, że muszę szukać tej drogi właściwej.

0: Nie bardzo wiedziałam gdzie i jak, bo i możliwości, warunki na to nie sprzyjały. No i po latach tej mojej udręki, tego poszukiwania, a powiedziałabym nawet cierpienia, dlatego że ta potrzeba jakaś taka była bardzo silna, nie wystarczały mi same msze święte w kościele, homilia w kościele. Ciągle czułam, że potrzebuję czegoś więcej. Że to jest tak jakby na zasadzie, chce mi się pić i nie mogę się niczym napić, a pragnienie moje wciąż wzrasta. No i trafiłam do tej wspólnoty Magnificat. Przeżyłam w tej wspólnocie ogromny wstrząs. Zawalił mi się cały świat stary, dlatego że tam zaczęłam autentycznie poznawać Boga, przeżywać to, czego szukałam od lat, to te spotkania, te słowa, rekolekcje wspólne wyjazdy. Jakoś tak Pan Bóg bardzo mnie dotykał mojego serca, tak raptownie, gwałtownie, chociaż jest bardzo delikatne, może źle powiedziałam, ale to było intensywnie, nie gwałtownie, tylko intensywnie.
1: A proszę powiedzieć, w tym czasie takiego pragnienia niezaspokojonego, jak pani życie się toczyło? Czy to było... Jak to właśnie? No bo chodziła pani normalnie do kościoła, tak, pewnie, tak?
0: Tak. Życie toczyło się normalnie, jak u wielu rodzin katolickich. Męża dostałam też z katolickiej rodziny tradycyjnej, więc mieliśmy to zakorzenione, tak wpisane w serce, że obowiązkiem każdego katolika jest chodzenie do kościoła. I te wszystkie tradycje wyniesione z domu żeśmy podtrzymywali. Natomiast kiedy przyszło na świat dziecko, u mnie ta potrzeba taka duchowa ogromnie wzrosła. Ja w pewnym momencie uprzytomniłam sobie, że ja jako matka właściwie to nie mam co przekazać swoim dzieciom, że to wszystko jest takie płytkie, miałkie, że oni będą dorastali, bo mam dwóch synów i to jeszcze synowie, że będą dorastali zupełnie w innym świecie, w innych warunkach, że zatkną się zupełnie z innym światem, z innymi możliwościami. I my jako rodzice nie będziemy w stanie prawidłowo poprowadzić, pokierować ich na właściwą drogę życia. I ta potrzeba wewnętrzna rosła jeszcze coraz bardziej. I te poszukiwania, czytanie literatury, to wszystko nie wystarczało do momentu, dokąd nie zetknęłam się właśnie ze wspólnotą Magnificat w parafii świętego Józefa na Kole.

0: W naszej parafii jest wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. No i ta wspólnota Magnifikat dalej trwa, bo później prowadziła studium życia chrześcijańskiego, które przeszliśmy oboje z mężem. Potem formacja uczniów była 2 lata. To już tę formację uczniów przechodziłam sama. No i tak trwam do tej pory, jeżeli chodzi, no moje życie zmieniło się diametralnie, to jest, powiedziałabym, o 180 stopni, to jest mało powiedziane. Ja zaczęłam patrzeć zupełnie innymi oczami i czuć zupełnie innym sercem. Bóg zaczynał wpisywać w moje serce, wymazywać to zło, a wpisywać dobro do mojego serca. No i tak to trwa do tej pory. Doznałam wielu takich spotkań z Jezusem Chrystusem bezpośrednio.
1: A proszę powiedzieć, co to znaczy, że się życie zmieniło o 180 stopni?
0: Ja po prostu poznawałam Boga, bo ja nie mogłam Jego kochać, skoro Go nie znałam. Ja przez ten okres czasu bycia we wspólnocie poznawałam Jezusa Chrystusa jako swojego przyjaciela, a nie Boga, który będzie mnie tylko sądził. Ta przynależność do tej wspólnoty dała mi możliwość rozwoju duchowego. Ja weszłam w taką głębię duchową przyjaźni z Jezusem Chrystusem, w której trwam do dzisiejszego dnia. Jest to piękne.
1: I jak to się na życie przekłada?
0: Na życie, ponieważ cały czas w tej drodze wspólnej idziemy razem z mężem, więc w życiu naszym zmieniło się wszystko. Zmieniło się nasza postawa do Eucharystii. Codziennie uczęszczamy na Eucharystię, na mszę świętą. 20 lat adoruje Najświętszy Sakrament, mąż trochę krócej. Wychowaliśmy dwóch synów. Synowie służyli do mszy świętej od pierwszej komunii świętej. Nie wiedziałam, co to znaczy problem z dziećmi, co to znaczy namawiać ich, żeby chodzili do spowiedzi czy do kościoła. Ten problem po prostu nie istniał. To wypływało z naszej postawy rodzicielskiej, z naszego życia i tego świadectwa dawania, przekazywania i wskazywania dzieciom drogi.

0: I to pani łączy z tym pogłębieniem życia duchowego.
1: Tak jest. Oczywiście.
0: No, no bo tego się nie da nie. w żaden sposób, że tak powiem, załatwić.
1: Nie, bo to, żeby coś przekazać, to trzeba coś samemu wiedzieć, umieć. A przede wszystkim nie przekazać wargami, a przekazać sercem. To trzeba żyć na co dzień Ewangelią, żeby tę Ewangelię, którą się przyjmuje do swojego serca, można było przekazać innym. W ogóle forma ustna jest zbędna, jeżeli życie katolika jest prowadzone poprzez Ewangelię życia. I w tej Ewangelii życia trwamy do dzisiejszego dnia. Chłopcy skończyli, służyli do mszy przez cały czas, skończyli kursy lektorskie, oświęcenia lektorskie, otrzymali do mszy, służyli, dokąd nie wyprowadzili się od nas z domu, nie pożenili. Więc to było w sumie nie literacko zauważalne, ale zauważalne w naszym codziennym życiu. To była taka, mogła, i to mogę z czystym sercem chcę powiedzieć w tej chwili, to była taka pisana Ewangelia naszego życia w połączeniu z Jezusem Chrystusem, w którym On był Panem i Królem naszego życia. I jest.
0: No bo dzieci w domu to

0: Widzą.
1: Tak. Tak.
0: Nie jest, da się mówić co innego, a robić co innego.
1: Bardzo obserwują. Jak przypominam sobie w ogóle nasze kontakty, zwłaszcza jakoś tak ja, ze swoimi dziećmi, więc oni są bardzo dobrymi obserwatorami i żeby mieć szacunek u dzieci, to trzeba ten szacunek mieć w sobie i w swoim życiu, swoim życiem pokazywać, jak ważny jest każdy człowiek i jak należy szanować każdego człowieka, bo tak szanuje nas Jezus Chrystus. I wtedy zbędne są wszystkie nauki, zbędne są nakazy, zakazy, bo to jest żywy obraz, to jest odbicie domowego domu, domu na, przekłada się na życie również dzieci. Dziś są żonaci, mają swoje dzieci i obydwaj wiernie trwają w wierze rzymskokatolickiej i swoje dzieci wychowują też na wzór, jakich wychowywano w domu. Jestem osobą chyba jakoś tak szczególnie umiłowaną przez Jezusa, bo Jezus mi się objawiał kilkakrotnie w moim życiu, więc ja byłam prawdopodobnie trochę takim opornym dzieckiem i dociekliwym do tego stopnia, że Jezus sam osobiście dotykał mojego serca w sposób taki namacalny, co miało odzwierciedlenie w uzdrowieniu, co miało odzwierciedlenie ujrzenie Jego na krzyżu, następnie w Kalwarii Zebrzydowskiej przy 10 stacji i ten kontakt taki osobisty z żywym Jezusem Chrystusem wpisywał się i jest głęboko w moim sercu.

To była 10. rocznica adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej parafii, rekolekcje adwentowe. Ja wtedy miałam bardzo silne krwotoki z nosa, jak również omdlenia. Byłam w szpitalu, wykonano mi bardzo wiele badań i nie znaleziono przyczyny powstania tej choroby. I w tych rekolekcjach była, to wtedy odprawiał je ksiądz z grupą Odnowy w Duchu Świętym. I w czasie tych rekolekcji była jedna msza święta poświęcona uzdrowieniu i kapłan, niosąc Najświętszy Sakrament, obchodził dookoła kościół, niemalże przystając przy każdej osobie. Ja wtedy byłam nawet, nie byłam w łasce uświęcającej, przyjechałam z drogi i było mi tak bardzo, bardzo przykro, kiedy stanął przy mnie kapłan z Najświętszym Sakramentem. Ja po prostu się rozpłakałam, mówię, no Jezu, co ja Ci mam powiedzieć, jak ja nawet nie jestem w łasce uświęcającej. Ten kapłan odszedł i za chwilę słyszę, jak z tej grupy Odnowy w Duchu Świętym, bo ktoś tam mówi, że w tej chwili zostaje uzdrowiona pani, która miała krwotoki i omdlenia. No ja jeszcze to jakoś tak nie przyjęłam tego do siebie. No na tyle ludzi to nie, na pewno nie jedna miała te same objawy, bo jeszcze tak niezbyt jasno ta pani powiedziała. Później kapłan doszedł z tym Najświętszym Sakramentem do ołtarza, postawił Najświętszy Sakrament i powtórzył po raz drugi, że w tej chwili jest uzdrowiona pani, która ma 54 lata z krwotoku, z omdleń i z nerwicy żołądka, jeszcze dodał wtedy. I ja poczułam, jak mi dreszcz od dużego palca przeszedł przez całą mnie do samego czubka głowy. I od tamtego momentu jeszcze mi kropla krwi nie pociekła i ani razu nie zemdlałam, ani nawet nie miałam takiej słabości omdlenia. To było właśnie na rekolekcjach adwentowych. I zaraz na rekolekcjach w poście, tych wielkopostnych, miałam zaplanowaną operację na torbiele, miałam torbiele na jajnikach i ta operacja była przygotowywana dosyć długo, bo nie było miejsca, ja czekałam, robiłam różne badania, było wiele badań i wreszcie nadszedł ten dzień, już była oddana krew, było zaplanowane, że mam się zgłosić na godzinę 9 i będzie wykonana operacja. I był to dzień mojej adoracji, właśnie w 10-lecie adoracji Najświętszego Sakramentu. I jak jechaliśmy do szpitala, wstąpiliśmy do kościoła. Ja stanęłam przed Najświętszym Sakramentem już nie klęcząc i nie byłam nawet w stanie pozbierać myśli, żeby pomodlić się jakąś specjalną modlitwą. Spojrzałam na Jezusa w Najświętszym Sakramencie i ze łzami w oczach tylko powiedziałam: Jezu, ufam Tobie.

Jak wyszłam z kaplicy adoracyjnej, od dużego ołtarza szedł właśnie ojciec, który prowadził rekolekcję. I ja z tej bocznej nawy, jakaś taka siła mnie wypchała, wyrzuciła wprost do tego ojca, podbiegłam do niego i mówię: ojcze, ja w tej chwili jadę na operację, niech mi ojciec pobłogosławi. On mi położył ręce na głowę, pobłogosławił i mówi: wrócisz zaraz. I myśmy wsiadłam do samochodu, pojechaliśmy, jedziemy już w drodze, gdzieś tak w połowie drogi, ja poczułam, że takie ukłucia, ponieważ miałam już inne operacje, wiedziałam, jak to wygląda, jakby ktoś mi coś zszywał, tak jakby ukłucia i przeciąganie nitką. Takie. I od razu mówię, bo był syn nas odwoził i mąż był, i ja mówię: czuję takie ukłucia, jakby mi ktoś, mówię, zszywał po operacji. Mąż nie mówił nic, a syn to się zaraz roześmiał. Mówię: nie zdziwiłabym się, gdybym, mówię, zajechała i się okazało, że te torbiele zginęły. A syn mówi: haha, zaraz. No i zajechaliśmy do szpitala, ponieważ wszystko było zaplanowane, więc przebrałam się, poszłam na łóżko. Przyszedł anestezjolog, zrobił mi wykład, dał mi tabletki, połknęłam dwie tabletki, resztę miałam połykać co dwie godziny. I o określonej godzinie miała się odbyć operacja. I w ostatniej chwili poproszono mnie na ostatnie badania do ordynatora. On mnie właśnie do szpitala przyjmował. I ordynator mnie bada, ale patrzę, że jakoś mu się zmienia twarz. I tak zastanawia się i mówi: niech się pani jeszcze przekręci na bok. Przekręciłam się, mówi: a co się stało? Nic, mówi, tylko ja tu nie wyczuwam torbieli. Ale mówię: panie ordynatorze, pan sam mnie przyjmował ja wiem o tym, ja tu mam wszystko napisane, tylko ja nie widzę tutaj torbieli. Więc stało trzech lekarzy, wszyscy stanęli na baczność. Ordynator poprosił, żeby mnie wzięli na badanie na USG. Zaprowadzono mnie na USG, ponieważ to było w szpitalu na Inflanckiej, więc to badanie jest z monitorem takim, żeby mamy widziały swoje niemowlęta. Więc ja się tak spoglądam na ten ekran i patrzę, że tam nie ma żadnych plam ani w ogóle czysto jest. Bada we wszystkie strony, to od wewnątrz. I powiem: dziękuję. Ja zeszłam, mówię: to co? On mówi: nie, tu nie ma nic. Przyszła jeszcze doktor chirurg, mówi: no i co? Mówi: tu nie ma żadnych torbieli. Mówi: tu nie ma nic, tu nie ma, mówi, nawet śladu, że były torbiele. Jak ja stamtąd wyszłam, jak ja szłam, czy ja fruwałam, nie wiem. Ja nic nie widziałam, ja tylko miałam jedną myśl. Ja zostałam cudownie uzdrowiona. Ja spośród tylu milionów ludzi, to jest niemożliwe. Wyskoczyłam stamtąd i weszłam do pokoju. Było nas siedem w pokoju i mówię: nie będę miała operacji. Te siedem pań, jak jeden mąż, podniosły się na tych łóżkach, oczy zwrócone, a szłam do szpitala, wzięłam ze sobą obrazek Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. I chyba bardziej na ten obrazek, że ta Matka Boska mnie w jakiś sposób uratowała, niż na mnie. Ja jak usiadłam na tym łóżku, to tak wrosłam w to łóżko i w ogóle miałam jeden mętlik taki w głowie. Jak to jest możliwe, jak ja robiłam cztery razy badania i one rosły i teraz ich naraz nie ma.

I w tym momencie weszła właśnie ta chirurg, która była przy badaniu i ja ją pytam, wie pani doktor, niech mi pani powie tak szczerze, czy te torbiele zginęły, czy one się zmniejszają, że nie trzeba ich operować. A ona mówi, nie, proszę pani, tam nie ma nawet blizny żadnej, żadnego śladu. Jeszcze miałam tę przytomność, mówię, Boże, to ja udokumentowane uzdrowienie. Mówię, pani doktor, czy ja dostanę jakiś dokument na to? Mówi, tak, dostanie pani normalnie kartę ze szpitala informacyjną. Niech pani idzie, mówi, do statystyki po dowód osobisty. Pani już może wychodzić do domu. I ja w tym momencie, jak tak usiadłam, tak zasnęłam, że do tej statystyki nie poszłam. Nie wiem, co się ze mną stało. Jak się obudziłam, to już statystyka była zamknięta. Zadzwoniłam do domu i mąż zdążył dojść. To wszystko trwało łącznie 3 godziny, bo tam coś jeszcze na mieście załatwiał i ja mówię, usiądź, jak stoisz. A mówi, co się stało? Co wypisujecie ze szpitala? Mówię, tak, nie rozbieraj się, tylko przyjeżdżaj, bo ja idę do domu. A co się stało? Mówię, zostałam uzdrowiona. No przyjechał po mnie i najbardziej dziwna sytuacja to była właśnie w domu, bo jak mąż, wróciliśmy, to mąż za nie mówił, ja też. Syn wrócił z Gdańska, bo był w delegacji, jak wszedł, miał zajechać do szpitala. Ja zadzwoniłam, mówię, nie zajeżdżaj do szpitala, bo jestem w domu. Wraca, wchodzi do mieszkania i mówi, a co się stało? Ja mówię, zostałam uzdrowiona. On tak jak stał przy fotelu, tak go wbiło w ten fotel. I tak samo za nie mówił i w ogóle nie wiedzieliśmy, jak ze sobą zacząć rozmowę. No ale fakt jest faktem. Zostałam uzdrowiona. Dokumentacja jest pełna w parafii. Zaraz pobiegłam na 17 na te rekolekcje. Do tego księdza, który mnie błogosławił, mówię, proszę, ojca, ja już jestem. No mówiłem ci, że wrócisz zaraz. Ale mówi, proszę mnie tu opisać, bo to mówi, takie zdarzenie to nierzadko się trafia. Ja mówię, dobrze, opiszę to szybko i księdzu jeszcze mówię, w czasie tych rekolekcji dam. No i tak zrobiłam i jedno dałam pełną dokumentację księdzu proboszczowi u nas w parafii, a drugą dałam właśnie temu księdzu, który był obecny jako ten świadek tego uzdrowienia.

byłam w takim dołku psychicznym, tak zwanej pustyni życia, jak to się nazywa, opuszczenia takiego całkowitego, byłam tak przygnębiona, udręczona, umęczona, takie zaczęły się robić różnego rodzaju konflikty między znajomymi, takie w ogóle nie mające związku ani z moim życiem, ani z postępowaniem. I wybraliśmy się z mężem w pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. I ja tak idąc po tych dróżkach, tą drogą krzyżową, no myślałam, że już nie dojdę. Było mi tak wszystko jedno, co się ze mną stanie. I idąc tak się mówiła, Panie Jezu, ja już naprawdę nie mam siły. Tak zaczęłam mieć i problemy z mężem. I tak wchodzę na tę 10. stację, tak ostatkiem sił wchodzę, takie spuszczoną głową i raptem otwieram oczy, a tam jest te obrazy są takie duże, że ten obraz równi prawie ze mną. Otwieram oczy, a ja widzę żywego Chrystusa, któremu te rany pulsują żywą krwią. Ja normalnie się zachłysnęłam i ta żywa postać tak momentalnie się wchłonęła w te. I wewnątrz, w swoim sercu słyszę takie słowa, jak przed tym, jak mi się pokazał. Popatrz na mnie, ja Bóg. Jestem opluty, wydrwiony, wykpiony. Ja Bóg. Popatrz na mnie. Jak ja się wtedy rozpłakałam, Boże, ja myślałam, że mi się serce rozsypie, nie wiem na ile części. I ja nic nie widziałam, szłam tylko. Nikt nawet tego nie zwrócił uwagi. Pielgrzymi szli sobie, rozmawiali. Siostra zakonna jedna była, podeszła do mnie. Wzięła mnie tak pod rękę i mówi, było dotknięcie. I ja mówię, tak, i bardzo głębokie. To był ten jeden przypadek. A drugi, to miał miejsce znowu ten przypadek, to dotyczy poznania słodyczy cierpienia. Bo ja przyjmując słowa Jezusa Chrystusa, że moje brzemię jest lekkie, słodkie, a jarzmo lekkie, nigdy nie mogłam pojąć tych słów, bo mi się wydawało, że jest to niemożliwe, żeby brzemię było lekkie, kiedy Chrystus przyjął na siebie grzechy całego świata, odpowiedzialność za każdego człowieka, zbrodniarza, pijaka, prostytutkę. Jest to niepojęte i niemożliwe, a znowu jarzmo, które ogranicza wolność poruszania się, żeby było słodkie. Ale jakoś ten fragment Ewangelii świętego Mateusza w tym wersecie 30 utkwił mi tak głęboko, ja ciągle do niego wracałam.

Znalazłam się w szpitalu w bardzo krytycznej sytuacji. Był to 2004 rok, gdzie moje życie było na granicy, na ostrzu noża, tak po prostu powiedziawszy. Zachorowałam na przepukliny, dwie przepukliny, a potem okazało się, że miałam zamknięty obieg jelitowy, przerośnięto jelita do po bliznach operacyjnych, bo byłam 6 razy operowana i groziło mi to, gdyby mi nie wykonano tej operacji tego dnia, to prawdopodobnie rana by mnie doczekała do rana. Była to dosyć długa historia, bo mnie nie chciano operować z racji tych operacji, tych blizn, które miałam. I zaczęłam walczyć po swojemu, żeby się dostać do ordynatora. Stałam pod drzwiami jednego dnia, tu miałam worek, tu miałam kroplówkę, tam miałam coś, tak z tymi aparatami, z tą aparaturą pod drzwiami stanęłam i jednego dnia się nie dostałam, więc drugiego dnia poszłam, bo nie wierzyłam mężowi, nie wierzyłam synowi. Mówię, ja pójdę sama, pokażę ordynatorowi, jak to wygląda i muszą mi tę operację wykonać. I stojąc drugiego dnia, usłyszałam taki głos: co ty tutaj robisz? Czy jeszcze nie wiesz, że jestem najlepszym lekarzem? I mnie się ogarnął mnie w ogóle taki ogromny wstyd. Tak mi się zrobiło wstyd, mówię, no rzeczywiście. I zawróciłam, jeszcze nawet lekarz przechodził, mówi, to ja pani pomogę, może wejdziemy razem do tego ordynatora. Ja mówię, nie, już dziękuję. I zawróciłam, przyszłam do pokoju, weszłam do swojego łóżka i mówię, Jezu, ufam Tobie. Faktycznie, jak ja mogłam walczyć na swoją rękę, mając już doświadczenie, że Ty jesteś Bogiem żywym i możesz wszystko. I w tym momencie, kiedy wypowiedziałam, Jezu, ufam Tobie, w Twoje ręce oddaję swoje życie. I zobaczyłam taki piękny, złoty krzyż, a na nim Jezusa Chrystusa żywego, okropnie zmaltretowanego. Rana na ranie, korona cierniowa osunęła się tak na oczy. Prawe oko było tak potwornie tutaj zmasakrowane, spuchnięte, że w ogóle nie było widać, jak Jezus otwierał. Otwierał usta, ale ja nie słyszałam słów, co mówił. Krew spływała po całym ciele i spod tej cierniowej korony opływała całe jego ciało. I ja, jak zobaczyłam ten krzyż, to krzyknęłam na cały głos, jaki

I tego samego dnia wzięto mnie na operację. Jak się obudziłam po operacji, byłam pod respiratorem, pod monitorem, pod różną aparaturą. Ja naokoło w ogóle cała byłam opięta w jakieś aparaty, których nigdy na oczy nie widziałam. Znalazłam się na ojomie, jeszcze na tym łóżku, który mnie przywieźli z operacji. I poczułam taką ogromną miłość. Było mi tak cudownie, było mi tak dobrze, było mi tak lekko, tak słodko. Czułam, że jestem gdzieś w jakimś niebiańskim miejscu, że ktoś mnie, jakieś ręce takie potężne trzymają mnie na ręku. Jestem trzymana na ręku, kołysana i taka słodycz niesamowita. Tak chciałam, żeby, pomimo że nie mogłam, bo tu miałam respirator, tak chciałam, żeby ta chwila trwała jak najdłużej, żeby to się nie skończyło. To łóżko, te łóżka są bardzo niewygodne, bo one są wąskie, a one były takie dla mnie dopasowane. Tak dopasowane, że każda część mojego ciała to leżała tam, gdzie powinna należeć, nic mnie nie uwierało, nic mnie nie bolało, nic, kompletnie nic. Czułam, jak ktoś mi przykrywa kołdrą. Nikogo nie było, bo sala była, tylko byli chorzy. Akurat w tym momencie nie było nawet lekarza. Inni pacjenci, bo było nas czworo na tej sali, tam a to leki im podawali, a to i do mnie lekarka doszła, mówi, może pani dać zastrzyk, a ja kręciłam głową nie i byłam zła, że ona mi przeszkadza, że ona mi przerywa tę cudowną chwilę, w której ja w tej chwili jestem, w której chcę, żeby ta chwila trwała nie wiem ile. To ja nie potrafię opisać tej słodyczy, ja nie potrafię wyrazić tego, co wtedy się ze mną działo. To nieważna była ta aparatura, to nieważne, lekarz przyszedł i mówi, proszę pani, no mieliśmy z panią trochę kłopotu, no ale już jest po wszystkim. Ja byłam też zła, że on mi to mówi i przeszkadza, to nieprawda, bo mi jest tak dobrze, mi jest tak słodko. Mąż przyszedł, żeby na chwilę tam go wpuścili. Też mówię, wyjdź stąd jak najszybciej, wyjdź stąd. Ręką mu pokazywałam, bo nie, przez respirator nie mogłam mówić. Nie dostałam, nie przyjęłam ani jednego zastrzyku przeciwbólowego. Nie było żadnego problemu. Nie zrywałam aparatury. Po 2 godzinach odjęto mi tę aparaturę. Zawieziono mnie na salę. Nic mnie nie bolało, ale to do nic, kompletnie nie czułam żadnego bólu. Jeszcze nawet miałam przygotowane, jak były sale 7-osobowe, to ja dostałam sale 2-osobowe i przez 3 dni jeszcze byłam sama w tej sali. Nic. Codziennie przychodził lekarz, codziennie przychodziła parę razy pielęgniarka, może pani dać zastrzyk, może pani boli. Mówię, siostro, nic mnie nie boli. Jak mnie będzie bolało, to ja o ten zastrzyk poproszę.

0: Kiedy zbliżała się godzina 12 w nocy, ja się budziłam. Ja się budziłam albo ktoś mnie budził. Wyspana, trzeźwa, jednej nocy. I tak sobie myślę, no godzina 12, nie mogę zasnąć. Zaczęłam się modlić. I po godzinnej takiej modlitwie zasypiałam. Następnego dnia o tej samej porze to samo. Następnego dnia o tej samej porze to samo. To budzenie o godzinie 12, tak między 12 a 1, trwało chyba o długo, ze 2 lata. Regularnie o tej samej... Ja z początku nie rozumiałam, a potem zrozumiałam, że jest to czas, który po prostu Pan Jezus chce ze mną rozmawiać i potrzebuje jakiejś mojej bliskości, mojej miłości, czy odpowiedzi na Jego miłość moją miłością. Więc czyniłam to każdego dnia bez problemu, modliłam się. A jak się nie modliłam, to po prostu miałam oczy skierowane na obraz miłosierdzia Bożego bądź Matki Bożej z otwartym sercem. I po godzinie takiego czuwania po prostu zasypiałam. Więc te żywe takie kontakty w tych miejscach, one się objawiały takiej styczności osobistej, już nie nieodczuwalnej, a widzialnej.
1: A rekolekcje ignacjańskie, czy to jest jakiś ważny etap na drodze duchowej?
0: Rekolekcje ignacjańskie dla mnie to jest tak jak dla ryby woda. Ja bardzo wiele słyszałam o rekolekcjach ignacjańskich i nie mogłam zrozumieć, dlaczego one są owiane taką tajemnicą jakąś taką. I odważnie pojechałam na te rekolekcje. Właśnie za niedługo jadę ponownie. To już na trzeci etap. Ale na tych rekolekcjach ignacjańskich to ja po prostu byłam z Jezusem. Przez całe te rekolekcje. Ja na pierwszym etapie to miałam bardzo silny taki proces oczyszczania, uzdrawiania z ran przeszłości. Przeżywałam wszystkie te etapy w moim życiu, które raniły moje serce. Jestem przecież dzieckiem wojny. Więc bardzo, bardzo to przeżywałam, ale trafiłam na bardzo takiego kierownika duchowego, który no w mig jakoś tak rozszyfrował moją osobowość, moją wrażliwość i bardzo mi w tym pomagał. Następne pierwszego tygodnia była ta sama historia, a już na drugim tygodniu rekolekcji ignacjańskich ja autentycznie, zupełnie innymi oczami spojrzałam na siebie, na swoją przeszłość, przyszłość, a przede wszystkim poczułam takie wewnętrzne pragnienie bycia dokładnie z Jezusem Chrystusem.

0: bycia razem, czuwania, nawet, bo ja w nocy adoruję Najświętszy Sakrament też w piątek od zera do drugiej w nocy, więc wychodziłam na tych rekolekcjach, też nie za bardzo mile widział ten kierownik, w nocy, żeby z tym Jezusem w tej ciszy, w tej kaplicy albo w oratorium być.
1: A proszę powiedzieć, czy Pan Bóg wzywa Panią do jakiejś służby? Oprócz tej właśnie nieustającej adoracji.
0: Do służby to Pan Bóg mnie wzywał wcześniej, nim byłam w nim, z nim na etapie takiej zażyłości. Były misje u nas w parafii i jedna z homilii, ja już nie pamiętam dokładnie czego dotyczyła, ale w każdym bądź razie, że człowiek w życiu nie może się ograniczyć tylko do swoich potrzeb osobistych, że musi się rozejrzeć dookoła, jakie są potrzeby wobec innych ludzi. I ja pamiętam, doszłam na róg Ciołka i Wrożka, a tam jest dom dziecka na Dalibora, Dalibora 1. I tak mój wzrok został skierowany na ten dom dziecka. Ja mówię, tak właściwie to mogłabym pomóc tym dzieciom. I poszłam następnego dnia do sióstr zakonnych. Zapytałam, czy dzieci chodzą do domu z domu dziecka na lekcje religii. Ona mówi, tak, tylko mówione są takie bardzo zaniedbane. I ja mówię, to jeżeli siostra będzie miała potrzebę i będzie taka potrzeba, to proszę te dzieci przysyłać do mnie, ja siostrze pomogę przygotować ich do pierwszej komunii. I zaraz następnego dnia przyszły dwie dziewczynki z listem od siostry. No i tak się zaczęło. A jak się tak zaczęło, to się zrobił u nas w domu drugi mały dom dziecka. Ochrzciliśmy siedmioro dzieci, dziewięcioro doprowadzili do Komunii Świętej. Mieliśmy zamiar, bo przygarnęliśmy dziewczynkę taką chorą, 12 lat, i podjęliśmy już decyzję ją nie adoptować, ale przyjąć jako rodzina zastępcza. No i dom dziecka nam ją zabrał. Był to akurat stan wojenny, kiedy ona była u nas. No, bo zakomunikowano, że taka jest sytuacja, co było nieprawdą. Ona też była doprowadzana do komunii, a potem nam ją po prostu w brutalny sposób zabrano. W momencie, kiedy podjęliśmy tę decyzję, tłumaczono jej, że my jesteśmy za biedni, że dzieci wyjeżdżają wtedy do Hiszpanii, czy za granicę, przywozili te stare ciuchy różne, te dziecko jest łakome, zrobili zbiorowy paszport, wysłali. Przeżyliśmy ogromną tragedię, bo już żeśmy się przyzwyczaili do niej. Ona jak do nas przyszła, miała same oceny niedostateczne, potem się tak pięknie rozwijała. Wszyscyśmy nad nią pracowali, synowie przecież byli, studiowali, więc bardzo szybko wyrównała poziom oceny, już nie miała ocen niedostatecznych i taka była, no kwitła dosłownie i w miesiąc przed pierwszą komunią nam ją zabrali. Miała sukienkę, wszystko, ale jeszcze później jak wróciła, to nie była Hiszpania, tylko Holandia, no to jeszcze przyszła do nas na tydzień, do komunii została doprowadzona.

Ja dzisiaj, kiedy się zastanawiam nad swoim życiem, to zresztą nieraz poruszałam ten problem ze swoim kierownikiem duchowym, że tak naprawdę to wtedy, kiedy ja mało znałam Jezusa i powiedziałabym, że tak jak dzisiaj to go prawie wcale nie znałam, bo znałam go tylko z literatury, w ogóle a dziś zupełnie w inny sposób to odbieram. To ja więcej robiłam różnych uczynków miłosierdzia, jak teraz. Teraz bym powiedziała, że Pan Bóg mnie powołuje zupełnie do... powiedziałabym inaczej. Nie żąda ode mnie uczynku, żąda ode mnie bycia przy Nim, trwania przy Nim. Co się dalej okaże, nie wiem. 5 lat bardzo broniłam się przed objęciem takiego superiora, bo u nas jest bractwo adoracyjne, superiora tego bractwa adoracyjnego, bo wydawało mi się, że nie nadaje się, nie potrafię. To jest dla mnie było tak ogromnie ważna, wielka sprawa, że ja no niegodna byłam do takiej służby, bo tak sobie to wyobrażałam. Jednak Pan Jezus nie dał, nie pozwolił mi pozostać w spokoju. Trwało to, mówię, do ubiegłego roku, do lutego, gdzie ksiądz proboszcz siłą wcisnął mi, po prostu wcisnął mi to prowadzenie, jako na razie jako pomoc. I dzisiaj śmieję się, że zostałam przymuszona, jak Cyrenejczyk, do dźwigania krzyża Jezusowego, tak ja do Bractwa Adoracyjnego, do pełnienia służby przy Bractwie Adoracyjnym. Właśnie w sobotę, w tę sobotę, zostałam oficjalnie ustanowiona superiorem Bractwa Adoracyjnego na podstawie tam specjalnego dekretu i cała odbyła się uroczystość. Także kiedy tak analizuję, jak czasami nie śpię albo zresztą bardzo często nie pracuję, więc często zastanawiam się nad swoim życiem i to tak mówię, że wtedy, kiedy nie rozumiałam, to mogłam chyba łatwiej wykonywać te doczesne, te takie czynności, pomoc, uczynki na tym świecie i dla tego świata. Natomiast dzisiaj chyba właśnie Pan Bóg potrzebuje mnie, mojego serca. Nie tyle pracy fizycznej, nie tyle nawet takie czasami otrzymuję natchnienia, że potrzebuję, abym przy Nim trwała, Jego miłości i żebym rozlewała tę miłość na ludzi, których spotykam na swojej drodze.

0: Jakiego Boga pani poznała? Kim on jest?
1: Boga poznał, który jest moim przyjacielem, najlepszym przyjacielem. Jest osobą, którą czuję. Wiem, że jest przy mnie, mało idzie przede mną. Dźwiga ze mną razem mój krzyż, którego ja bym sama nie uniosła, gdyby on przede mną nie szedł. I miałam na ostatnich rekolekcjach właśnie w ubiegłym roku we wspólnocie takie widzenie, jak nie wiedziałam, że to jest Jezus, ale szedł mężczyzna, który niósł krzyż tu, gdzie są ramiona, a ja za nim tu, gdzie jest ten koniec. I byłam wtedy w takim dołku pustynnym. I weszliśmy tak już bardzo wysoko na górę i w pewnym momencie zobaczyłam, że ten mężczyzna zostawił mnie z tym krzyżem, a sam znalazł się na szczycie tej góry i zobaczyłam, że to jest Jezus. I który mówi, zobacz, już jesteś prawie u szczytu, a ja tu jestem. Nie jesteś sama. Jest mi bardzo... Nie czuję Boga jako... osoby, która będzie mnie karać, która będzie mnie jakoś domagać się rzeczy, których nie jestem w stanie podołać, tylko tego, który jest tak bardzo delikatny, tak bardzo wrażliwy. Przychodzi w takim w momentach, kiedy ja się najmniej spodziewam. Przychodzi wtedy, kiedy jestem zupełnie opuszczona, zupełnie sama. Wiem, że zawsze mogę na niego liczyć. Wiem, że zawsze otrzymam pomoc. A przede wszystkim wysłuchuję wszystkich moich próśb, które do niego zanoszę. Jest mi tak bardzo bliski, kochany. Takim go poznałam, takim go czuję.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Oj, pomodlimy się w intencji dwóch chłopców, których spotkałam właśnie znowu następne w sobotę, którzy wskoczyli do tramwaju i chcieli rozróbę zrobić w tramwaju, a oni i usiadł jeden z nich i zaczęłam mu tłumaczyć. On się tak patrzył, no już nie będę, bo to za długo zajmie czasu, ale sam finał, on tak mówi, proszę pani, ja mam 20 lat, nikt ze mną jeszcze tak nie rozmawiał, pani mi poda swoją rękę. Tak spojrzałam, ale podałam mu tę rękę, on wziął moją rękę w obydwie dłonie, ucałował raz, spojrzał na mnie, potem pocałował drugi raz i mówi, proszę pani, te słowa wezmę głęboko sobie do serca. I chciałabym właśnie, żebyśmy się za tych dwóch chłopców pomodlili, których chowała ulica przez 10 lat.
0: Zapraszam, drodzy państwo. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy państwo, naszym gościem dzisiejszym była pani Marianna Gąsiorek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marek Jurek, polityk czy obserwator życia społecznego. Jak mam przedstawić?
1: Publicysta, historyk.
0: Wspaniale. Odpowiedź godna polityka.
1: Dziękuję bardzo.
0: Panie Marku.
1: Nie, za mną jest 40 lat działalności politycznej, tej czynnej.
0: Tak.
1: Ja to tak liczę, bo to tak...
0: Ja pytałem o to, czy przed panem jeszcze taka działalność.
1: Tak. Każdy zawodowy historyk zawsze ma problemy z wyznaczeniem cezur, tak jak w życiu, czyli tych progów granicznych. Ale generalnie o deklaracji Ruchu Młodej Polski w 1979 roku do zakończenia mojej pracy w Parlamencie Europejskim w 2019 to jest równe 40 lat. Natomiast ja wyznaję tą zasadę, którą Jan Paweł II, Christi Fidelis Laici, prezentował, że właściwie polityka jest czymś zobowiązującym dla każdego człowieka. Mniszki w klasztorach zamkniętych powinny się modlić za swoją ojczyznę, za pokój, za rodziny, za ich warunki życia. Nie tylko te mikro poszczególnych rodzin, ale społeczne. Więc mówię, odpowiedzialność za dobro wspólne narodu jest odpowiedzialnością powszechną, więc każdy powinien o tym myśleć i w tym znaczeniu nigdy nie powinniśmy być poza polityką.
0: Ale pan dobrze wie, że ja nie pytam o to, o to znaczenie.
1: Więc mówię, ta czynna moja działalność polityczna to jest 40 lat, 1979-2019.
0: I nie wiadomo, czy jeszcze w przyszłości. Tak zrozumiałem pana odpowiedź.
1: Nie ma warunków w tej chwili.
0: Jasne.
1: Wie pan, wpływam na rzeczywistość tak, jak potrafię, swoimi opiniami, staram się formułować też rekomendacje, nie tylko na pewno nie jakieś jałowe krytyki.
0: Jasne. 45 lat, 40 parę, bo to 7 chyba lat, takiej refleksji na temat rzeczywistości, to jest bez wątpienia wielki zasób. Świat dziś jest skoncentrowany wokół prezydenta performera. Prezydenta, który odgrywa rolę błazna, a jest bardzo konsekwentnie prowadzącym swoją politykę w interesie Stanów Zjednoczonych mężem stanu, tak? Śmieszne jest, że polityk, którego można podejrzewać o promiskuityzm, opowiada się za rewolucją moralną, tak? Czy też prowadzi ruch, jest na czele ruchu moralnej odnowy. Tak, można się z tego śmiać, można widzieć w tym sprzeczność i wręcz niemożność takiego istnienia, takiego bytu, no ale ten byt istnieje. Moje pytanie jest takie. Konserwatyzm, a MAGA to chyba konserwatyzm, to kontrrewolucja, tak? Rolą chrześcijan jest budowa Królestwa Bożego na ziemi. Mamy do czynienia z cywilizacją, która w erze nowożytnej, tak zwanej, jej główną cechą, tak gdyby tak wyabstrahować całkowicie, to jest instytucjonalizacja grzechu, tak? Czyli robienie z grzechu indywidualnego grzech zbiorowy, wymuszanie go, nie wiem, wpisywanie aborcji do konstytucji. Czy MAGA, czy ten ruch, który dla wielu ludzi opowiadających się za wartościami tradycyjnymi, za Polakami opowiadającymi się za wartościami tradycyjnymi, był przywitany z wielką radością, wręcz nadzieją niesamowitą. Czy ruch MAGA działa na rzecz dobra naszej cywilizacji? Ta ocena powinna być bardziej zniuansowana?
1: Panie Robercie, pan poruszył tyle ważnych kwestii, że właściwie wracając, bo nie sposób odpowiedzieć od razu na wszystko, ale wracając do poszczególnych elementów, możemy o tym, co pan powiedział, rozmawiać przez następną godzinę, bo to są super ważne kwestie, tylko jest ich wiele. Ja tylko najpierw chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję za tę pana obserwację, bo jestem od zawsze właściwie przekonany, że polityka nowoczesna, polityka liberalna, to jest w gruncie rzeczy, opiera się na 7 grzechach głównych. Tylko że jedni, nawet często ten pluralizm demokratyczny polega na tym, że jedni bardziej się odwołują do chciwości, a inni bardziej do gniewu. No, jeżeli chodzi o te grzechy, jak to Bruce Marshall napisał, najbardziej popularne, no to jedni tolerują, inni promują i tak dalej, ale mówię, ale generalnie ten pluralizm polega na tym, że jedni się odwołują bardziej do chciwości, do tego konsumpcyjnego raju, ciepłej wody w kranie i tak dalej, a inni do mobilizacji mas poprzez gniew, który, no, pamiętajmy, nie czyni sprawiedliwości i tak dalej. To bardzo cenna obserwacja. Teraz wracając do Donalda Trumpa. Wie pan, jedno powiedzmy, że jeżeli opinia chrześcijańska, a jest taki nurt w opinii chrześcijańskiej, uważa, wybierzmy idealnego moralnie kandydata, znaczy szukajmy idealnego moralnie kandydata. Za tym kryje się takie założenie, że jeżeli człowiek będzie miał dobre intencje, jeżeli jest moralnie wiarygodny, to wszystko zrobi za nas. I to jest założenie błędne. Oczywiście wiarygodność ludzi jest rzeczą ogromnie ważną, dlatego że wiemy też, że jednym z elementów demokratycznej polityki to jest oszustwo, no, zwodzenie ludzi, stawianie fasad, robienie miraży, że coś zrobią i tak dalej, tworzenie tych klimatów, nastrojów, budowanie wizerunku, a potem realizacja jakichś często bardzo przyziemnych, wyborczych, partyjnych interesów, w najlepszym razie jakiegoś osobistego, obsesyjnego poczucia misji, w którym zawierają się jakieś elementy dobra wspólnego, ale które na boku pozostawia wszystkie inne, które są tylko przeszkodą. Więc problem z Donaldem Trumpem to nie jest kwestia nawet jego osobistego usposobienia, tylko jego lojalności. On, to jest też ilustracja bezradności opinii chrześcijańskiej we współczesnym świecie, która ciągle musi, w którym skazani jesteśmy na to, żeby szukać jakiegoś punktu oparcia i kogoś, przy kim możemy zrealizować sprawy ważne dla, no, no właśnie te zasadnicze sprawy dobra wspólnego narodu czy dobra wspólnego poszczególnego. Jeżeli chodzi o Trumpa, ja muszę powiedzieć, że ja generalnie, szczególnie jego pierwszą kadencję, oceniam bardzo dodatnio i uważam, że jej takim podsumowaniem, tym co najważniejsze w niej, to są te zmiany konserwatywne przeprowadzone w Sądzie Najwyższym. Dlatego, że amerykański Sąd Najwyższy to jest taka instytucja, która gwarantuje względną trwałość jakichś zasad w porządku demokratycznym, w którym się wszystko zmienia. Do tej pory to były zasady liberalne. Trump to odwrócił. Obalenie orzeczenia Roe versus Wade, czyli tego ustrojowego wręcz uczynienia z Republiki Amerykańskiej państwa czy Federacji Aborcyjnej, bo pamiętajmy, Roe versus Wade uprawniało...
0: 73 rok.
1: Tak, ale ona uprawniała rząd federalny do ingerencji w politykę stanową. Nawet Stany, no, Ameryka jest oficjalnie, state to jest państwo, to są Zjednoczone Państwa Europy. Tam bardzo często, jeżeli chodzi o swobody stanowe, one szły i nawet do tej pory idą dalej, są w większym spokoju pozostawione niż w Unii Europejskiej status poszczególnych państw. Z tym, że nie dotyczyło to rzeczywiście po tym orzeczeniu z 1973 roku, nie dotyczyło to prawa do życia nienarodzonych. Trump to naruszył w sposób istotny, ale przede wszystkim Trump pokazał, że w przeciwieństwie do innych prezydentów republikańskich, którzy tak robili krok w lewo, krok w prawo, dawali ku satysfakcji opinii chrześcijańskiej, amerykańskiej, tej łączącej, biegnącej od ewangelikalnych protestantów po katolików i wszystkie inne środowiska przyległe, dali kandydata, który tej opinii odpowiadał i za chwilę kandydata liberalnego. Tutaj Trump był o wiele bardziej konsekwentny i to jest rzecz bardzo korzystna. Pan powiedział, że on w bardzo konsekwentny sposób realizuje swoją agendę. No, ja co do tej konsekwencji mam wątpliwości, dlatego że jego polityka jest w ogromnym stopniu taką polityką intuicyjną, tak jak to jest z władzą osobistą, z przywódcami, którzy mają bardzo szeroki zakres osobistej władzy, to często jest to oparte na jakimś przekonaniu również ich zwolenników o tym geniuszu przywódcy, który wystarczy, że wejdzie na przysłowiowy balkon i przemówi i spojrzy na masy i już ma natchnienie. I może iść w lewo, w prawo, zwolennicy pójdą za nim, dopóki daje władzę. No to, co Germanie często to co Germanie nazywali Heil, stąd potem był ten Heil, prawda? To jest to szczęście przywódcy, prawda? Dopóki ma szczęście, to się za nim idzie. Jak tego szczęścia bojowego czy wyborczego nie ma, no to nagle się od niego zwolennicy odwracają. I takim intuicyjnym przywódcą dla mnie.

0: wycofuje się, bada teren i tak dalej. Natomiast trzeba powiedzieć, że generalnie to jego podejście, które u nas zaczęło budzić wiele zastrzeżeń ze względów geopolitycznych, no, w moim przekonaniu najlepiej jest streszcza nastawienie wiceprezydenta J.D. Vance'a. I każdy, kto czytał tą jego elegię dla Bidoków, tą opowieść o góralach bezrobotnych, często w Appalachach, no, którzy w tym pasie rdzy potracili pracę, popadli w narkomanię, kompletna anomia społeczna w miastach. To jest takie podejście, że co my będziemy walczyć o demokrację światową, która narodom szczęścia nie niesie. Globalizacja często skazuje je na często korzystną dla Ameryki, ale jednak na kolonizację. Liberalizm w ogóle niszczy wspólnoty społeczne na wszystkich poziomach. Co my będziemy szerzyć tą uniwersalną demokrację na świecie, kiedy prawda w moich stronach rodzinnych, również w moim okręgu wyborczym, za który odpowiadam, masa ludzi umiera zaćpanych i tak dalej, rodziny się rozpadają, kraj jest w kompletnym kryzysie, a my będziemy twierdzić, że uszczęśliwiamy cały świat. I to jest podejście niewątpliwie bardzo odpowiedzialne. Ja uważam, że przez całe lata u nas i niestety opinia społeczna za tym szła, panowało podobne. No, fascynowaliśmy się grami wyborczymi, wielkimi grami geopolitycznymi, a Polska się na przykład demograficznie czy też rodzinnie rozpadała. I to podejście, które prezentuje Vance i podpowiada Trumpowi, on w jakiś sposób je przyjmuje. Znaczy w moim przekonaniu ta pozycja J.D. Vance'a, ja nie wiem, czy on będzie w przyszłości w ogóle kandydatem na prezydenta, czy się nie pokłóci z prezydentem Trumpem, tak jak wiceprezydent Pence w poprzedniej kadencji, tego nie wiem. Ale w moim przekonaniu on jest taką dobrą ilustracją właśnie ruchu MAGA. Na czym ten ruch polega? To jest generalnie przekonanie, że odpowiadamy w pierwszym rzędzie za wspólnoty, do których należymy i że nie pomoże nikomu ten, kto nie potrafi pomóc sobie, że polityka musi być w pierwszym rzędzie odpowiedzialnością za bardzo konkretnych ludzi. Oczywiście w takim podejściu grozi w ogromnym stopniu brak na przykład wyobraźni geopolitycznej. Dlatego, że żadne państwo, ani najsilniejsze jak Stany Zjednoczone, ani względnie borykające się z problemami, budujące swoją siłę, niosące swoje słabości jak Polska, żadne państwo nie żyje w izolacji. I Amerykanie o tym powinni wiedzieć. Natomiast nasze pretensje, że oni nie podzielają geopolityki polskiej, do końca. Czy znaczy, są o tyle urojone, że każdy, kto pokręci globusem, wie, że jeżeli spojrzymy na każdy kraj świata jako na centrum, a geopolityka każdego kraju polega na tym, że on patrzy przez, że on siebie stawia w centrum, myśli o swoich interesach i względem tego określa stosunek do innych państw, to każdy kraj ma inną geopolitykę. Każda jest uprawniona dla danego kraju, ale każdy ma inną. Krótko mówiąc, my na przykład musimy rozumieć to, że dla Greków, którzy widzieli dehelenizację północnego Cypru, kiedy tam no, ustanowiono pół wieku temu okupację turecką, potencjalne zagrożenie ze strony Turcji jest równie realne, jak na przykład dla nas ze strony Rosji. To po prostu trzeba rozumieć, a nie oburzać się na to, że wszyscy nie patrzą na świat przez nasze okulary.
1: Przyjrzyjmy się teraz drugiemu podmiotowi po Stanach Zjednoczonych i po cywilizacji naszej, ja to na sam koniec chciałbym jeszcze do tego wrócić, czyli Europa. Tak? Europa jako projekt w opinii wielu myślicieli się kończy. Ten europejski mainstream no, dużo silniej jest widać zakorzeniony niż ten liberalny, socjalistyczny, partia demokratyczna. Myślę o tych środowiskach w Stanach Zjednoczonych, które no, przegrały jednak z zbiorowym z pospolitym poruszeniem ludzi z pasa rdzy, bidoków i baronów

0: cyfrowych, którzy się z Trumpem sprzymierzyli, a tutaj w Europie oni trzymają się dobrze. Europejczycy, elity europejskie, liberalne trzymają się dobrze. Proszę mi powiedzieć...
1: Trzymają nas.
0: Tak, tak, to za chwilę.
1: Skutecznie.
0: Tak, tak, tak. I pytanie...
1: I to mówię o nas nie tylko o Polsce, ale w ogóle o ludziach takich jak my w każdym kraju Europy.
0: Tak. I teraz Mario Draghi, były premier włoski, były szef banku centralnego, facet wydawałoby się z jakiegoś centrum tego mainstreamu, no bo każdy mainstream również ma swoje centrum, tak? Czyli polityk wydawałoby się umiarkowany. On mówi wprost, że trzeba pragmatyczne państwo europejskie stworzyć. Czemu chadecja i liberałowie przejęli agendę marksistowską? Czemu tak dała się ta elita liberalna, chadecka, no wszelkiego typu elita związana z pieniądzem, z jakąś tradycją, z jakąś kulturą, z jakąś ciągłością? Dlaczego oni dali się przejąć? Dlaczego przejęli hasła marksistowskie i dlaczego dziś mamy do czynienia z rewolucją kulturalną, którą Chińczycy porzucili już w latach 70., a tutaj maoiści dalej prą do tego, żeby stworzyć państwo według projektu z 1943 roku, czy też jednego z projektów, bo przecież jeszcze pan Europę mamy wiele tych intelektualnych konstrukcji. Ale jak to się stało, że Europa, pan był w Parlamencie Europejskim, widział tych ludzi, widział, w jaki sposób oni chodzą, jak się zachowują, kim są, jakie mają wartości, bo to też po zachowaniach bardziej widać niż po słowach. Dlaczego ten projekt europejski ulega wewnętrznemu barbarzyńcy? Tak? Dlaczego cywilizacja europejska staje się cywilizacją śmierci?
1: W Parlamencie Europejskim ja dwa razy widziałem koniec świata. Pierwszy raz, drugi raz jak Trump wygrał, ale pierwszy raz... Jak był Brexit, no to przyjechałem rano, przyleciałem do parlamentu, patrzę, chodzę po korytarzu, naprawdę i w oczach tej większości posłów, tych należących do tego głównego nurtu, po prostu widzę w ich oczach koniec świata. Patrzę w te oczy i po prostu stało się coś, co się nie mogło stać, ten bunt ludowy, który przeżywamy. Tylko pamiętajmy, no, że buntów ludowych było w historii wiele, jeszcze nie wiadomo, czy się skończą, ale to, że on nastąpił, to w ich oczach naprawdę było widać koniec świata. Teraz, czy można przeciwstawiać te marksistowskie plany, Manifest Ventotene i politykę chadecji w latach 40., 50., to jest u nas bardzo modne. Bo dobrze mieć jakiś punkt oparcia, z którym się będziemy identyfikować i tak dalej, ale jak my naprawdę spojrzymy na projekty Roberta Schumana, Europejskiej Wspólnoty Politycznej, Europejskiej Wspólnoty Obronnej, to były, oczywiście możemy dyskutować o ich racjach i tak dalej, to były czasy, to był szczyt zimnej wojny, przecież to było tuż po śmierci, to było 3 lata po śmierci Stalina, traktaty rzymskie i tak dalej, ale a projekty Europejskiej Wspólnoty Politycznej, Europejskiej Wspólnoty Obronnej, 54 rok, to jest zaraz po śmierci Stalina, no to w strasznym świecie zupełnie, kiedy naprawdę nad Europą wisiało cały czas zagrożenie no, straszliwej wojny, najazdu sowieckiego i że zrobią na przykład z Holandii to, co zrobili z Łotwy, no to tak. Tak w tamtych czasach wyglądał świat. No, ale ta propozycja, jaką wtedy miał Schuman, to było stworzenie Unii Europejskiej, o tej Europejskiej Wspólnoty Politycznej, o silniejszej władzy niż dzisiaj ma Unia Europejska. I twierdzenie, że były jakieś dwa projekty, z jednej strony Europa ojczyzn, dlatego że właśnie subiektywnie, w przeciwieństwie do Trumpa, Robert Schuman był niewątpliwie bardzo pobożnym katolikiem i szczerze wierzył, że jest dziedzicem świętego Benedykta, ale projekt polityczny, który oni realizowali, to był projekt stworzenia no właśnie tego no superpaństwa wtedy. Pytanie, czy ono byłoby tak centralistyczne jak to jest gdybanie, co by było. Ale jeżeli chodzi o władzę realną, na przykład Europejska Wspólnota Obronna, stworzenie Armii Europejskiej i tak dalej, to było dalej niż to, co w tej chwili widzimy. Druga rzecz, jak to się mogło wtedy stać? No pamiętajmy, że w latach 40. po wojnie chrześcijańska demokracja była w ścisłym sojuszu z marksistami, najpierw z komunistami bezpośrednio po 1945 roku, a potem dosyć trwale z socjalistami. Kiedy Pius XII przekonywał de Gasperiego, że powinien otworzyć się na prawo i tak dalej, to de Gasperi tutaj był bardzo twardy i powiedział, że chrześcijańska demokracja to jest ruch centrum idący na lewo. No to między innymi dlatego przed początkami tego ruchu, przed właśnie jego założeniami zrywającymi z zasadami kontrrewolucji, z polityką kontrrewolucji, no przestrzegał święty Pius X, że no naprawdę ci przed ideologią Marka są nie, to był taki, to jest do tej pory taki święty chadecki, ich prekursor i tak dalej, z dużym takim zmysłem humoru święty Pius X pisał, że liderzy tego ruchu mówią o godności człowieka i zachowują się tak, jakby całe wieki cywilizacji chrześcijańskiej najbardziej święci i sprawiedliwi, książęta najbardziej pobożni, kochający ludzi, mnisi i święci nie rozumieli, czym jest godność człowieka, dopóki nie pojawili się liderzy chrześcijańskiej demokracji, tak mówiąc w skrócie. No on tam mówił o ruchu Bruzda, o ruchu Sion, ale chodziło o tą rodzącą się chrześcijańską demokrację. I to jest ruch, który od początku właściwie pchał opinię chrześcijańską na lewo i w tym sensie oni są konsekwentni. Oczywiście to jest, jedną rzecz trzeba wyjaśnić, że czym innym jest ideologia jakiegoś ruchu politycznego, czym innym jest socjologia. To tak jak z PSL-em w 45 roku, 45-46 roku w Polsce. Stanisław Mikołajczyk wrócił z Londynu, akceptując Jałtę, no w 44 roku. Był u Stalina 4 lata po Katyniu i tak dalej, no ale dla narodu, no sytuacja była taka, jaka była. No on po prostu był tym politykiem, który przyjeżdża z Londynu bronić Polski przed komunistami. PSL stał się funkcjonalnie taką reprezentacją wolnej Polski wtedy, w czasie wyborów 1946 roku, płacąc za to ogromną cenę. Bo pamiętajmy, że te tak zwane sfałszowane wybory, często podkreślałem to, że one były sfałszowane, ale tu trzeba dodać, że to były krwawe sfałszowane wybory, w czasie których zamordowano dziesiątki działaczy PSL-u i tak dalej. I tak samo na przykład jest z chadecją niemiecką, która wchłonęła bardzo wiele elementów konserwatywnych i tak dalej. No to trochę tak jak u nas dzisiaj z Prawem i Sprawiedliwością, który też stopniowo wchłaniał całą prawicę i tak dalej. Więc mówię, jedno to jest ideologia danego ruchu, a drugie to jest socjologia, która rodzi się z tego, kto się do niego przyłącza. Ale jeżeli chodzi o samą zasadę chadecji, chociaż dzisiaj to już jest pewnie nawet post-chadecja, bo mówię, bo subiektywnie tacy ludzie, no przecież jak de Gasperi, Adenauer, Schumann, oni osobiście byli naprawdę no bardzo, bardzo, bardzo szczerymi, ortodoksyjnymi chrześcijanami. No już wtedy właśnie to założenie, że przyszłość chrześcijaństwa musi polegać na akceptacji. Halo?
0: Tak, tak.
1: Samo to założenie, że przyszłość chrześcijaństwa no, musi polegać na akceptacji tego postępu społecznego, że w ramach tego trzeba ją budować, no, wskazywało ich na sojusze z łagodniejszymi czy bardziej skrajnymi marksistami. No, potem do tego dochodzi kryzys Kościoła, potem 10-15 lat potem, bo to, że te chadecje zaczęły w latach 70. tak stopniowo, najpierw ostrożnie, delikatnie akceptować aborcjonizm, uznawać wszystkie rewindykacje antyrodzinne za jednak uprawnione w pluralistycznym społeczeństwie, ani na przykład walczyć, żeby potępienie nastawienia antyrodzinnego było takim samym elementem demokratycznego konsensusu, jak potępienie rasizmu. No z tego zrezygnowano. To drugie, no to miał być element tego twardej wizji społeczeństwa opartego na godności człowieka. No to, co właśnie tam, z czego się to rodziło. To należało do godności człowieka, ale niszczenie na przykład rodziny, wychowania i tak dalej, to już nie. No i z tego względu w moim przekonaniu, mówię, powtórzę jeszcze raz, no ja wiem, że to nie jest popularne, szczególnie co mówię, no bo to dobrze jest, jak to mówią ludzie, dobrze w coś wierzyć. Tymczasem ja uważam, że Panu Bogu trzeba wierzyć i w Niego trzeba wierzyć, natomiast na świat trzeba patrzeć realistycznie.
0: Ja się zgadzam, przyjmuję pana wizję, tylko mam pytanie takie. Dlaczego w takim razie nie ma politycznych sił w Europie, które stałyby na gruncie przykazań prostym, jasnym, oczywistym? Ha. Bo mówi pan o tym, że Hadecja zdradziła, że to był od początku pomysł lewicowy, że my dziś tylko mamy do czynienia z konsekwencjami czegoś, co się zaczęło 40, 50, 60 lat temu, że Unia Europejska od początku była zamysłem super państwa. No bo wiadomo, że jak społeczeństwo w referendach wypowiadają się na nie, no to przenosimy główne założenia drobnym drukiem do kolejnych traktatów, a potem i tak, tak. I tak dalej robimy swoje. No dobrze,
1: albo zmieniamy nazwę, tak jak w wypadku Konstytucji dla Europy, że Traktat Lizboński jest Konstytucja tak. Europy bez nazwy.
0: Tak, tak. I mamy, nie mamy prezydenta.
1: Dwa słowa się skreśla, a wszystko pozostaje tak samo.
0: Dokładnie, ale w takim razie, gdzie jest ten podmiot europejski, który miałby być tym, jeśli nie ma reprezentacji politycznej, to znaczy, że nie ma tych, którzy chcą, żeby aborcja nie była wpisana do konstytucji.
1: Zacznę od tyłu, jak pan pozwoli. Rewolucja w Europie dokonała się wtedy, kiedy Hadecja, która chciała politycznej współpracy z socjalistami w latach 60., 70., zaczęła od tych lat 70. już w ramach tej współpracy po prostu stopniowo, krok po kroku przyjmować kulturę skrajnej lewicy. I tak się dokonała już w XXI wieku rewolucja w Europie, której skutki widzimy. Kiedy nastąpi odwrócenie, to będzie moment optymizmu. No, kiedy nastąpi odwrócenie tej sytuacji, kiedy ta sama Hadecja zacznie stopniowo, krok po kroku przyjmować kulturę prawicy, prawicy ludowej, która się w Europie rodzi. To po pierwsze, teraz co może być tym podmiotem zmian? Zacznijmy od zmian, a potem dojdziemy do tego, czy te zmiany będą dobre, czy będą dobre w swojej istocie, czy dotkną tego, co najbardziej podstawowe, czy najważniejsze. No w tej chwili się rodzi w Europie i na Zachodzie, bo to właśnie po obu stronach Atlantyku, no, a nawet szerzej, bo widzimy to samo w Ameryce Łacińskiej. Całe lata nam opowiadano, że Ameryka Łacińska, Kościół był skazany na teologię wyzwolenia i takie tam historie. W Ameryce Łacińskiej zawsze był opór wobec komunizmu, a teraz widzimy, jak kraj po kraju wygrywają rządy prawicowe. Więc w całym świecie chrześcijańskim, a w dużym stopniu niestety postchrześcijańskim, ale w całym świecie naszej cywilizacji, naszej najszerzej rozumianej, no jest taka reakcja ludowa, że społeczeństwa zorientowały się, że liberalizm po prostu anulując krok po kroku pojęcie dobra wspólnego, nawet na końcu znosząc rodzinę jako coś, co powinno być w centrum konsensusu społecznego, w centrum polityki, na którą zgadzają się wszystkie racjonalne czy odpowiedzialne siły. Anulując to, po prostu działa przeciwko ludziom. No druga rzecz to jest globalizacja. Być może ta przyczyna najbardziej powszechna. No, interesy ekspansji wielkich firm, koncernów coraz bardziej międzynarodowych, anonimowych, doprowadziły do tego, że w centrum polityki te wyniki makroekonomiczne zatarły doświadczenia konkretnych ludzi, bo mówiliśmy o tych Appalachach, w Polsce mamy PGR-y na Warmii. Wielka, wielka przegrana, o tym nikt nie mówi, ale trzeba powiedzieć głośno, ja byłem przez 40 lat aktywny politycznie, to jest coś, co strasznie przegraliśmy, bo w latach 90. Polska powinna prowadzić politykę, wzmożoną politykę kolonizacji wewnętrznej, to znaczy udostępniania, szukania sposobów, jak młodym rolnikom ambitnym udostępnić na przejmowanie ziemi po PGR-owskiej, poszerzali gospodarstw, żeby w ramach tej budowy klasy średniej no, wzmocniono tą klasę średnią, która jest najbardziej była realnie istniejąca i przetrwała komunizm, to znaczy ich największą grupę właścicieli, czyli rolników. No zamiast tego widzimy naprawdę te wyludnianie, tą tragedię PGR-owską, drugie imigracja z małych miast i tak dalej. To wszystko w Polsce no, doskonale wiemy, jak to działa. Z tym, że u nas się to nałożyło na upadek komunizmu i załamanie się gospodarki związane z upadkiem komunizmu. Natomiast w całym świecie zachodnim, nawet tam, gdzie panował względny czy bardzo realny dobrobyt, no wyraźnie było widać coraz więcej grup społecznych porzucanych, zdradzanych. Bardzo ciekawe to jest we Francji, która zawsze była mi bliska. i w regionie, który jest nam bliski, to znaczy w Nordzie, na pograniczu francusko-belgijskim, te kopalnie i tak dalej. Tam czy górnicy, często już dzieci górników pracują, bo kopalnie pozamykano i tak dalej, no przeszły masowo ze strony komunistów i socjalistów na stronę Frontu Narodowego, dzisiaj Zjednoczenia Narodowego, kiedy się okazało, że tak naprawdę partie lewicy są właśnie zainteresowane rewolucją kulturalną, władzą, że niezadowolenie słabszych grup społecznych czy biednych traktują jako taran jako paliwo wyborcze i taran do rozbijania porządku społecznego, z którym walczą, ale tak naprawdę nie identyfikują się z interesami tych ludzi. No i stąd powstało w całym świecie też tak ten efekt antyglobalizacyjny, przekonanie, że potrzebna jest polityka identyfikująca się z konkretnymi społecznościami. Najpierw z regionem, z którym się żyje, przede wszystkim z narodem, dlatego że był czas złudzeń, kiedy krytykowano naukę Kościoła, że istnieją dwie społeczności doskonałe, że takim pierwszym societas perfectum jest Kościół, w którym w całym Kościele człowiek może znaleźć wszystkie środki potrzebne mu do osiągnięcia celu wiecznego, prawdę, sakramenty, reguły moralne, oparcie społeczne i tak dalej, a drugą taką wspólnotą jest państwo narodowe, jest wspólnota polityczna narodu, jest państwo, które buduje solidarność społeczeństwa, w którym żyje. I państwo jako podmiot trwały no zawsze będzie potrzebne i będzie jedyną ludzką formą życia ludzi, wpływania na ich rzeczywistość społeczną. No zgodnie z zasadą, że tyle naszej kontroli nad naszym życiem, ile państwa, do którego należymy. I te zasady zaczęły powracać. Ludzie zaczęli na nowo wierzyć w te zasady i powstał ten ruch ludowy. No ale ten ruch ludowy, on konstatuje na przykład to, czym jest gender i jak fatalne są skutki rewolucji antywychowawczej w szkołach. On jest świadom tego, jakie są skutki rozpadu rodziny. Natomiast czy jest świadom do końca, że potrzeby uznania zasad podstawowych za taką zasadę orientacyjną, kierującą życiem społecznym państwem, to jest tutaj wielka zagadka, jak daleko to zajdzie. No w tej chwili widzimy, że na przykład, no wracając do tego przykładu Trumpa, od którego pan zaczął, że Amerykanie znoszą te najgorsze szaleństwa, no że kobiety męsko-genitalne, że tak powiem, mogą się wdzierać, czy wchodzić do ubikacji czy do toalet dla kobiet, że facet, który się zadeklaruje jako kobieta w więzieniu, może się wdzierać czy domagać się miejsca w celi kobiecej. No z tymi wariactwami w tej chwili Ameryka się rozstaje. Natomiast, no i myślę, że oni są generalnie dość blisko dokonania właściwych wyborów, ale dokonanie właściwych wyborów, a zmienienie stanu rzeczy to są dwie różne sprawy, bo na przykład ktoś właśnie w więzieniu może zrozumieć, że życie zmarnował i już wie, jakimi zasadami powinien się kierować, a już tego, co się stało, to nie zmieni. No tak jest z imigracją na przykład w zachodniej Europie.
0: Właśnie chciałem o to zapytać.
1: Tak, ale tylko mówię, to już jedno zdanie na koniec, że no jedna prosta zasada, na przykład odważne uznanie, to dla nas, dla Polski ważne, odważne uznanie, że trwałość rodziny jest wartością społeczną. No owszem, żyjemy w społeczeństwie, w którym rozwody są częścią kultury masowej, są faktem społecznym, ale pozytywnie odwracając to, uznanie, że trwałość rodziny jest wartością społeczną i że państwo nie może być neutralne wobec tego, państwo nie może być obojętne wobec faktu, czy rodziny są, czy ich nie ma. Pierwsza zasada. No druga zasada, demografia. No ja ciągle czekam, że naprawdę ktoś powie, że, i właśnie będziemy przychodzić do imigracji, jak rozumiem, że jeżeli nie, Polacy nie będą się rodzić, jeżeli nie będzie zastępowalności pokoleń, to znaczy no nie będziemy po sobie pozostawiać tylu dzieci, wnuków, ilu mieliśmy rodziców, dziadków, ale w skali społecznej, bo jak wiadomo, to musi być zawsze trochę więcej, bo są różne przypadki, a nawet tych przypadków bezpłodność na przykład jest dzisiaj coraz więcej. Jeżeli tego nie będzie, to wszystkie perory antymigracyjne będą służyć jedynie popularności polityków, bo na fatalnym stanie społecznym można zbudować bardzo skuteczną politykę. Ludzie lubią przenosić się do rzeczywistości wirtualnej i marzyć, jednocześnie no, marzyć o tym, że będzie inaczej, jednocześnie no, pozostając bezradni wobec tego, co jest. Więc mówię, jeżeli nie będzie odtwarzalności pokoleń, jeżeli nie nastąpi renesans demograficzny, to każda polityka antymigracyjna będzie nieskuteczna, bo prędzej czy później przyjdzie rząd, który powie, jak chcemy utrzymać poziom życia, musimy przyjąć i to masowo imigrantów. Musimy dokonać wymiany ludności. Nie wiem dlaczego, że tak ostatnio słucham mediów nazywanej podmianą ludności.
0: I teraz ta cywilizacja zachodnia, ona jest cywilizacją śmierci, bo wystarczy popatrzeć na Koreę Południową czy Japonię, które stały się tak samo bezpłodne, mimo że nie wywodzą się z chrześcijańskich korzeni, nie są częścią tej tradycji Europy, tak? Stały się częścią Zachodu dopiero
1: konsumpcyjnego.
0: Kilkadziesiąt lat temu. Ale moje pytanie jest bardzo proste i zadaję je praktycznie każdemu, kogo mogę podejrzewać o to, że może coś mi wyjaśnić w tej kwestii. Dlaczego elity europejskie zdecydowały się na wpuszczenie do Europy młodych mężczyzn, którzy się nie asymilują ten odpowiedź, że chodzi o wyborców dla lewicy, jakoś mnie nie satysfakcjonuje. I ja rozumiem, że niektóre środowiska polityczne i kulturowe mogły mieć nadzieję, tak jak w różnych filmach są opowieści o tym, że młoda dziewczynka, muzułmanka jednak zrzuci te zasłony i będzie w zespole, którym dziewczynki kręcą pupami, tak? I tak. Takie filmy są, że jednak wygra ta zachodnia kultura, której dzisiaj synonimem są właśnie te ciemne strony. Ale jak można podjąć samobójczą decyzję? Dlaczego te elity podjęły decyzję samobójczą? Czy one myślą, że to dla nich nie jest samobójcze?
1: Z elitami, jak z każdą społecznością, jest tak, że decyzją, które odbieramy jako społeczne, jako wspólne, no, towarzyszy bardzo wiele różnych motywacji. Warto je, prawda, jakoś tam rozdzielić i zbadać. Oczywiście, że twierdzenie, że chodzi tylko o wyborców lewicy, to jest rejestrowanie objawu, bo w tej wielkiej wymianie ludności, która jest po prostu faktem, ja się całkowicie zgadzam z Erikiem Zemmourem, że jak można mówić, że coś, co widzimy gołym okiem, jest projektem, zamiarem, to jest po prostu proces, to jest fakt, który się dokonuje. Wymiana, tak jak wymiana składu społecznego w szkołach angielskich, francuskich czy niemieckich. No, wystarczy szkołę obejrzeć, żeby zobaczyć tą wymianę, jak to wyglądało w pokoleniu rodziców, jak to wygląda dzisiaj. Ale wydaje mi się, że sensem tej wielkiej wymiany ludności w tym projekcie, prawda, tego społeczeństwa multikulturalnego i tak dalej, no to była nie destrukcja takiej czy innej prawicy, która przecież przez całe lata była coraz bardziej lewicowa, te centroprawice tak zwane, ale przede wszystkim destrukcja cywilizacji chrześcijańskiej, no tego wielkiego dzieła jedności duchowo-społecznej, jakim było powstanie narodów europejskich od momentu nawrócenia Rzymu, ale nie tylko Rzymu, bo równolegle Armenii, Etiopii i tak dalej. Wtedy zaczęło się to wielkie dzieło tworzenia tych wielkich jedności społeczno-duchowych, których w sensie moralno-biologicznym, nie duchowym, bo duchowe to przychodzi przez łaskę, ale jest jeszcze ten wymiar moralno-kulturowy i biologiczny. Wszyscy jesteśmy dziedzicami, niezależnie od tego, czy to podejmujemy, czy nie, tego życia w świecie chrześcijańskim, który czyni chrześcijaństwo wyzwaniem duchowym, propozycją, możliwością dla każdego człowieka, który wśród nas się rodzi. Pewną oczywistością, którą niektórzy ludzie uważają, że w sposób oczywisty odrzucają, niestety. Ale ono jest. Jest ta zasada. Tak jak dziesiątki nawróceń w czasach Solidarności, bardziej czy mniej trwałych, to był sposób naturalny nawrócenia katolickie czy przebudzenia duchowe katolickie i tak dalej. I islamizacja Europy to jest stopniowe podważenie, rozmyczy i zlikwidowanie tych wielkich jedności duchowo-społecznych, jakimi były narody chrześcijańskie. Oczywiście te narody chrześcijańskie dzisiaj się mogą godzić na postchrześcijańską politykę czy postchrześcijańską kulturę, ale z największego upadku człowiek może się podnieść, jeżeli zachowuje pamięć o tym, kim jest, kim był. Co więcej, jak spojrzymy na imigrację, ale spojrzymy też przez imigrację na siebie, to nie jest... Badacze imigracji pokazują, że w pokoleniu rodziców, którzy przyjeżdżali do Europy, którzy przyjeżdżali na Zachód, była większa akceptacja świata, do którego przyjeżdżają, niż w pokoleniu ich dzieci. I oczywiście niektórzy mówią, że to jest efekt tak zwanego wykluczenia społecznego, ale co to jest to wykluczenie społeczne? No to, że widzą, że nie są muzułmanami, że są w mniejszości i tak dalej. No, bardzo często w rodzinach zamożnych to nowe pokolenie ludzi urodzonych w Europie czy na Zachodzie to było pokolenie samoislamizujące się, bo oni stawali przed wyborem. No, jeżeli nie... Kultura, w której żyją, proponuje im tylko to, o czym pan mówił. Konsumpcjonizm, pustkę duchową i tak dalej. Dla rodziców to były środki do życia, ale oni w tym nie widzą, środki do życia już mają, więcej nic w tym wszystkim nie widzą. No bo chrześcijanami nie mają powodu być, czy nikt ich nie nawrócił, nikt im tego nie proponował, wracają do islamu. I to jest proces masowy. Ale ci wszyscy, którzy pragną tego społeczeństwa multikulturalnego, no oni się podobnego efektu obawiali również po naszej stronie, po stronie narodów, które tego efektu imigracyjnego doświadczają, że po pokoleniu pustki duchowej, pokolenia lat 60. i tak dalej, młodzi ludzie, szczególnie którzy doświadczyli, no to mówię tutaj ten przypadek J.D. Vance'a jest bardzo ciekawy, bo on tych wszystkich, całej tej niedoli współczesnego świata doświadczył na własnej skórze. No. Matki uzależnionej, rodziny podzielonej, tego wszystkiego, co już nawet w pokoleniu dziadków zaczynało i tak dalej. I teraz młodzi ludzie stoją przed wyborem i mogą zacząć wracać, ale jeżeli ten powrót niebezpieczny z punktu widzenia tych, którzy są przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej, ma nie przynieść, nie ma pociągnąć efektów społecznych, to chodzi o to, żeby to było jak najbardziej niemożliwe w społeczeństwie już duchowo, religijnie i tak dalej podzielonym. No i dlatego i stąd ten projekt. Oczywiście doraźnie, jeżeli chodzi o polityków, którzy myślą o swoich wyborach, to jest ta atrakcja wyborcza, o której mówiliśmy. To jest motyw, którego nie można nie doceniać, no bo oni doskonale wiedzą, we Francji to się obserwuje, że czynnik muzułmański już przy wyborze Hollande'a był rozstrzygający. Tam nie można robić statystyk wyznaniowych, ale można to obserwować, badając poszczególne gminy, punkty wyborcze i tak dalej. Wiadomo, że to był czynnik rozstrzygający i to będzie postępować dalej. No, wreszcie jest taki motyw bardzo prosty, że ci, którzy chcą przeprowadzać rewolucję społeczną przy pomocy środków inżynierii społecznej, no doskonale wiedzą, że tym skuteczniej można to robić, im słabsza jest opinia publiczna, a opinia publiczna jest tym słabsza, im mniej ludzi wiąże. Wrócę do przykładu Solidarności, pokoleniowo dla nas ważnego bardzo. Przecież jak się spojrzy naprawdę, czy na osobiste obserwacje, doświadczenia, czy nawet na badania, wtedy też była masa ludzi obojętnych i tak dalej. I to, że Solidarność reprezentowała naród, to nie dlatego, że reprezentowała określony procent poparcia i tak dalej, tylko dlatego, że reprezentowała miliony ludzi. Po drugiej stronie nie było tych milionów ludzi, był tylko PZPR pozbawiony aktywnego poparcia. To aktywne poparcie było po naszej stronie, była ta więź społeczna i tak dalej. I teraz, jeżeli chce się panować nad narodami, to trzeba tą więź społeczną zdestruować, zapędzić ludzi do konsumpcji. To jest bardzo dobry środek manipulacji, żeby ludzie zajmowali się tylko sobą, żeby wyznawali światopogląd reklamowy, że życie jest piękne, jeżeli masz dobry ekspres do kawy rano, potem fajny rower, jak zaczyna coś zawodzić, to odpowiednie środki apteczne, żeby tam, prawda, takie czy inne dolegliwości usunąć. A wieczorem jeszcze filmy, nie wiadomo co i tak dalej, całe życie jest piękne. Zapędzić ludzi do konsumpcji i tak dalej to jest jedno, no ale ludzie są tylko ludźmi. Nawet jeżeli przez jakiś czas nie myślimy o swojej odpowiedzialności społecznej, w pierwszym momencie, kiedy zauważamy zależność między naszym życiem a stanem życia narodu, w którym żyjemy, ta odpowiedzialność się może rodzić. No to druga rzecz to zdestruować, podzielić, zatomizować społeczeństwo. Zatomizować społeczeństwo i teraz no, społeczeństwo ludzi niezwiązanych. No to jest taka różnica jak w Polsce, jak patrzymy na naszą socjologię, między najbardziej zdezintegrowanymi regionami na ziemiach odzyskanych, no, gdzie też istnieje opinia chrześcijańska, patriotyzm i tak dalej, a gdzie nie ma tej silnej więzi, jaka na przykład istnieje na Podlasiu czy na Podkarpaciu.
0: Tak, i teraz o Polskę chciałem zapytać. Dwa pytania, które się łączą, chociaż tak naprawdę na pierwszy rzut oka zupełnie się nie łączą. Pierwsze to jest takie pytanie trochę polityczne, geopolityczne. Czy suwerenność jest dziś dla Polski możliwa? I drugie pytanie, czy my jesteśmy w stanie obronić rodzinę, naród, Kościół? Czy obronimy rodzinę, naród, Kościół? Czy suwerenność jest dziś dla Polski możliwa?
1: Okej, zacznę od tego drugiego i tylko pokażę jeden element konieczny w moim przekonaniu do tego, żebyśmy pozostali narodem chrześcijańskim i żebyśmy przetrwali jako naród. No pierwsze to jest w moim przekonaniu no, powiedzenie w sposób przekonujący, powiedzenie narodowi prawdy, jeszcze raz powtórzę, że jeżeli nie przełamiemy kryzysu demograficznego, jeżeli nie będziemy mieli dzieci, wnuków, no to po prostu Polska się rozpada i też żeby ludzie sobie wyobrażali, co będzie, mówię, największe zaklęcie antyimigracyjne nie powstrzymają imigracji. Żadne. Jedyne, co może sprawić, że będziemy narodem u siebie, otwartym, gościnnym, gdzie są ludzie, którzy do nas przyjechali, prowadzą restauracje czy pracują w sklepie i niech im się jak najlepiej powodzi, niech się dobrze czują, ale po prostu żyją w Polsce, w narodzie, do którego, wśród którego żyją, którego wartości mogą przyjąć albo w którym się mogą dobrze czuć i tak dalej, ale Polska jest Polską. Istnieje ta masa krytyczna, która sprawia, że możemy wybierać i wykonywać suwerenną władzę, do której za chwilę przejdę. Wszystko to jest możliwe, jeżeli po prostu no, przetrwamy jako naród. No. Jeżeli będzie jak najwięcej rodzin, które mają przynajmniej troje dzieci, które mają dziadków, którzy mają przynajmniej pięcioro wnuków i tak dalej. No, i to nie jest kwestia zobowiązywania czy tego, tylko to jest kwestia prostego wyboru w skali społecznej. I ktoś to powinien powiedzieć. Politycy się tego boją mówić, dlatego że w demokracji nie mówi się o obowiązkach, no bo to nie daje władzy. Oczywiście jest też problem autorytetów Kościoła. Tutaj taka płaska apolityczność i udawanie, że to nie są nasze sprawy, no też sprawia, że dobro wspólne jest takim sierotą, no, do którego się nie przyznają, za które się nie czują odpowiedzialni ani ludzie mówiący w imię, ani politycy, ani dziennikarze, bo oni mają informować, krytykować, nie wiadomo co, a nie rekomendować, mówi ani nawet ludzie Kościoła. Ale jeżeli nie nastąpi, w moim przekonaniu tutaj szczególna rola przypada w sposób naturalny prezydentowi Rzeczypospolitej, który ma i wiarygodność i tytuł do tego, żeby w różnego rodzaju wystąpienia, nie zamieniając swoje orędzie w moralizatorstwo, ale właśnie w różnego rodzaju wystąpienia, implicite, wplatać te wątki, mówić ludziom prawdę, uświadamiać Polakom wybór, przed jakim, ten podstawowy wybór, przed jakim no po prostu stoimy. I to jest jedno. I druga kwestia, suwerenna władza. Czy wybór suwerennej władzy może sprawić, że będziemy ją mieć? No oczywiście no, zawsze społeczeństwo to jest zawsze system współzależności. Nikt z nas nie istnieje osobno, tak samo narody nie istnieją osobno, ale suwerenność polega na tym, że po pierwsze mamy władzę, która reprezentuje nas na zewnątrz, i skutecznie wykonuje nasze wspólne decyzje w życiu wewnętrznym. No i to jest przede wszystkim kwestia, woli posiadania takiej władzy. Nie wszystko jest możliwe. No, jak rozumiem, pan pyta też o niepodległość, no bo są wielkie zagrożenia.
0: Tak.
1: Wielkie zagrożenia geopolityczne przed naszą niepodległością. No to jest osobna kwestia i uważam, że jednym z głównych zadań polityków, tych, którzy będą odpowiadać za Polskę teraz, jest w sytuacji, w której przeprowadzić Polskę jak najbezpieczniej przez to załamanie się porządku międzynarodowego, który przeżywamy. Marszałek Piłsudski uważał, że jeżeli dojdzie do wojny światowej, to Polska powinna do niej wchodzić jak najpóźniej. A ja mam wrażenie w ostatnich latach, że no niektórzy politycy uważali, że musimy się spieszyć, żeby się nie spóźnić na tą wojnę. Ja wybuch wojny na Ukrainie odebrałem jako wielki dramat Ukrainy i zagrożenie dla Polski. Dlatego, że w sytuacji, w której doszłoby do tego, zresztą mówię o tym, to akurat mówiłem od wyboru Donalda Trumpa, że my musimy być przygotowani na, nie to zawsze reset taka bada, my musimy być przygotowani na odprężenie w relacjach amerykańsko-rosyjskich i musimy wiedzieć, jakie miejsce dla Polski znaleźć w tym świecie, jaką politykę prowadzić. Bo teraz, jeżeli dojdzie do globalizacji konfliktów społecznych, a mam wrażenie, że w tej chwili bloki te startowe i bloki polityczne są ustawione dokładnie tak samo jak przed I wojną światową. No mamy państwa, które chcą. Mamy Stany Zjednoczone, które no, mają ograniczone możliwości działania, ale próbują bronić porządku międzynarodowego, taki jaki powstał po 1945 roku. I mamy różnego rodzaju państwa, które chcą go wywrócić. Rosję, Iran, Chiny, Koreę Północną. No, mieliśmy ten narkokomunizm w Wenezueli, to zobaczymy. Zobaczymy, co z tym będzie, ale mówię, ale na Dalekim Wschodzie to jest bardzo silne i musimy być jednego świadomi, że jeżeli dojdzie do takiego konfliktu, w którym Amerykanie będą zaangażowani na bardzo różnych frontach, my możemy znaleźć się w próżni geopolitycznej i musimy być na to przygotowani, musimy być przygotowani do obrony. Ale przede wszystkim powinniśmy się starać, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Bo przygotowanie się na najgorsze to jedno, ale przeciwdziałanie najgorszemu To jest drugie. I ja takiego nastawienia, takiej świadomości tych zagrożeń za bardzo nie widzę. A musimy być świadomi tego, że przez 250 lat Polska miała tylko 20 lat niepodległości, 15 lat no, takich względnych struktur narodowych, to znaczy Księstwo Warszawskie, potem Królestwo Kongresowe, no bardzo zależnych, bardzo okrojonych, mniej czy bardziej obiecujących, ale bardzo częściowych. 20 lat niepodległości to nie jest dużo na 250 lat. I musimy być świadomi, że jeżeli chcemy Polskę niepodległą uczynić trwałym faktem, no to musimy prowadzić bardzo odpowiedzialną, systematyczną politykę. Wracam do tego pańskiego pytania pierwszego, bo im dłużej człowiek nad tym myśli, no tym bardziej... Tym bardziej rzecz jest trudna, dlatego że położenie, w jakim jesteśmy, wymagałoby bardzo konsekwentnej polityki rozwoju, budowania autorytetu instytucji państwa, przygotowań do obrony, polityki, która no, zgodnie z takimi kissingerowskimi zasadami realizmu potrafi być, kiedy trzeba śmiała, kiedy trzeba ostrożna i tak dalej. To wymagałoby jakiejś jedności kierownictwa państwa, wykroczenia poza ten paradygmat wyborczy, gdzie właściwie ta wirtualna rzeczywistość kreowana przez propagandy i tak dalej zaciera no, świat realny, za który odpowiadamy i w którym realnie żyjemy. Suwerenność, o którą pan pytał, to jest przede wszystkim władza suwerenna. Nie ma, kraj może być niepodległy, ale nie ma suwerenności, jeżeli nie ma władzy zdolnej skutecznie reprezentować kraj na zewnątrz i do wewnątrz. No ale dzisiaj przeżywamy z tym ogromny problem, bo widzimy, jak bardzo nie potrafimy poradzić sobie z tymi podziałami społecznymi, w których żyjemy, a z których można by wyjść, moim przekonaniem, stosunkowo prosto. Bo różnice społeczne będą istniały zawsze. Nawet wtedy, kiedy byłaby najbardziej autorytatywna władza i tak dalej. Różnice opinii w świecie władzy czy w społeczeństwie, one istnieją zawsze, ale co sprawia, że państwo ma jakąś jedność kierownictwa? Jeżeli istnieje jakiś konsensus, zgoda co do podstawowych zasad obejmująca, raz może obejmować 45% społeczeństwa, raz 60, raz 70, nigdy nie jest jednomyślne. Badania socjologiczne pokazały, że z wartościami konstytucji amerykańskiej identyfikuje 70% Amerykanów, a te wartości przynajmniej do tej pory są niekwestionowane. Tak samo na przykład z karą śmierci, osobny problem w Europie Zachodniej. No, masa ludzi nie zgadza się z abolicją, ale to jest element konsensusu. I taki konsensus w Polsce należałoby odbudować, przyciągając do wartości chrześcijańskich, patriotycznych, tych, których można, i sprowadzając do rzędu wywrotowych grup antypaństwowych, tych, którzy chcieliby je zwalczać, a do no, jakiejś opozycji, z którą musimy żyć, ale która nie wpływa skutecznie na politykę państwa, tych, którzy z nimi się identyfikują luźno, i stworzenie takiej masy krytycznej, że nawet zmiany polityczne nie zmieniają generalnych linii polityki państwa, to powinno być wielkie zadanie dla polityków dzisiaj. Myślenie o tym, jak to zrobić, co zrobić, żeby Polsce zagwarantować jakieś trwałe podstawy, mówię, suwerenną władzę, która może być władzą, która się zmienia, jak to jest w demokracji, ale nie zmieniają się generalne linie polityki. Tak jak na przykład mówiono o tym w wypadku Stanów Zjednoczonych, że pewne generalne linie polityki przez długi czas pozostawały stałe. No to powinniśmy chcieć osiągnąć w Polsce.
0: Pierwszym krokiem jest sformułowanie tego, i to właśnie nastąpiło, a potem ciąg dalszy, któremu będziemy się przyglądać. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marek Jurek, publicysta i obserwator życia społecznego i politycznego. Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Z Panem Bogiem.
1: Dzięki, wszystkiego dobrego, życzę. Z Bogiem.

0: Sztuka powinna być przeżywana, a nie przeżuwana. Dość częstą reakcją naszych widzów jest takie zdanie, że zmieniłem patrzenie na niepełnosprawność, albo że komuś przemeblowaliśmy życie duchowe. Strasznie się rozpłakał i w bardzo czuły sposób położył mu rękę na ramieniu i chciał go pocieszyć. I to coś było absolutnie dla mnie niezwykłego. Ja się tylko operatorów zapytałem, czy to się nagrało. Dla mnie takim katarzis było takie doświadczenie śpiewaków operowych. Ciężki temat ruszyłaś. 1600 darczyńców składało się na ten film. W sztuce powinno coś się dziać naprawdę.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci, Panie, za to, że dajesz nam czas, żeby dzielić się doświadczeniem Twojej łaski. Panie, prowadź nas, chroń nas, dawaj Twoje słowa natchnienia, zabieraj wszystko to, co nas odgradza od Ciebie. Panie, Ty nigdy nam nie gardzisz, nawet w największym podleniu, w najcięższych sytuacjach Ty z nami jesteś. Bądź z nami ten czas, żebyśmy mogli Ciebie chwalić przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Pod Twoją obronę.
1: Czekamy się.
0: Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz subdiakon Sergiusz.
1: Szczęść Boże.
0: Później wyjaśnimy te trudne tytuły. Pierwszy moment, kiedy sobie zdaję sprawę z tego, że Bóg istnieje.
1: Miałem wtedy 24 lata.
0: W domu nie mówili ci o Bogu?
1: Nie.
0: Co to była za rodzina?
1: No taka ateistyczna. Moi rodzice zostali ochrzczeni, ale w pewnym momencie jej życia podjęli decyzję, że jednak oddalą się od kościoła katolickiego. Więc no ja zostałem wychowany...
0: Środowisko wiejskie, miejskie?
1: Miejskie, tak, tak.
0: Ta ich niewiara była rzeczą normalną?
1: Tak, tak. Znaczy,
0: w takim otoczeniu bliskim?
1: Tak, wszyscy ludzie, których przynajmniej ja poznałem od najmłodszych lat, to byli ludzie właśnie związani z poglądami ateistycznymi i generalnie Pan Bóg był traktowany, jeżeli w ogóle padało słowo Bóg, to był traktowany z takim, z uśmieszkiem i z ironią, prawda?
0: Poczucie wyższości, czyli tak?
1: Tak, tak.
0: Wobec ludzi, którzy wierzą.
1: No właśnie. I choć teraz z perspektywy czasu wiem, że to mnie niepokoiło. Ale prawdopodobnie będę miał jeszcze okazję podczas audycji, żeby do tego powrócić i wytłumaczyć dlaczego.
0: I jakie to było dzieciństwo? Szczęśliwe? Nieszczęśliwe?
1: Bardzo trudne, wymagające, ponieważ musiałem zmierzyć się z trudnościami, które no, nie powinny być obecne w wieku, jak się jest młodym. Prawda? Ja mając w zasadzie 4-5 lat, borykałem się z problemami, które mają ludzie, którzy mają po 30. Więc to było bardzo męczące, przytłaczające. Choć nie zdawałem sobie z tego sprawy, szczególnie właśnie kiedy byłem bardzo mały, prawda? Bo wiadomo, że jak się później już miało 17-18 lat, to człowiek był bardziej świadomy samego siebie, tego co robi, więc sytuacja się zmieniała, jeśli chodzi o moją świadomość i podejmowania pewnych decyzji. Ale dzieciństwo było bardzo ciężkie.
0: Jak to na ciebie wpływało? Jakim byłeś chłopcem?
1: Strasznym. W tym sensie, że niezdyscyplinowanym, na pewno nieprzestrzegającym czwartego przykazania, zachwianym emocjonalnie, niepokornym. No i przede wszystkim myślę, że zdolnym do tego, żeby czynić naprawdę wielkie zło.
0: W czym to się przejawiało?
1: Po pierwsze, było to związane z pewnymi rzeczami nadprzyrodzonymi, które się ze mną działy, z której sobie rodzice nie zdawali sprawy.
0: Wywołałeś te rzeczy sam?
1: Nie, nie, nie. Na początku było tak, że wydawało mi się, że samo przyszło, a mianowicie głos, konkretnie jeden głos, który przemawiał do mnie, zresztą przez wiele, wiele lat, na różne sposoby, i który uczył mnie, przekazywał mi pewną wiedzę, która była związana ze sposobem życia, ze sposobem pojmowania świata, sensu życia. I był to głos, który miał taką siłę wewnątrz mnie, że stanowił, był najwyższym autorytetem. Moi rodzice się nie liczyli wtedy.
0: Ile lat miałeś, kiedy się ten głos ważniejszy od rodziców pojawił?
1: 7.
0: I nie zdziwiło cię to, że ktoś w tobie mówi?
1: Nie. Nie zdziwiło mnie, ponieważ zauważyłem, że ten głos na początku koił mój ból egzystencjalny, prawda? Chłopaka młodego, który miał mnóstwo problemów wewnątrz siebie. I było to powiązane z pewnymi też zdolnościami, które miałem, które zauważyłem mając mniej więcej 4,5 roku. a mianowicie to, co potocznie nazywa się widzeniem aury. Prawda? Więc już od najmłodszych lat posiadałem w cudzysłowie tak zwaną zdolność widzenia bioenergii i do tego dołączył się ten głos.
2: Prawdopodobnie ona nie istnieje i to jest rodzaj zwiedzenia. Zresztą ta natura tych rzeczy nie jest do końca dziś w dalszym ciągu znana. Natomiast nie ma pewności, że mamy do czynienia z realną zdolnością. Tak mówię, żeby nie pójść w jakąś jedną tylko z interpretacji tych rzeczy nadprzyrodzonych. Czyli dostawałeś coś. Dostawałeś coś. Umiejętnie się z tobą zaprzyjaźnił, tak?
1: Tak, no oczywiście ten głos był moim kumplem. Praktycznie znał, widział wszystko to, co się we mnie działo. Rozumiał.
2: Jak sobie tłumaczyłeś, że co to jest, kto to jest?
1: Ja no, od początku nazywałem, wiedziałem, że to jest duch. Czy używałem tego słowa i tylko nie przyznawałem się, ponieważ no jest to, była to rzecz naprawdę no, nieprzeciętna, prawda? I inni nie twierdzili, że słyszą jakieś głosy, i więc zachowywałem to wszystko dla siebie. Tym bardziej, że bardzo szybko zorientowałem się, że wiedza, którą ten głos mi przekazywał, ta wiedza daje mi ogromną przewagę w stosunku do innych ludzi. A ponieważ byłem zakompleksionym, zalęknionym dzieckiem, a później grzesznym chłopakiem, naprawdę grzesznym, więc zależało mi na tym, żeby nikt o tym nie wiedział. Bo ujawnienie tego, po pierwsze, mogłoby wzbudzić jakieś podejrzenia innych osób, które decydowały w jakiś tam sposób o moim życiu, prawda, chociażby rodzice. Że jestem, no jakieś, chodzi mi o jakieś podejrzenie, że jestem chory psychicznie po prostu, no bo ja właśnie jakiś głos słyszę, prawda? Czy mógłby to być jakiś przypadek schizofrenii? A druga sprawa to jest taka, że po prostu otrzymywałem konkretną władzę, która mi się podobała. Ta przewaga była bardzo podniecająca.
2: Na czym polegała?

0: I to jest wiedza, jak wzmocnić siebie fizycznie i psychicznie. Ja trenowałem potajemnie sztuki walki. Wyglądało to bardzo niepozornie, zewnętrznie, jak mój ojciec to obserwował, to przypominało to no, taką gimnastykę, prawda? A ja w rzeczywistości trenowałem no, jeden z odłamów chińskiej sztuki walki, oczywiście, której podstawy to jest wiara w to, że istnieje coś takiego właśnie jak bioenergia, jak chi, prawda? Czyli pewna energia, która powoduje, że człowiek uzyskuje pewne moce, możliwości, które są po prostu ponadnaturalne. I problem polegał na tym, że faktycznie to się działo.
1: Na przykład.
0: Potrafiłem przewrócić człowieka, praktycznie dotykając go tylko. Prawda?
1: Ale to już mogło kogoś zadziwić.
0: Tak, no oczywiście przyszedł taki czas, już miałem wtedy 15 lat, kiedy ludzie zaczęli to zauważać, bo ja się zresztą z tym w pewnym momencie przestałem kryć. I zacząłem głosić w ogóle słuszność właśnie wiary w to, że istnieje jakaś tam bioenergia rzekoma i że głupcy są ci, którzy nie są tego świadomi, że należy to wykorzystać, bo to jest dobre. Więc byłem wielkim zwolennikiem bioenergoterapii oczywiście, ponieważ no tego nie powiedziałem na początku. Chi nie tylko miało służyć, żebym miał siłę fizyczną, nadzwyczajną, ale również do tego, żeby oddziaływać na organy ludzi, prawda? Czyli to, co nazywamy w mediach często tak zwaną pranoterapią. Oczywiście z perspektywy czasu wiadomo, że ja nikogo nie uzdrowiłem, wręcz przeciwnie. Jeżeli była jakaś poprawa, to tylko po to, żeby ten człowiek upadł jeszcze niżej. Nigdy nie udało mi się kogokolwiek uzdrowić, tak naprawdę. Ale pozory były.
1: Poprawy.
0: Oczywiście tutaj, prawda, prawie że hipnotycznie działałem na ludzi, którzy patrzyli na mnie z wielkim zafascynowaniem. Byłem po prostu jak Jezus Chrystus. Nawet lepszy. Przynajmniej tak mi się wydawało.
1: Jakie to miało konsekwencje dla twojego kręgosłupa moralnego, dla twoich zachowań?
0: Moralność to jest, tak. To było w ogóle słowo, które w zasadzie nie istniało w moim życiu.
1: Do czego wychowywał cię ten głos?
0: On tłumaczył mi, że jestem mahatmą. Czyli z języka hinduskiego mahatma oznacza wielka dusza. Zaawansowana duchowo. Bardzo. Co oznacza, że oczywiście ten głos uczył mnie takie bzdury jak reinkarnacja. Tak jak wiemy, reinkarnacja polega na tym, że wierzymy, że rzekomo poprzednie życie, że się wcielamy, prawda, że ciało to jest tylko taki...
1: I można się rozwijać z wcielenia na wcielenie.
0: Tak, bo dokładnie. Istnieje coś takiego jak karma, czyli grzechy z poprzedniego życia. I ja jestem w związku z tym już bardzo zaawansowaną duszą, która otrzymała specjalnie uprzywilejowane ciało. I ten głos, który do mnie przemawia, to jest nic innego, tylko właśnie bóstwo, które tym wie, że jestem tak zaawansowany i w związku z tym otrzymałem od niego łaskę, która polegała na tym, że on mnie instruował i dawał mi wiedzę, do której inni nie mają dostępu. Czułem się po prostu jak Bóg.

0: I jak to wpływało na ciebie? Ta władza.
1: To było jak narkotyk. Jak miałem możliwość, żeby oddziaływać na ludzi tymi siłami tego głosu, to byłem na

0: Ale problem polegał na tym, że to nie trwało ciągle. Były przerwy. Nie zawsze miałem możliwość, żeby się popisać. Może tak bym to ujął. I wtedy następował czas depresji. Wtedy następował ten moment, kiedy musiałem się zmagać z tym, że mam uczucia. Ponieważ właśnie jeszcze tego nie powiedziałem, nie miałem okazji. Ten głos uczył mnie poprzez techniki jogi, jak pozbywać się uczuć, które mi przeszkadzały. Ja już w wieku w zasadzie 15 lat osiągnąłem tak zwaną anoreksję emocjonalną. Czyli nic nie czułem. To dawało mi właśnie ogromną przewagę jako wojownik, jako osoba, która walczy z drugim człowiekiem, ale relacje moje międzyludzkie były fatalne. W ogóle ich nie było. Byłem jak drewno. Więc kiedy przychodził czas na to, że nie mogłem się popisać, no to te emocje wychodziły i to nigdy nie były emocje przyjemne. Wręcz przeciwnie. Właśnie ściśle powiązane z depresją. A więc, no, sami się domyślacie, kochani słuchacze, że przyszedł taki czas, kiedy zacząłem zastanawiać się nad samobójstwem. Więc żyłem w takim właśnie kontraście. Zewnętrznie super wysportowany młody chłopak o nieprzeciętnej inteligencji, o intuicji właśnie, prawda, która nie wiadomo skąd się brała, bo była nadzwyczajna, a z drugiej strony w środku wrak, człowiek, który w zasadzie myśli, jak skończyć z tym życiem. I to myślę, że osiągnęło swoje apogeum, jak miałem 17 lat.
1: Dlaczego akurat w tym, znaczy, co się wtedy działo?
0: Byłem wtedy we Francji, w takim przepięknym średniowiecznym zamku, ponieważ ja jestem byłem absolwentem szkoły steinerowskiej, tak nawiasie mówiąc, Steiner był satanistą, żeby nie było wątpliwości.
1: Lucyferianinem.
0: Tak. Więc będąc w tej szkole, miałem właśnie kolejną fazę depresji, myśli samobójcze i pierwszy raz w życiu zdobyłem się na odwagę, żeby zaryzykować w swoim sumieniu. I pamiętam, że uklęknąłem i powiedziałem: Boże, jeżeli istniejesz, to odezwij się teraz, bo inaczej będzie za późno. I usłyszałem drugi głos, który się diametralnie różnił od tego, który przemawiał do mnie przez te wszystkie lata. I powiedział mi tak, parafrazując, prawda, ponieważ to był głos, który przemawiał jednocześnie w moim sercu, w moim umyśle, przez moje emocje. To było bardzo, bardzo intensywne, powiedziałbym wręcz mistyczne przeżycie, więc parafrazując, czekałem właśnie na tą prośbę i pytanie jednocześnie wiele, wiele lat. I wysłuchałem cię, ale owoce tego zobaczysz nie teraz, lecz za parę lat. I głos, ten drugi głos nigdy, znaczy nie odezwał się więcej. I to, co mi zostało, to była nadzieja, która sprawiła, że ja tego dnia po prostu nie zabiłem się. Nadzieja, której ja się nigdy nie pozbyłem aż do momentu mojego nawrócenia definitywnego. Ponieważ oczywiście ja później dalej żyłem w grzechu. To nie ulega żadnej wątpliwości. Ale miałem już właśnie w sobie ten zalążek nadziei. I nie miałem więcej myśli samobójczych, praktycznie rzecz biorąc.
1: I co do tego wieku 24 lat się zdarzyło od momentu usłyszenia głosu?
0: No więc przeszedłem dwie fazy takie bardzo ważne w moim życiu. Pierwszy to był związany ze spirytyzmem. Ja byłem medium, to znaczy bawiłem się w rytuały polegające na tym, że moje ciało służyło do tego, żeby duchy przemawiały przeze mnie. I to trwało kilka lat. I Do 21 roku życia. A od 21 roku życia wstąpiłem do ISKCON-u, do ruchu potocznie zwanym Ruch Hare Krishna. No, jest to kolejna organizacja pogańska, która szerzy reinkarnację, prawda? I w tej właśnie u krysznowców byłem u nich 3 lata. Tam oczywiście dalej praktykowałem jogę, dalej praktykowałem mantrę. Oddawałem cześć bóstwom, a nie prawdziwemu Bogu w Trójcy Jedynemu. I po 3 latach zaowocowało to moim nawróceniem, które się dokonało po 2 godzinach rozmowy z pewną siostrą dominikanką, która akurat właśnie, jeśli chodzi o sprawy hinduistyczne, zna się na tym świetnie. Znaleźliśmy płaszczyznę porozumienia, ponieważ ona używała terminologii z sanskrytu i sprawiła, że ja przyjąłem łaskę wiary.
1: Była kompetentna po prostu.
0: Tak, bardzo.
1: Ale co skłoniło cię, żeby rozmawiać z siostrą, z dominikanką?
0: To było ostatnie życzenie mojej niedoszłej żony. Ponieważ no, ja miałem narzeczoną przez ponad 4 lata. I to był taki już, po tych 4 latach, to był już taki moment, kiedy, ponieważ ona katoliczką była od początku, no, ja tam neohinduistą, zdecydowała się, podjęła decyzję, że chce zawrzeć związek tak zwany sakrament mieszany, prawda? Małżeństwa mieszany. I chodziło o taką kwestię, żebym ja podpisał zobowiązanie, że nie będę stawiał przeszkód w wychowaniu dzieci w wierze katolickiej. I powiedziałem nie. Ponieważ jestem konsekwentny w swoim sumieniu, prawda? Byłem Vaishnavitą, wyznawałem Krishnę jako ostateczne bóstwo, przyczynę mojego życia. I w związku z tym powiedziałem, że nie. I zerwałem relację z nią drastycznie, w ciągu jednego dnia. I wywarło to na niej taki szok, że ona w końcu zainteresowała się i sprawdziła dokładnie, gdzie ja jestem, do jakiej organizacji religijnej przynależę. No i zorientowała się poprzez właśnie tam biuro informacji u dominikanów na Służewcu w Warszawie, że ja w zasadzie jestem w sekcie i trzeba mnie ratować. I poprosiła mnie po wielu tam próbach nawrócenia mnie, poprosiła mnie, żebym spełnił jej ostatnie życzenie w imię tej miłości, która nas łączyła wcześniej. Właśnie, żebym się spotkał z tą słynną siostrą Michałem.

0: No i jak się nawraca medium spirytystyczne? Ktoś, kto ma doświadczenie 17 lat kontaktu z duchem przewodnikiem. Co to był za proces?
1: Pierwszy, najważniejszy moment, już w momencie, kiedy otrzymałem łaskę wiary, właśnie po tej rozmowie z siostrą Michelą, to była kwestia chrztu. I tuż przed nim, już po wejściu do kościoła, nastąpił egzorcyzm. I to był pierwszy, myślę, że najważniejszy moment, kiedy Pan Bóg po raz trzeci, bo wpierw właśnie odezwał się, jak miałem 17 lat w zamku, później sama łaska wiary, teraz egzorcyzm. Okazało się, że ja w sobie miałem aż 3 demony, które nazywa się w stosunku do tego, co wyzwalają, prawda? Więc demon nienawiści, demon zazdrości i gniewu. I Pan Jezus darował mi cierpienie podczas tego egzorcyzmu. Tylko spytał mnie, czy chcę być wolny. Powiedziałem oczywiście, że tak. I te demony wyszły ze mnie jak cień, prawda, który przychodzi koło człowieka. I oczywiście niesamowita ulga nastąpiła w moim sercu. I później kolejne po prostu sakramenty, prawda, ponieważ ja byłem neofitą, już dorosłym mężczyzną, w zasadzie mężczyzną, 24 lata, więc otrzymałem chrzest, później zostałem namaszczony, sakrament bierzmowania i pierwsza komunia. Kolejny bardzo ważny moment to było, kiedy Pan Jezus po raz kolejny się do mnie odezwał i poinformował mnie, że ma inne plany wobec mnie, a mianowicie chodzi o kapłaństwo.
0: To ważne jest.
1: Więc tutaj powstało we mnie ogromne napięcie i po prostu zmaganie wewnętrzne, ponieważ jednocześnie Kościół katolicki poinformował mnie, że kapłanów obowiązuje celibat. Ponieważ ja zawsze gdzieś tam w swoim sercu czułem, że chcę być księdzem, chcę być kapłanem. Tylko, że w pogańskich systemach celibat nie istnieje. Można mieć żony, a wręcz nawet odwrotnie, trzeba mieć żonę, prawda, i dzieci. A tutaj kwestia wygląda inaczej. Więc musiałem dziewczynę poinformować o tym. Udało się. Powiedziałem, jak wygląda sytuacja. I rozstaliśmy się. Oczywiście to nie trwało chwilę, ponieważ wiadomo, że te więzy emocjonalne trwały długo, w zasadzie 3 lata, tak myślę, przynajmniej z mojej strony. I nastąpiło definitywne zerwanie w momencie, kiedy ja już po prostu fizycznie przekroczyłem progi seminarium. Tutaj w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu. I kolejny bardzo ważny etap ingerencji Pana Jezusa w moim życiu. To się dokonało za pośrednictwem mojego ojca duchownego, ojca Pawła Stępnia w seminarium i mojego rektora, księdza Krzysztofa Pawliny, którzy potraktowali mnie z wielką delikatnością. I każdy z nich na swój sposób, prawda, zgodnie tam ze swoim charyzmatem, który mają, pomógł mi odzyskać uczucia. To było niezwykle ważne, ponieważ ta anoreksja emocjonalna, o której mówiłem wcześniej, ona dalej istniała, prawda? Te mechanizmy w związku z tym patologiczne, trzeba to nazwać po imieniu, we mnie dalej istniały, więc spowiedź i rozmowa z przełożonym sprawiła, że ja poszedłem po prostu na terapię, współpracowałem z psychologiem i przez 4 lata po prostu uczyłem się poznawać samego siebie, swoje uczucia, które, prawda, były gdzieś tam bardzo głęboko zakopane, a które były związane z rzeczami, o których naprawdę nikt by się nie domyślał I właśnie teraz może o nich powiem, ponieważ to jest kolejny właśnie etap, kiedy Pan Jezus ingerował w moim życiu, szczególnie na płaszczyźnie psychosomatycznej. Mianowicie zorientowałem się, że ja i o tym moi rodzice nie wiedzą do tej pory, no chyba, że tą audycję słuchają teraz. Ja przez osobę spoza rodziny zostałem ofiarowany szatanowi. I zorientowałem się właśnie o tym, już miałem taką stuprocentową pewność, bo podejrzewałem wcześniej, ale wahałem się. Właśnie podczas tej pracy nad sobą i podczas modlitwy, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, którą miałem codziennie przez 4 lata. I po prostu wszystko wyszło na jaw, prawda? Skąd te moje zdolności rzekome, prawda? Jakieś wizje, aury, głos, który przemawiał i potworny gniew właśnie szatana i jakieś niesamowite zniewolenie, które następowało wtedy, kiedy ja chciałem się od niego uwolnić. On wtedy mi mówił, ty jesteś mój. I nie rozumiałem, dlaczego on mówi tak, bo jak to jestem twój? Ja rozumiem, że ja z tobą współpracuję. Jak miałem 18-19 lat, to ja już rozumiałem, że on jest złem. Prawda? Ale dlaczego mówi, że jestem twój? Ja nie podpisywałem przecież z tym żadnego kontraktu, nie? Ani tam krwią, nie było żadnego przymierza. Jak śmiesz? Ale w praktyce on miał rację, ponieważ ja swoją wolą nie mogłem nic zrobić. On po prostu w zasadzie od 15 roku życia panował nade mną całkowicie. Panował nad moimi myślami, wtedy, kiedy chciał, również nad moim ciałem. I to właśnie wszystko podczas tej pracy duchowej w seminarium wyszło na jaw. Objawiła się ta nienawiść szatana do mnie i w ogóle do ludzkości. I myślę, że jeszcze jeden bardzo ważny etap. To są, jakby to ująć, to są kwestie związane z posłuszeństwem. Ponieważ ja nie byłem wychowany do bycia pokornym. I nie byłem wychowany również do zaufania starszej osobie lub komuś, kto jest autorytetem. I Pan Bóg wystawił mnie na próby, prawda, różnego rodzaju, właśnie związaną z tą pokorą. Między innymi taki bardzo ostry zakaz, który otrzymałem od księdza rektora w seminarium, że pewne rzeczy mam nie robić. Jeżeli to zrobię, to właśnie on uzna to jako grzech nieposłuszeństwa. Choć zakazał mi robić rzecz, która sama w sobie jest dobra. No, wystawił mnie na próbę. To był ten czas. I było jeszcze wielu takich innych sytuacji. Ale najtrudniejsza, tak myślę, i decydujący moment właśnie związany z pokorą, to było wtedy, kiedy musiałem nauczyć się przepraszać. I tu szatan strasznie mnie kusił. Nie przyznawaj się, że zraniłeś. Nie. Przecież to nie jest twoja wina, że byłeś opętany. To nie jest twoja wina, że byłeś ofiarowany mnie. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. I myślę, że gdybym nie przebrnął tego etapu, to nie zdecydowałbym się na przyjęcie święceń w tej chwili.
0: Co to jest za historia tak naprawdę? Powiedz mi, bo to jest szokujące właściwie. Nie? Że obca osoba, nie matka, nie ojciec,
1: tak,
0: nie dziadek z jakimś autorytetem wielkim w rodzinie, prawda? To są jakieś niesamowite tajemnice. Jak to jest możliwe? to się cały człowiek buntuje przeciwko czemuś takiemu. Prawda? Chrześcijaństwo to jest wolność. A tutaj nagle jest coś takiego, że może to, że nie byłeś ochrzczony.
1: Nie, no to niewątpliwie miało wpływ na moje życie.
0: Ale też jakby ułatwiło to oddanie cię przez obcą osobę złu.
1: Ja myślę, że mój ojciec chciał mnie ochrzcić. To jest jak gdyby ironia tego losu, prawda? Nie, próbował, ale no, ponieważ no, był też i uczciwy wobec samego siebie, powiedział wtedy księdzu, to pamiętam, że to w Belgii było, ponieważ ja mieszkałem na zachodzie, nie w Polsce. No chciał, prosił o chrzest dla mnie, ale jednocześnie powiedział, że nie chce wychowywać mnie w wierze katolickiej. Chce mi dać wolność wyboru. Niech sobie syn sam szuka. I myślę, że gdyby jednak powziął ten wysiłek, prawda, żeby choćby tyci mówić o Panu Jezusie w moim życiu, to nie opowiadałbym tej historii dzisiaj. Bo chrzest gładzi wszelki grzech, wszelkie przymierze z szatanem. Chrzest to jest po prostu czysta miłość u Jezusa Chrystusa. Ale proszę zauważyć. Z drugiej strony cieszę się, że mam te doświadczenie, ponieważ żyję, ponieważ wiem, że to wszystko to, co się wydarzyło, wydarzyło się w opatrzności Pana Boga. On nie dopuścił do tego, żebym ja stracił życie. Pomimo tego, że szatan stosował dwie metody, najokrutniejsze, jakie można. Czyli zadbał o to, żebym ja do 21 roku życia nie usłyszał ani razu słowo Jezus. Poważny jestem teraz. Nie żartuję. Ani razu mi się nie zdarzyło. Do 24 roku życia działały we mnie patologiczne mechanizmy związane ze zranieniami. I za tymi zranieniami szatan się schował i działał, potęgował to, prawda? Grzech pierworodny robił swoje, moje inklinacje do grzechu robiły swoje i on jeszcze do tego dodawał. Prawda? Żeby... I jednak mu się nie udało. Jestem po prostu szczęśliwym człowiekiem. I tego mnie nikt nie zabierze.
0: Kim tak naprawdę jest Pan Bóg, który może człowieka wystawić na taką próbę? Bo ja się zgadzam, że bez opatrzności ciebie by tu nie było po prostu.
1: Tak.
0: Wystarczyło jedno zdanie, które powiedziałeś i doświadczyłeś czegoś nadnaturalnego, bo Pan Bóg, zły duch, jest na każde zawołanie człowieka. On się spieszy, żeby odpowiedzieć. Natomiast z Panem Bogiem jest ciężko. Rzadko przychodzi w taki sposób, w jaki byśmy chcieli. A tutaj po prostu jeden zwrot do niego i doświadczyłeś, dzięki tej nadziei przeżyłeś.
1: Tak.
0: Ale mimo wszystko, czy Pan Bóg nas nie przecenia? Czy on sobie czegoś, kurczę, nie pomylił? Tutaj w tej akcji z naturą ludzką i z naszymi słabościami.
1: Nie no, ja się bardzo cieszę, że zaryzykował, jeśli chodzi o mnie. Chociaż myślę, że teraz jak patrzę z perspektywy tego, jak widziałem świat, kiedy miałem depresję, szczególnie właśnie w tym zamku, miałem 17 lat, a teraz jak funkcjonuję. Więc proszę zauważyć, że to, co się teraz we mnie dzieje, ta radość bez euforii, radość duchowa, tego, że żyję, tego, że wiem, że moją perspektywą jest niebo. To wszystko jest jeszcze tylko wstępem, że będzie jeszcze lepiej, w tym sensie, że ja będę potrafił coraz bardziej kochać. I jutro będę już lepiej kochał niż dzisiaj to potrafię zrobić. Dzięki łasce Pana Boga.
0: Pani Tereso,
2: Ja tylko bardzo dziękuję za tą audycję, za to odważne świadectwo i chciałam tylko jedno jeszcze dodać do tego, jeśli mogę. Mianowicie czasem się wpada w pułapki w momencie, kiedy korzystamy z medycyny niekonwencjonalnej, okultystycznej. To się robi nieświadomie, ale ja byłam tego ofiarą i proces uwalniania trwał kilka ładnych lat. To były bardzo ciężkie chwile. Też słyszałam głos już jako dziecko, bo właśnie wożono mnie po różnych znachorach, ponieważ jestem osobą niepełnosprawną. Mama robiła to w najlepszej wierze. No, tu jeszcze się dołożyło do tego to, że ja też zostałam przeklęta przed urodzeniem. Tym niemniej Bóg jest wielki i dobry. Jak się do Niego zwrócimy, to nigdy człowieka nie zostawi. Ale ja, mając kontakt z ludźmi, spotykałam się z tym, a co tam taki radiesteta czy taki hipnotyzer? Wszystko to jest demoniczne i mówię to bardzo odważnie. Jest wielkim cierpieniem po tym wychodzenie z tego.
0: Dzięki pani Tereso, serdeczne dzięki za ten głos. Witam pani Katarzyno.
3: Dzień dobry. Ja mam pytanie, bo nie dokładnie słyszałam może, ale bardzo zaintrygowało mnie to, w jaki sposób właśnie osoba obca może po prostu jakieś dziecko powierzyć szatanowi. Nie wiem, może nie dosłyszałam, ale jakoś to mi umknęło.
0: Tak, nasza hipoteza w tej chwili jest taka, że ksiądz Sergiusz był po prostu nieochrzczony.
3: W ten sposób.
0: Że to...
1: Nie, znaczy może ja skoryguję jednak. Nie, to nie chodzi o to, że nie zostałem ochrzczony, ponieważ to oczywiście
0: ułatwiło.
1: Ale ja wiem, mam dowody na to, że nastąpił rytuał, w którym zostałem ofiarowany szatanowi i naprawdę wiem, o czym mówię.
0: Tak, ale pytanie pani jest takie... Że jak to jest możliwe, że ktoś obcy wykonuje coś na czyjejś wolności? To jest...
3: Na matce, która nosi płód na przykład, tak? No to mnie jakoś
1: nie,
3: tak
1: to nastąpiło, kiedy ja się urodziłem, ale bardzo was proszę o to, żebyście mnie o więcej szczegółów nie pytali, ponieważ musiałbym ujawnić po prostu pewne informacje na temat niektórych ludzi i tego nie chcę zrobić.
0: W każdym razie...
3: Rozumiem. Dziękuję bardzo za odpowiedź.
0: Dzięki serdeczne. W każdym razie... Z Panem Bogiem. W każdym razie takim dla mnie ułatwieniem w przyjęciu tej sytuacji było właśnie to, że nie byłeś ochrzczony po prostu. Jest z nami Pan Maurycy, tak?
4: Tak.
0: Szczęść Boże. Dobry wieczór.
4: Szczęść Boże. Ja dzwonię troszeczkę, moje pytanie będzie tak z innej beczki, aczkolwiek prosiłbym o radę. Jakiś czas temu, jak byłem u przyjaciół, to zetknąłem się z taką sytuacją, że ich tam 11-letni syn pokazał mi karty, które wydaje mi się, że to były karty Tarota i mówi, że wiesz, wujek, to działa. Bo jak sobie coś pomyślę i coś tam rozkłada te karty, to tak jakby ja rozumiałem, że myśl, którą miał w głowie, ona gdzieś w tych kartach znajdował odpowiedź. I dla mnie to było takie, trochę się tak przeraziłem. Znaczy,
0: czy rodzice o tym wiedzą?
4: Właśnie nie jestem przekonany.
0: Czy są osobami wierzącymi?
4: Tak.
0: No to w takim razie obowiązkiem pana jest powiedzieć rodzicom o tym.
4: Właśnie, moje pytanie jest, bo też myślę, że to też jest kwestia porozmawiania z tym chłopcem i jak pan, znaczy ja rozumiem, że to jest kwestia prawdy, że trzeba powiedzieć prawdę, ale w jaki sposób powiedzieć tą prawdę i co powiedzieć?
0: Tarot, proszę sobie wejść na stronę newageinfo.pl, nevage.info.pl i tam jest parę tekstów poświęconych tarotowi. Są też filmy, odniesienia do filmów, do świadectw. Tarot jest dziedziną wróżbiarstwa chyba najbardziej taką skuteczną w swojej toksyczności. Jan Witold Szliga, który napisał książkę na temat tarota, zatytułował ją Biblia Szatana. Także takich argumentów, takie argumenty można znaleźć i absolutnie niezbędne jest, żeby porozmawiać z rodzicami. To nie chodzi o to, żeby oni napadli na tego chłopca, tylko żeby w spokoju znaleźć sposób na dotarcie do niego, bo ta fascynacja grozi po prostu mu w sposób no, absolutny.
4: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Witam, panie Sławku.
5: Witam. Panowie, jestem w rozwodzie. No, przykra sytuacja, no ale tak dużo ludzi w tej chwili decyduje się na taki krok. Mamy syna 4-letniego, właściwie 5-letniego w tej chwili, z którym jak najbardziej mam kontakt, z którym, którego mam praktycznie cały czas. Dzielimy się po prostu z mamą, jego mamą, dzielimy się nim na pół, jak tylko możemy. Doradźcie mi panowie, jak go wychowywać. Nie chciałbym, żeby popełniał błędy takie jak my. Słucham tego, co... Słucham waszej audycji od początku. Ja po prostu obawiam się o takie sytuacje, że niedopilnowany mógłby gdzieś zejść na jakąś złą stronę. Jest dobrym człowiekiem i myślę, że będzie dobrym, ale... Może byście mi poradzili, jak...
0: Tak, panie Sławku, sprawa jest bardzo prosta, a jednocześnie nieskończenie trudna w swojej prostocie. Otóż jeśli pan pokaże nie słowami, tylko życiem, że pan wierzy w to, co mówi, to on dostanie taką szczepionkę, która mu pozwoli z każdej sytuacji wyjść, a jednocześnie pozwoli mu nawiązać z panem taką relację, że będzie w sytuacjach trudnych do pana przychodził.
5: No jak na razie to on mnie wspiera, nie jego. No, jeżeli nie wiem, czy panowie kiedyś doświadczyli czegoś takiego, 5-latek, to już nie martw się, wszystko będzie dobrze. No po prostu... Usiadłem i nie wiedziałem, co powiedzieć, ale...
1: Panie Sławku, pan ma niesamowite szczęście. I ono polega na tym...
5: Tylko nie chciałbym tego szczęścia utracić.
1: Proszę pozwolić mi dokończyć.
5: Tak.
1: Te szczęście polega na tym, że pana syn kocha tatusia swojego.
5: Mama też.
1: Ja swojego ojca nie kochałem. Proszę przygnąć do pana Jezusa i się z nim pojednać. Bardzo o to proszę. Będę się o to modlił.
5: Dziękuję.
0: Będziemy się modlić jeszcze za całą waszą rodzinę. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
5: Wszystkiego dobrego.
0: Kto z nami jest?
6: Szczęść Boże, Wichania. Witam cię, Robert.
0: Szczęść Boże, witaj.
6: Witam serdecznie księdza Sergiusza. No, chylę czoła przed majestatem Bożym, że taką łaską darzy każdego z nas. No, miał ojciec wielką łaskę. Ale jest coś, co mnie bardzo tak poruszyło, to świadectwo, że po dwugodzinnej rozmowie z siostrą Michaelą Pan Bóg właśnie przez jej, za jej posługą, za jej pośrednictwem dokonał tego nawrócenia, tego dotknięcia serca. Chciałam się spytać, o ile ksiądz może powiedzieć. Co powiedziała księdzu siostra Michaela?
0: Mówimy tutaj o siostrze Michaeli Pawlik.
1: Tak.
6: Jeżeli ksiądz...
0: Dzięki,
6: może.
0: Hani.
6: No szczęścia, tego dobrego.
1: Nie no, nie powiedziała nic, nie używała żadnych magicznych formuł. Po prostu mówiła prawdę. Ja przyjechałem, żeby się z nią spotkać, żeby ją nawrócić na wajsznawizm, prawda? Ponieważ byłem konsekwentny w tym, co robiłem i w to, co wierzyłem. I tak jak mówię, byłem otwarty na prawdę. I kiedy siostra Michaela po prostu pokazała mi, że zostałem oszukany w tej sekcie, dlatego w ogóle nazywam ją sektą, to znaczy, że reinkarnacja nie tylko jest związana z tym, co oni mi mówili w tej organizacji, tylko jest również związana z rasizmem, związana z paleniem wdów, związana z okaleczaniem dzieci, prawda, związana z orgiami sakralnymi. Jak ja się o tym dowiedziałem, to musiałem po prostu zmierzyć się z prawdą.
0: To są wszystko konsekwencje,
1: to są wszystko...
0: przyjęcia całej tej...
1: Tak, tej całej wiary w reinkarnacji.
0: Tak,
1: prawda?
0: Tak. O czym się Europejczykom
1: nie mieści w głowie.
0: Mało mówi, a siostra Michaela, która tam była bodaj 17 lat...
1: 13 lat,
0: tak. No miała doświadczenie kontaktu na tym najniższym poziomie z hinduizmem, tym, który jest taki, jaki jest po prostu na samym dnie.
1: Tak, i proszę zauważyć,
0: drabiny że... społecznej, i ona bardzo wiele przebywała z siódrami, czyli z tymi niedotykalnymi. I zobaczyła, jakie są konsekwencje tych zasad.
1: Tak, i proszę zauważyć, że to, co ona widziała, to nie jest jakaś deformacja wiary w reinkarnacji, prawda? To jest wszystko doktrynalnie uzasadnione, prawda? W Wedach i Upaniszadach. I w związku z tym no musiałem zmierzyć się z tą prawdą. Albo powiedzieć jej: siostro, ja nie wierzę w żadne słowo, które usłyszałem, albo to zweryfikować. I ja to zweryfikowałem.
0: I wszystko się zgadzało.
1: I wszystko się zgadzało.
0: Witam pani Moniko.
7: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
7: No dobrze, czyli wreszcie czas stanąć w prawdzie i z miłością. Znaczy może tak, bo jednak mnie to nie daje spokoju, że nie zostało na pytanie odpowiedziane. Aczkolwiek ja rozumiem, że ksiądz jak najbardziej nie chce tutaj konkretnych osób ujawniać. Nie wiem, gdybym ja zadała pytanie na podstawie ogólników, to czy byłby w stanie mi odpowiedzieć, nie poruszając zupełnie osób. Odnośnie tej sytuacji, jak to jest, że jakaś tam obca osoba może na przykład dziecko poświęcić. No to powiedzmy, że ktoś w rodzinie jest, jakaś kobieta w ciąży i na przykład jakaś tam znajoma wie, że ta kobieta jest w ciąży, zazdrości jej na przykład tak i ofiaruje to dziecko szatanowi, tak? Nie daj Boże. Czyli wtedy po prostu takie dziecko nienarodzone jest bezbronne.
0: Jeszcze pani Moniko, po pierwsze.
7: Matka jest katoliczką.
0: Pani Moniko, po pierwsze, to dotyczy bardzo wąskiej grupy osób, z którymi naprawdę niewielu z naszych słuchaczy ma kontakt. To są osoby, które są inicjowane w jakąś sataniczną sektę, czy też w jakieś wierzenia sataniczne. Po drugie, no musi być jakaś relacja między tymi osobami i to najczęściej niezdrowa relacja, to znaczy najczęściej to są sytuacje zależnościowe po prostu, czy oczywiście tak. Są skrajne przypadki, gdzie tego nie ma, ale to są, jak mówię, absolutnie wyjątkowe
7: rzeczy. Czyli po prostu muszą być jakieś takie jakby realne podstawy, żeby coś takiego
0: to
7: się
0: po pierwsze, zadziało. po drugie mamy do czynienia z sytuacją skrajnie wyjątkową. Skrajnie. Na 2 czy 4 tysiące świadectw, które w tej audycji już było,
7: tak.
0: To jest absolutnie rzecz wyjątkowa. Znam jeszcze jedną taką sytuację. Ale to rodzice byli wtedy również oszukani i wchodzili w zło tego zupełnie nie wiedząc.
7: Czyli coś takiego, czyli to, że tak powiem, nie zdarza się tak, że każdy, że tak się, kto nie. chce, kto nie chce, może obojętnie zaszkodzić. Aha, no dobrze, ja myślę, że też poprzedni słuchacze właśnie potrzebowali usłyszeć taką odpowiedź.
0: Dobrze, dzięki za telefon.
7: Dziękuję bardzo, pozdrawiam, dobranoc.
0: Wszystkiego dobrego.
8: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły cię, poruszyły twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: Witam Pani Edyto.
1: Witam, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Moje pytanie brzmi, gdzie osoby, które mają takie problemy, mogą szukać pomocy?
0: Jeśli pochodzą z okolic Warszawy, to trzeba pójść do na ulicy Bednarską, to jest Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich.
1: Tak.
0: I tam można zapytać się, czy właśnie Kościół może w jakiś sposób pomóc. Jeśli to są sprawy mniej dramatyczne niż ojca Sergiusza, no to nie wiem, grupa, która posługuje w Warszawie, spotyka się z takimi osobami na Zakroczymskiej w środy od 15 do 17. Tam jest adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele franciszkanów i możliwe są rozmowy też. A później już ciąg dalszy następuje w zależności od tego, jak wygląda sytuacja.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Witam Pani Ingo.
3: Ja też witam i pozdrawiam. I chciałabym spytać o szkoły sztajnerowskie. Czy mogłabym czegoś bliższego się dowiedzieć?
0: Szkoły sztajnerowskie są oparte o antropozofię Rudolfa Steinera. Antropozofia jest wyznaniem zarejestrowanym w Niemczech. Jest to okultyzm taki koniec XIX wieku, początek wieku XX, ubrany w pozory poszukiwania elementu racjonalnego. Jest wiele dziedzin życia, w które Steiner próbował aplikować swoją wiedzę, którą brał z podróży astralnych, no, po prostu z tego świata duchów powietrza, ze świata demonicznego. I steineryzm jest jedną z takich najsilniej chyba w kulturę zakorzenionych form, no właściwie werbunku, można powiedzieć, bo te idee okultystyczne są podawane tam w tych szkołach dzieciom. Jest też taka metoda tańca, inicjacji, łączenia słowa i tańca, która nazywa się eurytmia, która jest no inicjacyjna w sposób bardzo mocny. Są leki, jest rolnictwo. No jest tego bardzo dużo związane ze Steinerem. Konkluzja jest taka, że te szkoły są po prostu toksyczne duchowo. Witam Pani Krystyno. Halo, Pani Krystyno?
4: Tak. Ja chciałam pociągnąć ten wątek, na którym ksiądz Sergiusz skończył i poszła cała seria pytań o to przeszłość księdza. Natomiast ja chciałabym się dowiedzieć, jaki był proces odbudowy miłości w sercu księdza. Jak to wyglądało? Jak ten proces wyglądał?
0: Wielkie dzięki za to pytanie.
2: No właśnie, bałem się, że w końcu...
0: Nie zdążymy.
2: Nie, że ktoś mi właśnie zada to pytanie, ponieważ myślę, że przynajmniej w moim przypadku jest to najtrudniejsze pytanie. No, zrozumcie mnie, ja jestem praktycznie księdzem, a księdzu nie wypada mówić o swoim życiu wewnętrznym. Tym bardziej, że ja w praktyce żyję bez przerwy życiem innych ludzi, ponieważ słucham ich życia i po ludzku rzecz biorąc nie mam czasu na życie sobą. Więc powiem tak. Dla mnie kochanie oznacza posłuszeństwo moim przełożonym, szczególnie Ojcu Świętemu. To w ogóle jest charyzmat mojej wspólnoty, prawda, na pierwszym punkcie. Ojciec Święty, ponieważ on reprezentuje samego Chrystusa. Druga rzecz to jest słuchaj i nie przerywaj drugiemu człowiekowi, kiedy mówi. Musisz nauczyć się, musisz starać się rozumieć to, co się dzieje w drugim człowieku, bo inaczej go zranisz. I trzecia sprawa, dbaj o swoje zdrowie. Jeśli chodzi o mnie, jest to niezwykle ważna sprawa, ponieważ ja po tych wszystkich przejściach swoich, szczególnie po no nazwijmy rzeczy po imieniu, po prostu po satanizmie i po wajsznawizmie w ruchu Hare Krishna, ja mam wypalony mózg. Ja mantrowałem przez 3 lata, 2 godziny dziennie i mam po prostu zniszczony organizm, układ nerwowy i muszę o siebie dbać. Jeżeli nie będę spał te 7,5 godzin, prawda, w ciągu doby, to po prostu nie ma cudów. Padnę. I to też jest po prostu miłość, tak? Więc myślę, że właśnie moje kochanie odbywa się na tych 3 płaszczyznach. I no może jeszcze jest 4 płaszczyzna, mianowicie modlitwa wstawiennicza za tych ludzi, którzy przychodzą do mnie i się do mnie duchowo przytulają, prosząc o Pana Jezusa. Więc jeżeli mam łaskę uświęcającą w swoim sercu, to Pan Jezus jest. I to polega na tym, że ja po prostu, tak jak każdy inny kapłan, który chce być święty, przyjmuje na tyle, na ile pozwala Jezus Chrystus cierpienia tej osoby, która do mnie przychodzi. Oczywiście to nie oznacza, że ja tutaj, prawda, fruwam po ścianach, tak jak ojciec Pio i proszę mi wierzyć, nie mam żadnych tutaj darów mistycznych typu rany Pana Jezusa, nie przenikam sumień ludzkich, prawda, choć w takim minimalnym stopniu mam te łaski właśnie uczestniczenia w cierpieniu drugiego człowieka i ofiaruję to jednocześnie Panu Bogu.
0: Witam Pani Renato.
5: Dobry wieczór. Ja tutaj słucham audycji w sumie od niedawna, ale bardzo mnie to wszystko poruszyło. Ja mam takie pytanie. Jestem psychologiem i pracuję z dziećmi i od jakiegoś czasu pracuję z chłopcem, którego tata jest związany z taką organizacją, to jest chyba sekta Brahma Kumaris.
2: O, jest.
5: Coś...
0: No to jest serce sekt hinduistycznych. Istotą misji hinduistycznych jest to, że hinduizm ten jego środkowy nurt, to co jest tam ortodoksją, on nie jest misyjny, natomiast misyjne są sekty. A to jest sekta, która już za te słowa, za takie opisanie siebie, bo ona w Polsce jest zarejestrowana jako kościół, no, ludzi przed sądy ciąga, no i w swej istocie jest to dramatycznie toksyczne duchowo zaangażowanie. W niczym nie odbiega jakby od tej toksyczności sekty, o której mówił ojciec Sergiusz.
2: Co więcej, nawet dodałbym, że problem polega na tym, że oni działają pod przykrywką naukowości. To nie tylko jest kwestia jakichś tam subiektywnych przeżyć, więc mają po prostu oficjalne papiery, żeby niszczyć ludzi.
5: No właśnie, ja do tej pory nie bardzo wiedziałam, raczej domyślałam się, że to jest sekta też, ale jeżeli jeszcze mogę zająć trochę czasu, to no, chciałam się jakoś dopytać albo...
0: Proszę wejść na stronę sekty EU. I w ogóle poszukać dominikanów. Oni dużo na ten temat pisali. Jest taka fundacja, Centrum Informacji o Nowych Ruchach, o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych. I to w wielu miastach w Polsce jest. I mają strony właśnie sekty.net, sekty.eu. I tam jest dużo świadectw ludzi, którzy przeszli przez właśnie ten odłam.
5: Końcówka mojego pytania była taka, jaki to może mieć bezpośredni wpływ na to dziecko, które jest bardzo związane ze swoim ojcem?
2: Może ja pozwolę sobie na odpowiedź. Szatanowi zależy na tym właśnie, żeby umysł ludzki nie skupiał się na Jezusie Chrystusie. I to wystarczy, żeby pójść do piekła. Oczywiście teraz zrobiłem wielki skrót myślowy. To nie oznacza, że to dziecko pójdzie do piekła. Proszę mnie, prawda, dobrze zrozumieć. Ale to jest istota jak gdyby działania zła. Prawda? Ja nie myślę o Jezusie Chrystusie. Ja nie wypowiadam Jego imienia. Więc proszę w swoich modlitwach i w swoim działaniu tak czynić, aby do serca tego dzieciaczka dotarło imię Jezus. Dobrze?
5: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Dzięki, z Panem Bogiem. Teraz pytania zadane innymi kanałami. Aromaterapia. To jest dziedzina, która nie jest związana z okultyzmem czy New Age, natomiast działa na obrzeżach medycyny, czy też przemysłu kosmetycznego. To działanie na obrzeżach wynika z tego, że olejki eteryczne, które są używane w aromaterapii, są tak skomplikowanymi związkami chemicznymi, organicznymi, że właściwie nie można prowadzić badań naukowych, powtarzalnych, precyzyjnych, związanych z ich oddziaływaniem. Wiemy na pewno, że wiele z tych, w cudzysłowie, terapii aromaterapeutycznych działa, ale też są takie, które przy spalaniu niektórych środków wytwarzają się substancje, które są toksyczne i prowadzą do raka. Więc to jest szara strefa, aczkolwiek nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością duchową. W jaki sposób autoryzowane egzorcyzmy są? Egzorcyzmy są tylko autoryzowane w kościele katolickim. Każda osoba świecka nazywająca się egzorcystą jest po prostu okultystą i może człowieka w jeszcze głębsze otchłanie, cierpienia zaprowadzić. A w naszej diecezji trzeba właśnie zaczynać od ulicy Bednarskiej, od spotkania z psychologiem. Witam Pani Moniko.
6: Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie, bo wielokrotnie było poruszane, że rodzice z racji swoich powiązań emocjonalnych z dziećmi mają właśnie wpływ na przekazywanie tych więzów zła w życie dzieci. A ja chciałam się zapytać, jak to ma się ze współmałżonkiem, no bo trudno jest, też występuje relacja silna, a trudno na przykład się zizolować od współmałżonka, więc
0: mówiliśmy
6: pod jednym dachem po prostu z osobą, która się para takimi praktykami, jak się, czy to jest po prostu, nie jest to niebezpieczne duchowo właśnie dla drugiej strony. To ja może posłucham.
0: Oczywiście.
6: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki. My mówiliśmy tutaj o takiej możliwości i doświadczenie potwierdza, że to często występuje. Ale te sprawy są sprawami duchowymi. Tutaj nie ma żadnych praw, są prawidła, tylko i wyłącznie. A w odpowiedzi na Pani pytanie, no, można stwierdzić tylko i wyłącznie tyle, że jeśli jest relacja, to jest możliwość takiej duchowej inwazji i możliwość ponoszenia kosztów. Szczególnie jeśli zaczyna się jakiś konflikt, jeśli zaczyna się jakaś właśnie jakieś napięcia, chęć odwetu i tak dalej. Natomiast, ale nawet jeśli tego nie ma, no to po prostu uczestniczymy w rzeczywistości emocjonalnej, w rzeczywistości psychicznej, psychologicznej, a ona jest bardzo blisko rzeczywistości duchowej i w zależności od relacji, od tego, jakiej ona jest, z jaką mocą została zadzierżgnięta i czy jest w pełni równoprawna, czy nie są przekroczone gdzieś granice, czy nie ma jakiejś zależności, szczególnie w tych właśnie zależnościowych związkach, to działa bardzo mocno. Ktoś jeszcze z nami jest? Pani Beato?
7: Tak, jestem. Dobry wieczór.
0: Ostatnie pytanie.
7: Właściwie to może nie do końca pytanie. Ja chciałam podziękować za naprawdę bardzo cenne i osobiste świadectwo księdza Serbiusza. Cenne z tego powodu, że wiele wnosi do świadomości funkcjonowania życia duchowego. I tak jak słyszę, cenne też z tego powodu, że jest ono wykorzystywane w pomocy ludziom i wierzę, że tak jak ksiądz Serbiusz powiedział o swoim o swoich konsekwencjach. Też wierzę, że tak jak mówi słowo, Jezus powiedział, że poniósł na krzyżu i wszelkie grzechy, i wszelkie choroby, że też również to zostanie uzdrowione. Więc bardzo, bardzo dziękuję. I przy tej okazji też przypomniała mi się inna historia, wydaje mi się, że bardzo podobna. Kobieta akurat, nie Polki, która również na pewnym etapie swojego życia trafiła do świata duchowego, z tym, że ona bardzo, bardzo głęboko, ponieważ była kapłanką wudu. Mhm. Natomiast i rzeczywiście też była doprowadzona do takiego momentu, że chciała popełnić samobójstwo. Natomiast na dzień dzisiejszy dzieli się wiedzą właśnie świata duchowego, tego jak działa szatan i tego w jaki sposób można modlić się i w jaki sposób można wstawić się za osobami. Także jeszcze raz dziękuję księdzu.
0: Nawróciła się ta osoba, tak?
7: Tak, nawróciła się. Nazywa się Ana Mendes. To wydaje mi się, że dosyć znana osoba na świecie. Pochodzi z Meksyku. Tak, nawróciła się. Była jej głoszona Ewangelia. Była już w szpitalu psychiatrycznym po sytuacji, kiedy chciała popełnić samobójstwo. Była głoszona jej Ewangelia i rzeczywiście też po głoszeniu Ewangelii okazało się, że była zademoniona. No, zresztą na pewno nie inaczej, tak, jeżeli była aż tak głęboko w świecie duchowym po stronie szatana. Natomiast ona też ma świadomość, bardzo dużą świadomość tego, że to, że część jej życia była właśnie tam, po tamtej stronie świata duchowego, czyli po stronie właśnie szatana, że tak naprawdę służyła mu i znała go w taki dosyć osobisty sposób, że na dzień dzisiejszy Jezus wykorzystuje to w taki sposób, że ona jest w stanie dzielić się tą wiedzą i wie, w jaki sposób modlić się i wstawiać za ludźmi. Także bardzo, bardzo dziękuję. To naprawdę jest cenne i życzę wszelkiego Bożego
0: błogosławieństwa. Teraz proszę się też przyłączyć do naszej modlitwy. Będziemy się modlić za wszystkie osoby, które do nas dzwoniły. Czy jakieś zdanie na koniec chcesz powiedzieć?
2: Tak, chciałbym powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Królem mojego życia.
0: Drodzy Państwo, za wszystkie osoby, które dzwoniły, które słuchały, które mają problemy,

mamy do czynienia z performansem i z wielokrotnieniem emocji poprzez wprowadzenie tłumu w pewien określony stan. Metoda Berta Hellingera to jest spirytyzm, to jest otwieranie się na rzeczywistość demoniczną. Popkultura stała się miejscem promocji różnorodnych form wiedzy tajemnej, z których większość jest sataniczna. Dobrzy ludzie idą do piekła, zbawieni idą do nieba. Co to oznacza? Szukaj nadziei tam, gdzie jest nauka i tam, gdzie jest wiara. Nie szukaj nadziei tam, gdzie są wierzenia, gdzie są opowieści dziwnej treści. Witam Państwa serdecznie. Otóż okazało się, że profesor Nalaskowski miał incydent urazowy i niestety nie będzie mógł ze mną porozmawiać dziś o godzinie 9. W związku z tym powiem o czymś, o czym chciałem powiedzieć już od momentu, kiedy nagrywałem tutaj materiał na temat wypowiedzi Justyny Steczkowskiej w wywiadzie, w którym mówi o karmie, śmierci, reinkarnacjonizmie, o wielu różnych rzeczach i między innymi tam powiedziała o metodzie Hellingera pozytywnie. Czym jest metoda Hellingera? Otóż metoda Hellingera jest

co udaje naukę, terapię. Na Uniwersytecie Warszawskim jeszcze kilkanaście lat temu był on wykładany jako psychologia. Nie wiem, czy miały z tym związek moje artykuły, bardzo mocne w tamtych czasach, ale ten eksperyment nie został przedłużony. I w kolejnych latach już nie widzę śladu w publicznych wypowiedziach Uniwersytetu jako instytucji, że dalej prowadzą szkolenia metody Berta Hellingera. Być może tylko nie komunikują o tym, a dalej to się dzieje. Tego nie wiemy. Dlaczego jest to rzecz całkowicie nienaukowa? Otóż z tego prostego powodu, że dzieją się w trakcie seansów hellingerowskich rzeczy nadnaturalne i że one się dzieją, zaświadczają osoby niewierzące. To znaczy, zawsze opowiadam tutaj o dziennikarce Gazety Wyborczej, która poszła na seans ustawień rodzinnych metodą Berta Hellingera i potem zapisała w swoim reportażu. I nagle czuje nienawiść do nieznanego mi człowieka. Bardzo często opisywane są jakieś informacje na temat życia obcych ludzi, które te informacje ludzie nieznający tych osób w trakcie ustawień Berta Hellingera upubliczniają. Tutaj zainteresowani są zszokowani. Efekt taki jak u wróżki. Co robi wróżka, żeby zdobyć autorytet wobec ciebie? No, mówić pewne rzeczy, których wiedzieć nie powinna. I to jest taki bardzo prosty sposób na zyskiwanie autorytetu. I teraz najpierw powiedzmy o Bercie Hellingerze. Bert Hellinger był zakonnikiem. Ewangelizował w Afryce, jednak został zewangelizowany przez jeden z ludów wyznających spirytualizm. I Bert Hellinger po powrocie porzucił oczywiście kapłaństwo. Jak się wchodzi w relacje z demonami, nie ma możliwości picia z dwóch kielichów naraz. Nie można pić z kielicha Chrystusa i z kielicha demonów. I oczywiście zrezygnował Bert Hellinger z kapłaństwa, wrócił i stworzył metodę ustawień rodzinnych, której sednem jest forma pewnej struktury przyjętej z ustawień systemowych. Jest to w Niemczech tradycja psychologiczna dosyć mocno zakorzeniona. To środowisko naukowe absolutnie bardzo ostro odcięło się od Berta Hellingera. Oprócz tego sztafażu psychologicznego, który Bert Hellinger przyjął na użytek tych swoich ustawień, jądrem metody Hellingera jest przekonanie o tym, iż rodzina tworzy system. No on po prostu powtarza spirytualne intuicje plemion, które od tysięcy lat powtarzają pewne odkrycia duchowe, których dokonali ich przodkowie w ten czy inny sposób. I clue, zaraz opowiem, jak wyglądają ustawienia rodzinne. Clue sytuacji w cudzysłowie terapeutycznej jest wypowiedzenie tak zwanych zdań równoważących. To znaczy, że równoważymy system. Na przykład te zdania brzmią: przywracam ci miejsce w naszej rodzinie. Przywracam ci miejsce w moim sercu. Zapraszam cię do mojego serca. Tak? To jest spirytyzm. Ustawienia hellingerowskie odtwarzają strukturę spirytystyczną, seansu spirytystycznego. Jest to również ideowo spirytyzm. Z domieszkami oczywiście różnych ideologii, które pozwalają człowiekowi XXI wieku przyjąć wierzenia starożytnych mieszkańców Afryki. I teraz, jak wygląda seans? Otóż seans wygląda w ten sposób, że przychodzi człowiek
mówi, że ma problem. Bert Hellinger zaprasza go na seans. Jest cyrk, teatr, jakaś duża przestrzeń, dużo widowni, bo Bert Hellinger nie może tych swoich ustawień w Niemczech, on oczywiście już nie żyje, ale nie mógł tych ustawień robić jako psychoterapii, więc robił jako show. I wychodzi człowiek, który ma być poddany terapii, w cudzysłowie, i Bert Hellinger pyta go o rodzinę i dobiera przedstawicieli spośród publiczności, ojca, matki, braci i tak dalej. I to, co wie ten człowiek, to ci ludzie odgrywają rolę członków jego rodziny. Ci ludzie nie znali mu zupełnie. I Bert Hellinger ustawia te osoby, wprowadzając się w trans, ja już będę na skróty mówił, wprowadzając się w trans i poddając się działaniu złego ducha, posiada wiedzę, dzięki której może w zadziwiający sposób mówić na przykład, ale tutaj jeszcze było dziecko, była aborcja i nagle ktoś sobie przypomina, no rzeczywiście, matka była przez jakiś czas poza domem, choroba i tak dalej, i tak dalej. I ustawia przodem, tyłem, te osoby ojca przodem, matkę tyłem, ktoś jest leży na ziemi, zwinięty jak embrion i to są reprezentanci członków rodziny. I ta sytuacja wizualna ma odtwarzać symbolicznie sposób, w jaki ci ludzie są do siebie nastawieni. I teraz Bert Hellinger nie ogranicza się do tego, bo również zaczyna uzupełniać to drzewo genealogiczne według własnego uznania, znajdując, nie wiem, w XV wieku mordercę i tego mordercę teraz trzeba przywrócić do systemu rodzinnego, bo rodzina się go wyparła i tak dalej. Wszystko to, co się tam dzieje, zmierza ku temu, by człowiek po prostu powiedział ku nieznanemu: zapraszam cię do swojego serca, zapraszam cię do swojego życia, zapraszam cię, przywracam cię właściwe miejsce w swojej rodzinie, w mojej rodzinie, tak? I teraz tu mamy ten moment, w którym reprezentantem jednego z członków rodziny jest dziennikarka, reporterka Gazety Wyborczej i ona nagle czuje pewne rzeczy, mówi o tych rzeczach i nagle ten facet mówi: tak, rzeczywiście, wtedy zdarzyło się właśnie to i wszyscy byli smutni, albo ten nasz, wiele osób znienawidziło tego ojca i tak dalej, i tak dalej. I dziennikarka Gazety Wyborczej zapisuje to i nagle czuje nienawiść do osoby, której nigdy w oczy nie widziałam, na oczy nie widziałam. I teraz skąd pewność, że mamy do czynienia z seansem spirytystycznym, już pomijając całą tę strukturę i inwokację, przywoływanie, tak, czyli otwieranie się na złego ducha, na kogoś nieznanego, który ma dokonać ingerencji w nasze życie, który ma zrobić coś bardzo ważnego dla naszego losu. Tak? Oprócz tego, oprócz tej struktury, to mamy drugi przynoszący pewność, że mamy z sytuacją toksycznej duchowości do czynienia, że mamy z sytuacją inicjacyjną do czynienia. Drugi element, to znaczy informacje o rzeczach, których w porządku naturalnym nie można, ludzie uczestniczący w danej sytuacji nie mogą wiedzieć. Zatem egzorcyści podają kilka takich z dużą pewnością wskazujących na to, że mamy do czynienia z opętaniem okoliczności. Jedną z nich jest poznanie rzeczy, których dana osoba znać nie może. Tak? Oprócz mówienia językami obcymi i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy sytuację taką. Jest psychologia grupy, psychologia mas. Jest człowiek, który jest uznawany za guru, ten, który prowadzi ustawienia. Jest człowiek, który przychodzi po pomoc. On wyciąga ręce, no, symbolicznie, tak? Prosi. I teraz mamy do czynienia z pewnego rodzaju performancem i zwielokrotnieniem emocji poprzez wprowadzenie tłumu w pewien określony stan. Tak? I dzięki temu na tych seansach odbywają się rzeczy czasami horrendalne. Ludzie płaczą, krzyczą.
i tak dalej, i tak dalej. Bert Hellinger potrafi powiedzieć do kobiety zgwałconej przez ojca: to twoja wina, że on cię zgwałcił. Musisz go przeprosić. Tak? Jest jedno samobójstwo i był proces wynikający z tego, że Bert Hellinger na tych seansach w ciągu 45 minut miał załatwiać traumy, które czasami przez 2 lata na terapii w delikatny sposób wykładane na światło pozwalały człowiekowi, pozwalały uwolnić człowieka od sytuacji, którą kiedyś w życiu przeżył, ale której nie przecierpiał. I te 2 elementy są, wydaje mi się, kluczowe. I teraz środowisko psychologiczne. Skąd taka niesamowita popularność różnorodnych form uznawanych za terapię, których paradygmat jest pogański? Otóż stąd, że przy zaświadczeniu nawet struktury religijnej, na przykład psychologia metodą buddyjską, tak? Psychologia metodą jakiegoś radykalnego wybaczania. I tych rzeczy są dziesiątki. Chodzi o to, że jednym z takich przejawów religijności New Age w naszych czasach, oczywiście ci ludzie nie sądzą w ogóle, że jakąś religię wyznają, tak? Że to jest religia samozbawienia, religia zrób to sam. I tutaj wracamy do Justyny Steczkowskiej. Ci ludzie nie wiedzą, ale zaświadcza się, westernizuje się jogę, westernizuje się tai chi, westernizuje się aikido, westernizuje się rytuały bóstw polinezyjskich, tworzy się hunę, powstaje wicca, tak, wiedźmy, tak, i mówi się, że to jest odtworzenie jakiegoś kultu, a to jest po prostu czysta sataniczna rzecz w sztafarzu dawnej wiary. I teraz, skąd ta nieprawdopodobnie silna potrzeba środowisk psychologicznych, które łykają, nie wiem, dziesiątki różnych rzeczy, nie wiem, nawet eurytmia jest steinerowska stosowana jako przestrzeń terapii. Tantryczne oddziaływania dziś są tak skrajnie modne, a to odarte z tego kontekstu religii wschodu u nas jest czystym satanizmem. I ktoś kładzie rękę albo zbliża się, ty przeżywasz jakiś kryzys. Dziesiątki z tych terapeutów mówią o tym, że orgazm na zawołanie przeżyjesz, tak? Odprężysz się, wreszcie dotrzesz do własnych emocji. To wszystko jest korzystanie profaniczne z struktur religijnych, bądź politeistycznych, bądź hinduistycznych i innych jeszcze. I teraz kolejny problem. Kolejna kwestia. Otóż mamy do czynienia ze środowiskiem psychologicznym, którego terapię mają, powiedzmy sobie, ograniczoną skuteczność. I nagle przychodzi ktoś, kto wywołuje u ludzi płacz, konwulsje, gdzie ludzie przeżywają jakieś niesamowite stany, co więcej, uzyskują potężną władzę nad tymi ludźmi, którzy przychodzą po pomoc, ci, którzy to robią. Czy trudno zrozumieć, dlaczego takie wielkie ssanie jest środowiska psychologicznego na metody, których paradygmat jest pogański, które mają te metody zawartą w sobie inwokacyjną bądź transową
metodologię wchodzenia w odmienne stany świadomości, to znaczy otwierania się na świat duchowy. Czy to jest dziwne? Więc odsyłam do mojej rozmowy z doktorem Stępniem. Autora, jest to autor książki Okultyzm, studia nad ezoteryką zachodnią. I on mówi, mamy trzy rzeczywistości. Autorytet pierwszej, to jest autorytet religijny, katolicki, magisterium Kościoła katolickiego. Z drugiej strony mamy autorytet nauki, przyrodoznawstwo matematyczne, tak, z elementami matematyki, które sprawiają, że te metody empiryczne poprzez logikę rozumowanie stają się metodami pewnymi, to znaczy mamy dowód i wiemy, że jak coś podniosę, to ten ołówek, długopis spadnie. Nie być może, tylko zawsze. Dzięki temu zbudowano kafar, bo poznano prawo. Tak? I pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami, autorytetem religii i autorytetem nauki, jest przestrzeń humanizmu, który otworzył się na duchowość. I to jest tradycja ezoteryzmu, tradycja wiedzy tajemnej, tradycja okultyzmu, tradycja religijności New Age, tradycja tych wszystkich nurtów od astrologii, nekromancji, spirytyzmu. A to jest tradycja, przed którą przestrzega Kościół i nauka mówi, że to nie działa. Ale Bert Hellinger działa, metoda Berta Hellingera działa. Co to znaczy, że działa? To znaczy, że ludzie mają jakieś doznania. To znaczy, że ludzie słyszą o rzeczach, które są im podawane za prawdę i czasami te rzeczy są zgodne z tym, co jest ich doświadczeniem. Czasami demon mówiący przez prowadzącego mówi o rzeczach, o których nigdy nie mógł się dowiedzieć. Tak? Ja coś sam ze sobą gdzieś i nagle człowiek na takim seansie mi te rzeczy mówi, czy ja idę do wróżki i ta wróżka mi mówi o pewnych rzeczach, o których nikt nie może wiedzieć. Jakim autorytetem obdarzone są te osoby? Tak? Jaką mają moc, żeby zmienić życie człowieka? Tylko, że zawsze ta zmiana jest na gorsze. I teraz wracamy do Justyny Steczkowskiej. Pierwszy tekst napisałem o tym jej wywiadzie i o tym, jak Onet zrobił z niej guru, nadksiędza, nadpapieża, kogoś, kto wie, ma pewność, jak wygląda świat, że reinkarnacja, że energie, że zabłąkane dusze, że i tak dalej, i tak dalej. I to był tekst, który poświęciłem mechanizmowi wykorzystywania ezoteryzmu do niszczenia wpływów Kościoła katolickiego w Polsce. Co robią media polskojęzyczne, które mają właściciela zainteresowanego tym, żeby Polska była słaba? No bo jak jest słaba wiara w narodzie, no to naród jest słaby. I pokazywałem w tym tekście i w tym, co w poprzednim tutaj wystąpieniu, pokazywałem mechanizmy takiego zastępowania wiary i nauki przez wierzenia. Ta wiedza tajemna, ten ezoteryzm, ja nazywam wierzeniami, to są wierzenia. To mogą być wierzenia nawet ideologiczne, nie tylko duchowe, ale mniejsze. I teraz, kiedy my przychodzimy do Boga i mówimy mu o poważnych sprawach i prosimy Go o pomoc i rzeczywiście się na Niego otwieramy, to na miarę naszego otwarcia, na miarę naszej wiary dostajemy łaskę i zmianę tego życia. Trzeba Boga poznać, trzeba zastosować się do Jego zasad, bo to są zasady, na których działa świat. Natomiast kiedy my przychodzimy do tych ludzi, ezoteryków, okultystów, bioenergoterapeutów, do tak zwanych terapeutów metodą Berta Hellingera, to my przechodzimy w świat wierzeń. Ale nadzieja, która stoi za wiarą,
jest nadzieją pewną, a nadzieja, która stoi za wierzeniami, jest nadzieją fałszywą. I to jest mniej więcej moment, do którego doprowadziłem te rozważania poprzednie. I teraz pójdźmy dalej. Teraz zacząłem słuchać tego, co mówi Justyna Steczkowska. Wcześniej odnosiłem się tylko i wyłącznie do tego, co cytował z jej wypowiedzi Onet, polskojęzyczny portal o potężnych zasięgach, robiący z Justyny Steczkowskiej autorytet duchowy, moralny, duchowy, głównie autorytet duchowy. I tylko i wyłącznie do tego się odnosiłem, co ten portal wyjął z wywiadu, z tej wypowiedzi Justyny Steczkowskiej. Teraz zajmę się tylko i wyłącznie tym fragmentem, w którym ona mówi o doświadczeniu metody Berta Hellingera. Nawet nie będę się zajmował tym, co ona mówi, a jedynie tym, że mówi to z potężną emocją i przedstawia tę metodę w pozytywnym świetle. Zastrzega się, że mogą być lepsi lub gorsi terapeuci hellingerowscy, ale ona oczywiście trafiła na tego lepszego. I teraz przyjrzyjmy się tej strukturze. Po pierwsze, skąd tak potężna emocja? Justyna Steczkowska jest osobą charyzmatyczną. Mówi z głębokiego cierpienia. Wydobywa się na powierzchnię. I to, co mówi, ma taką moc przekonywania, że to jest moc powalająca. Ktoś, kto rezonuje dobrze z nią, uwierzy w to, co ona mówi. Może machnie ręką, może ktoś, kto nie ma deficytów, w ogóle się tym nie zainteresuje, ale według mnie każdy człowiek, który ma deficyty i nagle słyszy od osoby, którą lubi, która jest przedstawiana w roli nauczyciela, przewodnika duchowego, że może te problemy rozwiązać, tylko spróbować tę metodę trzeba zrobić, tak? Otworzyć się na demony. Oczywiście Justyna Steczkowska nie mówi otworzyć się na demony. No ale metoda Berta Hellingera to jest spirytyzm, to jest otwieranie się na rzeczywistość demoniczną, zapraszając zdaniami równoważącymi system, zapraszając to nieznane, od którego czegoś oczekujemy, do swojego serca, do wnętrza swojej osoby. Tak? Ludzie podlegają opętaniu, na przykład przy bioenergoterapii. Zatem pierwsza super ważna rzecz. Nieprawdopodobna moc przekazu. Justyna Steczkowska wyszła z jakichś potwornych dołów i doświadczyła poprawy, ja twierdzę, chwilowej, niecałkowitej. Ten problem nie został rozwiązany i opowiada o tym w taki sposób, że czy ona tego chce, czy nie chce, będą ludzie, którzy pójdą na seansy Berta Hellingera, myśląc, że mają do czynienia z nauką, z terapią i że to jest rzecz skuteczna, o czym powiedziała mi celebrytka. I teraz powtórzę to, co w pierwszym naszym spotkaniu powiedziałem. Ja nikogo nie oceniam. Podejrzewam, że w swoim życiu zrobiłem 1000 razy gorsze rzeczy niż Justyna Steczkowska. Nie odnoszę się do niej jako osoby i nie mówię, że jest winna czemukolwiek. Mówię tylko, jakie są konsekwencje wystąpienia z taką mocą przekonywania w tematach, w których Justyna Steczkowska powtarza ezoteryczne ideologie XIX, połowy XX i końca XX wieku. Ponieważ ta przestrzeń, o której ona mówi, jest przebadana. Od mniej więcej 2000 roku ten największy
nieopracowany kompleks humanistycznych dzieł, tak? Czyli ezoteryka zachodnia, została poddana naukowej refleksji. Wcześniej odrzucano to jako bzdety, tak? Jako irracjonalne rzeczy, tak? Bo one takie są, tak? Na poziomie intelektualnym, na poziomie duchowym nie są irracjonalne, tylko są sprawcze. Ale na poziomie intelektualnym nauka to po prostu odrzucała. I teraz to opisuje. No i co się okazuje? Że po pierwsze te stopnie wtajemniczenia, które tam są, one służą tylko, żeby człowiek, który wtajemnicza, zdobył władzę nad adeptem i pozwolił mu wykorzystać tego adepta. Dalej mówi o tym, że wszystkie te przekonania, które nie mają potwierdzenia w badaniach naukowych, są wykorzystywane do zaciemniania obrazu rzeczywistości. Innymi słowy, wiedza tajemna jest tajemna dlatego, że jest, że gdy wyjęta na powierzchnię, jest po prostu humbugiem, jest śmieszna. Stopnie wtajemniczenia są po to, żeby zdobywać władzę, a pragnienie syntezy nauki i duchowości, które tkwi u działań bardzo wielu ezoteryków, którzy mieli dobre intencje. To są zwiedzeni zwodziciele. To są ludzie, którzy naprawdę chcieli, tak jak Steiner, Rudolf Steiner, chcieli stworzyć nowy system poznawczy. Tylko że błąd podstawowy tkwi w tym, że sfera duchowa i materialna rządzą się innymi prawami i prawidłowościami. Innymi słowy, nie można empirycznie mówić o świecie duchowym. Nie można stworzyć teorii, która będzie teorią wszystkiego, ponieważ albo będzie dotyczyła rzeczywistości przyrody, albo będzie dotyczyła rzeczywistości nadprzyrody, czyli nadprzyrodzonej. I tu się, ponieważ w rzeczywistości nadprzyrodzonej mamy do czynienia z inteligencjami, z osobowymi inteligencjami bezcielesnymi, to wszystko to, co można w nauce o przyrodzie, o świecie materialnym stwierdzić z pewnością, tutaj niczego nie można stwierdzić. Tutaj rozpoznaje owocność bądź nieowocność, czyli szkodliwość bądź owocność jakiejś praktyki duchowej, autorytet duchowy, religijny. I przed tymi praktykami, takimi jak nekromancja, czym jest spirytyzm, czym jest metoda Berta Hellingera, przestrzegają wszystkie tradycje abrahamowe i niektóre darmiczne. Czyli było wiadomo, że po tamtej stronie są istoty, które chcą nam zrobić krzywdę. A czym jest dzisiejszy świat wierzeń? Bezkarnie, tak mi się wydaje, ludzie robią warsztaty, zapraszają na różnego typu rytuały, które w zmienionej dla człowieka zachodu formie udają psychologię, medycynę, coaching, mentoring, co chcecie. Dobrze. I teraz popkultura stała się miejscem promocji różnorodnych form wiedzy tajemnej, z których większość jest sataniczna. Ja w książce Leksykon Zagrożeń Duchowych, na razie ukazał się tom od A do H, opisałem kilkanaście, jest jeszcze do opisania kilkadziesiąt, być może 100, być może 150, może 170 różnorodnych toksycznych duchowości. I znacie je z popkultury. Skoncentrujmy się na spirytyzmie, tak? Channeling. Pisma automatyczne. Wywoływanie duchów. Tablice Ouija. Charlie Charlie Challenge. To już jest internetowa forma spirytyzmu. I mamy do czynienia w tych sytuacjach z nadnaturalnymi działaniami. I kiedy
Pani Wanda Prątnicka podpisuje książki i wpisuje tam pismem automatycznym rzeczy, które dotykają serca tego konkretnego czytelnika. To nie jest przypadek, tylko to jest działanie demona. Kiedy ktoś po seansie wywoływania duchów następnego dnia podnosi w czasie porannych ablucji głowę i nagle widzi w lustrze inną twarz. Tak. Kiedy dziewczyna budzi się po seansie wywoływania duchów i ma zaciśnięte, odciśnięte sine plamy, tak, w kształcie rąk. I o tym mówi jej koleżanka. Bo ona jej opowiada, ta dziewczyna z tymi plamami, opowiada jej o tym, że śniło jej się coś strasznego, że broniła tabernakulum przed złym duchem i on w pewnym momencie chwycił ją za gardło i ona się obudziła. A ta dziewczyna po prostu niemalże zemdlała, bo widzi ręce te, które się zaciskały na jej fizycznie. Na niej, tak? Czyli działanie złego ducha w przestrzeni materialnej. I teraz hipnoza. Bo to nie jest tylko Bert Hellinger, nie tylko te rzeczy, o których mówiłem, tak? Nękał mnie przez pewien czas wpisami i telefonami młody człowiek, który praktykował hipnozę. Ja mu powiedziałem o tym, że nad skutkami seansu hipnotycznego nie jest w stanie zapanować hipnotyzer i nie jest w stanie się obronić przed tym, co może się zdarzyć. Oczywiście są dziesiątki seansów hipnotycznych, gdzie nic się nie dzieje. Ale są takie, bo na czym polega hipnoza? Hipnoza polega na wprowadzeniu człowieka w odmienny stan świadomości, czyli na wyłączeniu ośrodka racjonalnego i wyłączeniu sumienia. I w chwili, w której informacje, które do naszego mózgu dopływają, nie są przesyłane przez filtr racjonalności i przez filtr sumienia, one się kodują w istocie szarej naszego mózgu i po prostu sprawiają, że pewne przekonania potem ze zdziwieniem na nie napotykamy. I ludzie robią czasami rzeczy po seansach hipnotycznych, których robić nie chcą, bo oni mają to wczytane. Oczywiście skuteczność tej metody jest ograniczona, ale ja tłumaczę to temu człowiekowi, że nie jest bezpieczny pacjent, że on nie jest bezpieczny, że raz na jakiś czas pokazuje się istota tego seansu hipnotycznego, czyli otwarcie się na przestrzeń duchową i 99 razy można otworzyć się i po prostu nic się nie zdarzy, bo nikt w okolicy nie będzie, ale czasami można się otworzyć i będzie po prostu dramat. Tak? I on mówi nagle, no tak, była taka sytuacja i zaleciłem jakieś działanie jakiejś osobie i ta osoba na plecach nosi, była sama w pokoju i miała trzy ślady takie zadrapania na plecach. Nie pamiętam dokładnie okoliczności, o jakich ten chłopak mówił. Pamiętam jego emocje. Rzeczywiście się tym przejął, że kobieta nie mogła sobie ręką sama zrobić tego. A miała to na plecach po seansie hipnotycznym. Ja mówię, no ale słuchaj, to jest podpis duchowy. Tak? Tutaj jest działanie złego ducha na rzeczywistość materialną, ale on w to nie uwierzył. Tyle, że przestał mnie nękać, bo on chciał, żebym ja powiedział, że hipnoza jest częścią przyrodoznawstwa. Nie jest. Jest formą badań nad hipnotyzmem, nad mesmeryzmem, z których wyniknęła z jednej strony hipnoza, a z drugiej strony bioenergoterapia. I teraz, jak to wszystko ująć w taki sposób całościowy, jak na to popatrzeć? Po pierwsze, dobrzy ludzie idą do piekła, ludzie zbawieni idą do nieba. Dobrzy ludzie idą do piekła, zbawieni idą do nieba. Co to oznacza? No to są słowa skandaliczne. I teraz część dobrych ludzi idzie do nieba. Ale skandaliczność tego sformułowania jest po to, żeby przykuć waszą uwagę do faktu, iż bardzo wiele osób myśli o sobie jako o ludziach dobrych, i na przykład
wyznają różnego typu samozbawienne światopoglądy. Ci ludzie myślą, że zbawią się sami. Kiedyś była to indywidualna decyzja w historii ludzi rozproszonych. Niektórzy z nich pisali, mamy jakieś ślady. Tak? Dziś te środowiska okultystyczne uznają ich za swoich prekursorów. Nie znamy historii bardzo wielu ludzi zbuntowanych, bądź ludzi, których błędne mniemania uwiodły, którzy również stwierdzili, że Bóg im do zbawienia nie jest potrzebny. Dziś samo zbawienie jest formą religijności świeckiej. I na przykład ten nurt, który reprezentuje Justyna Steczkowska, ja go nazywam selfizmem czakralnym, no bo to jest mowa tam jest o energiach, herezja energetyczna, tak? Wszystko tłumaczy się energiami i tak dalej, i tak dalej. W tym, co głosi Justyna Steczkowska, są idee gnostyckie, są idee pozytywnego myślenia, różnych ideologii, taki zlepek. Zrób to sam religia. I teraz jest mnóstwo osób, które utrzymują organizacje charytatywne, wpłacają datki, są naprawdę w swoim mniemaniu dobrymi ludźmi, a nie będą zbawieni. Zbawienie przychodzi tylko przez Jezusa Chrystusa. I mogę w tej chwili ograniczyć przerażenie osób, które mi wierzą. I powiem w ten sposób. Ktoś ochrzczony, kto odrzucił Boga, ktoś, kto wie o Jezusie Chrystusie i słyszał o Jego miłości, o Jego poświęceniu i Go odrzucił, idzie na zatracenie. Słowo piekło dziś dla ludzi popkultury, wychowanych przez popkulturę, nic nie znaczy. Słowo zbawienie nie znaczy nic. Wieczna szczęśliwość to są puste słowa. Tak? To, o czym ja mówię, że niebo jest nieprawdopodobnym miejscem, mogą mi w to uwierzyć ludzie, którzy doświadczyli spotkania z Bogiem. Bo oni wiedzą, co wtedy z nimi się stało. I to było 100 tysięcy lepsze od najwspanialszych doświadczeń seksualnych. Bo ta miłość, ta jedność, ta pełnia, to światło, to ciepło jest zupełnie innego typu. Jest miłość Eros i miłość Agape. To jest właśnie ta miłość, pełna miłość. I tacy ludzie, jak im się mówi, że niebo to jest 1000 razy to, co poczułeś, oni rozumieją ideę ofiary Chrystusowej i zbawienia. Ktoś, kto mówi Bogu, nie jesteś mi do niczego potrzebny, a wychowany został w kulturze Zachodu, naraża się na wielkie niebezpieczeństwo. Czym innym jest hinduista, który nie słyszał o Panu Bogu, ćwiczy jogę, ale odrzuca, bo coś mu mówi wewnątrz, że to jest nie tak, odrzuca akceptację sakralnej prostytucji 12-letnich dziewczyn i kobiet do końca życia, tak skazanych na przyjmowanie tysięcy mężczyzn w świątyniach. Tak, to był jeden ze sposobów na przyciąganie ludzi. Dwa, odrzuca rytualne samobójstwa kobiet, które wkraczają na stosy, na których spalane jest ciało męża. Tak? Czyli tę formę, w której system w Indiach nie radził sobie z utrzymaniem kobiet, które traciły mężów, którzy je utrzymywali. No to trzeba było zabić wdowy. I teraz taki człowiek, który tego nie akceptuje, bo czuje, że wewnętrznie, że nie jest okej, nie słyszał o Chrystusie, ćwiczy jogę, on się zbawi. Jeśli nie działa przeciwko sumieniu, przeciwko naturalnemu sumieniu, które jest w nas złożone. Ksiądz profesor Jan Persson mówił o tym pierwotnym objawieniu, idącym od Adama i Ewy, tak? Od tej symbolicznego momentu, w którym Bóg tchnął w nozdrza istoty bardzo podobnej do nas, sumienie. I wtedy powstał człowiek. Bo dopiero wtedy powstał człowiek. On mógł być racjonalny, mógł być jakoś rozsądny, tak?
ale dopóki nie wiedział, co jest dobre, co złe, to nie był człowiekiem. Jestem z wykształcenia, skończyłem Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc mógłbym dużo na ten temat mówić, co zdarzyło się 700, a może 1 200 000, a może 450 tysięcy lat temu. Nieważne. Dobrzy ludzie idą do piekła, a zbawieni do nieba. Zbawia męka Chrystusowa. I ci, którzy nie znają Chrystusa, będą zbawieni, ponieważ Bóg jest sprawiedliwy. Nie może od nich oczekiwać czegoś, czego mu dać nie mogli, czego zrobić nie mogli. Więc zawęźmy teraz, już zapomnijmy na chwilę o tej prowokacyjnej metaforze i skoncentrujmy się na tym, co jest istotą rzeczy. To znaczy nad tym, że religie, również te religie wschodu, to są przedsięwzięcia poważne. Tam skutkom różnorodnych praktyk przyglądały się pokolenia i odrzucano rzeczy, które przynosiły złe skutki i akceptowano rzeczy, które przynosiły skutki dobre. I teraz, jak człowiek zachodu, przyjmujący na przykład karmę, tak, że istnieje koło karmiczne i tak dalej, i tak dalej, jak on może odrzucić pesymizm hinduistycznej religii? I dokłada do tego oświeceniową ideę postępu, że zawsze będziemy inkarnowali w coraz wyższe formy. No przecież to jest absurd. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że powstała religia Jedi. Kilkaset tysięcy Australijczyków, Czechów, ludzi z Wielkiej Brytanii wpisuje ją w rubryce wyznanie. I część robi to dla beki, ale są tacy, którzy na pytania, kim jestem, jaki jest sens mojego życia, jaki jest cel mojego życia, na te pytania odpowiedzi daje im scenarzysta Gwiezdnych Wojen, który mówi o tym, że we krwi są pewne symbionty i dzięki temu możesz mieć nadnaturalne zdolności, telekineza, czytanie myśli itd. To wszystko są skutki otwarcia na demona. To, że Bert Hellinger na tych swoich ustawieniach wiedział pewne rzeczy, on je wiedział dlatego, że demon komunikował mu o nich. Po to, żeby Bert Hellinger swoją metodę rozszerzał na cały świat i żeby kolejne setki, a może tysiące osób otwierały się na złe duchy, zapraszając nieżyjącego od 500 lat mordercę przodka, który został zapomniany przez system rodzinny. I trzeba go przyjąć. Zapraszam cię do swojego serca. Więc mówimy o religii samozbawienia. I mówimy o tym, że jeśli ona dotyka ludzi zachodu, to prowadzi ich na zatracenie. A jest oparta na intelektualnie absolutnie wątpliwych przesłankach. Dzisiejsza nauka mówi, że te wszystkie obietnice wiedzy tajemnej nie są oparte na żadnych racjonalnych przesłankach. A autorytet religii mówi, że to, co działa, to, co jest skuteczne, to jest działanie demona, który oczywiście zwodzi. Kiedy ja byłem człowiekiem otwartym na demona, i kiedy nakładałem ręce na człowieka, to on doznawał pocieszenia. Tak? Niektóre osoby miały poczucie, że zostały uzdrowione. Tak? Ale to wszystko był fałsz. Dlatego, że zły duch liczy. Jest sprawny w ekonomii. Tak? Ile można wydać z siebie wysiłku, żeby kogoś przyciągnąć do siebie i otworzyć go. Tak? No i wszyscy mówią, co ty taki liganarz w ogóle? Patrz, bioenergoterapeuci, jak pączek w maśle, a ty mówisz, że będzie niszczony przez demona. On nie jest niszczony przez demona do momentu, do którego służy demonowi do tego, by wchodził w inne osoby. Przecież to jest proste.
Czemu demon ma niszczyć kogoś, kto mu pozwala się rozprzestrzeniać? Natomiast to, w jaki sposób umierają okultyści, nie chcecie słuchać tych opowieści. Poczytajcie sobie, jeśli macie ochotę. Jak wyglądają ich twarze, maski pośmiertne. Dobrze. I teraz zobaczmy, co jest jeszcze do powiedzenia. Tutaj ja zanotowałem sobie różne rzeczy. Tak, Hellinger to jest rzeczywistość toksyczna duchowo. Kultura przestała być miejscem bezpiecznym. Nastąpiła degradacja autorytetów. Pogańskie paradygmaty wchodzą w środowiska akademickie. Nauka przestała być bezinteresownym szukaniem prawdy. Stała się częścią ideologii. Przyrodoznawstwo matematyczne, tak, jest jednym ze źródeł autorytetów i wypowiedzi Kościoła katolickiego. Drugim, ezoteryzm głoszony z wielką mocą, napotykający na deficyty, no to jest coś, co naprawdę jest czymś naprawdę porażającym, bo Justyna Steczkowska nie zdaje sobie sprawy z tego, że wciąga ludzi w rzeczywistość demoniczną. Że mówiąc o swoim doświadczeniu, mówi prawdę o swoim doświadczeniu, tylko nie zna jeszcze finału swego życia. I to, co teraz odbiera za pozytywne, co dostała na seansie metody ustawień rodzinnych Belta Hellingera, uznaje za pozytywne, a być może nie widzi dziesiątków różnych rzeczy, które zdarzyły się równolegle w życiu jej i jej rodziny, które niszczyły tę rodzinę, rozbijały, wdeptywały w ziemię osoby. I sądzę, że Justyna Steczkowska jest osobą moralną, że bardzo zwraca uwagę na to, by nie krzywdzić, by służyć innym osobom. Dlaczego tak sądzę? Bo gdyby była osobą niemoralną, to już by widziała konsekwencje tych swoich duchowych zaangażowań. Teraz doświadczasz tego, że coś truje twoją duszę. Doświadczasz tego. Szukaj nadziei tam, gdzie jest nauka i tam, gdzie jest wiara. Nie szukaj nadziei tam, gdzie są wierzenia, gdzie są opowieści dziwnej treści, gdzie zapraszają cię ludzie, którzy stworzyli sobie religię. Tam tutaj mamy 200 pokoleń hinduistów, którzy mówią, no to jest naprawdę trudna sprawa, trzeba ciężko w życiu jakby starać się, żeby odrodzić się w tym następnym wcieleniu jako ktoś wyżej w hierarchii życiowej. Tak? A tutaj mówią, rób cokolwiek, co chcesz i tak będziesz coraz wyżej, aż się wyzwolisz. To są rzeczy po prostu szokujące. Coś truje twoją duszę i ty szukasz, łakniesz pomocy. Jeśli będziesz szukał u bioenergoterapeutów, u coachów, u ezoteryków, u ludzi, którzy w żaden sposób nawet na sobie nie przetestowali swojej metody. Ludzi, którzy nie ma żadnej tradycji mówiącej o tym, że w czwartym pokoleniu, jeśli robisz to i to, to jest dobrze. I ci ludzie mówią ci, idź na seans Berta Hellingera, opowiedz o swojej traumie i zaproś kogoś, bo na koniec zawsze jest zapraszanie. Tak? To zapraszasz demona. Niech wreszcie ta zasłona spadnie z waszych oczu. Zwiedzeni zwodziciele. Obiektywnie czynicie krzywdę nawet wierząc w to, w co wierzycie.
i nie jesteście wystarczająco krytyczni, żeby przyjrzeć się owocom. A owoce życia są na jego koniec. I wy bierzecie cząstkową miarę i mówicie, że jest super. Ale przecież wiemy dobrze, że grzech na początku jest przyjemny. Smutek przychodzi później. Więc jeśli masz jak tę wielką potrzebę, tak, i coś truje twoją duszę, tak, to jedynym sposobem na to jest odnalezienie się w miłosiernych rękach Jezusa. O tym powiem za chwilę. I jeszcze jedną rzecz. Jest taki autor, Rod Dreher, amerykański publicysta, który mówi o tym, że jest bardzo wielu ludzi pracujących nad wysokimi technologiami, którzy kontaktują się z istotami wyższymi. Tak? I teraz czym jest channeling? I jeśli ktoś z was pracuje w Dolinie Krzemowej i ma kontakty z bezcielesnymi inteligencjami i one, wydaje im się, że one mu pomagają, że one ci pomagają, to one cię zniszczą. I ci ludzie mówią tak. Teraz analogia. Podróże poza ciałem. Ale jest to dokładnie ta sama spirytystyczna dziedzina. Ci ludzie mówią tak. My tutaj coś poznamy. To w ogóle jest niesamowite. Ja jestem w innej sytuacji. Tak, wychodzę z ciała. Oglądam rzeczy, których oglądać nie mógłbyś. No po prostu super. Byłem, widziałem siebie leżącego na stole operacyjnym. Już nie żyłem. Widziałem to z góry. Pielęgniarka miała pomarańczowe buty. I człowiek, który stał w drugim pokoju przy maszynie, miał czerwoną czapeczkę. No i potem okazuje się, kiedy ten człowiek wraca, że to jest prawda. Potem zaczyna podróże astralne, tak, OB, poza ciałem. I rzeczywiście dzieją się cuda. Ma wiedzę, że coś działo się gdzieś. Jednocześnie do tego dokłada mnóstwo różnych innych rzeczy, wiedzy, która jest nieprawdziwa. I teraz oni mówią tak. Cała opowieść o ideologii podróży poza ciałem jest prawdziwa, ponieważ my widzimy rzeczy, których nikt inny nie widzi i nie można było to, ja leżałem na stole, gdyby opowieść o podróżach astralnych była nieprawdziwa, to ja nie mógłbym wiedzieć, że ten człowiek ma czerwoną czapeczkę, bo nie widziałem, przyjechałem uśpiony, wyjechałem uśpiony, nie mogłem tego wiedzieć. I rzeczywiście, ale wiedział to demon. I teraz, jeśli praktykujesz podróże astralne, praktykujesz świadome śnienie czy ekspedycję poza ciało, to musisz wiedzieć, że w pewnym momencie oprócz tych miłych doznań zaczną się doznania fatalne. I będzie na przykład taka sytuacja. Wyszedłeś poza ciało i masz wspaniałe doznania, tutaj spotykasz jakieś istoty cieplne, świetlne, wspaniałe i nagle coś złego się pojawia. I ty uciekasz, jesteś przerażony, bo to coś na pewno chce ci zrobić krzywdę i teraz ten drugi byt inteligentny cię chroni i zaczynasz mu ufać, zaczyna cię prowadzić i jesteś prowadzony. Tak? Nie ma ani jednego odkrycia naukowego, które powstałoby dzięki podróżom poza ciałem. Nie ma ani jednego ani jednego wynalazku, który powstałby dzięki wywoływaniu duchów. Nie ma żadnego, nic w naszej cywilizacji nie zostało rozwiązane, żaden problem głodu czy choroby, czy jakiejkolwiek innej dolegliwości nie został rozwiązany dzięki tym ezoterycznym bzdurom. Nic. Zero. I jeśli prawdą jest to, co mówi ten autor, który w Ameryce porozmawiał, poznawał środowisko ludzi pracujących nad wysokimi technologiami. Jeśli ci ludzie prowadzący życie niemoralne, tak, wiedząc czy nie wiedząc, że grzeszą, nie wiem. Jeśli ci ludzie otworzyli się na
duchowych przewodników, mają kontakt z bezcielesnymi istotami, to zniszczą sobie życie.

nic wspólnego z poznaniem. To tylko i wyłącznie chodzi o to, żebyś się otworzył na tego dobrego demona, który cię przed tym złym chroni, tak? Tutaj tylko i wyłącznie o to, żebyś powiedział: chcę, proszę, pomóż mi, prowadź mnie, tak? A człowiek prowadzony przez demona idzie ku zatraceniu. I teraz są dwa stopnie. Pierwszy to jest taki, że jestem intelektualnie zainfekowany wiedzą tajemną, ezoteryzmem, selfizmem czakralnym, herezją energetyczną, tak? I poziom drugi, kiedy zaczynam coś robić, co wynika z tych przekonań. Ezoteryzm, czyli ideologie, czyli sposoby myślenia, jeśli nie przekładają się na fakty, są tylko i wyłącznie sposobem błędnego myślenia i niszczą kryterium prawdy w kulturze i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że jeśli jesteśmy wciągani w sytuację, w której na przykład mamy powiedzieć: zapraszam cię, przyjdź, pomóż, i mówisz to do nie wiadomo kogo, albo wchodzisz w odmienne stany świadomości, ktoś ci mówi: połóż język w taki sposób, ustaw oczy pod tym kątem, weź palce w ten sposób, zrób to, zrób tamto i tak dalej, i wchodzisz w trans na koncercie, słuchając muzyki, która ma cię relaksować, wchodząc w medytację, i nagle ta pani mówi: no i proszę, tutaj piękne słońce, wspaniałe, oddaj cześć i poproś o coś. Umysł kosmiczny, tak? Jeśli następuje akt woli, to już nie jest ezoteryzm, to już jest okultyzm. Rozumiecie? Czyli wszystkie te sytuacje, o których mówię, są zwiedzeniem prowadzącym do powiedzenia Bogu nie, a komuś ukrytemu tak. I nie wiem, dlaczego ludzie chcą ufać temu komuś. Serdeczne dzięki i zostawiam was. Jeśli chcesz powiedzieć, to powtórz za mną. Jezu Chryste, jeśli jesteś, pomóż mi. Chciałbym, żebyś był moim Panem i Zbawicielem. Obieram cię za swojego Pana i Zbawiciela. Zmień moje życie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Dziękuję Ci za ten czas, Panie, za spotkanie, za to, że pragniesz, abyśmy Cię chwalili. Daj nam, Panie, Twoje słowa. Daj nam, Panie, Twoje światło, na Twój pokój w serca, abyśmy mogli teraz mówić tylko na Twoją chwałę, Panie. Prosimy Cię, Jezu, o to, żebyś Ty nas wspomagał swoją miłością, żebyśmy mogli podążać za Tobą, Ciebie, Duchu Święty. Zapraszamy tu serdecznie i Panie, przemawiaj, napełnij nasze serca i bądź naszym opiekunem. Ciebie, Maryjo, też serdecznie to zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, posiedniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Kinga Włodzińska. Witaj.
1: Witam.
0: Z czym kojarzy Ci się Pan Bóg?
1: Pan Bóg kojarzy mi się z Ojcem. Myślę, że tak jak powinien mi się pokojarzyć. Z kimś, kto jest dla mnie dobry, kto mi pomaga, kto jest zawsze przy mnie i kto mnie nigdy nie zawodzi.
0: Czy rodzina, z której wyszłaś, przekazała Ci wiarę?
1: Tak. Tak, myślę, że głównie babcia, która mnie wychowywała, jak byłam mała. Ona nauczyła mnie pierwsza Ojcze Nasz. Nawet pamiętam, jak to robiła, kiedy klękałyśmy razem i mówiła, teraz Kinia, powtarzaj, Ojcze Nasz. To było niesamowite. I rodzice oczywiście też. Niedaleko, gdzie mieszkałam, mieszkaliśmy w wiosce, był kościół, w zasadzie kaplica.
0: W jakim regionie Polski?
1: To jest ostatnia gmina województwa, przepraszam, pierwsza gmina województwa lubelskiego, graniczy lubelskie z mazowieckim tutaj. I była kaplica w wiosce. No i rodzice co niedzielę oczywiście ganiali nas. Wtedy uważam, że to i nas ganiali do tego kościoła. Ja to miałam, nie wiem, lat 4 czy 5. No i musieliśmy oczywiście chodzić całą trójką. Ja i moi dwaj bracia wtedy jeszcze, teraz mam już jeszcze jednego brata, chodziliśmy do kościoła na mszę.
0: I czy ta rzeczywistość, kościół, religia, czy ona miała jakikolwiek w ogóle wpływ na twoje życie?
1: Tak, oczywiście. Znaczy ona raz, że mnie kształtowała, ukształtował mój charakter, to kim teraz jestem. No nie wiem. Myślę, że gdyby nie to, że rzeczywiście wtedy rodzice czy dziadkowie mówili mi, Kinga, idziemy do kościoła, Kinga, modlimy się, to teraz nie byłabym tym człowiekiem, nie miałabym tych wartości. Gdyby nie pokazali mi tego, że jest Pan Bóg, że jest ktoś, kto na tym czuwa cały czas, że są aniołowie, którzy czuwają cały czas, to myślę, że byłabym taką pustą osobą. Nawet w okresie później dojrzewania, kiedy wiadomo, każdy przechodzi swój błąd, prawda? I ja też taki błąd musiałam przejść. Wtedy na chwilę mi się wydaje, że odeszłam od Pana Boga. Pomyślałam sobie, nie, może Pan Bóg rzeczywiście nie jest mi potrzebny. Natomiast bardzo szybko okazało się, że On jednak jest mi niezbędny do życia. I
0: jaką byłaś dziewczynką w podstawówce?
1: Grzeczną. Zawsze byłam grzecznym dzieckiem. Zawsze, dlatego, że mam trzech braci, byłam taką oczywiście dziewczynką. Zawsze miał się mną kto opiekować.
0: W klasie byłaś w tej grupie, która rządziła, czy raczej gdzieś się chowałaś po kątach?
1: Znaczy tak, ja lubiłam być w grupie, ja lubiłam być w klasie osobą, która jest zauważona, aczkolwiek nie lubiłam się wybijać w szkole podstawowej jeszcze. Natomiast lubiłam się gdzieś rzeczywiście gdzieś udzielać się społecznie, komuś pomagać, z kimś rozmawiać. Byłam taką osobą, do której przychodziły koleżanki czy nawet koledzy, przychodzili poradę. Mieli problem? Przychodzili do mnie, rozmawiali, wiedzieli, że może mi zaufać i że można ze mną porozmawiać na każdy temat w zasadzie.
0: Ty byłeś przewodniczącą klasy?
1: Niech pomyślę. Już nie pamiętam. W liceum wiem, że chcieli, żebym była przewodniczącą klasy, natomiast w podstawówce byłam na pewno skarbnikiem. A przewodniczącą, tak, chyba rzeczywiście byłam w 8 klasie szkoły podstawowej. To już było tak dawno.

0: A bunt skąd się wziął?
1: Tylko podejrzewanie, tak? To jest ciekawe pytanie. Myślę, że z chęci bycia innym, bycia udowodnienia sobie i światu, że mogę więcej, że ja jestem inna niż wszyscy, że mnie dotyczą, nie wiem, pewne sprawy, że moi rodzice nie muszą wcale mną rządzić, że jestem najmądrzejsza w tej chwili. Myślę, że to też na pewno są uwarunkowania biologiczne, prawda, ta burza hormonów w okresie nastoletnim. Aczkolwiek też do tego dochodzi, czy myślę, że tutaj ma takie duże pole do działania też szatan, który jednak wykorzystuje taką właśnie niewiedzę, wykorzystuje ten bunt jednak nastoletni i też tam może sobie szaleć, prawda, dowolnie. I tutaj też znowu jest miejsce na tych aniołów naszych, którzy nas muszą z powrotem do Pana Boga przyciągnąć i powiedzieć, nie, tu jest twoje miejsce.
0: Na czym polegał twój bunt?
1: Na czym? Na tym, że tak, to była szkoła, koniec szkoły podstawowej, początek liceum. Miałam koleżankę rok od siebie młodszą, taką Natalię, i stwierdziliśmy, że musimy zapalić papierosy. No więc zaczęłyśmy palić te papierosy. Trwało to tak około, nie wiem, miesiąca, powiedzmy. Nigdy nie mogłam się zaciągnąć, ale jednak paliłam te papierosy i miałam straszne wyrzuty sumienia, okropne. No i Natalia tłumaczyła, mówiłam o tym Natalii, że mam wyrzuty sumienia, że jednak może nie. Natomiast ona mnie tak nakręcała, że tak powiem, że nie, no coś, to przecież wszyscy palą i w ogóle. No i miała też propozycję, żebyśmy wzięły narkotyki. Ja oczywiście bałam się, wiedziałam, że narkotyki są złe, więc narkotyków nie będę brała, no ale jednak...
0: Ale to już nie było na tej wsi, na której mieszkałaś?
1: Oczywiście, że było.
0: Tak?
1: Tak.
0: I w szkole już były narkotyki?
1: Tak. Były one, znaczy, powiedzmy tak, używało ich, nie wiem, może 5 osób na całą wioskę. To były narkotyki tak zwane lekkie, prawda, marihuana, no ale jednak. I kiedy miałam w swoim życiu właśnie w tym okresie, miałam kilka propozycji wzięcia tych narkotyków, natomiast myślę, że to też jest takie działanie Pana Boga i ta właśnie ochrona aniołów, że nigdy ich nie wzięłam. Ja zawsze się bałam pewne rzeczy. Ja nigdy nie upiłam się do tej pory. Nie wiem, co znaczy upić się. Nie wiem, co znaczy wypić więcej niż jeden kieliszek wódki, czy więcej niż 0,5 puszki piwa. I myślę właśnie, że to widzę tutaj mocno tą działalność Pana Boga, że jednak nie pozwoli mi na rzeczy, które jednak nie są dla mnie, które są złe, o tak. Narkotyki są złe, wiadomo. Nikotyna też jest zła, czy alkohol w dużych ilościach też jest zły, więc widzę tutaj ochronę tam Pana Boga.

0: co? I te papierosy, to wszystko w twoim punkcie?
1: Nie no, oczywiście wyjścia wieczorne, nocne z domu o godzinie 1 w nocy. Pamiętam taką jedną sytuację, kiedy z moim bratem bliźniakiem, też mam brata bliźniaka, wyszliśmy, to były wakacje, oczywiście rodzice nam nie pozwalali wychodzić wieczorem, wiadomo, 22 maksymalnie, wracacie do domu, nawet w liceum. No ale my mieliśmy różne pomysły, więc chcieliśmy wyjść i tak około godziny 12 czy 1 w nocy wyszliśmy. I pamiętam, wróciliśmy nad ranem, tam po godzinie 5. Poszliśmy gdzieś tam na jakąś tam stację kolejową, umówiliśmy się z znajomymi. Siedzieliśmy na stacji kolejowej i rozmawialiśmy do późnej nocy. Oczywiście nic złego, czy nic złego. No nic złego nie robiliśmy poza tym, że byliśmy poza domem w późną nocą. I wróciliśmy o 5 rano. I ja pamiętam, że moja mama wtedy wstawała już do pracy. I weszliśmy do pokoju przez balkon. Ja jeszcze w butach, pamiętam, butach i Damian też w butach i w jakiejś tam koszulce. Wskoczyłam pod kołdrę, zauważyłam, że się zaświeciło się światło w kuchni. Mama wtedy weszła do pokoju i tak mówi, a co wy tu robicie? Ja oczywiście udaję, że śpię, a Damian, no przebudziłem się. Ona patrzy tak na niego w butach, a zapomniałem zdjąć buty, tak się kładłem spać. Mówię, no tak. Ale pamiętam, miałam takiego stracha wtedy, że mówię, nie tak, mama zauważy, że myśmy na dworze, to po prostu to koniec wakacji w tym roku.
0: I powiedz... Bo nawet tam gdzie żyliście, to no, wokoło jest różnych propozycji mnóstwo. Mhm. Miałeś szczęście, że się na nie nie natknęłeś, czy pracowałeś nad tym, żeby mieć szczęście? No bo największe przejawy buntu, wyprawa na dworzec i papierosy, to wiesz, spoko.
1: No tak. Tak,
0: życzyłbym sobie takich buntów w domu.
1: No proszę. To znaczy ja myślę, że rzeczywiście pracowałam nad tym, gdyż później już właśnie w okresie już późniejszych klas liceum, czyli trzecia, czwarta klasa, liceum miałam w miejscowości oddalonej o 15 km bodajże od swojej miejscowości rodzinnej. Więc tam dojeżdżałam i tam już było inne towarzystwo. Tam już były rzeczywiście narkotyki na dużo wyższą skalę. Też właśnie inne towarzystwo, imprezy, i na których różne rzeczy się działy. Ja oczywiście też miałam swoją taką paczkę, powiedzmy, paczkę znajomych, lubiliśmy wszędzie gdzieś tam jeździć, jeździliśmy na jakieś zloty motorowe, prawda? Bardzo lubiłam motorem jeździć. Czy jakieś imprezy robiliśmy sobie w tej paczce. No i na tych imprezach rzeczywiście były narkotyki, nie powiem. Nie wszyscy je brali, ale była część osób z tej grupy, która je brała jednak. Był alkohol, który się lał strumieniami. Były różne ogniska zakrapiane i rzeczywiście ja nigdy nie chciałam, nie chciałam właśnie próbować ani alkoholu, ani narkotyków. Wtedy już byłam, myślę, że już bardziej ugruntowana niż w tej szkole podstawowej, na pewno. I już odpowiedziałam sobie na pytanie, czy ja chcę zażywać narkotyków i pić alkohol, czy też nie. Odpowiedziałam sobie na pytanie, że nie chcę. I nie brałam tych narkotyków, prawda? Rzeczywiście, odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że to jednak było tak, że ja musiałam to też sobie wypracować. To, że ja jednak nie chcę brać, że ja mam swoje zasady, że też tutaj pojawiała się kwestia czystości, prawda, w liceum, bo oczywiście ona się zawsze pojawia w pewnym wieku. Też powiedziałam sobie, że jednak nie, że jednak czystość do momentu ślubu. I moi znajomi wtedy mówili, no Kinga, no przestań w ogóle, co ty mówisz, jakieś stereotypy, nie wiadomo co, no chyba żartujesz sobie, no takie rzeczy. No ja powiedziałam nie, jasno, że nie.
0: No co cię od nich różniło? Dlaczego tak było? Dlaczego sobie postanowiłaś i wytrwałaś?
1: Na pewno ten Pan Bóg. Na pewno Pan Bóg i co tygodniowe, czy nawet w tygodniu msze święte, które dawały jednak mi siłę. Sakramenty, przyjmowanie sakramentu, który jest bardzo ważny. To, że cały czas powracałam do Pana Boga. To, że z Nim rozmawiałam. Bardzo fajne i bardzo mile to wspominam i nadal praktykuję, to, że idąc gdzieś, rozmawiam z Panem Bogiem. Mówię, Panie Boże, słuchaj, nie poradzę sobie z tym, weź idź tam ze mną, idź ze mną na tą imprezę, idź ze mną gdzieś tam, wyślij swojego anioła, ja wiem, że anioła stróża, weź go wyślij ze mną. No nie wiem, taki bardzo osobisty kontakt z nim, że nie to, że Pan Bóg jest tam wysoko w niebie, tylko, że Pan Bóg jest tutaj przy mnie i mogę z nim rozmawiać, też on zna moje myśli, więc na pewno mi gdzieś tam pomoże. To, że mówiłam do niego w myślach właśnie, czy w modlitwie tatusiu, pozwoliło mi na to, że nie chciałam go zawieść. Nie chciałam go zawieść jako ojca, jako osoby bliskiej i dlatego wiedziałam, że to mu się nie podoba. To, że ja wypiję ten alkohol, czy wezmę narkotyki, że już się tego trzymamy. Dlatego nie chciałam po prostu go zawieść. Wiedziałam, że będę chciała pójść do spowiedzi i nawet będzie mi ciężko przyznać się przed samą sobą, przed nim, że coś takiego zrobiłam.

0: A to mówisz o jakiejś kosmicznej rzeczywistości.
1: Nieprawda.
0: Ale nie, no ja ci wierzę, tylko że działanie sakramentu i tej sfery duchowej jest tak delikatne i tak wymagające wierności, żeby rzeczywiście one w taki zdecydowany sposób formowały życie człowieka, prawda? Czyli wpływały na jego wolę, na jego wyobraźnię. Ale to jest tak delikatne, że kiedy tego nie ma, tego się nie zauważa od razu. Dopiero później po konsekwencjach widać. I moje pytanie jest takie, jak sądzisz, bo to można opisać na zasadzie opieki po prostu. Albo szczęścia, że miałeś szczęście. Albo opieki. Jak ty na to patrzysz?
1: Z perspektywy czasu, tak?
0: Tak.
1: Możliwe, że opieka, ale z drugiej strony też moja rozwaga. I to, że...
0: Czyli współdziałanie.
1: Tak, tak. Bardzo możliwe, że tak. To, że jednak mam ten rozum na karku, głowę na karku i może też kwestia charakteru. To, że jednak wiedziałam, że jak powiem nie, to nie. I osoby, które będą mnie namawiać, niech mnie namawiają, ja po prostu powiedziałam już nie i nie złamię się. Gdyż staram się też być osobą słowną i nieważne, co się dzieje. Wiem, co do mnie należy, wiem, co mogę, wiem, czego nie mogę. Też tego nauczyli mi rodzice. I uważam, że to są dobre zasady, które mi wpoili. I tyle.
0: Czy takie głosy właśnie znajomych o nieżyciowości tego, czy to było coś dla ciebie istotne, czy to był jakiś element taki istotny twojej historii? No bo mówisz o powściągliwości w sferach, które zazwyczaj jakaś część młodych ludzi nie powściąga się. Czy to była presja, czy też tylko takie... Jak to wyglądało w twojej historii?
1: To znaczy, pytasz o to, czy dla mnie było ważne to, że jednak znajomi namawiali mnie do rzeczy,
0: które... na ile silnie cię namawiali? Czy byłaś po prostu dziwakiem? Czy też to po prostu było w obrębie jakiejś takiej dziwnej, ale jednak normy? Prawda? No są tacy, którzy przeginają w jedną stronę i są tacy, którzy w drugą stronę. Rozumiesz, czy po prostu byłaś kosmitą, czy tylko... No, oryginałem. Nie, o środowisko mi chodzi, nie?
1: Rozumiem. Znaczy myślę, że ani nie byłam kosmitą, ani nie byłam oryginałem. Zawsze byłam osobą, która... I myślę, że nadal jestem, która jakoś tych ludzi przyciąga i która mam bardzo dużo znajomych i utrzymuję wiele kontaktów i ciągle nowych ludzi poznaję. Myślę, że byłam taką osobą, tak teraz nawet mi to wpadło do głowy, którą inni... z której inni mogli brać też rzeczywiście wzór i przykład. Że nigdy nie oceniałam. Nie oceniałam tego, że ktoś marnuje sobie życie, niszczy życie, gdyż uważałam, że mają swój rozum, niech robią to, prawda? Ale ja nie muszę niszczyć sobie tego życia razem z nimi. Więc w porządku. I myślę, że to inni we mnie cenili właśnie, że ja nie oceniam, nie osądzam ich, nie prawię im jakichś kazań, nie wiadomo czego, tylko żyję sobie spokojnie, ale wiedzą, że ja tego robić nie będę. Mimo to chcę być z nimi, chcę z nimi rozmawiać, nie wykluczam ich i tyle.

0: I myślę, że tak. Mówię, dziwakiem nie byłam i myślę, że nie jestem. Ja bardzo tak myślę, że zdrowo podchodzę do tego wszystkiego. Są granice pewnych rzeczy, pewnych spraw, ale których jednak nie przekraczamy. Natomiast nie byłam też osobą, która, nie wiem, kiedy mieliśmy do wypicia jakieś, znaczy do wypicia, kiedy była jakaś impreza, był szampan czy wino, coś tam, kiedy ja mówiłam nie, absolutnie nie piję, bo w ogóle ta abstynencja i coś tam. Nie. Wszystko jest dla ludzi, więc lampka wina, czy tam coś oczywiście. Tyle. Wszystko z umiarem.
1: Czy studia były jakimś ważnym etapem w twojej historii?
0: Nadal studiuję, więc to jest etap jeszcze nieskończony.
1: Ale początek. Chodzi mi o skończenie, skończenie
0: szkoły średniej, tak?
1: Tak, no i wyjście chyba z domu.
0: Tak. Tak, to był trudny okres, dlatego że wiadomo, kiedy przeprowadzam się z miejscowości, gdzie jest powiedzmy, nie wiem, 2000 osób i przyjeżdżam do Warszawy, w której jest dużo więcej mieszkańców i różnorodność kulturowa, etniczna i w ogóle. To był dla mnie szok. Ale w tym okresie, znaczy jeszcze pod koniec liceum, poznałam osoby ze wspólnoty, należy do wspólnoty misjonarzy Kwir Chrystusa. I mieliśmy taką grupę już, wyszłam z tamtej grupy, z której poprzedniej byłam, tak zwana paczka, na której mówiliśmy, i wyszłam do grupy innych osób. W zasadzie stworzyliśmy taką grupę osób, które gdzieś tam ktoś mówił, że rzeczywiście jesteśmy nawiedzeni. Z tego też względu, że jeździliśmy na czuwania nocne, jeździliśmy do tej pory znajomi jeżdżą na ewangelizację, właśnie na przykład Jezus. Jeździliśmy na różne kursy, między innymi właśnie kurs Filip, na rekolekcje. Nawet byłam na takim wyjeździe dwutygodniowym u sióstr karmelitanych bosych, bo też myślałam, że może będę siostrą zakonną i niestety jednak to nie. Chyba każdy przychodzi takie ma pytanie w swoim życiu, czy jednak nie? Nie? Ja miałam. No i wracając. Byłam w tej grupie już i miałam przyjaciółkę. Do tej pory mam Anię, z którą wynajęłyśmy mieszkanie w Warszawie. Ja, Ania i właśnie jeszcze trzecia koleżanka. Mieszkanie, pamiętam, znalazłyśmy je już w drugiej połowie września, kiedy na początku października zaczynaliśmy studia. To było straszne, że musiałyśmy go szukać. W ogóle tragedia, nawet ze znalezieniem samego mieszkania dla trzech dziewczyn z prowincji, że tak powiem, które nie wiedzą nic w Warszawie, po prostu nic. Ja nie wiedziałam, w którą stronę do autobusu wsiąść. Straszne rzeczy. I takie pierwsze właśnie miesiące w tej Warszawie, to było coś strasznego. Ja wracałam z bólem głowy. Ja czekałam tylko na piątek, kiedy wrócę do domu, kiedy będę mogła być z rodzicami i w tej mojej wiosce małej, gdzie nie będzie tylko hałasu tramwajów i autobusów. Natomiast później już się przyzwyczaiłam. Ale mówię, początek rzeczywiście był trudny i też i na początku też rzeczywiście szukałam jakiejś takiej wspólnoty. Dobre było to, że byłam właśnie z Anią, że mogłyśmy razem studiować, też ona też studiowała ze mną. Razem jeździliśmy na uczelnię, razem rozmawiałyśmy, rozważałyśmy też Pismo Święte. To było fajne.

0: czym ta wspólnota była w twoim życiu wcześniej? No bo to jest chyba dość istotna rzecz duchowa.
1: To było w tym wspólnota misjonarzy, tak? Ona się pojawiła w liceum. Koniec liceum, właśnie kiedy założyliśmy tą naszą taką drugą paczkę osób niby nawiedzonych religijnie, jak to inni mówili. To było w okresie takiego właśnie zawieszenia, kiedy stwierdziłam, że już nie chcę być tej paczce ludzi, którzy imprezują sobie i no, przestań mi odpowiadać, po prostu tak. Ja myślę, że dorosłam już. Nie interesowały mnie takie rzeczy. Szukam czegoś głębszego. I powstało takie zawieszenie w moim życiu. I wtedy właśnie pojawiły się osoby, właśnie między innymi Ania, która powiedziała mi, słuchaj Kinga, są takie czuwania w Ożarowie Mazowieckim, wiesz, bardzo fajne, może byś pojechała. Ja mówię, nie, no daj spokój, no przestań w ogóle jakieś czuwania, jeszcze będę jeździć, no to chyba żartujesz sobie, jeszcze jakiś nocny weekend, no co ty. Ania mówi, no spróbuj, choć pojedziesz, naprawdę fajnie jest. I pojechałam pierwszy raz i rzeczywiście zafascynowało mnie to, że jest msza święta północy, sobota, niedzielę, że możemy się pomodlić, że rozważamy Pismo Święte w grupach i czytamy i później rozważamy i mówimy, co do mnie dotarło, co Pan Bóg chciałby im powiedzieć przez to słowo. Że możemy się bawić. Było bardzo fajne to, że przy gitarze mogliśmy śpiewać o Panu Bogu, bawić się w różne właśnie zabawy czy gry związane z wiarą, z Panem Bogiem, z Pismem Świętym, z Abrahamem. Zobaczyłam, że można inaczej, gdyż do tej pory wiara dla mnie była taka kościelna, prawda, niedzielna. Natomiast tutaj już było coś wesołego, coś fajnego, coś, co mnie zafascynowało i co mnie później, w dalszych latach mojego życia, rzeczywiście wciągnęło. I ukształtowało.
0: Co stało się, a kiedy był ten etap, czy siostrą, czy nie siostrą zostać później?
1: To był właśnie ten etap zawieszenia, jak ja to nazywam. Wtedy w liceum mieliśmy takiego księdza Tomka, który w tej chwili jest na misjach w Boliwii. Chyba trzeci czy czwarty rok. I ksiądz Tomek też był takim bardzo charyzmatycznym, jak to nazywam, księdzem, który bardzo lubił młodzież, bardzo lubił dzieci, który potrafił do siebie i do Pana Boga przede wszystkim, ale też swoją osobą przyciągnąć młodzież, dzieci, w zasadzie wszystkich. I z księdzem Tomkiem rozmawialiśmy na różne tematy, na religii i doszłam do wniosku, że skoro jestem taka zawieszona, ksiądz Tomek jest taki fajny, to może on, może zaczęłam się wtedy zastanawiać, czy może nie będę siostrą zakonną, czy a może to jest etap, gdyż no jakoś tak ta wiara się przewija w moim życiu, prawda? No i rozmawiałam o tym z księdzem Tomkiem. Ksiądz Tomek mówi, słuchaj Kinga, to może pojedziesz sobie na takie 2 tygodnie do sióstr karmelitanek bosów do Kodnia i przemyślisz sobie sprawę. Zobaczysz, jak one tam żyją, to nie będą rekolekcje żadne ani nic. No ale zobaczysz, czy co nieco. Wiedziała moją koleżankę właśnie Ewelinę, gdyż Ewelina stwierdziła, że też pojechałaby ze mną. Pojechałyśmy do tego Konia 2 tygodnie. Szybko wróciłyśmy. Znaczy wróciłyśmy oczywiście po 2 tygodniach, ale stwierdziłam, nie, to nie moja droga. Nie będę się z tym zakonną, na pewno.
0: Dlaczego?
1: To nie dla mnie. Jestem osobą społeczną i nie mogłam się zamknąć, już na pewno nie w zakonie klauzurowym, gdzie od rana do wieczora, może nie, ale modlą się jej cały czas. Ja wiem, że to są bardzo ważne zakony, które utrzymują świat, prawda, swoją modlitwą, ale do tego też trzeba mieć przygotowanie i też właśnie charakter i predyspozycję jednak. Ja nie czułam tego powołania.

0: A jak w Warszawie się znalazłeś w tej sferze duchowej? Bo mówisz, że najpierw miałeś Anię, z którą się modliłaś, rozważałaś Pismo Święte.
1: Później wyprowadziłyśmy się z tego mieszkania, w którym mieszkałyśmy, przeprowadziłyśmy się do innego. Natomiast później Ania stwierdziła, że chciałaby mieszkać jednak, mieć swój pokój, gdyż miałyśmy wtedy razem. Że też chyba już jej etap jakoś tam życia pewnie się skończył, chciałaby go zmienić. Ja wcześniej już w ostatniej klasie liceum poznałam mojego obecnego męża. No i też spotykaliśmy się, wiadomo. Ja też, może nie chodziło mi o prywatność, ale widziałam, że Ania też się czuła niezręczna, kiedy właśnie on przyjeżdżał do mnie, kiedy rozmawialiśmy. Znaliśmy się bardzo dobrze. Razem jeździliśmy też na Lednice, na wyjazdy lednickie, czy na jakieś rekolekcje. Natomiast prawda, kiedy pojawia się ktoś inny w życiu, a już tutaj osoba, mężczyzna, to jest rzeczywiście troszeczkę już inaczej się układają stosunki. I wtedy właśnie taką osobą, z którą, której odnalazłam też Pana Boga, był właśnie Tomek, mój mąż obecny, którym zaczęłam też jeździć właśnie na te czuwania nocne dolarowe. Pokazałam, że tak można. Z którym zaczęłam chodzić na pielgrzymki, z którym razem codziennie wieczorem klękamy do pacierza. No tak.
0: Jak z czystością? Były kłopoty?
1: Znaczy tak.
0: W narzeczeństwie?
1: W narzeczeństwie. Zawsze są kłopoty. W narzeczeństwie jest czystość. Zawsze są pokusy, prawda? Natomiast my sobie z tym radziliśmy. Było ciężko, rzeczywiście było ciężko, nie mówię, że było łatwo. Ale musieliśmy wybrać. Między innymi dlatego też my oboje studiujemy w tej chwili. Ja jestem studentką, Tomek też jest studentem. Natomiast musieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy żyć w jakichś pokusach, czy też nawet nieczystości, czy też lepiej wziąć ślub, mimo że jesteśmy studentami, i mieć w zasadzie tą kwestię załatwioną, powiedzmy tak, prawda? Gdyż nie mieszkaliśmy wcześniej razem, nie chcieliśmy mieszkać wcześniej razem, ale jednak pojawiały się pewne pokusy, że może by zamieszkać, że może coś tam, prawda? Gdyż traciliśmy dużo czasu na dojazdy do siebie, traciliśmy dużo czasu na to, żeby się spotkać i tutaj też kosztem studiów, prawda? No jednak podjęliśmy decyzję, że małżeństwo, że tutaj tak. Były przeciwieństwa. Różni ludzie mówili nam, że to nie tak, że no co, wy studiujecie, zaraz się rozejdziecie po roku i w ogóle co to jest, no dajcie spokój. W ogóle tacy młodzi jesteście, zamieszkajcie razem najpierw, sprawdźcie się i w ogóle, prawda, to jest w ogóle niemożliwe, jak to w ogóle. Natomiast my staliśmy twardo, powiedzieliśmy nie, bierzemy ślub i tyle. I nawet do tej pory, my jesteśmy dopiero pół roku, nawet do tej pory spotykają nas ludzie i mówią, wy jesteście małżeństwem? Niemożliwe, naprawdę? W ogóle dlaczego? Na pewno wpadliście, jak to się teraz mówi. Natomiast mówimy nie, po prostu chcemy być. Chcemy być razem i tyle. Nawet spotkaliśmy na pielgrzymce, w tym roku też byliśmy na pielgrzymce. Spotkaliśmy znajomego księdza Rafała Osiewicza. I mówię mu, księże, wziąłem ślub. A on mówi, no coś, ty, mówię, gratuluję, jak się ucieszę. Mówię sobie, wiesz co, mówię, ksiądz jest chyba pierwszą albo jedną z pierwszych osób, które się ucieszyły i są, cieszą się, że ja wzięłam ślub w tym wieku. On mówi, nie, właśnie jestem za. Jestem za tym, gdyż młodzi ludzie teraz często żyją razem i mają różne problemy właśnie z czystością między innymi, a jestem za tym, żeby brali ślub, tak jak Pan Jezus powiedział, że lepiej niech się wiążą, niż mają płonąć, prawda? I mówi, dlaczego nie?
0: Ale to znaczy, że twój narzeczony musiał mieć bardzo podobne poglądy do ciebie.
1: Musiał. Musiał i myślę, że ma. No nie wiem. Myślę, że my jakoś tam się znaleźliśmy w tym życiu, prawda? Były też momenty, kiedy było nam ciężko, kiedy nawet się rozstaliśmy. Ale jednak Pan Bóg łączy tych ludzi, prawda? I wie, kogo łączy. Wiem, że ciężko byłoby mi żyć też bez mojego męża w tej chwili. Wiem, że A razem z nim też odkrywam Pana Boga. I kiedy ja mam jakieś załamania, trudno nazwać to załamaniami w wierze, ale kiedy są momenty, kiedy ten Pan Bóg jakoś tak jest ważny, ale prawda, ale priorytetami w tym momencie są jakieś inne rzeczy, to wtedy on Tomek mówi mi, że tak, sprowadza mnie na ziemię. Przyprowadza mnie do tego Pana Boga i mówi, że jednak Pan Bóg w tym momencie ma być najważniejszy, prawda, w naszym życiu. On nawet mówi, pytam się kiedyś o jego piramidę wartości, mówię, że najważniejszy z niego Pan Bóg. Ja mówię, no coś ty nie, ja mówię, nie, mam dobrze poukładane w głowie Pan Bóg, później jesteś ty i później znowu ktoś, no, prawda, komputer. Mówię, aha.
0: Jakie jest twoje powołanie, jak myślisz? Jesteś na drugich studiach.
1: Moje powołanie. Przede wszystkim chcę pomagać ludziom. Modliłam się o to, żeby Pan Bóg pozwolił mi pomagać ludziom od dzieciństwa. I w tej chwili to jest realizowane, więc myślę, że to jest jedno powołanie. Ja to nazywam tak powołaniem. I drugie właśnie do macierzyństwa, do wychowywania dzieci, do założenia rodziny. Myślę, że są takie dwa główne powołania i cele, które chciałabym realizować w swoim życiu, które realizuję.
0: Jak pomagasz ludziom?
1: Jestem przewodniczącą wolontariatu na uczelni. Od czwarty rok już jestem w wolontariacie, więc mam duże pole działań, że tak powiem. Pomagamy bardzo wielu ludziom. Głównie to są osoby i dzieci, głównie dzieci z różnymi upośledzeniami, z niepełnosprawnościami, ale jest też nie tylko, prawda, osoby, które potrzebują pomocy.
0: I co robicie dla nich?
1: Dajemy im wolontariuszy. Wejdziemy w biuro, w którym mamy wolontariuszy i wolontariusze przychodzą do nas i mówią, że zapisują się, prawda? I mówią, że chcieli pomagać. My im dajemy segregator, czy też udostępniamy stronę, czy udostępniamy. Mogą sobie wejść na stronę naszą internetową, gdzie są właśnie te oferty zgłoszenia osób, które potrzebują pomocy. I wolontariusze dzwonią do tych osób, czy też przez nas się kontaktują z nimi i mówią, że chcą pomagać, umawiają się na spotkania. Czy po prostu na pomoc wolontarystyczną.
0: I co robią?
1: Pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, pomagają w terapii dzieci z ADHD, dzieci z zespołem Aspergera, czy z porażeniem mózgowym. Odprowadzają ich do szkoły, są z nimi na lekcjach na przykład. Uczestniczą w rehabilitacji. Nie wiem, pracują w świetlicach socjoterapeutycznych, pomagają przy odrabianiu lekcji.
0: A co jest twoim marzeniem? Największym?
1: Moim największym marzeniem? Nie wiem. Od 6 roku życia chciałam wyjechać do Afryki na misję. Może to mi się spełni, chociaż kiedy mówię teraz mojemu mężowi, że jadę na misję do Afryki, to mówi tak. Mówi, dobra. A chyba rzeczywiście to jest tak moje marzenie, żeby wyjechać do Afryki na tę misję. Mam w tej chwili znajoma mojej bardzo dobrej koleżanki jest na misjach w Afryce, wyjechała 2 miesiące temu i kiedy czytam te listy z Afryki, to aż mi po prostu serce wyrywa. Boże, jak ja bym chciała tam pojechać. Może kiedyś.
0: Mówię też o takim zwykłym życiu, które oczywiście nie jest zwykłe, bo jest bardzo radykalne na tle tego, co jest dzisiaj. Bo pewnie 100 lat temu, czy 50 lat temu to było normalne życie, prawda? I mówisz o rzeczach, które dla niektórych są kompletnie niewyobrażalne i niemożliwe do zrobienia. W taki sposób, no, jako o oczywistości. W jaki sposób pielęgnujesz relację z Bogiem? Teraz. Jak twoja codzienność właśnie w tej sferze wygląda?
1: Myślę, że główną rzeczą, którą robię, którą sobie założyłam, to jest codzienna modlitwa. Też tak, ofiarowanie każdego dnia w jakiejś intencji. Mój cykl tygodniowy wygląda tak, że w poniedziałek modlę się za dzieci narodzone o 4 lat. We wtorek modlę się za księdza, tak zwaną stokrotką modlitwą. W środę jest dzień modlitwy za różnych ludzi, między innymi właśnie za mojego męża. Czwartek dzień modlitwy o pokój. Piątek pokutny, oczywiście. W sobotę dziękczyny za cały tydzień i intencje inne. I niedziela też właśnie dziękczyny i prośba o, znaczy w intencji przyszłego tygodnia, prawda? I o i ludzi, których spotkam w przyszłym tygodniu. Więc to jest taki po prostu mój tydzień, bardzo fajny i bardzo lubię budzić się każdego dnia i myślę sobie, chwila, to o co się dzisiaj modlimy? To w zasadzie już jest zakodowane, prawda? No ale jednak to jest fajne. Nasze wieczorne modlitwy z moim mężem, kiedy klękamy nawet, kiedy wiadomo, czasami dni są trudne, czasami też posprzeczamy się, czy mam takie chwile milczenia. I tak klękamy do tej modlitwy i modlimy się, prawda? To jest dla mnie bardzo ważne. I trzeci taki aspekt to jest taki osobisty, myślę, też kontakt z Panem Bogiem. Kiedy nie mam czasu, znaczy nie mam, my tak sobie tłumaczymy, że nie mamy czasu się pomodlić, ale tak rzeczywiście czasami jest, kiedy jestem zapędzona. Tutaj studia, tutaj znowu wolontariat, tutaj znowu jakaś praca czy inne rzeczy. Nie mam czasu rano wstać i poświęcić tej pół godziny nawet na modlitwę, prawda? To wtedy idę do autobusu, idę na przystanek, jadę autobusem, jadę gdzieś tam. Wtedy się modlę, wtedy rozmawiam z Panem Bogiem.
0: A jaka była najtrudniejsza sytuacja w twoim życiu?
1: Myślę, że najtrudniejszą sytuacją było rozstanie z moim właśnie obecnym mężem. Kiedy byliśmy razem 2 miesiące, to było coś... Taka tragedia, mała tragedia w moim życiu. Mała, którą ja w tej chwili bardzo źle wspominam, nie chcę do niej wracać. I to był bardzo trudny okres w moim życiu. Bardzo trudny czas, kiedy nie mogłam się odnaleźć, kiedy myślałam, że cały świat się zawalił, kiedy myślałam, że Pan Bóg może nie chce mi zrobić na złość, ale pytałam się, dlaczego przecież poznaliśmy się jeżdżąc na jakieś czuwania dla maturzystów na Jasną Górę. Tyle razem przyszliśmy tyle kilometrów do Częstochowy i jakiś wyjazd na rekolekcję i w ogóle, a ty teraz mi go zabierasz? Jak to w ogóle? Dlaczego? Nagle tak? Bo nie? To było trudne rzeczywiście, ale... I wtedy pamiętam, trudno było mi chodzić do kościoła, bardzo trudno. Było mi przełamać się i powiedzieć, Panie Boże, tak, wierzę Ci, rzeczywiście masz rację, prawda? Ciężko było.

0: Ale na jednym z takich przy właśnie spotkałam Tomka w rzędzie obok i pomyślałam sobie, może jest jakaś szansa. To było takie szpile po prostu, prawda? Myślałam, że Pan Bóg chce mi gdzieś tam dołożyć, zakopać, ale wiedziałam, że też są to są jakieś myśli, które podsyła mi złe, żeby jednak odejść od tego Pana Boga w tej chwili, bo to jest najlepsza sytuacja. Przecież On cię zostawił. No i był taki element buntu rzeczywiście. Ale jednak zacisnę tymi zębami szłam do tego kościoła, mówiłam, nie, dobra. Wcale nie muszę z Panem Bogiem rozmawiać, wcale nie muszę z Tobą rozmawiać. Mówiłam do Pana Boga, ale pójdę do tego kościoła, żeby nie mieć tego grzechu ciężkiego, że nie pójdę jednak.
1: No i jak się zakończyła ta sytuacja?
0: I zakończyło się tak, że jesteśmy w tej chwili małżeństwem. I jednak Pan Bóg z tego wyprowadził dobro, co ja myślałam, że jest złe, a on jednak... Ja nie rozumiem, dlaczego tak było. Nie rozumiem tej sytuacji do tej pory, dlaczego musiało się tak stać, ale widocznie musiało, no.
1: Może za bardzo chciałaś Panu Bogu narzucić swoją wolę, może nie pytałaś się o to, jak On sobie to wyobraża?
0: Bardzo możliwe. Ja nawet w pewnym momencie tak myślałam sobie, że rzeczywiście może... że może to zaczyna być takie moje życie, moje małe życie bez Pana Boga, gdzie On jest dodatkiem, a nie życie, którym kieruje Pan Bóg i ja mam wypełniać tą Jego wolę. Myślę, że w tym momencie masz rację, że tak mogło być. Zresztą zastanawiałam się i pytałam się, kiedy już wróciliśmy do siebie właśnie z Tomkiem, czy Panie Boże, czy na pewno to jest Twoja wola, czy to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłam, że tak bardzo chcę, że teraz jesteśmy razem. Czy to nie jest tak, że jakiś błąd popełnię?
1: Gdybyś wtedy rozeznała, że to nie jest wola Boża, odeszłabyś?
0: Trudne pytanie. Bardzo. Musiałam sobie chyba sama na nie odpowiedzieć w dłuższym czasie. Nie wiem, czasami sama sobie rzeczywiście zadaję takie pytania, czy rodzina, czy mój mąż, czy moi rodzice nie są ważniejsi dla mnie od Pana Boga. I to są bardzo trudne pytania, na które po dużym zastanowieniu myślę sobie, nie, Pan Bóg jest ważniejszy, ale nie chciałabym nigdy dokonywać takiego wyboru, o tak, nigdy.

0: jest wśród nas.
1: Za co Bogu jesteś najbardziej wdzięczna?
2: Tak myślę sobie, że całe życie. Za to, że mnie dał. Mogę wymienić kilka rzeczy. Rodzice. Przede wszystkim rodzice i rodzeństwo. W ogóle cała moja rodzina, która jest bardzo kochana, z którą jestem związana bardzo mocno i cieszę się, że akurat urodziłam się w tej rodzinie, a nie w innej. Tam są lepsze i gorsze rodziny i moja nie jest idealna, nigdy nie była, ale cieszę się, że urodziłam się tu. Za mojego męża właśnie i za ludzi, których spotykam każdego dnia. Z ludzi, których spotkałam w swoim życiu, których spotykam nadal. To jest takie niesamowite. To kogo Pan Bóg stawia na mojej drodze? W ogóle tak wejść na taką łąkę dużą, pełnych kwiatów i iść tą łąką i odkrywać coraz to piękniejsze kwiaty. Czasami są, niektóre są podobne do siebie, niektóre są piękniejsze, niektóre są... Brzydszych nie ma chyba. Kwiaty, które ciągle jestem odkrywane na nowo. To jest naprawdę niesamowite. Dziękuję właśnie, każdego dnia dziękuję Panu Bogu za to, że wystawia na mojej drodze ludzi.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
2: W intencji osób, które spotkamy na naszej drodze.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Kinga Włodzińska. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci, Panie, za to, że mogliśmy dzisiaj wstać, że mamy kolejny dzień od Ciebie. Prosimy Cię o to, żebyś nas ochraniał, abyśmy mogli odpowiedzieć na wezwanie, na każde Twoje wezwanie, na każdą Twoją łaskę. Daj nam, Panie, teraz światło w serce, byśmy potrafili Tobie służyć przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Mario, serdecznie tu zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami,
0: racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Iza. Witaj.
1: Witam.
0: Mówić o Panu Bogu to jest dla Ciebie nowina, czy też coś zupełnie normalnego?
1: Myślę, że jak najbardziej normalnego. Coś w ogóle całkowicie naturalnego. Jakby wypływa to z takiego zwyczajnego poczucia, chęci dzielenia się tym, czego Bóg dokonuje w moim życiu. Dzielenie się tym, czego doświadczam. I po prostu wynika to z chęci podzielenia się z osobami tym pięknym doświadczeniem, doświadczeniem Boga w życiu.
0: Kiedy ta historia z Bogiem się zaczęła u ciebie? W takiej już fazie ostrej.
1: W fazie ostrej. Znaczy, może tak. Od dziecka wychowywałam się w rodzinie katolickiej, wierzącej. Aczkolwiek jest to rodzina niepełna. Można powiedzieć, że w momencie przyjęcia sakramentu bierzmowania tak jakoś tak poczułam tak mocno, że pragnę mówić o Jezusie. Ale żeby tak powiedzieć tak na dobre, to zaczęło się właściwie później to jakoś tak trwało w swoim środowisku, po prostu dzieliłam się wiarą, ale od momentu, kiedy jestem we wspólnocie, w której jestem teraz, można powiedzieć, że to działanie Ducha Świętego rozszerza się po prostu na coraz większą liczbę osób. Tak, Duch Święty tak po prostu posługuje się mną po to, żeby ludzie mogli mieć doświadczenie Boga też i w swoim życiu.
0: Czy to, że ta rodzina była niepełna, było dla ciebie ważne w dzieciństwie, jak byłaś małą dziewczynką w podstawówce?
1: To znaczy, w pewnym sensie to było wszystko strasznie dziwne, dlatego że wychowywałam się po prostu z moją siostrą, z mamą i z jej rodzicami, z rodzicami mojej mamy. I właściwie moi dziadkowie, tak jak mogli, i moja mama zapewniali mi to poczucie bezpieczeństwa, przekazywali mi wartości, przekazywali mi miłość. Owszem, jako dziecko mi brakowało ciągle ojca i tak naprawdę ten problem niepełnej rodziny, on, można powiedzieć, dotykał mnie coraz bardziej, im byłam starsza. I można powiedzieć, że takie apogeum tego wszystkiego, tej całej sytuacji rodzinnej, miało miejsce teraz w minionym roku.

0: było mnie pełno. Lubiłam się zajmować różnymi wieloma rzeczami. Zaczęłam chodzić do szkoły muzycznej, więc trochę też i takie artystyczne rzeczy zaczęły mnie pociągać.
1: Miałaś wtedy świadków wiary, takich prawdziwych, przez których mogłaś zobaczyć, że Bóg realnie jest obecny w ich życiu.
0: Świadków wiary. Znaczy, myślę, że jako dziecko to moje pojmowanie wiary było takie bardzo proste. Myślę, że duży wpływ, co doceniłam dopiero po pewnym czasie, miała na mnie taka siostra zakonna, która uczy nas religii. I wprawdzie dużo osób mówiło, że ta siostra zakonna to jest taka wymagająca, że to postrach w ogóle jest dla dzieci, bo każe tyle się uczyć i tak dalej. I że tak wymaga. Ale ona wiedziała, co robi. Bo ona przy tym wszystkim, ona zabierała nas w wiele miejsc, organizowała bardzo dużo takich wyjazdów w Polsce, czy to do Świętej Lipki, czy to do Lichenia, czy to do Częstochowy. I te wszystkie miejsca zostawiały we mnie taką pieczęć. I to z czasem zaczęło po prostu procentować. Ja w danym momencie tak nawet nie zdawałam sobie sprawy tak z powagi tych miejsc, ale to później zaczęło wracać.

0: A co stało się w czasie bierzmowania?
1: Duch Święty stąpił na mnie.
0: Jaką byłaś osobą wtedy? Stosunek do 10 przykazań. Przed bierzmowaniem.
1: Przed bierzmowaniem. No, myślę, że zgadzałam się z tymi przykazaniami, aczkolwiek...
0: Z czym były kłopoty?
1: Z czym były kłopoty? Może tak, że jakby przyjmowałam te przykazania jako prawdę i zgadzałam się z nimi, ponieważ no, autorytety przekazują, że to jest dobre. Osoby, które są dla mnie ważne, moja rodzina mówią, że to jest dobre i nie było we mnie jakiegoś buntu wobec żadnego z przykazań. Natomiast raczej kwestia dotyczy, myślę, jakiejś dojrzałości. Takiej dojrzałości, że te przykazania zaczęłam traktować nie jako przykazania, może nie jako zakazy i nakazy, tylko jako przykazania, jako pewną drogę, która mnie prowadzi do Boga, która może mnie prowadzić do świętości, do tej doskonałości, która będzie pozwala jakby być prawdziwie z Bogiem w tej relacji, do jakiej On nas właśnie powołał. I po prostu jakby wypełnianie tych przykazań tak naprawdę było dla mnie taką odpowiedzią na miłość Pana Boga. On jakby zaprasza mnie, mówi mi o swojej miłości i ja też jakby wypełniając to, robię to po prostu z miłości, bo nie będę czegoś robić, bo wiem, to jest, myślę, że to można nawet spróbować, wiadomo, że to nie jest to samo, ale na relację z osobą, którą kochamy i wiem, że jeżeli zrobię to czy to, mogę tą osobę zranić i nie chcę ranić tej osoby, a do tego tu jeszcze dochodzi taka kwestia, że wiem, że kiedy zrobię coś

wbrew temu tak naprawdę wyrządzam szkodę jeszcze sobie, a do tego prawdopodobnie jeszcze osobom, które są wokół mnie. I to jest taki łańcuch.

0: Właściwie no, nie było żadnych fajerwerków. Nie wiem, nie wydarzyło się nic takiego zewnętrznie, co by wskazywało na jakąś zmianę. Nie wiem, nie czułam, że zaraz zemdleję, albo że padnę tam na ziemi, albo coś się stanie. Tylko to było coś takiego, co w pewnym sensie jakoś mnie tak wewnętrznie przemieniło i uzdolniło do czegoś. To było jakieś takie wezwanie właściwie. To było jakieś wezwanie. Pamiętam właśnie, jak ksiądz, który nas przygotowywał, mówił, że tak, że wy otrzymujecie Ducha Świętego. Coś wiecie, doświadczyliście działania Ducha Świętego, doświadczyliście Boga i nie możecie teraz tego tak zachować tylko dla siebie. Musicie iść dalej. I to jakby, to wcześniej powiedział ten ksiądz, ale później to wezwanie jakby się na nowo we mnie odezwało i zapragnęłam jakby to wyzwanie podjąć i wypełniać.
1: I co zrobiłaś?
0: Więc po prostu na początku zaczęłam w swoim środowisku mówić o Jezusie, ale oczywiście nie na tej zasadzie, żeby dobijać ludzi wokół mnie. Tak śmiesznie brzmi dobijać, ale po prostu...
1: No są tacy, którzy to robią. Wykorzystują Pana Boga jak maczugę.
0: No tak, znaczy nie o to mi chodziło. To jakby w jakichś konkretnych sytuacjach, kiedy jakieś osoby z czymś się borykały, miał jakiś problem, to jakby wychodziło tak naturalnie. Jakby ja wcale nie miałam zamiaru im od razu mówić o tym, że Jezus ciebie kocha. Tylko najpierw to było takie towarzyszenie tej osobie, słuchanie jej. I modlitwa, i oczywiście modlitwa. Na przykład no, modlitwa już wielokrotnie doświadczałam mocy modlitwy i szczególnie mocy modlitwy różańcowej, mocy modlitwy właśnie tej kontemplacyjnej, modlitwy maryjnej. No ewidentnie takim przykładem jest na przykład właśnie kiedy spotkałam pewną dziewczynę. Właściwie to nie tyle, że ja ją spotkałam, tylko ona do mnie się odezwała i tak naprawdę ta osoba chciała mi namieszać w życiu. Chodziło o po prostu jakiegoś chłopaka, w którym ona była zakochana, a znów ten chłopak był zakochany we mnie, a ja po prostu, że tak powiem, no nie chciałam tam z nim wchodzić w jakieś bliższe relacje. No i ona twierdziła, że po prostu ja bardzo ranię tego chłopaka. No i ona chciała, sprowokowała taką pewną rozmowę na gadu-gadu i tak ją poprowadziła, że ja jakby powiedziałam może parę słów, które mogłyby tego chłopaka zranić.

ona się przedstawiła po prostu jako studentka psychologii, że robi jakąś ankietę dotyczącą stosunków damsko-męskich, czy tam związków damsko-męskich. No i ja po prostu już na zasadzie takiej, żeby, brzydko mówiąc, odczepiła się od pewnego tematu, no to już chciałam powiedzieć coś takiego mocnego. No i powiedziałam parę takich mocniejszych rzeczy. No i później, niedługo po tej rozmowie, otrzymałam taką wiadomość od tego kolegi, że dostał jakiegoś dziwnego maila. No i przesłał mi tego maila i okazało się, że to była dokładnie ta rozmowa moja z tą dziewczyną. Oczywiście jakby nie chciałam się wtedy temu koledze jeszcze przyznawać do tego, bo mnie pytał, czy to ja, bo jemu bardzo pasowało do tego, żebym to ja powiedziała. No i pomyślałam, że no nie będę mu mówić tego w taki sposób, tylko spotkam się z nim i po prostu teraz mu powiem, że to nie ja, ale zaraz jutro z nim się spotkam i powiem mu po prostu twarzą w twarz, jaka była sytuacja. Bo po prostu rozmawialiśmy tam przez internet. Nie chciałam tego w taki sposób załatwiać. No i później zaczęłam rozmawiać z tą dziewczyną. No i ona, jak tylko się pojawiłam, to zaczęła wyzywać mnie, wyklinać i tak dalej, i tak dalej. I ja nie wiem, tak wtedy spłynął na mnie jakiś taki spokój i zaczęłam rozmawiać z tą dziewczyną. Zaczęłam z nią rozmawiać i po pierwsze zapytałam się jej, dlaczego to zrobiłaś? I ona otworzyła się przede mną. Na początku jakoś tak nie chciała, ale otworzyła się, zaczęłyśmy rozmawiać i okazało się, że ona jest z patologicznej rodziny. Wyrwała się z patologicznej rodziny, będąc jeszcze chyba tam młodą nastolatką, mając tam 13 lat. I zaczęła po prostu ciałem zarabiać na chleb. I no, wiadomo w jaki sposób. No i konsekwencją tego było to, że zachorowała na HIV i ona, mając świadomość, że ona nigdy nie będzie mogła być z tym chłopakiem, chciała mu to jakoś życie umilić, czyli jakby odciąć go ode mnie. No i jakoś nasza rozmowa tak się toczyła i weszłyśmy na temat wiary, na temat przebaczenia, sakramentu, czyli sakramentu pokuty, pojednania. No i ona właśnie przyznała się, że ona owszem już jakieś czuje, że nawrócenie przeżyła, ale ona nie może iść do spowiedzi. Ona była tylko chyba raz i to u pierwszej komunii i potem już nie była. I tak rozmawiałyśmy dosyć długo, tak chyba przez no parę godzin to było. I na koniec tej rozmowy ja obiecałam jej modlitwę. Obiecałam jej modlitwę i jakby oczywiście właśnie w tej rozmowie tam zachęcałam ją właśnie do sakramentu spowiedzi. I tego wieczoru, kiedy modliłam się za nią, a właśnie była to modlitwa różańcowa, to było niesamowite, bo można powiedzieć, że z każdym słowem w trakcie tej modlitwy ja czułam, że dla tej dziewczyny waży się coś bardzo ważnego, coś niesamowicie ważnego. I jakby miałam takie poczucie, że ta dziewczyna zostanie uzdrowiona. Mówię tu o uzdrowieniu wewnętrznym, uzdrowieniu duchowym.

No i można powiedzieć, że jakby jeszcze takie na potwierdzenie, tak otworzyłam po prostu Pismo Święte i akurat otworzył mi się fragment o uzdrowieniu. Potem przewróciłam kartki i znowu same fragmenty o uzdrowieniu. Więc to już była dla mnie taka ogromna radość. Już wiedziałam, że ona zostanie uzdrowiona. No i faktycznie następnego dnia ona do mnie pisze wiadomość na gadu-gadu, że słuchaj, byłam u spowiedzi, ale byłam też u lekarza i mam 2 tygodnie życia. No i właśnie po pewnym czasie, już tak nie miałam kontaktu z tą dziewczyną, ona się nie odzywała, więc zapytam tego mojego kolegi, czy on się z nią kontaktuje. Mówił, że nie, a ja wtedy powiedziałam też o tej sytuacji, bo on w ogóle nie wiedział, że ona jest chora i tak dalej. Trochę się przestraszył, no i pojechał tam do niej. No i faktycznie, no, zastał list pożegnalny, w którym ona mu wszystko wyjaśniła, o wszystkim napisała. I ta dziewczyna zmarła. Więc to jest niesamowita sytuacja dla mnie. Modlitwy różańcowej, mocy modlitwy różańcowej, tego, że Pan Bóg się tak posługuje nami w takich niespodziewanych momentach, bo jak ta sytuacja zaistniała, ja właściwie nie wiedziałam, co się dzieje. Po prostu osoba, której kompletnie nie znam, nagle wchodzi tak w moje życie, nie wiem, o co jej chodzi, chce mi namieszać w życiu, oczerniać mnie przed kimś, a tu po prostu Pan Bóg nawet w takich momentach się posługuje. I takim drugą rzeczą właśnie też, sytuacją związaną z modlitwą różańcową, to też jest na przykład moment, kiedy kolega taki mój i mojej siostry poprosił nas o modlitwę. Mówił, że ma zostać chrzestnym, no on nie jest zbyt wierzącą osobą, raczej powiedziałabym, że tak niewierzącą. No i w każdym razie mówił, że tam jest zagrożona ciąża, że ma mieć operację ta jego jakaś ciocia, czy ktoś tam z rodziny, i że jest zagrożenie życia i dziecka, i matki, i że to jest jakaś narośl i w ogóle nie wiadomo, co będzie. Więc my z siostrą pomodliłyśmy się na różańcu. Jednego dnia ja się modliłam i też czułam właśnie w trakcie tej modlitwy, że Pan Bóg tutaj dokona cudu, że będzie uzdrowienie. No i za 2 dni właśnie ten kolega dzwoni, że właściwie ja się modliłam o to, żeby było powodzenie tej operacji, żeby operacja się powiodła i żeby ten czas był też czasem przybliżenia się tej rodziny do Boga. I za parę dni właśnie ten chłopak dzwoni i mówi, że ta jego ciocia była na badaniach i okazało się, że narośl w ogóle znikła, że operacja w ogóle nie jest potrzebna. A to była po prostu, to był jeden różaniec. Tylko jeden różaniec.

A dla mnie osobiście osoba Maryi jest bardzo ważna i zrozumiałam to niedawno. Dlaczego jest też tak dla mnie ważna, kiedy dowiedziałam się czegoś o własnym życiu. W ogóle dowiedziałam się jakiś czas temu, niedawno, że urodziłam się w roku Maryi. To był rok ogłoszony przez Jana Pawła rokiem Maryi. I jakby odnosząc się do tej kwestii tych różnych rzeczy, jakich dowiadywałam się w swoim życiu właśnie z rodziną, tego, że ona była niepełna i tak dalej, to wszystko zaczyna się od początku, od momentu mojego poczęcia. I to był trudny czas, bardzo trudny czas dla mojej mamy. Właściwie nie było to wszystko tak, jak powinno być. Zaczęło się od grzechu i to miało potem wielkie konsekwencje później, trudne dla nas wszystkich. Moja mama miała wtedy bardzo trudny czas. Była zagubiona i po prostu jakby można powiedzieć, że no, ja poczęłam się tylko nie z jakiejś miłości, tylko w zagubieniu, z pożądliwości. Ale mimo to moja mama, pomimo to, że mój biologiczny ojciec powiedział, że no, w ogóle żadnej odpowiedzialności za to nie bierze, wręcz jakby mówił, żeby usunąć ciążę, moja mama jednak czuła, że pragnie mnie urodzić. Było jej bardzo trudno. A jej rodzice, czyli ci moi dziadkowie, z którymi całe życie spędzam, właściwie teraz już tylko z babcią, bo dziadek umarł rok temu, mówili właśnie, żeby też mama usunęła ciążę.

0: I można powiedzieć, że moja mama w tej całej sytuacji...
1: Twoja siostra jest starsza czy młodsza?
0: Młodsza. O rok jest młodsza. Tak. Więc było...
1: Dziadkowie również byli przeciwni.
0: Tak, dziadkowie byli przeciwni, no i moja mama szuka jakiejś pomocy. Udała się do takiego ośrodka obok księży Marianów. Tam była taka pani, która pomagała kobietom, które chcą dokonać aborcji. No i moja mama przez jakiś czas u niej mieszkała, chyba przez tydzień. No ale później właściwie moja mama mówiła, że nie wiedziała kompletnie co robić i nie wiem, czy to po prostu w jakimś posłuszeństwie swoim rodzicom wróciła do domu, czy po prostu kompletnie nie wiedziała co robić, więc wróciła do domu i zapadła taka decyzja, że ciąża ma być usunięta. No i już jechali na zabieg, wtedy to tak się mówiło, zabieg. To jeszcze był czas PRL-u, więc bardzo dużo było dokonywanych aborcji. Więc jechali na ten zabieg i już byli właściwie w tym miejscu. Moja mama siedziała już na fotelu aborcyjnym. Lekarz już miał ubrane rękawiczki i sięgał już po narzędzia. A moja mama cały czas w tym czasie modliła się do Maryi. Nieustannie. I w pewnym momencie ponoć moja babcia powiedziała do tego lekarza, żeby uważał. I on w tamtym momencie powiedział, że on nie może tego zrobić. I aborcja się nie dokonała. Więc jest to dla mnie niesamowity dar i od momentu, kiedy się o tym dowiedziałam, zaczęłam dostrzegać, jak wielką wartość ma ludzkie życie, każde ludzkie życie, i zaczęłam dostrzegać to, że każde życie jest chciane, że nie ma życia, którego Bóg by nie chciał. Szczególnie jakby to wszystko zaczęłam tak dostrzegać, kiedy byłam na rekolekcjach ignacjańskich na pierwszym tygodniu. Wtedy tak przechodzi się właśnie przez całe swoje życie. I zobaczyłam, właśnie to było dla mnie wtedy doświadczenie ogromnej miłości Boga, Jego miłosiernej miłości. I też wtedy uczyłam się przebaczenia. Przebaczenia od samego Jezusa, bo wiem, że gdyby nie Jezus, gdyby nie to, że sama doświadczyłam od Niego przebaczenia, ja nie byłabym w stanie przebaczyć.

0: jakby to przebaczenie dokonuje się tylko jego mocą. Jakby dla mnie to jest wszystko ponad mnie, to nie jest w ogóle na moje siły. Ale tylko to z Jezusem się mogło dokonać, to przebaczenie i co za tym idzie, uzdrowienie. Uzdrowienie i umiejętność życia z tym wszystkim. A do tego jeszcze wręcz ogromne wzbudziło się dziękczynienie za to życie, jakie jest, jakie mam. I dziękczynienie za to wszystko, czego cały czas doświadczam, co otrzymuję od Pana Boga, za osoby, które spotykam w swoim życiu. Tak.
1: Powiedz, co stało się ważnego w czasie, kiedy twój dziadek umierał? Mówiłeś, że to był ważny moment.
0: Tak. I też jest związane z Maryją. To był bardzo ważny moment. Bo mój dziadek, on nie umarł od razu. Znaczy on, bo on w ogóle żył bardzo aktywnie. Bardzo dużo działał, cały czas pracował. To był no niesamowity człowiek. Bardzo robił dużo dobrych rzeczy. Bardzo pomagał różnym ludziom. I tak zdałam sobie sprawę, że wprawdzie ja może nie miałam tego ojca takiego biologicznego, ani też tak naprawdę tego, którego mam, który jest moim ojcem w dowodzie. Bo ten znów się rozwiódł z moją mamą, ale i to jest ojciec mojej siostry. Ale właśnie to wszystko zaczęło się od dziadka. Więc kiedy dziadek poszedł do szpitala, miał mieć operację na bypassy. I operacja była wyznaczona na 8 grudnia. I właściwie to jest cud, że on przeżył tą operację. Dlatego, że operacja trwała chyba 7 godzin. W ogóle nikt nie chciał się tej operacji podjąć. Był jeden profesor, który tylko się tej operacji podjął. I trwała 7 godzin. Mój dziadek jeszcze w trakcie operacji miał zawał. Ale przeżył. Później leżał jeszcze w śpiączce przez 10 dni w śpiączce farmakologicznej. I później 2 miesiące trwała właściwie jego agonia. Dokładnie 2 miesiące, zmarł 8 lutego. Oczywiście my tam w czasie, kiedy dziadek chorował, to gdzieś tam była jakaś nadzieja, że może on z tego wyjdzie. Aczkolwiek to było takie nasze przygotowanie się na jego odejście. To był czas, kiedy przybliżyliśmy się też do siebie.

zaczęłam mieć wtedy właśnie takie poczucie, jak wielką wartość ma dla mnie rodzina. Właśnie taka, jaka ona jest. I jak ważne są dla mnie te osoby, niezależnie od tego, czy gdzieś tam jakieś były trudne sytuacje, kłótnie i tak dalej, bo też takie rzeczy były, ale nagle to przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. To w ogóle nie było istotne. I właściwie pod koniec życia, kiedy patrzyłam na mojego dziadka, i zresztą nie tylko ja tak to odbierałam, moja mama również o tym mówiła, mówiłyśmy tak, że tak jak patrzymy na niego, to tak jakbyśmy widziały Chrystusa, cierpiącego Chrystusa, który odchodzi. I dla mnie to było niesamowite świadectwo mojego dziadka, kiedy odchodził. Na początku nawet trudno było z nim mieć jakiś kontakt, bo właściwie no, bredził, mówił dużo takich rzeczy, które były bezsensowne. Nawet mówił takie rzeczy, które mogły ranić. Pamiętam nawet taką sytuację, kiedy spędziłam prawie cały dzień w szpitalu przy dziadku. I potem chciałam go nakarmić, a on po prostu zaczął pluć tą zupą, bić mnie po rękach. I to było dla mnie strasznie przykre i strasznie trudne. Ale pod sam koniec, właściwie ostatni tydzień jego życia, był u nas w domu. Zabraliśmy go do domu. Ale później został wzięty jeszcze tam do szpitala na parę dni. Ale ten czas, ten ostatni czas, on już miał taką pełną świadomość. On już był wtedy na skraju już wyczerpania wszelkiego fizycznego, sił, ale miał świadomość, całkowitą świadomość tego, co się wokół niego dzieje. I on był w tym niesamowicie pokorny. On tak to przyjmował, po prostu tak jak jest. I w takim wielkim zaufaniu. W miłość Boga. Boże miłosierdzie. To było niesamowite i to było widać. Ale w tym czasie, kiedy mój dziadek właśnie tak chorował, no to był okres świąteczny Bożego Narodzenia. Odezwał się wtedy, myślałam, mój ojciec. Po 18 latach nieodzywania się. Napisał do mnie SMS-a, nie przedstawiając się. Ja właściwie zignorowałam, bo to były jakieś życzenia, więc zignorowałam, bo dużo SMS-ów dostawałam na święta. W ogóle nie miałam głowy do tych rzeczy. Dopiero później tam odezwałam się do tej osoby i krok po kroku doszłyśmy z moją siostrą, że to jest nasz ojciec. No i niedługo, i nasza pierwsza rozmowa to była po prostu rozmowa przez Skype'a. A potem się z nim spotkałyśmy.

To było. Dziwne spotkanie. Właściwie. Nie wiedziałam tak naprawdę, czy go o coś pytać, czy o czym z nim w ogóle rozmawiać. Ale no, spotkaliśmy się. Porozmawialiśmy trochę. Zapytał się, co robimy. On się nie tłumaczył nam, bo jakby wyszedł z założenia, że to nie ma sensu, żeby się zaczął tłumaczyć i tak dalej. No i przez chwilę mieliśmy kontakt, ale potem ten kontakt się urwał. Ale znowu jakby jesteśmy w kontakcie. Niedługo po tym ja właściwie jechałam na rekolekcje takie o uzdrowienie wewnętrzne właśnie. I żeby jechać na te rekolekcje, no to tak trzeba trochę popatrzeć na swoje życie, to co się wydarzyło. Moja mama pokazała mi akt rozwodowy i tam była data ślubu moich rodziców. No i zobaczyłam, że oni się pobrali chyba w marcu, a ja się urodziłam w kwietniu. Ale wtedy już nie wnikałam, dlaczego, o co chodzi i tak dalej. Ale jak jechałam na te rekolekcje, uzdrowienie wewnętrzne, właśnie zapytałam mamy, czy był jakiś problem z moimi narodzinami, czy ojciec chciał, żebym się narodziła. No i mama wtedy powiedziała, że no, na początku był problem. Że coś było, tak. No ale mówi, że ale później, że już było wszystko w porządku.

No więc pojechałam na te rekolekcje. No i właśnie, to był bardzo mocny czas. Tam na początku tych rekolekcji jest taka modlitwa przebaczenia, która przechodzi cały okres życia, od momentu, okresu czasu prenatalnego, aż do danego czasu, w jakim się żyje. Ja nie wiedziałam dlaczego, kiedy były czytane słowa na temat czasu prenatalnego, mi zaczęły tak płynąć łzy, bezwolnie. I tak sobie od razu wtedy przypomniałam o tym, co powiedziała moja mama, że był jakiś problem. A jeszcze wtedy nie wiedziałam dokładnie jaki. No i bardzo bolesne też było dla mnie moment, kiedy był czytany o ojcu. To chyba największa taka rana. Brak ojca. Ale potem... I to była modlitwa przebaczenia. A potem podchodziliśmy każdy z osobna do Najświętszego Sakramentu i kapłan kładł nas ręce, nas błogosławił, chwilę modlił się nad nami. I takie miałam poczucie, że to zostało wszystko tak przeniknięte. Takim boskim promieniem, że Bóg to tak przemienia. To się zaczęło takie przemienianie. I kiedy wróciłam z tych rekolekcji, to właśnie zaraz następnego dnia napisałam świadectwo o tym czasie, to co się dokonało, to uzdrowienie, że Pan uzdolnił mnie do przebaczenia tym osobom i że wręcz jakby tak naturalnie po prostu życzę dobrze tym osobom, jakby błogosławię im tak całkowicie, tak naprawdę z serca im błogosławię. No, dowiedziałam się właśnie, że ten mój ojciec nie jest moim ojcem. I to dowiedziałam się od mojej siostry. Ale i zaraz potem zaczęłam rozmawiać z moją mamą. Ale tak naprawdę to ja zaczęłam ją uspokajać. A potem po prostu zaczęłyśmy się razem modlić i uwielbiać Pana Boga w tym wszystkim. I zaczęłyśmy dziękować. I to było niesamowite, że w takich momentach właśnie nie ma kłótni, ścierania się, tylko przychodzi Bóg i wypełnia to swoją miłością. Wypełnia nas swoją miłością, także i my jesteśmy zdolni tą miłością wzajemnie się obdarowywać.

I później właśnie po jakimś czasie wyszła jeszcze ta kwestia moich narodzin. To wszystko razem złączone jest dla mnie czymś niesamowitym. To wszystko wydarzyło się jednego roku, w jednym czasie, właściwie tak tuż obok siebie. I wiem, że też nie byłabym w stanie przejść przez to wszystko sama. To jest przede wszystkim Jezus, ale Jezus, który działa przez konkretnych ludzi. Jezus, który jest obecny w konkretnej wspólnocie. I wierzę, że to nie jest zupełnie przypadek, że akurat w tamtym czasie przyszłam do tej wspólnoty, że takich, a nie innych ludzi Pan Bóg postawił na mojej drodze, że właśnie to tak wszystko, to jest niesamowite, bo właściwie ja tych wszystkich rzeczy dowiadywałam się zaraz następny dzień po rekolekcjach. To, że mój ojciec nie jest moim ojcem, dowiedziałam się zaraz następnego dnia po rekolekcjach uzdrowienie wewnętrzne. Znów kwestii dotyczącej moich narodzin, to też dowiedziałam się dzień po rekolekcjach, znów takich jeszcze innych, takich wspólnotowych. I jakby Pan Bóg najpierw przygotowuje mnie zawsze do przyjęcia pewnych rzeczy. To właśnie tego doświadczam, że to nie jest takie uderzenie, które mnie powala na ziemię. Najpierw Pan Bóg przygotowuje mnie na przyjęcie tego, potem jest to doświadczenie, które jest trudne, ale zaraz przychodzi ze swoim miłosierdziem i dotyka mnie. I właściwie właśnie tak naprawdę wśród tych wszystkich rzeczy najtrudniej było mi przyjąć tą prawdę o moim narodzeniu. To była rzecz najgorsza i najtrudniejsza. I tu było bardzo wielkie świadectwo dla mnie właśnie wspólnoty i właśnie też konkretnych osób. Bo kiedy się tego dowiedziałam, właśnie pierwsza reakcja była taka, to chwała Panu, to cieszę się, to wielki dar, to moje życie jest cudem. To się bardzo z tego powodu cieszę. Cóż mogę więcej, no dzięki Ci Boże, dzięki Ci Panie, że żyję, że dałeś mi życie.

0: ale zaraz potem, wiadomo, zaczęły mi przychodzić myśli, że aha, ale to co? Oni chcieli mnie zabić. To znaczy, że aha, to już rozumiem, czy oni się tak zachowali, czemu jacyś tacy byli nadopiekuńczy wobec mnie, czemu tak się troszczyli o mnie i tak dalej. I zaczęłam...
1: Jad zaczął się sączyć.
0: Tak, zaczęło się takie rzeczy, ale zaczęłam to odrzucać, że nie no, przecież nie mogę tak iść w tym kierunku, to w ogóle to nie jest ten azymut, to nie jest ten azymut. I akurat to był wtorek, my mamy spotkania wspólnoty we wtorki. I nie miałam kompletnie ochoty jechać na spotkanie wspólnoty, gdzie my na spotkaniach wspólnoty po prostu śpiewamy pieśni wielbiące Boga, dziękujemy Mu i wszystko jest w takiej ogromnej radości, kiedy ja miałam takie poczucie, że po prostu ktoś nie chciał mojego życia, że właściwie jestem niepotrzebna. I zadzwoniłam do mojej animatorki i ona się ze mną spotkała. Powiedziała mi o tym wszystkim. I można powiedzieć, że ona mnie tak pociągnęła na to spotkanie wspólnoty. I tam dokonało się coś niesamowitego. Właśnie w tym wszystkim, właśnie to uwielbienie mnie zaczęło uzdrawiać. Zaczęłam potrafić, po prostu byłam zdolna, żeby przyjąć to. I akurat było takie czytanie wtedy z księgi Ezechiela o wyschniętych kościach, gdzie właśnie Bóg mówi do proroka, że tchnie swego ducha w kości i one się złączą, obrosną ciałem. Właśnie. I ja miałam takie poczucie, że jestem jak te kości. I że teraz Bóg tchnął we mnie swojego ducha i dał mi nowe życie. I dał mi nowe, prawdziwe życie.

0: sens.
1: Kim jest ten Bóg, kogo poznałaś?
2: Kim jest Bóg? Tak naprawdę Bóg, którego poznaję, jest dla mnie wielką tajemnicą. I to, co mogę powiedzieć o Bogu, to tak naprawdę będzie tylko jakąś częścią, określeniem Jego przymiotów. Ja najgłębiej, najbardziej doświadczam od Boga Jego miłosierdzia. Jego miłosierdzia, czyli Jego przebaczenia, Jego miłości, Jego wierności. Bóg zawsze jest wierny swojemu słowu i doświadczam tego, że On jest wierny, że On jest zawsze przy mnie. Że troszczy się o mnie, że mnie nigdy nie opuszcza, że kiedy upadam, On mnie zaraz podnosi, a kiedy nie mogę iść, niesie mnie na swoich rękach. I doświadczam tego, że On żyje, że On naprawdę jest obecny, że On po prostu jest.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
2: Myślę, że chciałabym uwielbić Pana Boga i podziękować Mu za dar życia, za to, że stworzył człowieka, za to, że powołał człowieka do życia i za to, że tak bardzo ukochał każdego i że dla każdego ma bardzo konkretną drogę, bardzo konkretną misję. I szczególnie właśnie chciałabym podziękować za swoje życie, za osoby, które spotykam w swoim życiu, które Pan Bóg stawia na mojej drodze.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Iza. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem.

Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Boże Ojcze, powierzamy się Tobie w całości. Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twoją ofiarę. Duch Święty, przyjdź i oświeć nas. Prosimy Cię przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I Maryjo, serdecznie Cię tutaj zapraszamy. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Wojtek. Witaj.
2: Witam wszystkich.
1: Czy to Pan Bóg Cię zgubił, czy też Pan Bóg Cię znalazł?
2: Myślę, że nikt nikogo nie zgubił, ani Pan Bóg mnie, ani ja nie zgubiłem Pana Boga, tylko po prostu, no tak, miałem serce jakoś w jakiś sposób tak owładnięte, w ogóle świadomość tego, co się dzieje wokół mnie, że to było takie falowe. Otwierałem się na Pana Boga, zamykałem się na Pana Boga, ale z perspektywy czasu, patrząc na to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, cofając się do naprawdę tych najmłodszych lat, gdzieś tam zawsze było pragnienie bycia z Panem Bogiem i na dzień dzisiejszy jestem świadomym tego, że ja chciałem być z Panem Bogiem, ale On cały czas był przy mnie. Także nikt tutaj nikogo nie zgubił.
1: Ale odchodziłeś od Niego daleko.
2: Ja myślę, że tak, poprzez właśnie grzech, poprzez rzeczy, które miały miejsce w moim życiu, sprawiały, że moja osoba na pewno nie podobał się Panu Bogu, ale...
1: To, co robiłeś.
2: To, co robiłem, nie podobało się Panu Bogu. Aczkolwiek na dzień dzisiejszy jestem świadomy tego, że Pan Bóg, wierzę w to głęboko, że był cały czas blisko mnie, bo działy się naprawdę rzeczy takie, że gdyby nie Jego opieka, nie Jego troska, nie Jego upór i zawzięcie, jeśli chodzi o moją osobę, to myślę, że nie było mnie tutaj.
1: Czyli co chcesz powiedzieć, że On Ci pozwalał robić rzeczy złe, ale mimo to nie odchodził od Ciebie, nie odwracał się? I łagodził jakby...
2: Nie, myślę, że nie wiem, jak to określić. Na pewno nie wiem, jak to określić, czy pozwalał. W każdym razie, no tu wolę wolno ja dostałem i te rzeczy miały miejsce w wyniku mojej woli. I nie wiem, czy On przyjął postawę taką oczekującą, co ja zrobię z tym, co On wyczynia, bo stawiał co jakiś raz niesamowitych ludzi na mojej drodze. I działo się tak, że ja po prostu te dary, tak to dzisiaj odbieram, te dary, które Pan Bóg właśnie w postaci drugiego człowieka, słowa, jakie napotykałem, po prostu niweczyłem. I było cofanie się wraz, wracanie do starych nawyków, starych grzechów, powielanie starych grzechów. I myślę, że w ten sposób.
1: Z jakiej rodziny wyszedłeś? Czy przekazała Ci wiarę?
2: Moja mama jest osobą, która też głęboko ufa Panu Bogu. Ale był taki moment, że poziom niezależności, jaką chciałem osiągnąć, sprawi do tego, że stracili jakikolwiek taki wpływ rodzice, w ogóle trudno było dotrzeć, po prostu chciałem iść przez życie sam.

0: Wychowałeś się w mieście, w wiosce?
1: Wychowałem się w mieście, pochodzę z miasta.
0: Otoczenie jakie było, wierzące czy
1: otoczenie...
0: nie?
1: To były osoby wierzące, wierzące, które jednak były uwikłane i w jakieś patologie, w jakiś alkoholizm, tego typu rzeczy. Ale nie mogę powiedzieć, że nie były wierzące. Myślę, że były wierzące, bo i teraz jak na niektórych patrzę, to widzę, że były wierzące. W mojej ocenie.
0: Jak możesz opisać tego chłopaka młodego w przedszkolu, czy w szkole już podstawówce? Widzisz, że matka się modli i co, śmiejesz się z tego, czy też to ci imponuje?
1: Nie. Nigdy nie było takiej sytuacji, nigdy świadomie tak do końca nie kpiłem z Pana Boga, nie kpiłem z tego, co się działo wokół mnie. Zawsze było pragnienie Pana Boga i w wieku naprawdę wczesnym pojawiały się takie pytania, które być może były za wczesne i one sprawiły, że pojawiało się zwątpienie, bo przez myślę, że do któregoś tam roku życia, 12, może 13, rodzice uważali, że gdzieś pójdę na drogę kapłaństwa, a poszłem całkowicie w drugą stronę, w drugi biegun.
0: A skąd takie przekonanie, że kapłaństwo?
1: Rodzice?
0: Tak, rodziców.
1: Oni tak uważali. Ja w sumie nigdy z nimi na ten temat nie rozmawiałem, ale gdzieś takie sytuacje, że... No uciekanie nieraz w różnych takich sytuacjach gdzieś do kościoła, ale już nie na mszę, tylko taka osobista, wtedy nie mogłem tego określić jako dzisiaj, bo dokładnie nie wiedziałem co to jest, ale osobista taka bardzo intymna, ja i Pan Bóg, relacja, ja i Pan Bóg, nawet gdzieś tam zbieranie wizerunków Pana Boga i gdzieś to na podstawie tak z dnia na dzień gdzieś się utarło. Z tym, że mówię, zaznaczam, że w wieku 14-15 lat już tak naprawdę agresywnie wszystko poszło w drugą stronę.
0: A dlaczego jako dziecko musiałeś uciekać?
1: Uciekać? Nie godziłem się na pewne rzeczy. Nie miałem na pewne rzeczy wpływu.
0: O czym możesz powiedzieć?
1: Myślę, że przede wszystkim... tryb życia moich rodziców, alkohol. Nie jestem terapeutą, trudno mi to ocenić, czy to już był alkoholizm, ale no na pewno sytuacja, mieszkaliśmy w jednym pomieszczeniu i niezgoda nieraz to picie przedłużało się, nieraz trwało nie, 2 dni i no i pojawiały się za właśnie ucieczki. Zostawałem sam sobie i na początku uciekałem tam. Uciekałem do kościoła, uciekałem do Pana Boga, ale to
0: było. Później się
1: czas,
0: zmieniło.
1: To się zmieniło, że pojawili się koledzy, pojawiła się inna jakaś taka forma, żeby ten krzyk, to wszystko, ten ryk zagłuszyć.
0: Twój ryk wewnątrz siebie.
1: Myślę, że tak.
0: Niezgoda na świat. Na ten świat.
1: Myślę, że tak.

0: A taka sytuacja pijących rodziców to była w tym najbliższym środowisku twoim normalna, czy też zupełnie wyjątkowa?
1: Znaczy to było, w sumie mieszkaliśmy w takim podwórku i w sumie to wchodziło nawet co jakiś czas w dobry taki obyczaj wtedy na tamten czas. Mówię, ja nie wiedziałem, nie potrafię zidentyfikować tego, co się dzieje, ale to po prostu dobry obyczaj, wypłata i wspólne jakieś tam ognisko i od tego się zaczynało.
0: I jak się zbuntowałeś? Na czym ten bunt polegał?
1: Przede wszystkim doprowadzenie się do takiego stanu, żeby przestałem się tym przejmować. I krok po kroku zacząłem wchodzić na taki, w taki sam tryb życia, jaki był wokół mnie, jaki mnie otaczał. To był alkohol, to były imprezy, to były, bardzo dużo było hazardu, karty. I, no mówię, już poszłem tak po całości wtedy.
0: A skąd pieniądze na hazard?
1: Skąd pieniądze? No, karty, jakieś handle. Jeszcze złodziejstwa wtedy nie było, ale z czasem i złodziejstwo się pojawiło.
0: Jak daleko doszedłeś na tej drodze?
1: W tym wszystkim.
0: Jak rozumiem, wtedy już Pan Bóg poszedł zupełnie w odstawkę. W sensie takim właśnie, chodzenie do kościoła.
1: Właśnie nie było tak. W wieku... Trwało to tak 2 lata, taki już taki... Ten i w jakiś czas odbiłem. Zająłem się sportem, była piłka nożna, później trochę walki, tego wszystkiego i sport i utrzymanie kondycji, bo to nie wchodziło w grę, ćwiczenie i tutaj. I znowu na jakiś czas gdzieś takiego spokoju troszkę osiągnąłem i wyładowanie fizyczne i psychicznie odpoczywałem. W wieku 18 lat jakoś tak się stało, że znowu zacząłem do tego wracać.
0: Do złego?
1: Do złego. Zaczęły się bójki i z którejś tam bójki wynikło tak, że wynikła taka sytuacja, że trafiłem do

0: sam sobie po części je stworzyłem, że w jakiś sposób odcięłem się od tego wszystkiego, co mnie otaczało, i była lektura, był stały kontakt z kapucynem i listowny, później zostałem przewieziony do innego zakładu i sam fakt przyjęcia z opóźnieniem bierzmowania, czyli to i dobrze, że tak się stało, bo wiedziałem, myślę, że czego doznaję, że coś się zaczyna dziać w moim życiu. I skończył się wyrok, wyszłem i jeszcze szkołę w tym czasie skończyłem, bo trafiłem do zakładu karnego, nie ukończając szkoły. I odzyskałem wolność.
1: I jaką szkołę skończyłeś to?
0: Rolniczą, zawodową rolniczą. I wyszłem na wolność i myślę, że około roku otrzymywałem ten stan ducha taki, takiego wzrostu.
1: I jak się zaczęło znowu schudzenie? Dlaczego tak się stało? Jak myślisz dzisiaj, patrząc na to?
0: Przede wszystkim myślę, że sytuacja materialna.

0: Czyli nie dawałeś sobie rady.
1: W sumie ja, jeśli chodzi o mnie, myślę, że zadbam o siebie, ale wrażliwość i to wszystko sprawiło, że moje rodzice już czasem po tym wszystkim, mama straciła pracę, ojciec też stracił pracę. I
0: nie byłeś w stanie pomóc.
1: Pomagałem, normalnie. Ale wiecznie na coś brakowało i znowu ten problem, że myślę, że bezradności, świadomy tego, że na pewne rzeczy nie mam wpływu i jeszcze nie do końca właśnie gdzieś tak ugruntowana ta wiara, że zostawić to Panu Bogu, co będzie, to będzie, ale no mówię, no trzeba było przejść przez te rzeczy. Jeszcze.
0: Czyli zacząłeś kombinować po swojemu.
1: Zacząłem swoim sposobem. Zaczął się przemysł, zaczął się handel papierosami, spirytusem, no i...
0: Ale w jakiejś zorganizowanej grupie, tak? Czy sam
1: tak,
0: to robiłeś?
1: Tak, w zorganizowanej grupie.
0: Nie bałeś się wejść w taki klimat?
1: Myślę, że ja od 14-15 roku byłem w takiej grupie, także kiedyś myślałem, że to zostawiłem za sobą, a to było tak jakby stało w rezerwie.
0: Czyli kumple po prostu czekali.
1: Stało w rezerwie.
0: Coś mu się tam w więzieniu w głowie pomajdało, coś tak, tam tak, jakieś tak. Tego, ale wiadomo, że wróci do nas.
1: I także wróciłem, jedna, druga impreza i propozycja: Wojtek, zarób, co się będziesz męczył. Mówię, pracowałem takie stawki, jakie miałem. No to ich śmieszyły po prostu. Pracę zaczynałem od zbioru jabłek, o takich wszystkich prac się podejmowałem, takich, które były mało płatne, ale dawały satysfakcję. Ale mówię, sytuacja, która no materialnie...
0: Wydawało ci się, że jest za mało.
1: Wiecznie na coś brakowało i za dużo właśnie było tej troski o to, co będę jadł, co zjem, a za mało było właśnie tego, nieważne, co zjesz. Ważne, żebyś nie robił krzywdy, nie ranił drugiego człowieka.
0: Czy robiąc te rzeczy musiałeś krzywdzić ludzi? Tak bezpośrednio?
1: Były takie sytuacje, że bezpośrednio były krzywdzone inne osoby, ale na dzień dzisiejszy jestem świadomy tego, że czy rozprowadzenie papierosów, czy alkoholi różnego rodzaju, tym bardziej, że później, jak już na to trzeźwo jasno spojrzałem, że w sumie moje problemy zaczęły się od tego, że moi rodzice też mieli problem z alkoholem, a
0: tylko zacząłeś
1: ja nie
0: dostarczać.
1: Jestem osobą, która to samo robi.
0: Dostarczasz go.
1: Dostarczam go.
0: Ale jak daleko w tę ciemność zabrnąłeś? Jak to możesz opisać?
1: Myślę, że traktuję to, bo trafiłem drugi raz do zakładu karnego. Też to było...
0: Ale powiedz mi, bo wiesz, dla jednego człowieka uderzenie innego to już jest w ogóle...
1: Znaczy nie, wiem o co ci chodzi.
0: Chciałbym zrozumieć, jak daleko w zło cię wciągnęło.
1: Nastąpiło, myślę, że takie naprawdę ogromne, w dużym stopniu przewartościowanie. Były takie momenty w moim życiu, że krzywdzenie drugiego człowieka nie traktowałem i nie było wyrzutów sumienia, tylko po prostu traktowałem jako obronę swoich interesów, swoich jakichś tam układów tego wszystkiego. Także jeśli o to ci chodzi, to tak, daleko z tym zabrnąłem, bo świadomość tego, że to jest bardzo złe, że krzywdzi i rani drugiego człowieka, dopiero to wyszło już, Pan Bóg jak już dotknął, już zaczął naprawdę tak głośno się odzywać, dopiero to wychodziło. Zatem znowu pojawiły się wyrzuty sumienia i pierwsze co było, to jednak nie to, że jednak to trzeba skończyć, tylko dodatkowe wyrzuty sumienia jeszcze bardziej mnie w sumie tak obciążyły, tym wszystkim dobijały i ucieczka, jakieś ulgi, w sumie gdzieś tam uciekały.

0: Jaki był wyrok drugi? Drugi wyrok był prawie 4,5 roku. Odbyłem go już.
1: Czyli trochę więcej na rozrobiłeś.
0: Troszkę więcej. Troszkę. Nie będę tutaj tego minimalizował. Myślę, że już naprawdę wystąpiłem przeciwko człowiekowi, Panu Bogu już tak naprawdę, bo moment, w którym biłem i krzywdziłem drugiego człowieka, tak jak na dzisiaj pamiętam, to szatan tak opętał mnie, że chciałem naprawdę skrzywdzić bardzo człowieka, łącznie może i z odebraniem mu bardzo zdrowia i życia.
1: Trafiasz do więzienia i co się dzieje?
0: Trafiłem do więzienia i pierwsze dni to jest od razu takie otrzeźwienie. Nie ma żadnej bojaźni, nie ma nic. I to się niesamowicie, to było niesamowite, że Panie Boże, dajesz mi kolejną szansę. Wylałeś na mnie kolejny kubeł zimnej wody. I to samo próbowałem mamie powiedzieć. Mama mi mówiła, że tak, ale to nie jest droga. Nie trzeba cały czas iść w ten sposób, że będziesz tak się obijał, że takie konsekwencje twojego dojścia do Pana Boga, do tego, co jest dobre dojście. Jednak ja wierzę w to, że tak. Pan Bóg dał mi kolejną szansę. I
1: skorzystałeś z niej?
0: Zanim już naprawdę tak otworzyłem się na Pana Boga, jeszcze troszkę minęło czasu. Dzisiaj powiem, że tak. Dzisiaj mówię, że tak. Ale ta droga była jeszcze później po opuszczeniu zakładu karnego. Podobna sytuacja jak po pierwszym wyroku.
1: I jakiś czas dobra?
0: Dobrze, wszystko dobrze. Później
1: trzymałeś się prawa, tak, trzymałeś się przykazań?
0: Zdawałem sobie sprawę, że sam niewiele zrobię, że miałem to świadomość, że Pan Bóg cały czas jest przy mnie, ale że potrzebuje grupy, potrzebuje społeczności. I na, myślę, 3 lata związałem się ze zborem ewangelicznym Kościoła Zielonoświątkowego, zboru Zielonoświątkowego.
1: Co u nich zobaczyłeś, że
0: co
1: tam
0: nich
1: poszedłeś?
0: Zobaczyłem? Radość. Przede wszystkim akceptację.
1: Ciebie.
0: Akceptację mnie. Ja miałem świadomość tego, że naprawdę byłem utytułany w tym wszystkim, w tym całym grzechu, w tym błocie. I wiedziałem, że mnie znają. Wiedzieli, skąd wychodzę. A mimo wszystko akceptacja, modlitwa, radość chwalenia Pana Boga. I to był początek. To był niesamowity zachwyt. I później takie jakieś tam pomoce, jeśli chodzi o poszukiwania pracy, tego typu rzeczy.
1: Czyli prawdziwa społeczność.
0: No i
1: chcieli
0: oczywiście
1: ci pomóc.
0: Wielbienie, tak, wielbienie Pana Boga, studiowanie Pisma Świętego, czytanie Pisma Świętego i wtedy uważam, że wszystko jest w porządku. A na tym mi najbardziej zależało, żeby poznać, czego chce ode mnie Pan Bóg, poznać Jego obietnice i oczywiście czego wymaga, ale również i poznać, co grozi za niewypełnianie tego, czego on oczekuje ode mnie.

0: ale oni się zachowywali w porządku, bo ci też jako ludzie próbowali pomóc, czyli tak, prawdziwa wspólnota.
1: Tak, ja z miodeszem od nich, ale ja nigdy ich nie potępiałem, nie będę ich potępiał.
0: Dlaczego odeszłeś?
1: Odeszłem dlatego, że odczułem przede wszystkim pastor tego zboru wystąpił do mnie z propozycją, żebym przyjął chrzest. I później miałem wypadek i nachalność w pewnych sprawach, już takie już po prostu moje odczucia były wtedy, że po prostu pewne rzeczy już muszę.
0: Przyciskają się, że to nie jest wolności.
1: Że to nie jest wolności.
0: Mhm. Czyli to nie jest Kościół. Bo jeśli Kościół jest wolny, daje wolność. Jeśli jakaś grupa jest Kościołem, daje wolność. I jeśli człowiek w wolności robi to, czego nawet można powiedzieć, że domyśla się, że ktoś oczekuje, prawda? Ale jeśli jest nacisk, to już wiadomo, że to nie jest Kościół, że to jest sekta. I zobaczyłeś te naciski, tak?
1: Zobaczyłem te naciski i u mojego boku była osoba, która cały czas się modliła to, żebym przede wszystkim wrócił do Kościoła katolickiego. Bardzo się modliła i gdy odeszłem, tego samego roku pojechałem do Częstochowy.
0: Byłeś z tą osobą w sakramencie?
1: Nie. Nie byłem. Te sprawy się wszystkie ułożyły z czasem, ale wtedy, patrzenie na to wszystko i pojmowanie grzechu i tego, co właściwie tłumaczyłem sobie, że jest miłość, że nie łączy żadne zboczenie, że tylko i wyłącznie miłość i tym bardziej, że ta osoba mi pomagała naprawdę w bardzo ciężkich chwilach i była przy mnie. I te modlitwy tej osoby, to wszystko. Także identyfikacja tego w moim mniemaniu wtedy nie była zła. Że to pochodzi jednak od Pana Boga. Tylko, że...
0: A ona była w stanie taką też się zgodzić na rezygnację z jakiegoś ważnego chyba dla siebie, jeśli mówisz, że to była osoba tak wierząca, z rzeczy ważnej.
1: Trudno mi to oceniać teraz tak.
0: Ja pytam, jak ona jakby się w tym znajdowała, tylko po prostu jak to widziałeś wtedy? Czy to było jej poświęcenie?
1: Poświęcenie było ogromne, bo konsekwencje mojego grzechu i ona ponosiła. Także myślę, że ogromne poświęcenie było.
0: Ale przekroczyła pewną granicę i zrobiła to świadomie, czy nie? Czy była tak zakochana, że po prostu nie wiedziała, co robi?
1: Myślę, że tak, była oddana, była zakochana i za wszelką cenę chciała mnie wyciągnąć. Wiecznie mi powtarzała: Wojtek, ty jesteś dobrym człowiekiem.

0: że oni naprawdę już trafiłem z powrotem do Kościoła katolickiego, były jeszcze narkotyki, także był pobyt w zakładzie psychiatrycznym, 3 wypadki samochodowe, ale te wypadki akurat nie wynikały z tego, czy że ja byłem po alkoholu, czy po narkotykach, po prostu stało się. Ale te wypadki też uważam nie były przypadkiem, bo ostatni wypadek naprawdę przeżyłem tylko i wyłącznie łasce Pana Boga i ta osoba nigdy
1: nie zwątpiła w ciebie.
0: Nie zwątpiła we mnie. Choć myślę, że były takie chwile, że ona sama z sobą toczyła boje dosyć. Przypuszczam, że tak było.
1: Ale też musiała zrezygnować z Eucharystii.
0: Tak.
1: Jak ten ciężar niosła? Bo to jest dramat.
0: To jest dramat. Ona poświęciła... Trudno powiedzieć, właśnie te wybory, których ja byłem świadomy, które będę musiał dokonywać, te wybory między krzywdzeniem drugiego człowieka, między złodziejstwem, między uderzeniem i zostawienie tego było bardzo łatwe. Ale kiedyś powiedziałem, że Pan Bóg troszkę dużo większe ofiary zażąda. Bo dla mnie wtedy była to ofiara właśnie przede wszystkim na pewno niemożliwość współżycia seksualnego i tego typu rzeczy. Widziałem, że przyjdą takie wybory, które naprawdę będą bardzo ciężkie. Bo mówię, pozostawienie tych wszystkich rzeczy, które wchodziły w sferę może i nałogów i naprawdę z powrotem przewartościowanie się, wrócenie tego, dla mnie to było myślę, że na dzień dzisiejszy proste, ale jak właśnie i poprzez modlitwę, poprzez Pismo Święte, czytanie, poznawanie Pisma Święte, wyraźnie zdawałem sobie sprawę, że Pan Bóg tego też nie akceptuje, że kapłan musi rękę położyć na nas i wtedy... I tutaj był naprawdę ogromny mur do przejścia, ominięcia, nie w sensie ominięcia w tym, żeby po prostu żyć w tym, co było, ale po prostu zgodzenia się na to i no walka ogromna była.
1: Znaczy mówisz o tym, że największym wyzwaniem było to, żeby zdecydować się na czystość, tak? Przed ślubem?
0: Tak. W sumie jest jeszcze tak, że my nie mamy ślubu i modlimy się o to.
1: Są przeszkody jakieś, tak?
0: Są przeszkody. Modlimy się. Osoba ta była już u naszego proboszcza. Rozmawiała, że droga jest otwarta. Także
1: modlimy się. Są przeszkody, tak?
0: Tak. Droga jest otwarta. Ale co mi, Panie Boże, dasz? Co będzie, to po prostu będzie. I godzę się. I był taki czas, że na pewno by nie przyszł, nie postawiłbym tego, nie poświęcił tej miłości, bo mówię, wtedy traktowałem to jako ogromną ofiarę. Na dzień dzisiejszy to nie jest ofiara. Jeżeli już tak ewidentnie Pan Bóg powie, a wiesz, to, że w jakiś sposób da mi znak, bo i czuję, i wiem, czego nieraz chce ode mnie. Nie wiem, nie wierzę w to, że jakikolwiek przypadek jest w moim życiu. Po prostu będzie, podam się woli Pana Boga.

0: uporządkujmy to, bo dotknęliśmy czegoś bardzo dla ciebie trudnego.
1: Trudnego, na pewno.
0: I powiedzmy to najprościej, ale też tak delikatnie. Ta osoba walczyła o ciebie, ale i tak walczyła o ciebie i ten czas był strasznie trudny, bo pojawiły się narkotyki, o których wcześniej nie mówiłeś i jakby bardzo taki czas wielkich, mówiłeś o wypadkach samochodowych, o tym, to nie był prosty czas.
1: Nie, na pewno nie. Mhm.
0: I mimo tego ona walczyła o to, żebyś wrócił do kościoła, mimo że wiedziała,
1: tak,
0: że to sprawi, że tym bardziej przed wami będzie jeszcze większy mur.
1: Tak, żebym wrócił do kościoła, właśnie pojawiły się narkotyki. Później mi się przyznała, że gdzieś tam po kryjomu się modliła na różańcu. Także sytuacja i moje postępowanie doprowadziły nawet do takiej sytuacji, że ona po prostu kryła się z pewnymi rzeczami.
0: A dlaczego z różańcem się kryła? Żeby...
1: Że ja po prostu źle odbiorę, bo był taki moment, że ja ją po prostu chciałem jeszcze zabrać z sobą
0: do zboru.
1: Był taki moment.
0: No to piękne. Odmawienie różańca. Partyzantka różańcowa. Nieźle, nieźle. I powiedz o tym czasie, kiedy następuje przełom w wychodzeniu jakby na jasne już pole zupełnie.
1: To jest właśnie ten wyjazd do Częstochowy. Znalazłem grupę Odnowy w Duchu Świętym.
0: Nie przeszkadzało ci to, że to katolicy?
1: Że katolicy? Nie, bo rozstając się z człowiekiem, ja bym... Co mi powiedzieć, bo stan, w którym szłem, ja... Szukałem wtedy, już szukałem jakiegoś takiego ulżenia temu wszystkiemu, co się dzieje i po prostu... Na pewno nie było nigdy czegoś takiego, że nie było wiary w Pana Boga, tylko że zasady, które no były już tak pokręcone, pomieszane to wszystko, były tak, była negacja, negowałem i świętość Maryi w ogóle. Te podstawowe kanony wiary katolickiej były. Nie było modlitwy do świętych, nie było modlitwy ze zmarłych, nie było czegoś takiego, tych rzeczy. I w sumie wróciłem do kościoła katolickiego całkowicie ogołocony. Nie było tego wszystkiego. Była wiara w Trójce, wszystko odnoszenie, nie było wiary w spowiedzi, nie było wiary w to, że jest potrzeba spowiedzi, że tego wszystkiego nie trzeba i przede wszystkim było zwracanie się do Pana Jezusa, do Pana Boga, do Trójcy i tylko tyle. Nie potrzebuję nic więcej, bezpośrednio moja relacja, ja, Pan Jezus i będzie wszystko w porządku, uwielbienie Go. I mogę się modlić w każdym miejscu, gdzie tylko zechcę, na ulicy, w bloku, w windzie i w ten sposób. Ale trafienie do Odnowy w Duchu Świętym i zaraz wyjazd do Częstochowy na czuwanie i wspólne uwielbianie Pana Boga, położenie, wykrzyczenie, modlitwa uwalniająca, wykrzyczenie tego wszystkiego, co naprawdę. Proszenie Pana Boga to, żeby to wszystko wypalił i żeby pozabierał to wszystko z mojego życia, oddanie się Mu.
0: Matka Boska ci nie przeszkadzała wtedy?
1: Nie. Wtedy zdałem sobie sprawę. Wtedy, w ten jeden dzień, bezgranicznie zakochałem się w Matce Bożej i mówię, odrzucając tego dogmaty, to wszystko, widziałem, że kocham Matkę Bożą, kocham, pokochałem Częstochowę. To było pierwsze takie uderzenie i prosiłem Pana Boga, odjeżdżając, Panie Boże, pozwól mi wrócić tu za rok.

0: Pan Bóg mi pozwoli, bo wracałem już, 4 razy już tam byłem na czuwaniu, także...
1: Co to za czuwanie?
0: To jest czuwanie odnowy w Duchu Świętym.
1: A, czyli ten wielki...
0: Tak.
1: Zlot.
0: Tak, w tym roku również byłem, chwała Panu Bogu za to.
1: I jak porządkuje to twoje życie od tego momentu?
0: Tak pospolicie mówiąc, tak jak często gdzieś tam słyszałem, że po prostu to jest ładowanie tych baterii w ten sposób, ale tak naprawdę to jest jazda tam na to, jak na ostatnim czy przedostatnim spotkaniu właśnie, takie ucztowanie, najedzenie się, wyznaczenie sobie kolejnych kierunków poprzez hasło, jakie tam było, i dalej iść i poznawać Pana Boga, czego chce ode mnie, czego oczekuje. W międzyczasie rekolekcje, taki dom rekolekcyjny w moich okolicach jest, i te rekolekcje też, i świadomość tego, że tak, Pan Bóg jest przy mnie, czuwa przy mnie, ale potrzebuję w ogóle do tego, żeby było łatwiej, powiem tak, żeby było łatwiej oddawać cześć Panu Bogu i Jemu się podobać, to potrzebuję do tego wspólnoty, potrzebuję do tego ludzi, którzy tak samo kochają i wielbią Pana Boga jak ja.
1: Możesz przystępować do Eucharystii?
0: Tak.
1: Od kiedy? I jak to się stało?
0: Od... od kilku miesięcy.
1: Jak to się stało?
0: Poszłem do spowiedzi i... w trakcie spowiedzi powiedziałem, że żyję ze sobą bez sakramentu. To efekt był spowiedzi i od tamtej pory po prostu wróciłem do Eucharystii.
1: Ale co ona na to? No bo za tym idą...
0: Nie może postawić, mieliśmy rozmowę, nie może postawić mnie w takiej sytuacji, że będę wybierał między Panem Bogiem a nią. Ja na dzień
1: dzisiejszy... Ale zgodziła się na to, że żyjecie w czystości?
0: Tak, spotykamy się, ale na dzień dzisiejszy ja wiem, że ważniejszy od moich rodziców, ważniejszy nawet ode mnie jest Pan Bóg. Jest Pan Bóg, jestem ja, później jest rodzina, także najważniejsza jest... Ja jestem świadomy tego, że relacja moja z Panem Bogiem, ona się przełoży na innych wtedy i wtedy będzie wszystko, ja mimo, w sensie w porządku, chciałem powiedzieć, ale jest wszystko w porządku. Te rzeczy, które mnie przyjemne są, które wierzę, że ja muszę je po prostu przeżywać.

0: tutaj czytałem, na ścianie jest napis dziękuję ci, dziękujemy za chwilę szczęśliwości. Jeżeli i zdałem sobie sprawę, że jeżeli oddałem Panu Bogu swoje serce i w ogóle swoje życie i zawierzę Mu, to nie jest chwila szczęśliwości. Pozornie w tych naprawdę przykrych, złych doznaniach może gdzieś tam czasami jest smutek, jest złe samopoczucie, ale tak naprawdę zacząłem być szczęśliwy i nie bać się. Na pewno ludzi się nie przestałem się całkowicie ludzi bać, bo jakieś konsekwencje odejścia z tamtego życia, z tamtego środowiska, obawy przed tym wszystkim, już nie przed samym też, że po prostu wrócę i zacznę się bronić w ten sam sposób, jaki zostanę zaatakowany, czyli agresja w ten sposób, że powrót do starych tych schematów działania, czyli pięść i w ten sposób zacznę się bronić.
1: I tego się boisz? Czy się już nie boisz?
0: Na co dzień mam sytuację, czy to w pracy.
1: Czyli stary człowiek jest za rogiem cały czas, tak?
0: Tak, jest. Są sytuacje, że po prostu czy nieraz odezwa się wulgarnie, czy agresja, to jednak... Ale to chwała Panu Bogu, że to jest bardzo szybka taka refleksja tego wszystkiego, że jeżeli już ma to miejsce, to przede wszystkim noszę głowę do góry, przepraszam Pana Boga za to. Staram się w jakiś sposób to z człowiekiem, z którym dotknęła ta moja agresja, przeprosić go. Ale sama ocena tych sytuacji, sama jasność tego, co jest złe, ewidentnie, co jest złe, co jest dobre, jeżeli już pewne rzeczy i pewne rzeczy już nie są po prostu pewne jakieś poukrywane, ale i czucie tego, to jest ogromna łaska. Wiem, co jest dobre. Wiem, kiedy mogę skrzywdzić człowieka i uciekam od tego. Nie uciekam, po prostu postępuję tak, że
1: Odrzucam to,
0: co było kiedyś całkowicie mnie przenikało, a na dzień dzisiejszy chcę żyć tak, żeby jak najbardziej się Panu Bogu przypodobać.

0: ogromny wpływ wywarł na mnie film Pasja, ale pewne fragmenty filmu i biczowanie Pana Jezusa i wbijanie tych gontów, tego wszystkiego. I w momencie, gdy tak już naprawdę chciałem wrócić do Pana Boga właśnie o tych szukanie lektury, filmu, tego wszystkiego i każdy grzech, cokolwiek bym nie zrobił, to tam już nie bawię się tak, że, przepraszam za słowo bawię, ale że każdy bicz, każdy ból, każdy grzech
1: odnosisz do siebie.
0: Odbiorę do siebie, że tak samo jak ja bym napluł Panu Bogu w twarz, jak ja bym go biczował, jak ja bym go przebijał, jak ja bym nim zgardzał. Także każdy grzech, także w ten sposób.
1: Ale jeszcze jedno pytanie. Był moment, w którym i pytanie jest, czy podjęliście decyzję razem, czy ty ją podjąłeś, w którym przestaliście być ze sobą w domu, jakby w jednym miejscu. Bo ty powiedziałeś o momencie, kiedy już była kropka nad i, prawda? Spowiedź i koniec. Ale czy to była wspólna decyzja, czy to była twoja decyzja?
0: Myślę, że to była wspólna decyzja, która też była okupiona nerwami i...
1: Bo mieszkaliście ze sobą przez jakiś czas, tak?
0: Nerwami i buntem, ale mi bardzo trudno było, bo próby takiego rozdzielenia już wcześniej następowały.
1: Z czyjej inicjatywy?
0: Z mojej. Wyprowadzanie się, tego typu rzeczy, ale żeby było łatwiej, po prostu wyjechałem z miejsca tam, gdzie mieszkam, wyjechałem do pracy, do Warszawy, mieszkam tutaj i jakoś w ten sposób właśnie, że odległość to wszystko, że będzie dużo łatwiej.
1: Ale jak ona zareagowała na te pierwsze twoje wyjście z domu?
0: Bunt, nerwy, łzy.
1: Czyli nie może tego zaakceptować?
0: Na dzień dzisiejszy akceptuję. Spotykamy się, bardzo dużo czasu z sobą spędzamy. Jesteśmy świadomi, myślę, że obydwoje wzajemnej miłości. Ale myślę, że i ona jest świadoma tego, że no na pewno nigdy już nie będę dokonywał wyboru takiego. Pan Bóg, drugi człowiek. Przede wszystkim Pan Bóg. Chociaż są te wybory i poprzez grzech właśnie, wybierając grzech, wybieram jednak nie Pana Boga. Ale wracam, tak myślę, że jeżeli mówię wracam, podnoszę to głowę, idę do spowiedzi i szczerze, nie dla zasady, nie dla jakiejś reguły, ale po prostu szczerze, bo takie jest pragnienie, taki jest głos serca, żeby pójść, powiedzieć, Panie Jezu, przepraszam. I oczekiwać przebaczenia, i oczekiwać znowu gdzieś tam poczucia, że Pan Bóg jest jednak zadowolony z mojej postawy.
1: Ale pojawiła się nadzieja też. Mówisz, że byliście u proboszcza, tak?
0: Tak.
1: Jest szansa na jakieś...
0: Jest, tak jak proboszcz powiedział, jest szansa. Jestem świadom tego, że to jest w czasie na pewno...
1: Czyli zapytacie Kościół o to, czy tak. Jej związek tak. Był sakramentem.

0: spotkaliśmy się na modlitwie. Co to za wspólnota?
1: To jest wspólnota odnowy w Duchu Świętym. Trzymałem się właśnie tego, że potrzebuję, że samo bycie w domu, studiowanie Pisma Świętego, rozeznawanie tego, modlitwy, tak, niech ma miejsce, ale też potrzebuję właśnie wspólnoty i tego się trzymam. I trafiając tutaj do pracy, a mieszkam w Międzylesiu, poszłem do kościoła koło godziny 20, jak skończyłem pracę. Zakłóciłem spokój proboszcza. Po prostu spytałem się, czy jest odnowa w Duchu Świętym. Chwała Panu Bogu, bo się okazało, że w tym tygodniu, w którym przyjechałem, zawiązała się odnowa w Duchu Świętym.
0: W tej parafii?
1: W tej parafii.
0: No to pięknie. Powiedz, czego ta historia Cię nauczyła o Panu Bogu? Twoja historia. Kto to
1: moja?
0: Jest?
1: Myślę, że tylko zasadniczą rzeczą, która gdzieś już od jakiegoś dłuższego czasu jest, to jest to, że nigdy Pan Bóg mnie nie przestał i nie przestanie mnie kochać. Jedyną stałą rzeczą, wartością jest właśnie miłość Pana Boga do mnie, do człowieka. Moja miłość mogła po prostu gdzieś być stłamszona tym wszystkim i że niezależnie jakbym był potykał się, nigdy mnie Pan Bóg nie opuści. Ja na pewno też nie mogę Jego cierpliwości nadwyrężać. To jest podstawa. Ale zasadnicza taka też i rzecz, że życie bez Pana Boga nie ma sensu. Życie to jest, nie wiem, nie chciałbym już jakimiś takimi słowami, ale jest po prostu bycie, jakieś przemieszczanie się w czasie i to wszystko. Nie ma radości, nie ma. Potrafiłem się nawet cieszyć pozornie z rzeczy, które gdzieś tam były naprawdę nieprzyjemne. To jest dowód tego, że Pan Bóg czuwa. Chociażby gdzieś upadnę, przewrócę się, to nie ma jakiejś złości, tylko jest podzięka Panu Bóg. Panie Boże, dziękuję, że wstałem z powrotem z tego, że podniosłem się, nic nie złamałem. Także taki stopień tego wszystkiego jest. Bez Pana Boga nie ma sensu moje życie.

0: za co jesteś mu wdzięczny najbardziej?
1: Za jego miłość do mnie. Powiem tak, Panie Boże, za Twój upór jestem Ci wdzięczny. Za to, że otworzyłeś, Panie Boże, otworzyłeś moje serce. Otworzyłeś na prawdę, na tą mądrość, na chęć, na łaskę pragnienia, przypodobania się jak najbardziej Tobie, Panie Boże. Za to jestem mu najbardziej wdzięczny.
0: W jakiej intencji pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
1: Abym wiecznie trwał przy Panu Bogu, aby już nie było tych zwrotów. Panie Boże, proszę Cię, żeby nie było już tych zwrotów. Proszę Cię, doświadczaj mnie. Jestem otwarty na każde doświadczenie, które Ty postawisz na mojej drodze życia, ale tak, żebym już nie zawrócił od Ciebie, abym był coraz bliżej Ciebie, Panie Jezu.
0: Prosimy Panie Cię, Panie, bądź ulubiony, Panie, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Dobry Panie Boże, Jezu Chryste, Baranku Boży, Tobie powierzam wszystkie te sytuacje Wojtka, w sytuacje naszych słuchaczy, moją rodzinę. Panie, daj nam doświadczać Twojej miłości, Panie, daj nam siłę na drodze do Ciebie, Panie. Daj nam widzieć trudności, które przed nami, jako szansę od Ciebie, Panie, na wzrost. Bądź uwielbiony, Panie, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Chwała Tobie, Panie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Wojtek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochany Ojcze, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Dzięki Ci, Boże, za to, że stworzyłeś ten świat takim, jakim jest, że jesteś tak blisko, że w każdej chwili możemy poczuć Twoją miłość. Daj nam, Panie, teraz spokój w serce, Twoje słowa, abyśmy potrafili Cię chwalić tak, jak będzie się to podobało Twoim aniołom, Twoim świętym. I od Twojego Ducha Cię teraz proszę, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Maryjo, serdecznie tu zapraszam. Pod Twoją obronę.
1: Uciekam Cię, święta Boża Rodzicielko,
0: prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od szlaki złych przygód racz nas zawsze umawiać. Panno chwalebno i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Dziś naszym gościem jest Magda Kargul. Czy poczucie, że Pan Bóg nas kocha, czy to jest rzecz, z którą jest łatwo żyć zawsze? Czy są chwile, kiedy ta Jego wszechogarniająca obecność przeszkadza?
1: Przeszkadzać nigdy nie przeszkadza, raczej zawsze dodaje otuchy, że to jest. Szczególnie w sytuacjach ciężkich, że ta miłość jest i że ogólnie obecność Chrystusa Zmartwychwstałego jest w moim życiu. Jak najbardziej to jest pomocna rzecz zawsze. Natomiast nieraz jest to o tyle niewygodne, jeżeli na przykład przeżywam kryzys. Kryzys miłości lub czas buntu. Czas buntu przeciwko miłości Chrystusa lub przeciwko Jego po prostu woli, którą czuję wewnątrz lub chociażby miłości, nie wiem, mojego najbliższej, mojej osoby, mojego męża, na którą powinnam odpowiadać, a nie odpowiadam tego tak, jakby chciał Pan. I w tym momencie czasem jest to niewygodne z tego względu, że odzywa się po prostu sumienie. Ludzkie sumienie i jest sprzeczność w tym momencie osobowości, tak? To, co czujemy, czyli miłość Boga wszechogarniającą mnie i oczywiście ja, tylko ja jako ten człowiek złożony z ciała, złożony z mojej woli, moich planów, pragnień, mojego niechcenia przede wszystkim w danej chwili. Niechcenia odpowiedzieć tej miłości po prostu miłością, bo mi się w danej chwili nie chce, bo mi się źle czuję, bądź boli mnie w tym momencie głowa, czy mam jeszcze inne myśli, na które chciałabym zwrócić w tym momencie uwagę.
0: Czy w Twoim domu rodzinnym tak myślano o Bogu?
1: Nie. Nie, w moim domu rodzinnym wychowałam się razem z dziadkami i w domu rodzinnym był zawsze Bóg jako obowiązek. Jako obowiązek, jako pacierz, jako chodzenie do kościoła, oczywiście we wszystkie święta, w niedzielę, jako obowiązywane wszystkie tradycje, posty, modlitwy, post eucharystyczny. Tak wyglądał Bóg w moim domu.
0: Surowy?
1: Surowym, tak. Dziadek był takim surowym ojcem dla mojego ojca, więc mój ojciec również był surowym ojcem dla nas. Na szczęście, na miłość mojego ojca do nas otwierała oczy nam bardzo mama, że on nas oczywiście bardzo kocha i to, co robi, wszystko robi z miłości do nas. Ona nam przekazywała tą miłość, natomiast tato wychowywał nas bardzo właśnie w dyscyplinie. Tak swoją miłość wyrażał w ten sposób do nas i tak przedstawiony był po prostu Bóg. Religia w dawnych czasach też się kojarzyła raczej z jednym. Bóg jest dobry, za dobro wynagradza, za złe karze. Czyli to oko patrzące na wszystko. Nie zrób złego, bo ci palec uschnie, bo cię skarci. Raczej to było związane z jakimś lękiem, strachem, nierobieniem czegoś złego w życiu, bo zostanę ukarana.
0: Czyli dorośli używali Pana Boga jako cepa, jako pałkę na różne...
1: Nie aż tak pałkę. Raczej to było po prostu takie moralizowanie, typowe moralizowanie. Nie rób złego, chociaż to nie było takie moralizowanie w sensie właśnie, że porównywanie czegoś czy odnoszenie się do Boga. Raczej to był ich taki sposób wychowywania nas.

0: Jak się w tym znalazłaś? Czy w ogóle w podstawówce Pan Bóg był jakoś istotny?
1: Był, oczywiście, zawsze był. Zawsze starałam się być jak najlepszą osobą i moje intencje zawsze były dobre, ponieważ byłam, mimo tego wszystkiego, byłam wychowana z ogromną miłością. I moi rodzice, a przede wszystkim to, co ja pamiętam jako dziecko, to moja babcia i dziadek tyle we mnie włożyli miłości, że ze mnie po prostu ta miłość aż się wylewała. Co też w pewnym sensie sprawiło mi trudność wchodzenie w dorosłe życie, jak już wyszłam z tego domu i zabrakło mi tego przytulania. Nazywana byłam w dzieciństwie małpeczką, bowiem do wszystkich się tulałam. Tego potrzebowałam bardzo. Potrzebowałam okazywania miłości, tego uczucia takiego właśnie na zewnątrz i to dostawałam w dzieciństwie. Później w życiu, kiedy wyprowadziłam się z domu, przeprowadziłam się do Warszawy na studia, do pracy. Bardzo mi tego zabrakło i to był bardzo trudny okres rzeczywiście w moim życiu. Ponieważ byłam sama, nie było tej babci do przytulenia, nie było tej mamy, gdzie można było usiąść się potulać i od której można było dostać uczucia, że tak powiem, w każdej chwili, na które liczyłam. Byłam sama, była to szara rzeczywistość, z którą musiałam się zmierzyć. Była ciężka praca, wymagania, byłam osobą młodą, 19 lat, która po prostu zetknęła się z życiem bardzo szybkim, mobilnym, Warszawa. To całkowicie coś było innego niż moje miasteczko, w którym się wychowałam i to było rzeczywiście trudny moment.
0: Ale jeszcze wróćmy do tej z podstawówki dziewczyny. W klasie jaką byłaś osobą? Tą, która w pierwszych ławkach siedzi, czy siedzisz?
1: No zawsze po środku. Chciałam być nigdy nie na końcu, absolutnie, ale nie chciałam też siedzieć na początku. Byłam dobrą uczennicą, aczkolwiek zawsze bardzo zbuntowaną. Miałam bardzo dobre raczej oceny, co też mi, że tak powiem, dawało takie poczucie wartości trochę samej siebie i takiego przyzwalania sobie na różne inne rzeczy, jak nie wiem, no naciąganie na przykład. Na przykład sytuacji w domu w późniejszych czasach, urywanie się na przykład z lekcji, bo byłam dobrą osobą, czy tudzież chodzenie często na zwolnienia lekarskie. Często chorowałam, wykorzystywałam to. Oceny zawsze były dobre. Także...
0: Dlaczego się buntowałaś?
1: Dlaczego się buntowałam? Nie wiem. Skąd ten bunt mój wynikał? Absolutnie nie wiem. Ja w tamtych czasach nie rozumiałam tego, że jestem zbuntowana. Aczkolwiek teraz oczywiście z perspektywy czasu wiem, że to był mój taki bunt, manifest, co też przedstawiało się w ten sposób, że byłam, że tak powiem, wojownikiem w klasie. Ja i moja koleżanka miałyśmy dwa przeciwne obozy. Ja byłam tą jedną prowadzącą obóz jednej dziewczyn, a ona tą drugą, obóz drugich dziewczyn. Potrzebowałam jakiejś takiej rywalizacji chyba, żeby cały czas nie być na końcu i być taką silną osobą rzeczywiście. I to mi... wtedy tego nie rozumiałam. Teraz to wiem, że to był na pewno jakiś taki manifest też dorastania, buntu młodzieńczego, jak również po prostu potrzeba miłości, akceptacji, przede wszystkim taką, jaką jestem.

0: dalej byłam jakby nieakceptowana chyba przez mojego tatę taką, jaką jestem i cały czas walczyłam chyba o tą miłość. Tak w tej chwili to rozumiem.
1: Jaka byłaś, że byłaś nieakceptowana?
0: Zawsze chciałam chyba po prostu od niego usłyszeć, że kocha mnie taką, jaką jestem. Że nie muszę się w jego oczach więcej starać. Że to, że jestem dobrą uczennicą, żeby on mi kiedyś to powiedział, że się z tego bardzo cieszy, a nie tylko okej, no dobrze. No fajnie, że masz takie oceny. Tak naprawdę zawsze ocenami chwaliłam się przed mamą, nigdy przed tatą. Przed tatą zawsze to było normalne, że mam dobre oceny. Nie przynosiło mi to żadnej radości. Także myślę, że zawsze walczyłam o tą miłość w jego oczach, żeby on w końcu ją wyraził. Mama zawsze wyrażała to jako kobieta intuicyjnie czuła i z nią nie miałam żadnych problemów. Natomiast z tatą rzeczywiście była ta walka o to, aby on uzewnętrznił kiedyś w końcu uczucia swoje, tą akceptację mnie, czy choćby to zabieganie. Jako kobieta potrzebowałam, żeby on jako pierwszy ojciec powiedział mi to, że ładnie wyglądam, to, że idąc, nie wiem, gdzieś na ślub, na wesele, mama mi mówiła, no, że ślicznie wyglądam. Od ojca nigdy tego nie usłyszałam. Zawsze było, no dobrze, może być. Także myślę, że to po prostu była taka walka o tą miłość, którą, żeby on to wyraził, bo ja zawsze byłam osobą upartą i dążyłam do swojego i chyba to o to chodziło.
1: I jak ten bunt się przejawiał? Jakie były najdrastyczniejsze jego przejawy?
0: Taki bunt, chyba to było najdrastyczniejsze, co mnie spotkało, to po prostu wpadłam w takie poszukiwanie miłości na zewnątrz. Na zewnątrz miłości poszukiwałam oczywiście od mężczyzn, czyli zabiegałam jakby o uczucia chłopców i zaczęło się to już po ósmej klasie, kiedy skończyłam ósmą klasę z czerwonym paskiem. Dostałam się do najlepszego liceum w mieście. To mi dodało takiego, no, że tak powiem, pozwolenia na robienie wszystkiego, zerwania się całkowicie z łańcucha. Zawsze byłam w oczach moich rodziców tą właśnie rozsądną, mądrą, grzeczną dziewczyną, pomocną, w domu, pracowitą. I to był taki właśnie moment zerwania się ze smyczy, wyjechania z domu z koleżankami. Miało być to Mazury. Do Mazur nawet nie dojechałyśmy. Zatrzymaliśmy się u mojej siostry ciotecznej w takiej małej mieścinie, tuż przed Mazurami, że tak powiem, przed jeziorami. No i tam się zaczęło moje dorosłe życie, poszukiwanie właśnie miłości, znajomości ze starszymi chłopcami i właśnie takie pierwsza styczność z alkoholem, pierwsza styczność z papierosem. Nic to mi nie smakowało, ale robiłam to chyba dlatego, żeby po prostu dorosnąć, żeby już nie być tym dzieckiem. Że chciałabym, zawsze chciałam, to co pamiętam, to zawsze chciałam być dorosła. Zawsze chciałam być dorosła, zawsze postarzałam siebie, ubierałam się w jak najbardziej dojrzałe, dorosłe ubrania, robiłam sobie makijaż z tego względu, żeby po prostu być dorosłą, żeby móc to samo robić, co robią dorośli.

0: podwojenie osobowości. Z jednej strony, jak stałam w każdą niedzielę w kościele przed Bogiem, to się czułam z tym bardzo źle, bo wiedziałam, że to nie jestem ja. Te moje poszukiwania, te moje zrywanie się z łańcucha, moje nocne szlajanie się, bo tak można było powiedzieć, po mieście, chodzenie na dyskoteki, alkohol, to nie byłam ja. To mi nie dawało przede wszystkim poczucia szczęścia. Przed Bogiem zawsze odzywało się moje sumienie, że nie jestem taka, jak On mnie stworzył, to znaczy, że zabijam w sobie to dobro, które On we mnie włożył. Cały czas po prostu patrzyłam jakby wstecz, że wcześniej byłam łagodna, przede wszystkim wrażliwa, a później, kiedy tylko wdepnęłam w to jakby dorosłe życie, co mi się wydawało, że jest piękne, okazało się po prostu, że zabijam wszystko to, co było piękne we mnie. I to chyba było najstraszniejsze. I tu się zaczęła moja porażka po prostu życiowa, która się niestety nie kończyła, a bardziej rozwijała. Czasem wracałam jakby na dobrą ścieżkę, ale długo na niej nie wytrzymywałam, bo nie miałam jakiegoś takiego wsparcia. Byłam cały czas w tym sama i przede wszystkim czułam się nierozumiana przez świat.
1: Ale długo w takim napięciu nie można tkwić, w niedzielę być w kościele i albo trzeba zobojętnić na to, co się dzieje w kościele, albo z niego wyjść w ogóle, albo zmienić życie.
0: Nie, Kościół nie wymagał ode mnie tego, żeby się obstawić za którąś opcją. Sam Kościół...
1: Ale ty do spowiedzi chodziłaś?
0: Tak, do spowiedzi chodziłam. To, że piłam alkohol dla księdza, nie wiem, 17-letnia dziewczyna, że mówiłam, że piłam alkohol, że mówiłam brzydkie słowa, takie po prostu bardzo powszednie, że tak powiem, grzechy. Rozgrzeszenie zawsze dostawałam. Przez chwilę czułam się dobrze. I to mi dawało jakieś po prostu poczucie bezpieczeństwa, tak bym to nazwała.
1: A chłopcy, nie spowiadałaś się z tego?
0: Spowiadać się spowiadałam też oczywiście, tylko ja myślę, że po prostu nie trafiłam na taką osobę przy spowiedzi, która by bardziej rozwinęła, pociągnęła ten temat i tak naprawdę wyciągnęła ze mnie to, co się działo, to, co naprawdę sprawiało we mnie taki brud po prostu w życie moje wchodził.
1: Czyli dostałaś akceptację na to, co robisz?
0: Chyba tak mniej więcej to wyglądało właśnie, że nic nie robi innego niż inni robią. Tak to mniej więcej wyglądało. Tak mi się wydaje w tej chwili, że tak naprawdę nic złego nie robię.
1: Albo nie rozumiem tych księży, albo rzeczywiście nie robiłaś nic złego, tylko tak to opisujesz, jakby to były jakieś straszne rzeczy.
0: Nie, no w tej chwili nie będę wchodziła w to, jak ogólnie nazywałam moje grzechy przy spowiedzi. W każdym bądź razie wyjawiając je, zawsze dostawałam rozgrzeszenie, także i to nie było tak, że odchodziłam z taką rzeczywiście z poczuciem ciężkości czy za zakłamania. Absolutnie, raczej wyjawiałam prawdę.

0: Mnie nie chodzi o to, żebyś wchodziła w szczegóły, tylko ja chciałbym zrozumieć tę sytuację. Mm-hmm. Ja tak to rozumiem, że jeśli ta sytuacja jest taka, jakimi słowami ją opisywałaś, no to tak długo się nie da w takim stanie, będąc w kościele, że człowiek po prostu w pewnym momencie, no bo jak się wchodzi w takie rzeczy, to jest droga w dół. Ona może być, te stopnie mogą być bardzo niewysokie, ale jednak one idą.
1: Tak, ja się uspokajałam w roku szkolnym. Taka była prawda. Wtedy był czas na naukę. Liceum było rzeczywiście bardzo wymagające, klasa była na bardzo wysokim poziomie. I tutaj nie było miejsca. Nie było miejsca na to, żeby wychodzić nocami, żeby wdawać się w jakieś, nawet nie mówię związki, tylko przygody, ponieważ rzeczywiście moja codzienność to była po prostu nauka. Bo zawsze moje przygody opierały się tylko i wyłącznie na, powiedzmy, sobotnim wyjściu na dyskotekę, tak? Ale to z niczym było innym nie związane, tylko z moimi myślami, z moimi rozmowami z koleżanką, ze śledzeniem mężczyzn, że tak powiem, moimi oczami. Ale do żadnych czynów ani przygód nie dochodziło. Natomiast to, co ja mówię, takie rzeczywiście duże schody, to były już wakacje. Wtedy, kiedy były wyjazdy, wtedy, kiedy był czas na zapoznawanie się z innymi ludźmi. I to był taki czas rzeczywiście kroków. Także to był czas liceum, takiego właśnie schodzenia sobie w dół. I to był też czas bardzo samotności. Bo osoba, która mi towarzyszyła w życiu, czyli moja koleżanka, którą nazywałam przyjaciółką, wcześniej była moim wrogiem z podstawówki. To było bardzo dziwne, że właśnie my dwie się zdecydowałyśmy iść do tej samej szkoły. No i, że tak powiem, los nas tak zetknął, że nie miałyśmy wyboru, bo byłyśmy tylko dwie. I zaczęłyśmy się przyjaźnić, ale zawsze byłyśmy bardzo odmienne. I ta odmienność nie dodawała mi sił, jedynie odbierała mi siły, bo ona była osobą bardziej silną niż ja. Ja zawsze chciałam jej dorównać. Także już w tej chwili w liceum nie zaczęła się tylko walka moja o miłość mojego ojca, jak również o akceptację i o to, żeby dorównać tej mojej koleżance. Tudzież dorównać moim właśnie kolegom i koleżankom z klasy, bo zawsze czułam się od nich gorsza, mniej zdolna. Moja pracowitość już w tej chwili nie wystarczała.
0: Jakie są dalsze etapy twojej historii?
1: Dalsze etapy. Wyjazd do Warszawy to była ucieczka. Porażka, niepowodzenie matury tak, jakbym chciała. Mimo że oceny były dobre, to brak mi było już sił i odwagi na to, żeby stawać na studia. Chciałam być zawsze tak samo jak oni, na najlepsze studia chciałam zdawać, czyli większość moich znajomych poszła, jedni na ekonomię, drudzy na prawo, trzeci do Frankfurtu na wiadrinę, tudzież germanistyka. No ja chciałam tak jak oni, ale zabrakło mi absolutnie sił, bo czułam się całkowicie w tej chwili już bezsilna. Bezsilna, grunt mi spod nóg wyszedł i moje siły włożone już na to, żeby zakończyć jakoś liceum na średnio dobrych już w tej chwili ocenach. Nie starczyło mi sił do tego, żeby się w ogóle przygotować do egzaminów na studia, na prawo. Złożyć papiery złożyłam, ale wiedziałam, że już ja tam na egzamin nie pójdę. Na egzamin poszłam i to już było tylko formalność, wejście i wyjście. No i tu się zaczęła moja ucieczka.

dłużej nie wytrzymałam. Nie mogłam już stawać przed nimi, nie mogłam się do nich porównywać. Wiedziałam, że zaliczyłam porażkę życiową i po prostu uciekłam. Wcześniej w liceum też był taki moment załamania i chciałam popełnić

0: ciele przed Bogiem, wyżalając się od czasu do czasu w rękaw u mamy, płacząc, tudzież często płakałam sobie w poduszkę, prowadziłam swój pamiętnik, tam też sobie szlochałam i się wyżalałam. To wszystko dodawało mi po prostu sił. Modlić się też, jako osoba, że tak powiem, wyniosłam z domu, żeby mówić sobie pacierz codziennie. Oczywiście to później było, czym byłam ja starsza, tym pacierz był coraz rzadszy. Mimo tego wszystkiego, że to były tylko mówione formułki, dodawało mi jakiejś siły, bo ten Bóg był, cały czas był w moim życiu. W różny sposób obecny i z różną mocą działający, ale on był. Ja cały czas wiedziałam, że wierzę w Boga. I mało kiedy z tej miłości po prostu ja korzystałam, ale ten Bóg był, on się cały czas o mnie troszczył.
1: To były tylko myśli samobójcze?
0: To były myśli samobójcze, ale moim chyba celem tego było, żeby zostać w końcu zauważoną. Zauważoną w tym wielkim żalu, jaki mnie ogarnął. Chyba nic innego mi... Tak, tak. Wzięłam do ręki żyletkę i wypisałam sobie tą żyletką na ręku pomocy. Chciałam, żeby to było zauważone, naprawdę. Odbyło się to w domu pod wpływem ogromnych emocji, dużego płaczu. I chyba cel był po prostu taki, żeby w końcu mój żal, który był we mnie, żeby wywołać litość na innych. Chyba o to mi chodziło. Tak, tak to rozumiem w tej chwili, po wielu latach dojrzałości. Tak mi się wydaje, że wtedy, kiedy zostałam zauważona przez moją rodzinę, Bogu dzięki oczywiście wszedł mój brat w odpowiedniej chwili, ale ja nie miałam odwagi absolutnie, żeby się zabić. Ja chciałam po prostu tylko, że tak powiem, no, upuścić tego bólu w sobie, który nosiłam, który nie był zauważany, a ja pragnęłam, żeby ktoś go zauważył. Nie przedstawiałam go Bogu, natomiast chciałam, żeby to zauważyła w końcu moja rodzina, że ten ból, niesamowity ból jest we mnie.

0: I uciekasz do Warszawy.
1: I uciekam do Warszawy, jestem w Warszawie, zaczynam nowe życie, wszystko pięknie wygląda, dostaję pracę, jestem na studiach, życie od nowa się zaczyna, nie mam nikogo, kto by mnie znał ze starego, że tak powiem, życia. Tutaj jestem nową osobą, dowartościowaną, wydaje się być szczęśliwą, aczkolwiek bardzo pustą w środku. Jedyne, co mnie trzyma, to oczywiście moje długie rozmowy z mamą przez telefon. Mieszkałam u mojej cioci, rozmowy z ciocią. To była rodzina, która mnie dowartościowywała, bo bardzo mnie lubiła. Wszystko było pięknie, ładnie. Byłam tą dobrą, znowu grzeczną, pracowitą, mądrą dziewczynką z pozoru na zewnątrz. Natomiast cały czas miłości w moim życiu nie było. I tak to trwało. Rok czasu wytrzymałam w tej nowej pracy, bo trafiłam znowu na fatalne towarzystwo mężczyzn, którzy cały czas byłam, że tak powiem, poddawana pokusom. To było towarzystwo po prostu młodych mężczyzn, o których się nasłuchałam niesamowitych rzeczy o zdradzie żon, o nocnych ich przygodach, o nocnych przygodach z kobietami, że tak powiem, na sprzedaż, o ich wyzysku kobiet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To było moje życie przez rok czasu. Ja się tego słuchałam, nasłuchałam. No i, że tak powiem, tam poznałam człowieka. Tam poznałam człowieka trzeciego, młodszego niż właściciele tej firmy, którego bardzo nie lubiłam i nie akceptowałam, ale chyba byłam już w takim dołku, że po prostu oddałam się w jego ramiona, rzuciłam się po prostu.
0: Co znaczy trzeciego?
1: Bo tych, z którymi pracowałam na początku, było dwóch. Później oni przyjęli właśnie sobie takiego pomocnika, trzecią osobę. I to była osoba młodsza niż oni w moim wieku i bardzo niedojrzała. To był chłopak, który miał ogromne problemy sam z sobą. No i właśnie, tak się rzuciłam, licząc na to, że może ja się zakocham, bo on mnie po prostu adorował i to był mój szczyt po prostu tego, co mogłam zrobić w poszukiwaniu miłości. Rzuciłam się po prostu w jego objęcia, mając nadzieję, że ja wiedziałam, że ja go nie kocham, natomiast miałam nadzieję, że się zakocham.

w czasie. I tu się zaczął mój koszmar życiowy z tego względu, że to była przede wszystkim osoba niewierząca. Nie miał czasu już wtedy ani na Boga, bardzo mnie to irytowało. Bo jedno, co mnie trzymało cały czas przy życiu, to to, że miałam styczność z Kościołem. To, że chodziłam do spowiedzi, chodziłam do komunii, obchodziłam wszystkie święta. Natomiast on mi wręcz na to nie tyle, że nie przyzwalał, a wyśmiewał to wszystko. Po co, na co, po co pójdziesz w ogóle? Jest środa, gdzie ty idziesz do kościoła, jakie święto, daj sobie spokój. Był osobą, która bardzo wszystko lekceważyła, co było dla mnie dużą wartością w życiu, co jedno mnie trzymało. I tak się zaczęło takie odcinanie mnie od tej gałęzi, która była jedyną gałęzią, która dawała mi siłę. Nieświadomą siłę, aczkolwiek było cały czas to moje poczucie bezpieczeństwa i przynależności jednak do Boga.

0: Ile czasu byłaś w tym związku?
1: Ten związek dla mnie był związkiem, który nigdy w życiu nie nazwałam związkiem. Zawsze mówiłam, że gdybym znalazła na swojej drodze innego mężczyznę, w którym bym się zakochała, to od niego bym od razu odeszła. Tak też było, że ja do niego nigdy nie przynależałam, nigdy nie czułam się, że jest to mój chłopak. On po prostu mnie chciał posiąść w swoją własność i to było jego zabieganie takie cały czas. Trwało to około 2,5 roku, z tym, że ja z powrotem uciekłam do domu rodzinnego. Mimo, że wyjechałam z Warszawy i jak najbardziej się z nim rozstawałam z 5 razy, to on był na tyle bezczelny, że cały czas do mnie wracał, nawet w nocy przyjeżdżał samochodem i stał pod moim oknem. Pokonywał 200 kilometrów, żeby po prostu postać, wystać. Był wyrzucany i nieakceptowany przez mojego tatę. Od razu mój ojciec wyczuł, że to nie jest człowiek dla mnie, co też oczywiście pogorszyło moją sytuację z moim tatą. Byłam w pewnym momencie przez ojca odrzucona i uważana, że już nie jestem jego córką w momencie, gdy doszło, jeszcze będąc w Warszawie, gdy po prostu zamieszkałam u jego rodziny. Nie mieszkaliśmy sami. Jego mama bardzo mnie lubiła i nie widziała żadnego problemu w tym, że jeżeli ja poszukuję mieszkania, to dlaczego mam nie zamieszkać u nich? I po prostu to było takie... To było dziwne, bo ja się na to nie zgodziłam, a ona była tak osobą namolną, tudzież sympatyczną w swojej namolności i bardzo opiekuńczą, czego ja w tym momencie potrzebowałam, tej opieki, bo nie miałam nikogo w Warszawie. Tej opieki potrzebowałam i to była ta osoba, która właśnie uczepiłam się jej trochę. I to było tak, że zostałam tam raz. Po prostu zostałam raz na noc, bo mi się już nie chciało wracać, bo mieszkałam w tym czasie daleko poza Warszawą. I zostałam raz. Potem był drugi, trzeci. Potem doszło do przeniesienia moich rzeczy i przeniesienia się całkowicie do niego. To nie był czas szczęśliwy absolutnie. To był czas okropny dla mnie. To był czas niezgody z moimi wartościami, z moją moralnością. Cokolwiek wcześniej robiłam, to jednak morały moje jako tako zostały nadszarpnięte, ale wiedziałam dalej, co jest jednak dla mnie ważne. I to był czas pełnej niezgody mojej w sobie. I tak to wyglądało, i tak to się toczyło.
0: Jak, w którym momencie ta historia
1: się urywa i się kończy?
0: Zaczyna się toczyć w drugą stronę.
1: Taki moment odbicia to był po prostu chyba moment tego, że mam serdecznie dosyć już tego człowieka, kiedy on zaczął mnie wyzywać od różnych nawet szmat. Do tego doszło. Jak tylko ja mówiłam o odejściu, natychmiast byłam wyzywana i mi było po prostu nie to, że ja nie chciałam. Ja cały czas chciałam nie mieszkać z nim. Cały czas szukałam sobie mieszkania. On mi po prostu na to bardzo często nie pomagał. Nie pomagał, a nie pozwalał. Jego rodzina również trzymała mnie cały czas. Nareszcie doszło do tego, że przyszedł taki moment, kiedy poczułam po prostu jakąś przypływ siły w sobie. Spakowałam się i wyszłam. I wprowadziłam się do mojej koleżanki.

to była osoba nawrócona, która była osobą niesamowicie ciepłą. I tam się zaczął mój nowy okres w życiu, którego kompletnie jeszcze nie rozumiałam, co on niesie za sobą. I tam się zaczęło, że tak powiem, uspokajanie mojego wnętrza, dochodzenie do jakiejś równowagi. Ale to jeszcze nie dawało mi poczucia szczęścia. Wtedy to rzeczywiście było dla mnie bardzo ciężkie, bo nie wiedziałam, co się dzieje. Wiedziałam, jak stałam przed Bogiem, że coś mnie woła, znowu ku temu dobremu. Cały czas ten głos w moim życiu był. Gdy tylko stawałam przed Bogiem, miałam łzy w oczach i wyrzuty sumienia i wiedziałam, że coś źle robię. Że ja już nie jestem ja, że we mnie coś umarło, że to, co mnie spotkało, to życie z chłopakiem, było czymś, co po prostu zabiło moje wnętrze. Zabiło to dobro, które zostało wszczepione w dzieciństwie. No i zaczęła się nowa przygoda w życiu, choroba mojej mamy. Choroba mojej mamy. Padła decyzja, że wracam do Białegostoku, żeby się nią opiekować. Potrzebowała ona pomocy, była bardzo często w szpitalu, zachorowała na raka płuc. To było już bardzo stan zaawansowany, szybko się to wszystko rozwijało. Była bardzo słaba i wróciłam do domu. Natomiast nie mogłam sobie poradzić, bo z tym bagażem, który miałam za sobą, miałam już straszną styczność. Gdy stawałam przed mamą, czułam się tak jak poniekąd przed Bogiem i nie rozumiałam tego. Uciekałam po prostu przed nią. Nie umiałam z nią już szczerze rozmawiać. Nie umiałam się przed nią otworzyć. A co najdziwniejsze było to, że po prostu nie wiedziałam, że ja uciekam, że moje odwracanie się od niej mnie ciągnęło w jej stronę, tak jak w stronę Boga, bo czułam od niej tą miłość. Ale uciekałam od tego, bo to nie dawało mi spokoju. Czułam się już lepiej, jak byłam w swojej własnej przestrzeni. I gdy mama po prostu już była w takim stanie agonii, ja byłam w takim niepogodzeniu cały czas, że ona w ogóle może odejść. To był mój jedyny przyjaciel, moja jedyna miłość w życiu. Mając 22, 23 lata, nie zaznałam tak naprawdę miłości tej, tylko tą miłość rzeczywiście od mamy. Ta szczera, prawdziwe uczucie. I to był mój prawdziwy przyjaciel, przy którym czułam się poniekąd dobrze, bo otrzymywałam to uczucie, ale z drugiej strony źle, ponieważ stawałam prosto w oczy w prawdzie sama przed sobą, co mnie bardzo bolało. Ta osoba też mi przedstawiała Boga właśnie. Ja tak rozumiałam Jezusa. Ona się bardzo poświęcała dla mojego życia, bardzo się poświęcała dla nas wszystkich, bo miałam trójkę rodzeństwa. I prowadziła znakomicie cały dom, pracowała zawodowo i dla wszystkich jeszcze zawsze miała swoje gorące serce. I nie wyobrażam sobie, że jej może nie być. Nie wyobrażam sobie. I tu się zaczęło właśnie moja rozmowa z Bogiem. Mój żal do Boga i to, że jak On może nam to zrobić, że to jest w ogóle niemożliwe. Że właśnie teraz jest czas, piękny czas, kiedy moja rodzina się zmienia. Kiedy małżeństwo moich rodziców całkowicie się zmieniło. Kiedy mój tato nareszcie zaczął okazywać przejawy miłości względem dzieci, względem swojej żony. Kiedy on już się nie wstydził ukrywać tej miłości. To był najpiękniejszy czas wzrostu miłości moich rodziców. Kiedy właśnie ja odchodziłam z domu, kiedy mój starszy brat odchodził, zostawała ta dwójka i tato się właśnie bardzo cieszył z tego, że oni są razem. Że teraz będą razem i że mogą liczyć tylko już w tej chwili na siebie, bo dzieci stają się dorosłe.

0: I to był czas, kiedy właśnie zwróciłem się do Boga. Kiedy zwróciłem się do Niego, bo chciałam to zrozumieć. I przede wszystkim chciałam wywalczyć u Boga uzdrowienie mamy. W ostatniej chwili jej życia nie pojechałam do niej, wiedząc, że już jest słabo. Tak się bałam na tyle jechać z nią, żeby się nie zetknąć ze śmiercią, że pojechałam do Częstochowy. Tam poszłam do spowiedzi, tam wyznałam wszelkie moje grzechy z wcześniejszego właśnie mojego życia. No i wtedy po prostu, że tak powiem, poczułam ogromną miłość Boga. To, że jestem i to, że nie umarłam, wyznając tych grzechów, to, że nie zostałam potępiona, to, że jest przyszłość dla mnie, że jest nadzieja, że nawet jeżeli ona odejdzie, to dalej ja mam życie. To była moja taka pierwsza styczność z tym, że Bóg jest obecny w moim życiu. Wróciłam do domu i rzeczywiście tego samego dnia, kiedy wróciłam z Częstochowy, myśląc, że wracam z wywalczonym cudem życia dla niej, tu na ziemi, ona po prostu odeszła na moich rękach. Zaczął się nowy etap.
1: Miałeś pretensje do Boga?
0: Ja wiem, czy to była pretensja. Nie, to był niesamowity upór, który mnie podtrzymywał na życiu zrozumienia tego. Chęć zrozumienia tego. Będąc osobą silną i upartą, mając młodsze rodzeństwo i ojca, chciałam się dowiedzieć dlaczego. Dlaczego ta jedyna miłość będąca w moim życiu odeszła? Gdy wróciłam do Warszawy, z powrotem do pracy, codziennie rozmawiałam z Bogiem. Zamiast modlić się o zbawienie jej duszy, modliłam się po prostu o to, żeby zrozumieć. I chyba też o to, żeby po prostu zrozumieć to, że to nie była moja wina, że ona umarła przez moje grzechy, bo to też mnie dręczyło, że taki był dla niej los. Jedno, co mi dodawało otuchy, to to, że dla niej jest dobrze.

gdy byłam w takim już momencie rozmowy z Bogiem, że ja też chcę umrzeć, żeby być blisko niej. To była moja jedyna myśl, że nie mam dla kogo żyć tu na ziemi. I po prostu zaczęłam się modlić o śmierć. I tak to chwilę trwało. Będąc na studiach, któregoś dnia się po prostu zerwałam, wsiadłam w pierwszy lepszy autobus jadący prosto spod szkoły i będąc w takim letargu, że nie wiedziałam, co się ze mną kompletnie dzieje, Duch Święty zaprowadził mnie do kościoła. Szłam po prostu przed siebie za ludźmi. Nawet nie wiedziałam, że ten budynek to jest kościół. Doszłam do świętej Anny. Usiadłam w ławce i po prostu patrzyłam się w Chrystusa Miłosiernego. Tam miłość po prostu, jego zdroje łask prosto z serca wytrysnęły na mnie. Poczułam się tam tak dobrze. Pierwszy raz od tylu lat poczułam całkowity pokój w sercu i taką łagodność, wrażliwość. Było mi wtedy już tak dobrze, że nie chciałam wychodzić z kościoła. Położyłam się na tej ławce i stwierdziłam, że ja tutaj zostaję. Że bałam się tego, że jak wyjdę z tego kościoła, to że znowu mi będzie niedobrze. Że ten niepokój, ten lęk, ten ból, że to wszystko powróci. Posiedziałam sobie w tej ławce, nawet w tej chwili nie wiem ile czasu, sporo. I obiecałam sobie, że po prostu następnego dnia znowu tam wrócę. I tak też było. Następnego dnia wróciłam i usłyszałam zaproszenie na spotkanie wspólnotowe. Odkąd jeszcze będąc, jak była mama przy życiu, to już myślałam o tym, żeby poznać jakąś wspólnotę. Już miałam takie myśli. Bóg cały czas nade mną czuwał. On był. On mi dodawał takie właśnie myśli. Będąc jeszcze w podstawówce, w młodszych klasach, należałam do Oazy. I to był fajny też czas, aczkolwiek już w 7-8 klasie podstawówki wyszłam z tej Oazy, to się grupa rozwiązała. Później nie należałam do żadnej wspólnoty. No i tak się zaczęło, Tak się zaczęło moje podnoszenie z dużego upadku. Poznałam wspólnotę. Jak tylko już tam weszłam, to Pan miał dla mnie ogromny plan. Niesamowity plan. To wszystko się toczyło tak bardzo szybko, że osoby, które były blisko mnie, mówiły, że to jest niewiarygodne, że dzieje się cud na ich oczach. Że przyszedł zamknięty, zbuntowany, bardzo zbolały człowiek i bardzo szybko, 2-3 miesiące, ja już stałam, że tak powiem, dobrze na gruncie Jezusa. Byłam tak rozkochana w Nim, że gdziekolwiek się pojawiłam, śpiewałam o miłości Boga, szalałam dla Boga, zakochałam się w Nim niewiarygodnie. On wylewał na mnie tak dużo miłości, że przede wszystkim w tym, że się modliłam o śmierć do Boga, doznałam tej rzeczywiście śmierci. Umarł we mnie stary człowiek, to czego pragnęłam, czego nie rozumiałam, a co było najpiękniejsze w życiu, co mi się przydarzyło. Umarł we mnie stary człowiek. Rzeczywiście to była śmierć. Moja mama umarła, a we mnie się narodziło nowe życie.

Jezus umarł za mnie, a ja powstałam do nowego życia. To, co było wcześniej, po prostu Jezus wymazywał moją przeszłość. Moja mentalność, moja psychika się zmieniała. To był piękny czas poznawania miłości Boga, angażowania się we wspólnotę. Szybko weszłam w służbę we wspólnocie. Cudowny czas, ponieważ byłam niesamowicie szczęśliwa, odkrywając na nowo sens życia. Każdy dzień z Bogiem był niewiarygodny, działy się prawdziwe cuda w moim życiu. Ja się przemieniałam, znaczy nie ja, miłość Jego mnie przemieniała. Świat wokół mnie się przemieniał, moja praca się przemieniała, dostawałam awans, dostawałam podwyżki. Błogosławieństwo Jego po prostu schodziło codziennie na mnie, na moją rodzinę. Wydarzały się wspaniałe rzeczy. Mój tato się nawrócił, również wstąpił do wspólnoty, przeszedł rekolekcje. To było coś niesamowitego. Byłam w tej wspólnocie około 2 lat i przyszedł moment, żeby zorganizować kurs Filipa. Poprosiła nasza wspólnota, w której byłam, poprosiła o pomoc drugą wspólnotę, gdyż to był pierwszy raz, kiedy chcieliśmy zorganizować sami ten kurs Filipa dla innych i poprosiliśmy o pomoc inną wspólnotę. Na tym kursie podczas przygotowań poznam swojego przyszłego męża. To był człowiek, który z założenia, będąc starym człowiekiem, mówiąc brzydko, olałabym go od razu z góry. Nie spełniał moich wcześniejszych oczekiwań starej mojej osobowości. Absolutnie. Natomiast od pierwszej chwili, gdy go poznałam, jego zachowanie, jego przede wszystkim wnętrze i łagodność, z którą się odnosił do wszystkich, mnie niesamowicie porwała, zachwyciła, inspirowała. I to było tak dziwne, tak niesamowite dla mnie, że właśnie ten człowiek, który z pozoru był dla mnie wcześniej człowiekiem, którego bym nie wzięła w ogóle pod uwagę, żeby się nim zainteresować, przykuł tak moją uwagę i przez niego niesamowicie działał Bóg. Bardzo, bardzo działał przez niego do mnie Bóg. Mówił, cały czas coś mówił. I tak się zaczęła moja kolejna przygoda z drugą wspólnotą. Nie przygoda, to nie można nazwać przygodą. Następna część mojego życia z Bogiem.

0: nasze poznawanie się było bardzo intensywne. Dużo czasu spędzaliśmy z sobą i szybko doszliśmy, że tak powiem, do decyzji, że chcemy być razem. To był prawdziwy cud. Wcześniej miałam też taką obietnicę od Boga, że będę miała bardzo szczęśliwe życie, że zaznam dużo miłości i że mój przyszły mąż to będzie ta ostoja i ten mój przyjaciel, którego straciłam, w sensie mamy. I że to będzie moja prawdziwa miłość i że to będzie niesamowicie szczęśliwe życie. I tak też się zaczęło, tak też się zaczęło. Z tamtej wspólnoty przeszłam do tej, w której jestem, czyli do wspólnoty Jan Chrzciciel. I tu się zaczął inny etap, moje dojrzewanie. Tam było rozkochanie w Panu, tutaj jest moje dojrzewanie cały czas we wspólnocie, poznawanie przede wszystkim charyzmatu, jaki ma ta wspólnota, charyzmatu przyjaźni. Moi bracia i siostry ze wspólnoty wszczepili już w tej chwili we mnie tą ogromną chęć przede wszystkim poznania tego charyzmatu przyjaźni i wzrastania w tym. To jest wspólnota już na całe życie, którą jestem pewna, przekonana, że to jest wspólnota, w której chcę być do końca życia. To nie jest żadna przygoda, to nie jest etap. Razem z mężem jesteśmy i będziemy w tej wspólnocie.
1: Pan Bóg błogosławi. Drugi brzuch nosisz?
0: Tak, noszę drugi brzuch. Jestem szczęśliwą mamą jednego dziecka, Jasia, cudownego, małego, pogodnego chłopczyka. W tej chwili mamy już zagwarantowane od lekarza, że to jest kolejny mężczyzna. No i właśnie tak życie płynie. Błogosławieństwo jak najbardziej na nami czuwa i Pan się o nas bardzo troszczy.
1: Powiedz mi, jakiego Boga poznałaś? Kim On jest?
0: Tak. Przede wszystkim jest tym Ojcem, którego nigdy nie zaznałam, od którego walczyłam, czyli tą ogromną miłością, na którą mogę liczyć w każdym momencie. Miałam taki etap w swoim życiu, kiedy pragnęłam akceptacji właśnie od tego mojego przyszłego jeszcze męża i On mi uświadomił to, żeby się zakochać w Nim, najpierw muszę się zakochać w Bogu i być akceptowana przez Niego, bo nie mogę szukać akceptacji tylko w moim przyszłym mężu, w narzeczonym. I to nie trwało chwilę. Tydzień później, po tym jak się tego dowiedziałam, będąc świadoma, że rzeczywiście nie mogę tylko chcieć być akceptowana przez mojego męża i na tym polegać ma nasza miłość, tylko muszę najpierw doświadczyć miłości Boga, żeby prawdziwie zakochać się w Nim, jako w człowieku.

0: Tak też było. Pojechałam na taki wyjazd i tam doświadczyłam niesamowitej, osobistej, bardzo osobistej miłości Boga, gdzie Bóg mnie uzdrowił ze z tego wszystkiego, co wcześniej jeszcze tkwiło we mnie jako brud. Miłość Jego już była, ale dalej było nieuleczone moje poczucie czystości. Z tym, co wcześniej mnie spotkało, cały czas czułam się brudna, jednakże moje ciało jest brudne i czułam się niegodna tego, żeby w ogóle wejść w związek z tak czystą osobą, jaką jest mój mąż, i Bóg to uzdrowił. To było niesamowite przeżycie, kiedy Pan dotykał po prostu każdej cząstki mojego ciała, nazywając ją czystą, cudowną, że On mnie kocha taką, jaką jestem, że Jego miłość jest większa niż mój grzech, że On mi przebacza przede wszystkim wszystko to, co ja zrobiłam, to, co się wydarzyło, a przede mną tylko już samo piękno i w Jego oczach zawsze będę piękna. Także On jest tą miłością, jest tym moim Ojcem, który przede wszystkim nosi mnie na rękach. Gdy staję na modlitwie codziennie przed Nim, to wiem, że siedzę na Jego kolanach i się nie wstydzę tego. Kiedyś to myślałam o tym ze spuszczoną głową. W tej chwili, myśląc o tym, jestem radosna i patrzę Jezusowi i prosto w oczy, patrzę Bogu prosto w oczy, bo to jest mój Ojciec. On mnie nieraz karci, mówi nawróć się, ale oczywiście Jego miłość znowu jest zaraz za tym karceniem i podtrzymuje mnie każdego dnia.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: O tych wszystkich, którzy jeszcze nie doświadczyli miłości Boga, którzy są na czarnym skraju swojego życia.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: I Ojca, i Syna,
0: i Ducha Świętego.
1: Amen. Drodzy Państwo, naszym gościem była Magda Kargul. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: I Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, przepraszam Cię za wszystko to, co nie podoba się, Tobie się nie podoba w naszym działaniu. Prosimy Cię o miłosierdzie, prosimy Cię o światło na ten czas, abyśmy potrafili Ciebie chwalić przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: A Ciebie, Mario, serdecznie też zapraszamy do tego spotkania, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami.
0: Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest brat Piotr Wardawy. Kapucyn, witam.
1: Szczęść Boże, witam.
0: Kapucyni w Warszawie. Taki zakon w takim dużym mieście. Czy to jest sposób na spotkanie się z biedą ludzką?
1: Tak. W Warszawie szczególnie jest to bardzo łatwe. Wystarczy wyjść na dworzec centralny, przejść się koło Carrefoura, koło dworca Wileńskiego. Oni tam wszędzie są, wszędzie stoją. A jak jeszcze wiemy, gdzie się zapuszczać w kanały żerańskie, to ich spotkamy właśnie tam. I oczywiście na Miodowej, przy naszej kuchni, gdzie wydają posiłki, codziennie przez 2 godziny są tam obecni.
0: Co to są za ludzie?
1: To są ludzie przede wszystkim klasycznie bezdomni, którzy po prostu od wielu lat żyją po kanałach, po śmietnikach, czasami korzystają z różnych noclegowni. Ludzie, którzy mieszkają w jakichś domach, ale nie stać ich na posiłek, albo po prostu są uzależnieni i nie są w stanie, od alkoholu przeważnie uzależnienie, i nie są w stanie systematycznie zapracować na coś innego, albo po prostu ta kuchnia, to miejsce, spotkanie z nami jest dla nich takim sposobem życia, spędzaniem czasu tego popołudnia, przyjść do kapucynu, trochę pogadać i zjeść coś ciepłego.
0: Kiedy brat ich pierwszy raz zobaczył, takich ludzi, no zupełnie oddzielonych od nas, jakoś od tego świata normalnego, dalekich. Jakie to jest uczucie?
1: Przede wszystkim to na początku jest wielka niepewność, co to są za ludzie. Jak z nimi rozmawiać w ogóle, dlaczego oni tacy są, i też włącza się bardzo mocny mechanizm osądzania, krytykowania, dlaczego on taki jest i dlaczego on do mnie podchodzi, czego chce ze mną rozmawiać i w jaki w ogóle ja sposób mogę do niego rozmawiać. Jest to tak bardzo odrębny świat, że ja sam automatycznie w pewnym sensie zamykałem się na nich, cały czas podejrzewając ich o to, że kombinują, manipulują mną. Jest to bardzo mocne u nich. I to jest właśnie ten świat całkowitego odrzucenia. Pomijając już te sprawy jakieś psychiczne, duchowe, to nawet sposób ich dbania, może nie dbania o higienę, czasami jest tak odrzucający, że no, trzeba się dobrze ustawić z wiatrem, żeby po prostu spokojnie z nimi rozmawiać, nie?

0: No i jak tutaj ma się zachować chrześcijanin i jeszcze w dodatku w habicie?
1: Chrześcijanin w habicie. Przede wszystkim to rozmawiać. To jest podstawa. Oni potrzebują coś zjeść, potrzebują jakiegoś ciepłego ubrania, ale tego, czego najbardziej potrzebują, to jest po prostu normalna rozmowa, traktowanie ich jak normalnych ludzi. Mamy takie spotkania cotygodniowe, to taki klasyczny bezdomny. Powiedział, że on tu lubi przychodzić, ponieważ tutaj czuje się normalnie, tutaj nikt nim nie pogardza, tutaj ma swoją godność, po prostu lubi tu przychodzić, bo jak siedzi gdzieś tam na Starym Mieście, gdzieś łazi, nawet sprząta na jakichś parkingach, to zawsze jest tym bezdomnym, zawsze jest tym, na którego patrzy się z góry. I oni tego potrzebują, po prostu takiej normalności, pomimo tego, że tak bardzo odstają od naszego życia.
0: Skąd wybór zakonu?
1: Zakon zafascynował mnie przede wszystkim ludźmi. Kiedy w ogóle zacząłem myśleć o powołaniu, to pierwsza informacja od znajomej siostry zakonnej była taka, że kapucyni, jeżeli do franciszkanów, to do kapucynów. I w ten sposób nawiązałem z nimi kontakt, pierwsze rekolekcje gdzieś w górach, wypady. I to, co najbardziej mi się spodobało, to pewien styl bycia tych braci. Takie wówczas mnie wszelkie szaleństwo pociągało, włóczęga, takie również były pielgrzymki powołaniowe, spaliśmy tam, gdzie Pan Bóg nam pozwolił. I klimat wspólnoty, jaką kapucyni mi pokazali wówczas, bardzo mnie pociągnął i jakoś czułem się, że to jest tak bardzo naturalne, mi bliskie. No i dlatego dałem się wciągnąć w ten zakon.
0: Ale powołanie to jest coś, co buduje się długo. Z jakiej rodziny brat wyszedł?
1: Z rodziny takiej klasycznej, praktykującej.
0: Skąd? Gdzie mieszkali? Gdzie mieszkają?
1: Rodzice obecnie mieszkają w Kozińcach, 100 kilometrów stąd na południe, przy Puszczy Kozińskiej. I tam gdzieś właśnie w tej rodzinie, powiem tak, że ja jeszcze do końca nie uświadamiałem sobie mojego powołania pod koniec szkoły podstawowej, a moja mama już wyczuwała te sprawy, już się bała. I kiedyś właśnie o tym mówiła, że coś już tutaj w tym kierunku będzie. Ja na zasadzie pewnych pobożnych życzeń, fajnych fantazji, że fajnie byłoby coś zrobić dla drugiego człowieka, na przykład zostać księdzem i w stan kapłański, duchowny. A mama to już wiedziała. Ona sobie tą całą mozaikę układała powolutku. Później, zanim jej powiedziałem oficjalnie, to ona i tak już wiedziała.
0: Czy brat miał w dzieciństwie świadków wiary? Takie osoby, do których nie ma wątpliwości, że mają relację osobową z Chrystusem.
1: Tak, tak. Przede wszystkim był to kapelan sióstr franciszkanek o cierpiących, który pracował u nich w Kozienicach. I on mnie znał od trzeciej klasy szkoły podstawowej. Ja byłem ministrantem 10 lat u niego. I w pewnym momencie stał się moim spowiednikiem, kierownikiem duchowym. I to był człowiek, który mnie urzekał swoją otwartością na drugiego człowieka, pewną dobrocią, sposobem wypowiadania się w ogóle o innych ludziach. Co mnie u niego tak pociągało, że on nigdy nie osądzał, nie mówił źle, ale nawet było coś ewidentnie złego, to on tak to potrafi powiedzieć, że zawsze jakieś dobro z tego wynikało. No człowiek, który mnie znał od podszewki, wiedział o mnie wszystko, nawet który powiedział, że wiesz co, ja to nie radziłbym ci iść do zakonu. Ale ty masz swoich braci, niech oni ci doradzają. Myślę, że zrobił tutaj świetne posunięcie, nie chcąc wpływać na moją decyzję, wręcz mnie zniechęcić.
0: Żeby ją sprawdzić, tak?
1: Myślę, że tak. Teraz jak z perspektywy na to patrzę, wtedy nie rozumiałem do końca tego, dlaczego on tak mówi, ale to była po prostu taka wielka próba dla mnie. Człowiek, który mówi mi, który mnie zna, że mam powołanie, on był pewien tego, mówi mi, że według niego to chyba nie powinien być zakon. Nie wiem, on nie wie, czy ja wytrzymam. No, z pomocą Bożą na razie jestem.

0: Kiedy zaczęło się u brata formowanie takiej właśnie relacji, jaką widział brat do tego kapłana? Jak Chrystus przychodzi do życia? No bo na początku to są pobożności, prawda?
1: Tak, tak. To było tak, że jak ja byłem ministrantem, to pamiętam nudne różańce. Chodziłem do kaplicy, do sióstr i był różaniec, który zawsze mi się nużył. Robiłem różne, myślałem o różnych innych rzeczach, liczyłem sobie pewne rzeczy przy ołtarzu, z tego co pamiętam, w podstawówce, ale mnie to pociągało. Również klimat, który siostry wytwarzały, był bardzo ciekawy. Ja to zawsze mówię, że to przez nie trafiłem do zakonu. Były bardzo otwarte na moją osobę. A także ten właśnie ksiądz Marian, on, jego sposób bycia, ja teraz tak kojarzę, że ja często po nim powtarzam różne gesty, nawet przy ołtarzu. Jak ja go obserwowałem przez te 10 lat, jak on się zachowywał, to ja teraz gdzieś to przejąłem i nawet wiele rzeczy, które mi mówił, gdzieś cały czas sobie przypominam, wracają. Ale to był ten moment, kiedy ja mogłem wpatrywać się w to, co się działo przy ołtarzu i kształtować ten obraz wiary, obraz Chrystusa. A taki najbardziej poważny moment, kiedy zacząłem myśleć, to była 8 klasa podstawówki. Nawet już chciałem gdzieś iść do jakiejś takiej szkoły, ale on mówi, wiesz, zostań w domu, najlepiej wychowywać się w domu. Później przyjdzie czas, to pójdziesz do zakonu. Także tak to się rozwijało. Mhm.
0: I kiedy w tej historii pojawia się Chrystus już tak blisko?
1: To była druga albo trzecia klasa szkoły średniej. Taki moment zesłania, to był święta wielkanocne. Pierwszy raz odczułem w swoim życiu taką niesamowitą radość i pełne szczęścia, kiedy rzeczywiście ja czułem, że to jest to. Nawet mojemu bardzo dobremu kumplowi mówiłem, że wiesz co, chyba ja odkryłem powołanie. On mówił tak, że wiesz, to chyba po prostu, to ci przejdzie. I ja wtedy powiedziałem, że jeżeli mi to przejdzie, to znaczy, że Pana Boga nie ma. Ja czułem tak mocne doświadczenie. Dla mnie to było oczywiste, że to, co się w tym momencie we mnie stało, to doświadczenie, to nie może być fikcja, bo jeżeli to jest fikcja, to jest po prostu sprawa nierealna, nieprawdziwa, to znaczy, że właściwie to wszystko nie ma wartości i sensu.
0: Co się stało i w jakim momencie?
1: Jeden z momentów, to był proces pewien. Nie mogę tego w jeden moment ubrać, pokazać to w jednym momencie. Taki szczególny był moment, kiedy w szkole średniej, właśnie druga, trzecia klasa, figurka prawie w centrum miasta i miałem taką niesamowitą walkę duchową, czy podejść do tej figurki, pomodlić się. To było na zasadzie pewnej, no facet idzie, młody chłopak, koledzy, śmieją się wszyscy i co teraz zrobić? I to była niesamowita walka. 2 godziny gdzieś tam łaziłem, co zrobić, aż w końcu się przełamałem. Podszedłem do tej figurki, prosta taka figurka, zaniedbana, krzyż, i pomodliłem się chwilę i w tamtym momencie czułem, że przełamałem w sobie coś takiego mocnego, jakiś opór. I to było takie doświadczenie i wtedy niesamowita radość, nie? To była niesamowita radość z takiej obecności wiary. Chrystus stał się dla mnie czymś bardzo realnym. Właściwie tak, że uświadomiłem sobie, że w ogóle nie można myśleć, żyć bez takiego odniesienia wiary.

0: Nawet mnie to w pewnym momencie męczyło. Męczyło mnie to na takiej zasadzie, że inni sobie spokojnie żyją, nie mają problemów, funkcjonują, a ja tu ciągle mam problem z wiarą. Ciągle gdzieś Pan Bóg do mnie powraca i tego nie rozumiałem do końca, ale w jakiś sposób coraz bardziej się to rozjaśniało.
1: I jak już toczy się ta sytuacja przed samym wstąpieniem do zakonu?
0: No to było tak, że był jeden bardzo ważny taki epizod w moim życiu. Była też dziewczyna. I to właśnie było tyle ciekawe, że...
1: W jakim wieku już? Ile brat miał?
0: No to już właściwie od 18 się kręciło. Od 18, także prawie 3 lata byliśmy razem. I z jednej strony ja czułem, że mam powołanie. Właściwie my się spotkaliśmy wokół tego, że zaczęliśmy o tym rozmawiać. Jakieś zrozumienie. Ale też wywiązała się między nami bardzo taka mocna sympatia, przyjaźń. I to było najtrudniejsze. I to było takie najbardziej trudne. Ja wiedziałem. Każdy wiedział o tym, że ja mam powołanie. Ale przyszedł ten moment, kiedy trzeba było już jechać do Łomży, do postulatu.
1: A co ta dziewczyna? Co ta dziewczyna? Czy ona na coś liczyła?
0: Ja myślę, ona przede wszystkim zostawia mi wolność. Ale ja nie byłem w stanie. Kilka razy ze sobą zrywaliśmy, później wracaliśmy do siebie. I ja nie byłem w stanie, nie miałem siły zostawić jej całkowicie. Dopiero ta, myślę, że to Pan Bóg dał mi niesamowitą łaskę, żebyśmy się rozstali, gdy jechałem do zakonu. I ta łaska była na takiej zasadzie, że ja w postulacie czułem się całkowicie wolny. No popełniłem tutaj kilka błędów, że tak długo po prostu z nią byłem, nie? I ona liczyła na to, że zostanę, chociaż wiedziała, że walczę tutaj z Panem Bogiem. I to był taki no, swoisty dramat.
1: Ona wiedziała?
0: Wiedziała, doskonale to wiedziała. To są te momenty bardzo trudne, które nie wiemy, dlaczego są. To jest też wynik naszej słabości, naszych błędów. Nie wiemy, czemu tak jest, ale no, Pan Bóg, myślę, że jakoś dobro z tego wyprowadził.
1: Rodzina, jak mama podeszła? Ojciec?
0: Ojciec bardzo dzielnie i ojciec był zadowolony. Myślę, że szczęśliwy był i jest z tego, że poszedłem do zakonu. Mama, jak to mama? Gdy oficjalnie przedstawiłem informację, to ja w takim razie wstępuję do zakonu. To moja mama zadzwoniła do chrzestnej, swojej siostry, mojej chrzestnej, a jej siostry i mówi tak, Ziuta, syna tracę. Pamiętam taki głos, no i zaczęło się właśnie wtedy, ale bardzo dzielnie. Mama, jak to mama, zawsze płakała, gdy przyjeżdżałem, gdy wyjeżdżałem szczególnie. Chciała mnie odprowadzać na dworzec. To ja wtedy mówię, cudownie, wspaniale, ale tutaj brat mnie odprowadzi albo ojciec. I mama w ten sposób nauczyła się, że już mnie nie odprowadza. Nawet czasami wspominała, no to ja może cię odprowadzę. Ja nic nie odpowiedziałem i tak wiedziała, że mnie nie odprowadzi. Po prostu, żeby już zakończyć tutaj w domu. No wspaniale, modlą się za mnie, są niesamowitym wsparciem.

0: No i co to jest za moment przekroczenia progu?
1: To jest taki...
0: Bo co innego jest oglądać z zewnątrz facetów w habitach i nawet być gdzieś na rekolekcjach z nimi, prawda?
1: Tak,
0: widzieć
1: tak.
0: Co... Ten, a tu nam to się wchodzi.
1: Ja osobiście jak jechałem tam, to bardzo się modliłem. To był taki czas no, intensywnej modlitwy o to, żeby no, Pan Bóg po prostu mógł wypełnić swoją wolę wobec mnie. I gdy wszedłem do postulatu, do Łomży, do klasztoru, gdzie tam mieszkało 20 braci, to właściwie poczułem się bardzo dobrze. Czułem, że to jest moje miejsce. I z braćmi też się czułem bardzo dobrze. Ja tych braci trochę znałem. Postulanci też byli ciekawi, to byli ludzie, chociaż z 30, która tam była, zostało nas kilkunastu. 10 odeszło w czasie postulatu. Ja czułem się dobrze. Ja czułem cały czas taką myśl, że to jest właśnie to moje miejsce. Po prostu no, jakbym był do tego w pewnym sensie stworzony. Pamiętam, że było zimno, bo taka była jesień dosyć zimna. Jeszcze klasztor nie był ogrzewany. Spotkałem tam również kilku no, wspaniałych braci, z którymi mamy świetne relacje do tej pory. I to był taki moment i potwierdzenie, że no, jestem na swoim miejscu jak najbardziej.
0: Ale zakon to też jest rygor.
1: Jest rygor.
0: Posłuszeństwo.
1: Tak, zgadza się. Powiem tak, że na początku w postulacie w nowicjacie to nie był wielki problem. Największą trudność, pamiętam, na wiosnę przeżyłem, gdy widziałem, jak jeden z moich braci, już akurat mój gwardian obecny, jechał gdzieś na jakąś wyprawę na bagna biebrzańskie. A ja bardzo dużo się włóczyłem przed zakonem po różnych lasach, górach po Polsce i wtedy poczułem niesamowitą tęsknotę, żeby się wyrwać. To było takie szaleństwo. Jakoś Pan Bóg dawał mi siłę, żeby nie myśleć o tym i wtedy no, czułem po prostu coś niesamowitego, taki ból, wycie wewnątrz, żebym wyjechał gdzieś z nim w ten teren. No ale wytrzymałem, poczekałem na odpowiedni czas i razem wspólnie pojechaliśmy. Jeszcze Łomża ma to do siebie, że ma wspaniały ogród, schodzący tarasami do Doliny Narwi. Jest piękna panorama, kilka kilometrów przestrzeni, łąk, które są zalewane na wiosnę. I to myślę, że Pan Bóg w ten sposób dawał mi to poczucie przestrzeni, że jednak jestem gdzieś tam, gdzie lubiłem być, czyli po prostu wśród przyrody.
0: I teraz jak formacja zakonna wpływa na relacje z Chrystusem?
1: Formacja... Zakonna. No jest to bardzo ciekawe zagadnienie. Dla mnie zasadniczym momentem był nowicjat. Wtedy w nowicjat to był taki czas bardzo spokojny, niesamowity czas, kiedy mogłem skupić się tylko właściwie na Panu Bogu. Nawet odrzucałem pewne inne rzeczy, które mogłem robić, ale chciałem tu zająć się Panem Bogiem przede wszystkim. I to był taki czas, kiedy przestałem się bać, że mnie wyrzucą z zakonu. Wtedy po prostu... Mówię tak, że najważniejszy jest Pan Bóg właściwie. Nieważne, czy jestem w zakonie, czy jestem tutaj, tylko żebym był razem z Panem Bogiem. I to był taki czas właśnie doświadczenia mocnego, kiedy oparłem swoje życie na Panu Bogu. Bez stresu, spokojnie przechodziłem przez te dalsze etapy formacji. Różne miałem wpadki sytuacyjne, dziwne sytuacje, które jak to w formacji w zakonie bywają. Ale rzeczywiście ten nowicjat był takim czasem ważnym.

0: zaś studia, no to był taki czas zwariowany. Na początku odnaleźć się na pierwszych latach studiów przez 2 lata to było takie szaleństwo swoiste. Nowy świat, studenci, Katolicki Uniwersytet Lubelski, nowe zajęcia. Filozofia jeszcze. No, doświadczenie filozofii bardzo mi też pomogło poukładać pewne rzeczy, które gdzieś przeżywałem wcześniej. I teologia również. Jakkolwiek, no ta formacja troszeczkę jest przeintelektualizowana u nas. Dlatego pracujemy, modlimy się o to, żeby zakon bardziej wszedł w doświadczenie nawet pracy z ubogimi, co obecnie staramy się robić. Umożliwiamy braciom, klerykom, żeby przyjeżdżali i pracowali tutaj z nimi.
1: Najtrudniejszy moment do święceń?
0: Zakochanie się. To było takie szaleństwo. I wówczas bardzo dobrze pomógł mi jeden z braci, który był moim spowiednikiem.
1: Ale jak się zakochuje?
0: No nagle odkrywam, że jak się zakochuje kleryk? Myślę, że jeszcze bardziej niż normalny mężczyzna.
1: Ale to jest... No, trzeba sobie jakoś pozwolić na taką sytuację.
0: Pozwolić się? Znaczy tak, wyjeżdżam na oazę, jest kilka młodych dziewczyn i czuję, że z jedną nagle mam doskonałe porozumienie. To jest czasami tak, że siedzimy w grupie i nagle z kimś się dogadujemy. I to po prostu rozwija się w ten sposób, że sobie rozmawiamy i nagle we mnie zaczyna się odzywać potrzeba drugiej osoby, potrzeba takiej bliskiej relacji. Tu nie chodzi o żaden grzech, tu nie chodzi o żadne odchodzenie od zakonu, tylko gdzieś czuję niesamowitą potrzebę, żeby być z kimś blisko, nie? Tak rozumieć się doskonale, nie? Dogadywać się. I wtedy po prostu z tego może coś wyniknąć. To wtedy jest taka swoista rewolucja. Wtedy zastanawiam się, czy rzeczywiście mam powołanie może do życia w celibacie, może mam powołanie do życia w rodzinie, bo tu Pan Bóg daje mi niesamowite doświadczenie. To jest coś pięknego, nie? I zaczynam się zastanawiać, walczyć i w końcu uspokajam się. Nie, to jest powołanie po prostu do zakonu. Gdy ta fala takiej pierwszej sympatii minie, to później człowiek zaczyna racjonalnie. Jeszcze po dobrze, powiedziałbym, rozegranej sprawie, czyli po prostu często jasno porozmawiać. Pamiętam, że ten moment był taki, że...
1: Ona zorientowała się, że coś
0: tak,
1: się dzieje.
0: Tak, tu jasno po prostu dałem sygnał, że... Ja mam już swoją drogę, nie? I porozmawialiśmy sobie o tym, że to było no ciekawe, fajnie, ale idziemy swoją drogą. I kapitalnie się to ucięło. Ale to była taka swoista rewolucja przed ślubami wieczystymi. Kiedy Pan Bóg jeszcze raz dał mi doświadczyć, czego ja tak naprawdę chcę.
1: Co to znaczy zostać kapłanem? Co to jest za doświadczenie?
0: No jest to doświadczenie, które się w moim przypadku cały czas rozwija, cały czas odkrywam, co to znaczy być tym, który daje ludziom Chrystusa. I powiem szczerze, że szczególnie w pracy z tymi bezdomnymi, z którymi na co dzień pracuję, jest to dla mnie takie doświadczenie, że Pan Bóg przeze mnie działa, że ja daje im właśnie Chrystusa poprzez słowa, które im głoszę. Oni później jeszcze przypominają mi, że ojciec to i to mówił. Ja już nie pamiętam, co ja mówiłem.

0: oni mi przypominają, że ja mam być dla nich ojcem, jeden właśnie z tych ludzi bezdomnych, po ciężkim kryminale, no trudne miał życie. W ostatnim momencie, w ostatnim czasie podziękował mi za to, że może do mnie mówić ojcze. I wtedy też uświadomiłem sobie, jak niesamowitą łaskę Pan Bóg mi dał, właśnie poprzez sprawowanie sakramentów, kiedy ja mogę być dla nich ojcem i oni to odkrywają w swoim życiu, że mają kogoś, do kogo mogą zwracać się ojcze. I też to jest niesamowite bycie właśnie kapłanem, sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Jak widzę, że człowiek po 20 latach nagle czuje się uwolniony od grzechu, który na nim ciążył, który przez ostatnich kilka lat szczególnie nie dawał mu spokoju. To był człowiek całkowicie poza kościołem, po prostu ulica, klatka schodowa, kryminał. I w pewnym momencie my się spotykamy i on dojrzewa coraz bardziej tego sakramentu. Ja mu udzielam rozgrzeszenia i czuję po prostu, jak on jest nagle szczęśliwy, jest wolny. Coś przez 20 lat mocno w nim siedziało, bardzo mocno. I czuł właściwie, a dostał taką informację od innego z kapłanów zresztą 20 lat temu, że z tego nie może być rozgrzeszony. I na nim to cały czas ci piętno niesamowite odegrało i takiej też niechęci do kościoła, może nie tyle niechęci, ale lęku po prostu. I w tym momencie ja czułem, jak pomagam mu wyzwolić się z tego. Po prostu on mi mówi, ale już nie muszę o tym nikomu mówić. Nie, już nie musisz o tym nikomu mówić. Sprawa jest zamknięta. Zaczynam od nowa. I to jest właśnie to, co Pan Bóg pozwala mi doświadczyć w mojej posłudze kapłańskiej.
1: Jak wygląda taka codzienność?
0: W zakonie? W klasztorze? Tak. No przede wszystkim jest to liturgia godzin, Eucharystia. Ale tak naprawdę to jest troska.

bycia i w moim pokoju, ale też nie było czasu po prostu. Że gdzieś im bardziej angażuję się w pracę z tymi ludźmi, tym bardziej oni zajmują ten czas. I to jest właśnie najważniejsza sprawa. Być z drugim człowiekiem, tak naprawdę to wszystko jest to podporządkowane właśnie, żeby być z nimi.

0: takie obczuwanie to nie jest łatwa rzeczywistość, bo ci ludzie no, przeżyli w swoim życiu różne rzeczy i mają mnóstwo nieufności do świata. Jakie są trudne i jakie są dobre momenty w pracy z nimi?
1: Najtrudniejsze to jest nastawienie wewnętrzne moje osobiste. Jak do nich zszedłem, czyli po prostu zszedłem do kościoła dolnego, gdzie oni spożywają posiłki, zacząłem rozmawiać, to pierwszy mechanizm, jaki mi się włączył, to była blokada, że facet ściemnia, manipuluje mną. Rzeczywiście to się dzieje, jest bardzo mocna manipulacja. Zaczyna mnie oszukiwać, kręcić. I blok jest taki, że ja gościa kasuję. Może nie pokazuję mu tego, ale zamykam się. No facet, ściemniasz, tutaj nie mamy o czym rozmawiać. I to był taki długi proces we mnie. Myślę, że to ponad pół roku trwało, kiedy ja coraz odblokowywałem się na nich. Nie chciałem ich odsuwać, nie chciałem ich zamykać, nie chciałem też się wciągnąć w ich świat mocnego zakłamania, ale chciałem po prostu przyjąć ich takimi, jakimi są, stworzyć im pewien komfort do tego, że mogą sobie przy mnie pościemniać, aż przyjdzie ten moment, kiedy oni zaczną się otwierać. Rzeczywiście tak jest, na początku jest dużo kłamania, dużo wymyślonych historii, aż w pewnym momencie oni zaczynają rozmawiać normalnie. I to był taki bardzo trudny moment. Nie dać się zmanipulować, ale im pomagać, nie zniechęcić się, bo często to po prostu... To jest praca, powiedziałbym, ciągnąca w dół. Po spotkaniach z nimi to mam takie wrażenie, że jestem po prostu całkowicie wypruty. Jakby to było bez sensu w ogóle. Widać, że nic nie da. Oni ciągle piją, oni ciągle mają swoje problemy, nic się o siebie nie dbają. Jest takie we mnie myślenie, ale z drugiej strony jednak coś się w nich zmienia. Jak on przychodzi, zaczyna się spowiadać, zaczyna systematycznie raz na tydzień w Eucharystii uczestniczyć, zaczyna dbać o swojego kolegę, który również pije, ale zaczyna mówić, wiesz, Bogdan takie i takie ma problemy. Ja sam mam problemy, ale on nie przed, bo on pije. Gdy zaczyna myśleć pozytywnie, zaczynają sobie w ogóle pomagać i modlić się za siebie, to jest taki znak od Pana Boga, że coś tu się dzieje. Że gdzieś to wymyka się spod mojej kontroli, takiej inicjatywy, możliwości, a tu jednak coś się w nich dzieje. Chociaż cały czas gdzieś istnieje ta myśl, że po ludzku to jest bez sensu, bo to jest rzeczywiście po ludzku bez sensu.

0: zostawić ich?
1: Nie, nie można ich zostawić. Właśnie z jednej strony są bardzo męczący, ale z drugiej strony, powiedziałbym, są bardzo wciągający. Miałem taką sytuację, że nie mogłem pojechać na rekolekcje przed świętami pięciodniowe właśnie z tymi bezdomnymi. Pojechali moi bracia z Lublina i miałem takiego doła, że nie mogę z nimi być. Uświadomiłem sobie, że no, uzależnili mnie od siebie. Po prostu oni mają swój styl, oni mają swoją otwartość na drugiego człowieka i mają niesamowitą w sobie sympatię. To są dobrzy ludzie. To są ludzie, którym się pokręciło w życiu maksymalnie, ale mają niesamowicie dużo dobra. Przede wszystkim takiego świeżego, powiedziałbym, otwarcia się na pomoc. No są strasznie zakręceni, poranieni, uzależnieni w wielu przypadkach od alkoholu, ale mają w sobie dużo dobra i to dobro wciąga. To dobro wciąga, że właściwie czasami nawet tęsknię za tym, żeby z nimi być, nie? Żeby z nimi rozmawiać. Lubię z nimi rozmawiać. Z niektórymi się nawet zaprzyjaźniliśmy w jakiś sposób, że gdy widzimy się na mieście, to jest bardzo

0: Cześć, cześć, co tam słychać? I nawet w czasie kazania jesteśmy w stanie dialog prowadzić o sytuacji na polskich drogach i innych sprawach.
1: Czy w kapłaństwie był czas na czas zwątpienia, czas niewiary, czas rozpaczy?
0: Nie, jeszcze takiego czasu nie było. Czasami były takie momenty, kiedy czułem, jak bardzo jestem bezradny, albo jak wiele zła dzieje się w życiu drugiego człowieka. Jak człowiek potrafi być zły, to wtedy jedynie to, co mi przychodziło na myśl, najlepiej wyrażało moją sytuację wewnętrzną, to po prostu mocno i siarczy się zakląć. To była taka pewna konfrontacja ze złem, które dotyka drugiego człowieka, które sobie ludzie nawzajem wyrządzają. I to były takie momenty, powiedziałbym, wołania: Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Dlaczego tak jest? Czy to ma jakiś sens w ogóle? Czy po co to wszystko jest? Czy nie mogłoby być to inaczej? Czy nie mogłeś tego świata lepiej urządzić, żebyśmy się tak nie ranili, żeby ci ludzie tak nie funkcjonowali? I to są takie momenty nie wątpienia, ale poddawania kontrolowanego, bym tak powiedział, wątpliwość tego, co się dzieje na świecie. No i wówczas Pan Bóg przychodzi z taką odpowiedzią, to jest błogosławiona odpowiedź. Po prostu trzeba wierzyć w tą miłość Pana Boga. To jest jedna odpowiedź i wtedy to uspokaja moje serce osobiście i takie myślenie drugim człowieku. Właśnie to zaufanie. Po prostu nie ma innej możliwości. Zaufać w to, że Pan Bóg nas kocha i jednak doprowadzi do końca dobro.

0: Czyli co, że my sensu nie widzimy, to nie znaczy, że go nie ma, tak?
1: Tak, tak. Czasami ten sens ucieka, ale to nie oznacza właśnie, że go nie ma. On jest bardzo blisko, tylko najważniejsze to jest nie zgubić tego momentu wiary i zaufania. Z tym bezdomnym często powtarzam, że wrócicie na ulicę, będziecie pić, będą różne problemy, trudności, znowu upadniecie, ale pamiętajcie, żeby nie dać się wyrywać z wiary, że wołajcie, cokolwiek myślicie, czujecie, wołajcie do Pana Boga. To jest ta jedyna nadzieja, jedna szansa, żeby On coś z wami zrobił. Po prostu no, nic, nie staracie się być lepsi, nic, o niczym nie myślicie, tylko wołajcie do Pana Boga. To jest ta jedna nadzieja.
0: Taki moment najbliższego przytulenia przez Boga.
1: To był taki czas w nowicjacie, który w jakiś sposób wpłynął na później całe moje życie duchowe. To był taki czas, kiedy ja zacząłem zastanawiać się nad tym, jaki Pan Bóg jest, w jaki sposób On jest. I nagle takie przyszło oświecenie, że nie da się Go porównać do niczego. Po prostu Pan Bóg jest, po prostu On istnieje. I to było dla mnie no, piorunujące doświadczenie, gdy odkryłem, że Pan Bóg jest w tym naszym istnieniu. Wszystko inne jest takie po prostu odległe, mijające, czas gdzieś mija, po prostu, że Pan Bóg jest, nie? I to było takie bardzo mocne doświadczenie, które w moim życiu dało taką pewność istnienia Pana Boga. Ja w pewnym momencie wiedziałem, ja już komu wierzę. To nie jest tak, że...
0: Ale skąd takie? Co to w ogóle za doświadczenie jest? No bo na razie jest mowa o jakimś intelektualnym tam procesie, prawda? Mhm. Ale od tego jeszcze do... Znaczy, o to się nie można oprzeć. Co to za doświadczenie, z którego można czerpać pewność?
1: To doświadczenie polega na tym, że ja mam pewność, że Pan Bóg istnieje i to nie jest kwestia też intelektualnego doświadczenia. Owszem, no, poznanie w jakiś sposób, że no, bytu, że Pan Bóg jest, to jest ważne, to intelekt poznaje. Ale gdzieś takie doświadczenie, że we mnie głęboko Pan Bóg jest, nie? Że jest bardzo we mnie mocny i że ja nie muszę Panu Bogu czegokolwiek udowadniać. Po prostu Pan Bóg jest tym, który mnie kocha bezinteresownie. To jest ten, który cokolwiek by się ze mną działo, on zawsze ze mną będzie. W pewnym momencie ja poczułem wolność do tego, że nie muszę ani się więcej modlić, nie muszę ani być lepszy, cokolwiek, w ogóle nie muszę się modlić. Mogę być grzesznikiem, a On i tak mnie kocha. To jest niesamowite doświadczenie i ono się mocno wiąże właśnie z tym doświadczeniem istnienia, że Pan Bóg jest. To właśnie tu masz rację, że gdzieś to przychodzi od intelektu do serca. I następnym doświadczeniem było właśnie w nowicjacie to, że jakby wyzwoliłem się z lęku przed Panem Bogiem. Czułem, że spokojnie, Pan Bóg mnie kocha.

0: za co Bogu jest brat najbardziej wdzięczny.
1: Za to, że Pan Bóg pozbawił mnie lęku przed Nim samym. Że czuję się wobec Niego bardzo wolny i że cały czas mi o tym przypomina, że cokolwiek by się działo, zawsze jest ze mną, że mogę do Niego wracać. I to jest taki nawet komfort psychiczny, że ja mam właśnie oparcie w Panu Bogu, że On zostaje, On jest cały czas i mogę do Niego wrócić, że tak łatwo mnie nie puści. To jest niesamowite. Po prostu czuję się całkowicie zaakceptowany przez Pana Boga, wolny i że On bardziej dba o mnie niż ja o siebie i o kogokolwiek innego.
0: I w tym doświadczeniu, kogo brat spotkał? Kim Bóg jest? Co to za osoba?
1: Kiedyś miałem takiego przyjaciela bardzo dobrego. W szkole średniej trzymaliśmy się bardzo dobrze. I z nim zawsze, jak się rozstawałem po różnych wypadach, wyjazdach, to zawsze mówiliśmy do siebie, to wpadnij do mnie. No, ty też wpadnij do mnie. I on mówi, no ale nie musiałeś tego mówić, wiesz, że wpadnę do ciebie. No rzeczywiście, ty też nie musiałeś tego mówić. I Pan Bóg właśnie do mnie przemawiał poprzez takie znaki bardzo głębokiej przyjaźni. Że w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że ja nie muszę mu cały czas mówić. On pamięta, że on jest tym przyjacielem, który cały czas jest. Ja nie muszę jakby przypominać mu o sobie albo bać się, że on obrazi się albo odsunie się ode mnie, albo zapomni. Nie, my całkowicie się dobrze rozumiemy, całkowicie spokojnie. Nawet w pewnym sensie możemy się kilka lat nie widzieć, później wracamy, jest wszystko normalnie. I on jest właśnie tym, który pomagał mi. Właśnie ta przyjaźń z tym kolegą właśnie w jakiś sposób obrazowała to, w jaki sposób ja jestem z Panem Bogiem. Nie? To jest taka niesamowita bardzo przyjaźń, gdzieś głęboka, która opiera się na takim bardzo mocnym zaufaniu. Po prostu my sobie ufamy.
0: Czyli to jest opisanie obrazem bezwarunkowej miłości, tak?
1: Tak, tak, bezwarunkowa miłość. To jest słowo klucz do zrozumienia tego. Nie ma czegoś takiego, że Pan Bóg będzie mnie kochał za coś. Po prostu ja wiem, że zawsze mogę do Niego przyjść. I to jest doświadczenie, które daje mi tą wolność, daje mi ten komfort. Komfort wiary.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
1: Ja myślę, że za pomyśl o tych bezdomnych, uzależnionych w Warszawie, za nich i także za tych ludzi, którzy mają myśli, żeby im pomóc, ale nie wiedzą jak. Żeby odnaleźli w sobie tą miłość Bożą, aby ona ich natchnęła zaangażować się w życie drugiego człowieka, tego bezdomnego.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj brat Piotr Wardawy, kapucyn. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.